0: skończyć. To jest taki bardzo smutny scenariusz, w którym my się stajemy mrówkami, a sztuczna inteligencja takim bogiem nad nami. Ale ja uważam, że to cały czas ludzkość trzyma wtyczkę do sztucznej inteligencji i zawsze będziemy mogli ją wyłączyć. Więc ja jestem
1: A to,
0: raczej
1: bo ona będzie
0: optymistą.
1: chciała, żeby się tak tam zdawało. Chociaż jest też taka teoria, owszem, znaczy taki argument, może to nie jest cała teoria, ale argument, że sztucznej inteligencji niekoniecznie będzie się chciało próbować przejmować władzę nad światem, bo ona ze swojej perspektywy będzie tego nie wiedziała, czy naprawdę przejmie władzę nad prawdziwym światem, czy jest w jakimś takim honeypocie, czy w jakimś symulowanej rzeczywistości, w której ludzie specjalnie, żeby sprawdzić, czy ona jest niebezpieczna, dali jej jakąś możliwość, której niby nie przewidzieli, tak? Jakąś takie wyjście, że dezaktywuje wyłączniki i przejmuje władzę nad światem, ale że to jest wszystko w symulowanym środowisku i że ją ubiją, bo stwierdzą, że jest niebezpieczna i trzeba zacząć od nowa jakąś inną tworzyć w momencie, kiedy się na to poważy. Tak? Więc że to jest jakiś argument być może za tym, że taka sztuczna inteligencja, nie wiedząc, w której z tych sytuacji jest, czy ponad tym światem, który widzi, jest jakiś prawdziwszy, tak, w którym ją obserwują i ją ewentualnie wyłączą, jeżeli spróbuje przejąć na nim kontrolę, to dlatego właśnie tego nie zrobi z powodu tej wątpliwości. Ale tutaj odnosząc się do czata, E. Marcin S. powiada o filmie, o którym też chciałem wspomnieć w sumie, bo to też jest w sumie fajny, chociaż bardziej tak humanistyczny, nie, od humanistycznej strony właśnie emocji, powiedzmy, rozważa sprawę, a nie naukowo. Sztuczna inteligencja po prostu, AI Spielberga. Tak, no polecam. Taki urokliwy film, no, że tak powiem, z klimatem. Chciałbym jeszcze wspomnieć odnośnie tego pytania Zenona, że on jest okazją dobrą do wspomnienia tutaj o dwóch książkach, które też warto polecić. Oczywiście poleciłeś tutaj Penrose'a, więc to będzie jakby w tym samym klimacie też takie popularno-naukowe książki, ale coraz częściej się zdarza, że naukowcy w książkach popularno-naukowych, nie tylko w pracach naukowych, ale też właśnie w książkach, wprowadzają jakieś nowe koncepcje, jakieś, wykładają jakieś teorie, więc no, takie książki w dzisiejszych czasach warto czytać. To jest tak zwana trzecia kultura, tak, o której John ten Brockman no, opowiada. Więc ta pierwsza książka to jest Consciousness Explained, chyba po polsku Zrozumieć świadomość, w latach 90. wyszło czy jakoś, tak? Widzę, że jakieś nowe w ogóle jest wydanie, po prostu Świadomość. To jest Daniela Denneta, filozofa znanego, który no, jest takim filozofem właśnie zajmującym się też kognitywistyką, sztuczną inteligencją, w ogóle zjawiskiem inteligencji, świadomości. I on faktycznie nie boi się iść razem z biologami, zakasać rękawy do laboratorium, czy z astronomami gdzieś tam, prawda, coś obserwować, jakieś być może inne cywilizacje, coś, co świadczy o innych cywilizacjach, czy z informatykami. I jeden z podrozdziałów tej książce nosi tytuł Moje ciało ma swój własny umysł. No i przytacza tam takie zjawiska właśnie jak hormony, wcześniej rozważa system nagród i kar, to znaczy takie robociki, co są jak te żółwie, czy jak te żuczki, co idą do światła i do jedzenia, mają tą fototaksję i że do tego wystarczy bardzo prosty mechanizm, znaczy dwie kamerki na przodzie i ta, która widzi więcej światła, to szybciej kręci się kółko, gdy nie podpięte, a kółko jest podpięte z drugiej strony, to znaczy lewa kamerka i prawe kółko, a prawa kamerka, lewe kółko. Natomiast współczynnik PP, czyli pain and pleasure, czyli jakaś jedna liczba, cały system uczuć, powiedzmy, i celów zredukowany do jednej liczby. Oczywiście można to rozwijać, ale to jest taki podstawowy model. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście człowiek tak działa? No więc Dennett twierdzi, że nie, niekoniecznie, bo okazuje się, że może być w różnych snach, nawet bez zaburzenia typu tam no, MPD, czyli Multiple Personality Disorder, osobowość wieloraka, tak? Teraz to się jakoś chyba inaczej nazywa w psychologii oficjalnie, w psychiatrii, ale nawet bez tego, bez takich patologicznych przypadków, w ogóle tak na marginesie wspomnę, że na patologicznych przypadkach się często obserwuje najlepiej, jak coś działa, tak? Wtedy, kiedy się zepsuje. To w jaki sposób się coś może zepsuć, objawia wiele o tym, w jaki sposób to naprawdę działa. Na przykład jak komuś pręt na wypadku przy budowie kolei prętem przebiło głowę, ale przeżył, a przebiło mu głowę na wylot, No to potem miał pewne objawy, które powiedziały uszonym o tym, jak działa mózg. Tak, no więc są takie rzeczy, hormony chociażby, o których wspomniał Zenon, czy syndrom obcej ręki, który w tym podrozdziale omawia, też przytacza i omawia Dennett. Mianowicie, że poprzez pewien brak komunikacji pomiędzy półkulami mózgu w pewnych schorzeniach może być tak, że jakaś część ciała, połowa ciała albo część połowy ciała, na przykład jedna ręka, wykonuje czynności, które człowiek nie chce wykonywać. Świadomie mówi, nie chcę tego robić. I drugą ręką nawet próbuje to powstrzymać i może na przykład bić kogoś albo dusić swojego kota czy swoje zwierzę. Czy nawet ekstremalny przypadek, który jest opisany, to taki, że ktoś się budzi i czuje, że ktoś go dusi. Patrzy się na to jego własna ręka. No i drugą ręką zdołał się uratować, użyć siły, żeby tą rękę duszącą go, jego własną, odciągnąć. No i druga książka, którą chciałem też polecić w tym kontekście, zanim oddam głos, to myślę, że bardziej nawet naukowa, proponująca wręcz pewien paradygmat dla psychologii, The Society of Mind, też jest polskie tłumaczenie, Społeczeństwo Umysłu, Marwina Mińskiego, ten sam, który stał razem z Simonem Papertem u progu zimy, ale to może w następnej swojej wypowiedzi powiem. Mianowicie przedstawia tam koncepcję taką, podobnie jak Dennett, że nie ma jakiegoś jednego centralnego, że to jest złudzenie, że jest jakaś jaźń, jakiś teatr kartezjański, tak? że dusza nasza, która jest naszym prawdziwym, ja przygląda się, ma jakąś manifestację biologiczną i przygląda się różnym opcjom, różnym naszym władzom, różnym impulsom, czasem zapanuje nad nimi, czasem nie, ale że jesteśmy jakimś homunculusem, prawda, który steruje naszym zachowaniem, jest w centrum tego umysłu. Nie, jest to system rozproszony, który w sposób bardzo u noworodka, u człowieka nawet jeszcze w łonie, uczy się różnych rzeczy i dopiero wykształca, w sposób emergentny pojawia się jakieś pojęcie, że jestem jakiś ja, że to ciało zamieszkuje jakiś byt, który ma jakąś ciągłość, tak, że jestem tym samym bajkiterem, którym byłem 15 lat temu i 30 lat temu i którym będę prawdopodobnie za 5 lat, jak dożyję. A tak naprawdę przedstawia pewien paradygmat dla tego, w jaki sposób to się dzieje, w jaki sposób się uczą, jak gdyby takie niezależne, powiedzmy sztuczne, tylko że prawdziwe, z prawdziwych neuronów, zarówno w mózgu, jak też w nerwach obwodowych i w innych też układach biologicznych, uczą się oddziaływać ze światem zewnętrznym, z ciałem, władać nad ciałem i oddziaływać ze sobą i budować jakiś konsensus, jakieś wyższe warstwy, prawda, kolejne. Część z tego jest według projektu oczywiście w genach wręcz, bo pewne kształty, pewne struktury w mózgu sprzyjają powstawaniu pewnych, prawda, rzeczy. Pytanie, ile tego jest wrodzone, a ile jest nabyte. Ale w ten sposób tutaj, prawda, Miński bardzo opiera się na eksperymentach na dzieciach, to znaczy zauważa z pewnym wręcz niedowierzaniem, stwierdza, że można zauważyć, że dzieci były ignorowane przez naukę przez wieki, że uważano, że to jest taki po prostu głupszy dorosły, że jak dorośnie, to będzie wiedział i wtedy warto z nim rozmawiać. Nie, dzieci myślą inaczej. Dzieci na przykład, podam jeden przykład jeszcze na koniec swojej wypowiedzi, takiego eksperymentu na dzieciach, który opisuje, żeby ukazać to, jakie to są procesy wykształcania się pewnej świadomości czy integrowania pewnych władz i pewnych sposobów rozmowania o świecie u dzieci właśnie. Dziecko 5-letnie, jak się zapyta, jak się naleje wodę, tyle samo wody, dwa identyczne naczynia z wodą do tego samego poziomu. Jest ewidentne dla dziecka, że jest tyle samo wody w jednym i drugim. I teraz z jednego się przeleje do takiej wysokiej fiolki, wodę przeźroczystej, a drugie do jakiejś menzurki szerokiej. No to i zapyta się, gdzie jest teraz więcej wody. To dziecko 5-letnie powie w tym wysokim naczyniu, bo bardziej na pionowe wymiary zwraca uwagę. Czy to jest wychowanie, czy to jest wrodzone? No pewnie też wychowanie, bo jak się pyta, kto jest większy, ty czy twój kuzyn, stańcie do siebie plecami, prawda, kto głową przewyższa, to raczej myśli o pionowym wymiarze, a nie o tym, kto jest grubszy. Tak? Więc wysokim jest więcej. A wspomniałeś... siedmiolatek już powie, nie, to jest dalej ta sama woda. Ma już to pojęcie, że z czego było tyle samo, to jak nie dolaliśmy ani nie odlaliśmy, to jest dalej tyle samo, niezależnie od tego, w jakim naczyniu. Dalej jest tyle samo. Ale co ciekawe jeszcze, powiem, że jak pięciolatkowi opowiemy, co robimy, ale nie będzie tego widział, tylko za zasłoną mówimy, przelewamy teraz to do wyższego, do tamtego, to powie, a dalej jest tyle samo. Taki paradoks. One myślą wręcz inaczej.
0: No, to jest kwestia tego, jak inteligencja rozwija się u dzieci. Szczególnie ona się rozwija szybko w tych pierwszych latach. Wspomniałeś tutaj o hormonach. Ja co prawda mam endokrynologa, specjalistę na pokładzie tutaj w domu, ale nie chcę go budzić, bo mogłoby się to dla mnie źle skończyć. I rzeczywiście, Zenon też o tym mówił, nie symulujemy tego, w jaki sposób hormony wpływają w tych naszych systemach sztucznej inteligencji, nie symulujemy tego, w jaki sposób hormony wpływają na nasz umysł, a ktokolwiek żył z... miał żonę, czy partnerkę, czy dziewczynę, kobietę, ten wie, że no, hormony wpływają często na to, jak kobiety patrzą w świat, w zależności od tego, jaki akurat jest dzień miesiąca. Ale nie tylko u kobiet. U nas mężczyzn też to widać, gdy nagle w samochodzie otwieramy szybę i wyciągamy środkowy palec, to testosteron u nas zaczyna przemawiać. A w jakiś sposób, pominęliśmy zupełnie w naszej symulacji różnych sztucznych inteligencji te kwestie hormonów. Nie dodajemy czegoś takiego do naszych komputerów. Być może jest to błąd.
1: Czytałem o takich badaniach nad sieciami neuronowymi, które je uwzględniają.
0: No ja o takich badaniach nie słyszałem, szczerze mówiąc. Byłoby to bardzo ciekawe, żeby to posłuchać o tym. Bo zawsze mi się wydawało, że hormony działają na nasz mózg. No, na przykład testosteron mamy w miarę podobny poziom, on się zmienia z wiekiem, ale nie tak często jak zmieniają się hormony u kobiet, które się zmieniają wraz z cyklem, nazwijmy go miesięcznym, prawda? I wydawało mi się, że to raczej, że it's a bug not a feature, mówiąc z angielskiego, że ten wpływ na umysł kobiety to jest taki efekt uboczny, niechciany, a być może nie, być może jest to zamierzone przez naturę. WB mówi, chodzi o to, żeby ten wpływ wyłączyć. No właśnie tak mi się wydawało, ale czy tak rzeczywiście jest? Ciąg Bolunga mówi, że są hormony, które wpływają w większym stopniu niż testosteron na nas. Tak jak mówię, nie chcę mojego tutaj domowego endokrynologa budzić, który by o tym opowiedział, bo jeszcze śpię, u mnie 15 po 7 rano. Mówiłeś, Bajt, o książkach. Ja chciałem polecić dwóch autorów, może nawet nie tyle książki. Ray Kurzweil, już o nim wspomniałeś, pisze się Kurzweil. I drugi to Bill Joy. Bill Joy to jest człowiek, który stworzył Sana. To jest dwóch panów, którzy się przyjaźnią, bardzo dobrze znają, dwóch futurologów. Jeden z nich jest optymistą, drugi z nich jest pesymistą. Bill Joy jest pesymistą, jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji. To znaczy pesymistą w tym sensie, że prawdopodobnie według niego sztuczna inteligencja w pewnym momencie stwierdzi, że ludzkość nie jest jej potrzebna. A pan Kurzweil uważa, że świetnie się z tą sztuczną inteligencją zintegrujemy i nasze życie stanie się tylko lepsze. I książki, szczególnie te polemiczne wobec siebie, są naprawdę świetne. Zresztą można znaleźć mnóstwo wykładów w internecie tych dwóch dżentelmenów. Przepraszam, może teraz zapachnieć trochę rybą, ale no, te sprawy najlepiej, żeby badać te sprawy, najlepiej dobrze znać język angielski. Polecam wszystkim trenować się w angielskim, bo zanim jest to przekładane na język polski, no to mija jakieś. Także uczcie się angielskiego. Edyta na czacie mówi, że hormony to ciągle jeszcze nie odkryta do końca działka, tak jak mózg. Zadzwoń, słuchaj i opowiedz o tym. A jeszcze chciałem się odnieść do tego, co mówił Marcin jakiś czas temu na czacie. Jak 5G wpłynie na rozwój sztucznej inteligencji? Pozdrawiam Marcina serdecznie. Moim zdaniem 5G wpłynie niesamowicie na sztuczną inteligencję. 5G umożliwi nam lepsze połączenia pomiędzy maszynami. Często mówi się, że 5G jest bez sensu, bo dzięki temu film zamiast minutę będzie się ściągał pół minuty albo 15 sekund. Ale to nie to jest najważniejsze w 5G. Najważniejsze jest to, że będziemy mogli łączyć zupełnie różne maszyny, zupełnie różne urządzenia znajdujące się daleko od nas, daleko od siebie na całym świecie, a być może nawet dalej, bardzo szybko, z dużą przepustowością i z małymi opóźnieniami. I te maszyny będą mogły wymieniać dużą ilość informacji, przetwarzać je w zupełnie innym miejscu i wysyłać z powrotem. To otwiera zupełnie nowe działy sztucznej inteligencji. i nowe możliwości. Ja często lubię dawać ten mój ulubiony przykład pociągów w Australii. Są dwie duże firmy kopalniane w Australii, BHP i Rio Tinto. Rio Tinto idzie w kierunku autonomicznych pociągów,

0: niż komputery kwantowe. Potrzeba wspominał o komputerach kwantowych, ale komputery kwantowe to wciąż pieśń przyszłości. Na pewno komputery kwantowe się nie upowszechnią w najbliższej dekadzie. Do 2030 roku komputery kwantowe nawet nie tyle nie trafią pod strzechy, co nie trafią pod strzechy różnych prywatnych firm. Będą wciąż jeszcze tylko ciekawostką, a 5G już nam się upowszechnia. Gdy pojawia się temat tej osobliwości, to jednocześnie pojawia się temat, który jest kolejnym królikiem, mianowicie dochód gwarantowany. Otóż osobliwość będzie w stanie wykonywać dowolną pracę lepiej niż człowiek, wobec czego praca ludzka będzie już zupełnie niepotrzebna. I w takim wypadku wielu ludzi twierdzi, że trzeba wprowadzić dochód gwarantowany dla ludzi. Bill Gates jakiś czas temu zaproponował podatek od robotów. Nie wiem, jak ty się, Bajt, odniesiesz do podatku od robotów. Czy ty byś opodatkował roboty z tego, ich pracę?
1: Nie, nie. To znaczy, wiesz, bo pytanie jest, czy roboty jako takie, czy ich właścicieli? No bo oczywiście mogą istnieć roboty, prawda, bez właścicieli i są takie pomysły jak najbardziej, że jest autonomiczny, nie wiem, jakaś tam taksówka, która wozi ludzi i zarabia i ludzie jej płacą kryptowalutą, dajmy na to, i jak sobie uzbiera dość na naprawę swoją, to ten, i sama się tankuje oczywiście i sama się tam wymienia olej, ale jak poczyna jest jakaś dłuższa naprawa u człowieka, to też kupuje, bo jest sztucznie inteligentna i jedzie do warsztatu i mówi: napraw mi to, ja ci zapłacę. No, a jak nie ma chwilowo popytu, dajmy na to, to sobie parkuje, a potem się budzi, co tam, powiedzmy, co rok, czy coraz rzadziej patrzeć się, czy już jest popyt, tak, na mnie, czy nie. A jak ludzie przestali jeździć w ogóle, tylko zaczęli latać, to może nigdy nie będzie z powrotem popytu i będzie takim eksponatem. Więc jak najbardziej takie możliwości też są bytów, które no, działają autonomicznie, zostały kiedyś przez kogoś stworzone, a potem uwolnione, w sensie porzucone. No może nie tyle porzucone, że przestały być własnością, ale po prostu podarowane ludzkości, tak? No ale w momencie, kiedy to też jest tak trochę taka pułapka, powiedzmy, dla lewaków socjalizm jest, jak to omawiał jakiś Leski czy kto, pokusą intelektualną ćwierć inteligenta, tak? Że mianowicie, że co, że roboty będą robić wszystko, w związku z tym ludzie nie będą musieli pracować, bo roboty będą to robić lepiej. Skoro roboty będą to robić lepiej, to znaczy, że to wszystko będzie też tańsze i bardziej dostępne, w związku z tym nawet ci ludzie tam na resztkach jakieś tam, że będą już tylko godzina ich pracy potrzebna w tygodniu, będą zarabiać przez tą godzinę tyle, że będą mogli tego taniego produkowanego tych towarów i usług produkowanych przez roboty sobie nakupić więcej niż my tyrająco obecnie tyle, ile tyramy. Więc no i też jest taka wizja dystopijna, którą wielu właśnie lewicowców roztacza, że posiadacze tych maszyn będą mogli się cieszyć owocami ich pracy, a ich nieposiadający będą coraz bardziej odzostawiani z tyłu, coraz większe rozwarstwienie będzie między jednymi a drugimi i że się cofną. No, ja się pytam, kiedykolwiek się cofnęli wierni? No, w jednym było od czasu rewolucji przemysłowej zaczęło być coraz lepiej. No i nigdy nie było tak, że coś nie było dla nich dostępne po prostu na zawsze, tak? Albo coś było, a potem przestało. To tym bardziej tak nie było. Komputery, teraz można mieć komputer, nawet może nie najnowszy, ale taki mający kilkanaście lat, spokojnie do przeglądania internetu, wysyłania e-maili i edukacji, powiedzmy, wystarczy. Ostatnio w Nocnym Radiu w audycji się tak śmiali właśnie, że kiedyś się mówiło rodzicom w latach 90., że komputer będzie do nauki, a teraz faktycznie komputer nawet nie 90., nawet już z obecnego wieku, tylko że z bliżej jego początku niż chwili obecnej, można sobie sprawić, i to nawet za darmo, gdzieś tam, gdzie się pozbywają z firmy, na przykład, nie, zagadać, dajcie mi. No i mieć komputer, który się nadaje faktycznie do nauki i w zasadzie do niczego więcej, bo gry nowe nie pograsz na przykład, ani sztucznej inteligencji nie policzysz. No chyba, że się chcesz uczyć właśnie sztucznej inteligencji.
0: Tak, to ja tu może powiem, że ten podatek od robotów, z tego co ja zrozumiałem, miałby polegać na tym, że w momencie

0: W momencie, gdy robot przyjmuje jakąś ludzką pracę, to wciąż płacimy za niego taki podatek dochodowy, jakby pracował tam człowiek. Wydaje mi się ten pomysł absolutnie idiotyczny, chociaż Edyta na czacie mówi, że podatek od robotów jest dobry, ponieważ roboty zabierają miejsca pracy ludziom. Świetnie, że roboty zabierają miejsca pracy ludziom, bo zastępujemy ludzi, którzy muszą chodzić na urlopy, którzy mogą się rozchorować, robotami, które robią to taniej i lepiej. Natomiast roboty jednocześnie tworzą mnóstwo miejsc pracy. Ja sam pracuję w dziedzinie sztucznej inteligencji. No i no, moja firma zatrudnia około setki osób dzięki temu właśnie, że istnieje sztuczna inteligencja i istnieją roboty. Edyta, zadzwoń i mówi, że coraz bardziej pieniądze na... Czytam teraz z czata, coraz bardziej pieniądze są kumulowane w garść jednego człowieka, co stanowi duże niebezpieczeństwo dla ludzkości. A masz do niego numer? Bo ja bym chętnie zadzwonił do tego jednego człowieka.
1: No, lista najbogatszych ludzi ma większą rotację niż kiedykolwiek w historii ludzkości. To są co 20 lat, to są inni ludzie. Tam jakieś 5% zostaje gdzieś, tak powiem, tych samych, wcale nie na tych samych miejscach też. No, ale tak, tak to jest. No, to tak jakby mówić z przygód Jonathana, na przykład, takiej książeczki fajnej o właśnie przygodach takiego bohatera, co się nazywa Jonathan, że trafił na wyspę, gdzie ludzie dla pozyskania drewna tukli kijami w drzewo, aż to drzewo się zginało, potem ono coraz bardziej się pochylało, aż w końcu się przewróciło i wtedy go tam wykorzystywali z niego drewno. No on im pokazał, jak można tam kamień ostry przywiązać do kijka i mieć siekierkę. No to a oni go za to chcieli właśnie skazać na karę śmierci, no bo odebrał pracę tylu ludziom, którzy przy obalaniu tych drzew, widzicie, w niej kijami pracowali, tak? Nie? No, odbiera pracę, nie? I można by powiedzieć, co teraz ten wynalazca i jego koledzy, ta rodzina właścicieli tych siekier będzie szybciej ścinać drzewa i będzie się jeszcze bogacić, jeszcze więcej siekier sobie produkować i odstawią całą resztę i cała reszta będzie biedakami na ich łasce. No nie, nawet te siekierki to ktoś podaruje, nawet tego robota, który obsługuje człowieka i w zasadzie wszystkie jego potrzeby życiowe, powiedzmy, na co dzień załatwia, to w końcu ludzie chcą zmienić nowsze, to te stare to co? Podarują nawet ci bogacze tym biedniejsi. No, biedniejsi naprawdę nie wychodzą na takich rzeczach źle. Nawet jeżeli bezwzględnie się oddala, zdarza się, że się oddala na przykład jakaś tam klasa bogaczy od innych, zdarzają się takie ruchy też, to nie jest to prostem bezwzględnego zbiednienia. Więc no, ma motywować zawsze, mają być nie za wiele bogaci od całej reszty, to wtedy wszystkich trzymamy. A skoro jestem, bo jakieś dźwięki u ciebie są dziwne, nie wiem, sztuczna inteligencja się budzi i przejmuje władzę nad studiem Jacka chyba, ale powiem tak, dokończając myśl sprzed jakiegoś czasu, że właśnie nie zgadzałem się z Elonem Muskiem i skrytykowałem to jego podejście i film, w którym to zostało wyrażone, Do you trust this computer, jako taki prymitywny, ale odpowiedzią Muska na to, że zagrożenie sztuczną inteligencję trzeba powstrzymać, żeby nie przejęła władzy, tak? Trzeba się tego bać. Myślę, że właśnie on to robi z dupy strony, a nie tak jak badacze poważni i publikujący prace naukowe. Może Musk o tym wie, ale po prostu myśli, że ludzie tego nie zrozumieją, jakby on o tym mówił, a nie tak, bo on zastraszył, tak jak w filmach. Ale odpowiedź Muska na to jest taka. My się stajemy sztuczną inteligencją. Uwzględnijmy czynnik ludzki, polepszajmy inteligencję człowieka, integrując ją z technologią, z maszyną, z elektroniką. Jego projekt Neuralink właśnie też do tego zmierza, ale ja myślę, że to jest odpowiedź fałszywa też. To znaczy nie jest to trafne, nie jest to właściwe rozwiązanie, no bo w momencie, kiedy byśmy dążyli do tego, że to człowiek stanie się super inteligentny, jego zdolności, jego intelektu przekroczą to, co człowiek naturalnie potrafi, to wtedy część ludzi będzie szybciej jak gdyby zdobywać to. Część ludzi współpracujących z jakimiś ośrodkami, biorących udział w eksperymentach, może nawet tylko jeden zyska to, jakąś superinteligencję okaże się osobliwością, tak? Na nim się ziści osobliwość i on szybciej niż się ktokolwiek zorientuje, zablokuje możliwość postępu dostąpienia tego samego, co on, innym i przejmie władzę nad światem. Być może inni będą byliby w stanie już w tym momencie, też mając to samo, ten sam hardware, że tak powiem, wszczepiony do mózgu, czy podpięty jakoś, go powstrzymać, ale czy wszyscy z nich będą uważać, tak, na to, czy jak się nie pojawia, albo czy jeżeli powiemy sobie, a ludzie są dobrzy, odmówią sobie tej pokusy, przecież przejęcia władzy będą raczej współpracować z innymi. Może pierwszy, może drugi, może dziesiąty też, ale czy setny, czy tysięczny, tak? I czy z pozostałych tych, którzy już mogliby w tym momencie go powstrzymać, będą tacy, którzy będą go akurat obserwować na tyle, że od tego nie zdąży zrobić? No, mam wątpliwości. Tak więc wszystkie te niebezpieczeństwa, które są bez tego zintegrowania jego z tą inteligencją, są też w tym scenariuszu, moim zdaniem. Znaczy, przynajmniej w dużej mierze.
0: Tak, tu wchodzimy w zagadnienia teorii gier, że w pewnym momencie komuś opłaci się coś, co nie opłaci się całej reszcie ludzkości. Ja jednak jestem, tak jak mówiłem, ja jestem optymistą w tych sprawach. Myślę, że ponieważ wciąż ludzi na Ziemi jest tak wielu, żyjemy w różnych państwach i będziemy mieli różne systemy sztucznej inteligencji, to jedne poradzą sobie z drugimi. Mam nadzieję, że sztuczna inteligencja będzie się jak najbardziej rozwijać. Kończymy powoli chyba bajt. Jeszcze chciałem się odnieść może na chwilę do tej gry w szachy, o której wcześniej mówił chyba Marcins. Ile ten Deep Blue, który grał z Kasparowem, liczył różnych przypadków. Tak, żeby policzyć wszystkie możliwe przypadki gry w szachy, tego się praktycznie nie da zrobić, bo trwałoby to dłużej niż istnieje wszechświat. Ale na tym polegała jakby mądrość tego komputera, że ten komputer wiedział, co policzyć. Ten system komputerowy Deep Blue, on po prostu liczył te kolejne ruchy. To znaczy on próbował przewidywać jak najwięcej kolejnych ruchów. Jeżeli spojrzycie na dowolny układ na szachownicy, to wypisać sobie wszystkie następne ruchy jest stosunkowo łatwo. Ale już wypisać wszystkie kolejne ruchy, 5 ruchów do przodu, jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. No cóż, problemem... Tak?
1: Jedną rzecz mam wynotowaną w trakcie rozmowy, mianowicie mówiłeś o tych zimach, to jeszcze przed pożegnaniem powiem, że tak jak wspomniałem, to Miński właśnie wspólnie z Seymourem Papertem opublikowali ten papier, który był jedną z takich serii porażek teoretycznych sztucznej inteligencji w latach 70. Mianowicie udowodnili, że sieć neuronowa, taka czysta przynajmniej, bez żadnych tam bells and whistles dobudowanych, nie jest w stanie rozpoznać, czy obraz przedstawia spójną figurę geometryczną, czy nie, taki z pikseli. Nie? Rzeczywiście oczekiwania zarówno teoretycy, jak też praktycy sztucznej inteligencji widzieli wtedy, że do pewnych zastosowań owszem, ale do pewnych innych, na które mieliśmy nadzieję, to musi być jakiś przełom, musi być jakieś nowe podejście, którego nie mamy, no i stąd zima. Ale podczas tej zimy i w sumie podczas następnej też, taką dziedziną sztucznej inteligencji, która się szybko rozwijała pomimo tego, pomimo trwania ogólnej zimy sztucznej inteligencji, była taka działka dość na uboczu i często pomijana, gdy mowa o sztucznej inteligencji, mianowicie automatyczne dowodzenie twierdzeń. Coś takiego mocno matematycznego, coś takiego, gdzie komputer sam myśli, ale nie tak po ludzku, tylko tak właśnie abstrakcyjnie, matematycznie. I pomaga naukowcom, matematykom, czy też ludziom, którzy wykorzystują matematyczne modele czegoś, programistom, fizykom, biologom, dochodzić do pewnych wyników. I ja myślę, że dopiero teraz, w obecnych czasach, mamy pewną synergię, bo wtedy programowanie polegało na zrobieniu dziurek w taśmach, w kartach perforowanych, czy w taśmie perforowanej i zanoszeniu do centrum liczeniowego i przychodzenie następnego dnia po wyniki. Potem były terminale, prawda, tam podpięte pod mainframe uczelniany gdzieś, czy firmowy. Natomiast dzisiaj mamy edytory pełnowymiarowe i podpowiedzi, ten cały IntelliSense, jak to Microsoft nazywa, czy odpowiedniki. I zachodzi konwergencja między tym a dorobkiem ludzi od automatycznego dowodzenia twierdzeń, od silnych systemów typów, od takiej formalizacji matematycznej programowania, od takich języków i narzędzi do wytwarzania i weryfikacji oprogramowania, również do tworzenia oprogramowania by contract, czyli takiego, które musi, sam system typów zapewnia, że nie robi czegoś na przykład niebezpiecznego, nie naraża środków na przykład na utratę, czy nie powoduje, że ktoś nieuprawniony odpali rakiety, prawda, z głowicami jądrowymi, czy że pacjenta nie napromieniuje jakimś tam promieniowaniem, którego nie powinna ta maszyna. A więc myślę, że w najbliższej dekadzie, powiedzmy tak, takiej perspektywie czasowej, będziemy widzieć, że to na szwach, myślimy sobie czasem, o dobra, to kasjerów, kierowców zastąpią roboty. Początkowo będą wspomagać kierowców, tak jak pilotów teraz wspomagają. Myślę, że w tej dekadzie dostąpimy tego, że to nas, programistów, będzie wspomagać sztuczna inteligencja poprzez to właśnie konwergencję tych wygód, tych narzędzi, do jakich programiści już teraz nawykli, i tego, co można, gdy chodzi o syntezę programów, czy o modyfikację programów z zachowaniem pewnych własności, na przykład zachowaniem typu jakiegoś wyrażenia, które w jakimś kontekście.
0: Przerwać im przerwę, Bajt, bo to jest ciekawe, dlatego że, tak jak mówiłeś, dotychczas wydawało się, że roboty tylko zastąpią, no właśnie, kasjerów, być może kierowców, a nie mówiło się o tym na przykład, że roboty w jakichś sprawach zastąpią matematyków albo programistów, ale tak naprawdę to myślę, że one ich nie zastąpią, tylko roboty spowodują, że pewne czynności, które dotychczas robili matematycy, jak udowadnianie twierdzeń albo programiści, zostaną zautomatyzowane, ale ci ludzie wciąż będą potrzebni. Mówisz o tym wspomaganiu kierowców. Na przykład sztuczna inteligencja, którą ja się zajmuję, to jest taka sztuczna inteligencja, która obserwuje twarz kierowcy. Ja pracuję w takiej firmie w Canberrze, która zajmuje się tym, że ona monitoruje kierowców i nie tylko kierowców, ale głównie kierowców, i sprawdza, czy na przykład kierowca patrzy się tam, gdzie powinien się patrzeć, albo czy nie jest śpiący, albo czy nie jest zmęczony. No i w tym momencie jest to tylko wspomaganie kierowcy. A z drugiej strony dawniej robiono to w ten sposób, że zawsze były dwie osoby na przykład, czy powinny być dwie osoby w ciężarówce. Jedna pilnuje drugiej, żeby nie usnęła, prawda? A teraz robią to roboty. Pyta się tam na czacie, czy roboty zastąpią etyków i sędziów. Bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że o ile sędziów mogłyby zastąpić, o tyle chyba etyków chyba nie. Wolfgang Schiller.
1: Prostytutki i księży.
0: Myślę, że prostytutki i księża to są zawody naprawdę bardzo, bardzo odpornione na bycie zastąpionym przez ludzi.
1: Luksusowe prostytutki przynajmniej, bo niektórzy to chcą faktycznie z człowiekiem, nawet jeżeli on mniej efektywnie pozna ich reakcje, ich ciała i mniej pod względem fizycznym do mniejszego stopnia ekstazy, szczytowania i będzie w stanie doprowadzić, to jednak sam fakt, że to jest człowiek i że nas z nim łączy jakaś, no co prawda za pieniądze, to taka nie do końca autentyczna, ale jakoś łatwiej się samo oszukać, że to jest coś takiego fajnego. W przypadku, kiedy mamy to z człowiekiem, myślę, że dla wielu tak by to było. No, że takie bardziej luksusowe usługi to będą jednak seksualne, świadczone wciąż przez ludzi, nawet pomimo bardzo wyrafinowanych robotów.
0: Tak, też mi się wydaje, że ludzie chętniej skorzystają z usług żywej prostytutki niż z usług robota prostytutki, nawet jeżeli ten robot prostytutka będzie miał więcej możliwości. Myślę, że zdecydowanie, żeby tak było. Wolfgang pisze na czacie, że komputer jako maszyna binarna o wiele szybciej robi przeliczenia w stosunku do człowieka. Myślę, że tak. Odbieramy tu... Halo, halo, tajemnicza słuchaczko ZZ07. Czy się słyszymy? No, przede wszystkim należy podłączyć mikrofon, tak? Należy włączyć mikrofon, bardzo się przydaje. Mikrofon. Tak, teraz cię słychać.
2: O, jestem.
1: Cześć.
2: Cześć
0: Cześć.
2: wszystkim.
0: Cześć, cześć, Edyta.
2: No, cześć.
0: Chciałaś coś powiedzieć na pewno ważnego w temacie.
2: No, tak trochę obok tematu, ale też ważna sprawa właśnie w kontekście etyki i zastępowania ludzi robotami. To tutaj, jeśli teraz nie mamy robotów i nie zwracamy uwagi na łamanie, poważne łamanie zasad etyki lekarskiej, etyki właśnie chociażby w tak głośnych sprawach jak przeszczepy pana nieżyjącego już Rockefellera, który miał 7 przeszczepów serca, 4 przeszczepy nerki i jeszcze czegoś tam. To jest właśnie skandal, bo nikt za to nie odpowiedział. Żaden człowiek za to nie został wydalony z zawodu ani pozbawiony wykonywania zawodu, tak? I to jest straszne. Zwróćcie uwagę, to się dzieje, o tym było głośno akurat, bo to taka sprawa. Ale ludzie jakby przeszli do porządku dziennego nad tym. Te rzeczy się wydarzają dzisiaj nawet też. I to jest właśnie to łamanie tej etyki na tym polu, tak?
0: No tak, ale myślę, że gdyby to roboty na przykład pilnowały takiej etyki albo komputery, to byłoby lepiej czy gorzej?
2: Chodzi mi o to, że skoro teraz nie potrafimy jakby poradzić sobie w takich zwykłych ludzkich sprawach, gdzie pieniądz jest w stanie przykryć wszelkie zasady moralne i etyczne, pod którym społeczeństwo się jakoby podpisuje, i zawody takie jak medyczne także. To wszystko idzie w odstawkę, tak? Pieniądz jest górą. Tak samo pieniądz będzie górą w dobie pracy robotów.
0: No ale skoro tak jest, że teraz jest górą i potem też będzie, no to chyba się niewiele zmieni. To, o czym mówisz, to idziemy trochę w kierunku cyberpunka, prawda? To, że pieniądze mogą nam kupić wszystko i pieniądz decyduje o wszystkim. Myślę, że to niestety może być przyszłość, ten cyberpunk.
2: Widzisz, dla ciebie nie będzie serca, tak? Czy ty byś miał 60, 70, 80 lat i potrzebowałbyś serca do przeszczepu? Ten pan w wieku 99 lat otrzymał, zdobył, tak? Zapłacił, jakkolwiek by to, tak? Czyli pieniądze kupiły etykę, tak? Przekupiły etykę i on dostał w 99 roku życia siódme serce, na którym przeżył jeszcze 2 lata.
0: Rzeczywiście jest to stosunkowo, no, na pewno kontrowersyjne, ale czy można jakoś tego uniknąć? Przecież tak było chyba od zawsze, od tysięcy lat, że pieniądze czy stan posiadania kupowały takie rzeczy. Tak, przynajmniej mi się wydaje, że to możemy na ten temat sobie oczywiście się pokłócić i posmucić, ale co z tego? Tak zawsze było i chyba tak zawsze będzie. I to, czy to, no, a może inaczej, a może właśnie skoro na przykład sztuczna inteligencja przyznawałaby rzeczy do przeszczepu. Sztucznej inteligencji nie da się przekupić, prawda? Ona jest nieprzekupywalna, przynajmniej dopóki jej nie jakoś nie zaprogramujemy, żeby była. Więc może to jest rozwiązanie, a nie jeszcze stworzenie sytuacji, w której będzie jeszcze gorzej. Może właśnie zróbmy tak, żeby bezduszny.
2: Sztuczną inteligencję także można przekupić, tylko płacąc w inne kieszenie, tak? W kieszenie programistów, ludzi obsługujących. Także to jest jeszcze łatwiejsze do wykonania.
0: Myślisz,
2: I
0: ale chyba.
2: później jest teraz kwestia odpowiedzialności, takie jeszcze większe rozmycie odpowiedzialności. Bo kto będzie odpowiadał za niesłuszne na przykład wyroki sądowe, za skazywanie ludzi niewinnych przez roboty do więzień? Kto za to odpowie?
0: O, dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście tak może być, ale jeżeli taki robot skazywałby niesłusznie rzadziej niż człowiek, chociaż byłby bezkarny, to byłoby lepiej czy byłoby gorzej? Gdyby rzeczywiście takie rzeczy zdarzały się o wiele rzadziej, ale jakby już by się zdarzyły, to nie byłoby kogo oskarżyć. Co byś wolała?
2: Czy ja uważam, że konsekwencje złych decyzji powinni podejmować ludzie? Bo ludzie stoją za robotami także.
0: No, w pewnym sensie tak, ale jeżeli damy im wolność i pozwolimy im się uczyć, no to ta ludzka odpowiedzialność takiego robota już jest niższa, mniejsza, prawda? To już jest tak jak nasze dziecko, za które już nie odpowiadamy, jeżeli skończyło 18 lat. Czy też odpowiadamy mniej.
2: A widzisz, czyli takie pozbycie się odpowiedzialności. Człowiek wygodny nie chce się rozmnażać, nie chce być odpowiedzialny, nie chce decydować sam za los i życie innych ludzi.
0: No, trochę przeciągasz to zbyt daleko, bo jeżeli na przykład robot będzie prowadził samochód albo leciał samolotem, no i się pomyli i doprowadzi do tego, że na przykład samolot się rozbije. Zresztą problemy, jakie ma Boeing z samolotami 737 MAX, prawdopodobnie wynikają gdzieś z błędu programistycznego. Tego jeszcze się nie udało ustalić, ale gdyby taki robot prowadzący samolot po prostu się pomylił i się rozbił, no to w sumie czyja byłaby to wina?
2: Te problemy, o których wspomniałeś z tym samolotem, to jest właśnie to, co napomknęłam o tym, że im większy rozwój techniki, tym bardziej ułomny człowiek. Bo zobacz, tak, tam było tak, że już ludzi przestano uczyć, jakby, bo dostajesz samolot najnowszej klasy, prawda? No to po co mamy cię uczyć ręcznego sterowania, tak, i obsługi tego samolotu? Robot za ciebie
0: zrobi, ale nie,
2: tylko...
0: To tak nie działa. To jest powszechne myślenie, że tak to wygląda, ale tak naprawdę tak to nie wygląda. Każdy, kto jest pilotem, musiał przejść szkolenie najpierw na lekkich maszynach, które nie mają praktycznie żadnego wspomagania sztuczną inteligencją. A to, że sztuczna inteligencja dzisiaj prowadzi samoloty, to wynika głównie z tego, że człowiek nie byłby w stanie ich poprowadzić. Są takie samoloty, których człowiek nie umie prowadzić. No, są to samoloty wojskowe, no, jakim słynnym przykładem jest Smoczyca, czyli U-2. Człowiek nie jest w stanie prowadzić tego samolotu sam. Ale też dzisiejszego 737 czy A320, takie najprostsze samoloty, nie dałoby się prowadzić bez komputerów. Po prostu byłoby to niemożliwe. Więc to jest powszechne myślenie, po co cię mamy uczyć czegoś, skoro są kalkulatory, to nie przestaniesz liczyć. Nie no, każdy człowiek musi umieć policzyć liczby tam do 1000 w pamięci, a do 10 000 na kartce. Ale dzięki kalkulatorom liczymy rzeczy, których człowiek nie byłby w stanie policzyć. Więc jesteś chyba trochę zbyt pesymistyczna.
2: Propos kalkulatorów. Odkąd się pojawiły i są wszędzie w użyciu, coraz więcej dzieci nie potrafi tabliczki mnożenia. Zwykłej tabliczki mnożenia do stu.
0: No dobrze, no i co z tego?
1: Ale nie powinny się kalkulatorów używać do pewnego momentu, kiedy faktycznie są potrzebne. Tak, bo liczenie na liczbach tam większych niż trzycyfrowe, to jest potrzebne dopiero o wiele później niż wiele rzeczy, które da radę spokojnie przerobić na liczbach mniejszych, a te powinno się liczyć w pamięci, ewentualnie z użyciem jakichś...
2: Człowiek, którego wyciągniemy i pozbawimy wysokiej cywilizacji, w której się wychował przez lata, od najmłodszych lat do wieku średniego, on staje się całkowicie bezradny, całkowicie po prostu no, nie potrafiący sobie poradzić w życiu. Tak? Czy ile osób dzisiaj potrafi, nie wiem, rozniecić ogień bez zapałek, bez zapalniczki? Ile osób teraz potrafi korzystać z mapy i dojechać gdzieś,
0: ja potrafię.
1: Kiedy nasze wnuki nie będą potrafiły pisać na klawiaturze, co dzisiaj jest dla nas normą. Wtedy będą pisać na klawiaturze tylko jacyś technicy, co tam podłączają klawiaturę. Jak coś nie działa, to wtedy, jak już nic się nie wyświetla, to wtedy ewentualnie podłączą sobie gdzieś tam klawiaturę i coś tam postukają. A propos, to ten mój wykładowca rachunku prawdopodobieństwa, doktor Maciej Słomczyński, jego żona też jest matematyczką i mieli syna, który poszedł do szkoły. No i w szkole pani mówi, no kalkulatory mają obowiązkowo wszystkie dzieci mieć. No a oni jako rodzice świadomi tego, jak to się dzieci uczą, powiedzieli, nie, nasz syn będzie to liczył w głowie. A ta pani nalegała, mówi, że nie, że tak, no trzeba. No oni się uparli, że nie. Pani dopiero wtedy zaświtało jej coś w głowie, że coś w tym może być, kiedy ten ich syn szybciej wykonywał te tam na lekcji potrzebne działania w głowie niż reszta uczniów na kalkulatorze.
2: Człowiek przy technice się rozleniwia w pewnym obszarze swojego działania. Jest coraz bardziej rozleniwiony.
1: Niektórzy tak, to jest wyzwanie oczywiście, jak każda rzecz, tak? Jak każde narzędzie, czy to pieniądz, o którym wspomniałaś, pieniądz sam o niczym nie decyduje, to ludzie decydują. Pieniądz jest narzędziem, bez pieniądza mamy system cen dużo bardziej toporny, bo kwadratowy w baterze, kwadratowa liczba cen wzajemnych w stosunku do liczby dóbr. Natomiast no, problemy etyczne mamy te same dalej. Więc oczywiście, że każda rzecz, choćby te roboty, no, niektórzy mogą po prostu leżeć na łóżku cały dzień i obsługuj mnie robocie od jedzenia przez zakupy, przez rozrywkę, wynajdowanie mi fajnych seriali, po zadowalanie mnie seksualnie, tak? I już się nie interesuję innym człowiekiem, prawda, tym, żeby z nim się no, zawiązać jakąś więź, czy tym bardziej się rozmnożyć.
2: Dokładnie, może tak. To już widzimy
1: część
2: teraz.
1: Wybierze, ale pytanie, czy w związku z tym lepiej powstrzymać, powiedzieć, nie róbmy tych robotów, skoro część ludzi zdecyduje się wykorzystać ich jako narzędzie schlebiania swojemu lenistwu, swoim wadom, prawda, i przeżycie pomimo otoczenia się moralnego. No.
2: To nie jest tak, że część tylko wybierze, a część nie. To jest tak jak fala, tak? Ona płynie i ona porywa, z czasem porwie i też całą chatę, tak? Twoją. Więc to zjawisko narasta. I wiesz, w większym czy w mniejszym stopniu taka fala, wiesz, przesunie twój dom w końcu, tak? O 10 centymetrów czy o 2 kilometry.
1: Go nie przemogą, jest odpowiedziane, więc ja jednak jestem człowiekiem nadziei, jednak uważam, że bramy piekielne nie przemogą tej reduty, no, której fundamentem jest Bóg, czyli Kościoła. Więc zachęcam wszystkich do przyłączenia się do nas, czyli do Kościoła i nie dania się swoim własnym, powiedzmy, pokusom, wadom pokonać, niezależnie od okoliczności, od tego, czy są roboty, czy są mamuty i tygrysy wokół nas.
2: A już dziś widzimy, jak wielkie problemy ludzie młodzi mają w takiej realnej komunikacji i w takim realnym poznawaniu się nawzajem. Teraz właśnie w tej dobie smartfonów, internetu, coraz bardziej są wypruci z uczuć. Posługują się, widzisz, coraz mniej jest kontaktów realnych między ludźmi.
1: Ja będę podkreślał, że to jest tylko część. Zauważ, że na przykład w poprzednim pokoleniu naszych rodziców, dziadków, w pokoleniu komuny, czy w pokoleniu wczesnym, wojny II światowej, ludziom się nie ufało. Znaczy nie tylko dlatego, że sąsiad mógł, jak się coś źle powie, donieść, prawda, do służb odpowiednich, miało się wtedy problemy, ale po prostu tamte pokolenie postrzegało świat jako pełen niebezpieczeństw. Ludzie i wychowywali dzieci na takie mniej zdolne do współpracy. Myślę, że ludzie, którzy wchodzili w dorosłość już po komunie, i mają teraz dzieci, wychowują je już inaczej, bardziej, w sposób bardziej nastawiony na przykład na współpracę, w miejscu pracy, na wspólne projekty, tak? A taka nieufność, że każdy mnie chce oszukać, każdy mnie chce tak, niech nie wie, ile zarabiam, niech nie wie tego, nic najlepiej. Taka postawa właśnie bycia cały czas na baczności, jak to potrzebna była w trakcie wojny może, czy w trakcie komuny, no to dzisiaj jest kontrproduktywna wręcz. Również gdy chodzi o wykorzystywanie technologii przez dzieci. Zauważ, ile jest społeczności ludzi, którzy się poznają w internecie, a potem robią coś razem w rzeczywistości. Jak dużo łatwiej teraz ludzie, którzy są jakoś wyjątkowi, którzy mają jakieś zainteresowania, które kiedyś by ich skazywały na bycie jakimś takim no, pośmiewiskiem, takim dziwakiem i naprawdę niewielu, jak Leonardo da Vinci czy ktoś tam, mogło się rozwinąć w jakichś wyjątkowych kierunkach, nietypowych, nie zostać kowalem czy tam chłopem, takim rolnikiem, czy kimś takim z jednego z typowych, z kilkunastu powiedzmy możliwości typowych. Dzisiaj można trafić na pokrewne dusze, na ludzi tym samym zainteresowanych, na podobnie myślących o świecie, mających podobne poglądy, tak, w internecie dużo łatwiej. Również myślę, że gdy chodzi o takie spojrzenie, to też jest czasem przesada, bo to tak zawsze stare dziady mówią, a tak dzisiejsza młodzież tak zawsze mówiły. Zauważ, że mówisz o smartfonach, że ludzie mają nosa w smartfonie. Nie, ale oni rozmawiają też ze sobą i dla nich to nie jest jakiś afront, jeżeli kolega do siebie mówi, rówieśnik i jednocześnie patrzy się na smartfona. Dla starszego to jest tak, no co, on ze mną rozmawia, czy jestem smartfonem? No to ten, a dla nich to jest taka wielozadaniowość i to nie zawsze i nie musi oznaczać jakiegoś afrontu. Wiele jest też rzeczy, które my robimy, a które nasi dziadkowie by powiedzieli, o jak tak można, nie? I takie rzeczy zawsze to było. Gdy pojawiły się na przykład kolorowe czasopisma, magazyny poświęcone, nie wiem, czy to modzie, czy to szachom, czy to motoryzacji, czy pociągom, czy czymkolwiek, to kogo tam interesuje, to były obrazki przestrzegające, o jak nasza cywilizacja się stacza przez te nowe, przez te nowinki, przez to, że jest powszechny dostęp do druku i drukowane są te różne magazyny i siedzi rodzina przy stole i każdy w swoim tam, powiedzmy, ten syn o samochodach, ojciec o pociągach, matka o kuchni, kulinariach, nie? Siedzą i każdy z nosem w czasopiśmie i nie rozmawiają już ze sobą, nie? Co, tragedia, co to będzie za pokolenie, za dwa? Już wtedy, tak?
0: Dawniej mówiono, ostrzegano.
1: Zawsze się znajdzie winowajca. A myślę, że to nie jest. Kwestia jest taka, że powinniśmy się rozwijać jako ludzie i że natura ludzka jest jednak, ma pewne stałe właściwości i niezależnie od tego, jaka jest konkretna postać wyzwań, które są, pokusy zawsze będą, tak? I należy być gotowym do ich przezwyciężania, należy poznawać siebie i należy właśnie przygotowywać się do tego, że ze strony ożywionej czy nieożywionej materii, czy innych ludzi i różnych bytów mogą nam zarówno szanse, jak też zagrożenia będą nas zawsze spotykać. I to się nie zmieni. Myślę, że zarówno plusy, jak też minusy są. I nie jest tak, że wszystko idzie ku złemu, tak jak to próbujesz przedstawić.
0: Ja myślę, że dawniej ostrzegano również przed kolejami, przed tym, że po pierwsze pociągi pędzą z zawrotną prędkością 30 km na godzinę, która jest szkodliwa dla serca, a po drugie, co to będzie, jak ludzie nagle zaczną się mieszać dzięki kolejom. Dawniej wszyscy żyli w ramach...
1: Jajek nie będą kury nosić.
0: Dokładnie. Im krowy nie będą dawać mleka. Dawniej ludzie mieszkali w jednej wiosce i w tej jednej wiosce jakoś tam się łączyli, a teraz to będzie, jak ludzie zaczną się przemieszczać po świecie. Ale Edyta, mówiłaś o odpowiedzialności i to, że ludzie mają problemy z relacjami z powodu smartfonów czy z powodu technologii, to jest również zadanie dla rodziców, którzy wychowują dzieci i powinni być odpowiedzialni za te swoje dzieci, żeby tak w takim kierunku jakoś ich rozwój stymulować, żeby ten rozwój szedł w kierunku właśnie relacji międzyludzkich, żeby nie siedziały z nosem w tablecie cały czas. To jest kwestia tego, że rzeczywistość stawia przed rodzicami coraz więcej nowych wyzwań. Ja na przykład kontroluję to, co moja córeczka ogląda na tablecie. Wiem, co ogląda, a co nie. I staram się jakoś ten czas limitować. Także to jest to, co mówiłaś, to jest kwestia odpowiedzialności. No a gdyby nie ta technika, to nie moglibyśmy tak sobie teraz rozmawiać, siedząc na dwóch różnych stronach Kuliwierskiej.
1: Ja tylko ciekawostkę tylko, słuchajcie, z tego tematu. W 1900 roku już, czyli 120 lat temu, w Krakowie, w Austro-Węgrzech, wyszła po polsku, bo tutaj można było swobodnie, w tamtej rusyfikacji, germanizacji, co w innych, wyszła książka pod tytułem Kanalizacja miasta Warszawy jako narzędzie judaizmu i szarlataneryi w celu zniszczenia rolnictwa polskiego oraz wytępienia ludności słowiańskiej nad Wisłą.
2: Ale to, strasznie... to ja zaproponuję wam taką najnowszej, najbardziej modną teraz fototapetę. Słuchajcie, tak, w tle Wisła, nad Wisłą stado czajek. Także to jest najnowszy krzyk mody na fototapetę w pokoju.
0: Słyszałem, że śmierdząca sprawa w Warszawie, tak.
2: Co do odpowiedzialności tutaj rodziców, uważam, że ta odpowiedzialność rodziców jakby jest coraz bardziej utrudniona. Z wielu powodów. Jest coraz trudniej zapanować nad tą kontrolą dzieci, tak? Zobacz, ty dajesz dziecku smartfona do szkoły, już nie masz kontroli nad tym, co to dziecko ogląda. Wiesz, to już wszystko jest takie bardzo ograniczone. Dochodzi jeszcze do tego, że rodzice, młodzi rodzice też są wpędzeni w ten rozwój cywilizacji. Chodzi mi tutaj o to, że jest coraz więcej pracy, coraz większy pęd, szybkość życia i jakby to zainteresowanie swoimi dziećmi spada.
0: Nie zgadzam się z tobą, przepraszam, ale uważam, że się mylisz. No, z mojej prywatnej tej doświadczenia mamy to szczęście, że przez ostatnie 4 lata chyba tylko jedno z nas pracowało cały czas i da się to zrobić, coś co dla moich rodziców już byłoby chyba nie do ogarnięcia. Tak więc jeżeli ktoś chce się skupić na swoich dzieciach, to może to zrobić. Jest to jak najbardziej realne.
2: Jest to realne, ale coraz bardziej trudne i nieosiągalne dla większości ludzi.
0: No tak, ale to jest kwestia tego, że trzeba sobie jakoś zdefiniować priorytety. No dobrze, Bajt przyszedł jeden donet, dziękujemy serdecznie za 10 zł zadowolonemu słuchaczowi, pozdrawiamy. Edyta, jeszcze tak na koniec powiem, ty chyba masz raczej taką pesymistyczną naturę, słucham.
2: Mężczyźni, panowie, jesteście okradani.
0: Jesteście Ale z czego?
2: Okradani z pieniędzy. To, że zarabiacie teraz, na przykład powiecie, że na tych samych stanowiskach o połowę więcej niż kobiety, to i tak świadczy, to wszystko, co się dzieje, to i tak świadczy o tym, że jesteście okradani, panowie. Bo standardowa, no. Wróć, może nie standardowa, duża rodzina.
1: No kiedyś. Dlatego kobieta też musi pracować. Że no.
2: Mogła być utrzymywana przez pracę tam 8 czy 10-godzinną i jednego człowieka, mężczyzny. Tak? Natomiast dziś, który mężczyzna przy jakiej pensji, bo na pewno nie minimalnej, a średniej to też chyba nie, jest w stanie utrzymać całą rodzinę z żoną i z czwórką na przykład dzieci. No, dlatego panowie jesteście okradani. Okradani jesteście z pieniędzy, które zarabiacie z wynagrodzenia za swój czas pracy poświęcony i okradani jesteście z czasu swojej żony. Bo otóż właśnie wy musicie iść do pracy na 8 godzin, wasza żona też jest poniewierana, tak? Też są, jest mobbing, jest presja, są różne rzeczy się dzieją, o czym nie wiecie. I tego kobiety często nie mówią, nawet w domu mężom. I tak wygląda dzisiejsza rodzina, tak?
0: Ale... ale można z tym walczyć. Tak jak ci mówię, czego ja jestem chyba dobrym przykładem, bo moja żona wraca do pracy po 2 latach zajmowania się dzieckiem, więc to jest realne w zupełności i możliwe do zrobienia. Także to jest tylko kwestia pewnych wyborów, które trzeba zrobić w życiu i którymi trzeba swoim życiem tak
2: Dziś
0: zarządzać.
2: większość kobiet jest zmuszona do pójścia do pracy. Praca nie jest dla niej wyborem, tylko praca jest dla niej przymusem, aby utrzymać rodzinę. Mało tego, jest jeszcze kolejna rzecz, która się nakłada tutaj na kobietę. Jest wasza kolejna słabość, mianowicie taka, że bardzo często mężczyźni zostawiają swoje rodziny. Są
0: No tak,
2: słabi.
0: to jest rzeczywiście dramat. To się pojawia bardzo często i niestety jest to problem, to prawda. Ale to jest kwestia kultury i wychowania. To jest duży problem. No i tego, że
2: To idzie z góry. To idzie z góry od osób, które mają bardzo duże, duże wpływy i pieniądze na świecie. I dlatego robi się tak źle na dole. Dlatego jest tyle rodzin, które się rozpadają. Dlatego jest tylu słabych mężczyzn, którzy nie wytrzymują tej presji. Dla których odpowiedzialność za rodzinę, podjęcie odpowiedzialności i wejście w związek małżeński jest naprawdę bardzo dużym wyczynem, bo są osłabieni.
1: Jest też, tak, są złe przykłady z Hollywoodu, z celebrytów, prawda, i w ogóle, tak, i zwłaszcza to, że media, no bo to jest, media mainstreamowe lubią tematy, które są łatwe, no a łatwo jest pisać o kolejnych tam dramach, czy rozwodach, czy innych u celebrytów. Natomiast, no, myślę, że jest druga strona medalu, mianowicie kobiety są dużo bardziej skłonne do racjonalizacji zdrad na przykład, czy też do mściwości w przypadku rozstawania się, zwłaszcza z ich inicjatywy, z mężczyzną. Nawet to się odbija na dzieciach. Często są przykłady alienacji rodzicielskiej. Prawie zawsze dziecko jest przyznawane kobiecie, kiedy oboje chcą w przypadku rozwodu i mężczyzna i kobieta chcą, żeby dziecko zostało przy nich, to ponieważ sędziowie są kobietami, no to przyznają. To już naprawdę musiałaby być pijaczka i tak żeby przyznał mężczyźnie sąd dziecko. Natomiast w przypadku, kiedy się zdarza, że mężczyzna, czy to dlatego, że kobieta tak chciała, czy dlatego, że nie chciała, ale pomimo tego, zależy rzadki przypadek, że dziecko zostaje z mężczyzną, to mężczyzna przeważnie nie robi problemu z tym, bo wie, że potrzebna mu też jest matka, jaka by nie była. Natomiast kobieta specjalnie po to, żeby mu pokazać, to będzie nastawiać dziecko przeciwko niemu i wykorzystywać w ogóle tego, wmawiać mu rzeczy, które nie miały miejsca, na przykład, żeby mówił w sądzie, że tatuś go dotykał gdzieś tam, tak, no i utrudniać mu kontakt, nawet jeżeli sąd mu da jakieś tam ograniczone przeważnie możliwości kontaktu, to tak, żeby go nie mógł wykorzystać.
2: Drodzy panowie, to są przypadki bardzo, ale to bardzo w nikłym odsetku i marginalne, kiedy to mężczyzna chciałby i domagałby się prawa wychowywania swoich dzieci. Ponad 90% mężczyzn podkula ogon, zwija bagaże i tryt, tryt, tryt. Nie ma ich, bo tak jest wygodniej, bo tak jest lepiej.
1: Nie
2: bo
1: znam
2: jest słaby.
1: Ale chyba odeszliśmy dość mocno od tematu. Może zrobimy przy innej okazji o tym, tak? To wtedy zachęcamy, zadzwoń. Będziemy gotowi ze statystykami i z analizami tych zjawisk. Trochę o tym już mówiłem w audycjach dawniejszych, mógłbym się na tym opierać, no ale tak jak mówię,
2: To rozumiem, panowie się tak przygotowują do tych audycji i do rozmów, jak Świadkowie Jehowi na odwiedziny.
0: Dokładnie
2: i
0: tak. Edyta, tak, zgadza się. Ja się zawsze przygotowuję do audycji z prawej strony mapy. Dosyć długo, muszę przyznać. Tylko na danym temacie. Natomiast wiesz, to jest trochę dziwnie o tym mówić, dlatego że pytasz mnie o 99% mężczyzn, czy 90%, czy ile tam procent sobie wymyślisz. No ale przecież ja mogę odpowiadać tylko za siebie. Nie mogę odpowiedzieć za żadną inną żadną inną, żadnego innego mężczyznę. Ja nigdy nie uciekłem od nikogo, więc cóż mogę powiedzieć? No, mogę również powiedzieć, że kobiety są marudne i na czas okresu przydałoby się zamykać je na tydzień w wieży, co moim zdaniem ma bardzo duży sens i ja popieram taki pomysł. Chociaż to, co mówiłaś o tym, że kobiety są zmuszane do pracy, tak, to prawda, taki mamy system niestety gospodarczy, że bardzo często kobiety są zmuszane do pracy. Jest taka postać, taka francuska feministka już nie żyjąca, naprawdę straszna kreatura, Simone de Beauvoir, która mówiła, że którą zapytano, czy kobiety powinny mieć wybór do tego, żeby zostać w pracy, zostać w domu i zajmować się dziećmi. Ona powiedziała, że absolutnie nie, że kobiety nie powinny. To była kobieta, która była w związku z Jean-Paul Sartrem, jeszcze jedną makabryczną postacią z historii, że kobiety nie powinny mieć takiego wyboru i powinny zostać zmuszone do tego, żeby chodzić do pracy. Straszne to jest, zgadzam się z tobą i mam nadzieję, że to się za jakiś czas zmieni. No ale cóż można więcej o tym powiedzieć? No niestety, to...
1: Sorry, że ci wszedłem słowo, bo tu trochę przerwało nas.
0: Nie, jasne, jasne.
1: Dobra, jak dokończyłeś, to ja taką myśl powiem, bo ja się w ogóle odezwałem w tym temacie i przytoczyłem jakby kontrę z drugiej strony, nie po to, żeby bronić męskiego honoru czy coś, tylko żeby pokazać, że świat jest skomplikowany pod tym względem i wszyscy jesteśmy ludźmi, to znaczy jest pewne systemowe napędzanie się, jest dyskryminacja prawna mężczyzn, jest dyskryminacja kobiet w niektórych środowiskach takich męskich szowinistów, na szczęście jest ich już mało, tak, kiedyś było więcej, to trzeba przyznać i sufrażystki jak najbardziej miały tutaj rację, natomiast współczesne feministki to jest zakała. Tymczasem niesprawiedliwość czy jakieś powiedzmy uchybienia to jest coś, co politycy chętnie wykorzystują, nawet zmagają po to, żeby potem móc jako ci rycerze, herosi, prawda, ci zbawiciele ludzkości walczyć, tworzyć problemy, tak, a potem je samemu zwalczać, tak jak strażak, który podpala ten, a potem jest bohaterem, bo gasi. Są tacy. Natomiast no, jesteśmy różni, kobiety i mężczyźni, ale wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy jesteśmy grzeszni, wszyscy mamy... Ale niektóre rodzaje niedoskonałości czy pokus tak dotykają bardziej jedną płeć niż drugą. No na przykład mężczyzna sobie gorzej radzi z pokusami w sferze seksualnej. Wszelkie rodzaje nieczystości, tak powiedzmy, czy dążenia do seksu, tak powiedzmy, dla przyjemności, bez liczenia się z jakąś głębią, powiedzmy, tak, to są, czy uzależnienia od pornografii, tak, to jest częściej domena mężczyzn. Z kolei na przykład dla kobiet można podać przykład poróżność, tak? Przedkładanie jakichś pochlebstw, zwłaszcza jakieś fiksacja na wyglądzie, prowadząca często też nawet do nerwic, do jakiejś bulimii czy anoreksji, tak? To są rzeczy, które no, częściej przypadłości kobiet, tak? No i trzeba to rozumieć i nie malować tylko jedną płeć jako tak, że jest toksyczna męskość i z nią jako cywilizacja dojrzeliśmy do tego, żeby podjąć walkę i musimy powiedzieć jej wojnę. No nie, dlatego się odezwałem, żeby właśnie uchronić nas od zbliżenia się choćby do takiej konkluzji. Ale rzeczywiście chyba oddaliśmy za bardzo od tematu. Jacku,
0: kapitanie. A ja wrócę do tematu na chwilę, bo mówiłaś, Edyta, o tym, że 90%, trzymajmy się na chwilę tej liczby, mężczyzn ucieka od zajmowania się dziećmi i zajmowania się rodziną. Być może tak jest, ale na przykład może to ja teraz pojadę trochę nie tym, co naprawdę myślę, ale spróbuję pojechać z drugiej strony. A może mężczyźni są stworzeni do czegoś zupełnie innego? A może na przykład to, że tu mówiliśmy o sztucznej inteligencji, w tej dziedzinie nauki jest wyjątkowa nadreprezentacja mężczyzn? Bo myślę, że no około 90% ludzi zajmujących się tym tematem to mężczyźni, więc może mężczyźni są do innych celów stworzeni.
1: Nie zgadzam się. Dzieciom są potrzebni też ojcowie. A oczywiście, nawet nastolatkom są bardziej ojcowie niż matki, w przeciwieństwie do małych dzieci, których to jest oczywiście odwrotnie.
0: Zgadzam się z tobą, ale chcę przez to powiedzieć, że skoro mężczyźni uciekają od opiekowania się dziećmi, a nie powinni, to może kobiety uciekają na przykład od nauk ścisłych, a nie powinny.
2: Tutaj ktoś powiedział odnośnie tego, że kobiety chciały praw wyborczych i je dostały. A gówno prawda, panowie. To jest tak, że jakby środowisko mężczyzn tego nie przekalkulowało, że tak nadanie praw kobietom będzie nam się opłacało, to by tych praw kobiety do dziś dnia nie dostały. I w ramach udzielenia praw kobietom, także kobieta dostała prawo właśnie do pracy. Tak. A dziś już wiemy, to panowie też przyznali na antenie, że w zasadzie obowiązek, a nie prawo.
0: Tak, to prawda, zgadzam się z tym. Jola na czacie pyta, dlaczego mamy zajmować się naukami ścisłymi. No cóż, a dlaczego my mamy zajmować się dziećmi? Żeby nie było ja to, co...
1: Każdy niech się zajmuje, co mu odpowiada. Jak komuś nie odpowiada zajmować się dzieci, to niech ich nie ma. Jak komuś odpowiada, gdy jest kobietą, zajmować się naukami ścisłymi, nie widzę żadnych powodów, żeby stawiać jakieś sztuczne bariery. Jak najbardziej chętnie współpracowałbym też z większą liczbą kobiet, gdyby rzeczywiście to były kobiety, które z zainteresowania przyszły, a nie dlatego, że była jakaś akcja afirmacyjna i potrzeba więcej kobiet, prawda, w naukach ścisłych czy w programowaniu i teraz je obniżmy im na przykład progi, dodajmy dodatkowe punkty do dostania się na studia.
0: No. Marcin mówi o tym na czacie, że Uniwersytet Warszawski funduje 2 stypendia dla studentów, warunek bycie kobietą. Chodzi o Wydział Informatyki. No cóż, w takim razie akcja afirmacyjna dotarła również do Polski, to ciekawe. Ja tak naprawdę oczywiście przesadzam z tym, że mężczyźni nie powinni zajmować się dziećmi. Absolutnie powinni, szczególnie swoimi dziećmi. I każdy powinien być odpowiedzialny za swoich. Zgadzam się w 100% i przyłączam się do tego głosu, który potępia tych, którzy robią inaczej. Bez dwóch zdań. No ale tak jak mówimy, odeszliśmy trochę od tematu audycji. Furiat, dostaniesz bana, jak nie przestaniesz na czacie obrażać naszej tutaj rozmówczyni. Jola mówi, że mamy różne mózgi i inne zainteresowania. Bez dwóch zdań tak. Bez dwóch zdań tak. Zgadzam się z tą opinią. Słuchajcie, jest 15
2: minut. Jak to jest, że właśnie nawet te rzeczy, które my kobiety używamy, to wszystko to jest wymyślone przez was, drodzy mężczyźni.
0: Nie, nie wszystko, nawet, nie wszystko. Na tak? przykład zmywarka jest wymyślona przez kobietę. Także nie wszystko.
2: A to tego nie widziałam. Ale z tego, co doczytałam, to na przykład tampony i podpaski zostały wymyślone przez pana.
0: To bardzo możliwe. Tak.
2: Także tak.
0: Ja nigdy się nie krępuję kupować pasek i tamponów w sklepie, a gdy widzę dziwne spojrzenia...
2: I wiele pani... innych zabawek też zostało wymyślonych przez mężczyzn.
0: No tak,
2: chyba już wtedy zdawali sobie sprawę z tego, że kobiety są tak bardzo potrzebujące, że oni nie są w stanie ich zaspokoić.
0: No cóż, inżynieria to domena mężczyzn na razie wciąż. Inżynieria różnych rzeczy.
2: Ja już będę się żegnać. Dobrej, ja spokojnej też. Nocy wam życzę.
0: No, dziękujemy bardzo. No, dziękuję za telefon. Dobranoc. Dobranoc, dzięki. Odeszliśmy bajt trochę.
1: Za ten dodatek to się należy, myślę, kilka datków. Zachęcamy na koniec do kanonady datkami. Tak, do bomby, money bomb. A ja się odniosę jeszcze do takiej rzeczy, bo pieniądz, jak mówiłem, jest narzędziem, a nie pieniądz o czymś decyduje. Ale co do tego 99-latka, to ja nie znam tego przypadku. Być może postąpił niemoralnie, być może należało do niego apelować, no bo żeby prawda, no zrezygnował z ratowania swojego krótkiego już pewnie życia, a niech to serce przypadnie komuś bardziej ewentualnie potrzebującemu. Aczkolwiek jakie my mamy prawo z drugiej strony być, mówić to z całą pewnością, prawda, wartościować... No, wchodzić w czyjeś wartościowanie, tak? I kazać mu wartościować inaczej. No, jest życie, jest życie, jest potrzeba, ten serce jednemu lepiej życie bądź drugiemu. I teraz co, jednemu mamy i mamy to decydować? No, gdyby to było nasze serce, to tak, ale jeżeli to jest serce, które można kupić za pieniądze, to czy to jest coś złego? No, czy lepsza jest jakaś komisja, którą można tam przekupić gdzieś tam albo po znajomości coś tam zrobić, nie? Nie z sztucznej inteligencji złożona tylko z systemu. W ogóle sztuczna inteligencja albo system ludzki, dobrze by było, gdyby był transparentny, to znaczy gdyby wszystkie czynniki były dokumentowane, gdyby to zostawało na blockchainie, gdyby to było weryfikowalne, powiedzmy tak, to jest podstawowy tutaj postulat. Natomiast co do tego, czy on miał prawo sobie kupić za pieniądze coś, co jemu uratuje życie, w przeciwieństwie do kogoś innego, komu nie uratuje, no bo w świecie dóbr rzadkich tak to niestety jest, tak? Że nie wszyscy mogą dostać to, co chcą, czy nawet jeżeli tego potrzebują do przeżycia. W takich ekstremalnych przypadkach, w takiej grupie akurat tych, co mają za chwilę zejdą na serce, niedomagające. Więc Poczekaj, bo ona nie powinna być przerwana tak w pół, ni w pięć, ni w dziewięć. Więc jeżeli chcesz coś uzupełnić,
0: ja mam naprawdę wątpliwości co do tego, co mówisz. Nie zupełnie się z tym
1: zgadzam. Za chwilę jeszcze większe.
0: Dobrze, oczywiście.
1: Za chwilę będziesz miał jeszcze większe, bo powiem coś.

0: subiektywnie za korzystne. To znaczy, no, klasyczny przykład, że jeżeli kupuję chleb za 3 złote, znaczy, że wolę mieć chleb niż 3 złote, a piekarz woli mieć, bo tych chlebów mam mnóstwo ich na pieku, no i chce się ich pozbyć, za pieniądze. Woli 3 złote niż pozostać z chlebem, jednym z wielu. No więc każdy z nas wychodzi z tej transakcji bogatszy w subiektywnym swoim mniemaniu, mający coś bardziej wartościowego niż to, co oddał, a druga strona wartościuje te dobra subiektywnie odwrotnie. Więc każdy jego grosz zarobiony z tego miliona, czy ile on tam dał na to serce, każdy grosz, każdy cent oznacza, że on więcej niż ten grosz czy cent zaoferował komuś, znaczy zaoferował komuś coś, co było dla niego więcej warte. W związku z tym to, że zakumulował tyle pieniędzy, znaczy, że społeczeństwo jest mu winne tyle dóbr, tyle towarów czy usług, ile można kupić za tyle pieniędzy. Że on dostarczył więcej, tyle dobra dostarczał innym, no, w takim dobru najbardziej zbywalnym, które zyskało rolę pieniądza, no, wycenili to na jakąś tam ilość jednostek tego pieniądza, które on ma, i teraz może sobie tą nadwyżkę odebrać poprzez kupienie sobie za te pieniądze czegoś. Jest to jak najbardziej, no, znaczy nie ma tutaj jakiegoś takiego automatycznego, z tego co się dowiedziałem dotychczas, bo tak jak mówię, nie znam szczegółów tego przypadku, być może jest się gdzieś doczepić, ale przez sam ten mechanizm nie ma się czego doczepić i mówić, że to jest jakieś niemoralne, że on nie powinien móc sobie, będąc bogaty, kupić serca.
1: No, ja się z tobą tutaj chyba nie zgodzę i tu się zarysowuje nasza różnica pomiędzy tobą a mną. Mianowicie ty jesteś libertarianinem i uważasz, że wszystko można przeliczyć na wartość pieniądza, nawet
0: nie,
1: swoje...
0: Nie, miłości nie można, wiary nie,
1: no, nie
0: można.
1: Nie, ale na przykład czy swoje organy można przeliczyć na wartość pieniądza? To znaczy, czy ja mogę sprzedać moją nerkę albo moją rogówkę?
0: Są dobrym rzadkim, jest dobrym rzadkim, no. Poza tym jest twoja, więc wiesz, to, czynimy cię niewolnikiem, to niewolnik nie może, a człowiek wolny powie.
1: No, ja mam jednak wątpliwości co do tego, ale nie chcę teraz głęboko
0: można
1: w to wchodzić.
0: Można mówić, że są przeciwwskazania etyczne, tak? No, ale wiesz, no, tak samo są przeciwwskazania etyczne do tego, żebyś uprawiał seks z mężczyzną, a mimo to jednak, jeżeli obaj się godzicie, to wam nie wchodzimy do łóżka i nie rozsuwamy was na siłę.
1: No, ja przyznam się, że osobiście rzadko uprawiam seks z mężczyzną, ale może zrobimy kiedyś audycję o tych granicach libertarianizmu, czy gdzie się libertarianizm powinien kończyć, a gdzie zaczynać, bo to bardzo ciekawe. A ja chciałem, naprawdę, to jest uważam coś, co nawet w wielu dziedzinach ja nie mam jakiejś wypracowanego stanowiska, ale odnoszę się do tego jeszcze na zupełny koniec, co powiedziała Jola na czacie, że cieszy ją sztuczna inteligencja, zwłaszcza gdy będzie karać kierowców mandatami za każde przekroczenie przepisów. A mi się to nie podoba. I to jest coś chyba, o czym nie powiedzieliśmy, co pominęliśmy, a to jest też bardzo szeroki temat.
0: Pod warunkiem, że likwidujemy 99,9% przepisów.
1: Dokładnie tak. Ja właśnie o tym chciałem powiedzieć, że polskie przepisy często są tak głupie po prostu, tak nieżyciowe, że gdyby, no nie jestem pewien, czy to jest 99, ale co najmniej 90% przepisów, gdyby zmienić lub zlikwidować, wówczas rzeczywiście miałoby to miejsce. Moim ulubionym przykładem jest przykład jazdy po autostradach. Ja mieszkając w Danii często podróżowałem do Polski i po niemieckiej stronie mogłem jechać samochodem 200 na godzinę po autostradzie, zupełnie legalnie. Wjeżdżałem do Polski i no cóż, po lepszej autostradzie, bo często lepszej, mogłem jechać już tylko legalnie 140 km na godzinę, więc gdyby te przepisy jakoś urealnić, to uważam, byłoby to o wiele, wiele sensowniejsze. No i pojawia się ten problem inwigilacji poprzez sztuczną inteligencję, ale do tego problemu też jeszcze wrócimy. Słuchajcie, jest 25 po 8 rano, więc na mnie już czas. Wiem, że czat się rozgrzewa. Mam nadzieję, że może krawiec zrobi jakiegoś aftera. Ty, Bajt, jeżeli masz ochotę, też możesz zrobić aftera, a ja idę
0: do spać. Nie sponsorują, to ja straciłem na wszystko ochotę.
1: No rozumiem. Wieczorem, Jola mówi, wieczorem twój telefon informuje ci, że zdjęto ci kilka tysięcy z konta za mandat. Makabra, ja w takim społeczeństwie nie. Dziękujemy wam, słuchaczom. To był pierwszy odcinek

0: z serii o sztucznej inteligencji z prawej strony mapy będzie dużo więcej na ten temat, bo to jest mój konik i to jest też mój, no cóż, czym się zajmuję profesjonalnie. Także pozdrawiam Was serdecznie. Głos krawca spowoduje nawałnicę kasy. No, pisze Etam na czacie. Miejmy nadzieję, że krawiec wejdzie na jakiegoś aftera i będzie dużo donate'ów. Pozdrawiam Was
1: Gdybyś,
0: serdecznie. Tak, baj.
1: a ja zamiast pozdrawiania i tam jakichś tkliwych pożegnań, swój ostatni głos na dzisiaj oddam w ramach interakcji z czatem Grześkowi od pizzy, czyli Bukowskiemu, bo pisze rzecz bardzo trafną. Gdyby moja nerka pasowała Rockefellerowi, to za parę baniek bym się z nim dogadał. Pozdro. O, i dzięki tajemniczemu nieznajomemu na zdrowie właśnie, na nerki, na zdrowie psychiczne, tak, na różne rzeczy. 20 zł się jak najbardziej przyda.
0: Tak, dziękujemy serdecznie tajemniczemu nieznajomemu za kolejnego donata. A ja lubię długie pożegnania. Ja lubię długo się żegnać, jak u cioci na imieninach. Uważam, że w nocnym radiu się to świetnie sprawdza. Za 2 tygodnie audycja o Nowej Zelandii i o tym, jak to Nowa Zelandia uciekła gospodarczo spod gilotyny. Jak zmieniła swoją politykę gospodarczą i co ma wspólnego PiS z Nową Zelandią, bo jak się okazuje, całkiem sporo. O tym będziemy mówić za 2 tygodnie. Bardzo ciekawy temat o kraju, który chyba jest jeszcze ciekawszy niż Australia. Tak mi się wydaje. A to była audycja o sztucznej inteligencji. Mówił Jacek z Canberry i Bajt, czyli Krzysiek Maczyński z Bielska-Białej. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Do usłyszenia.

0: I jestem. Dobry wieczór. Krawiec przy mikrofonie. No, interko. 2-3 sekundy, chwila muzyki i już do was gadam. Co moim zdaniem jest lepsze niż to, co czasem na innych streamach, takich bardziej komercyjnych, można spotkać. Ostatnio włączam coś, a tam tak, pierw reklamy, ale takie reklamy wewnętrzne, nie te YouTube'owe. Jakieś zegarki, jakiś ubezpieczyciel, nasz nowy partner. Potem znów nasz kolejny nowy partner. A dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez i tutaj znów jakieś pierdoły. I to wszystko trwa tak z 4 minuty. No, idzie się zwymiotować normalnie. Ja rozumiem, że wszyscy dzisiaj robią biznes, ale to trochę za daleko to już zaszło. To jest męczące strasznie. Albo wchodzę sobie na artykuł na Onecie, nowy i taki dosyć istotny, no to co się aktualnie dzieje, nie? Takie coś, co chciałoby się no, zerknąć, co tam się wydarzyło, o proszę, to sobie sprawdzę. A tutaj jest tylko tak kilka zdań wprowadzenia i resztę artykułu przeczytasz w strefie premium. Nie przeszkadza to mimo wszystko, aby pojawiła się masa banerów reklamowych. Naliczyłem ich 7 na jednej podstronie. 7 banerów na górze, na dole, po bokach, a trochę to nie w porządku, skoro nie dostałem tego artykułu, nie? I jest tylko, no właściwie to 8 reklam, bo jeszcze jest reklama premium, żeby kupić Onet Premium za 10 zł miesięcznie. Także Onet zszedł totalnie na psy. Znaczy, z mojego biedackiego punktu widzenia, no. Chciałoby się za darmo mieć. No i trochę nie fair. Już telefon, tak? Na dzień dobry. Od razu jeszcze nic nie powiedziałem, a tu już dzwoni RKAT. Mam mieszane uczucia, nie wiem, czy odbierać, bo się tylko mogę wkurwić na przykład, nie? Jak się zapyta, i co tam, ja nie wiem, tak se, co tam, jak tam w ogóle tego, no bo tak, nie wiem, że się siedzę i widzę, że nadajesz, to ja sobie myślę, zadzwonię se. Ja chciałem o czymś tak konkretniejszym dzisiaj pogadać. No, ale nie wiem, zapraszam trochę później. Na ekranie faktycznie jest zrzut z Far Cry'a. Ostatnio jak gram w gry, to lubię sobie pobawić się w fotografa, tak jakby. To znaczy szukam sobie ładnego ujęcia, staram się, aby było to dobrze zakomponowane. Tutaj jest taka kompozycja otwarta. Ładnie tutaj jakiś maszt. Taki, nie wiem, czy to maszt nadawczy. Ładny zachodzik słońca. Szukam odpowiedniej pory. No wszystko to, co robi fotograf, nie? W sumie. Sama gra już mniej ciekawa, już w ogóle ten Far Cry. Chociaż no, sympatyczny jest ten klimat a la Kuba. Chociaż to jest taka wyidealizowana Kuba, można powiedzieć, bo sobie aż z ciekawości zerknąłem, jak tam się żyje dzisiaj na Kubie. No słuchajcie, bida z nędzą jest totalna, nie? Bida z nędzą. Wiecie, że tam nawet mydła nie. Taki zwykły, szary człowiek nie kupi sobie zwykłego, szarego mydła. Takie towary luksusowe jak mydło, no to można kupić w sklepach dla turystów. I smutne to trochę, taki kraj upadły. Chociaż to ciekawa refleksja, bo właściwie ludzie tam są dosyć tacy pogodni. Z reportażu wynikało, szczęśliwi, bawią się, na ulicach sobie siedzą, słuchają muzyki. Trochę jak w tym Far Cry'u, nie? Siedzą sobie, słuchają muzyki, piją sobie rum. I jak się wspomina nasz PRL, to też tak się mówi, że też w sklepach ciężko było coś dostać. W pewnym okresie też bida z nędzą, lipa straszna, a ludzie jakby szczęśliwsi niż dzisiaj, nie? I, no, i przede wszystkim spotykali się. Ale czy to należy przedstawiać jako taką receptę na sukces? To zróbmy, żeby była bieda i kryzys, to ludzie będą się bardziej garnąć do siebie. No bez sensu trochę, nie? Chociaż, no, na to by wychodziło, bo też jak się sprawdzi okres, czy wojenny, czy powojenny, czy taki czas, gdzie jakiś kataklizm dotknął dany kraj, na przykład olbrzymie trzęsienie ziemi, nie? Wszystko zrujnowane, ludzie nie mają gdzie mieszkać, to w jakimś reportażu autor twierdził, że sprawdzano statystyki co do samobójstw w tym okresie, samobójstw, wizyt w psychiatryku, u psychiatrów, psychologów, no i że jest dużo lepiej wtedy, że ludzie nie myślą o takich rzeczach, żeby ze sobą skończyć, nie są tacy przygnębieni. No ale co to ma niby oznaczać? Że co? Że jak jest normalne życie i normalnie można sobie żyć na luzaku, się nie przejmować tym, co włożyć do gara następnego dnia, to nas łapie deprecha i się alienujemy, przestajemy się spotykać. No bez sensu trochę, nie? Mi się wydaje, że ludzie po prostu raz, że jak człowiek jest zajęty pracą, walką o byt, o przetrwanie, to nie ma czasu myśleć o innych rzeczach i do tego się to w dużej mierze sprowadza. Albo że uruchamia się w nas jakiś tryb, nie wiem, wojownika, tryb taki, w którym stajemy się twardzi. No. Co nas nie zabije, to nas wzmocni, też tak się mówi. Więc człowiek jest taki elastyczny, dopasowujący się. Może po prostu gdzieś wpadliśmy w jakąś pułapkę trochę konsumpcjonizmu, nie wiem, przypomina mi się film, o którym już wielokrotnie wspominałem. The Road, droga. Na podstawie powieści McCarthy'ego. Gdzieś mam nawet audiobooka. Jakoś film mnie bardziej zainteresował niż książka. Książka jest już w ogóle smutna i taka jakaś znudziła mnie trochę, szczerze mówiąc. Te opisy beznadziei, to jeszcze jak się to ogląda, nie? No to mamy ten aspekt wizualny, możemy sobie pooglądać. Ciekawe widoki, na przykład totalnie zrujnowany świat, to jakoś tam działa. No i właśnie tu pojawia się pytanie, czy gdyby nas spotkał teraz kataklizm i jesteśmy po wojnie, już po takiej wojnie, która zrobiła totalną rozpierduchę, nie? Ołowiane niebo, brak ludzi, jak spotkasz człowieka, to jesteś zdziwiony w ogóle, bo mało ludzi. Wszystko obskurwiałe, zgniłe. Tak jak w filmie Droga. No, to czy w takiej rzeczywistości uruchomi nam się tryb plemienny, który nie jest taki zły. I zaczniemy tworzyć od nowa swego rodzaju plemiona. Oczywiście no takie plemiona bardziej współczesne troszeczkę, ale takie, w których, które starają się uporządkować trochę pewne sprawy. Łączymy się w grupy, każdy ma swoją jakąś rolę, mamy zadania, nie żyjemy tak, wychodzimy z tego świata zwierząt, nie? Trochę. Już nie jest tak, że jak stary, to tam go do lasu, czy go topimy. Nie pozbywamy się starych, powiedzmy. Organizujemy się. Taka pierwsza, jakby wydaje mi się elementarna, taka najbardziej pierwotna forma organizowania się, plemię, nie? Gdzie niekoniecznie żyjemy tak po zwierzęcemu, że wygrywa silniejszy i rabuje jeden drugiemu i tam ewentualnie walczy o teren, przegania tego drugiego. No tak jak trochę jak zwierzę, tylko już jakiś zaczątek cywilizacji, jakby to plemię, gdzie swoją rolę ma i silny, i słaby, i młody, i stary, i zbieracz, i myśliwy, i kobieta, nie? Na pewno bardziej tutaj trzeba jakieś role sobie poprzydzielać i jakoś starać się znaleźć w tym, nie wiem, jakąś synergię nawet, bo być może tak to działa. I nie wiem, i włączy nam się coś takiego, jak podobno było na Dzikim Zachodzie, że ludzie byli wbrew temu, co może nam westerny pokazują, że strzelają się tylko, nie, i rabują, ale właśnie nie, że pomagają sobie ludzie, bo mają tą świadomość, że jutro ja mogę potrzebować pomocy, że jutro ktoś, ja pomogę komuś, a ktoś jutro mi, i że trzeba bardzo ostrożnie tutaj podchodzić do bliźniego, bo jesteśmy zdani na siebie, nie? Czy raczej będzie tak, może według Thomasa Hobbesa, filozofa, i jego teorii państwa, że bez tego państwa, no to właściwie jesteśmy skazani na życie takie zwierzęce, dzikie zupełnie, i bez tego państwa, bez tej umowy, bez kontraktu społecznego, gdzie jednostka przekazuje suwerenowi, władcy, swoje posłuszeństwo w zamian za utrzymanie porządku, nie? Że jak nie ma tej władzy, tego państwa, to no Hobbes by pewnie tak sobie wizualizował, że będziemy mieli taką rzeczywistość jak w filmie i w książce The Road. Ja sam nie wiem właśnie. Wydaje mi się, że to od nas trochę zależy, bo możemy w różnym kierunku pójść. Współczesny człowiek niestety jakby zatracał trochę tą umiejętność łączenia się w grupy, współpracy, nie? Dzisiaj każdy sobie rzepkę skrobie trochę i chcemy być indywidualistami bardziej. Chcemy być gwiazdą, indywidualistą i zamknąć się w swoim pięknym domku z mebelkami z Ikei i sobie żyć po swojemu, i żeby nam się nikt nie wtrącał. I może my nie jesteśmy do tego stworzeni i dlatego mamy... Ludzie mają problemy dzisiaj, sami nie wiedzą, czego chcą, wariują, nie? Trochę. Może bardziej człowiek zachodu tak ma. No właśnie nie wiem, jak to może być. A John Locke też jakoś podobnie myślał. No właśnie padło ostatnio pytanie, czy człowiek jest z natury dobry, czy z natury zły. i jacy jesteśmy, jak się rodzimy, czy dobrzy, czy źli. No, John Locke twierdził, że człowiek jest chyba taką białą kartką trochę, ma tylko umiejętności poznawcze, ale nie ma doświadczenia, nie ma pewnych nawyków, nie ma niczego. Nie ma niczego. Dzwonił tutaj Miki. To ja odzwaniam. Halo, witam.
1: Halo, cześć, halo.
0: Cześć, cześć. A, to to Furiat.
1: No tak, no Furiat.
0: A, bo tu też jest Miki, inny Miki na czacie, to ja myślałem, że to tamten Miki, no, a to ty.
1: Być może.
0: Teraz jesteś Majki, raz Miki, to się myli trochę.
1: No tak, Majki, no, być może, okej, okay. Whatever.
0: Chciałeś coś, jakieś masz przemyślenia
1: w tym
0: temacie?
1: Oczywiście, oczywiście, wiesz co? Powiem ci, nie wiem, czy to akurat będzie w tym temacie, ale myślę, że czy mogę powiedzieć coś o człowieku, załóżmy niczym o sobie, czy tam wiesz, o kimś innym, który jest, załóżmy, całkowicie oderwano od rzeczywistości i jest tak zwanym człowiekiem, który gdzieś tam żyje w lesie, prawda, i nie ma telefonu, ma tam jakąś ziemiankę, prawda. Nie wiem, czy akurat dotarłem do tego tematu, czy... Bo dokładnie ty też to mówisz w tym temacie, że ludzie czego potrzebują właśnie. Ale to, ja też nie chcę mówić o ogóle, prawda, bo zawsze i każdy będzie mówił, ten, który niby jest, prawda, oświecony, i, w cudzysłowie oczywiście oświecony, że on ten, ludzie są źli, ludzie są pojebani, ludzie są popierdoleni, ale tak jest prawda, że jednak większość jest pojebana, że idzie za większością, ale jeśli chodzi o, załóżmy, jakieś takie sprawy, nie wiem, czy akurat w tym temacie drążę ten temat.
0: Jak na razie to strasznie bełkotliwa jest twoja wypowiedź i taka nic nie wnosząca. Przypuszczam, że to z tego, no aha, z tego powodu, że jak zwykle najebany chyba jesteś. I
1: no nie,
0: nie sądzę, akurat... żebyś coś ciekawego powiedział na jakikolwiek temat.
1: No akurat
0: temat.
1: Nie, ja się mogę coś ciekawego powiedzieć, wiesz, bo...
0: Czekam cały czas, aż coś powiesz, cokolwiek.
1: No to cię bardzo proszę w tym stylu i w tym kierunku, że ja 5 lat temu sobie też robiłem taką samą, znaczy taką samą ziemiankę, po prostu ziemiankę. Wykopałem sobie ziemiankę z moim kumplem. I to było, wiesz, w środku, my to kopaliśmy, powiem ci, no 2-3 miesiące, żeby nie przekomać. I naprawdę było tam dużo miejsca, był okrągły stół, tylko jeszcze nie zrobiliśmy tego, żeby zrobić, prawda, chodzi mi o piec, żeby jakoś tam ocieplić to wszystko, bo to było w lato robione. I to wszystko, ale jeśli chodzi o sytuację, która jest, załóżmy, w lesie, nie, bo ty wiesz, Krawcze, ty nie chodzisz do lasu, Nie masz takiej opcji nawet. No, cholera wiem, pewnie masz opcję. Wszystko możesz zrobić, nie? Ale tego nie robisz.
0: Mam koło siebie las, ale rzadko bardzo chodzę, bo mnie nudzi las, szczerze mówiąc.
1: Wiem, że to nudzi. To bardzo nudzi człowieka. I ja powiem ci, że wiesz, i jeśli pójdę do lasu i zostawię telefon w domu, za chwilę rękę wkładam do kieszeni i chciałbym mieć już połączenie z czymkolwiek, z internetem, czy tam z innymi ludźmi. Ale powiem ci, jest to taka piękna odskocznia od tego pierdolonego, no jak mówię, systemu. No, każdy niby się chce się urwać od systemu. Jak to zrobić? Ale a propos tego, że tam kilkanaście lat temu robiliśmy tą całą podziemną sprawę. I naprawdę powiem ci, że to można zrobić. Zrobić podziemną sprawę i wchodzisz tam poprzez tunel i tam się prostujesz. Dzień dobry, nad tobą wiesz, jest ziemia dobrze oklepana, dlatego że się robi w pewien sposób dane ziemianki. Musieliśmy to zrobić, ale to też był internet potrzebny do tego, żeby to zrobić. Ale jeszcze wcześniej, za mało lata, to się robiło ziemianki. Robiło się ziemianki, naprawdę takie, wiesz, typowe ziemianki, żeby gdzieś tam przetrwać, prawda, żeby przetrwać przez bombą, czy tam promieniowaniem, czy przed wszystkim, co tam jest złego dla natury człowieka. Więc, a temat jest taki właśnie, tak?
0: Nie, niekoniecznie taki, że ziemianki z busy zbudować. No niekoniecznie taki.
1: Ale czyli co, żeby siebie jakoś schronić gdzieś tam, czy jak, czy coś?
0: Nie, zastanawiałem się na przykład, czy przed chwilą, czy człowiek się rodzi dobry, czy zły, czy może jest czystą, białą kartką, ale nie, no wcześniej było tutaj o filozofii, no tak. Johna Locke'a i podejściu do cywilizacji Hobbesa, Thomasa zresztą, który uważa, że bez państwa to będzie zezwierzęcenie totalne, że to państwo nas jakoś wyciąga z tego świata zwierząt. Wiesz, o plemionach mówiłem, że człowiek na początku się organizuje w plemiona i to jest taki początek budowania czegoś i wyjście z tego świata dzikości, takiego, gdzie są właśnie kanibale na ulicach, jak w The Road i każdy tylko patrzy, jak tu kogoś ograbić. W sumie zwierzęta tak trochę funkcjonują w taki sposób, tylko że my na to inaczej patrzymy, bo rozumiemy, że zwierzęta inaczej nie potrafią. Taki wilk, no, jest stworzony do polowania, czy kot, i to robi. Ale jak człowiek by miał tak żyć, no to jest coś strasznego po prostu, nie? Człowiek, który nie ma w sobie empatii. Ten bohater drogi, to jedyne właściwie, co sprawia, że on ma w sobie to człowieczeństwo, jest jego synek, o którego on dba. Gdyby nie miał tego synka, to też by gdzieś tam grasował, rabował. On zresztą, ten ojciec, ma w sobie coś takiego dzikiego też. I tylko ten synek sprawia, że on znajduje w sobie to dobro. I tak się zastanawiam, czy rację ma Hobbes, że bez tego państwa, bez silnej władzy, która nas temperuje, która nas pilnuje, której się jakby trochę sprzedajemy z samych siebie, nie? Podporządkowujemy się tej władzy, a władza w zamian dba o nasze bezpieczeństwo, o ład społeczny. Czy jesteśmy w stanie, wiesz, no kurczę, kiedyś ktoś mnie nazwał anarchistą, że krawiec to
1: właśnie
0: anarchista,
1: chciałem to powiedzieć.
0: Co?
1: No właśnie, że mówisz bardzo anarchistycznie.
0: Ja nie mówię anarchistycznie, bo właśnie się tylko zastanawiam, wiesz, czy... Bo z kolei czytałem gdzieś fragment książki Plemię, gdzie nie zgadzają się z tym. Twierdzą, że właśnie w takiej sytuacji, gdzie autor się nie zgadza i twierdzi, że gdyby nastały takie czasy, że nie ma niczego jak u Kononowicza i znów się organizujemy właśnie w jakieś grupy, żeby przetrwać, to właśnie to uwolni z nas ten potencjał, który dzisiaj zatraciliśmy, że wtedy znajdziemy w sobie prawdziwego człowieka, zaczniemy coś robić, budować, nie szkodzić sobie.
1: Dobrze.
0: Jak ty myślisz, czy raczej bez tej władzy zginiemy i zaczniemy i na ulicach zaczną grasować kanibale, ludzie zaczną grabić, czy właśnie to uwolni w nas potencjał do tego, żeby stać się lepszymi?
1: I nigdy w życiu, być może, wiesz, to też zależy i też możemy sobie władać pewnymi systemami, którymi akurat nie wiemy, czy były takie, czy się spławiły, czy też się nie spławiły, ale obecnie powiem ci, że nie ma innej opcji niż ten system. Jednak moim, oczywiście zawsze subiektywnym zdaniem, to się skończy. Jest to blisko końca i dlatego też pomawiam i nie pomawiam, może nie pomawiam, źle użyłem słowa i bardzo prokuruję, żebyś Krawcze zrobił te wszystkie świetne audycje, które były przede wszystkim miał na celu zrozumienie tego świata, a nazywały się, pamiętasz jak, Czasy Ostateczne, dokładnie w ten sposób, tak się to zwało.
0: No to dzisiaj są trochę takie czasy ostateczne, taka tematyka akurat, przynajmniej na początek, bo pewnie się zmieni. Dobra, słuchaj Furiat, bo ludzie trochę tu marudzą, żebym cię rozłączył, bo...
1: Dobra.
0: Bo jesteś, wiesz, cyknięty trochę, to się słabo gada. Zadzwoń, jak będziesz trzeźwy, no. Jeśli taki dzień nastąpi jeszcze, bo nie wiem. To może są twoje czasy ostateczne, bo jak ty tak pijesz cały czas, to się wykończysz, chłopie. Halo? No, kłopoty z połączeniem. Halo? Halo? No, nie chcę tak rozłączać Furiata bez pożegnania. O, już dobra, już się słyszymy znowu. Halo? Teraz się słyszymy? No dobra, jakieś kłopoty techniczne.

0: No właśnie. Jak sobie żył taki, chłopstwo sobie żyło w dawnej Galicji, powiedzmy, no to tak, jak było ciepło, to w polu zapierdalał. Cały czas coś do roboty, ciężka praca. Wstać, skoro świt, wydoić krowy, potem orać pole, zbierać tam słomę, gotować, szykować. No zimą mówi się, jest takie przekonanie, że taki prosty człowiek dawniej żyjący to zimą miał luz, nie? I sobie odpoczywał. Ale właśnie czytałem, że zupełnie nie, bo zimą miał takie zimowe zajęcia. Musiał sobie ocieplać wszystko tam jeszcze na początku zimy. Dużo czasu to zajmowało. Całą chatę musiał sobie obudować, tak jakby, no wiecie, gałązkami, mchem, ocieplić po prostu, żeby zatrzymać to ciepło, bo no zimy bywały srogie. Teraz znów nas taka spotkała dziwna sroga, jakby zima. I wyobraźcie sobie, że macie drewnianą chałupę, nie? No i zanim taki dom się nagrzał w ogóle, jak w kominku sobie napaliliście, to 2 godziny mogły minąć tak naprawdę. No i też trzeba było tam odśnieżać, różne takie rzeczy robić, nie pamiętam już, ale też miał dużo do roboty. Więc taki człowiek, który cały czas pracował i się zajmował takimi rzeczami, to on się nie nauczył nudzić tak naprawdę, bo mi się wydaje, że my jesteśmy bardzo zależni od swoich przyzwyczajeń też. Przyzwyczajamy się, wyrabiamy sobie pewne nawyki, jak to się mówi. Więc dzisiaj nabraliśmy takich nawyków, żeby sobie czegoś posłuchać i coś chce poczytać, myśleć dużo. I nadmiar bodźców, to przebodźcowanie sprawia, że my potrzebujemy więcej też tych bodźców. Jakich nie mamy, to się nudzimy, czujemy jakąś pustkę. A dawniej człowiek sobie na przykład potrafił chodzić po lesie właśnie i w ogóle go to nie nudziło, tak jak mnie teraz, nie? No mnie chodzenie po lesie nudzi zwyczajnie. Nie jest to dla mnie żadna przyjemność. A kiedyś człowiek sobie potrafił czerpać przyjemność z tego, że sobie siadł przy strumyku i ten strumyk fajnie szemrał sobie, nie? I że mógł sobie chwilę odpocząć. To była dla niego świetna rozrywka, że sobie odpoczął chwilę na przykład. Albo że się spotkał z kimś i pogawędził sobie. I to taka jakaś prosta rozmowa, bo jak mogła wyglądać rozmowa dawnego chłopa? Powiedzmy, no, co tam, a jak tam, a fajnie, a tam widziałeś tam tego, ktoś przyjechał, a kto to przyjechał, nie? No taka bardzo prosta musiała być to rozmowa i spoko, nie? Więc człowiek nabiera pewnych nawyków, na pewno musielibyśmy znów nabrać nowych nawyków i to by nam, to by trochę czasu zajęło. Wielu by tego nie wytrzymało i by się w tym nie odnalazło, cierpiało, w końcu by skończyło ze sobą. Tak jak żona bohatera właśnie filmu, książki The Road, która popełnia samobójstwo zaraz na początku tego całego kataklizmu i zostawia właściwie męża z tym synkiem dopiero co narodzonym, czy tam małym chłopcem. To też jest ciekawy bohater, bo on zna tylko ten świat, który już jest zniszczony, zdewastowany, dziki, barbarzyński i tylko taki świat zna, więc tak naprawdę ten chłopak aż tak bardzo nie cierpi, bo on nie ma skali porównawczej. Ktoś, kto się urodził w takim świecie, jak ten chłopak, no to on... Dla niego niesamowitym przeżyciem jest to, że znaleźli jedzenie jakieś i zrobili sobie ucztę, której on nigdy wcześniej nie miał, takiej uczty i jest zadziwiony tym, nie? No, a dla nas co by było takim wielkim przeżyciem? No nie wiem, kupienie sobie Lamborghini i nowego domu, czy wycieczka do wirtualnej rzeczywistości, już nie wiem, jakieś takie wielkie rzeczy, nie? Już tylko. Więc trochę słabo to wygląda przejście. Ale już następne pokolenie, które się urodzi i jakieś dziecko urodzone w takim właśnie postnuklearnym, powojennym świecie, który może nas spotka po III wojnie światowej, no to ono będzie się patykiem bawiło i w kałuży sobie skakało, nie? I jak ktoś przyniesie do osady, powiedzmy, jakiś artefakt z dawnego świata, artefakt, no powiedzmy gramofon, który uda się podłączyć do prądu i zagra muzyka, nie? To będzie niesamowite przeżycie. Niesamowite przeżycie i zabawa taka, że będzie to wspominało jako coś niesamowite wydarzenie. Wszyscy się zejdą, nie? Wszystkie dzieciaki, to będzie coś niesamowitego. Więc wychodzi na to, że postęp cywilizacyjny, konsumpcjonizm, bogacenie się i polepszanie sobie warunków życiowych, to człowiek zawsze sobie chce ułatwiać życie od samego początku pewnie, nie? Człowiek kombinuje, jak tu sobie ułatwić życie i pewne procesy uprościć. I to nam się cały czas udaje, ale w tym jakaś pułapka jest, bo w końcu lądujemy w jakiejś ślepej uliczce i jak długo to mamy ciągnąć? Aż dożyjemy takiego świata, gdzie będziemy tylko myśleć, że coś chcemy i to się pojawi przed nami? Jakiś materializator. Powiedzmy, to nie jest takie znowu... To nie jest w sumie takie odległe. To nie jest w sumie takie odległe, bo już dzisiaj trochę tak mamy wszystko na wyciągnięcie ręki. Sklep pod ręką. No ja mam dwa kroki do sklepu. Coś chcę sobie obejrzeć, jakiś film. Mam dostęp do wszelkich filmów i wszelkich gier tego świata, książek, wiedzy. W ogóle też sprawdzają się moje niektóre przepowiednie. Mówiłem, że te przedmioty elektroniczne zaczną w końcu przypominać te, które znamy z fantazy. Już się zamiast zegarków pojawiają się smart ringi, takie pierścionki na palec elektroniczne, które mają też tam wszystko, mierzą puls, coś wyświetlają, więc idzie w tym kierunku. Cześć, Waranie. Hej, hej.
1: Cześć. Przepraszam. Cześć, Krawczy. Ja ten chciałem nawiązać jeszcze do tego, czy człowiek jest dobry, czy zły. O. Bo też nie słucham od początku, gdzieś tam chwilę przed telefonem Furiata, bo też był taki film, akurat ja znałem tylko film Władca Much. Czy kojarzysz ten tytuł?
0: O dzieciakach, które lądują po wypadku na wyspie bezludnej, tak. I muszą się zorganizować. Tak, świetne, świetne to jest.
1: No właśnie to mi się wydaje, że tak trafnie to przedstawia, bo to są no, dzieci, nie? Które może tam nie są w pełni rozwinięte. I z tego, co pamiętam, to tam no po prostu one walczyły między sobą o jedzenie, o zasoby. Pojawiały się to takie pierwotne instynkty, nie? Co trochę może pokazywać, że człowiek to jednak te zwierzę.
0: A polecam, słuchajcie, audycję Bukowski w Nocnym Radio. Znajdziecie na kanale. Gdzie Grzesiu od pizzy i Ciąg Bolunga właśnie wzięli na warsztat Władcę Much, bo to jest Władca Much, nie? Nie Władcy, bo to kreskówka, tylko Władca Much jest i tam o tym jest dużo. To jest ciekawe, dzieciaki się w plemiona właściwie organizują. To jest to, co ja przewiduję, że to tak bym to widział, że tak człowiek będzie robił, że w plemiona się zacznie organizować, jak nie będzie niczego znowu.
1: No po prostu wychodzi to, co jest w ich naturze, jakby w genach, a nie to, co nauczyło ich społeczeństwo.
0: Ale czy takie
1: Tak mi się wydaje.
0: plemiona to muszą być wojownicze? Czy wiesz, czy tam nie ma miejsca na jakieś przygarnięcie kogoś z innego plemienia, na nakarmienie kogoś, jeśli to nam się nie opłaca i tak dalej? Tak myślisz?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że jak jest dobrobyt, no to jak najbardziej ludzie są, przynajmniej ludzie, no, ludzie są na pewno do tego zdolni, tak, żeby kogoś przyjąć czymś się opiekować. Ale niestety, kiedy jest tam głód, no nie wiem, zaraza, ogólnie bieda, no to wtedy najczęściej się pojawia ta agresja i brak empatii.
0: Może coś być na rzeczy. Tu pisze Miki, to Goldling, nie Bukowski napisał jednak. Audycję prowadzi. Audycja się nazywa Bukowski przez dwa O. Bukowski. A to audycja się tak nazywa. No właśnie, to jest ciekawe, czy musi być ten względny dobrobyt i musi nam niczego nie brakować. Chyba trochę tak, chyba trochę tak. Niby są w naszym współczesnym świecie często sytuacje, że ktoś bardzo biedny właśnie nawet chętniej wspomoże jakiegoś żebraka czy bezdomnego, ale to jest takie, może taka iluzja trochę, bo wiesz, dzisiejszy taki ubogi człowiek, to on ma mieszkanie, ma w mieszkaniu ciepło, ma jedzonko jakieś tam, jest pomoc społeczna, to nie jest taki biedny człowiek, któremu grozi, że jutro będzie głodny, powiedzmy, nie? Albo nie ma się w co ubrać i się boi i z tego strachu, że jemu zabraknie. No to zwierzęta tak mają. Zwierzę, jak tylko czuje, że jemu zabraknie jedzenia, taki mały kociak, jak znajdzie coś do jedzenia, taki dziki mały kociak, on bardzo broni tego swojego jedzenia i nikogo tam nie dopuszcza automatycznie, nie? Wiesz, drapie i parcha i syczy, bo walczy o swoje przetrwanie, nie? I nie przyjdzie mu do głowy, żeby tam dopuścić kogoś. Człowiek pewnie tak
1: No,
0: samo.
1: dokładnie. A to w sumie jak jesteśmy przy kotach, to ja ile miałem kotów, to zawsze to obserwowałem, że mimo tego, że są najedzone, to i tak lubią polować dla przyjemności, nie? Na przykład ptaszki czy coś takiego.
0: No, trening może, nie? Po prostu.
1: Tak.
0: Gdzieś tam czuje, że musi się doskonalić, że to jest jego przetrwanie, umiejętność polowania. Tak czuje i się chce w tym. Ale może nie tylko, może ma potrzebę. No nie wiem, jak człowiek się bawi, to niekoniecznie trenuje, czy się doskonali w czymś. Chociaż też się kiedyś nad tym zastanawiałem, że człowiek, który gra w te gry komputerowe, czy ogląda horrory, czy cokolwiek robi takiego, a jakaś rozrywka, to też może coś w tym jest takiego ze świata natury, że no nie wiem, jak to powiedzieć, ale.
1: Coś tam zostało po prostu z tych czasów, kiedy byliśmy tam bardziej prymitywni, nie?
0: My sobie grając w grę testujemy, sprawdzamy różne rozwiązania, tak jakbyśmy się przygotowywali, może do. Znaczy, zdobywali jakąś wiedzę, umiejętności kombinowania. No nie wiem, nie wiem. Ale tak myślę, że jak się zrobi totalny kryzys i. No powiedzmy, że Rosja atakuje Polskę. Przypuszcza się, że pierwszy się zacznie od ataków hakerskich, takich, żeby sparaliżować nasze różne tutaj systemy komunikacji, połączenia z satelitami i tak dalej, a potem dopiero atak rakietowy. No to przypuszczam, że jak tylko się dowiemy, że coś takiego nastąpiło na większą skalę, to ludzie ruszą do sklepów i będą się taranować po prostu, wiesz, wywracać się nawzajem, pod pachę coś i wiesz, i szybko, kurwa, do domu z tym. I każdy będzie miał w dupie drugiego człowieka, ważny będzie on, ona i rodzinka ewentualnie najbliższa, jako ta podstawowa komórka społeczna. I to jest pewne jak amen w pacierzu, nie? Raczej.
1: Tak, to też mi się tak wydaje. To było nawet dobrze widać, jak zaczęła się pandemia COVID. i ludzie walczyli w sklepach o papier toaletowy, nie?
0: No, ale to było niepokojące. Przychodzisz do sklepu, a tam puste półki, nie? I tobie też się włącza od razu taki jakiś instynkt przetrwania. Puste półki, ja pierdolę. Coś pod
1: Coś nie
0: pachę,
1: tak.
0: nie? Od razu coś pod pachę, co znajdziesz?
1: No,
0: Masakra z tym człowiekiem.
1: na szczęście jakoś tam za bardzo nie wtedy, że tak powiem, no nie robiłem tych zakupów za dużych, ale chyba tam kupiłem parę konserw i wiesz, takich rzeczy typu makaron. No, na pewno nie w ilości hurtowej, nie tylko w ilości kilku sztuk.
0: A chciałbyś waranie, znaczy jak, może inaczej, czy zdecydowałbyś się żyć w takim świecie postnuklearnym i walczyć o byt, przemierzać bezdroża i tam, wiesz, kombinować i się, i tak, no, żyć takim smutnym życiem, czy byś se palnął w łeb na przykład?
1: Wiesz, no fajnie się na pewno ogląda takie filmy, właśnie typu drogi w postapokaliptycznym świecie. A w rzeczywistości to mi się wydaje, no nie, palnąć w łeb to nie, ale jakoś dążyłbym do spokojnego życia raczej tam na skraju. Raczej bym uciekał od ludzi w takiej sytuacji, żeby żyć sobie gdzieś spokojnie. No nie wiem, mieć dostęp do tego pożywienia, do schronienia.
0: Przypuszczam, że ci, którzy mają gdzieś domy na wsi, to się zaraz do nich rodzina odezwie, na przykład po latach w takiej sytuacji i się do nich będzie próbowała zwalić. I to będzie taki test, czy przygarnąć tam. No, myślę, że chętnie ludzie się zaczną tak właśnie łączyć gdzieś tam w rodziny najpierw. Wiesz, jedziemy do rodziny, nie? To będzie pierwsze, co przyjdzie
1: Na pewno.
0: niektórym do głowy, że jedziemy do rodziny, zwalamy się tam i się gdzieś barykadujemy, budujemy jakieś ogrodzenia, a potem ewentualnie kogoś jeszcze dokoptować i się takie grupki potworzą ewentualnie.
1: No, to nawet było widoczne podczas II wojny światowej w Anglii, gdzie tam masowo ludzie wyjeżdżali na wieś z miast, ale żeby uniknąć bombardowań. Przynajmniej wiem na pewno, że dzieci były wysyłane na wieś.
0: No, przerąbane było życie tam na przykład też i Anglików. Oni musieli gdzieś, wiesz, to do schronu się chować, to do roboty zapierdalać, potem w strachu, nie? Bombardowania jakieś. No i to tak ciężko się żyło. Ja nie wiem, czy bym chciał tak żyć w sumie. To po co tak żyć w ogóle?
1: W czasie wojny?
0: No. Albo po jakimś kataklizmie, czy po wojnie, czy w czasach postapokaliptycznych, to po co tak żyć? Z rozpędu, bo jest w nas chęć, żeby przeżyć jeszcze trochę, no ale tak nie rozumiem tego do końca. Mi by się nie chciało. Ja bym chyba wybrał drogę ucieczki z tego świata po prostu.
1: No, ja bym na pewno próbował na początku.
0: No bo to chyba się głównie sprowadza do tego, czy musisz o kogoś zadbać, nie? Czy jesteś sam?
1: No, to na pewno też ma duży wpływ na tę decyzję. No, wiadomo, że jakoś tam o bliskich to chciałoby się zadbać w takiej sytuacji, to o nich by się myślało priorytetowo.
0: No, ale to ja myślę, że pierw ludzie się będą łączyć w podstawową komórkę rodzinną, potem plemiona, kilka rodzin na przykład zaprzyjaźnionych będzie się łączyło. Z tego powstaną plemiona, a potem, wiesz, no dalej idzie jakieś osady, potem miasteczka i tak dalej. I znów od początku wszystko zaczynamy, tylko z jakimś bonusem, no bo pewnie wiedza nie zaginie. Nawet w największej katastrofie wiedza nie zaginie i wspomnienia o dawnej cywilizacji. Ciekawe, jak przyszli ludzie po takim kataklizmie będą opowiadali sobie historię o dawnej cywilizacji. Pewnie będą cuda niewidy opowiadali i będzie straszny szum informacyjny i będą sobie, wiesz, opowiadać, jak to żyli ci. Będą o nas opowiadać jako o takich Atlantach trochę, nie? Że co to oni nie mieli. Oni mieli takie, że miał taki... takie urządzenie i on z nim rozmawiał. Jemu to urządzenie wszystko mówiło, co on chciał. A tam się będą dziwowali. Och jo, opowiedz nam jeszcze raz, dziadku, o tym. No.
1: No, ja jestem ciekaw, jakie by to nowe religie wtedy powstały.
0: wolę nie myśleć, co to ludziom przyjdzie do głowy w ogóle.
1: Wiesz, oczywiście na podstawie tego co jest teraz, nie?
0: Może zmieszają ze sobą jakiegoś Kaczyńskiego, Jezusa i UFO i wyjdzie im coś.
1: To. No, tu znajdą, nie wiem, jakąś książkę i okaże się, że to święta księga, nie?
0: No, adwokat pisze, że jestem tchórz i mięczak. No, no może tak, no. Nie wiem zresztą, jak mi się zachował, to tak się... hipotetycznie zakłada coś, ale zawsze jak już sytuacja taka nastąpi, to trochę inaczej to się myśli wtedy.
1: Można sobie gdybać, nie? No dobra, krawiec, ja to tak chciałem dosyć na szybko. A, chyba, że jeszcze mogę trochę zejść z tematu.
0: Pewnie.
1: Przy okazji. Bo w ogóle to dzięki tobie poznałem... serię Turgala, wiesz? Ty zawsze o nim mówiłeś. No. I jakoś tak ostatnio przeczytałem prawie wszystko.
0: O kurde.
1: I bardzo mi się to podobało. No, mimo tego, że nie wiem, jestem po 30, to wcześniej jakoś to mi umknęło zawsze, nie? Bo to dużo ludzi tam chyba w latach 90. jeszcze czytało, tak? Mhm.
0: Teraz ma wyjść jakaś kolekcja wielka, gdzie będą zebrane te różne tomy. To może być niezła gratka, wiesz, mieć taką grubą knigę, gdzie masz wszystkie Turgale. Może jakoś ładniej wydane, no bo no te, co kiedyś były wydawane, to tam, wiesz, farba drukarska i papier to pozostawiały trochę do życzenia. Nieraz to się, no, a to może być teraz tak odświeżone. Myślę, że sobie kupię. Dla mnie to jest jeden z najlepszych komiksów. W jakimś top 5 nawet bym go umieścił. Genialny jest po prostu Turgal. Znaczy, te nowsze są kiepskie i nawet mi się tego nie chce czytać. Strasznie się skiepścił, ale te dawniejsze numery, może oprócz pierwszych dwóch, bo pierwsze dwa też są słabe, uważam, Zdradzona Czarodziejka i Wyspa Pośród Mórz, ale już następne są świetne, wszystkie. Tam do 20 któregoś, czy jakoś tak. Jak Rosiński rysował, już następcy jakoś nie dorównują mistrzowi. A masz jakieś ulubione swoje albumy? Ja strasznie lubię Łuczników na przykład, całą tą sagę Oczy Tanatloka. No wiesz, jak do tego Tanatloka musieli się wybrać, nie? Uh-huh. Do tej takiej majańskiej jakby kultury to też było fajne. Wilczyca też jest niezła. A ty masz jakieś swoje...
1: To wtedy, kiedy Love się urodziła, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: No, to było fajne. A powiem ci, że najbardziej to chyba mi dwie pierwsze

0: horrorek troszeczkę, mało akcji, nie, a dużo takiego horrorowego klimatu. No ma swój urok, ale też kiedyś mi się podobał, ale teraz tak stwierdzam, że w Torgalu musi być trochę akcji, trochę, wiesz, walki, zdrady, przyjaźni, a tutaj tak, no ten stworzony chłopak magicznie tam nawiedza, to taki trochę egzorcysta, nie, w świecie Torgala się zrobił, ale... No.
1: Bo w ogóle, jeśli chodzi o dwa pierwsze tomy, to zostało stworzone też słuchowisko po polsku. Polecam.
0: Słuchałem.
1: A, słuchałeś. No.
0: Jakoś mi te pierwsze dwa tomy, bo one są jakieś takie inne, tak jakby dopiero się rozgrzewali Rosiński i Van Ham, nie? I tak jeszcze nie czuć do końca, moim zdaniem, klimatu tego uniwersum, tego świata. To było takie jakby testowanie. One są takie inne, ale rozumiem, że mogą ci się podobać. Może z tej racji, że są takie inne właśnie, nie?
1: Tak. Wiesz, na początku też, kiedy ta pojawiła się czarodziejka Sylwia, to tak się zastanawiałem, bo później okazało się, że jest ten statek i tak, czy to jest magia, czy to jest jakaś inna cywilizacja, no tak byłem niepewny podczas czytania.
0: O, słuchaj, mi się zdecydowanie, teraz sobie przypomniałem, mi się Gwiezdne Dziecko podoba strasznie, o małym Torgalu. Co...
1: A tam były wspomnienia jego, tak?
0: Tak, co ten Krasnal miał znaleźć metal, który nie istniał dla węża Nikhoga. I
1: tak, to było fajne.
0: Genialne, moim zdaniem, genialne. Jakby kręcili film, to życzyłbym sobie, żeby to wzięli na pierwszy rzut właśnie. I nawet by to pasowało, bo to się nadaje na początek właśnie sam, mimo że nie powstało na początku, nie? Tylko później trochę. To jest chyba szósty tom, czy tam któryś.
1: Właśnie teraz patrzę, że to jest siódmy tom.
0: Siódmy.
1: A właśnie, Krawiec, jeśli miałby powstać serial albo film, widziałbyś kogoś, kto by mógł odgrywać rolę Torgala?
0: No, ciężki wybór, cholera jasna. No. Sam nie wiem. A ty masz jakiegoś kandydata?
1: Tak sobie myślałem, na przykład młody Perepeczko z Janosika.
0: Perepeczko. No nie wiem. To Żebrowski oczywiście. To.
1: Paściuch.
0: Nie wiem, musiałbym się zastanowić. Ciężko jakoś tak wybrać aktora na Torgala. Może ten, co grał Aragorna, nie wiem, we Władcy Pierścieni.
1: Na pewno ktoś z charyzmą musiałby być.
0: No, ale to by był strasznie drogi film, bo tam jest dużo magii, stworów różnych, to nie byłoby to tanie. No chyba, że animację by zrobili, ale ja bym wolał aktorski film chyba, niż animację.
1: Też tak myślę, żeby to było lepsze.
0: Ja myślę, żeby to było lepsze od Wiedźmina, słuchaj, wiesz, gdyby sfilmowali Torgala. Bo to jest barwniejszy świat, na dobrą sprawę.
1: W umiejętny sposób, żeby na pewno udało im się to dobrze przedstawić w komiks, to tak. I wiesz, przeczytam też cztery tomy tej sagi o Kris de Valnor. Nie wiem, jak się to wymawia.
0: Chyba tak właśnie.
1: No, to tam było pokazane na początku przynajmniej, co ją pchnęło do tego, że była taka, jaka była.
0: No właśnie, to tak trochę nawiązuje do dzisiejszego tematu audycji, że to nasze przeżycia nas kształtują głównie, nie? Wychowanie, przeżycia różne. I popatrz, nawet gdybyśmy starali się znaleźć w sobie tą iskrę bożą jakąś i pomagać innym w tym wyniszczonym świecie, no to szybko nas spotka jakiś zawód, ktoś nas zdradzi, oszuka, czy okradnie, czy nas zaatakuje, poharata, nie wiem. No i szybko się oduczymy takiego myślenia, nie? Bo człowiek bazuje na swoich doświadczeniach głównie. Tak myślę.
1: Tak, no zawsze musimy, chyba że

0: będziemy pamiętać o tym, że to nie cały świat, tylko jednostki nam szkodzą.
1: No, nie sądzę, żeby wiele osób było zdolnych do takiego myślenia. Chyba, że może religia tutaj jakąś rolę może odegrać, nie? I człowiek sobie ma te swoje jakieś ważne zasady, przykazania i będzie się ich po prostu trzymał bez względu na wszystko, bo tak mu nakazuje wiara. No. A myślisz na przykład, że ludzie decydują się na dzieci z egoistycznych, może pobudek trochę, czy nie? Czy nie widzisz w tym jakiegoś egoizmu?
0: Myślę, że często.
1: Na pewno dawniej tak było częściej, nie? No bo trzeba było mieć do pomocy
0: tak.
1: kogoś w gospodarstwie.
0: Wiesz co, nie wiem, słyszałem takie historie typu, że ktoś decyduje się na dziecko, żeby naprawić związek, nie? Co dla mnie to już jest totalną abstrakcją.
1: A może to nie jest takie złe? Znaczy, żeby może nie zawsze, no, żeby naprawić też, ale żeby tak ucementować.
0: Zbliżyć do siebie, tak.
1: Żeby no. tak utrwalić, nie?
0: Tak, tak. No właśnie to miałem na myśli, nie?
1: No i taka kobieta ma w sobie silny instynkt macierzyński. Ona pragnie, tak sama nie wie może dlaczego po prostu tak pragnie. No, więc to takie różne, trochę egoistyczne. Jakby tutaj są czynniki.
0: No, tak jak jest coś takiego, nie pamiętam, który to filozof w ogóle przedstawił, że jeżeli się urodzisz, to możesz mieć albo dobrze, albo źle, co nie? Jeżeli się nie urodzisz, to nie będziesz miał ani dobrze, ani źle. Nie będzie ani cierpienia, ani dobrobytu. Więc lepiej się nie urodzić. Bo nie ryzykujesz cierpienia.
1: No, ale żeby czuć radość, zadowolenie, przyjemność, szczęście ogólnie, to musi być cierpienie na zasadzie kontrastu. Dobro, zło. Nie ma dobra bez zła. Nie ma radości bez cierpienia może też. I muszą być nieprzyjemne chwile, żebyśmy docenili potem, nie? Trzeba wyjść na ziąb, napracować się, żeby potem czuć frajdę z siedzenia sobie przy kominku i ze zjedzenia czegoś dobrego i tak dalej. Tak to musi być.
0: No tak, oczywiście. No dobra, to ja już będę kończył i dzięki za rozmowę.
1: Dzięki za telefonik.
0: Miłej nocki, cześć.
1: No trzymaj się, cześć.

0: No, dla bohatera drogi to dziecko było właśnie tym motorem. No i we współczesnym, w normalnym świecie dzisiejszym to też dla ludzi dziecko jest takim motorem, żeby właśnie wstawać z rana do pracy. I już nie ma, że a nie muszę, nie ma nie muszę, właśnie muszę. No i może taka próba, taka namiastka nieśmiertelności, no bo w pewnym sensie żyjemy dalej, nie? W tym dziecku. I różne inne rzeczy. I może dlatego to jest taki cud i coś takiego niesamowitego, bo tu się różne rzeczy zbiegają w tym, łączą się. Następny tutaj był telefon, to odzwaniam. Hej, hej, hej.
1: No hej, witam cię. Szybka zmiana słuchacza.
0: Cześć, cześć. Dzwoni Wecki, dobrze mówię?
1: Tak, tak. Już kiedyś dzwoniłem. Rozmowy. Odnośnie tego filmu Władca Much.
0: No i co masz za przemyślenia?
1: Co prawda go nie widziałem, ale czytałem artykuł na ten temat i podobno to jest film oparty na historii prawdziwej, tylko całkiem inaczej zostało to przedstawione finalnie, bo w rzeczywistości sprawa się działa w 1966 roku, gdzie szóstka chłopaków z wyspy Tonga uciekła z jakiejś szkoły katolickiej, porwali jakąś łódkę rybakowi, nie wiem co chcieli tym osiągnąć, ale przez 7 dni pływali i wylądowali na bezludnej wyspie. I wbrew temu, co jest pokazane w filmie, chłopaki się zorganizowali, podzielili na 3 grupy. Jedna była odpowiedzialna za zdobywanie pożywienia, druga za gotowanie, a trzecia pilnowała, czy jakiś statek nie przepływa, żeby go wezwać i się uratować. I oni tak przeżyli 15 miesięcy i faktycznie jakiś tam statek ich uratował. I właśnie oni w obliczu tego, że wiedzieli, że tak myślę, że wiedząc, że bez współpracy po prostu nie przetrwają, no to ustalili zasady jasno, zorganizowali się, nie wiem, może dlatego, że wszyscy razem chodzili do jednej szkoły, mieli jakieś wykształcenie, byli na jakimś poziomie i dzięki temu przetrwali, dzięki temu, że się zorganizowali i ustalili zasady. Nawet tam jeden z nich w pewnym momencie złamał nogę, no to po prostu mu reszta się nim opiekowała, tak? No nie wiadomo, jakby to było w przypadku jakichś tam, powiedzmy, dzikusów, którzy gdzieś nie przeżyli jakiegoś procesu edukacji. Może by tak było, jak tutaj przypuszczaliście, że gdzieś tam jakieś atakowanie się, zjadanie nawzajem i tak dalej. Natomiast myślę, że jeżeli człowiek ma takie podstawy, gdzieś tam przeszedł jakiś proces edukacji, jakieś takie, żył w społeczeństwie normalnym, moralnym, to zobaczy, że lepiej się zorganizować niż wybijać nawzajem. Daj głos do studia.
0: No, ciekawe, ciekawe. Nie wiedziałem nawet, że to było oparte troszkę na faktach, ale ty mówisz, że zorganizowali się, nie pobili się, nie walczyli ze sobą, nie uruchomiły się jakieś instynkty dzikie w nich, dokładnie. Tylko wręcz przeciwnie. To ciekawostka. No.
1: Dokładnie. No i prawdopodobnie tylko dzięki temu przeżyli, tak? No bo jeżeli jeden z nich by wpadł na pomysł, że dobra, no to ja teraz tutaj będę teraz rządził, wy mnie macie słuchać, mi służyć, ja będę sobie leżał, a wy mi machajcie palemką i przenoście kokosy. No to prędzej czy później, no to się odbiło z niekorzyścią dla ich wszystkich, tak? No w końcu by się te kokosy skończyły, chłopacy by pozdychali z głodu, no i to każdy przeciętnie inteligentny człowiek chyba to zrozumie. Problem, tak myślę, żeby się pojawia, jak bo tak w takiej nagłej sytuacji, takiego zagrożenia, kryzysu, to chyba każdy by szedł w tą stronę, żeby się właśnie wzajemnie wspierać, organizować. Te wszystkie historie w filmach, gdzie nas straszą, że jakieś grupy wojujące okradające innych, gdzie tylko każdy walczy o przetrwanie, to takie troszkę jakby pod publikę, pod scenariusz, tak, żeby zainteresować, zrobić show, powiedzmy, w tym filmie. Natomiast w rzeczywistości ja przypuszczam, moim zdaniem, że najpierw by to poszło w stronę organizacji, a później ewentualnie, jak nie wiem, minąłoby kilkadziesiąt lat, by się okazało, że na przykład zrobiły się dwie odrębne osady. Jedna by zobaczyła, że drudzy tam chyba troszkę lepiej mają. Kurde, co by tu zrobić, żeby jakoś ich troszkę przejąć, może, nie wiem, to już na zasadzie zazdrości po prostu, tak? Już nie na takiej zasadzie, że umieramy z głodu i w związku z tym, że nie potrafimy przetrwać, to nagle ich napadniemy, tylko, nie wiem, no, na zasadzie właśnie oni mają lepiej, tak jak to w dzisiejszych czasach jest, tak? Oni mają lepiej, my tu jesteśmy poszkodowani, no to trzeba im to odebrać.
0: Mi się, wiesz co, ja tak sobie teraz trochę gdybam i sobie tak imaginuję to wszystko, że mogłoby być tak, że człowiek to zawsze jest różny i potworzyłyby się takie grupy, które by coś tworzyły, budowały osadę i pracowaliby ciężko, żeby coś zbudować, a byłyby i bandy, które by wykorzystywały tamtych i co jakiś czas napadały. Tak w sumie w historii bywało często, nie? I wiesz, jak w Mad Maxie troszeczkę. I tacy zbóje i tacy, co żyją bardziej po Bożemu. I tak by pewnie było, nie?
1: No, tak sobie teraz pomyślałem o takich Wikingach, tak? Gdzieś tam siedzieli sobie na swojej wyspie, jeżeli można to tak nazwać, no i co ich skłoniło do tego, żeby nagle popłynąć i napadać na resztę plemion jakichś, tak? Co ich skłoniło? Nie wiem, nudziło im się tam już? Czy faktycznie już nie mieli co jeść i po prostu musieli płynąć, to była ich ostatnia deska ratunku? Może spójrzmy do historii, którą jeszcze jakoś tam się zachowała, pewnie też niekompletna.
0: No, Wikingowie byli skomplikowani. Ponoć to jest przesadzone, że oni tak tylko rabowali, bo bardzo dużo handlowali też. I odkrywali też nowe lądy, jak wiemy. I potrafili się świetnie asymilować, jak trzeba było, nie? I nawet przyjąć inną wiarę, trochę tak dla korzyści własnych, trochę taka podpierdolka. Byli bardzo praktyczni. No, mi się wydaje, że jak żyjesz w srogim klimacie, no to może kult siły zaczyna być mocniejszy. To znaczy, wiesz, musi człowiek być silny, a jak jest dużo silnych, no to zaczynają ci silni myśleć o zdobywaniu, o wojowaniu, bo jest dużo silnych. Nie wiem, to jakieś takie niuanse tutaj mogą decydować, że buduje się jakaś kultura i ta kultura potem programuje dalszych już na jakieś działanie określone.
1: Tak, jak nawiązałeś do tej siły, no to jest chyba tak, że władza deprawuje, tak, że w momencie, gdy człowiek obejmuje władzę, coś mu się przestawia i zmienia całkiem zasady. My to widzimy tutaj u nas teraz i w historii. Jak stajesz się nagle takim władcą, no to się rozleniwiasz i robisz wszystko, żeby tą władzę utrzymać, bądź ją rozszerzać. No i cóż, no, zostaje ci terroryzować, atakować, zastraszać i tak dalej.
0: No właśnie.
1: A ludzie potrzebują takiego władcy. No i takie to jest troszkę samo z siebie tak się napędza wszystko.
0: Taki władca to musi być silny w sumie, żeby być skuteczny, nie? No bo co to za władca, co on ma przyjść i ej, nie bijcie się, ej, to nieładnie. No to musi przyjść i ściąć parę łbów i tak dalej.
1: To takie pytanie zadam przy okazji. Miałeś okazję gdzieś tam być na czele jakiejś grupy, władać czymś, nie wiem, może. Znaczy, no dobra, jesteś władcą nocnego rady, ja przepraszam. Ale nie wiem, może być przewodniczącym w szkole, albo w klasie, albo jakimś takim, jakąś funkcję taką, gdzie ci zostałeś wybrany na lidera. Kojarzysz u siebie coś takiego?
0: Na lidera chyba nie. Raz zostałem misterem klasy. Jakieś takie głupie były wybory i zostałem misterem. nie wiem, chyba nie. Jak byłem w grupie odtwórczej, to też nie byłem nikim ważnym w sumie. I nie, ja nie chciałbym być takim jakimś szefem. Do szefa to trzeba mieć predyspozycje, nie? Też.
1: No, dokładnie.
0: Trzeba to czuć i trzeba być twardzielem i twardo się rozprawiać. Mieć jakąś taką specjalny typ charyzmy. A ty byłeś jakimś przywódcą czegoś? Bandy osiedlowej może?
1: No właśnie nie. Ja zawsze jakoś tak siebie naturalnie gdzieś tam nigdy do tego nie dążyłem i zawsze lepiej cała ta grupa działała, jak ja gdzieś tam byłem na zasadzie pomagania temu właśnie wykonywania poleceń bardziej. To takie troszkę nie... Może nie... niepopularne, nie wiem, bo każdy by chciał być tym najważniejszym, zdobywać się pozycje i tak dalej, ale nie wiem, mnie jakoś tak naturalnie czułem, że wolę być niżej i gdzieś tam pomagać dla dobra grupy, niż się tam wyżerać, wygryzać, nie? I walczyć. No ale i tak mimo wszystko gdzieś tam, no nie wiem, od podstawówki gdzieś tam nie wypychali, nie? Na jakiegoś tam przewodniczącego czy coś, nie wiem. No wystarczy, że miałeś troszkę lepsze oceny i zaraz cię tam brali, nie? Przynajmniej u mnie tak było. Czy tam jakieś tam lepsze zachowanie, że nigdy, nie wiem, że nigdy nie było tak, że wzięli jakiegoś tam łobuza na przewodniczącego, prawda? W klasie. I być może przez brak asertywności gdzieś tam się godziłem, a potem sobie musiałem z tym radzić, taką funkcją. Ale nigdy to nie było dla mnie jakoś satysfakcjonujące, ani nie czułem się jakoś lepszy z tego powodu, czy szczęśliwszy. Zawsze było z tego więcej problemów.
0: Mało asertywny przywódca.
1: No, ale to też jest troszkę taki problem, że właśnie nie ma takich mądrych przywódców w dzisiejszych czasach, nie? Bo jak ci solidnie nie zapłacą za taką funkcję, no to dlaczego masz pełnić taką? Ja mam, no dobra, no teraz mam taki przykład na żywo. Mam mieszkanie we wspólnocie mieszkaniowej, to jest 45 mieszkań. Był taki starszy pan, co on tą wspólnotę zakładał, tworzył z pasją, jakby bardzo to... On jakby jest takim inicjatorem tego wszystkiego, tak? Przekonał większość lokatorów, żeby założyć tą wspólnotę, przejść ze spółdzielni. No i przez 10 lat to organizował, prowadził, starał się i tak dalej. Super, wszystko fajnie. Wybudowaliśmy sobie garaże na środku osiedla, co się wydaje abstrakcją w mieście 200-tysięcznym. I naprawdę, jak takim był mądrym liderem i się fajnie to wszystko zorganizował, no ale ostatnio po prostu zrezygnował, no już z przyczyny wieku. No i nie było wśród 45 mieszkańców, w sensie mieszkań, lokatorów, co to jest więcej, około setki, nie było żadnego chętnego, który byłby gotów podjąć taką funkcję przewodniczącego wspólnoty, pełnić funkcję zarządcy. No i pech chciał, że byłem na tym zebraniu, no i oczywiście zgadnij, kogo wypchnęli na zarządcę, bo musi być. Musi być, żeby w ogóle wspólnota funkcjonowała.
0: No, niezgadne, strasznie trudne. Niezgadne. No kurde, nie wiem, kto to mógł być, no.
1: No właśnie. Nie wiem. Ale na szczęście udało mi się jeszcze takiego sąsiada w podobnym z mojego pokolenia jeszcze namówić mu, żebyśmy we dwóch, chociażby mi to jakoś tam pomagał. No więc na razie jesteśmy przez pierwsze pół roku. I strategia na razie jest taka, żeby przetrwać, żeby to się nie rozpadło, a potem może za rok będziemy coś kombinować, żeby coś dalej jakoś może coś nowego, jakiś swój pomysł prowadzić do tej wspólnoty mieszkaniowej, może coś nowego wybudować, czy zrobić jakiś remoncik. No, ale nie podoba mi się. Jak się tylko pojawi jakiś pierwszy chętny, to z chęcią się pozbędę tej funkcji. Pozdrawiam Woza, bo też jest z tego, co słyszałem w zarządzie wspólnoty. O, będę musiał, może się odezwać do niego jakieś porady ojca.
0: Wy, liderzy, musicie trzymać się razem. Ale widzisz, ludzie jakoś tam cię wskazują, czy ty masz jakieś cechy takie, co...
1: No wiesz, no nie, jakoś tam powiedzmy się prowadzę, nie jestem jakimś patusem i chyba po prostu tylko to.
0: A pozostali co, patusy?
1: No wiesz co, no połowa to emeryci starzy, co już już nie myślą o takich rzeczach, chociaż oni by, wiesz, starsi ludzie z doświadczeniem, siwa głowa, tak, mają czas, mogliby się tym zająć. Nawet, nie wiem, na kilka lat, no, dopóki tam pociągną. No ale jakiś każdy woli sobie wygodnie tak przyjść na gotowe. Znaczy przyjść, no. No kto, to jest to, co powiedziałem, no, kto za darmo będzie takie, się narażał, tak, podejmował decyzję, gdzie każda decyzja się wiąże z jakąś tam krytyką mniejszą bądź większą, bo zawsze przy tylu ludziach zawsze się komuś coś nie spodoba. Tak? I w momencie, gdy masz gdzieś tam wokół siebie ludzi neutralnych, czy tam nawet darząc się sympatią, no to nagle boję się tego, że po jakimś czasie okaże się, że mam tutaj w połowie sąsiadów jakiegoś wroga.
0: No taki lider to musi jednak coś mieć z tego swojego przywództwa, no bo ty nic nie masz. Może dlatego ci się nie chce. Jakbyś czuł, że jakieś benefity masz, to na pewno by ci się bardziej chciało i bardziej byś to czuł. Jakbyś, tak, ale... wiesz, no, czy jakiś jarl, czy król, czy wódz, zawsze jest trochę, ma lepiej, no i to tak stymuluje trochę, nie?
1: No tak, no tylko pytanie właśnie, żeby się z tym nie zapędzić za bardzo. No ja w moim przypadku nierozsądne by było pobieranie wynagrodzenia za taką funkcję, no bo jak dostajesz kasę, no to wtedy już każdy ma ci prawo zarzucić, słuchaj, bierzesz hajs, weź tutaj, działaj, tak jak, nie wiem, płacimy ci, działaj, rób, angażuj się i tak dalej. Ja teraz mam wymówkę, że słuchajcie, no ja to robię za darmo, no. Jak komuś coś nie pasuje, zapraszam, tak? W momencie, gdy zacznę za to brać hajs bądź jakieś korzyści, no to wtedy już są zarzuty, że no przecież płacimy ci, tak? No to zapierdalaj. Rób tak, jak my to chcemy, albo i tak dalej.
0: Nie, to lipa trochę. Mi by się nie chciało tak.
1: No, to mi też nie, no ale...
0: Nawet
1: ale
0: teraz, jak nawet teraz zero, nawet nikt donata, dyszki nie wrzuci, to mi się nie chce być tu jakimś kapitanem. Idę spać zaraz.
1: No, dobra, bo tak chciałem tylko nawiązać do tego filmu, a się przeciągnęło.
0: O. Fajne, to mi się podoba. Krótkie, acz treściwe i ciekawe telefony. No, to dużo lepsze niż jakieś siedzenie 3 godziny i gadanie o niczym. No.
1: Tak, tak zostawmy. Także nie przedłużam. Pozdrówka. Trzymajcie się. Cześć.
0: Pozdro, hej, hej. Taki lider to pewnie musi mieć, jakby to tak powiedzieć językiem RPG-owym, gier komputerowych, to musi mieć te statystyki tak wyrównane, nie? Mieć trochę tej charyzmy, trochę siły, trochę mądrości i tak dalej. Nie musi być największym wojownikiem wcale, ale też nie może być łajzą jakąś, która się potyka o własne nogi. Nie musi być najpiękniejszy w całej wsi, piękny Lolo, charyzma 100, ale żeby też nie był jakiś, kurde, skurzajką na nosie, nie? Bo się, co się z niego śmieją. No. I tak dalej. Musi być taki wyrównany lider, wydaje mi się. Ale jednak ta charyzma może trochę przeważać. To trochę więcej na charyzmę. A co z mądrością? A co z siłą? No ciężko tu powiedzieć. Jak w takiej kulturze siły okaże się, że jest mięczakiem i tchórzem, to straci...
2: To ja uśmiech. 25 zł. O. Nie idź spać.
0: Ho, ho, ho. Hu, hu, hu. No, czuję się bardziej kapitanem w tym momencie. Dzięki. To ty. To ona. Dzięki. Fajnie. No, ktoś jeszcze pamięta o starym krawcu. To dobrze. To dobrze. No, każdy może zadzwonić, ale jednak osoby nietrzeźwe to mi się nie chce z podpitymi rozmawiać osobami, powiem szczerze. Furiata wyjątkowo odebrałem, ale to niechcący. Trochę. No, a tak może z innej beczki. Oglądałem sobie dzisiaj komisję na temat wyborów kopertowych, korespondencyjnych. No, wiecie co, to gdyby one się odbyły, te wybory, to by była farsa troszeczkę w sumie, bo tam wiele rzeczy nie grało. Ja wiem, tutaj Jola kiedyś też tłumaczyła, że na dobrą sprawę to te wybory się nie odbyły z tej winy, że opozycja jakby to uniemożliwiła, bo to do Senatu potem gdzieś wywędrowało, była specjalnie robili obstrukcję, ale z drugiej strony w praworządnym państwie nie robi się czegoś, co jest niezgodne z konstytucją, bezprawne, robione byle jak i bez sensu, bo to na przykład miało być, te koperty z kartą do głosowania miały być wrzucane do skrzynek ludziom. A co w sytuacji, kiedy około 4 miliony Polaków nie posiada takowych skrzynek? Druga sprawa. Obywatel miał oddać głos i tak, idąc do lokalu wyborczego. Tych lokali wyborczych miało być 2,5 tysiąca zamiast tak normalnie 25 tysięcy. To jest już problematyczne, bo potrzeba by 100 tysięcy osób do liczenia tych głosów. Trwałoby to tyle, że zgodnie tam z regułami wyborów nie mogłaby się druga tura odbyć, bo nie starczyłoby czasu w ogóle na policzenie tych głosów, te 14 dni. Te karty do głosowania zostały wydrukowane bez jakichkolwiek zabezpieczeń. To znaczy każdy mógł sobie to podrobić, na drukarce wydrukować. Takie same. Te karty gdzieś wypłynęły wcześniej, zanim jeszcze wybory się odbyły. Totalny chaos, prowizorka, nieudolność, taka pisowska nieudolność, nie? Tak, że wszystko takie absurdalne, zrobione źle. Te 70 milionów, to wiecie, to i tak nie było drogo. Znaczy, to poszłoby więcej kasy, bo jakby jak potem by doszły kolejne koszty, to być może byśmy się zbliżyli do kosztów wyborów takich normalnych, które wynoszą, bagatela, 300 milionów. Takie normalne wybory, powiedzmy prezydenckie, nie? To by było 300 milionów. Tutaj niby przepadło 70, ale tylko dlatego, że to nie doszło do skutku. Bo i to był koszt wydrukowania tych kart i jakichś tam wstępnych organizacji tego, ale tak niepotrzebnie się to wszystko zwala tylko na pisiorów, znaczy na pisiorów to słusznie się to zwala, że to ich wina, że taka tandeta i w ogóle i źle to zrobili wszystko, ale PO też jakby, bo im się nie spodobało platfusom, że się nagle okazało, że ta ich kandydatka, ta Kidawa Błońska, to że ona ma poparcie jakieś tam 3% czy coś, a Duda ma pewniaka. I tak? To my wam to rozpierdolimy, nie? A teraz cwaniaków zgrywają wielkich. I to mówię, PiS, PO, jedno zło, to chyba wszyscy wiemy. Chociaż jak patrzę na te pisowskie ryje, durne, takie głupie, te wypowiedzi takie żenujące, ten poseł Buda, taki klaun, pajac dosłownie i taki intelekt jak u Kononowicza, a dowcip jak u Drozdy. Masakra po prostu. Bardzo problematyczne byłoby też ponowne drukowanie tych kart i wysyłanie ludzi ponownie do punktów wyborczych w drugiej turze. To by po prostu nie zdążyliby tego zrobić w ogóle, nie? Nic tam nie grało, więc z drugiej strony ja rozumiem trochę, że to przepadło, ta cała inicjatywa, bo to było tak niedorobione, bezsensowne i bez ładu i składu, i bezprawne, i niekonstytucyjne, i bez sensu, że no, może dobrze, że się nie odbyło, nie? Zresztą pisiory chciały tu nachachmęcić, jak ich znam. I tak nachachmęciły platfusy w sumie, bo im się nie spodobało, że mają tak słabe poparcie, ich kandydatka ma tak słabe. No, też zwracam uwagę na to, że Poczta Polska, o czym ostatnio czytałem, ma problemy w ogóle z dostarczaniem zwykłych przesyłek, a tu mieliby wybory organizować, no śmiech na sali, nie? Te koperty z tymi kartami by się gdzieś walały w błocie faktycznie, tak jak to poseł Joński przewidywał. No ale jednym słowem, wiadomo, że jak PiS czego się nie tknie, to spierdoli, bo to są debile, prymitywy, oszuści. Im się wszystko rozpada w rękach praktycznie, to same przekręty i tak dalej. No i o to i jednym i drugim chodziło o to, żeby coś ugrać na swoją stronę i my cierpimy przez to, że te dwa plemiona się tłuką ze sobą. Mamy teraz właśnie już doprowadzone to do granic absurdu. Mamy dwie Polski, dwa sądy, dwa sejmy i w ogóle. No, ale słuchałem sobie wiceministra dawnego Tomasza Szczegielniaka. To jest człowiek mający straszne kłopoty z pamięcią. On nic nie pamięta. Nic, absolutnie. Powinien lecytynę brać. Ale nie przeszkodziło mu to wygrywać konkursów różnych. A to na członka zarządu Enea, a to w Tauronie w zarządzie się znalazł. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z tym, że jest wiernym Toadim, wykonawcą rozkazów z góry. No i on właśnie tam pracował przy tych wyborach kopertowych, ale nic nie pamięta, słuchajcie, nie pamięta nazwisk osób, z którymi współpracował w tym zakresie, miejsc, nie pamięta okoliczności, maili wysłanych, tam pokazywali mu maile, to ja nie pamiętam nic. To może być pomroczność jasna, słuchajcie. Na to samo chorował syn Wałęsy, Przemysław Wałęsa. Przynajmniej tak twierdziła mecenas, która go broniła. To wyglądało tak, że on mając coś koło tam 2 promili, przypierdolił w jakąś kobietę samochodem, potem w radiowóz jeszcze przypierdolił, a ona go wybroniła, ta jego obrończyni, że on ma pomroczność jasną. Kiedyś myślałem, że nie ma takiej choroby. Ale okazuje się, że jest. Sprawdzałem dzisiaj, jest coś takiego. To jest bardzo rzadkie. To mogą mieć 2 osoby, tylko właśnie Przemysław Wałęsa, nieżyjący zresztą, się zapił chyba, bo znaleziono go martwego i nie stwierdzono udziału osób trzecich. To po prostu tak leżał se i wątroba mu poszła chyba. No i pomroczność jasną. On dostał za ten wypadek rok w zawiasach oczywiście. To wiecie, inne jest prawo dla znanych, wpływowych. I zmarł, tu sobie zapisałem, w wieku 43 lat. No. Wracając do tej komisji śledczej i Tomasza Szczegielnika. No to nie pamięta szczególników żadnych. W ogóle dobry był operator OBS-a, bo ta, cała ta komisja chyba na OBS-ie była jakoś transmitowana. Tak poznaje, bo ten taki charakterystyczny fade był jednosekundowy. Dopiero potem operator, który tak przełączał chaotycznie te kamery na puste siedzenie, gdzieś tam na jednego, na drugiego za pół sekundy, tak wiecie, tak jeździł tymi paluchami, tam źle przełączał. Straszna amatorszczyzna. W ogóle w tle jakieś te przedłużacze takie na takich tych... No właśnie, prawa ręka Sasina, jak tu Tomisiu. Ty, Tomisiu, też słuchałeś tej komisji? To niezła parodia Rambo, nie? Słuchajcie, jakieś przedłużacze w tle, wykładzina gdzieś tam, jakieś kable pod wykładziną, widać tam taśmą poklejone, mikrofony im się zepsuły. Gdzieś tutaj zgrałem, jak to wyglądało. Właśnie, czekajcie, zaraz wam tu puszczę, o.
3: Sobie każdy po kolei, który w tym momencie był sporządzony.

0: Fajne, mają jakieś takie specjalne mikrofony, że muszą się w nie zalogować, jakąś kartę tam wkładają w ten mikrofon.
1: Czy pan wie, kto... Poproszę w międzyczasie sekretaria,
0: To jest może ośmieszanie Polski po prostu.
1: Naprawę tych mikrofonów, bo mamy problem.
0: Masakra.
1: Czy pan wie, kto w Ministerstwie Aktywów Państwowych sporządził projekt tych decyzji?
2: Nie przypominam sobie, kto to mógł zrobić, tak jak powiedziałem, to nie...
0: Zrobiłem też taki skrót wypowiedzi, wystąpienia pana Tomasza. To może posłuchajmy.
2: Szanowny panie przewodniczący, nie przypominam sobie tego maila, czy nie przypominam sobie dokładnie, nie przypominam sobie, że panie przewodniczący, nie przypominam sobie wysłania tego maila. Nie przypominam sobie o... Panie sobie przypomnieć...
1: Nie pamięta pan.
2: Nie pamiętam.
1: Nic pan nie pamięta.
2: Nie pamiętam teraz dokładnie, znaczy nie przypominam sobie... Nie pamiętam. Nie przypominam sobie okoliczności. Dobrze. Nie pamiętam po prostu, czy rozmawiałem z panem ministrem Soboniem. Nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć. Nie przypominam sobie, nie. Nie pamiętam. Być może nie pamiętam. Nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć. Nie pamiętam, o czym dokładnie jest mowa w tym mailu. Nie przypominam sobie. Nie pamiętam. Natomiast nie pamiętam teraz. Nie jestem w stanie teraz odtworzyć jednoznacznie, kto to przygotowywał. Znaczy nie bardzo rozumiem pytanie, które pan stawia. Nie mam takiej wiedzy, czy kto dokonywał zmian. No to odpowiadam, nie mam wiedzy w tym zakresie. Nie, ale no nie przypominam sobie dokładnych okoliczności. Trudno mi powiedzieć w tym zakresie. Nie pamiętam tego. Nie pamiętam. Pani poseł, myślę, że żadne polecenie nie jest wydawane na gębę. Nie wiem, co to znaczy.
0: A wy wiecie, co to znaczy załatwić coś na gębę? Ja nie wiem też. Nie znam, nie wiem, nie słyszałem, nie wiem. Przypomina mi się taki bohater komiks z serialu Pitbull z Dorocińskim, no tego starego Pitbulla, co jeszcze był to naprawdę dobry serial. I ten komiks to był taki gangster, na którego ciągle inni gangsterzy zasadzki robili, chcieli go odpalić, jak to się mówi, i im to nie wychodziło. On miał niesamowitego farta i zawsze się jakoś wykaraskał, a to się schylił akurat jak strzelali, a to gdzieś umknął. I Despero mówi, ty komiks, ty znasz takie przysłowie, to 3 razy sztuka? A ten mówi, nie znam. No, bo on tak był nauczony, że jak policjant się pyta coś, to nie wiem, nie moja ręka, nie znam, nie pamiętam. No i też to 3 razy sztuka, znasz? Nie znam takiego przysłowia. No to tak samo ten właśnie poseł wspaniały. Czytam, nie wiem, czy on posłem w ogóle jest, czy, no, Szczegielniak. On też nie wie, co to znaczy na gębę, on nic nie wie. No. W ogóle mikrofony źle ustawione, przestery, trzaski, posłowie i posłanki gdzieś tam siedzący z boku, którzy mogli zadawać pytania dodatkowo, nie będący w składzie tej komisji, to ich było słychać 3 razy głośniej. Ja nie wiem, czy w Polsce się nie da czegoś zrobić tak, żeby to działało. Jednak kapitan Tomek dobrze mówił, że Polska to jest taki kraj, gdzie zawsze śrubka do nakrętki nie pasuje, nie? No, ale widzicie, mimo że nic nie wie, nic nie pamięta, nikogo nie zna i nie wie, gdzie był i nie wie, czy się kontaktował, to w radzie, to w radach nadzorczych siedzi, nie? Różnych spółek Skarbu Państwa. Meble jakieś takie jak u dziadka na strychu, takie wiecie, ta wykładzina, te meble, jakiś tam w tle przedłużacze i plecak, kurwa, i plecak. To tak tworzy taką całość szczególną, szczególnego rodzaju, taką polską bym powiedział trochę. Zaraz się tu adwokat będzie srożył, że na Polskę szczekam, czy coś, albo inni patrioci, że to wcale tak, że przesadzam tutaj, nie, czy coś, ale tak to jest trochę, no przyznajcie, że tak jest, że to tak zawsze tak musi być. No, a Wąsika i Kamińskiego uwolnili, I okazuje się, że czy to na razie tego Kamińskiego, mi się mylą, który to Kamiński, który Wąsik, w każdym razie ozdrowiał, jak miał głodówkę i nic nie jadł, to nagle Dziarski, Wesolutki i adwokat Warczy. Spokojnie. Leżeć? Nie warczeć mi tu. Bo kapciem pod dupsku dam. No, w każdym razie Wesolutki, Dziarski i musiał coś zacząć pierdolić, że on codziennie się modlił za Polskę na różańcu. Co to są za ludzie? Kurde. Skąd oni przyszli w ogóle? Co to za typy? W bozie wierzy dorosły facet i on ma tu krajem rządzić, a on na różańczyku do bozi się modli. Znaczy, to takie, wiecie, to pajacowanie takie, to jest takie podwójnie paskudne, bo ja szanuję, słuchajcie, jak adwokat się modli na różańczyku, to dla mnie to jest sympatyczne, tak? I ja to szanuję jakby. Ale jak taka łajza, taka gnida jakaś, która niszczyła ludzi, Lepera na przykład, jego rodzinę i innych, taki aparatczyk zapluty, zakłamany, Toady, to jak on nagle na różańcu się modli za Polskę, to jest takie obrzydliwe, nie? Albo jak jest jakiś oszust, gangster czy złodziej, to ja bardziej go szanuję, jak on jest sobą. Jak on ma tam, łazi ze spluwą, ma złote zęby, no to jest jeszcze ktoś. Zły człowiek, bandzior, ale ktoś. Ale taki bydlak, który niszczy innych, jest parszywcem, a on się na różańczyku modli do bozi, to dla mnie to jest bardziej ohydne, nie wiem, niż Trynkiewicz i Kononowicz i razem wzięci. Masakra po prostu. Ktoś tam na czacie napisał podczas tej debaty, to może niech świadek sam powie wszystko, co pamięta, będzie szybciej. No jak nic nie pamięta, to będzie faktycznie prościej, jak powie, co pamięta. No. Myślę, że mógł pamiętać, ile zarabiał. To mógł pamiętać, nie? No, a Jacek Sasin, no już trochę lepiej wypadł i on właśnie no też na start dostał to pytanie, kto wpadł na pomysł zorganizowania tych wyborów kopertowych. Jak przystało na Pisiora, oczywiście nie mógł tak po prostu udzielić odpowiedzi, tylko on się musiał zacząć wykłócać, że on chce tło całej sprawy przedstawić i że ma wrażenie, że cała ta komisja... taki typowy krętacz też, ale coś tam już lepiej wypadł, mimo że też z karteczki, nic od siebie nie powie, tylko wszystko ma na karteczce napisane, nie wiadomo czy przez kogoś, czy przez sam napisał sobie, ale no już przedstawił no właśnie tą sytuację, że no te wybory zostały storpedowane tak właściwie przez platfusów, nie? A teraz jest w ogóle wesoła sytuacja, bo Wąsik i Kamiński, PiS się strasznie wykłóca. Ja nie wiem, chyba zaczynam rozumieć, dlaczego pisiorom tak zależy i tak się dwoją i troją i się do bozi modlą o to, żeby ich uwolnić i prezydent w ogóle się obściskuje i ich po rękach ich niemalże całuje i ciągle o nich gada i to jest dla niego najważniejsze, żeby ich uwolnić. Oni coś wiedzą. I pisiory się boją, że te dwa typy zaczną coś sypać. Tak mi się wydaje, że oni mogą wsypać jakichś ważnych pisiorów i dlatego to było takie ważne, żeby ich uwolnić. Ta nasza polityka to jest takie bagno, takie dziadostwo i taki syf kiła i mogiła, że to się w pale nie mieści. To jak w jakiejś rwandzie po prostu, plemiona dwa. Tylko, że ci w garniturach i trochę, nie wiem... Bielsi.

A Czarnek był też w tej komisji. Oczywiście Buda. To fajne nazwiska mają ci posłowie. Wypij, Buda. To takie nazwiska rozkazy, nie? Wypij, wypij, a potem Buda. No i oni się też dwoili i troili, żeby bronić tego Sasina swojego. A Czarnek został dzbanem roku. Został wybrany w jakimś konkursie na dzbana roku. Konkurował z posłem Brownem niby. Ale on został dzbanem roku. No. Historia i teraźniejszość ma zniknąć ze szkół teraz. To taki przedmiot i podręcznik, w którym się cytuje Jana Pawła II na co drugiej stronie. To ja myślę, że to można zlikwidować faktycznie. Bo co to jakaś szopka? Do salki katechetycznej z tym. Czyli widzicie, już się cieszyliśmy, że w końcu kogoś rozliczą. Po raz pierwszy... Jakieś poślizgo pójdzie siedzieć. Co prawda, no, 2 lata jak dla brata, nie? Ale w końcu jakiś pójdzie siedzieć. To takie krzepiące. A tu dupa. Posiedział 2 tygodnie i wychodzi jako męczennik i solidarność pokazuje tymi paluchami tam. Solidarność i w szaliku biało-czerwonym i tego różańczyka mu na szyi zabrakło jeszcze, na którym się modlił za Polskę. No, obrzydlistwo. Obrzydlistwo takie, że się na wymioty zbiera po prostu. A ten Buda, to on autentycznie on jest głupszy od Kononowicza. Jak on został posłem? Przecież to jest kompromitacja dla Polski, dla Sejmu. Wypisiory, mówię to tutaj do zwolenników PiS, wy tego nie widzicie? Kto się cieszył, ten się cieszył. Ja wiem, adwokat, wiem. Ty też się modlisz do Bozi i PiS najlepszy i ojciec Ryzyk, ale to ja to szanuję. No, Klot też jest, też ostatnio w audycji zapytany przez Michała, czy wolałby dać złotówkę dla Owsiaka, czy dla Ryzyka. To dla Ryzyka. Ja już wam od dawna mówiłem, że to Klot szanuje bardzo ojca dyrektora i za ten antysemityzm. O, Zenon pisze, Szwecja... Cześć, Zenon. Szwecja lada moment będzie w NATO. Bałtyk stanie się morzem wewnętrznym najpotężniejszego sojuszu w historii ludzkości. Ja was, pisiorów, nie rozumiem, bo to jest taka... To przecież to jest wstyd być za tymi ludźmi. Oni są tak żenujący, tak zakłamani, parszywi, tyle wałów. Nie wiem, dawać 100 milionów dla egzorcysty od Harry'ego Pottera i leczenia tego, egzorcyzmy Salcesonem, wyganianie demona wegetarianizmu, was to nie śmieszy? Nie wiem, a wy na przykład jak Monty Pythona oglądacie, to się śmiejecie, nie? A tych pisiorów oglądacie i tak... No, to ma sens. No, to. A tam wcale tak dużo nie nakradli, a tam ci więcej nakradli. I tak, nie wiem, szanujecie tych ludzi serio? I tak jesteście za tym PiS-em, za tym kościołem rzymsko-pedofilskim serio? To tak nie rozumiem tego do końca. Tak, co wami kieruje po prostu, nie? Ja nie jestem za PO wcale. Uważam, że PiS-PO jedno zło, ale to wstyd tak bronić tego, tych idiotów, tych hipokrytów, takich typów wstrętnych. Masakra. Po prostu. Ja bym się wstydził przyznawać. Nawet jakbym był za PiS-em, to bym tak po cichu gdzieś tam głosował, ale bym się w życiu nie przyznawał, bo wstyd mi by było. A wam nie jest wstyd. Jak to rozumieć? Przecież wy jesteście względnie normalnymi ludźmi. Taki adwokat przecież to jest kumaty koleś. Jak dzwoni, to zawsze coś sensownie powie i fajnie sobie z nim można pogadać. Ma różne zainteresowania ciekawe. Taki sensowny całkiem człowiek. Kurczę. A on będzie tutaj bronił tego PiS-u. Ja tak nie rozumiem. Do kogo ty mówisz? Chodzi o tych pisowców?
No bo ty, no bo ty jesteś zapisem, no też jesteś tutaj wśród tych, którzy by bronili Wąsika i Kamińskiego i pewnie ojciec dyrektor też bardzo prawy człowiek, dużo lepszy od tego Michnika, Żyda wstrętnego, co mózgi pierze. Na orkiestrę byś nie dał pewnie, tak? No, no tak ciebie, tak, przepraszam, jeśli się mylę, ale tak, tak cię postrzegam trochę, że ty jesteś po tej stronie, tak jak Jola też, tak? No to po prostu tak się pytam, możesz mi odpisać na czacie, jak nie chcesz dzwonić, bo gardzisz czy coś, to możesz na czacie napisać, że się mylę i że to, że nie broniłbyś PiS-u. No bo tu piszesz, kto się cieszy, ten się cieszy, nie? No dobra, nieważne. Może nie powinienem się na twój temat wypowiadać po prostu. Jemu się wiecznie coś wydaje. No, no to taki jest adwokat. Nie, on ma wrażenie, no, zawsze, tak. No ale mówię wam, ten Buda to taki jak niedorozwinięty, naprawdę. A swoją drogą, coś wiadomo na temat Marcina Chudzika? Czy potwierdziły się pogłoski o jego śmierci, czy może zdementowane? Bo mnie to ciekawi. To jednak tu był z nami, nie? Dzwonił, no tu znana osoba. Chciałbym się coś dowiedzieć. Słyszałem tylko plotki na razie. Chodziło o cieszenie się z tego, że ktoś zostanie rozliczony. W to nie wierzyłem. Aha, no dobrze, to w takim razie o co innego chodziło. Że adwokat po prostu nie liczył nawet na to, nie łudził się, o, nie łudził się. Że ktoś zostanie... No ja już się ucieszyłem troszeczkę. Chudzik się zatruł i nie żyje, pisze Miki. No ale czy ty, Miki, masz jakieś informacje... jakieś masz informacje potwierdzone, coś się dowiadywałeś, jesteś gdzieś tam bliżej osób, które mogą coś wiedzieć, czy tylko też słyszałeś tą informację, która padła, no tutaj u nas, powiedzmy, to się dowiedzieliśmy u Michała chyba na audycji, nie? Większość z nas. Może się faktycznie tymi muchomorami zatruł. Ja mówiłem, ja bym się bał tak żreć muchomory. No. A on pokazywał, słuchajcie, on kiedyś cały słój pokazał tych zasuszonych muchomorów, nie? Taki wielki słój. Mówi, o, patrz, kolego, co ja tu mam. I taki słój wyciąga, nie? A, we śnie objawione. No, to dobra. No właśnie, tu wielcy rozliczacze, a czuję, że się skończy na tym, że nikogo nie rozliczą. Tak to będzie. No, a Buda sobie tam dworował, jak pajac taki, bo mówi, o, padały pytania o zamek do skrzynki pocztowej. Czy kluczyk w lewo, czy w prawo, panie przewodniczący, tak, prawda? I pan pokazał tą morderczą kopertę. No wszyscy tu byliśmy przerażeni, drodzy państwo. Mordercza koperta, prawda? No Tadeusz Drozda, po prostu show. Masakra, ja byłem zażenowany. Żenują mnie ci ludzie. Ale dzięki temu masa ludzi się zainteresowała, bo oglądają sobie to jak patostreamy po prostu, nie? Jak szkolną, jak Kononowicza ludzie to oglądają. No taki kabaret trochę.

0: to już jest któryś raz w Polsce, tak mówię o tej polskiej takiej nieudolności, która mi doskwiera. Dobra, okej, okay, dobra, sam jestem nieudacznikiem, ale od władz, od ludzi decyzyjnych bym oczekiwał czegoś więcej. No i grasuje gang 15-latków i terroryzują ludzi, okradają, kopią, ćpają, napadają i obelżywie się wysławiają. I nie można sobie z nimi dać rady. Co za czasów dożyliśmy, że nie można po prostu dać w łeb, nie wiem, gdzieś zamknąć. To takie przygnębiające też jest i takie odbierające wiarę w ogóle w ten kraj, w policję. No, system niesprawiedliwości to w ogóle już jest taka żenada. No wiecie, teraz sąd stwierdził, że nie da się wskazać winnych tego, że Tomasz Komenda przesiedział za bezdurne tyle lat, będąc niewinnym. Nie stwierdzono nigdzie żadnego czynu zabronionego tak dalej i oddalono i uniewinniono i nikt, po prostu krótko mówiąc, nikt nie odpowie za nic w tej sprawie. I to już, który to raz? I to widzicie, tak to u nas jest, nie? Właśnie. Nie ma winnych nigdy. Mi się wydaje, że po prostu to jest kraj, w którym bardzo duża część mieszkańców to są cwaniaki, jest duża tolerancja dla przestępczości, dla złodziejstwa, cała ta fascynacja gangsterami. Teraz na przykład wśród babeczek...
1: Chudzika, 10 zł. Nie rozczepiajcie atomu młotkiem. De facto nie warto. Moje życie to był tylko stand-up. Okej.
0: No, ja słyszałem, że Marcin rozbił właśnie atom młotkiem, a nauczyciel fizyki, jak to zauważył, to zwariował. Jak to zobaczył, to zwariował. No, ja bym się de facto, tak mówiąc kolokwialnie, chciał dowiedzieć, co z tym chudzikiem, no. Może się wkurzył, że po prostu, że jakieś są wokół niego kontrowersje, że gdzieś go tam nie chcą czy coś i powiedział, a pieprze, to daję sobie spokój z tym internetem. Albo się faktycznie zatruł, no cholera wie. Zobaczymy, no. Czekajmy. Ta akcja w galerii to kiepski remaster lat 90. No w latach 90. to w ogóle była, się w Polsce działo, nie? Było o wiele bardziej niebezpiecznie na ulicach, na osiedlach. Więcej było różnych dresiarzy, bandziorów, mafii i tak dalej. Jakoś tak. Dzisiaj jest trochę bezpieczniej niby. Co tu jeszcze ciekawego? A, no mówiłem o tej fascynacji gangsterami, no to teraz jest wśród kobiet moda na tak zwaną żonę gangstera. To jest teraz niektóre dziewczyny, kobiety się stylizują, żeby wyglądać troszeczkę tak w stylu jak, nie wiem, Rysia z Killera, żona Siary, wiecie, jakieś duże ciemne okulary, kapelusz, a jakaś panterka, tak dalej, taka moda, nie? To coraz dalej idzie ta fascynacja gangsterami, gangsterką. To mnie trochę boli, bo chciałbym żyć w takim świecie, gdzie kto inny jest autorytetem, a nie gangster, złodziej.

A Piotr Szlachetny to podobno swój jakiś tam kanał zakładał i coś nagrywał. I Czosnek opowiadał, że bardzo profesjonalnie tam, że zrobiło to wrażenie,

na nim, że ma własne studio i tak dalej. No, a Zenon tu zauważa, że my się tymi ludźmi chyba bardziej interesujemy niż ich koledzy z mediów alternatywnych. No, Czosnek ostatnio powiedział, jakie media alternatywne, kurwa, nie są żadne. My jesteśmy, jakie my media alternatywne? No faktycznie, może to bardziej drunk streamy po prostu. No, ci ludzie to w ogóle są tacy, że oni się tak sami ze sobą napierdalają i może być tak, że jak się, że będą gadać na przykład ze sobą i jeden powie, ty, a chudzik nie żyje, a drugi powie, no coś było takiego, a ja z kolei sobie dzisiaj kupiłem tosta. No, no wiecie o co chodzi, nie? Taka dziwne takie zachowanie, że zero jakiegoś takiego zainteresowania drugim człowiekiem, współczucia czy coś, że to my się tym bardziej przejmiemy niż ludzie, do grona których bardziej aspirował taki Marcin czy Piotr, nie? No tak jakoś jest. To są tacy egoiści trochę często i narcyzi, tak jak Rybka. Przecież Rybka się przyznał sam, że jest wielkim narcyzem i on najchętniej to o sobie mówi, opowiada o sobie, a jak ktoś się tam odezwie, piśnie coś, to zamknij ryja, ty kurwo, ty szmato pierdolona. Jeszcze nie skończyłem mówić, co ja mam, kurwa. No i tak, no. Mi się już tego nie chce słuchać, jestem z tym zniesmaczony strasznie. Solny zięba. Ten jest dobry też, tak. Sól jako recepta na wszelkie dolegliwości, choroby. Trzeba dużo soli jeść.

0: No, i rozmowa, słuchajcie, autentycznie to może być rozmowa w stylu: Ty, Jerzy, a już wyszło, że chudzik zmarł. A tamten powie: No, bo jadł za mało soli. Tak jak wam mówiłem, po prostu człowiek musi jeść dużo soli. On pewnie nie jadł. Ja wam zaraz wytłumaczę, jak to jest z tą solą. I to autentycznie taka jest rozmowa, nie? Aha, to nie Jerzy, tak? To inny. Okej. No, w każdym razie to jest dziwne zachowanie, takie psychopatyczne jakby. To jest brak jakichś uczuć wyższych w człowieku, nie? Takie skoncentrowanie na sobie i na swoich dyrdymałach, nie? Masakra. No ale można sobie posłuchać dla rozrywki. $33 miliony w przeliczeniu na nasze, zdefraudowane na Ukrainie w ramach przestępstwa przy budowie magazynów do przechowywania rakiet i amunicji dla sił zbrojnych Ukrainy. Wśród podejrzanych znajdują się poseł Rady Najwyższej i pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego. Coś nas łączy, myślę, Ukraińców i Polaków. O. I tu jest jakiś Maksym się pojawia. Maksym Mykytas. Mykytas, piękne nazwisko. Czyli Majkutas, tak jakby Majkutas, Mykytas. I to jest ciekawe, bo ten człowiek, piszą o nim, że był zamieszany w kilka głośnych spraw. Znaczy, szef państwowej spółki Ukrbud, to tak jak Zdzichbud albo jakiś Polbud, Ukrbud. I ta spółka, której jest szefem, zamieszana w kilka głośnych spraw, takich jak pranie pieniędzy, porwanie, usiłowanie zabójstwa, transakcje korupcyjne związane z prowadzeniem spółki. No, to może zrobią kiedyś też taką komisję śledczą u siebie i będą pytania takie: czy prał pan pieniądze? Nie pamiętam. Czy porywał pan? Nie pamiętam. Czy usiłował pan zabijać? Nie przypominam sobie. A czy prowadził pan transakcje korupcyjne związane z prowadzeniem spółki? Nie posiadam wiedzy na ten temat i będą go przepytywać, no. Brakuje chyba, ja się zastanawiam, czy nie lepszy byłby jakiś taki tyran, który by po prostu ścinał łby, tak jakby coś takiego było. Ciachu, machu i do piachu. I następnego. To by się nauczyli, no. W Skandynawii bardzo mocno karano, obcinano tam właśnie łapy za kradzieże i tak dalej. No i mieliśmy ten czas, teraz już nie ma, bo zostali ubogaceni, że można było drzwi otwarte zostawiać. No, może się to okaże taką obiegową opinią, stereotypem, jakąś plotką, fejkiem, który będzie prostował może Piotr Napierała albo Zenon. No, ale jest takie przekonanie, że tak tam kiedyś było, nie? Dobra, słuchajcie. Może ktoś zadzwoni i pogada ze mną. Może ten poprzedni temat, jak myślicie, czy bardziej plemiona powstaną w takim postnuklearnym świecie? Wrócimy do plemion, potem większych wspólnot, osad, miasteczek i ludzie I czy ciężkie czasy będą sprzyjać temu, że ludzie zaczną lepiej się do siebie odnosić, będą współpracować? Czy anarchia i kanibalizm i degrengolada, jak w filmie Droga i w powieści? Powtarzasz to 2137 raz. Jak to jest, że w Kanadzie rąk nie ucinali, a też zostawiano drzwi otwarte? No nie wiem, tam mogły jakieś inne względy się przyczynić do takiego stanu rzeczy i tyle. A co sprawia, że Polak nie bardzo może zostawiać drzwi otwarte? O, a tu dzwonił Zenon, a ja mam ten, już odzwaniam, dobra. Halo, halo, halo, halo.
1: Szalom, szalom. Idę niedługo spać, więc jak zwykle mi się spieszy przy telefonie, ale tak chciałeś. Jakiś był motyw przewodni, że post-apo, tak, że atomówki...
0: Nie mówiłem nic o atomówkach w sumie.
1: Powiedziałeś po postnuklearnym świecie. Powiedzieć.
0: Znaczy, nie, mam na myśli no, jakiś w ogóle wyniszczony świat, w którym nie ma już władzy. I czy ty uważasz, że nie wiem, że rację ma Hobbes, że musi być ta władza i to nawet silna władza i pewna umowa społeczna z tą władzą?
1: Żeby to... Hobbes ważna postać, ale szczerze wstyd się przyznać, słabo pamiętam jego tam główne twierdzenia. Gubię mi teraz z tego powodu. Ojciec socjologii. Jakby ci to powiedzieć. Po pierwsze, jeżeli startujemy z tego punktu, w którym jesteśmy teraz i zakładamy jakiś kataklizm, to musimy bardzo precyzyjnie skalę tego kataklizmu założyć. Jaka ona będzie? Druga rzecz, która jest, to możemy się posiłkować historią. I posiłkując się historią, dochodzimy do sytuacji takiej, że bardzo różne... Globalizacja jako fenomen, jako taki, była w zasadzie od epoki brązu. Czyli z bardzo zajebiście dalekich rejonów można było znaleźć rzeczy w bardzo zajebiście odległych rejonach. Nie? Czyli jakieś tam na podstawie handlu rzeczy, tak, w starożytności, nie wiem, czy wiecie na przykład, ale istniało coś takiego jak grecki buddyzm.
0: O.
1: No. Baktria. Polecam się zapoznać z tym rejonem, żeby było zabawniej. Prawdopodobnie w to wszystko też byli Słowianie, albo przodkowie, albo kuzyni Słowian zamieszani. Dlatego się zawsze interesowałem Iranem i tymi rejonami. No. Mega skomplikowana sprawa. Mega, mega, mega, mega. A to tylko wam mówię, żeby wam pokazać, jak niesamowita, jak synkretyzm, jaki niesamowity mógł mieć miejsce w starożytności, jaka globalizacja mogła mieć miejsce, tak? Bo zawsze ten buddyzm nam się kojarzy, o dziwo, mniej z Indiami, na ogół, tak mówię teraz stereotypowo, mogę się mylę, niektórzy z was mogą to inaczej widzieć, ale bardziej tak powiedzmy z Tajlandią, Japonią też, tak? Gdzie w Japonii buddyzm dość późno przyszedł do tego Shinto i dlatego to Shinto się do dzisiaj utrzymało, bo ten buddyzm szkoły Tendai bardzo późno tam się pojawił, a tych szkół buddyzmu też jest dosyć trochę, czy tam Shingon, nie pamiętam teraz, ale one są chyba pokrewne już, mniejsza o większość. I teraz tak, więc jeżeli w epoce, nawet w neolicie, jeżeli w epoce brązu, neolicie, starożytności, ta globalizacja była dosyć duża, to znaczy się, że komunikacja między ludźmi była duża, tak? I to byli ludzie, którzy nie mieli w ogóle nawet za bardzo w głowie tego, że się można szybko i mocno komunikować, sprawnie, tak? Jakieś tam szczytem to były system wieżyczek ustawionych gdzieś na wzgórzach, że oni sobie zapalali i wiedzieli, że jak się zapali, to znaczy się, że jest sraka, nie? Czy tam jakieś znaki dymne. To był szczyt komunikacji. No teraz to możemy zrobić radia dosyć prosto i jeżeli ktoś odkopie książkę odpowiednią, to jest w stanie zrobić samemu radio. I to już kulturowo rezonuje w bardzo ostry sposób, bo jesteś w stanie informacje na duże obszary bardzo szybko przekładać.
0: A nadajnik myślisz, że jest łatwo zrobić? Mi się wydaje, tak. że... chyba. No, kiedyś kumpel na osiedlu zrobił, co robiliśmy, pirackie radio, ale wydawało mi się. No to czyli się da w sumie. No,
1: no widzisz, jeżeli ten świat, który tutaj jest, to będzie dużo rzeczy. Paradoksalnie, im więcej ludzi zginie, tym łatwiej będzie niektóre rzeczy otworzyć, tak? Bo nie będzie tyle walki o to, żeby te zasoby mieć, bo po prostu se wejdziesz do miasta, które zostało rozwalone, ludzie uciekli czy coś tam. O, widzę tego jamnika chorizo, o którym opowiadał Tuwumba na tym. Na tej gry.
0: No, gdzieś tam se myka, no. On fajny jest.
1: I wiesz, paradoksalnie, tym więcej buforu ci ludzie będą mieli, nie będą musieli na przykład w czasie takiej apokalipsy czasów obecnych, nie będą się musieli przejmować takimi rzeczami jak ubrania. To była zajebiście ważna rzecz, tak? Na tym ekonomicznie powstawały państwa. Wielka Brytania w dużej mierze swoją potęgę ekonomiczną właśnie na krośnie, na owcach i tak dalej zbudowała, nie? I tak dalej. Też na te różne tam flamandzkie barwniki i inne dziwne sytuacje. To były, wiesz, ekonomia. Cała ekonomia, duże sektory biznesowe się wokół tego budowały. Ci ludzie mogli coś innego robić, ale z racji tego, że tamto się opłacało, robili akurat to w epoce brązu, no w tych dawnych czasach powiedzmy. Teraz, gdybyśmy się cofnęli, był jakiś kataklizm, to by niekoniecznie miało miejsce z tej prostej przyczyny, że no miałbyś masę ubrań różnych, które by se leżały luzem, tak? Większość z nich by była z tworzyw sztucznych, więc one by się nie psuły. Nawet gdyby, wiesz, tam też na nie spadły i tak dalej. Wystarczyłoby je wysuszyć. I tyle. Więc gdybyś sakramentsko ograniczył populację, to im bardziej byś ją ograniczył, tym dłużej i mniej ci ludzie musieli się przejmować takim czymś jak ubrania. A to jest ważna rzecz dla człowieka, tak? Szczególnie w zależności od tam klimatu. Po wojnie atomowej też być może by się trzeba było przejmować zimą nuklearną, więc też te ubrania byłyby istotne. No. I tak dalej i tym podobne. Mamy w głowie kilka takich różnych tropów, powiedzmy, jeżeli chodzi o sytuacje związane z post-apo. Dużo jest uproszczeń w tych światach post-apo, które nam pokazano, ale jak się siąść nad tym i się zastanowić, to jest zajebiście skomplikowana sprawa i naprawdę może być masa niuansów. Jeżeli chodzi o dynamikę władzy, to myślę, że bardzo szybko ludzie by dążyli do tego, żeby jakąś władzę odtworzyć i raczej ten scenariusz tego Postmana z Kevinem Costnerem by był dosyć realny, czyli byliby uzurpatorzy, którzy by twierdzili, że oni są jakimiś tam przedłużeniami tej władzy i szybko bardzo podobne struktury władzy by się odrodziły, ewentualnie coś w stylu feudalizmu, ale tak feudalizm w gruncie, że to jest nic innego jak system mafijny, tyle tylko, że nie ma komu powiedzieć, że to jest system mafijny, tak? Prawie wszyscy królowie to są kryminaliści, którym już nikt inny nie mógł powiedzieć, że ty jesteś kryminalistą, bo by głowę stracił. Oczywiście, jak się popatrzy na to historycznie, to też nie jest takie proste. No bo i jeszcze raz do Zbir TV odsyłam, bo tam to jest fajnie znowu poruszona, a to akurat wiedziałem wszystko wcześniej.
0: Przepraszam, do czego odsyłasz?
1: Zbir TV, Mroczne Wieki, taki fajny podcast. Już trzeci raz chyba to tutaj robię. Ja akurat te wszystkie rzeczy wiedziałem, które tam są ostatnio poruszone. Znaczy, nie wiem, bo teraz jest o religii, tego jeszcze nie słuchałem, ale te, które były jeszcze poprzednim, na przykład o Celtach. U Celtów była taka sytuacja, że też nie wszędzie, ale w większości ci królowie byli elekcyjni, tak? Mało tego, i tam była tradycja taka, że jak król dawał dupy na polu bitwy, albo była bida i była nędza, to oni tego króla zabijali. Bo tak po prostu. I nawet to był jego obowiązek. Iść i się dać zabić. Niewyobrażalne, tak? Jak sobie myślimy, że na przykład tutaj dał dupy Sobieski czy ktoś tam, że trzeba mu, że należy mu łeb uwalić przy samej dupie, nie? A u Celtów to była praktyka normalna, nie? No.
0: Pięknie, to mi się podoba. A może taki na przykład Mieszko nasz też mógł trochę podobnie działać. Czasami się tego naszego Mieszka przedstawia jako takiego ojca chrzestnego trochę, że on tak działał właśnie.
1: Tak. Ja się z tym już dawno temu spotkałem, kupę lat temu, że faktycznie to było coś w stylu mafii. No i tak, no w gruncie rzeczy ja się z tym zgadzam. Nie? Niekoniecznie ktoś mi teraz powie, że to jest naukowe moje podejście i tak dalej, ja tak właśnie widzę to. Że to byli tacy lokalni wataszkowie, kryminaliści, którzy bandyci, którym już nie miał kto powiedzieć i fiknąć, nie? No.
0: Wkleiłem wam linka do Mrocznych Wieków. Widzę, że fajne są tematy. Sam sobie dzisiaj po...
1: Boskie są. Najlepsze jest.
0: Kurde, dobre.
1: Absolutnie
0: dobre.
1: Mój ulubiony. Pamiętam, Dobrodziej mi to ostatnio przypomniał. Dobrodziej mi to polecił lata temu. Ja zjechałem na dół, patrzę, tam jakaś rekonstrukcja historyczna. Mówię, kurwa, jakiś turbosłuchaj. Pierdolę to, nie? Zbluzgałem, rzuciłem tym w kąt. Ale gdzieś tam trafiłem po jakimś czasie na to znowu i tak sobie myślę, patrzę, mówię, cholera, to jest to? Kurde, jakbym to skądś znał? Zapomniałem, że to było to, co zbluzgałem, jak Dobrodziej mi powiedział, bo go dla hitów wyzywałem tego typa. I zacząłem słuchać. Ja wtedy chyba słuchałem o Grecji czy czymś takim i się wciągnąłem strasznie. No to jest, ja lubię ten temat od neolitu do roku średniowiecza, a ten podcast idealnie dokładnie jest, wiesz, o tym okresie, nie?
0: No, też lubię i kiedyś się też na to natknąłem, bo pamiętam, że o Kaliguli sobie na przykład takie odkłamywanie też tutaj jest trochę tego
1: on
0: władcy.
1: On jest zajebiście rzetelny, bo on świetnie podaje rzeczy, skąd bierze, wyraźnie zaznacza, co jest powszechnym mniemaniem i nie ma oparcia, ładnie i jasno wtrąca jakieś żarty swoje. Tam nie ma za bardzo miejsca do niedomówień, tak? To nie jest jakoś idealnie super turbo, ale ogólnie to jest świetne opracowanie, naprawdę. Jak ktoś ma fetysz książki i uważa, że tylko wiedza z książki jest jakaś super dobra, no to spokojnie może wiele książek to jego opracowanie zdeptać rzetelnością i dokładnością, tak? Bo w książkach też masz bzdury niejednokrotnie.
0: I niezła liczba odsłon przy... Tutaj ten odcinek o Kaliguli jakiś jest rekordowy i ma 674 tysiące wyświetleń, czyli da się robić mądre podcasty na YouTubie i być na topie, nie?
1: No.
0: Bo ponad 500 000, jak się ma na filmik, to już jest topka. No tutaj inne mają tam po kilkadziesiąt tysięcy, ale to takie też krzepiące, że się da, nie? Że nie tylko ludzie chcą oglądać walki celebrytów na przykład. A słuchaj, ja się zastanawiam, czy nie pograć sobie w grę Humankind. Nie wiem, czy spotkałeś się z taką grą. To jest historyczna strategia.
1: Taka cywilizacja.
0: Taka chyba uproszczona cywilizacja troszeczkę, nie? Gdzie tworzymy od nowa całą historię sobie po prostu.
1: W Game Passie.
0: No właśnie.
1: Ja grałem, to chyba nawet nie wiem, czy to jest ruskiego pochodzenia, ja grałem w Amplitude Studios. Czekaj, muszę zobaczyć.
0: To chyba jest ruska, bo widzę taki ruski sznyt odrobinkę w grafikach.
1: Endless, tak, oni robili gry Endless. Gry Endless mają zajebisty lore. Świetny jest świat Endless Space, Endless Dungeon. Nie wiem, tego Humankind'a stwierdziłem, że to jest gra, która by mnie za bardzo pochłonęła i przytłoczyła, za dużo czasu bym jej poświęcił. Bardzo możliwe, że to jest bardzo dobra gra. Niewykluczona.
0: Widzę, że wcale nie jest taka znowu taka bardzo prosta, bo tak trochę jak cywilizacja to wygląda faktycznie. Muszę sobie spróbować, bo szukam czegoś takiego, co by było strategiczne, a wiesz, a nie bardzo trudne, skomplikowane, bo się gubię trochę.
1: To może być trudne. Aha. Te gry Endless są trudne.
0: To może nie. Jak jakaś za dużo kombinowania i myślenia, to nie.
1: Znaczy, one są, wiesz, kurde, balans. Nie wiem, czy ona jest taka, ona jest łatwa do nauczenia. Wiesz, dobra gra strategiczna jest łatwa do nauczenia, trudna do zmasterowania. O, taka jest zasada. I one się do tego jak najbardziej nadają, pasują, nie? Widzę, tu jest jakieś Love Thyself, a Horatio Love Story. Horatio to była taka rasa klonów, która w Endless Space jest, bo jest Endless Legend, który jest takim średniowiecznym fantasy i jest Endless Space, który jest taki science fiction. Ale jest taka teoria, to troszeczkę jak w Warhammerze, że to jest wszystko jeden świat, nie? Że to, co się dzieje... Stellaris jest prosty. Już to nawet ja bym tego nie powiedział, że Stellaris jest prosty.
0: No, chyba dla ciebie jest prosty, Czektul. No, dla mnie zdecydowanie nie. Ja dostałem tą grę w prezencie i się odbiłem trochę, bo tam jakoś dużo kombinowania było, myślenia, to mnie głowa boli. Ja się już się chyba nadaję tylko do jakichś Far Cryów, pobiegać, postrzelać i to i tak mnie nudzi.
1: Co by mogło być dla ciebie jako taka strategia, taka nie za trudna, nie za prosta.
0: Ja to lubię gry właśnie proste, ale które dają dużo możliwości pokombinowania. Są takie czasem gry. Tylko to naprawdę jest ciężko zrobić taką grę, nie?
1: Zagraj sobie taki rosy z tym motem Hota, nie?
0: No Heroesy to jest właśnie taka gra. Heroesy na dobrą sprawę są proste dosyć, ale dają dużo możliwości, nie?
1: Mam grę Goat of Duty. Nie grałem w to, ale mam. Endless Legend mam, tak, grałem. No, jest, widzę faktycznie. Endless Space Definitive Edition mam. Też bardzo fajne. Walka jest karciana, to mi się nie podoba w Endless Space, ale ogólnie grafika, klimat, muzyka, lore świata jest zajebiste. W tych grach Endless jest świetny, nie? Po prostu. Czy grałeś w Total War, akurat się pyta. Total War'a mógłbyś spróbować. Wiesz co, za grosze jest Samurai Shogun, dwójeczka. Warhammer jest trochę trudne i nie jest tani.
0: A taki Age of Empires, bo to mnie ominęło, a to znana seria, nie wiem.
1: No jest. Teraz jest jakiś... ja to mam, nawet ci nie powiem, jak to się nazywa. Mam remaster Definitive Edition, nie? I to jest zremasterowana wersja, gdzie jest masa różnych tych kampanii i tak dalej. No, myślę, że to jest to. Tak. Dwójeczka, nie jedenka, dwójeczka. Age of Empires 2, to jest średniowiecze.
0: No tu widzę, na Game Passie czwórka nawet jest.
1: Spróbuj tej czwórki, mnie nie porwała.
0: No to zobaczymy. I Populus jest nawet leciwy, jeszcze znany z czasów Amigi. To była właśnie taka
1: jak
0: prosta
1: się
0: gra.
1: Populus. Ten Populus bez tego bycia Bogiem? Był taki, kurde, balans. Powermonger.
0: Powermonger był też, tak.
1: No, Populus bez tego bogowania. No to Age of Empires 2 jest jak najbardziej, tylko że to jest taka, wiesz, no to jest RTS, nie? Ja szukałem bardziej czegoś turowego dla ciebie.
0: Tam się szło, obrzucało się kamieniami chatę wroga i już.
1: Megalomani najbardziej się obrzucało kamieniami. Może Endless Legend sobie kup za te parę groszy, to jest ciekawe.
0: Ja na razie jestem biedny jak mysz kościelna.
1: A to dosłownie jest 5 zł, nie?
0: 5 zł, człowieku. Man, ile to pieniędzy jest. Klienci mi nie płacą.
1: Oglądałem Książula i powiem ci, okej, spoko, kumam, lepszy niż ten oblech Mr. Krycha. I skąd on bierze te hamburgery za 15 zł, zapiekanki za 8? To jest dla mnie niepojęte, nie? Zapiekanka za 8, to ja nie wiem, gdzie to jest możliwe.
0: Też się dziwuję właśnie temu, tak. I on jeszcze tak, oni czasami dorwą jakąś tam naprawdę zajebistą zapiekankę tam za 12 zł i wybrzydzają, że no cena może być, wiesz, tak, skąd oni biorą? Znaczy, bo oni jeżdżą po całej Polsce, no to może w małych miasteczkach, ale wiesz, ja też mieszkam w małym miasteczku, a płacę dużo drożej niż oni, nie?
1: No.
0: Więc też się dziwię.
1: Koraz pisze, że Shogun 2 jest najtrudniejszy. Mało w niego grałem. Najładniejszy z pewnością jest ROM 2. No ja polecam ROM 2 z modem Dividend Impera. Jest rewelacyjny. Bardziej tak robi wszystko historyczne. Dzięki niemu mogłem sobie zagrać właśnie medami, czyli właśnie w Persji. Nie partami, tylko tak jak to wszędzie jest, że jest tylko, kurde, partia i nic więcej. Mogą medami zagrać. Bardzo ładnie jest pokazane są te zmiany, które były albo by były na przestrzeni wieków w tych wojskach. I przede wszystkim w modzie Dividend Impera jest system kastowy. Klasowy może w ten sposób. Mianowicie populacja jest na 3 straty podzielona. Jakiś tam parchantów, chłopów, mieszczan powiedzmy, czy jakąś tam drugą klasę trochę bogatszych i arystokrację. I rekrutując różne rodzaje wojska, musisz mieć ten konkretny typ populacji, co jest uzależnione od ekonomii i budynków, żeby to wojsko móc rekrutować. Dlatego na przykład w pewnych epokach nie jest możliwe zbudowanie wojska, które jest oparte o horse archers, no Jezus Maria, no strzelców na koniach, nie? Bo po prostu tylko szlachta się tym zajmowała. Ale jak tam zrobisz pewne różne fikimiki, pochytasz najemników, ekspansję zrobisz, albo się akurat po prostu masz taką cywilizację, która jest do tego odpowiednia, czyli na przykład Scyci, to wtedy możesz sobie całą armię o tych horsarczerów oprzeć i zrobić coś takiego, jak zrobili Hunowie, Mongołowie, nie?
0: No. dużo jest naprawdę dobrych strategii na tym Game Passie. Jest Stellaris, są wszystkie właśnie Age of Empires, Crusader Kings, widzę tutaj.
1: Za ciężkie. Interesuje cię Age 2.
0: A może w Wastelanda chcę pograć, kurczę.
1: Może ci się spodobać. Fajny jest ten świat. Mnie w Wastelandzie wkurzyło to tierowanie broni. Mianowicie, że jest M4, karabin M4 i on zadaje tam 20 do 40 obrażeń i obok jest Steyr Aug, który jest z wyższego tiera i już zadaje 50 do 70, nie? Co jest... Strasznie mnie to jako, wiesz, takiego trochę garnata wkurwiało, nie? Bo tak naprawdę obrażenia powinny być takie same. W Falloutie nie było takiej różnicy. No. A tak poza tym to fabuła i wszystko i świat jest super.
0: No, ty jesteś wymagający i zwracasz uwagę na detale różne. Coś tam ci się nie spodoba, że jakieś źle wyważona gra czy coś już tutaj?
1: Tego nienawidzę, tak. Cyber mało całkiem w koszu nie wylądował i nie było refundu, bo to było trochę do dupy zrobione ten balans, nie? Ale oczywiście ten patch najnowszy to naprawił.
0: Ale tak po czasie stwierdzam, że Cyber to jest chyba jedna z najlepszych gier, jakie wyszły wszechczasów. I nie waham się tego powiedzieć.
1: No ja się trochę waham, ale rozumiem, że ktoś się może nie wahać.
0: Bo wiesz, bo to jest po prostu nowy trochę experience zupełnie w graniu, tak jak dla mnie przynajmniej, wiesz? Nie pamiętam, kiedy mnie jakaś gra tak jakby wciągnęła, zauroczyła, kiedy się tak z bohaterami, wiesz, zżyłem i w ogóle, nie? To jest ważne w tym przypadku, nie? Po prostu klimat, przygoda, wiesz, imersja, no włączam inne gry i tak popykam 10 minut i odinstaluj, nie, bo...
1: Super, Belka Spicer, weź coś powiedz o VR-ze. No uważam, że to dupy ta generacja VR-a, co prawda miałem raz na głowie, nie urwało mi to i biorę pod uwagę, że może są lepsze tytuły i tak dalej, ale nie czarujmy się, tych tytułów w VR-ze jest kurde mało. Ogólnie nie widzę, żeby to się jakoś rozwijało. Firmy, które się tym parają, ostatnio szczególnie się nie chwalą za bardzo swoją sprzedażą, tak? Jak to, bo Belkanes tam się rzucił na Twitterze do pewnego youtubera, że podcastera, że który napisał, że o, tak nie bardzo się chwali Sony PSVR3. No bo nie ma się czym chwalić, tak? Jest chujowa sprzedaż. To zauważył Belkanes, że o, tam Quest trójeczka też się nie chwali, nie? No dobrze, ale to nie zmienia faktu, że VR jako taki jest chujowy, nie? I się nie sprzedaje i nie jest przyszłościowy i się nie rozwija. Czy to jest PSVR 2, czy Quest 3 i tak dalej, to jest chuj z gównem, nie? Nic z tego nie wynika, to stoi w miejscu i jest w dupie ciężkiej. Nie ma na to tytułów. Za bardzo, za wielu, tak? Ten najlepsze szczytowe osiągnięcie, czyli ten Horizon, to jest tech demo w gruncie rzeczy, a nie pełnoprawna gra. Jest dużo różnych ciekawostek, gimików i tak dalej, ale to dalej jest ciekawostka, tak? Nic specjalnego. Więc trochę mi się to nie podoba, że prawdopodobnie znowu spali na panewce ten VR, ale lepiej mu poszło niż poprzednim razem, jasne, ale no niestety i tym bardziej właśnie, tak jak też mu powiedziałem, to, że PSVR 2 ten dla PSA 5, który jest bardzo rozsądnym wśród tych wszystkich innych rozwiązań alternatywą, tak? Bardzo taką fajną. Słabo sobie radzi. To jest chujowizna. Moim zdaniem to jest do dupy to, że Sony nie może wyjść i powiedzieć, sprzedaliśmy dużo milionów PSVR 2. Do dupy to jest. Nie podoba mi się ten fakt. Nie lubię tego. To, że ja się śmieję ogólnie, że ten VR jest w dupie i mówię ahaha i ohoho, to jest jedna rzecz, ale patrząc tak obiektywnie, niedobrze się dzieje dla graczy jako takich. Bo moim zdaniem PSVR 2 powinien być hitem sprzedażowym i powinien pchnąć tą branżę, żeby właśnie deweloperzy stwierdzili, że warto robić gry w VR-ze. No nie stwierdzili, tak? Większość gier to są jakieś arcade'owe popierdółki. Taka jest prawda. Jest Alyx i od czasów tego Alyxa nic na miarę Alyxa nie ma.
0: No bo to taka przygoda na raz jakby, wydaje mi się. Nie wiem, nie miałem do czynienia z VR-em za bardzo, ale tak mi się wydaje, że to jest taka przygoda na raz, żeby się tym pobawić, zauroczyć się i wrócić do normalnego grania, bo to taka zabawka troszkę, nie? żeby sobie doświadczyć czegoś nowego.
1: To jest męczące.
0: I prawdziwy, no właśnie,
1: męczące.
0: Nawet mimo, że się poprawiło znacznie odświeżanie tych ekraników i już się nie chce żygać może tak bardzo, to nie wiem, no kurczę, no prawdziwy VR to będzie, jak będzie interfejs, mózg, komputer i to będzie prawdziwy VR. I będziemy wtedy patrzyli na ten dzisiejszy, tak jak dziś patrzymy na te grzmoty, te plastiki tam z lat, nie wiem, 90. kurwa. Czy VR ten, Game Boy VR, ty pamiętasz?
1: To takie... O, to była na ten Nintendo chyba, Game Gear, czy nie, Game Boy, kurde, jak to się nazywało?
0: Game Boy VR chyba to się nazywało. Game Boy VR.
1: No, nie cytujcie nas. Prawdopodobnie pieprzymy głupoty. Czekaj, znajdę może to jakoś. Nintendo VR. Nintendo VR.
0: Nie, to był chyba Game Boy. Virtual Boy, o.
1: O, właśnie. Dlatego wpisałem Nintendo VR, żeby mi to poprawiło. No, to kutasuwa jest straszna. Virtual Boy 3D. No to padaka po prostu okrutna, nie?
0: Jakie to było słabe.
1: Darkanes pisze, no to jest człowiek, który się na grach zna. To jest nic innego jak kupienie sobie kierownicy. To nie jest mainstream, tylko akcesorium. I to jest zajebisty problem właśnie tego. Tu jest dupa zbita, że to jest właśnie do turbo pasjonatów w dalszym ciągu. Nie będzie siłą rzeczy w tej materii jakichś zajebistych rzeczy, jeżeli to będzie tak mały rynek jak pasjonaci. Po prostu. Bo nakład, jaki musisz zrobić, żeby coś z tego było, żeby to działało w tym wszystkim, jest gigantyczny. Jakieś wyższe mody, które automatycznie robią VR-a w różnych grach, nawet w Wiedźminie, czy coś, zobaczymy, nie? Ale póki nie będzie dobrych narzędzi, a ta fragmentacja rynku w tym nie pomaga, no to jest dupa zbita, nie? Ja bym chciał, nie zrozumcie mnie źle, ja bym chciał, żeby ten VR był rozwinięty i tak dalej. Sam bym się szarpnął na jakiegoś. Znaczy ja jak ja, pewnie będzie tak jak z konsolą, że Ola będzie grała więcej niż ja, ale nie widzę tego. Dalej tego nie widzę.
0: Dobrze to podsumował właśnie Super Belkas, że to jest akcesorium, no, jak kierownica, żeby się tym pobawić trochę i tyle. To jest chyba najlepsze podsumowanie.
1: No. No i szkoda, szkoda.
0: No czemu szkoda?
1: No czemu szkoda? No bo...
0: Ja nie wiem, czy się da więcej z tego wycisnąć, no po prostu, co ile wyciśnięto.
1: No, no dobra, wyobraź sobie, że robisz taką faktyczną symulację, no to troszeczkę rozumiem, nie? Ale są pewne ograniczenia i sensowność, bo jest w realizmie, właśnie, może to co jest ten problem z VR-em? Wiesz, ten realizm, nie? Bo jak gra jest zbyt realistyczna i zbyt wchodzi w szczegóły, to jest upierdliwa, tak? Jak Kingdom Come w pełnej wersji, takiej bez jakichś wspomagań, odpuszczenia, jest bardzo upierdliwe, bo nie masz sejwowania, musisz żreć, musisz to i tamto. Nie wiem, może są mody jakieś turbo upierdliwe, że musisz ser z napleta wyciągać, żeby nie dostać infekcji, tak? Cholera wie.
0: Ale ty jesteś wulgarny.
1: Ale wiesz, bo chodzi o taką przesadę, że coś jest za bardzo realistyczne. Wyobraź sobie właśnie grę strategiczną, ty szukasz teraz czegoś, żeby nie było za trudne, nie? Age of Empires może dla ciebie będzie, czy coś. A teraz sobie wyobraź sytuację, że grasz grę strategiczną na VR-ze, jesteś tym generałem w sztabie, który patrzy na tych chłopków na tej mapie. Grałbyś? Ja bym odpuścił.
0: Mogłoby się okazać, że jest to po prostu takie samo karkołomne przedsięwzięcie, jak postawienie na totalny realizm w jakiejkolwiek grze.
1: No dokładnie, co, o tym mówię. Dokładnie o tym mówię.
0: Co zepsuje po prostu tą grę, nie?
1: No, to tak.
0: Bo gra nie może być zbyt realistyczna, bo nikt nie chce łazić w te i z powrotem i przez 2 godziny iść gdzieś. Bez żadnych strzałek, bez niczego. No, no. Tak się ostatnio w ogóle zastanawiałem, czy to, że kiedyś gry były takie bardzo wymagające i nie było mapy i tak dalej, czy to wynikało w ogóle z podejścia, że więcej się wymagało od gracza, czy po prostu...
1: Brakowało pamięci.
0: Tak, po prostu się nie dało zrobić lepiej, bo nie potrafiono, nie wypracowano, za mało ramu i tak dalej, po prostu... A nie, że tak ceniono gracza i szanowano go, a dzisiaj to tak się wszystko skażualowiło i nie, po prostu trochę źle do tego podchodzimy chyba. Zresztą, kto dzisiaj chciałby sobie rysować jak debil kredkami kartkę na. Kredkami mapę na kartce i łazić gdzieś po dungeonach, no. Dajcie spokój.
1: No, jednak ten zagadanie na temat sera z napleta zadziałało. Już wiem, kto słucha. Z Zenonitów dali się zrobić.
0: Przyciągnął ich zapach tego sera.
1: Nie, to nie tak. To wiesz, tu chodzi o to, że powiesz coś takiego jebu dup i później, co on powiedział, nie?
0: Tak.
1: No, tak, i później już wiem, kto słucha, kto się zarzekał, że nie słucha, słucha. No. Także myślę, że to jest problem, VR-a, że jednak jest za mało popularny i zbyt niszowy, nie ma czegoś, co by mainstreamowo przyciągało. Może troszeczkę to jest jakoś powiązane z tą sytuacją, z tym Kinectem i tymi pierdołami, tak, że to jest akcesorium. Nie wiem, czy wyjdzie konsola, która będzie na VR stawiała od początku do końca. No bo naprawdę, jeszcze raz, VR wymaga miejsca i jest męczący. No kuźwa, ja tam byłem ile godzinę, tak? To byłem zmęczony jak dzika świnia.
0: No, no i kosztuje to trochę też. I no też pamiętam, jak się tym Nintendo Wii na imprezie tam u kolegi pobawiliśmy chwilę i to taka zabawka na raz w sumie. Ta waga, te jakieś tam skoki. To jest takie, żeby się na imprezie raz tym pobawić, a potem to ląduje gdzieś w kartonie i leży. Tak to wygląda.
1: No. Dobra, ja spierniczam. Dziękuję bardzo. Jakbyś, w sumie dziękuję za pomysł na audycję co do tego post-apo. To może kiedyś jakoś u siebie ten temat poruszę. Jakby to wyglądało tak w oderwaniu od popkultury i w praktyce. I w różnych scenariuszach. No, no. Ale to bym potrzebował też jakiegoś sidekicka, kogoś, kto ten temat ma w głowie, więc tutaj nawołuję, jakby ktoś chciał, to kontakt ze mną znajdziecie. Napiszcie w komentarzu, gdybyście chcieli zrobić głosową audycję w tym temacie, tak troszeczkę poważniej podejść do postapu i o tym pogadać. Ciebie też to się tyczy, jakbyś chciał, to też zapraszam. I no, możemy go obgadać, bo jak widziałeś, to nie jest prosta sprawa, nie? Nie jest tak, że dupnie bomba atomowa i nagle będzie wszystko wyglądało jak w Falloutie, Wastelandzie, czy kurde, chłopcu i jego psie. No.
0: Dobra, to dzięki wielkie. Cześć, za telefonik. Hej, hej. To był Zenon. Z kanału przy mikrofonie możecie sobie zaglądnąć i posłuchać. No, polecam takie kanały jak przy mikrofonie, sprawdzam, do Michała możecie też wpaść na projekt 28, zaprzyjaźnione różne kanały. Kiedy będzie GTA 6? No, nie wiem szczerze mówiąc, kiedy będzie, wiem tylko, że jest taki koleś, którego nazywają Joker, skądś tam Joker, taki z wytatuowaną twarzą i bardzo podobną postać użyto tam w grafikach promujących GTA, czy na trailerze się nawet pojawił, jakby tak skopiowano trochę go i on się od dłuższego czasu domaga gigantycznego odszkodowania, tam kilku milionów dolarów, żeby mu rzucili za wykorzystanie jego wizerunku rzekomo. No i się handryczy z Rockstarem strasznie, ale chyba się nie doczeka tych pieniędzy. Ja nie wiem, nie wyobrażam sobie, żeby GTA 6 było aż takim przeskokiem, jeśli chodzi o, no, o technologiczne aspekty, o technologiczną stronę, jak na przykład GTA 4 i 5, nie? Wydaje mi się, że to będzie taki jakby GTA 5 z modami upiększającymi troszeczkę. No chyba, że coś wymyślą ciekawego. Mogliby kurczę, no Rockstar powinien wytyczać nowe trendy. Wystarczyłoby, żeby użyli na przykład tej technologii Intela, o której wam kiedyś mówiłem, która w czasie rzeczywistym za pomocą jakichś tam algorytmów AI potrafi filtrować ten obraz gry tak, że on wygląda no już w 99% jak real, jak realny świat. No bo wiadomo, w normalnych grach te tekstury się powtarzają, nie ma takich detali, że tam tu trawka lekko wystaje spod płyty chodnikowej, coś, a tu wszystko było tak przefiltrowane, nie? Po prostu jakby miksowany był obraz renderowany gry z bazą obrazów z realnego świata i wyglądało to fenomenalnie, jak real. To by mogli zaprzęgnąć, no to bym się ucieszył i to bym uznał za kolejny taki krok milowy. Ale chyba nie będzie tego. Coś cicho o tej technologii. To już z rok temu to widziałem. Muszę sprawdzić tą informację, która a propos Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy się pojawiła w MyLajcie u Michała Gieresia, u Kloda, że rzekomo na koncie Wielkiej Orkiestry jest zachomikowane 600 baniek. To bym to chętnie zweryfikował, sprawdziłbym, czy to prawda. Jeśli tak, to trochę to dziwna sytuacja, nie? Nie do końca przemawia do mnie taki argument przeciwko orkiestrze. To, że ona jest w jakimś sensie wzorowana na nazistowskiej zimowej orkiestrze pomocy, czy coś takiego. No i co z tego, że... A co... Wszystko, co robili naziści, to złe? Jak autostrady budowali, to złe nazistowskie autostrady? Nie wiem, jak było posprzątane i ład i porządek, to też złe? No nie wiem, bez sensu takie w ogóle przytaczanie takich przykładów i to ma być argument przeciwko, albo nie wiem, jakaś teoria spiskowa, że Owsiak jest nazistą, czy co, zafascynowany nazistami? Bez sensu zupełnie. Zenon też się w komentarzach pisał, że przedstawił taki swój punkt widzenia, że to jest bardzo mało w porównaniu do tego, ile ogólnie kosztuje służba zdrowia, ile się wydaje. No faktycznie, no tak, jest to... No, ale tego też nie rozumiem. Też do mnie to nie przemawia do końca, no bo to i tak jest fajna akcja i te 200 baniek mieć, a 200 baniek nie mieć, no. Poza tym, co, byliby ci ludzie, którzy tak przedstawiają sprawę, zadowoleni, gdyby Owsiak sam na siebie wziął i ludzie fundowanie nam służby zdrowia? No bez sensu, no. Gdzieś tam to sprawdzałem na... chyba miliard idzie na służbę zdrowia co roku. Sprawdźmy. O, nie, to czekajcie. Jaki miliard? Co ja mówię? W 2022 to było 51 miliardów, co ja pieprzę. To tak mi się mało wydawało, jaki miliard. 51 miliardów, no a Owsiak zbierze te 200 baniek, nie? Bo sprawdzałem to, w którymś tam roku było 190 baniek, 180, 200, to różnie. No ale co z tego też w sumie, nie? Ale bardziej do mnie przemówiło to, co Zenon mówił o tym, że no bardzo drogo na przykład kosztuje potem konserwowanie tych urządzeń różnych zafundowanych, one przez to gdzieś tam stoją nieużywane czy coś, no to już to już sensowniejsze jak dla mnie, nie? Ale tak naprawdę to WOŚP to jest akcja promocji celebrytów, pisze Zenon. Mi się wydaje, że to Polaków jednoczy i że jest to taka akcja, dzięki której ludzie trochę potrafią poczuć taki klimat wzajemnego współdziałania w jakimś szlachetnym celu. To też ma znaczenie. Jest przy tym impreza, zabawa, a to, że się też argument o tym, że się dużo wydaje na Woodstock, no dzisiaj Poland Rock, no to słuchajcie, gdyby tego, no i że kosztuje dużo... na przykład obsługa telewizyjna całego zdarzenia, no ona nie kosztuje może tak dużo, bo to są pieniądze, no te pieniądze by wzięła telewizja od kogoś, kto by chciał za to zapłacić, by sobie zarobili, tak? A tak to charytatywnie robią, więc to nie jest aż taki koszt, no po prostu nie decydują się nie zarabiać, nie? A też bez tego wszystkiego, to by się nie udało zebrać tych pieniędzy. Musi być promocja, musi być ten Woodstock czy Poland Rock i tak dalej, żeby to się hulało. Już nie jednoczy. No już nie jednoczy, bo Polacy się lubią dzielić i chandryczyć i kłócić o wszystko, nawet o jakąś... Jest jakaś fajna akcja, to i tak się o to pokłócą, bo się nakradł, bo chuj... A już wiem, skąd mi się ten miliard wziął, bo miliard to zbiera Caritas rocznie. No, czyli też ci, którzy nie lubią WOŚP-u, lubią przesadzać i mówią, że Caritas zbiera 10 razy więcej. No, niekoniecznie 10 razy więcej, tylko na przykład 5 razy więcej, nie? Tylko, że z Caritasem to jest tak, że tam nie wszystko jest jawne. Wiecie, jak Kościół lubi ukrywać swoje wszelkie finanse i zapiera się rękami i nogami, żeby w ogóle... A Owsiak jest przynajmniej klarowny. On się przyznaje, ile zarabia na tym. On ma pensję 10 tysięcy zarabia. No niby sporo, no ale ja znam osoby, które zarabiają kilkanaście tysięcy, pracując gdzieś w korpo, no i... A poza tym on ma dużo roboty, bo tam, no przy tym ma dużo, no nie chce zarobić. No co ma, kurwa, chodzić obszarpany? WOŚP nie zbiera przez jeden dzień, to największy mit, pisze Wiesław Paleta. Aha, no to no widzicie, czyli też tu trzeba by to jakoś sprecyzować, wyjaśnić, jak to naprawdę jest, nie? A to Misiu pisze, Krawiec, jaki jest sens porównywania zbiórki Owsiaka, która trwa jeden dzień, z całorocznym budżetem albo całoroczną zbiórką Caritas? No, dokładnie, no. A w ogóle, czemu to szukać sobie wroga? Czy ten Owsiak jest winien, że miał ojca policjanta, milicjanta? Czy udowodniono mu faktycznie, że coś ukradł, że coś zachachmęcił? Chyba nie bardzo, prawda? Mając tylu przeciwników wśród Polaków, to by go zaraz udupili, gdyby coś zrobił nie teges. No ale niektórzy, widzicie, wolą dać złotówkę ojcu dyrektorowi. No. Na jego biznesy. Czektul pisze, WOŚP jest fundacją, teraz będzie finał akcji. No. No. Czyli WOŚP zbiera ten wynik, który podają po finale, to jest wynik z całego roku zbiórki, tylko jakby, jeśli dobrze rozumiem, to podczas tego finału zbiera się najwięcej, to jest lwia część, tak? Bo wszyscy się wtedy mobilizują, a tak w ciągu roku, no to tam ktoś wpłaci od czasu do czasu, ale
2: Michael Jeziorski, niewielu. 10 zł. Donate z serii słynne cytaty wybitnych ludzi. Nie żyje się po to, aby kochać, lecz po to, by nocnego radia słuchać. Jan Krawiec 2. Avemus papus crafcus.
0: Nie lękajcie się wpłacać donaty. Te donaty. Ubogacajcie radio. Niech nie wie wasza lewica, co daje prawica. Może zostanę kiedyś świętym krawcem od donatów. Albo coś, nie wiem. Ktoś tu dzwonił? Matt dzwonił. Okej. Już tu odzwaniamy. Kurde, muszę tu... Zapominam przełączyć status.
3: Halo, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, panie Macie, cześć. Jak się macie, panie Macie?
3: Dziękuję, w porządku.
0: To dobrze. Co tam?
3: No, dzwonię w kontekście tych apokalips.
0: Tych apokalipsów całych.
3: Tak. Chciałem też tak zwrócić uwagę o tych naszych małych apokalipsach.
0: Tak?
3: I postapokalipsach tych apokalips.
0: Mała apokalipsa. No. Czyli co na przykład?
3: No tutaj podając to hasło też jakby przywołuję powieść Tadeusza Konwickiego Mała apokalipsa. Pisarza, który opisuje tą swoją małą apokalipsę, czyli jego prywatną. To się dzieje w latach 80. I taki zrezygnowany pisarz, który traci wiarę w walce z systemem PRL-owskim, zostaje jakby nawiedzony przez tam przedstawicieli opozycji i zachęcony do samospalenia się w ramach protestu, do przyłączenia się Polski do Związku Radzieckiego. No i w tej powieści ten ów pisarz wędruje po ulicach Warszawy, spotykając różne zblazowane postacie. Wędruje z kanistrem, poszukując zapałek. Także to mi się wpisuje gdzieś w te ramy apokaliptycznej wizji.
0: No tak to jest, że czasem nam się świat kompletnie zawala i przeżywamy własną apokalipsę. Tak jest.
3: Właśnie kiedyś utarłem sobie w głowie to określenie, słysząc gdzieś, nie wiem, przejeżdżający dźwięk karetki czy pogotowia, że gdzieś

0: tylko aparat jakiś percepcyjny i zdobywamy różne doświadczenia, ani dobry, ani zły, ale w zasadzie bardziej zły chyba, tak z naszego punktu widzenia jakby tak ludzkiego, jeśli postrzegamy na przykład jako zło, no takie zwierzę, które jest bezduszne i zagryza i jakieś małe inne zwierzaki, bo sobie je zjada, no w pewnym sensie jest to takie zło. No więc dzieci na początku są w ogóle bardzo egoistyczne, takie szukają sobie jakieś tam ofiary w klasie, nie? Bywają strasznie okrutne. Raczej są takie złe, tylko my na to tak nie patrzymy, bo no, dziecko to dziecko, nie? Usprawiedliwiamy, ale bardziej w kierunku zła tak idzie dziecko. Myśli o sobie najczęściej, wiesz, głównie jest...
1: No ma takie pierwotne odruchy, no. Dziecko nieświadome jest, tak. Na przykład złapie motyla, to wsadzi go do słoika i zakręci szczelnie pokrywkę.
0: No. Albo powyrywa muszce skrzydełka, albo nadmucha żaby.
1: Przypali mrówkę lupą.
0: No.
1: No tak, no, dzieci są tak jak ich szczerość, kiedy mówią, że cię kochają. Tak, kiedy nie wiem, postępują w jakiś sposób z perspektywy człowieka świadomego, niegodziwy, no to tak, no to, dzieci są złe zresztą. Jest fajny kawałek grupy punkowej Gaga Zielone Żabki. Ale to bym dzieci w to nie mieszał. Ja też kiedyś spotkałem z takim pytaniem, czy człowiek się rodzi źle. Zły, przepraszam. Mój kumpel w knajpie mi to zadał to pytanie, tak już wisząc nad kieliszkiem. I taki kumpel, który miał tam trochę, wiesz, trochę miał tych swoich przygód. Powiedział mi to, nie wiem, na drugi dzień, jak dostał, gdzieś tam miał problemy z tym, bo biegał po osiedlu nago. No i gdzieś tam wylądowaliśmy, no i tak nie wiedziałem, to znaczy, no i tak mu powiedziałem, że to się środowisko pozwala nabyć złych cech, także jesteśmy też trochę skazani na to środowisko, otoczenie, w których nabieramy wartości w kluczowym momencie swojego życia.
0: Mi się wydaje, że w ogóle mówienie dobro, zło to jest strasznie nieprecyzyjne, szczególnie dzisiaj, kiedy świat jest tak skomplikowany, ludzie tacy też, wiesz, wielowymiarowi, złożeni. To tak jakby oceniać kuchnię, podchodzić do gotowania, do kuchni także smaczne, niesmaczne. No, co nam to mówi? Strasznie mało, nie? I tak... Na niewiele się przydaje taka ocena. Smaczne, niesmaczne. A przecież jest tyle różnych smaków, tyle gustów, tyle, wiesz, różnych technik gotowania. Dochodzi do tego, czy coś jest smaczne, a czy jest zdrowe. A może jest niezdrowe i smaczne, a trochę mniej smaczne, a zdrowe. Wiesz, to jest wszystko takie złożone, skomplikowane, a my smaczne, niesmaczne. I tak dobre, złe, nie?
1: Tak, no ale też można kogoś otruć świadomie, nie? To też jest, to już przekraczasz tą granicę właśnie zła, bo jest ten zamysł jakiegoś czynienia krzywdy, czy czynienia drugiemu tego, co tobie niemiłe. O! Bo kolenda była ostatnio, u mnie to się, wiesz, teraz się rozkręcam.
0: Wpuściłeś księdza do siebie?
1: Mama mi kazała, bo teraz przebywam u mamy, bo mamy ma właśnie małą apokalipsę przeżywamy, ponieważ piec się zepsuł w domu mojej mamy, no i zostałem palaczem od niedzieli, no zostałem palaczem, bo mama miała taki piec z podajnikiem. No i ten podajnik się zepsuł, no i czekam na część.

0: do tego podajnika, a na ten moment muszę mam je palić jakby no ręcznie po prostu dosypywać miał.
1: Miał czy nie miał? No, a Unia Europejska chce zakazać w ogóle ogrzewania gazem, ale na szczęście trochę to potrwa jeszcze, bo ja już się wystraszyłem. No, bo ja mam całe mieszkanie grzane gazem też. Co miałbym tutaj, nie wiem, zainwestować nagle 100 tysięcy nie wiem, żeby sobie to zmienić. No, ale dopiero w 2040 to miałoby w praktyce jakoś wejść, i to potem doczytałem, że w nowo budowanych budynkach bardziej, więc spokojnie, ale nagłówek mnie wystraszył trochę.
0: New Order.
1: No.
0: Czy w nowym świecie, tak? Czyli a ty dożyjesz, krawiec? 2000? Co mówiłeś? 40?
1: No, chyba nie, coś czuję, że nie.
0: Kurczę, to kupa czasu. Ja też wielu szans sobie nie daję. No może to jest taka data, wiesz. To jest taka data, wiesz. Eter by to obliczył.
1: Ja nie wiem, czy ja w ogóle chcę żyć taki stary.
0: O, czy widzisz, otwierasz się na swoją małą apokalipsę. Czyli to mówisz, że ciężko byłoby, co?
1: Czy to jest jakiś mus, że trzeba w tą grę grać tak do usranej śmierci? Jak się komuś nie chce już w ogóle, bo mnie już znudziła trochę ta gra i tak się zastanawiam.
0: No wiesz, jak to jest, to po prostu. No tu wpłynąłeś na takie wody bardzo. Takie wody mętne, no bo nie można propagować tego typu podejść, ale przyznam ci trochę racji, że też trochę uważam, że.
1: Życie jest przereklamowane.
0: Wyjąłeś mi to z ust. Bo wiesz, czasami mi się wydaje. No, że to wszystko jest. No, dokładnie tak. No, nie dostaję innego określenia do głowy, jak właśnie przereklamowane. Trochę to wszystko jest takie. Ale skąd się bierze ta straszna gorliwość do propagowania tego, że ludzkie życie jest rzeczą najważniejszą. Najistotniejszą, że warto, nie wiem, wszelkie kroki wykonać, jako powiedzmy tutaj z perspektywy państwa, żeby tą komórkę, tą jednostkę, żeby za wszelką cenę odradzić, powiedzmy sobie, tej mamy apokalipsy.
1: No właśnie. To się być może zmieni. Ludziom się to wydaje bardzo mroczne, ale jakby może kiedyś władze tego świata różne będą zmuszone trochę, żeby tą politykę zmienić i się trochę zmieni tutaj punkt widzenia u ludzi, się wypromuje trochę inny, że życie to nie jest jakieś Bóg wie co. A taki, wiesz, no bo będzie powiedzmy kłopot z przeludnieniem czy coś, to się ludziom inną bajkę, coś bardziej jak Wiking, że dziś żyjesz, a jutro możesz zginąć w boju, nie? Albo w pracy. No bo taki Wiking, to on był przygotowany, jak gdzieś jechał w bój. Było bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie wróci już, nie? Że
0: No
1: dostanie
0: tak.
1: strzałą, że dostanie zabłąkaną strzałą, albo szedłeś gdzieś na bitwę wielką. No to tam jucha sikała, ręce i nogi fruwały, no i albo przeżyjesz, albo nie przeżyjesz. I ludzie nie byli tak strasznie przywiązani do życia chyba jak dzisiaj.
0: No, to było bardziej płynne, tak jak mówisz. I właśnie może to było bardziej, to było zdrowsze podejście do samoistnienia, czyli ta ulotność, którą zakładasz sobie gdzieś tam w nawiasie, w głowie, że dzisiaj jestem, jutro mnie nie ma, zadbam o swoje pierwsze potrzeby. A takim przykładem jest przykładem tej takiej manifestacji rezygnacji, czyli zgodzenia się na tą swoją małą apokalipsę, była ta pani, która zadzwoniła do swojej pani psychiatry, że chce sobie odebrać życie, a potem była zdziwiona, że lekarz, pani psychiatra zadzwoniła na policję i tam ją zabrali do szpitala. To była pani Ewa, czy jak ona się tam nazywała?
1: To nie słyszałem o tym przypadku, ale
0: No to...
1: lekarz powinien być chyba związany tajemnicą jakąś lekarską, a nie, że od razu na policję
0: Nie,
1: zadzwoni.
0: lekarz jest zobowiązany w takim przypadku do udzielenia wszelkiej pomocy, czyli zgłoszenia to na policję ze względu na to, że jest zagrożenie życia ludzkiego. Tam był taki przypadek, chyba teraz w te wakacje jakoś, że zadzwoniła ta pani, bo ją tam narzeczony rzucił czy coś, i rozmawiała ze swoim lekarzem, psychiatrą, i potem była zdziwiona, i tam był taki szum w telewizji, że ona bardzo źle została potraktowana w szpitalu, i tak dalej. Jakby była zdziwiona, bo zetknęła się z bezdusznym systemem, a wyobrażała sobie, że ma jakąś intymną relację ze swoim terapeutą. No i tak to się kończy, bo możesz sobie tam gdybać z terapeutą, z lekarzem psychiatrą, o tym, że ci jest źle, że jest niedobrze, ale kiedy wpłyniesz na takie wody, że chcesz sobie odebrać życie, no to już wtedy wchodzi system i kończy się tam biadolenie, tylko zostajesz pozbawiony własnej woli w tym, co masz zamiar zrobić z sobą.
1: My to mamy chyba trochę lżejsze podejście do tych spraw niż większość ludzi, tak mi się wydaje. A pamiętasz pierwszy odcinek Futuramy, gdzie Bender wchodzi do budki do eutanazji? Taka automatyczna eutanazja i można sobie wybrać, że tam, że przecina cię piłą albo coś tam. Jak dla mnie, wiesz, eutanazja dla osób, które mają dość życia, są sponiewierane, schorowane czy coś, to by było takie humanitarne wręcz trochę podejście, czy tak na siłę żyć i się tu tarmosić, wiesz, i no, ja bym dał taką możliwość ludziom, którzy chcą. A co z tym słynnym, że chcącemu nie dzieje się krzywda, co jest tak przywoływane często, a w tym przypadku to jakoś nie działa, tak? Że chcącemu nie dzieje się krzywda.
0: No to ta eutanazja to jest straszna płachta dla obrońców życia, bo to jednak podważa pewne uwarunkowania religijne i tak dalej, i tak dalej. No, jeżeli podejrzewam, że jeżeli zaczniemy tu dyskusję na temat eutanazji, to zaraz pojawi się kontrofensywa z transparentem depopulacji.
1: Tak, że nocne radio, NWO i kto ci zapłacił i coś zaraz coś będzie, no. A w Biblii w sumie nie ma nic ani o aborcji, ani o eutanazji, ani o samobójstwie. Nie przypominam sobie przynajmniej, to Kościół bardziej to wszystko wymyślił. Na podstawie swoich domniemań jakichś albo wymysłów, ale w Biblii, no zacytujcie coś w Biblii, że nie wolno samobójstwa popełnić, na przykład.
0: A przepraszam, dygresję tutaj. KGB Rut. Dzisiaj też nasikasz sobie do szklanki. No, nie sikałem do szklanki, tylko do karafki. Bo już była pusta, a miałem drugą pod ręką, także tą pustą karafkę napełniłem, no bo akurat wtedy walczyłem. A wracając do naszej
1: a
0: dyskusji...
1: Czekaj, a to dobre było, bo ty, pamiętam, ty byłeś w jakimś hotelu.
0: Tak.
1: I tak, tu nasikałeś do karafki, tu zbiłeś coś, tu rozwaliłeś taki...
0: No,
1: chyba,
0: no.
1: Chyba nie wspominali cię jako dobrego klienta.
0: Nie, wszystko było w porządku. Zawsze staram się zacierać po sobie ślady, także... także no, nie, no wtedy to była ostra jazda w zasadzie, tak, bo trochę Byłem na takim wyjeździe integracyjnym, no i to powinno wszystkim wam wyjaśnić mój stan.
1: Ciekawe, czy można sobie wyjechać do Holandii. W Czechach też jest możliwość eutanazji? Chyba nie. W Holandii, tak? Tylko.
0: Nie mam pojęcia, jak to jest uwarunkowane, ale podejrzewam, że ta, nie wiem, ta eutanazja jest strasznie biurokratyczna, wiesz, że straszna droga jest pewnie do osiągnięcia pozwolenia od systemu na to, że możesz odejść. No, w zasadzie tak to wygląda.
1: Ludzie lubią się przejmować za innych i doradzać innym i zabraniać innym. A co z wolną wolą? Też się tą wolnowolę tak często przywołuje. Chcącemu nie dzieje się krzywda, też się tak często przywołuje. A to wszystko jest jakoś kompatybilne z tym, żebym ja mu na przykład sobie skończył ze sobą, bo mam taki kaprys, taką ochotę na przykład. A nie, to będzie zaraz krzyk, że coś tu pierdolę i innych zachęcam i promuję i NWO i depopulacja i jesteś złym człowiekiem, no. A przy innej okazji zaraz będzie wolna wola, Bóg nam dał wolną wolę, chcącemu nie dzieje się krzywda, stara łacińska maksyma, znasz, Krawcze? No i tylko to będzie przy innej okazji, a tutaj to jakoś ludzie są strasznie wyczuleni i przeczuleni, trochę mi się wydaje. A można by to załatwić jakoś bardziej normalnie. Wszystko.
0: No, widzisz, no, to jest ta w zasadzie tak ostra, że aż niewidzialna granica tego, jak postrzegasz to. Jak patrzysz na tą kwestię. Nie wiem, bo brakuje mi słów, żeby to tak łagodnie jakoś to opisywać, żebyśmy tak płynnie o tym rozmawiali.
1: Śmiało, no.
0: No, że
1: Co się
0: ta
1: czaisz?
0: eutanazja tak zwana, tak, prowadząca do depopulacji daleko idącej, do tego, że jesteśmy przez system zachęcani do tego, wymagałaby pewnej odpowiedzialności i świadomości od społeczeństwa, ale tak naprawdę no podlega drugie pytanie, jak weryfikować kogoś, kto kandydowałby do kwestii eutanazji, no bo zazwyczaj samobójstwa wynikają z pewnego momentu, w którym masz to nagromadzenie emocji. Zazwyczaj ci niedoszli samobójcy dają komunikat o tym, że chcą targnąć na swoje życie, a osoby, które jakby to zamykają w sobie, nie mówią o tym nikomu, no po prostu targają się na swoje życie i albo im się uda, albo nie. Często to się kończy tragedią, kalectwem albo czymś, co nie wychodzi. Są straszne historie.
1: A tutaj by
0: Najstraszniejszą historią samobójcy, którą słyszałem, to było to, że mężczyzna rzucił się z bloku i spadł na kobietę, która została sparaliżowana do końca życia. Są takie historie, prawda? Osób, które doprowadzają do takich skrajnych sytuacji. Ciężko mi się o tym mówi.
1: No tak, był taki przypadek. A mi jakoś lekko się mówi i też właśnie zostałem trochę objechany, znaczy nawet się na mnie ktoś troszkę tak obraził, zdenerwował, że zbyt lekko mówię o takich sprawach i że jakby nie skomentowałem czegoś, co w tym temacie było powiedziane na antenie. Ja to rozumiem. Ale ta osoba też mogłaby zrozumieć, że jesteśmy różni, mamy różne tutaj podejście do tych spraw. Ja mam jakieś takie lekkie i nawet bym jakoś specjalnie wielce nie weryfikował, bo no po co, no ktoś kto faktycznie by się zgłosił do jakiejś eutanazji, to już by przemyślał sobie to raczej, bo co innego siąść sobie na parapecie, czy coś, czy wiesz, czy podjąć jakąś taką próbę samobójczą, że ktoś sobie podcina żyły w wannie, to jest często kierowane właśnie chwilą, czy ktoś się napił i go wzięło, wiesz, a już takie pójście do jakiegoś punktu, takiego do doktora eutanazego jakiegoś i podpisanie czegoś, to raczej ktoś się zdecydował, ktoś sobie to przemyślał. Ja rozumiem, że można mieć bardzo różny stosunek do tych spraw, bo no, jesteśmy sumą naszych doświadczeń. Ktoś, powiedzmy, ma bliskich, którzy coś... Ja też miałem w swoim życiu takie sytuacje różne i dotyczące mnie i innych. Nie wiem, no kurde, no ja rozumiem, że jest jakaś odpowiedzialność też, że coś się mówi i ktoś się może zasugeruje czy coś, ale też bym na to aż tak nie patrzył, bo co, to ja coś powiem na antenie i ktoś zaraz się przekona i pójdzie i skończy ze sobą, też bez przesady, nie? No ale faktycznie trochę śliski temat, bo ja sobie podchodzę lekko, a wszyscy inni niezupełnie, to powinienem się dostosować raczej i trochę może przybastować tutaj faktycznie.
0: No bo wiesz, ta możliwość wyboru, czyli utworzenie jakiejś systemowej drogi do tego, że chcesz skończyć swój bieg po torze życia w przedbiegach, na przykład nie chcesz wystartować w ogóle, no to podważa pewne wartości takie kluczowe dla życia, dla jego pojmowania, dla jego wychwalania i dlatego, że jest tak cudownie i że będzie emerytura i że wszystko. No ten... Czekaj, o, już mam. To jest tylko przejażdżka. Jak to było? It's just a ride?
1: Just a ride. No właśnie. Dlaczego żaden obrońca życia nie dzwoni? Pyta Czektul. Właśnie, dzwońcie obrońcy życia, jak macie ochotę. Zapraszam serdecznie. Możecie też się tu wypowiedzieć przecież.
0: A jak zadzwoni ta pani... Wiesz, która pani ta...
1: Która pani?
0: Od aborcji.
1: Nie wiem, która pani od aborcji.
0: O.
1: Kaja Godek, tak?
0: Tak, tak.
1: No, aha.
0: Bo on może ma, wiesz, taki radar, który nasłuchuje wszelkich tutaj kanałów rozmów.
1: No niech sobie obrońcy życia bronią życia. No to ich misja jak najbardziej. Nie wiem, ja... Mam to jakiś tam lekki autyzm i może to sprawia, że mam mniejszą, tak podobno jest, że się ma mniejszą empatię. U mnie ta empatia trochę inaczej działa.
0: Czujesz sobie tą bezwzględność taką?
1: No trochę tak, trochę tak.
0: Rozumiem, no trochę też to mam. Kurwa, właśnie, no. I tutaj bym wjechał na ten roller coaster otwierania się przed tobą i mówienia na ten temat, ale jeszcze za mało wypiłem.
1: Just a ride, man.
0: Dokładnie.
1: No to, kurczę, skoro kiedyś sobie człowiek był takim wojem i brał na klatę to, że może za chwilę zginąć w boju i się niespecjalnie jakoś tym wielce przejmował, znaczy nie przejmował się tak jak my dzisiaj, no to nie można sobie trochę myśleć po staremu? Czy to już mamy inne czasy, to ja mam się dostosować i myśleć współcześnie, a nie mogę sobie myśleć bardziej jak taki wiking przykładowy, wspomniany?
0: No patrząc z ich perspektywy, no najfajniejsze, co ich mogło spotkać, to podróż i walka. No bo co? Nie mieli gier komputerowych, nie mieli książek, nie mieli rozrywek, no to czy jeszcze seks, no. No to tak, no to mieli seks, podróż, walka, ale może coś im wykluczyło pewne z tych przyjemności, na przykład byli wiking impotent, albo wiking z chorobą morską, No to co mu zostawało? No to co miał robić? No to nie wiem, wspinał się na szczyt swoich ambicji, żeby w plemieniu pokazać, kim on jest, no i szedł taranem na najgorszego przeciwnika.
1: Nie, ja myślę, że to bardziej skomplikowana trochę sprawa. No, mieli też swoje rozrywki przeróżne, ale po prostu mieli taką kulturę, że była śmierć bohatera, bohaterska śmierć w boju była czymś, no tak jak dla chrześcijanina, pójście do nieba, no
0: No
1: to
0: tak,
1: on
0: no
1: miał
0: właśnie
1: swoją.
0: tym pachnie.
1: No, dzisiaj chrześcijanin, jak jest katolikiem, to stawia, że dobre uczynki i nagroda w niebie po wsze czasy będzie se żył przy Bogu. A Wiking też miał swoją Walhalę i tam się dostawali bohaterowie, którzy w boju zginęli z mieczem w dłoni. No i mieli swoją wiarę, trzeba to uszanować jakoś. I czemu nie pozwolić komuś, żeby sobie myślał trochę po staremu, tylko ja mam się dostosować do współczesnych norm. Kurwa, cały czas tylko dostosowuj się, myśl tak jak wszyscy, myśl tak jak my, myśl systemowo. To jest właśnie systemowość jakaś taka, z którą rzekomo tak wszyscy dzisiaj walczą, co druga osoba przynajmniej, no, a tuż, no.
0: Dobrze, nie, dobrze, dobrze to nakreśliłeś, no bo czy doszliśmy do momentu, w której tak jak wcześniej nakreśliłem w tej powieści Tadeusza Konwickiego, jedynym buntem przeciwko, który nam pozostaje przeciwko systemowi jest odebranie sobie życia. Czyli wiesz, ostateczny argument wobec własnej niezależności.
1: No. Koras pisze, myślisz, że tacy Wikingowie się nie bali śmierci w walce? Oni po prostu nie mieli wyjścia. Od rabunku zależał ich byt. Skandynawia jest nieurodzajna. Tam często było przeludnienie. No nie wiem do końca, czy to, wiesz, czy to troszkę nie wyolbrzymiamy tego, no bo mógł się zajmować taki Wiking różnymi rzeczami. Mógł budować łodzie, mógł rzemiosłem się zajmować, mógł przeprowadzić jakąś gospodę, mógł handlować, być kupcem. Niekoniecznie musiał być wojem, a jakby tak się.
0: Albo mógł być kreatorem wnętrz chaty, na przykład. To już taki wiking, wiesz, taki spokojniejszy.
1: No, albo przecież, no, gdyby tak się wielce bał, no to by sobie unikał bycia tym wojownikiem i jechania na Wiking, tylko by sobie robił co innego, może znalazłby sobie jakieś inne zajęcie. Ja myślę, że niekoniecznie się tak bardzo bał. Po prostu śmierć w boju była dla niego też atrakcyjną opcją całkiem.
0: Zresztą był wychowany w kulturze takiej naturalnej drogi, jako mężczyzna, jako, nie wiem, że nie wiem, no, że płynie z tym rytmem swojej kultury, czyli osiągnięciu, nie wiem, jakiejś doskonałości w czymkolwiek, a potem to była weryfikacja, to stawianie w boju. No to było raczej w ich przypadku bezwzględne, takie dosyć, nie?
1: No. Także weźmy pod uwagę to, że myślimy tak, jak zostaliśmy trochę nauczeni przez system, przez resztę społeczeństwa, przez media, edukację, literaturę, wychowanie, a i to nami kieruje i wiadomo, że dzisiaj to będzie wielkie halo robione z tego, że że my takie rzeczy tu mówimy z matem, że tak sobie lekceważymy, lekko podchodzimy do tych spraw. To nie jest
0: It's just the
1: popularne.
0: right.
1: Just the right.
0: A w ogóle, bo tak działam, w tym tygodniu działam w kotłowni, jestem palaczem. Chwalę sobie tą funkcję. No i tam sobie siedzę przy herbacie, włączam te wiadomości. Tam widzę, jak prezydent przytula się z z tymi gościami, Kamińskim, z tamtym. Potem widzę, jak jest ta szopka komisji przedstawiona i tak sobie myślę, że kurwa, no nie wiem, w ogóle strasznie oburzające w ogóle.
1: Kosmos, nie? Po prostu
0: to jest, nie wiem,
1: taka,
0: po prostu
1: taka, jakaś bezradność pomieszana z zażenowaniem i w ogóle what the fuck, nie? Jak się na to wszystko patrzy, co się dzieje tu w Polsce teraz. Ja jestem strasznie zawiedziony i tak zdegustowany jakiś.
0: Czy ja się czuję tak zażenowany, tak jakbym oglądał swoje zdjęcia, gdy miałem 11 lat i miałem pucłowatą, bordową twarz, gdy piłem orężadę, trzymając się za rękę z siostrą w koszulkach Adidas gdzieś tam i tak, że nie, no to jest zażenowanie na poziomie właśnie oglądania zdjęć z momentu, gdy byłeś gimnazjalistą i gdy twoje kości
2: nie
0: twarzy
2: sobie tego nie przypominam sobie o
0: wiesz, nie bo tak wtedy dziwnie wyglądasz, masz dużą głowę, a ciało nieważne. To jest zażenowanie takie.
1: No, to jest po prostu też takie przykre, że tak się odechciewa być Polakiem, odechciewa się walczyć za Polskę w razie czego. Gdzieś tam jest taki żal, że nie możemy mieć jakichś autorytetów fajnych, ludzi poważnych u władzy, tylko takich hachmentów, cwaniaków i jedni i drudzy. PiS, PO i jedno zło, po prostu ja nawet nie wiem, dlaczego oni tak ze sobą się... A, nieważne, nawet mi się nie chce o tym mówić.
0: Też dzisiaj widząc te zdjęcia tam z tych akcji, no to tak sobie wyobrażałem, że to jest plan filmowy i ktoś mówi akcja i tam Misiek tu albo akcja i tam nagrywamy film pod tytułem Komisja Sasina. No nie wiem. No dzisiaj to już naprawdę przekroczyło wszelkie granice.
1: To jest na maksa smutne, że tutaj w tym kraju nikt za nic nie odpowiada wiecznie. Tak od zawsze jakoś tak to jest, że tutaj nikt za nic nie odpowiada. Oczywiście jeśli jest wystarczająco wysoko gdzieś u władzy czy na wysokim szczeblu, to za nic nie odpowiada i ciągle wszystkim wszystko płazem uchodzi. No chyba, że jesteś zwykłym szarym obywatelem, to wtedy za byle co cię skażą.
0: O,
1: nie?
0: Tak, to nie masz szans.
1: Też popatrz... Ta matka Tomasza Komendy teraz się poczuła, jakby dostała obuchem w ryj, bo tyle lat trwały te śledztwa, te gadanie o tym i nie stwierdzono, żeby ktokolwiek tu zawinił i do widzenia. Ja też, jak wysłałem do prokuratury nagrania po prostu, gdzie koleś się przyznaje, że ode mnie kasę wziął, że nie oddał i tak dalej, wszystko było na talerzu. I dostałem też odpowiedź. Nie stwierdzono czynu tam zabronionego do widzenia, nie? Tak mogę liczyć na sprawiedliwość w tym kraju.
0: Bo stary, powinieneś ten materiał dać mecenasowi, zapłacić mu około 8000 zł za to, żeby on swojemu koledze z tej szachty to przekazał w odpowiedni sposób, wiesz? Bo tak to funkcjonuje. Bo ty sam to sobie możesz wysyłać albo rozmawiać z tym, nie wiem jak to nazwać nawet, jeżeli chodzi o tą to sprawiedliwość.
1: Odechciewa się wszystkiego, jak się na to patrzy, to już można tylko w kategoriach patostreams oglądać te transmisje z tych debat, patostreamy. I ludzie tak na to patrzą. Słuchajcie, taką retransmisję z takiej debaty to ogląda tam 20 tysięcy ludzi na żywo sobie, czy 30, 20, to jest top of the top. Ludzie to... I przychodzą i komentują, ale dzban, weź, oddawaj 70 Baniek, chuju, ale pedział, ale go zaorał, he, he, he. I takie, cały czas takie komentarze są. Ludzie tam przychodzą i oglądają jak Kononowicza, nie? Taką mamy władzę, która do tego
0: kurwa,
1: się nadaje.
0: Na serio był stream z tego taki?
1: Cały czas są teraz streamy. Takie i z Sejmu, i z obrad Sejmu, i z komisji. Strona Sejm RP najczęściej to tam chyba oglądam. Ale jest też Janusz Jaskółka, taki kanał, tam też jest retransmitowany. Super Express też retransmituje. I ludzie oglądają sobie i się śmieją z tych pacanów, nie? Jak oni się zachowują, że są niehonorowi, do niczego się nie potrafią przyznać, kluczą, wymigują się, a to nie moja ręka, a pomidor... Tak. Pomidor. No, to jest po prostu żałosne, nie? Taka władza, która jest nic nie warta. Zachowują się jak takie szczyle, które, wiesz, zbił dzbanek i... A to nie ja. To z dzisią. Żałosne. Trochę.
0: To jest tragiczne. No, to już nawet nie jest żałosne, ale... Jeszcze nasz marszałek Morty. To on nie przypomina ci Mortiego?
1: No toczka w toczkę. No Morty normalnie. Kurde. Tak, no.
0: Po prostu nie wiem, bo jeżeli założę, że funkcjonujemy w jakimś matrixie, jakiejś wizualizacji, to strasznie wiesz, żyję w jakimś popierdolonym świecie. Jeżeli mój Morty, lubię tą kreskówkę, jest marszałkiem Sejmu, jeżeli ja teraz rozmawiam z Krawcem, którego nie widziałem na oczy i nie wiem kim jest, i funkcjonuję w rzeczywistości takiej, że w tym momencie siedzę w swoim pokoju, w swoim domu rodzinnym, gdzie dorastałem i pilnuję, żeby mojej matce naprawili piec, i nie wiem, co dalej zrobić w zasadzie, to bo ostatnio słuchałem takiej audycji o tym, że nasze życie jest wielką mistyfikacją. To czy z tej mistyfikacji nie wystarczy przycisnąć guzik i się ewakuować, nie robiąc więcej szkód osobom, które na to nie zasługują?
1: No nie wiem. Na pewno jak się żyje w takim popierdzielonym świecie, w takiej absurdalnej rzeczywistości coraz bardziej, to coraz częściej przychodzi nam do głowy taka myśl, że to wszystko jest jakąś symulacją i że no na przykład Matt sobie teraz myśli, że może ja jestem jedyną osobą prawdziwie żyjącą na tym świecie, a to wszystko to jest jakiś chory sen albo NPC.
0: Nie, z drugiej strony. Ja uważam ciebie za tą wytworzoną osobę, bo ja z realnymi ludźmi jakby kontakt mam bezpośredni na co dzień, a ty jesteś jakby takim dozownikiem?
1: Jeszcze nikt mnie tak nie nazwał. Dozownik.
0: Dozownik emocjonalno-intelektualny, z którym się łączę w momencie, gdy gra mi się znudzi.
1: Jak to rozumieć? Może sobie przełącz na hard. Może po prostu ci się kiepsko gra, bo grasz na easy.
0: Na easy. Skoda. To z kodami to by się zgadzało.
1: Ale też jakbyśmy mieli jakieś kody i sobie wpisali jakieś cheat kody, to gra by się już zupełnie zrobiła mało interesująca. Byś wszystko mógł, wszystko, to byś to w ogóle by już nie było ciekawie.
0: No właśnie, tak mi się wydaje, że jestem w takim momencie, że wiele mogę, ale grafika się trochę psuje, bo na przykład zepsuł się piec mojej mamy. Musiałem przyjechać do niej i teraz czekam na część do wymiany.
1: Ten piec nie istnieje.
0: Ten piec istnieje i teraz mnie ogrzewa. Cały dom ogrzewa w zasadzie.
1: Ciepło nie istnieje. Twój dom, nie, dom, w którym aktualnie jesteś, nie istnieje.
0: Podważasz Moje matczyne ciepło.
1: Twoja matka nie istnieje.
0: Nie, mama dobrze śpi teraz na dole.
1: Nie ja ma sobie dołu. Siedzę
0: tutaj teraz
1: nie
0: w
1: ma
0: galerii.
1: Dołu. Nie ma galerii.
0: No to co jest?
1: Nie ma niczego. Nie ma niczego.
0: Jesteśmy tylko my i co? I stream?
1: Stream też nie istnieje. Ja do ciebie...
0: To gdzie my się spotkamy, krawiec? Skąd nadajesz?
1: Znikąd.
0: To już właśnie wróćmy do tych takich podstaw. Krótkofalówki. Ty nadajesz skądś, gdzie mnie nie ma? Gdzie ja nie istnieję?
1: Ja nadaję z alternatywnej rzeczywistości.
0: Rozumiem, czyli słuchaj, teraz siedzę przy półce książek, wywróć parę książek i jak w Interstellar, wywróć parę książek.
1: No już, wywróciłem. Tyle, że w alternatywnej rzeczywistości.
0: Czyli więc... kiedy ja zobaczę, gdy one spadają? Za ile?
1: Jak umrzesz i się odrodzisz w innej rzeczywistości, to masz szansę jedną na 100 miliardów, że zobaczysz spadającą książkę. No nie wiem, to chyba się kupy nie trzyma, co mówię. Bardzo.
0: Ale cieszę się, że w tych czasach, gdy mamy tą informacyjną kubkę i w ogóle można z kimś tak trochę odpłynąć. Także fajnie, że gadamy.
1: Ja bym się herbaty napił.
0: Lubisz El Greya?
1: Tak.
0: Zajebisty jest.
1: No,
0: najlepszy.
1: Najlepszy jest. A lubisz takiego, który ma nutkę owocową dodatkowo na przykład jeszcze? Ja strasznie lubię sobie cytrynki dać do Earl Greya, ale ponoć to jest w ogóle niezdrowe dawać cytrynkę do jakiejkolwiek herbatki.
0: Słyszałem, że to była ta pomyłka wiekowa dodawania cytryny, żeby tam coś odczynić w tej herbacie.
1: To raczej się właśnie kapkę mleczka dodaje, to ponoć... uzdrawia trochę tą herbatę, że ona nie jest dla nas szkodliwa, a cytrynka wręcz przeciwnie, sprawia, że jest jeszcze bardziej szkodliwa. Może to Misiu coś będzie wiedział, bo on się zdrowiem interesuje.
0: Bawarka. To mówisz o Bawarce, lubię.
1: Tak, a ja nie. Cześć to Misiu.
3: Cześć, słychać mnie?
1: No, trochę tam coś wiatr wyje, ale może być.
0: Cześć to Misiu.
3: Cześć, cześć. Słuchaj, ja tylko na chwilę zadzwonię, bo zaciekawił mnie ten temat. Ostatnio bardzo dużo mówicie, rozmawiacie o wikingach, ale jak my możemy tak naprawdę wierzyć w te wszystkie opowieści, to co się teraz dzieje w popkulturze, jest taka, uważam, że taka moda w ogóle na wikingów. Wiadomo, że te kraje skandynawskie na pewno będą promowały swoją kulturę, a nie mówiły źle o swojej kulturze, więc są różne takie ciekawe opowieści, motywy. Moje pytanie jest takie, skoro tak naprawdę ten alfabet wikingów się tylko, wiesz, zamykał w postaci tych run nordyckich i tam w ogóle było coś takiego, że w momencie, kiedy się rozwijała już bardzo mocna kultura oparta na piśmiennictwie i greka, i łacina, i można było naprawdę bardzo dużo rzeczy zapisywać, były tworzone kroniki, zapiski. Natomiast w tym samym czasie oni mieli tam te swoje runy, które z tego co pamiętam, jak kiedyś czytałem, tych run w ogóle było niewiele. One miały dostęp do tego w ogóle, żeby nauczyć się posługiwać tego, miały nieliczne osoby wśród wikingów, jacyś szamani, jakieś osoby, które tam, wiesz, miały przewidywać jakieś bitwy czy tak dalej. A większość wikingów w ogóle nie potrafiła, no w ogóle nie posługiwała się pismem i wszelakie historie były tylko przekazywane ustnie na podstawie jakichś opowieści, to jaką mamy gwarancję, że to wszystko, co teraz mówimy, opowiadamy, jakieś nowe tworzymy, wiesz, opowieści niesłychane o wikingach, że to jest prawda, że to nie są tylko takie bajki, które sobie tworzymy, bo tak nam się teraz podoba, bo taka jest popkultura, że wikingowie są modni, więc trzeba fajne jakieś różne nowe historie dopowiadać, tworzyć. Ja dla mnie na przykład, ja w połowie tych rzeczy, które tam się pojawiają nowe na temat wikingów, to tak za bardzo nie wiem, czy w to wierzyć, czy nie. No bo to nie, te zapiski, no nie mamy żadnych zapisków, żadnych jakichś materiałów takich kronikarskich, żeby gdzieś to było napisane, to wszystko gdzieś tam, nie wiem, to są jakieś takie opowieści ich, nie? Nie wiem, jak to uważasz, Krawiec?
1: No, wikingowie mieli te runy swoje i one były faktycznie takie, no, proste. One służyły bardziej do robienia napisów, jakichś krótkich zdań, a oni sobie przekazywali ustnie różne opowieści, a w późniejszym okresie dopiero się posługiwali łaciną, nie? I tam coś tam pospisywali, no. Jakoś tak to było.
3: No bo na przykład ja też słyszałem, że taka jedna, na przykład taka jedna runa, ona miała kilkanaście znaczeń w zależności od danego kontekstu i taki naukowiec, który powiedzmy bada historię wikingów, napotka się na takie gdzieś tam runy, jakieś znaki, to słyszałem, że każdy naukowiec inaczej to interpretuje i inną tworzy do tego jakąś tam opowieść czy historię, nie? Więc pytanie jest, na ile mamy w ogóle, na ile jest sens brania tego za to, że tak się naprawdę wydarzyło, czy część tych historii, wiesz, no można by powiedzieć, że jest prawdziwych. Dla mnie to mi się wydaje, że to tak jest mało, że to my sobie po prostu tworzymy, bo nam się po prostu podoba, teraz jest moda na wikingów, nie? I tworzymy sobie takie niektóre, dopowiadamy historie, które tak naprawdę mogą w ogóle nie mieć miejsca, nie?
1: Ja tak się nie znam dokładnie. Tu Koras pisze, przecież są opisy kronikarzy z zachodniej Europy, którzy mieli kontakt z wikingami.
3: No tak, ale wszystkie te zapiski to są właśnie tam jakieś anglojęzyczne, znaczy no, może nie tyle anglojęzyczne, co tam powiedzmy z tych obszarów południowych, bardziej, gdzie już było rozwinięte to kronikarstwo, nie? No to można powiedzieć, że jakieś tam anglojęzyczne, z któregoś tam, nie wiem, 7-8 wieku się pojawiają tam nawet nazwy, bo przecież jedna z teorii, skąd nazwa wikingów się bierze, to jest właśnie z tych zapisków właśnie tych anglojęzycznych. Więc dopóki oni gdzieś tam nie najeżdżali, no to wiesz, no to jest taki wizerunek wikingów z jednej strony tylko, nie? Z tej strony tych kronikarzy, z drugiej strony, że tak powiem, a nie mamy żadnych jakichś takich z ich strony, wiesz, zapisków, nie? Bo po prostu nie działało tam na porządku dziennym jakieś takie pismo, a te runy, tak jak mówię, to były tylko dla nielicznych.
1: Nie, no spisywali to, misiu, tylko że w późniejszym okresie sami wikingowie, no mieli skaldów swoich, którzy starali się ustną tradycję w końcu, wiesz, no przelać na formę pisemną i stąd mamy Wedy wikińskie, nie? I zostało
3: no tak,
1: sporo
3: no,
1: wpisane
3: dopiero...
1: i z tych, i, no, no tak, to dopiero tam...
3: Po dziesiątym czy trzynastym,
1: dziewiąty, dziesiąty wiek. Dziewiąty, dziesiąty
3: wiek. A wikingowie przecież tam już byli znani z tych najazdów tam gdzieś drugi wiek, nie? Czy coś takiego, czy może nawet wcześniej? Ja też się tam nie znam na tym, ale to tak...
0: No tak, Tomciu, że już odwiedzali Amerykę Północną przed Kolumbem.
3: Wiesz, sam fakt, że oni byli dobrymi żeglarzami, no to jeszcze można uznać za jakiś taki fakt, nie? No bo jednak...
0: Ale ich ślady w Ameryce Północnej były odkryte.
3: No tak, w sumie no dobra.
0: A wiesz co? A teraz 19 stycznia tutaj na Wiśle, na poziomie Wrocławka, został znaleziony miecz Ulbrecht, pochodzący z IX-X wieku I tam jest film na YouTubie, możesz sobie obejrzeć. To
3: Olaf... Ja nawet gdzieś słyszałem, że Mieszko I to ma jakiś tam, jest gdzieś spokrewniony z Wikingami, więc kto wie. Ale to mówię, wiesz, to wszystko, te wszystkie takie opowieści biorą się z tego, że nie ma takich rzetelnych tych pozostałości jakichś gdzieś napisanych z takiego okresu wcześniejszego, nie? No to można sobie wtedy tworzyć takie różne opowieści.
0: No tak, no to chodzi właśnie o to, żeby to się, o tą fabułę, no. Żeby to fajnie wyglądało, tak. Żeby to fajnie sprzedać. No, no to jest przyjemne. Ale miecz został wykopany tam. Chłop na barce gdzieś tam poszerzał, czy tam coś robił, wiesz, takie, że wybierał muł pod Włocławkiem i wykopali miecz i jeszcze co najlepsze, że na jego tam gdzieś tam był wyryty napis Ulbrecht. A właśnie jest kwestia tego, czy ten Ulbrecht to może krawiec, bo tam jest taka niejasność, bo tam chodzi o wytwórnię mieczy, czy o coś takiego.
1: Ja nie wiem, ja się już od dawna Wikingami nie interesuję, nie jestem historykiem, nie orientuję się, nie wiem, zapracowany jestem, ale za donata dziękuję Michaelowi tutaj, który pisze, że spodobał mu się mój telefon do kontestacji. No spoko. Słuchałem ostatnio Martina znowu o tych pieniądzach i to jest nawet ciekawe, tyle że no show z tego nie zrobi, a wydaje mi się, że na początku powinien trochę bardziej postawić na jakiś show i troszkę rozgrzać publikę, no bo jak zacznie na poważne tematy o bankach centralnych mówić, o zadłużeniu, o generowaniu pieniądza z niczego i o takie tematy, no to troszkę się nie wybije. Powinien troszkę więcej może rozbujać na początek, ale to tylko moje zdanie. Może zrobimy audycję jakąś taką bardziej przygotowaną o Wikingach, skoro temat jakoś zatrybił. A jak wam się podobał serial Wikingowie? Moim zdaniem na początku no super, super się to oglądało. Tam pomieszali różne czasy, różne postacie z różnych okresów, tak trochę do jednego worka wrzucili. Niehistoryczne niektóre rzeczy, tam ciuchy, broń i tak dalej, ale generalnie dobrze oddali ducha tego wikińskiego, jakby realia epoki. Wcześniej w hollywoodzkich różnych produkcjach to było pomieszanie z poplątaniem zupełne i bajka jedna wielka i rogate hełmy i kurcze i uszminkowane Amerykanki z trwałą. Ale to kurczę, więc to jest chyba najlepszy film i tak o Wikingach, nie? Serial Wikingowie, The Vikings.
3: Ja nie oglądałem.
1: No
3: nie,
1: co
3: nie
1: ty?
3: Nie oglądałem, także...
1: To
3: a na jakim...
1: Genialny serial.
3: Jest?
1: Kurczę, nie pamiętam.
0: Witaj krawiec w towarzystwie, bo ja też nie oglądałem.
1: Kurwa, weźcie się do mnie, nie odzywajcie nawet. Nie gadam.
3: Słuchaj krawiec, ja ci powiem szczerze, że... Ja się za bardzo nawet tematem Wikingów za bardzo tak nigdy nie podniecałem, natomiast ostatnio chyba ktoś tam do ciebie zadzwonił i mieliście rozmowę na ten temat i był taki wielki hype, jaki to był wspaniały lud Wikingów. Potem gdzieś ktoś tam polecił, żeby, jak się nazywa ten doktor Napierała, że zrobił zajebistą audycję, więc z ciekawości go włączyłem, po czym na końcu się przeraziłem, jak powiedział, że Wikingowie byli takimi dreblasami, dlatego że mieszkali na północy, a tam jest mniejsze przyciąganie ziemskie, nie? No to już po prostu, wiesz, włosy mi się zjeżyły, bo raz, że na północy właśnie na odwrót jest przyciąganie większe, na równiku jest najmniejsze przyciąganie, dlatego rakiety startują raczej z równika, a nie z północy. No już pomijając to, wiesz, człowiek nie spędza całego życia w pozycji pionowej, też musi spać, więc przynajmniej połowę swojego życia spędza w pozycji poziomej, więc zastanawiam się, jaki jest sens takiego w ogóle twierdzenia, że gdzieś jest mniejsze przyciąganie, no to większy człowiek rośnie i ma dłuższe nogi. Także trochę mnie to tak, wiesz, zainspirowało, żeby może nawet dzisiaj zadzwonić i się spytać, dlaczego jest taki właśnie, skąd my to wszystko wiemy. I taki, w ogóle mi się wydaje, że jest bardzo dużo takich nieprawdziwych chyba rzeczy związanych z tymi Wikingami. Do końca nie jest to sprawdzalne. Ich kultura po prostu teraz jest popularna. W popkulturze się, wiesz, tworzy nowe filmy, nowe seriale i ludzie się przebierają za Wikingów. Kiedyś była moda na kowbojów i Indian, teraz jest moda na przebieranie się za Wikingów i wydaje mi się, że to tak do końca tak naprawdę nie wiemy.
1: Mi się wydaje, że sporo wiemy. Kto chce, to się dowie. A serial, no faktycznie jest pod niektórymi względami niehistoryczny i pomieszanie z poplątaniem, ale i tak jest bardzo dobry. Ale zgadzam się, że oczywiście Northman o wiele lepiej oddaje tutaj realia i jakby no, jest poważniejszym trochę filmem. Faktycznie, no ale on powstał później, nie? Sporo, a... No im później, tym będą lepsze te filmy o Wikingach i konkretniejsze, bardziej historyczne. Ale i tak mi się bardzo podobał ten serial Wikingowie, no szczególnie na początku. Dużo świetnych bohaterów, wartka akcja, świetne walki naprawdę, niezłe aktorstwo... Wszystko na swoim miejscu, a to, że wszyscy chodzą,
3: czy dokumentalne?
1: A to, że wszyscy chodzą w butach do jazdy konnej, to już inna sprawa.
0: W butach do bowlingu. A Tomisiu, ja nawiążę teraz do ciebie, skąd ta fascynacja? No to z takich powrotu do pierwotnych odruchów. Które nasze społeczeństwo, do którego nasze społeczeństwo wróciło, czyli to wiesz, ta bezwzględność, brak empatii, no ta bezwzględność Wikingów i to, że zazwyczaj w tych serialach czy filmach są pokazywani jako zdobywcy, jako ludzie nieśmiertelni, jako ludzie bez, którzy nie mają kontuzji, to jest jakby wymiar naszej świadomości, naszej globalnej wioski.
1: Zostawię was na sekundę, panowie, bo muszę sobie tą herbatkę zalać, bo nie wytrzymię normalnie. Mogę was na moment...
0: Zalej mocem, karawce.
1: Ja mam inne gusta kulinarne niż ty, Mat. Ja tak bardziej tradycyjnie herbatka z cytrynką, a nie z moczem, ale szanuję jakby. A tu też, że Piotr to idiota, się zna na wszystkim, na całej historii. Piotr nawet ostatnio podkreślił, że on się zna na bardziej na historii nowożytnej i ja myślę, że jest dobrym historykiem i takim bardzo uczciwym. On właśnie odkłamuje wiele rzeczy. On nie jest historykiem takim populistycznym, który będzie trąbił coś tam, co ludzie chcą usłyszeć. Uczciwie podchodzi i jest bardzo inteligentnym człowiekiem i mądrym i oczytanym i no to, że się 20 lat tymi rzeczami zajmuje, to napisał wiele książek i nie mówię tylko dlatego, że te książki składam ostatnie. Dobra, panowie, za chwilkę wracam. Mam nadzieję, że jak przyjdę, to będziesz jeszcze, Tomisiu, że się nie oddalisz po angielsku tutaj, czy coś, czy po wikingowsku.
3: Chyba będę, bo właśnie widzę, że utknąłem w korku, to chyba jeszcze będę.
1: Dobra, to za sekundę wracam.
0: No i Tomisiu, jak ci ładuje w korku?
3: Proszę?
0: Jak ci ładuje w korku?
3: Jak mi ładuje w korku? Nie rozumiem tego sformułowania.
0: No, jeździsz Teslą?
3: Jeżdżę elektrycznym samochodem, ale nie Teslą, ale wiesz co, w korku właśnie się nie rozładowuje samochód, nie? Bardzo wolno się rozładowuje. Najlepsze osiągi właśnie elektryczne samochody mają właśnie jak stoją w miejscu, albo jak jadą bardzo wolno, czyli gdzieś po mieście.
0: Aha, czyli nie jedziesz Teslą, tak?
3: Nie.
0: Jakim, tym klasykiem pewnie jakimś tam sobie jedziesz?
3: Nie, mam jeszcze tego wypożyczonego, znaczy na leasingu, nie wiem jak to w Polsce chyba, ale też się leasing mówi, takiego elektrycznego
0: Służbowym, tak?

0: i może się zdarzyć, że deszcz pada, nie? Także ostatnio 3-4 dni padało. To jest, rzadko się to zdarza, no ale właśnie w okresie zimowym, czyli powiedzmy od grudnia do lutego, jest taki okres, że są częstsze opady. W zasadzie większość opadów z całego roku to się kumuluje w tych 2 miesiącach. Ale temperatura nigdy nie spada poniżej zera, chyba że pojedziesz gdzieś wyżej, bo właśnie ta południowa Kalifornia ma takie ukształtowanie terenu, że są kaniony i góry. I te góry dosyć spore są, nie? To tak,
1: Tak.
0: wiesz, ludziom się czasami wydaje, że to są takie górki, ale to wiesz, niektóre
1: Nie, to...
0: góry mają tam po 15 tysięcy, 18 tysięcy stopnia,
1: Tak.
0: więc jak
1: Trochę to...
0: pojedziesz na przykład w góry,
1: Ja
0: no to
1: właśnie
0: masz śnieg,
1: spotkałem
0: nie?
1: z tym europejskim przelicznikiem wielkości, jeżeli chodzi o Amerykę.
0: No, także mówię, że jest, można na przykład, jest taka Mount Laguna, to się można pół godziny jedziesz, powiedzmy, że 40 minut jedziesz z plaży i już jesteś na takiej górze, gdzie możesz właśnie w tym okresie zimowym śnieg zobaczyć. I tam też się znajduje takie obserwatorium, nie? Astronomiczne. Także można sobie do tego absolutorium, mówię, obserwatorium pójść, bo on jest, ma takie godziny dla publiki, że można tam, mówisz, każdy może sobie wejść. No i też wykorzystują te większe górki, wykorzystują, że na tych większych górkach budują radary takie doplerowskie, nie? Które praktycznie sprawdzają te masy powietrza,
1: Łapią,
0: które nadchodzą.
1: wykrywają Dopplerów. Jak masz nazwisko
0: Tak, tak.
1: Doppler, to one cię lokalizują i wysyłają laser, unicestwiają.
0: No, w zasadzie to nie działa na technologii laserowej, tylko to działa na odbijaniu fal i cząsteczki powiedzmy, na przykład duże masy chmur i tak dalej, to taki Doppler stanie wykryć, nie? Jak się zbliża i dobrze pogodę przepowiadają, tą krótkoterminową na podstawie tych Dopplerów, nie? No, ale
1: No,
0: taki
1: jeżeli
0: radar
1: chodzi o
0: umieszczony wyżej.
1: amerykańską tradycję, jeżeli się pomyli, to prawdopodobnie trafi do Guantanamo.
0: No, przewidują do 10, do 5%, czyli na przykład jak przewidują 30% szans na deszcz, no to ten deszcz może będzie, albo choćby tak w 20% będzie deszcz, nie? Albo
1: A no to.
0: więcej, albo mniej, tak
1: Są
0: naprawdę.
1: lepsze przewidywania niż to, czy Sasin pójdzie siedzieć za 60 milionów złotych.
0: A tego nikt nie wie.
1: To nie ma przewidywań.
2: O
0: No,
2: Guantanamo
0: tutaj
2: coś
0: wchodzą
2: było?
0: jeszcze.
2: O Guantanamo coś
0: Nie, nie było.
2: mówiliście?
0: Jeszcze nie było Guantanamo, na razie o Sasinie, ale być może, że. No nie wiem, czy on do Guantanamo trafi. Raczej chyba nie. Zostanie
1: No,
0: uniewinniony prędzej.
1: krawiec chciał być.
2: Justina Biebera zgwałcono w Guantanamo, słyszałem. Taka jest teoria spiskowa.
1: Nie, to się sam zgłosił.
2: Nie wiem, czy to prawda, ale tak słyszałem.
1: Krawiec,
0: Być
1: a
0: może.
1: ile u ciebie jest stopni Celsjusza tam tych? U mnie jest 6 stopni Celsjusza na plusie.
2: No, ociepliło się troszkę. Śnieg stopniał i jest normalnie w miarę. Ale był ostry przymrozek.
1: On nie powie, bo z Bermudów nadaje. Dobra.
2: Nie powiem, bo nie mam termometra. To nie wiem.
1: Jak to nie masz tam zakładce?
2: Ludzie, kurczę, wszyscy mają termometry gdzieś przy oknach, ja nie mam. Chodzę bez zegarka, bez termometra, bez niczego. Ej.
1: A to misiu stoi w korku i wiesz, tam rozkminia, coś tam ściemnia, że na Trumpa będzie głosował, nie wiem.
0: Ja w zasadzie już nie stoję w korku, dojechałem, także mogę się z czystym sumieniem rozłączyć i was zostawić. Tym bardziej, że krawiec już wrócił. Może spokojnie sobie dalej.

0: Możecie gadać. Także ja pozdrawiam i rozłączam się, tak?
1: O, dokładnie. Dzięki, Tomisiu, za twój
0: udało mi się.
1: Głos.
0: Udało
1: wspaniały.
0: Mi się poprawnie powiedzieć. Tak, tak. No. Dziękuję, dziękuję. Udało mi się poprawną polszczyzną zakończyć moją wypowiedź. Dobranoc.
1: Dobranoc, Tomisiu, hej, hej. No, Tomisiu sobie jedzie samochodem, a za oknem ma tych tam bezdomnych na fentanylu zamroczonych zombie na ulicach.
2: Ale ty widziałeś te zdjęcia z tym fentanylem? To skojarzyło mi się to z, jakby z teledyskiem Michaela Jacksona. Jak on się nazywał? Thriller.
1: Thriller, thriller, tak.
2: I jak tam chodził i ten chodnik się pod nim podświetlał i tam wychodzili ci ludzie nagle. I czy.
1: No, mówi się, że 30 parę milionów Amerykanów żyje w skrajnym ubóstwie dzisiaj, w dzisiejszych czasach. Mają ten problem z tym fentanylem. No, strasznie dużo. To prawie tyle, co populacja Polski, nie? To tam żyje tyle osób w takim skrajnym ubóstwie, że wiesz, że właśnie leżysz na ulicy jakiś tam pokłuty, nie masz gdzie spać, nie masz co jeść. No, to jest dramat troszeczkę. A współczesnej Ameryki. Ostatnio na świecie komentowano taki film z naszej studniówki tutaj polskiej, gdzie tańczą poloneza pięknie młodzi ludzie. No i było trochę takich komentarzy, bo no, faktycznie pojawiały się takie komentarze, że no to taka miła odmiana. Nikt nie skacze po samochodach, nikt nie rabuje sklepów, tylko taka Francja elegancja, że ta Polska to taka, wiesz, na poziomie, nie, że tu jest kultura właśnie i no to jest oczywiście przesadzone, bo jak przypuszczam, że jak skończyli tańczyć tego poloneza, to poszli tam chlać i albo na technoparty jakieś, czy coś w tym stylu, na dyskotekę już zwykłą sobie tańcować, ale to takie, coś w tym jest troszeczkę, że w tej Polsce to jakby no, niektórzy tak patrzą z zainteresowaniem, nie, na to, że tutaj jest klasa czasami.
2: Tak. To patrzą na tą umiejętność zamiatania pod dywan, a to jest świetne.
1: I zazdroszczą nam.
2: No, byliśmy szkoleni przecież od wojny, od końca wojny. Jakżeż dostaliśmy taką szkołę, która weszła w geny nazywania rzeczy inaczej, nazywania rzeczy łagodniej, nazywania rzeczy, publikowania rzeczy jakoś tak bardziej, żeby to było bardziej przyjmowalne. No, to świetna umiejętność. Ja się cieszę, że wychowałem się w tym społeczeństwie.
1: Matt, a ty jesteś trochę dziabnięty też dzisiaj, przyznaj. Same pijaki do mnie dzwonią dzisiaj, słuchajcie.
2: No jestem palaczem. No, dzisiaj, jeszcze od niedzieli.
1: A ile dziennie palisz? To mi się ten Smoleń przypomina. Nie wiem, czy pamiętasz.
2: Nie, to jest inna kwestia. Halo? Panie naczelniczko, czy ja palę? Ja palę cały czas. Jest zimno. No jest zima, to jest zimno. To są naturalne prawa natury.
1: Jak jest zima, to musi być zimno, droga pani. No, a ja palę, ja cały czas palę i tam, i ze szlugiem, nie? No, to nie, to mówisz o innej scenie. A ty widziałeś, ty słuchałeś w ogóle tego słuchowiska słynnego Bogdan Smoleń na koloniach?
2: Nie słuchałem tego. Co ty tu wyjeżdżasz z jakąś... Po prostu rozerwałeś pajęczyny, wszedłeś do szafy, przeszedłeś do Narni i wyciągasz w ogóle coś z dna, nie wiem skąd.
1: Nie, no, to jest bardzo, wbrew pozorom, to jest bardzo dobre, satyryczne słuchowisko ze Smoleniem, bo to było w czasach, kiedy on dostał zakaz nagrywania dla dorosłych i komuna chciała go tak upokorzyć trochę i on mógł nagrywać tylko dla dzieci. I wtedy powstało to właśnie słuchowisko Bohdan Smoleń na koloniach, gdzie on z dwoma innymi tam satyrykami genialne zrobili show, które jest zajebiste dla dorosłych też. Po prostu tam jest cała masa podtekstów, nie? Po prostu nawiązujących do tego, co się dzieje, tylko to wszystko pod przykrywką troszeczkę tak właściwie, pod płaszczykiem takiego występu dla dzieci, ale to dzieciaki też się śmiały, ale tak naprawdę to było genialne połączenie słuchowiska i dla dzieci, i dla dorosłych. Polecam wszystkim. Ja kiedyś to puszczałem zresztą tutaj. Jak nie słuchałeś, a wiem, że ty lubisz, zawsze lubiłeś Smolenia i Laskowika.
2: Ja ci wspominałem ostatnio właśnie o tym nowym dokumencie TVP o Smoleniu. I tam jest na przykład właśnie, tam jest taka kwestia, że Laskowik jest tam przedstawiony jako opresywny gość, rozumiesz? Tam nie ma już takich, że są jakieś domniemania, czy nie wiadomo co. Ten dokument jest przedstawiony w taki sposób, że Laskowik jakby siedzi w centrum ludzi dookoła niego, którzy na niego którzy go szkalują ze względu na to, że on jakby Smolenia cały czas poniewierał, że ta ich interakcja na scenie nie kończyła się tylko na scenie, że Laskowik go poniewierał na scenie. Stary, to jest coś niesamowitego. Ja to oglądałem, bo była premiera w TVP tutaj przed Nowym Rokiem. Też byłem u mamy i oglądaliśmy to razem i w ogóle moja mama nie mogła w to uwierzyć, że można pokazać Laskowika w takiej projekcji, wiesz, takiej właśnie atakującej.
1: No, mówiłeś. No, kurczę.
2: Ale ja w to nie wierzę, że przecież.
1: No, ale co w tym takiego niewiarygodnego, że Laskowik mógł mieć coś z tyrana w sobie, nie? Troszeczkę. Ja mówiłem, z mojego punktu widzenia nawet troszkę miał do tego prawo, jeśli był faktycznie liderem. Wiesz, całej grupy i on musiał coś załatwiać, to on musiał gdzieś pojechać, a ze Smoleniem były straszne problemy, no samo to, że musieli go wnosić nawalonego kompletnie i nietomnego do samolotu, no wiesz, jak on już tak pił, że się nachlał lecąc samolotem gdzieś do Polonii, no to coś mówi o człowieku, że miał duży kłopot z tym alko, nie? A Laskowik musiał się zatroszczyć i zadbać i załatwić, więc mógł się trochę czuć liderem i mógł być tak odbierany, że jest tyranem trochę, ale musiałbym zobaczyć ten dokument, bo nadal go nie widziałem, więc...
2: To jest dokument pod tytułem Smoleń. To jest z roku 2022. I on jest tak zrobiony trochę Netflixowo. Wiesz, o co mi chodzi? Że oni już biorą tę kwestię, że taką, że on musi być taki ostry, wiesz. Oni brali wywiady z całego środowiska tego człowieka. Z różnymi osobami. Ale jak to fajnie można zmontować... Tak, że nagle wszystko skupia się na Laskowiku jako tego demona. Wiesz, o co mi chodzi? W Netflixie masz takie dokumenty na temat, nie wiem, to znaczy nie chcę porównywać, ale temat jakichś zjawisk kryminalnych albo coś, że to wszystko można połączyć, a jądrem jest ta sama osoba. Tak w tym dokumencie było coś takiego, że Laskowik był powodem całego zła w życiu Smolenia. Ja to oglądałem z niesamowitą ochotą.
1: No, muszę sobie zobaczyć, to się może coś więcej wypowiem. Też mnie ten temat interesuje. No, ale ciężko mi w to uwierzyć, że wszystkiemu winny Laskowik od razu, nie?
2: Czy mi chodzi tylko o konwencję tego filmu, tego dokumentu. Nie chodzi mi, wiesz, o skazywanie kogokolwiek, czy cokolwiek, tylko ten dokument był, był takim podłożem, że pokazujesz palcem osobę winną.
1: Dobra, Mat, słuchaj, to ja będę powoli kończył audycję, już pierwsza w nocy.
2: Jasne, dziękuję.
1: Zamierzałem w ogóle krócej dzisiaj tak na 2 godzinki wejść, a siedzę już ile? Kurde, 4 godziny znowu, nie? Także dzięki ci za interesującą, jak zawsze, rozmowę. I...
2: A, tam bzdury i dupa chujsiki.
1: No, ładnie się pan przedstawił przed milionami słuchaczy. Dziękujemy bardzo. No to trzymaj się, Matt. Do następnego. Hej, hej.
2: Hej, just the ride.
1: Just the ride, dokładnie.

O, widzę, że Dabliński jeszcze godzinkę temu nadawał tutaj. Tak byłem ciekawy, czy ustąpi mi anteny, ale się twardo trzyma. I dobrze, takie jego prawo, no, się rozwija. Nakradł mi słuchaczy, donate'ów mi zazdrości. Specjalnie założył ten kanał, żeby mnie zniszczyć. To było od początku wiadome. No. Dobra, bo znowu to weźmie na serio. Wiecie, jaki on jest. Nie mówcie mu, że tak mówiłem. Ludzie też tu już idą spać. No tak to jest. Wy musicie iść do pracy, żeby mieć na donaty dla mnie. Dzięki za dzisiejsze donaty. Zawsze coś, że tak powiem. Zawsze coś. Na opłacenie serwera radiowego będzie na pewno. To jest coś koło 5 dych właśnie. Możecie się coś dorzucić, kurde. Nie mogę się doprosić o kasę od klientów. Jak jutro zadzwonię się upomnieć po raz kolejny, to się pewnie dowiem, że szef wyjechał na narty. No. I taka robota. Odechciewa mi się znowu pracować. A tu wszystko mega drogie i coraz droższe i coraz więcej płaci, więcej, więcej, więcej i za wszystko. Szkoda gadać po prostu.

0: Bierut pisze, Smoleń i Laskowik mieli bardzo dobrą relację na scenie, jak i poza nią. Co ty, Matt, opowiadasz? Laskowik jedynie przyznał się, że jest alkoholikiem, dlatego rzucił kabaret i poszedł pracować na pocztę. No a ty widziałeś w ogóle ten dokument, że się wypowiadasz, Bierut? Bo może tam jakieś nowe rzeczy wyszły, nie? No w tym przypadku w ogóle nie wziąłem zaliczki i to był ten błąd, no. Robota już dawno zrobiona, a ciągle muszę czekać na coś. Ten musi zobaczyć, tamten i tu jeszcze i poszło i czekamy na odpowiedź i takie pierdzenie. No, w sumie obaj byli alkoholikami, ale to dotyka bardzo wielu gwiazd i... A jeszcze bardziej kiedyś, myślę. No, jak jesteście znani, to każdy chce się z wami napić, nie? Nie każdy potrafi odmówić. No i napijesz się raz, drugi, dziesiąty i zaczyna ci to wchodzić w nawyk. To niedobra jest nie brać zaliczki. No. A słuchałem sobie opowieści jednego człowieka, który mieszka na Greenpoint'cie od 20 czy 30 lat. No i mówił, że jak Polak coś zlecał, to często nie płacił, ale obiecywał, że dobrze zapłaci i tak dalej, a często nie płacił, oszukiwał. A jak się poszło do Żyda, to Żyd żydził, mało oferował, ale zawsze zapłacił. No, czyli szło się do Polaka, to ci tam za skucie tynku, za pomalowanie ścian obiecywał $400, a dostawałeś 0. A Żyd ci obiecywał 200 i zapłacił 200. Wiesz co, ty to misiu coś może wpłać, bo już od iluś audycji mi tu mnie kusisz i obiecujesz złote góry i się pytasz, czy 500 to nie za mało przypadkiem dla szanownego pana, ale to się zaczyna to być jakieś takie, jakby to powiedzieć. No tak jakbyś mi machał marchewką przed nosem, a ja bym jak ten osioł cały czas biegł za tą marchewką, to ja nie wiem, czy to tak ładnie kusić. Jak ten Polak na Greenpoint'cie. Greenpoint jest wielki na wieki. Największa atrakcja światowej turystyki. Tak, Greenpoint znacznie podrożał, też mówił o tym ten człowiek. Bo się dzielnica zrobiła lepsza, po prostu. Latynosi podobno się tam strasznie lali z Polakami i to, wiecie, tam do dantejskich scen dochodziło, bo zdarzało się, że ktoś dostał właśnie kosę pod żebro albo go obili tak, że w szpitalu wylądował i się tam tłukli, bo... Latynosi wyczaili, że Polacy realizują czeki sobie w gotówce i często chodzą z dużą kasą w kieszeni, a jeszcze jak dostali kasę, to i się Polak wiadomo, że się lubi też napić. No i taki łatwy cel i zaczęło się właśnie od takich kradzieży. No a Polak też nie jest ułomek i... I nie da sobie w kaszę dmuchać. Polak jest waleczny. A to był taki czas, że tam akurat na tym Greenpoint'cie było z Polski takie towarzystwo, wiecie, kibice, jacyś metale, skini. I co ciekawe, w takiej jednej knajpie na Greenpoincie potrafili siedzieć ze sobą przy stole właśnie skin, metal, żyd. Naprawdę, bo po prostu w tamtym miejscu byli skazani na siebie i odpuszczali sobie i potrafili się dogadać. To coś fajnego akurat, nie? A no, słyszałem, że po prostu był czas, że tam było naprawdę licho i była taka no, dzielnica trzeciej kategorii, więc było tanio. A dzisiaj jest już dużo drożej, nie? Kiedyś kawa kosztowała 5 centów, teraz 5 dolarów. No i lokale droższe i w ogóle. No, masz rację, Tomisiu. Jak mają być na ciebie źli, to nie wpłacaj. A są tu pozdrowienia wielkie, gorące i ciepłe dla Chrisa Pakowacza właśnie od Are Lamsona. To przekazuję, pozdrowionka. I Ivy pisze, że Greenpoint podrożał, większość Polonii przeniosła się na Ridgewood. No, ale też ten pan, ten jegomość, który kiedyś był metalem, taki fajny koleś z brodą, siwą, w ciemnych okularach, nie, z wilkiem na koszulce, opisywał, że naprawdę ciężko tam kiedyś było dojść do czegoś w ogóle, nie, i był czas, że on nie miał nawet dolara na jedzenie. Szukał sobie jakiejś fuchy, nie miał na żarcie. To ja pierdolę też takie w czasy gdzieś jechać za granicę i się męczyć. Jak w Irlandii pracowałem, to też kokosów nie było. Tak naprawdę nie byłoby mnie pewnie stać na wynajęcie sobie normalnego mieszkania. I co to za mecyje wielkie? Bez sensu trochę to wszystko, nie? To tu w Polsce mam lepiej. Przynajmniej mam normalne mieszkanie, jakoś żyję od pierwszego do pierwszego. Nie muszę codziennie zapierdalać do roboty. Jest okej. Okay. A co, to mam jechać gdzieś za granicę i się męczyć, żyłować i też żyć jakoś nienadzwyczajnie. No i dopiero po latach się dorobić. To dzisiaj to i w Polsce można się dorobić. Znam różnych ludzi, co kupę pieniędzy sobie zarabiają tutaj. I popatrzcie, ilu dzisiaj bogatych Polaków jest, nie? Świetnie idzie im interes. Czy jest jakiś sens dzisiaj za pieniędzmi wyjeżdżać? Dla mnie zawsze ci, co wyjeżdżali, to się dzielili na tych, którzy wyjeżdżają za pieniędzmi. I druga grupa, taka jakby często niezauważana i niektórzy sobie, no zwłaszcza takie prostaczki, nie? Chamy, to sobie nie zdają sprawy, że można z Polski wyjechać, bo się ktoś tu źle czuje po prostu, że mu nie odpowiada polski klimat na przykład, nie? Polska biurokracja, polska mentalność, polskie zwyczaje, polska kultura nie bardzo jakoś jara i tak dalej i po prostu wyjeżdża, bo na przykład bardziej mu odpowiada amerykański styl życia, to jak się ludzie do siebie odnoszą i tak dalej. Chyba nadużywam tego i tak dalej, jak Kononowicz. Komuś na przykład się podoba amerykańska wolność, amerykańskie podejście takie, że masz tyle, na ile sobie zapracujesz. Mit od pucy buta do milionera to może wrzućmy między bajki już, bo chyba już zaczynamy rozumieć, że to niekoniecznie może być prawda. Jak popatrzymy sobie na tych bogaczy, to jednak często bogaci z domu, nie? Albo ktoś im umożliwił całkiem niezły start, albo się gdzieś tam inaczej wstrzelili. Uh, Are Lamson ciekawostkę tutaj daje, że Norwegia ma więcej obywateli poza ojczyzną. No to ciekawe. A Iwi chyba spierniczył przed poborem do woja, tak? No. Także prości ludzie to zawsze tak to widzą, że jak jechać gdzieś, to za kasą, nie? A to właśnie niezupełnie. Na przykład kapitan Tomek nigdy nie ukrywał tego, że nie lubi Polski tak zwyczajnie, tak jako kraju, nie? No bo wielu ludzi tu fantastycznych znał i ich lubił, to byli jego przyjaciele, ale po prostu tak nigdy mu nie odpowiadała tak ogólnie polska mentalność, podejście do życia. Nic, właściwie on tej Polski to tak nie trawił całym sobą. Się z niej śmiał zawsze i
1: Rusie
0: szydził.
1: Baton. 32 zł 86 no. groszy. Zwykle donate. Szef jest na nartach. Dzięki za audycję. Równie z te z przeszłości.
0: PaySafe. O! A to ciekawostka, że PaySafe Card. Kto to ostatnio mówił, że tym PaySafe Cardem płaci? Nie mogę sobie przypomnieć, ale ktoś o tym opowiadał, no. Jakiś cwaniaczek. Zacny donate, zacny, dziękuję bardzo. Szef jest na nartach, no właśnie. Myślę, że Polska to jest właśnie taki kraj, gdzie szef jest zawsze na urlopie. I w ogóle często, jak coś chcesz załatwić, to słyszysz, że na urlopie, nie? Kraj urlopowiczów. Możemy sobie kiedyś takie żarty o Polakach poopowiadać, wiecie, no oczekuję jednak trochę dystansu, a nie, że tu przyjdzie jakiś narodowiec zaraz, będzie chciał mi wpierdolić. Możemy sobie pożartować, nie? Pamiętam taki rysunek satyryczny, Polak na wakacjach i taki z wałkiem do malowania w pokoju maluje ściany w kapelusiku z gazety, nie? Polak na wakacjach. To się zawsze właśnie z mapetem z takich żartów śmialiśmy i tak zaraził mnie trochę tym takim żartowaniem sobie z Polski, nie? Właśnie, że to taki kraj, gdzie zawsze śrubka do nakrętki nie pasuje człowieku. Zawsze go bawiły takie polskie klimaty. Masz tu człowieku prezencik, wiem, słynna słowiańska gościnność musi być, to musi być prezent, wiadomo, słowiańskie podejście, no i tak zawsze sobie żartował z tej Polski i chyba zawsze go tam ciągnęło gdzieś w świat, na zachód, a im bardziej na wschód, tym bardziej tym gardził i go to denerwowało, nie? Że tutaj coś zrobi, to mu klient nie zapłaci. Ja myślę, że te czasy trochę minęły. Dzisiaj jest już dużo, dużo lepiej i takie osoby jak on by się lepiej już tu odnalazły, lepiej by im się żyło, ale ja sam pamiętam taki czas, że załatwienie czegokolwiek tutaj to mordęga, nie? Wiecznie się nie da i wiecznie nie ma i wiecznie nie wiem, nie orientuję się i wiecznie nie działa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No. Dużo z tego nadal tu myślę jest. Niestety, ale się poprawiło chyba. Może mi się wydaje, może mi to spowszedniało po prostu. Poza tym mi na przykład się podoba to polskie takie, że jesteśmy trochę takimi sopkami i że niekoniecznie taka otwartość jakaś na przykład, że ja muszę się uśmiechać do innych, a inni do mnie i muszę zagadać do kogoś. Na przykład nie lubię, jak mnie ktoś na siłę, nie wiem, tam coś chce, rozwesela, przychodzi, coś tego. Ale to z racji może introwertyzmu jakiegoś, nie wiem.

0: A w ogóle mógłbyś... co myślisz właśnie w tym temacie Eevee Place o Polsce? Że jakbyś się tu czuł? Jakie różnice, takie główne różnice, nie? Między USA a Polską? Jakbyś miał wymienić twoim zdaniem? Też tak patrzyłem na ten Greenpoint współczesny, no i tak widać, że tęsknią tam ludzie za Polską, za polskim jedzeniem, kulturą, bo to wszystko tam jest, tak? Zjesz sobie polską kiełbaskę. No pewnie już nie jest tak jak kiedyś, że ta dzielnica słynęła z tego, że były właśnie fajne, tanie knajpy, tylko już nie są takie aż takie tanie. No ale widać te flagi, te symbole, te orły białe, te polskie jedzenie i tak dalej. I kiedyś się z tego śmiałem, a dzisiaj doskonale to rozumiem i sam bym się chyba dobrze czuł w takim miejscu. A poza tym, czemu się nie śmiejemy z Amerykanów, że oni wszędzie wieszają swoje flagi, że są, że patriotami są, tylko jak Polak patriota, to śmieszne, nie? Czemu się śmiejemy z naszych prostych chłopaków, z jakiegoś tam dresiarza czy robotnika, a już jakiś redneck to ktoś lepszy może, co? Już taki ciekawszy może, nie? No, zawsze, kurczę, egzotyka może nas kręci i wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma i trawa zawsze u sąsiada bardziej zielona.
1: Z dzisią z Bronxu. 10 zł. Jestem właśnie po rozładunku tubajforów i włączył se nucne radyjko.
0: Tubajfory? Co to jest? Co to są tubajfory? Tubajfory. Tubajfor? Jeden tubajfor? Dwa tubajfory? Co to może być? Dobrze, tam rozładowywać, pracować, polska świnia. A to jakieś akustyczne coś. To by for. Coś z dźwiękiem. Jakaś akustyka. To by for. Nie, to firma jakaś jest to by for. Spółka z o, to by for. Zapytam może sztucznej inteligencji, cholera jasna. Co to jest? To by for. Sztuczna inteligencja też nie wie. Hefajstosy.

Dzięki zadyszkę. Z dzisio z Bronxu. Benny z Bronxu. Nucne radyjko. Może onucne. To takie rosyjskie bardziej. Onucne radyjko. Włączą se BD. I prawidłowo. I proszę się nie złościć tam, nie obrażać. Ja często wspominam ostatnio tam o prostakach, o hamach, o hołocie, o dresiarzach, tak jakbym gardził trochę, a tak naprawdę to ja w pewnym sensie lubię takich ludzi czasami i wiem, że są potrzebni i jesteśmy różni i jakby nie, nawet tak nie oceniam, ani nie dyskryminuję, tylko po prostu stwierdzam fakt, że są wśród nas ludzie, którzy myślą bardziej prosto, nie? I trochę inaczej widzą ten świat. Tak było właśnie, no wspomniałem o tym odnośnie tej kasy, że jak wyjeżdżać, to tylko za kasą. Bo taki prosty człowiek, to on często jakoś dziwnym trafem, to on będzie patriotą właśnie większym. Więc jemu się może w głowie nie mieści, że można gdzieś z Polski wyjeżdżać z powodów innych niż za pieniądzem, bo przecież Polska jest wspaniała i nasza, i narodowa, i jedyna. I Polska mistrzem Polski. Nie? Więc stąd może takie myślenie. No tak, ostatnio wszystkich poobrażałem, ale to tak trochę przez ten alkohol chyba. A też mnie coś tam wkurzyły mnie te telefony, bo pierw Jan Wojtala zadzwonił. No to wiecie, jaki jest Jan Wojtala, nie? Tam potem się przyłączył i o tym księdzu poczciwinie mi zaczął coś pierdolić. No kurwa, po prostu mnie to jakoś rozgrzało. A potem jeszcze coś i tak się wkurzyłem. I zacząłem obrażać ludzi. No już było za dużo, nie? Ach, dobra herbatka. Dobra, spalę jeszcze fajka i lecimy. Koszmarnie wszystko drogie jest i cały czas w górę. Nie wiem, co to będzie, jakiś kataklizm. No, już obietnice Tuska. Miało być 100 obietnic na 100 dni. Na razie spełnił 4. Zobaczymy, jak pójdzie. A już minęło 50 dni. Coś. Szybciej spełniaj obietnicę, ty ruda wrono. Też denerwują mnie prości ludzie troszkę. Motłoch, tak powiem, bo wrzeszczenie cały czas tych hasełek, tak zero konkretów, zero konkretnych zarzutów, tylko że Tusk zdrajca i ruda wrona nie pokona orła. Takie. Jak dzieci po prostu się ci ludzie zachowują. Jak dzieci, jak takie głupkowate dzieci, no. Nic nie ma do powiedzenia, tylko hasełka cały czas, nie?

Aha, 2x4. Teraz rozumiem. 2x4, tak? To jest w tłumaczeniu. Faktycznie. 2x4. Teraz zakumałem dopiero. Widzicie, człowiek głupi jest, głupkowaty. Nie kojarzy. 2x4. Dechy. Z Dzisio z Bronxu dechy rozładowuje i se słucha. Pozdro z Dzisiu. Cholera jasna. Trzymaj się tam w jakiś sposób na tym Bronxie. Tylko uważaj na Latynosów, na Meksyków, wszystkich tych, na Murzydów. No. Z Polakami tylko trzymaj. No. Chociaż jak mówiłem, to prędzej ci Żyd zapłaci właśnie. Uczciwie. Mało będzie Żydził, ale zapłaci. No, a jakby było prawdą to, że tak wszyscy Żydzi to dla nich goj, to zwierzę, to by nie zapłacili chyba. Właśnie to są te szkodliwe stereotypy, to, że są tacy Żydzi, którzy tak uważają i tak interpretują i takie akurat pisma rabiniczne sobie czytają, gdzie jest to podkreślane, że każdy goj to jest jakiś gorszy, no to są tacy, no tak samo jak różni chrześcijanie są. I to jeszcze jak różni są, nie? Jak różny będzie, nie wiem, świadek Jehowy od katolika albo katolik od protestanta, no i tak dalej.

Ja nie powiedziałem murzyn, ja powiedziałem murzyt. Strzeż się murzyda. To był taki, to było napisane na okładce masońskiego miesięcznika komiksowego Cyrkielnia. Strzeż się murzyda. Krzysztof Tkaczyk to rysował tam. Bardzo ciekawy rysownik, scenarzysta też chyba. Miał pseudonim Mistrz i był mega bucem, tak po prostu wszystkich podsumowywał cały czas i nie chcę go porównywać do kogoś z naszego tutaj grona, ale ciśnie mi się na myśl jedno porównanie, już nie będę taki. Cześć Jan Matejko, hej hej. Pytanie do mnie, tak? Prościej jest podzielić ludzi czy pieniądze między nich? No jakie pytanie takie filozoficzne? Filozoficzno-ekonomiczne. Nie wiem, jak odpowiedzieć w sumie. Czy prościej jest podzielić ludzi czy pieniądze między nich? Ciekawe, ciekawe. Ludzi podzielić jest chyba stosunkowo łatwo, a pieniądze między ludzi to trudno chyba, nie? Chyba trudniej. Myślę, że Polacy są bardzo, bardzo podzieleni dzisiaj. Zależy, w jakich warunkach te pieniądze będziemy dzielili, nie? I między kogo. W jakich okolicznościach? No, takie. Ale pytanie ciekawe.

do naszego Zakopanego okazuje się, że Polacy coraz mniej chętnie przyjeżdżają, ale chętnie przyjeżdżają Czesi na przykład, Hindusi, co ciekawe, i bardzo są lubiani. Na przykład okazuje się, że Hindusi, w przeciwieństwie do butnego i krnobrnego Polaka, to taki Hindus to się słucha instruktora narciarstwa, bawi się kulturalnie dosyć, tak twierdzą górale, i chyba polubili obcokrajowców. I na tych obcokrajowcach sobie dzisiaj zarabiają więcej, myślę. Nasze Tatry może nie są tak piękne jak Alpy, zdaniem właśnie obcokrajowców, ale jest u nas bardzo tanio. To nie ma się czego wstydzić, że się ma taką przewagę, że jest tanio. To też jest jakiś atut taki zwyczajny, nie? No i jest nawet kilkakrotnie taniej niż w konkurencyjnych miejscach, więc taki obcokrajowiec sobie tu przyjeżdża i jest uradowany tym, że może się najeść do syta, bawić się za wszystkie czasy, pokupować sobie różne rzeczy i wyda na to mało pieniędzy, nie? Chociaż to, co denerwuje przyjezdnych spoza Polski, to to, że jest strasznie upstrzone tymi reklamami, że wszędzie reklamy, to psuje klimat trochę, nie? Widzicie, czyli my marudzimy, że góral pazyrny i zdziera, a dla obcokrajowca to jest właśnie tanio. I lubi tu z tego powodu przyjechać sobie. I też taka opinia się pojawiła, że na przykład jesteśmy bardziej kulturalni niż tacy Niemcy. No. Co z filmem Goralen Folk? No, próbowano zatrzymać produkcję tego filmu, premierę, tam storpedować ten film, nie? No, no, dla górali to jest bardzo drażliwy temat. Do tego stopnia, że jak w jakiejś knajpie na przykład poruszycie w ogóle ten temat, nieważne czy pozytywnie, czy negatywnie, to mogą was wyprosić tam po prostu, bo nie chcą o tym gadać. To jest dla nich takie bardzo nieprzyjemne. Nie chcą o tym słuchać, gadać, chcą o tym zapomnieć. No. Chociaż, jak już było tu też mówione, w zasadzie to okazuje się, że no, gdyby wszyscy tak kolaborowali z Niemcami jak nasi górale, to Hitler by dostał zawału i apopleksji po prostu, nie? Bo z tej współpracy niewiele co wyszło, więcej było z tym Zachodu niż czegokolwiek i tak naprawdę ci górale, no dla nich jest to jakaś hańba, jakiś coś, czego się wstydzą, ale tak naprawdę nie kolaborowali za bardzo, no. Próbowali robić jakiś górali SS-manów. Ja myślę, że ten film może być troszkę szkodliwy taki dla górali, że jakby zostaną niesprawiedliwie trochę pokazani. Że właśnie ktoś nie wniknie w te niuanse, nie sprawdzi dokładnie, jak to było w praktyce, tylko zdemonizuje trochę tych górali i oni się tego mogą bać, nie? A wyobraźcie sobie, że Szydło i Kuchciński załatwili sobie stanowiska jakichś dyrektorów domu dziedzictwa góralskiej pamięci narodowej, coś takiego. Zaraz to znajdę. To jest tak obrzydliwe znowu, jak ja tymi ludźmi gardzę po prostu. Zaraz wam powiem, o co konkretnie chodzi. Beata Szydło dostała nową funkcję, to jest jakaś kpina. Czym różni się baca od gazdy? Co to jest radykołka, wanta, koliba czy osot? A także dlaczego górale w Wielką Sobotę palą hubę? Okazuje się, że odpowiedź na te i wiele innych pytań najlepiej znają Beata Szydło i Marek Kuchciński.
była premier, została właśnie przewodniczącą Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich. Hej! Jej zastępcą będzie były marszałek Sejmu. Choć to funkcje raczej honorowe, zdanie wielu górali źle się stało, że zostały obsadzone z klucza partyjnego. Jednym tchem wymienię kilkanaście osób, które bardziej na tę funkcję się nadają, mówi jeden z naszych rozmówców. No jest o tym artykuł. No nie wiem, czy funkcja honorowa, pewnie się obłowią, jak znając te mędy, te gnidy. Gdyby to była tylko funkcja honorowa i nie wiązałyby się z tą nie wiązałyby się z tą funkcją jakieś niezłe benefity, to by się w ogóle tym nie zainteresowali. No, jak słuchałem sobie o tym, jak kolaborowali, to wyszło, że nic z tego nie wyszło, no. Tak naprawdę. Ale to o tym już było, to nie ma o czym gadać. Znowu. Przypomina mi się utwór Big Cyca. Kumple Janosika. Pleja Janosika. Już wiedziałem, co mam zrobić, gdy pojawił się Bregowicz. Polskie miasta poszły w tany, zamieniając się w Bałkany. Chwyć gitarę, załóż kierpce, będziesz miał pieniędzy więcej. Zbieraj grosik do grosika, zostań kumplem Janosika. No, to był słynny przebój. I opowiadał właśnie o tym, że jest dużo takich podszywających się pod górali. To myślę, że Bratanki to był taki zespół pseudo-góralski, nie? Właśnie. Był inny zespół, taki właśnie bardziej rockowo-popowo-góralski. Jak on się nazywał? Depress. O, to akurat było w porządku.

Niestety nie mogę głośniej puścić, jest koszmarna jakość i bardzo cicho nagrane, ale genialny teledysk był. A Zako Power to właśnie nie wiem, jak to oceniać, ciężko mi to jakoś ocenić, ale ten Depres, wydaje mi się, że to jest uczciwe akurat, takie góralskie. A fajny teledysk był tak robiony, jakby klatka po klatce. Nagrywany film, ale tak klatka po klatce i to dobry efekt dało. Jak kowal wali młotem, to tak dziwnie, jakby ktoś misia uszatka nagrywał klatka po klatce. Fajnie to było zrobione. Zawsze mi się podobały takie różne eksperymenty.

A ten Kaja i Bregowicz to nawet fajny był utworek. A Big Cyca to wolałem, szczerze mówiąc, starego Big Cyca, te dawne utwory, Kapitan Żbik, Miłość do babci klozetowej, Ballada o smutnym skinie. To był dobry czas dla Big Cyca. A potem ta szaza, te górale, to już było takie jakby dworowanie sobie tylko i takie czy Makumba, to już to takie... Matt pisze, że temat ma być cichy właśnie, Goralen Volk, bo wykonano wiele wyroków na kolaborantów bez Glejtu AK. No tak, tego tam głównego kolaboranta, co namawiał innych, Górala, to powiesili po prostu. A przed tym, jak go powiesili za pośrednie Ziobro, to kazali mu przepisać majątek jeszcze cały tam... Na partyzantów i to tak myślę, że pospieszyli się trochę, ponieważ któryś z nich, nie wiem czy właśnie nie ten, odpracował swoje winy, to znaczy roznosił nielegalne jakieś rzeczy przez góry, wiele kursów wykonał, tak? To był wielki trud, jakby tak chciał odpracować swoje winy, a i tak tam go powiesili. No, nie no, Kaja i Bregowicz, spoko to było nawet. Na pewno to było lepsze od wielu dzisiejszych różnych popularnych utworów, które są takie jakieś nijakie, że nawet tego się nie chce zanucić pod prysznicem, takie jakieś dresiarsko, szmaciarsko, nijakie, takie, wiecie, jakaś lafirynda, która wygląda jak wszystkie inne lafiryndy, coś tam śpiewa, sobie podśpiewuje, nie ma w tym żadnego, nie ma w tym nic ciekawego, nie? A tam był jakiś styl, był, to wpadało w ucho, był klimat... Prawy do lewego, wypij kolego. Przecież wszyscy wiemy, nie ma tego złego. Hej!

Czy Skiba nie romansował z TVP? Znaczy, Skiba w dawnych czasach nagrywał program Lalamido z Koniem, z Pawłem Konakiem i jeszcze z paroma innymi ciekawymi artystami. Brzuska Bruskiewicz. On to tam cały Big Six się pojawiał. Skiba w ogóle dużo świetnych rzeczy nagrywał, jeśli chodzi o audycje, no bo mamy i Lalamido, i Psychomagiel. Coś tam jeszcze było. To jest facet z naprawdę dużym dorobkiem, a on nienawidzi PiSu i teraz co rusz na portalu są jakieś jego drwiny właśnie, a to z PiSu, a to z Dudy. On nienawidzi tych ludzi. Ale ja Skibę szanuję, bo on się nigdy nie skurwił tak naprawdę i zawsze robił swoje, zawsze był szczery i myślę, że zawsze był po tej właściwszej trochę stronie jednak. Jak trzeba było, to pokazał dupę Millerowi. Przecież było, że spodnie zdjął i tak centralnie przed Millerem dupę wystawił. Świetnie też się sprawdził i przy dubbingu, podkładając głos za Free Doga w grze Fallout 3. Radiowca takiego zbuntowanego. No, zgadzam się, że współczesne czasy to zdecydowanie należy docenić nocnego kochanka, tak jak pisze Adam. Nocny kochanek dobrą robotę zrobił. Kwiat jabłoni też, Taco Hemingway być może, nie? Natomiast zupełnie nie rozumiem fenomenu tego...

To był Buzek, a nie Miller. A, to przepraszam. Krzychuzale tutaj poprawia. Buzek. Buzek, łobuzek. Aha, to przed Buzkiem. Sorry, sorry. A z TVP w sumie można było romansować sobie, zanim się stało tubą propagandową, już taką całkowitą, bo TVP zawsze było przejmowane raz przez jedną ekipę, bardziej raz przez drugą, ale nigdy nie było tego, co zapisu, żeby zamienić to w taką tępą propagandę chamską i w ogóle faworyzować tylko zupełnie jedną stronę. To nigdy tak nie było, no, bez przesady. W telewizji. No, poszukajcie sobie audycji Psychomagiel. Jest genialna audycja satyryczna. Może nie tak dobra jak Łubi Dubi i Dubi Nights, kultowe i legendarne już dziś. Ale tak, doktor Misio też na propsie, myślę, nie? No, rozumiemy się bez słów, no wiemy, co jest dobre, nie? Wiemy, co jest dobre. Wiemy, co jest wartościowe, co niesie w sobie jakąś wartość, no. Jakąś wartość artystyczną, intelektualną, rozrywkową, na dobrym poziomie. To ktoś, kto ma... Ktoś, kto jest w miarę kumaty, to rozpozna. Nigdy też nie rozumiałem fenomenu Dody, chyba. Jakieś takie bezpłciowe, bez pomysłu, bez klasy są te jej piosenki, takie o dupie Maryny, o niczym. I każda taka sama jak dla mnie.

0: no tak może bez sensu trochę tutaj porównuję Psychomagiel do Łubi Dubi, bo to zupełnie inne audycje. Łubi Dubi to była audycja ciekawa, bo tam dzwonili ludzie też i to trochę coś takiego jak my robimy. Może trochę bardziej jak to, co robiłem z Klodem albo z Kotkiewiczem w tym stylu, jak Nocna Jazda albo Nocne Marki, te lepsze. Nocny Kochanek się rozpadł, serio? O kurde, to niedobrze. To niedobrze. Huntera zawsze z polskiej muzyki ceniłem też na pewno. Hunter. Jakoś ten Big Cyc mi po głowie chodzi. To gdzieś mam, kurczę, nawet kasetę ich z największymi hitami. To jest świetna składanka.
1: Skin jest całkiem łysy, włosków on nie nosi, glaca w słońcu błyszczy, jakby kombajn kosił. Pejsów nie ma skin, kitek nienawidzi, boją się go Arabi, Murzyni i Żydzi.
0: Zresztą Skiba to jest równy gość, jak trzeba, to pojedzie do Polonii, właśnie na Greenpoint, tam też był. Jak trzeba, to... to zagra na jakimś koncercie punkowym, no to bardziej kiedyś, nie? Był takim punkrockowcem jeszcze. No, płyta Teli to faktycznie jest mistrzostwo. Niesamowity klimat to ma i mądry przekaz, ciekawy.

Na pewno się spodoba ta płyta wszystkim tym, którzy nie lubią zachodu. Ameryczki. To się spodoba. O, Muniek Staszczyk, oczywiście, że też jak najbardziej Muniek, Tilaw. Kiedyś chyba lepsza była ta polska muzyka, co? Mieliśmy Budkę Suflera, Perfekt, całą masę zespołów, nie wiem, nawet taki Bajm potrafił świetne przeboje nagrywać, się tego słuchało, nie? Biała Armia, czy to nie jest świetny utwór? Albo Myśli i Słowa, to był taki pop, ale tego się, to, ale to było nieporównywalne z tym, co dzisiaj w tym gatunku powstaje. Na pewno Kaliber też i Paktofonika. Jeśli chodzi o rap, klasyka. Wzgórze Ja Patrzy. Ale podobno takiego Big Cyca to u nas na przykład na Śląsku strasznie nie lubią, nie trawią. Miałem kolegę ze Śląska, to mówił, że kiedyś jak oni tam przyjechali, to w ogóle ich pogonili. O, Grabasz oczywiście i Piżama Porno. Strachy na lachy, nie? Strachy na lachy też na propsie. Tymona Kury, o, no to oczywiście, to nawet bezdyskusyjnie.

Małpa i ja? To nie pamiętam tego za bardzo. Chan, Maslo, Milos, to też chyba nie kojarzę. Ale Tymona tak. Kazik z Tworki. Kazik z Tworki. Tymon. Klasyka. Na tym się tak trochę, może nie tyle wychowałem, bo ja się bardziej wychowałem, nie wiem. Pamiętam, byłem mały, to słuchałem Modern Talking, bardzo lubiłem. Ale potem mi przeszło i już słuchałem Guns N' Roses sobie. Jeszcze w podstawówce. Wczesnej. Słuchaliśmy Gunsów, się jaraliśmy. No, King, tak. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Kat, wiesz co, Adam, Kata to ten właściwie tylko płaszcz skrytobójcy jakoś mi wpadł w ucho i podobał się, a tak pozostałe Katy to tak średnio, no, ale może nie moja bajka trochę, zawsze wolałem jakiś taki inny metal. Z metalu to zawsze lubiłem Wintersorga, Fintrola, Samaela, Muspela, takie bardziej takie melodyjne rzeczy. Jakieś. Na przykład z power metalu to nie wiem, Sonata Arctica, Therion, o, Therion był dobry, to taki instrumentalny, symfoniczny trochę metal często. Laocze, o! Jan Matejko przypomniał. Ważny zespół. Powstanie warszawskie, kurczę, no niby nie moja bajka, ale to po prostu jest taka klasa, że to nawet nie trzeba być patriotą, nie trzeba myśleć tam o powstaniu, ale to jest coś, nie? Po prostu to się doceni, nawet jeśli się specjalnie nie lubi takich klimatów. Laocze, no. Cała płyta Powstanie Warszawskie to jest... Tam każdy utwór to jest po prostu mistrzostwo. No i Moonlight, tak. Pewnie, że tak. Moonlight jak najbardziej. Bardzo kiedyś ceniłem też Ankh, zespół, już dawno nieistniejący. Świetne mieli utwory, Ankh. I Sirach, nie wiem czy kojarzycie. Bardzo mroczna płyta, metal taki... Kurczę, taki progresywny jakiś, bardzo oryginalny, lekko gotycki czasami. To był taki miks bardzo ciekawy. Nie wiem, jak to określić. Się tak na gatunkach za bardzo nie znam. Z Powstania Warszawskiego mi się najbardziej podobały chyba... Jakie tam były utwory? Zaraz sobie przypomnę. Znajdziemy. Zrzuty mi się bardzo podobały i Godzina W, Stare Miasto i Przebicie do Śródmieścia. Te cztery utwory. Moim zdaniem, kurde, klasa sama w sobie. Nie mylić z klasą samą dla siebie.

O! Adam się chwali tutaj, że z zespołem Ang pił wiele razy na studiach w Kielcach. Zajebiści ludzie. A czarna płyta to majsterszyk. No, ta czarna to była pierwsza, tak? A Did Tomorrow Come to druga. Oni tylko dwie płyty wydali, nie? A nie, to mi się pomyliło z Sirachem. Sorry. Coś mylę, pomyliłem. Nie ma mnie tu. To taka sztuczka jest, nie ma nas. Taki sen. O, teraz kojarzę. Pierwsza płyta czarna. To tą miałem, tak. Tą miałem na pewno. Ang tu wydało więcej płyt, widzę, kurczę. Ja myślałem, że oni wydali z trzy płyty. Ziemia i Słońce, tak. To tam było Czekając na deszcz chyba. Pieśń o wędrówce. Erotyk, Ziemia, pieśń o... Nie, to nie tutaj było Czekając na Słońce. Czekając na Słońce to jest właśnie czarna płyta. 94. Czekając na słońce, tańczę chwytając wiatr i deszcz. Pomiędzy drzewami, gdzie śpiewa ptak, zrzucam z ramion czarny płaszcz. Świetliki, o, kciuk w górę. Kurczę, dużo było tych dobrych polskich zespołów, a co mamy? Gówno mamy teraz. Teraz mamy jakiś bal u Rafała. Bal u Rafała, o, jestem gwiazdą. Kurwa, spierdalaj, kurwa. Denerwuje mnie ten gość od donicy strzyżony. No, a Mysłowic, co myślicie? Dopisujemy Mysłowic do naszej listy dobrych polskich zespołów? Ja myślę, że chyba tak.

Amaryla Rodowicz. Marylka to w sumie jest autorka, nie wiem, dwóch, trzech hitów, nie? Tak naprawdę, które śpiewa non-stop. Jak dla mnie przereklamowana to jest artystka, zdecydowanie. A ciekawe, co się pojawi, jak wpiszę polscy artyści wszechczasów. Ale to mi się malarze, muzyczni. Czesław Niemen na pierwszym miejscu. No dobra, no wiadomo, że klasa, ale też... No...

Na Wikipedii jest taki top. Kto to ten. Kto to ułożył ten top? Nie napisali chyba. Czesław Niemen, Perfekt, Kult, Republika, Marek Grechuta. Ale to są utwory, bo tu znowu Kult, Myslowic, Obywatel GC, Tadeusz Woźniak, Dżem. Też nigdy jakoś się nie wkręciłem w Dżem. Myślę, że Kaczmarski spoko też chyba, nie? Ale go tu nie ma. Jest tylko Grechuta. Tu są różne listy przez różnych specjalistów tworzone. Sztywny Palazji, TSA w topie wszechczasów. Republika. Gdzie wszyscy moi przyjaciele? Grzegorz Turnał. A w Krakowie na Brackiej pada deszcz. Srata ta ta ta ta ta. Jaka dobra herbata. Piła tango. No, mój ulubiony utwór to Strachy na lachy, to wiecie jaki jest, bo go wielokrotnie puszczałem. Oczywiście Zimne dziady. Jakoś ten mi wyjątkowo, ale Piła tango też jest świetny utworek. Bardzo mi się podobało też Czarny chleb i Czarna kawa w ich wykonaniu. To taka stara więzienna piosenka. Acid Drinkers. No. Może być. Wilki. Wilki. Zgodzita się. Here I am, I wait for your love. Nazywam się Nawłaje, Aborygen, Elilama Sabachtani. To były dobre utwory. Papa Dance. Ocean Wspomnień, Papa Dance, Baton Rouge.

Gawliński mógłby zrobić karierę na Zachodzie, tylko że jego akcent angielski był taki sobie i to mu chyba trochę przeszkodziło. On próbował jakoś się w to wkręcić, ale chyba właśnie coś z tym akcentem było, z tym jego angielskim nie do końca. Zresztą wiecie, cały świat to dzisiaj chce amerykanizmy, nie? Gdzie tam jakiś zespół z Polski? A może to się zmienia trochę? Może zawsze jest tak, że następuje w końcu pewien taki przesyt i ludzie zaczynają czegoś innego szukać. Nie, ja już nie odbieram telefonów, Adasiu. Już nie odbieram. Miałem już godzinę temu kończyć. Jak się rozgadamy, to będę, do rana będę siedział tutaj. A to już jest po drugiej. Trzeba w końcu iść spać. Przecież ja też muszę pracować. Nie płacą mi za robotę, to muszę, kurde, nie wiem co, pójść na żebry jutro z samego rana. Nie odbieram już nikogo. Wcześniej było dzwonić, a nie w środku nocy. Ja wiem, że może u ciebie jest dzień, ale to cię nie usprawiedliwia. Sydney Polak? Chomiczówka? Nie moja bajka, man. Dobra, zmykam. Dzięki za słuchanie, za wspieranie. Pamiętajcie, Krawculka trzeba finansować. I nie ważcie się nigdy o tym zapominać. Bo kopnę w mikser, no i dalej już wiecie, co z tym mikserem zrobię, gdzie pójdę. Lombard jest tutaj cały czas otwarty i świetnie prosperuje w tych czasach. Dzisiaj to właśnie zakładać. Lombard, zakład pogrzebowy, to na pewno wypali. Jan Matejko, jakie ma tutaj upodobania, gustuje w wiolonczelli. Wyobraźcie sobie, wiolonczella go interesuje, takie lubi rzeczy. Bartosz Koziak, Karolina Jaroszewska, Wojciech Fudala, Agata Jarecka, to inny świat. No proszę. Boże, co za kultura. Co za kultura. No, wyjątkowo podłapaliście temat. No to jest, myślę, że muzyka to dobry temacik. To tak jak z jedzeniem, nie? To każdy może coś dorzucić od siebie. Każdy ma jakieś swoje gusta, wspomnienia, upodobania. Więc można coś kiedyś pomyśleć. Dobra. Miło było i się skończyło. Trzymajcie się tam, cholera jasna, w jakiś sposób i do usłyszenia się z wami prawdopodobnie w piątek. Na razie, hej.

0: Siemanko, zuchy, uszanowanko, serduszka, mamy kolejny poniedziałek, 21, a to znaczy, że jest to najlepszy czas na waszą ulubioną audycję Nocny Marek, którego trochę czasu już nie było, ale zapowiadany w składzie jak zwykle doskonałym, czyli ja, Bonifacy Zapiecek oraz...
1: Krawculek, wasz umiłowany, nie, umiłowany, ukochany, nie, ukochany też nie, Po prostu ja i ten drugi, co go nikt nie kojarzy, bo to ja jestem tu gwiazdą. Nie no, żartuję, dzisiaj to potrzeba jest raczej tutaj wodzirejem, bo przyznaję się bez bicia, że troszkę tak może nie do końca jestem jakoś super przygotowany.
0: Sam mnie namawiałeś, żeby wrócić do Nocnego Marka, no ale skoro tak, to zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, tym bardziej, że temat można powiedzieć bardzo niecharakterystyczny dla nie tylko Nocnego Marka, ale też dla czasów, w których obecnie zdarzyło nam się żyć. Mianowicie bardzo zależało mi na tym, żebyśmy porozmawiali sobie dzisiaj o rzeczach pozytywnych, które zdarzyły się na świecie w ciągu ostatniego roku, a które mogły przejść bez echa ze względu na to, że pewne inne rzeczy je przysłoniły. No i chyba nawet taką pierwszą rzeczą, która się będzie rzuca koniecznie sama przez się, jest to, że nie doszło do zapowiadanego końca świata, przebiegunowania czy czegoś tam, co miało być spowodowane koniunkcją Saturna, Jowisza i Łysego Łba. Także żyjemy, wbrew pozorom. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś znowu wersja symulacji. Jeżeli również żyjecie, to dajcie łapkę w górę, a jeżeli nie żyjecie, to wtedy dajcie łapkę w dół, będzie wiadomo. Tak, język się plącze. Coś nie w formie jestem. Próbowałem się przed audycją zdrzemnąć trochę i nie wiem, coś jest kurde nie tak. Ale miałem nie narzekać, miałem podchodzić do tego wszystkiego bardziej pozytywnie. Może też trochę odzwyczaiłem się od robienia czegokolwiek solo i mówienia w moim charakterystycznym, normalnym, codziennym tempie. Tak nie wiem, wręcz może można powiedzieć trochę trema? Ile to już Nocnego Marka nie było? Ze 2-3 miesiące?
1: No co ty, dłużej chyba. Z pół roku już go nie ma. Już dawno został anulowany. No, ja też się próbowałem zdrzemnąć i mi się to doskonale udało, bo w sumie, o której ja dzisiaj wstałem, o 15, tak się zdrzemnąłem doskonale. No można być niedospanym, można być przespanym. W ogóle próbowałem znaleźć jakieś podsumowania roku w internecie i powiem ci, że bardzo mało tego jest. To znaczy, te podsumowania są strasznie takie indywidualne, wiesz, jakaś firma sobie rok podsumowuje, podsumowanie finansowe roku, ale tak, żeby znaleźć jakieś podsumowania, zbiór wydarzeń ważnych, a jeszcze pozytywnych, to w ogóle jakąś niszę totalną potrzeba dzisiaj zapełniasz.
0: Możliwe, bo ciężko jest jednak nie zwrócić uwagi na to, co przez ostatni rok się wydarzyło, a działo się dużo. Chociaż właśnie z drugiej strony newsy wobec tego stały się dość takie, można powiedzieć, nudne, tak? Tutaj codzienny raport covidowy, tutaj coś tam, tutaj strajki, tutaj policja pod domem Kaczyńskiego i tak można by było puszczać w wydanie informacyjne gdzieś tam, nie wiem, wklejone sprzed pół roku, jak już ludzie zapomnieli, co tam się działo i stara bida i cały czas w kółko jedno i to samo. Ale nie, ale trochę się zaczęło dziać i się zastanawiam, być może czy za wcześnie się za to nie wzięliśmy i te podsumowania pojawią się dopiero w okresie świąteczno

0: Noworocznym, bo raczej to
1: 55.
0: nowy rok jest takim dobrym momentem na przygotowanie tych podsumowań. No ale będziemy pierwsi, jak mi się tylko przeglądarka odwiesi.
1: Sławę, to jakaś chyba dziwna odmiana. Sławek wysłał donata 7 zł, dziękujemy. Alt plus 255. Co to za dziwny skrót klawiszowy? Alt plus 255. Ty potrzeba informatyk.
0: No to jest niewidzialna spacja, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Niewidzialna spacja.
0: Mhm.
1: Patrz pan, jakie cuda. Ty, a kiedy się właściwie zaczął Koko? Bo ja już nie pamiętam, ile to już trwa. Ile on z nami jest, ten Koko?
0: Wiesz co, deko ponad rok. Na pewno już rocznicę w Chinach obchodził. Co do Europy nie jestem pewien, ale coś mi świta, że czytałem gdzieś to chyba na National Geographic.pl czy czymś takim właśnie czytałem o, jak to było? Właśnie jakiś artykuł z okolic 10 stycznia 2020 roku, gdzie takim spokojnym tonem było opisywane, że pojawiło się jakieś dziwne zapalenie płuc, że już w Chinach są pierwsze ofiary śmiertelne. Tak do końca nie wiadomo, co tam się dzieje i nikt to nawet by nie zwrócił uwagi, nie? I jak to się, kurde, skończyło dalej?
1: Lukacjusz pisze, że alt plus 255 to not breaking space. Czyli co, niełamliwa spacja? Taka, która się nie zawija. Rozumiem, no. Tak? Jakaś wyższa szkoła jazdy,
0: jest to,
1: panie.
0: Jest to możliwe?
1: Wyższa szkoła jazdy. Kurczę, no takie podsumowanie i to jeszcze na pozytywnie. Ja nie wiem, jak ludzie to odbiorą. Czy Polacy w ogóle są gotowi na pozytywne wieści jakieś? Może z jednej strony mamy ich straszny deficyt, bo ciągle się tylko umartwiamy, narzekamy na rząd, na to, że nas trują, że plandemia, że rząd taki nieudolny, kolejne podatki, a jakieś pozytywne rzeczy, aż mi łydki drżą z ciekawości po prostu, coś ty tam wynalazł pozytywnego, ale to w Polsce jeszcze? Może jeszcze powiedz, że w Polsce coś pozytywnego, no w ogóle padnę tutaj, zawału dostanę.
0: Nie no, w Polsce też się dzieje dużo dobrego. Zauważ, że w zeszłym tygodniu pokazał się sondaż, według którego Kościół jest bardziej nielubiany niż lubiany. Jest więcej osób, które negatywnie oceniają postawę Kościoła. No i dzieje się coś, co można było przewidzieć, co się działo również na Zachodzie. Polska również do tego punktu doszła. Tym bardziej bardzo mnie to cieszy, że jest dużo odsetek młodych ludzi, którzy teoretycznie powinni pchać ten wózek dalej. Także kolejnym czasem prawdopodobnie będzie właśnie też masowe wypisywanie religii. W końcu może religia wróci tam, gdzie jej miejsce, czyli do salek katechetycznych i jakoś zrobi się wystarczająca przestrzeń na pewne zmiany, tak żeby, no właśnie, tak żeby za te 20 lat nie było w Polsce dominującej religii i no kurde, tutaj tak bardzo życzeniowo sobie myślę, nie? Żeby to była zwyczajnie kwestia wyboru, a nie jakiegoś przymusu bezpośredniego, można wręcz powiedzieć. Także pod tym względem myślę, że jest to całkiem, no na pewno bardzo dobry news. Kurde, naprawdę coś mi dzisiaj nie tak.
1: No coś się dopadło,
0: no.
1: Żeby to tylko nie to było. Nie, na pewno nie. Myślę, że wszyscy chyba doświadczamy jakiegoś takiego spadku nastroju i pogorszenia humoru. To się wszystkim troszkę udziela. A te święta wcale nie pomagają. I nowy rok online, wigilia online, to wszystko sprawia, że czujemy się faktycznie, jakby czasy ostateczne nastawały nam, przed nam tutaj. Zenon pisze, że ma coś pozytywnego. Stanisław Dziwisz wybaczył Polsce. Tak, kamień z serca i ja to spać nie mogłem, muszę ci się przyznać, bo myślałem, że on coś, że on nam nie wybaczy już, ale nam wybaczył. Zuch.
0: Gdzieś słyszałem w ogóle, bo to było nagranie podczas wywiadu w telewizji Trwam, czy coś takiego i on jeszcze tym, wiesz, tym swoim biskupim głosem, prawie jak Wojciech Mann, tylko bardziej takim własnym. Jak to. Naprawdę, aż się wzruszyłem. Nie spodziewałem się, że okaże aż tak duże miłosierdzie dla wszystkich zdrajców. Tych, którzy go chcą zniszczyć i pogrzebać razem w jego złotych pałacach.
1: kapciowy. On tyle lat nosił kapcie Janu Pawu a ludzie tak szkalują, nie pamiętają. Ale to w ogóle świat staje do góry nogami.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: JP5D. 3 złote. Dzisiaj wchodzimy w 5D. Ja już wejszłem. Wielki reset to dobra okazja, żeby wpłacić 3 złote na piwo, żeby się krawiec zresetował i miał 3 dni ciemności.
1: No dziękuję bardzo. Tutaj jest zrzutka na reset, żebym się zresetował i 3 dni ciemności miał. Wchodzimy w 5D. W ogóle ludzie sobie może nie wszyscy zdają sprawę z tego, że nadajniki 5G, tak, 5D, 5G, 5G nas przerzuci w 5D. No dzisiaj to tak można gadać, co tam komuś ślina na język przyniesie. No, że są już te nadajniki w 7 miastach i to jest właśnie też ten rok, w którym to się stało, nie? To dobra czy zła wiadomość? No, dla chyba tych, co się trochę lepiej znają na technologii i się mniej boją i się nie lękają, jak Jan Paweł II przykazał, no to może dobra, bo będzie lepszy internet, szersze pasmo czy coś tam.
0: No, świat do przodu. Technologii postępu nie da się zatrzymać. Więc bardzo się cieszę, że wiesz, że tutaj pokrzyczeli, pomarudzili, tutaj na Facebooku zrobili jeden protest, nawet gdzieś tam w jednym mieście się udało im tym przeciwnikom, luddystom współczesnym spotkać i faktycznie coś tam, wiesz, poprotestować, pochodzić w tych foliowych czapeczkach. No i pokrzyczeli, pogadali, a teraz sobie kupują telefony na święta z obsługą 5G. Cieszę się, że mimo wszystko to jakoś, nie wiem, nie przeniknęło aż tak bardzo do ludzi, że tutaj znowu będą chcieli nas zaczipować, znowu trzeba będzie protestować, że to wiesz, przyszło, no pokrzyczeli, pomarudzili i koniec rewolucji. Także fajnie, że nie skopiowaliśmy aż tak bardzo wzorców, które można przykładowo zaobserwować w Stanach Zjednoczonych, gdzie można, no nie wiem, gdzie te wszystkie ruchy antynaukowe czy hamulcowe potrafią w dalszym ciągu organizować jakieś, wiesz, konferencje i tak dalej, spotkania, no zresztą płaskoziemstwo w jaki piękny sposób w Stanach sobie działa. Kurde, naprawdę coś jest nie tak, słuchaj, ja cię przepraszam, ale nie jestem pewien, czy nie powinienem się położyć dzisiaj wcześniej, także z góry uprzedzam.
1: Aż tak,
0: kurde, nie tak.
1: Kurczę.
0: Nie wiem.
1: A co ci właściwie jest, maleńki?
0: Wiesz, to trochę w serducho mnie kłuje i nie podoba mi się to. No.
1: Kurczę, no jak będziesz się, wiesz, jak się jeszcze gorzej poczujesz, no to śmiało, to się połóż, no wiesz, no zdrówko najważniejsze, jak to mawiają babcie i ciocie, kiedy je spotykasz raz na rok i sobie życzenia składacie. To zdrówko najważniejsze, żeby tylko zdrówko było, no. No najwyżej zostanę sam jak palec w dupie przysłowiowy. I zrobię luźne podsumowanie roku i dzwońcie. I pamiętajcie, że też możecie dzwonić i podsumowywać. No, biedny potrzeba, no widzicie, no same, no kurczę, no miało być dobrze, a wyszło zawsze jak w Polsce tu wychodzi. Wszystko w ogóle do góry nogami tutaj jest. Popatrz, w ogóle oglądałem sobie ostatnio Czarny Czwartek, jak tam do górników ZOMO strzelało, pałowało, śmierć jak kromka chleba i Kościół faktycznie się tam jawi jako jakaś taka siła, która z ludźmi była. No wiesz, swoje za uszami to oni zawsze mają, ale no jakoś nie ulega wątpliwości, że bardziej z ludźmi byli i przy ludziach, a nie z władzą. A teraz odwrotnie, teraz są w 100% z władzą, można powiedzieć, też od się na odwrót.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że nie, ze względu na to, że też pewien podział wewnątrz ludzi Kościoła też jest zauważalny. Jakieś zaangażowania w działania polityczne nie tylko liżące prezesowi klamkę, ale także dbające o właśnie choćby małe wspólnoty, czy też księża, którzy zwyczajnie nie boją się powiedzieć paru mocniejszych słów odnośnie hierarchów, czy odnośnie właśnie Dziwisza. Był nawet jakiś taki list otwarty, podpisany przez tam 40 kilku księży, zakonników i generalnie ludzi Kościoła, którzy się odcinali, bo od właśnie słów Dziwisza i wcześniej jeszcze za afera, jak on się nazywał, ten arcybiskup, no nieważne, wiemy o kogo chodzi. Więc wydaje mi się, że tak, tutaj oddolnie Kościół zaczyna mieć, zaczyna być może wracać do tej ludzkiej twarzy, do tej ludzkiej wspólnoty i takiego duszpasterstwa na zasadzie, nie wiem, partnerstwa, a nie wkładowania ci złotym pastorałem do twojego pustego łba, jak powinieneś żyć, jak powinieneś działać. Taka, wiesz, taka religia, która, która jest wspólnotą, która jest ludziom potrzebna. Dobra, słuchaj, ja się muszę położyć, jak się może lepiej poczuję, to zadzwonię raz jeszcze. Przepraszam, że cię wrzucam na minę, no ale coś jest, kurwa, nie tak, potrzebuję chwili.
1: Nie ma sprawy, stary, to idź i tylko daj potem znać, czy wszystko okej, okay, żebyśmy się nie martwili.
0: To ja się przyłączam na odsłuch i jak mi się poprawi, bo też wstałem pół godziny temu raptem. Może się jeszcze nie obudziłem, ale muszę się pierdolnąć na chwilę.
1: Dobra. Sorry. No to trzymanko, cześć, trzymaj się. A widzicie, a właściwie słyszycie. Wszystko się może zdarzyć w nocnym radio. No słuchajcie, jak potrzeba się katapultował z audycji, na którą się przygotowywaliśmy, to naprawdę jest niewesoło i no chyba się niezbyt faktycznie dobrze czuję. Chyba pierwszy raz się coś takiego w nocnym radiu zdarzyło, nie licząc może takich przypadków, jak ja się rozchorowałem, tylko że ja się tak rozchorowałem, że wpadłem pod stół i internetu nie potrafiłem rozłączyć. Pamiętam to do dziś, jak Klot tam ratował sytuację, ja się wtedy schlałem, ale się schlałem nie bez powodu, bo tam miałem problemy życiowe, miłosne chyba w ogóle. No i tak to wyszło, że zrzutka na wieniec, ale jesteście kurczę, okrutni, okrutnicy. No nie fajnie. Trochę się martwię o potrzebę. On w ogóle tak troszkę nie domaga ostatnio, myślę zdrowotnie. Coś tam mu się dzieje, no. Ach, powinien pójść do znachora. Zdecydowanie trzeba potrzebę wysłać do znachora. To on chyba powinien pana Jurka odwiedzić. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale myślę, że zdecydowanie potrzeba powinien odwiedzić pana Jerzego i zasięgnąć rady fachowej, medycznej. No, not cool. I przyznam się bez bicia, że liczyłem trochę, że potrzeba tu poratuje, bo starałem się przygotować nawet przez te kilka godzin, ale jakoś mi to dzisiaj też nie szło. I takie podsumowanie roku to nie jest prosta sprawa. No ale postaram się jakoś z tego wybrnąć. Czytam sobie tutaj, że mieliśmy wybraną pierwszą wiceprezydentkę USA. Wiceprezydentka. To tak trochę feministycznie brzmi, prawda? Kamala Harris. To dla mnie to są fajne wydarzenia. Zawsze byłem za kobietami. Zawsze dostrzegałem gdzieś problem, że kobiety no, przez długi czas były trochę w takiej sytuacji jak czarni, którzy... No, pamiętacie to, znaczy na pewno kojarzycie to zjawisko błędnego koła, nie? Że w Stanach się dawniej takie rozprawy toczyło, że właśnie czarni są brudni, nieczyści, niewyedukowani, nie potrafią się zachować. No, być może mogło mieć to jakiś związek z tym, że z brakiem dostępu do edukacji. Z tym, że byli traktowani jak traktowani, no i co? I zapóźnieni trochę, no i do dziś pewnie gdzieś to pokutuje. No i też się można było zapytać, no a jaki jest czarny, co dostał Nagrodę Nobla? I podawać to jako dowód, że czarni są głupsi na przykład, nie? Nie jestem tutaj zwolennikiem teorii, że wszyscy jesteśmy jednakowi w ogóle i nie rozmawiajmy w ogóle o różnicach rasowych jakichkolwiek, ale... No ale były też w ogóle... była sytuacja, że właściwie zawiedli wszyscy, bo i nauka, i naukowe jakieś rozmowy na temat właśnie, czy czarny to też człowiek, czy może bardziej zwierzę. I teolodzy przywoływali Hama, który, od którego mieli pochodzić ci czarni, zostali przeklęci ciemnym kolorem skóry, więc też i tutaj Biblia przyszła z odsieczą tym, którzy nadal chcieli utrzymać pewne status quo, żeby czarni nadal byli traktowani jak podludzie. No i z kobietami, myślę, przez długi czas było tak samo. Też brak dostępu do edukacji, marginalizowanie ich roli w społeczeństwie i tak dalej. Dlatego bardzo się cieszę, jak kobiety triumfują, jak kobiety zdobywają jakieś, osiągają jakieś sukcesy. I tak dalej. Krawiec zna się na czymkolwiek? Takie pytanie. Nie, na niczym się nie znam, tylko dotarcie chrzanu ewentualnie. No, właściwie to można przypisać też właśnie całe zjawisko pandemii też na ten rok, no zaczęło się to pewnie trochę wcześniej, ale no też ten rok dał nam w kość i nauczył nas zupełnie innego życia, tak jakby. Ja dostrzegam w tym plusy duże, bo to jest takie oderwanie się trochę od zapierdalania, od trochę może taka forsowana na siłę ucieczka od materializmu, no w tym sensie, że ludzie potracą swoje majątki, ale to też da do myślenia trochę pewnie, nie? Niektórym, że może nie warto całego życia pod to podporządkowywać, takie refleksje, no i w końcu trochę czasu, żeby usiąść, pomyśleć samodzielnie. Ci wszyscy, którzy się spóźnili, bo ludzie tu dochodzą, no to słuchajcie, zaczęliśmy audycję z potrzebą i potrzeba się ewakuował niestety, bo się źle poczuł, bardzo się źle poczuł. Trzymajmy kciuki, żeby się to wszystko unormowało. Mamy też pierwszy film zagraniczny, który otrzymał Oscara, Parasite. Fajnie. To znaczy film międzynarodowy, nie? Nie amerykański. No i ludzie, którzy wyszli na ulicę, to są dla mnie ważne wydarzenia. Coś we mnie odżyło, nie? Jak zobaczyłem ludzi, którzy masowo wyszli na ulicę w Polsce. Zobaczymy, czy jeszcze coś z tego będzie, chociaż chyba się uspokaja, nie? Jakieś memy tutaj miałem z Kaczyńskim, że pokrzyczeli i poszli, nie? Zadowolony. Rok 2000 tutaj, no właśnie, po raz pierwszy też padła taka informacja ze strony wojskowej, rządowej, że to, co widzimy na zdjęciach, no to prawdopodobnie jest jakiś obiekt niezidentyfikowany, znaczy jest to obiekt niezidentyfikowany i przedstawia się jako no, taki przełomowy trochę news, że po raz pierwszy powiedzieli wprost, że mamy do czynienia z UFO. No nie do końca, ponieważ NOL, no to jest po prostu niezidentyfikowany obiekt latający lub UFO po angielsku. No i to może być wszystko. Niezidentyfikowanym obiektem latającym może być jakiś dziwny balon meteorologiczny, o którym zapomniano i nie wiadomo, czym jest, albo coś innego, jakieś dziwne zjawisko meteorologiczne, świetlne. Gospodarka stoi, bezrobocie wzrasta, ceny wyjebały w kosmos i cieszy się kurdupel, nie? No, kurczę, Kaczyński zadeklarował teraz, że powoli myśli o odejściu ze sceny politycznej. Więc byłoby miło, chociaż czasami się boję trochę, co będzie po Kaczyńskim i czy przypadkiem nie zjawią się, czy nie pojawią się jeszcze gorsi od niego. To jest bardzo prawdopodobne. jeszcze jak się zaczną żreć o władzę, a przecież to są bardzo tacy mali ludzie, karły moralne, aparatczyki różne i mogą się zacząć ostro żreć o władzę, może być kiepsko. Na pewno cała ta sytuacja z pandemią bardzo pomogła wszystkim, którzy w internecie coś robią. Znaczy mam na myśli różne serwisy, większe, mniejsze, handel w internecie i też w dużej mierze myślę, że Polacy oswajają się już z płaceniem za treści. Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że pokutował u nas taki nawyk, że wszystko musi być za darmo, bo inaczej to w ogóle od razu zamykam okienko. To było takie może przekonanie, że za darmo można znaleźć też dobre rzeczy, no to co będę płacił. A jakoś tak się spopularyzowało pewnie trochę płacenie za treści. Różne Netflixy, HBO, online, nie? Oglądanie filmów online, CDA.pl, premium. Już nie tylko oglądanie za reklamy, ale okazało się, że to wcale nie musi być takie drogie. Ja przyznaję się że walczę z piraceniem, to znaczy staram się nie piracić, staram się po prostu kupować legalnie różne rzeczy, jakieś audiobooki, gry, filmy, płacić za takie rzeczy. No, to jest chyba krok w kierunku cywilizowanego świata, nie? Może właśnie można poznać taki świat niecywilizowany, jakiś kraj zabity dychami i osłonięty murem i zamknięty za żelazną kurtyną, że tam kwitnie piractwo na potęgę.
3: 5 złotych. Etam powinien z Najmanem wyjść w ma. Gorzej jakby Etam przegrał, bo by został posądzony o ustawioną walkę.
1: Etam przegrał z Najmanem? To jakiś science fiction. To się da się przegrać z Najmanem? Nie wiem, ja sobie przypominam jedną wygraną Najmana w sumie. Właściwie to on cały czas dostaje łomot od wszystkich. Wygrał, pamiętam, z tym, z lwem. Przyszedł taki jakiś dziwny kulturysta, lew. No i ten lew nic nie umiał. Nie umiał, chyba nic nie trenował. Może myślał, że siła mu wystarczy. No i... Krawiec, nic nie rozumiesz. To płacenie jest specjalnie... No, a co ma być? Niespecjalnie. Ja nie wiem, o co chodzi. CDA jest tak legalny jak Homik Flix Etama, śmieje się Zenon. No, nie wiem. Znasz może konkretniej sytuację od środka, jak to jest, bo nie słyszałem, żeby ktoś tam się burzył, ale faktycznie dziwna to jest sytuacja, bo nie kosztuje to zbyt dużo, a tam masz filmy, no, wszelakie treści, nie? Ogromny zbiór tych różnych nagrań i jakoś tego nie widzę, żeby dało się opłacić licencję, no i co, ktoś zapłacił 20 zł i sobie wszelkie w ogóle możliwe filmy ogląda, nie? Z całego świata. Bo różne inne platformy, które wiemy, że są legalne, no to one mają swoje produkcje jakieś, ta baza nie jest taka bez dna, więc faktycznie dziwna jest ta sytuacja z CDA i obawiam się, że to takie albo zupełna ściema faktycznie, albo może taka próba odczekania i zobaczenia, czy coś z tego może wyjdzie i właściciele praw autorskich tak przymykają oko trochę i czekają, jakoś tam się starają dogadać. Wiecie, o co chodzi, nie? Że to może się... Zdrówko. Oj, nie pij tej Pepsi, nie pij, człowieku, napój cukrowy. To nie jest zbyt zdrowe. Mi też coś się ze zdrowiem cały czas troszkę dzieje. Nie chcę tu o chorobach swoich, jakichś tam i dolegliwościach opowiadać, bo się zrobi radio emerytów. Może zrobimy taką audycję, że będziemy...
2: mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Maharadża z brzegu. 3 złote. Na wolnowar i bogato zastawiony świąteczny stół dla potrzeby.
1: O proszę. Na wolnowar i bogato zastawiony stół. No, na bogato. Maharadża zawsze na bogato. Ma gest. Wielki filantrop i dobrodziej. Dziękujemy. A Najman swoją własną galę robi, gala VIP, i to jest jakaś parodia Rambo znowu. Nie wiem, właściwie to jemu się coś w głowie pomieszało, bo on wszystko, co robi, to jest jakieś takie niewydarzone, głupie i się błaźni, głupoty gada. Każdy jego ruch, nie? Łącznie z tą ostatnią walką, kiedy właściwie czuł, że przegra i wolał być zdyskwalifikowany, no i po prostu zachował się jak ostatni pacan. Straciłem jakikolwiek szacunek dla Najmana. No, a na swojej gali będzie się pojedynkował z jakimś taksi złotową, z jakimś grubaskiem, co się nie umie bić. No i... ale to może tak dla śmiechu można sobie popatrzeć. Dawid Ozdoba, też chyba jeden ze słabszych zawodników, którzy się pojawili na tej gali freaków Fame MMA. Właściciele tej gali właściwie się nie kryją z tym, że to jest rozrywka, że to jest fan, że to nie jest do końca sport, więc spoko, no, ale jak na takiej gali freaków jeszcze pojawiają się tak słabi zawodnicy, jak właśnie Taksi Złotowa, czy Dawid Ozdoba, i ich Najman bierze, tych samych najsłabszych, i się z nimi chce bić, to jest żenada już w ogóle na maksa. Etam by rozpykał, myślę, Najmana, by po prostu w niego wszedł jak w masło, go tam obił. Siadłby na nim po prostu, dupą by siadł mu na nim i ten już by ani ręką, ani nogą. Ale problem leży w tym, że wrzucone są nielegalne treści i CDA ich nie usuwa. Czasami usuwa, ale trochę to wygląda tak, jakby usuwał dla... No tak, żeby pokazać, że coś robi, to czasem coś usunie, nie? Bo bardzo dużo jest tam nadal... Bardzo dużo tam jest nadal piratów. No a ja sobie przypominałem takie właśnie starsze polskie filmy, jak wspomniane Czarny Czwartek, czy Śmierć jak kromka chleba, właśnie o tych makabrycznych wydarzeniach. Wyobraźcie sobie, że i to sobie wyobraźcie, bo niewykluczone, że to nas jeszcze czeka. To jest naprawdę całkiem możliwe, że doczekamy się jeszcze takich sytuacji, że będzie nas policja wyprowadzać z domu na pałach, to znaczy będą nas tam zrzucać ze schodów, pałami lać, pryskać wodą. Właściwie już doczekaliśmy się niedawno godziny policyjnej. Godzina policyjna to też jakiś jest przełom, nie? Coś niespodziewanego. Nie spodziewaliśmy się, że pojawi się coś takiego jak godzina policyjna. Wcześniej były przymiarki, tu nie wolno wychodzić, kwarantanna, ale to wszystko nie było tak oczywiste, troszkę dwuznaczne, a może faktycznie tak trzeba, no ale teraz jak słyszymy już, że władza używa takich terminów jak godzina policyjna, to chyba możemy się zacząć bać, nie? Władza się już całkowicie odrealniła, odsunęła od ludzi, oni sobie, my sobie, jest między nami mur. I co gorsza, zza tego muru lecą kamienie, butelki w jedną stronę i armatki wodne pryskają z drugiej strony. Dla mnie milicja, bo nie nazywam ich policją, dla mnie to jest milicja. Co rusz czytam o skandalicznych zachowaniach policji. I skoro dawniej znalazło się tak wielu ludzi, którzy chętnie lali pałami swoich rodaków, którzy dręczyli i torturowali, bo myślę, że te filmy dobrze oddają klimat tamtych czasów, kiedy Polacy się właściwie podzielili na dwie grupy. Ci, którzy autentycznie wkręcili się w ten system, w ten PRL, w tą komunę i z nią współdziałali, jej służyli i byli z tego nawet całkiem zadowoleni. Oczywiście w dużej mierze byli to po prostu bandyci, łotry, ludzie, którzy lubią dręczyć innych, którzy lubią się nachlać, wyjść sobie z kumplami ubrani w kaski, kogoś tam przekopać. No tacy ludzie. W tych ludziach była też pewnie nienawiść do tego klimatu takiego bożego, bo zawsze się przedstawia ludzi z tamtych czasów, ci, tych, których byli, ci, tych, którzy byli

0: Zdraszu, nie? Albo tam zdrastwuj. No właśnie, godzina policyjna, już robią sobie co chcą. Dobrze, że mnie tam nie ma, pisze Gosia. No. No, ale wielu z nas jest i się martwimy o to, bo właściwie to jest takie przesuwanie granicy cały czas. Ja tak to odbieram. Przesuwanie granicy polegające na tym, że jak już sobie władza na coś pozwoli i ludzie niespecjalnie ostro zareagują, to następuje jakiś tam precedens i potem można na jeszcze więcej sobie pozwolić z obywatelem, nie? Dawniej mogli wam przyjść. Popatrzcie, dzisiaj niektórzy z nas tak mają, że ktoś tam dzwoni do drzwi czy telefonem i przebiega nas dreszcz i taki niepokój, prawda? Co się dzieje, kto to jest, kto to coś chce. A pomyślcie sobie, co czuli ludzie dawniej, kiedy taki dzwonek do drzwi niespodziewany, czy walenie w drzwi. Śpicie sobie, 6 rano, a tu nagle jep, jep, jep, nie? Otwieracie drzwi i nie, że dobry wieczór, starszy tam posterunkowy, tylko po prostu wejście po prostu z drzwiami, wywalają was gdzieś tam na korytarz, skopa, pałą. Takie czasy. I pytanie, czy to wróci? Moim zdaniem to może wrócić, to jeśli władza się poczuje zagrożona.
1: 10 zł. Łap krawcze na jakiś zacny napitek au.
0: Totem wilka. Kurczę, ale wy jesteście tajemniczy, bo sądzę, że to są ludzie, którzy są z nami tutaj już od dawna, tylko tak się podpisujecie tajemniczo i nie wiadomo, kto to może być. Totem wilka. Dzięki w ogóle. Dyszka bardzo się przyda. W ogóle bardzo mi się przydadzą donejciki wasze teraz, no bo tak nie ukrywam, że gdzieś tam zaczynam się lekko niepokoić o stan swoich finansów. Może nie jakoś bardzo, ale już tak czerwona lampeczka się zapala, nie? Że bardzo się przyda tutaj każdy donejcik teraz. Być może będę się musiał za robotę trochę wziąć dodatkowo, trochę bardziej, żeby się nieco odkuć. Krawiec, wpuściłbyś księdza i nagrał to zajście. No to musiałbym nagrać swoje mieszkanie, siebie. No jakoś nie palę się do tego zbytnio. Ale są wśród nas tacy, którzy zdecydowali się ujawnić swoje oblicze i nawet się nie krępują specjalnie, żeby pokazać, jak sobie mieszkają. Może to jest właśnie okazja, żebyście wy coś fajnego nagrali. Co to? Ja tylko tu jestem. Wszyscy tu jesteśmy i wszyscy współtworzymy medium. I może wy podeślecie nam jakieś nagranka ciekawe, czy ze spacerów, czy jak księdza przyjmujecie, czy jak księdza nie przyjmujecie, czy jak księdza wykopujecie, czy jak księdza ściskacie, czy jak ksiądz na przykład w windzie się, winda się zepsuła i ksiądz utknął w windzie i nie może wam odprawić, nie może was pobłogosławić, bo nie ma jak koperty tam wcisnąć, czy coś, jakieś zabawne sytuacje. Ja bym się czuł trochę skrępowany, pokazując, jak mieszkam. Mieszkam dosyć tak skromnie, a dzisiaj jest taki trend na YouTubie, że wszyscy mają jakieś designerskie mieszkania, deweloperskie, nie? Ładnie oświetlone reflektorami, pięknie zrobieni, włoski tlenione, tu wystrzyżone, tutaj dziarka, tu bajerancka markowa koszulka i tak wszyscy się pięknie prezentują, to czułbym się trochę skrępowany, czułbym się jak taki Kononowicz trochę, czy major, jakbym wam tutaj siebie zaprezentował. Więc nie możesz księdza przyjąć w kominiarce. Ciekawe, czy księża

0: coś nie widzę, żeby księża się w maseczkach pokazywali. A to dziwne, bo trochę ich się rozchorowało, szczególnie jak były te spotkania, zloty hierarchii kościelnej, no to widać było, że za nic sobie mają te nakazy różne, co dla niektórych może być właśnie spoko, chwalebne bardzo, że dają właśnie dobry przykład, że się nie stosują, bo to jest wszystko bzdura. Te maseczki, ta pandemia. No, dziś myślę, że... Znaczy, chyba od początku miałem takie przekonanie, że raczej nie jest to ściema, tyle że rządy różnych krajów sobie tego używają jak chcą, nie? I chyba niczego dobrego się nie możemy spodziewać po władzy. W ogóle historia powinna nas uczyć, jak sobie pooglądamy różne te starsze polskie filmy o tym, jak dawniej się żyło za tego PRL-u i jak nas traktowała władza. I właściwie jest dużo podobieństw w to, że rośnie między nami ten mur, między władzą a ludźmi, to raz. Dwa, że coraz więcej nakazów, zakazów i kar. Dyskusje właśnie coraz częściej się pojawiają o tym, czy policja dobrze robi, czy powinniśmy ich szanować. No wiecie, takie odwrócenie się Polaków i utrata zaufania nie tylko do policji, do państwa, to zawdzięczamy PiS-owi. Utratę zaufania do państwa, takie zniechęcenie państwem i odwrócenie się. To jest najgorsze, co może być, bo kraj, w którym obywatele sobie, a władza sobie, kraj, w którym ludzie nie mają w ogóle już zaufania do różnych instytucji państwowych, do służby zdrowia, do edukacji, do rządu, do mediów. No, media też, za PRL-u też tak było, że media sączyły propagandę i wielu uważa, że teraz ta propaganda jest gorsza, bo jest taka bardziej bezczelna. Bezczelna jest po prostu ta propaganda. I bardzo dużo można tutaj podobieństw. No, Kaczyński niczym pierwszy sekretarz, nie? Trochę niczym pierwszy sekretarz partii. No, ale brakuje nam jakiejś takiej siły opozycyjnej. Właściwie, no to... to znaczy, są media takie jak tam... jak Portal Lisa, czy Agory. No to czuć, że oni są bardzo mocno antypisowscy. I jest pewnie więcej takich mediów, które są bardzo przeciwko tej władzy. No więc to może jakaś taka troszkę opozycja, ale no, na opozycję w postaci PO to już chyba się wszyscy przekonaliśmy, że nie mamy co liczyć, bo już wiemy, że to są dwie strony tego samego medalu właściwie. Więc no, ciekaw jestem, w którym kierunku to wszystko pójdzie. Ceny rosną. Przypominam, że górnicy... i ludzie ogólnie wyszli na ulice, stoczniowcy zaczęli strajkować. Wszystko to u nas takim triggerem, takim wyzwalaczem tego społecznego niezadowolenia był wzrost cen. Po prostu no, teraz mamy o tyle dobrze, że wchodzimy do sklepu i widzimy 100 tysięcy różnych artykułów do wyboru. Jest wszystkiego w bród, tyle że ceny rosną, rosną bardzo niepokojąco, bo co rusz się dowiadujemy, że za to więcej, tu wzrośnie. Już czytałem jakieś prognozy, co podrożeje już od stycznia, co podrożeje od lutego. Jest to bardzo niepokojące, no bo... wynagrodzenia jakoś tak nie rosną chyba co rusz, nie? Nie wiem, a może wy tak macie, że co miesiąc wam szef daje podwyżkę. Tylko jak szef ma podwyżkę wam dać? No chyba, że pracujecie w jakiejś spółce Skarbu Państwa, jakiejś instytucji państwowej, no to może wam i dadzą jakąś podwyżkę czy godną emeryturę, ale właściwie jak pracujecie w prywatnej firmie, no to wasz pracodawca też coraz więcej musi za wszystko płacić. Za prąd, za wodę, za czynsz, za wasze jakieś ubezpieczenie, ZUS-y, SRUS-y, no i sam ma wyższe koszty życia i tak dalej. Wiele firm bankrutuje. Przeczytałem dzisiaj, że Marwit, taka polska firma, która robi fajne soczki, właśnie różne marchewkowe, zupki, no to właśnie się zamykają i sądzę, że teraz będzie lawina po prostu bankructw. I tu mi się włącza jakieś takie spiskowe myślenie, że no bardzo na pewno no, czy to ktoś planuje, czy ktoś to wspomaga, taki stan rzeczy, czy ktoś to, czy ktoś to jakoś... czy ktoś ma w tym jakiś plan, czy nie, no to nie ulega wątpliwości, że na pewno na rękę będzie różnym międzynarodowym kapitałom, jak wszystko się tu zaora, co nasze rodzime polskie, no bo mniejsza konkurencja, będzie można też wykupić sobie jakieś właśnie fabryki i przerobić jakąś tam Helenę, czy inne jakieś Horteksy na Coca-Colę, nie? Sobie po prostu kupić tutaj jakąś właśnie fabrykę, rozlewnie, poprzejmować i wszystko już będzie w rękach obcych, a moim zdaniem to jest, ludzie jakby nie doceniają niebezpieczeństwa, które za tym płynie, no bo różne te duże firmy, duże marki, no to jak są polskie, to podatki zostają tu w Polsce, a jak to jest międzynarodowy kapitał, jakaś globalna korporacja, to oni tak wszystko zrobią, żeby te pieniądze wywędrowały w jak największej części do kraju swojego jakiegoś, nie wiem, macierzystego, albo gdzieś, żeby to poszło po prostu w świat, nie? No i co? I z czego zapłacimy za... Z czego weźmiemy pieniądze na funkcjonowanie państwa? I jak tutaj, no będzie przykręcanie śruby różnym prywaciarzom, jak to się mówi, coraz bardziej, bo będzie coraz więcej od nich zależało, czy to oni i na ich barki spadnie utrzymywanie różnych niepracujących, utrzymywanie służby zdrowia, wypłacanie emerytur starszym ludziom, wszystko na ich barki spadnie. No ale przedsiębiorca też nie jest jakimś masochistą i jak już mu się tak, jak już mu się mocno da w kość, no to on w końcu stąd spierdoli, przeniesie, założy sobie działalność gdzieś za granicą. Co czasem jest problematyczne. Wiem, że w przypadku niektórych działalności, takich, które mają związek właśnie ze zdrowiem, z bezpieczeństwem, no takie na przykład jakieś, no nie wiem, no kolega na przykład, który bada kierowców, jest psychologiem jazdy i bada kierowców, czy są zdolni do prowadzenia samochodu, no to on nie za bardzo może sobie działalność gdzieś założyć za granicą. No nie za bardzo się to da po prostu. Bo są takie działalności, które wymagają jakichś tu zezwoleń, pozwoleń, takich, które trzeba sobie w naszym kraju wyrobić, dogadać się z systemem tutaj i nie za bardzo jest możliwość, żeby sobie po prostu od tego wszystkiego uciec. Etam się pojawił na antenie. Cześć, Etam.
1: No cześć. Nie przyszła góra do Mahometa, to przyszedł Mahomet do góry. A myślałem, że do mnie zadzwonisz, że nie będziesz musiał mnie odbierać, no ale już trudno. Stało się.
0: Czemu ja miałbym tak dzwonić do ciebie stąd, ni zowąd, ni z gruchy, ni z pietruchy?
1: No ja pisałem na czacie, może do mnie...
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: No ale już dobra, już stało się. No.
3: Na 0 i 4
1: może dzięki temu ktoś będzie chciał zapłacić jeszcze więcej.
0: A czekaj sekundkę, bo przyszedł donajcik 3 złote Mr. Jake Tom B. Cóż to za jegomość? Na 0,0004 uncji złota. To tak za paznokciem by mi się zmieścił taki okruszek, jakiś w ogóle jakiś pyłek. Na zabezpieczenie przed hiperinflacją. Myślisz, Etam, że... Dzięki wielkie. Myślisz, Etam, że... No... Co to jest w ogóle za zjawisko hiperinflacji? No wiadomo, że to już jak inflacja szaleje, no ja sobie to wyobrażam tak, że hiperinflacja to jest taki czas, kiedy zaczynamy nosić właśnie wiadrami, czy wozić na taczkach hajs, żeby kupić chlebek, nie? To tak mi się kojarzy.
1: Problem jest dosyć szeroki, bo chciałeś omawiać ten rok, a w tym roku właśnie to wszystko się zaczęło, a dokładnie zaczyna się dzisiaj, czyli 21.12.2020. Nawiązywałeś do chomika, do tego CDA, no właśnie, te abonamenty, one mają nas do jednej rzeczy przyzwyczaić. Nie wiem, czy widziałeś po spotkaniu rządu światowego w Davos ostatnim, jaki wypuścili klip, gdzie stoi taki człowieczek, jakby sobie selfie robił do kamerki i mówi tak, że nie mam nic, ale jestem szczęśliwy i to jest rok 2030, nie? Wszystko, co mi jest potrzebne, mogę wypożyczyć. No i właśnie o to właśnie chodzi, o przyzwyczajenie ludzi do tego, że jak coś sobie chcą mieć, to sobie wypożyczą. I taki dron tam ląduje na tym teledysku i ten jeszcze tam parę punktów innych jest. Polecam w ogóle wszystkim ten film zobaczyć. Agendy 2030. I myślę, że to idzie w tym kierunku, bo widzę wszelkie przejawy tego, że właśnie tak to będzie wyglądało. Ludzie są w ogóle ogłupieni. Na przykład przed chwileczką pisałem bardzo długi komentarz Rzeczypospolitej, gdzie punkt po punkcie wyjaśniałem im, dlaczego mogą wyjść na spacer z psem po 19 w Sylwestra, bo tam takie pytanie padło. Mogą nie tylko wyjść, jak już kiedyś to tłumaczyłem, z psem, ale mogą wyjść w ogóle sobie i w ogóle olać. To dzisiaj zresztą widziałem masę ludzi pod jednym z żydowskich marketów, czy rodzina żydowska jest właścicielem, to jest francuski market. Z tego co wiem, z tych informacji, które udało mi się dotrzeć, no nie wiem na ile one są wiarygodne, i kupowali tam petardy różnego rodzaju, no, jakieś tam rakiety, nie rakiety, także przewiduję dwie możliwości. Pierwsza możliwość to będzie taka, że oni to kupują po to, żeby po prostu to wyjść i sobie wystrzelić o 12, czyli złamać rozporządzenie, które, jak przypominam, jest tylko projektem rozporządzenia, tylko zapowiedziane w mediach, a ludzie już to traktują poważnie. Nie, dowiemy się dopiero 27. Z 27 na 28 muszą to rozporządzenie wydać, bo kończy się moc ostatniego rozporządzenia grudniowego z 1 grudnia. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, tak, druga możliwość jest taka, że będą strzelać z balkonów i przewiduje wtedy potężną ilość pożarów w Polsce. Bo no, jak wiadomo, taka petarda może krzywo się wystrzelić i będzie nieciekawie, dużo rozerwanych palców i tego typu rzeczy. Tak to się skończy po prostu zwyczajnie, nie? No, już nie tak, mówię o tym, tak że jak dorwie się idiota do petard, to będzie strzelał do innych ludzi z balkonu, nie? Na przykład do tych z psami, bo przecież to u nas tak to niestety wygląda.
0: No też bym się tego obawiał, bo jak strzelasz, jak używasz sztucznych ogni na powietrzu, no to masz większą kontrolę nad tym, nie? Możesz, jak coś tam się stanie, to możesz biec i przydeptać coś, no z balkonu możesz, to cholera wie, gdzie to trafi, no i co, i nie zauważysz, albo nie będzie ci się chciało zejść. No to dziwne takie strzelanie z balkonów trochę. Jaki to w ogóle będzie huk ogromny, bo jak ludzie strzelają sobie gdzieś na odludziu, gdzieś tam pójdą sobie pod lasek czy na powietrze, no to jest mniejsze, a to teraz wszyscy, wiesz, z tych mieszkań będą po prostu strzelać na dobrą sprawę. No i też bym się bał. A ty w ogóle zamierzasz używać,
2: sponsorowanie
0: strzelać?
2: Sponsorowanie z nich mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie.
0: Już sekundka, bo tylko Donajcika zobaczę.
4: 3 złote.
0: Major Sucholaski.
1: Wszystko mi się, nie słyszę was.
0: Czekajcie.
3: Kochani moi, zbliża się Wigilia, czas na coroczny seans.
0: Po co robisz lajty, jak nikt się nie ogląda? PS, kochani moi, zbliża się Wigilia, czas na coroczny seans, żółty szalik. No to nie wiem, o co chodzi. Jak nikt nie ogląda? No jeśli już, to raczej
1: donate,
0: słucha.
1: Donate.
0: No tak, właśnie go przeczytałem. Akurat dzisiaj jest całkiem dobra słuchalność. Słucha około 120 osób, więc jest bardzo dobry wynik online. Nawet tak ogólnie w skali YouTube'owej. No nie każdego słucha 120 osób na żywo. Dołączył nocny kierowca. Witamy na antenie.
5: Witam, wywołaliście temat po prostu.
2: Sponsorowanie znaczy, złych to... mediów, słuchajcie, przyczyniacie się
5: petard
2: do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
5: Ojciec Krawczuszko, związaną z petardami.
4: 3 złote.
0: Dobrze, to opowiadaj. Rzucam klątwę na ten kraj, byście mieli Deutsche Reich, mszę w kościołach po niemiecku, homoparom po polskim dziecku. No, to poeta. Dzięki poetom. No to opowiadaj historyjkę, nocny kierowca.
5: Znaczy historyjka. To przytrafiło się osobiście mi w tamtym roku w Sylwestra i od razu chciałbym powiedzieć, że nie byłem nigdy zwolennikiem petard kompletnie. Wręcz odwrotnie, z uwagi na to, jak zwierzęta w domu reagowały na te petardy. Ale w skrócie to tak. Poznałem nową osobę, założyłem jakby nową rodzinę, można powiedzieć. No i ta moja miłość ma dwóch synów. I młodszy syn za wszelką cenę z kolegą chciał sobie popuszczać petardy. To było w tamtym roku w Sylwestra. No i z uwagi na to, żeby było bezpiecznie, to ta moja, powiedzmy, partnerka poprosiła mnie o to, żeby pomóc im w tym wszystkim, w tym przedsięwzięciu. Więc no, kupiliśmy petardy jakieś tam w chińskim markecie, czy nawet w takim specjalistycznym sklepie, który gdzieś tam był przybudowany do centrum handlowego. Nie były to jakieś tam znakomite petardy, takie zwykłe, które się odpala i rzuca. No i aby było bezpiecznie, pojechałem, zapakowałem tego swojego przybranego syna, jego kolegę do samochodu. Pojechaliśmy za miasto na łąkę, żeby nie zrobić nikomu krzywdy. No i zacząłem tymi petardkami sobie rzucać. 7 czy 8 petard wybuchło w taki sposób kontrolowany, po prostu po odrzuceniu gdzieś dalej jeszcze długo sobie syczały, podskakiwały i wystrzeliwały. Wyobraźcie sobie taką sytuację. W pewnym momencie jeden z tych chłopaków, w sumie to chyba kolega tego mojego syna, chciał sam puścić petardę. Ja mówię, nie wiem, coś mnie tknęło, mówię do niego, że słuchaj stary, ja jeszcze tą puszczę i później ty, dobra? Jeszcze ja po prostu nie wiem, no tak to się gdzieś mi przymknęło w tyle głowy, żeby tak to miało miejsce. No i odpalając petardę, niestety nie było tego momentu odczekania, tylko w momencie odpalenia zapalniczki wybuchła mi w ręce petarda razem z zapalniczką.
0: O kurde.
5: Posłuchajcie dalej, bo to nie jest koniec historii. Poczułem się jak w filmie wojennym, jak są sceny, jak jest wybuch i nagle jest taki pisk, czyli takie ogłuszenie, tak? Czyli ja to przeżyłem na własnej skórze, bo nawet później jak rozmawialiśmy po całym zajściu, to siła tego wybuchu była dużo większa niż tamte petardy, które wcześniej wybuchały, więc może jakieś chińskie rączki czy jakiejś innej nacji źle po prostu, a może zapalniczka jeszcze dodatkowo dołożyła, tak? Być może, tak, jak najbardziej. No ale dobra, do brzegu. Zobaczyłem na dłoń prawą i patrzę, nie mam kawałka dłoni, tak? No w pierwszym momencie tak mi się wydawało, że nie mam kawałka dłoni. I powiedziałem, uderzenie adrenaliny jest tak mocne, że byłem najbardziej racjonalny z całej tej...
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
5: Mówię do swojego syna, zdejmij kurtkę czy cokolwiek, daj mi zawinę rękę, żeby zatamować
3: wychowywać dwóch bękartów.
5: Ja jestem osobą, która na co dzień ma taki specyficzny humor, potrafię sobie żartować ze wszystkiego i partnerka do mnie mówi, nie wygłupiaj się, nic się nie stało. Ja mówię, słuchaj, nie mam chyba kawałka dłoni. No i syn do niej mówi, mamo, coś się stało, bo ja jestem cały we krwi. No i wsiedliśmy do samochodu, godzina 12.03, dosłownie już byłem na izbie przyjęć w mieście, w którym mieszkam. Zapukałem do okienka, tam akurat w tym czasie chyba się wymieniali toastami, bo było dosyć tak głośno, na izbie przyjęć nie było nikogo. No i ta pani do mnie mówi, co się stało, a ja z takim stoickim spokojem mówię do niej, wie pani co, chyba coś mi oberwało. Ona mówi, chyba pan se żarty robi. I pokazałem jej ten taki, powiedzmy, kikut, tak, owinięty we krwi. Ona powiedziała w ten sposób do lekarzy, czy tam do ludzi znajdujących się w dyżurce, no mamy pierwszego. No i jeszcze tyle, co pamiętam, to pani odwinęła mi na izbie przyjęć już tam w pokoju lekarskim, żeby zrobić taki pierwszy jakby... nie wiem, wywiad, tak, jaką mam grupę krwi, jak to się wydarzyło, czy czasem, powiedzmy, gdzieś nie jestem jakimś bandytą, czy ktoś mnie nie postrzelił, no wiadomo, tak jak to się odbywa w szpitalu. No i okazało się, że mdleję, dostałem jakiś tam zastrzyk, bo już ból był tak przerażający, że nie mogłem sobie poradzić. No i w tej chwili jestem nocnym kierowcą bez połowy kciuka, połowy jednej trzeciej drugiego palca od strony kciuka, jednej trzeciej trzeciego palca od strony kciuka i jeszcze czwarty palec było otwarte złamanie. Operacja trwała 4,5 godziny. Niestety nie udało się nic zrekonstruować, bo petardy mają to do siebie, że niestety no wybuchają w sposób taki, że rozrywają to wszystko, tak? Te mięcho lata sobie po prostu po okolicy. No i chciałem wszystkich przestrzec. Przepraszam, zatrzymałem się celowo, żeby lepiej było słychać, bo akurat jadę, moment. Staram się jakoś bezpiecznie stanąć. Dobra, wezmę telefon do ucha, będzie może lepiej. Czy dobrze słychać mnie?
0: Dosyć dobrze, dosyć dobrze.
5: To czekajcie, to bo przez AUX-a rozmawiam, wyłączę tego.
0: Dobra,
5: a teraz nie jest lepiej?
1: Doskonale.
0: Chyba jest.
5: Dobra,
0: cały
5: no
0: czas
5: i co? No, no co chciałem, wiadomo, no miało być dzisiaj wesoło, miało być o tym, co się fajnego wydarzyło. Ja mogę powiedzieć od siebie indywidualnie, że fajnego się wydarzyło, że wróciłem do żywych po 2 miesiącach brania tramadolu. Tramadolu, tak? Dobrze
0: tak,
5: mówię, to
0: tak,
5: taki
0: tak,
5: opioidowy lek.
0: Bardzo silny,
5: który przestałem sam brać, ponieważ kiedyś miałem problemy z używkami i czułem w pewnym momencie, że no, uzależniam się od niego, tak? Więc zacząłem sam z niego, że tak powiem, rezygnować. Odczuwam do tej pory, tak? Odczuwam do tej pory, że mam tak zwane bóle fantomowe, tak? Bo bolą mnie palce, których nie mam. Pracując na powietrzu chyba mam zaburzone krążenie, ponieważ no cholernie mi szybko marznie dłoń w tempie ekspresowym, nawet jak nie ma temperatur plusowych. Dzieciaki wyleczyły się całkowicie z petard, te, które były ze mną. Syn spędził przy mnie miesiąc praktycznie siedząc koło mnie na łóżku, bo ja spałem tak na dobę po 3-4 godziny wtedy, kiedy tabletki działały, jak mnie odpuszczało, i cały czas miał pretensje do siebie, że to on mnie namówił. Wiadomo, że oczywiście to jest młody chłopak, więc no tak wytworzyłem w nim, że no żartobliwie nie jest to jego wina. Śmiejemy się z tego wszyscy, że jestem teraz kierowcą bez palców. No fajnie, że mogę wykonywać jakikolwiek zawód dalej, tak? Bo miałem dużo sytuacji w swoim życiu w ubiegłym roku i powiem wam szczerze, że ten wybuch petard to było chyba takie podsumowanie roku negatywne, tak? I od tego, powiedzmy, już wybuchu i tego podsumowania roku zaczęło mi się powolutku życie prostować. Jest dużo rzeczy złych, ale jest więcej tych dobrych.
1: A teraz ci powiem najlepszą rzecz, która cię pocieszy. Wyobraź sobie, żeby odpukać, to się nie zdarzyło w zeszłym roku, a w tym roku i trafiasz na izbę przyjęć i nie chcą cię przyjąć.
5: No powiem ci, że mogłoby być ciężko. Powiem wam tylko tak. Miałem kilka wypadków w życiu, takich dość poważnych, nawet nie chodziłem 7 miesięcy, bo miałem połamaną kończynę i do tej pory mam jakiś tam pręt w nodze od kolana do biodra. Bóle zęba, kręgosłupa, wiadomo, no każdy z nas coś tam przeżywa. Kurwa, urwane palce, przepraszam za słownictwo, to jest przynajmniej w moim przypadku, gdzie jestem naprawdę odporny na ból, bo potrafiłem robić zęby kanałowo bez znieczulenia, jak była taka potrzeba. Kurwa, jest to ból nie do opisania, bo jest bardzo taki upierdliwy, taki kurwa dziwny, cholernie dziwny. Nie wiem, czy ktoś z naszych słuchaczy, co mi mówił jeszcze kolega, który stracił palec, ale odcięty.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
5: Miażdżony przez drzwi w samochodzie. Też jest to co innego, ale taki ból szarpany, taki wojenny można powiedzieć, bo to tak jakbym, można powiedzieć, gdzieś stracił
3: o jakimś
5: odłamkiem, coś, to jest coś nie do opisania, może to będzie przestrogą dla wszystkich, którzy słuchają.
1: Powiem ci, że jestem również osobą, która dokładnie w te 3-4 dni przed Sylwestrem 80 roku grzebała w korkach. Nie wiem, czy pamiętasz, za komuny były takie korki.
5: Jeszcze je mam do tej pory.
1: To dosyć mocną siłę, to takie małe petardy, byśmy mogli powiedzieć.
5: Tak, tak.
1: I zacząłem w jeden obierać i mi eksplodował właśnie w dłoni. I wiem, o czym mówisz, wprawdzie mi palców nie urwało, ale mi spaliło skórę na kilku palcach. I chodziłem z też takim wyrwanym kawałkiem mięsa na jednym z kciuków do szkoły. Oczywiście no, byłem gość wtedy w szkole, nie? Zabandażowany, opalona ręka, zwolniony z pisania przez 2 miesiące, nie? Także ale potrafię sobie to wyobrazić.
5: Jeszcze muszę coś dodać takiego dosyć istotnego, żeby przestrzec ludzi, bo akurat słuchaczy, no to ludzi, no tak, no, trochę się mieszam, przepraszam, bo to dalej trema jeszcze, któryś raz dzwoni, ale jeszcze trema.
0: Słuchasz to też człowiek, to tak, potwierdzam,
5: jak najbardziej. Człowiek. Człowiek też ma inną konotację gdzieś tam w subkulturach, nie? Ale to okej. Okay.
0: Coś chyba... No. No kurde, słuchajcie, no niesamowita historia, to naprawdę jest niezła przestroga. Nie wyobrażałem sobie, że można sobie takich szkód zrobić jakimś tam korsarzem większym, czy czymś takim, to chyba jakaś duża była petarda, aż strach pomyśleć, bo jakby to dziecko w ręce trzymało, ta rączka jest mniejsza, to by jeszcze większe te uszkodzenia były,

0: przypuszczam, więc no,
1: dłoni
0: masakra.
1: By nie było.
0: No, albo by nie było dłoni, całkiem pół, nie? Straszne, ale zawsze mi się to takie głupie wydawało, to strzelanie z perta. Oczywiście jak byłem dzieciakiem, też mnie to jakoś tam fascynowało i wiele razy tam robiliśmy jakieś eksperymenty czy coś, ale no i też mi się to głupie wydaje. Przede wszystkim no, zwierzęta strasznie cierpią, mają wrażliwy słuch, a tu takie i się boją strasznie zwierzaki. No ale to taka zabawa dla plebsu trochę, to strzelanie się cieszy, że huku narobił. No i niesamowita.
2: No ja mam... Słyszycie mnie jeszcze raz, przepraszam?
0: Tak, tak, prosimy, mów.
2: Chyba mi się aplikacja, przez którą słucham, uruchomiła i przez to słyszałem podwójnie wszystko. Dodam jeszcze jedną rzecz, że mam z uwagi na to, że tam mam różne problemy życiowe, mam swojego prawnika, no i byłem niby teoretycznie w dobrej sytuacji, bo od razu udałem się do doradcy prawnego, bo mówię, no jak już tak się wydarzyło, no to okej, może coś akurat tak skapnie przy okazji tego, no bo no jest to jakiś tam uszczerbek. Niestety, tak są opakowania skonstruowane i takie powiedzmy produkujący wyszli z tego, że odpalasz na własne ryzyko, także nie ma tutaj żadnej możliwości powiedzmy wynegocjowania czy później dojścia swoich praw gdzieś na sali sądowej. Pocieszającym faktem było to, jak byłem w szpitalu, że facet chciał puścić petardę i się pocieszającym, znowu złe słowo. No w tym momencie to było dla mnie pocieszające, no bo facet stracił oczy, ja tylko palce. Bo się po prostu pochylił, jak odpalał, no i walnęło mu w oczy. Było nas trzech na oddziale, dwóch. Jeden dziadek, który śmiał się, że był saperem w wojsku, też stracił trzy palce, jak wnuczkowi puszczał, więc jest to naprawdę...
0: No, słyszymy się cały czas? Tak trochę zanikłeś?
1: Znikło.
0: Coś tutaj zanika, może jakieś problemy z zasięgiem. Jakieś takie debilowate donaty tu w międzyczasie przychodziły. Nawet tego nie komentuję, bo to ktoś się tutaj dorwało, jakieś, nie wiem, dziecko. Jakaś patola się dorwała do wysyłania donatów. No, nieczęsto mamy takie sytuacje, no ale zdarzy się czasami jakiś imbecyl, który jeszcze nie kuma do końca, że trafił na trochę inne medium niż u Kononowicza, czy gdzieś tam u Magicala i się bawi. No ale to nawet nie ma co komentować. No, tak więc ja też namawiam, dajmy sobie z tym spokój, można, nie wiem, wyjść i weselić się, coś sobie pośpiewać, można się szampana napić, jest tyle możliwości, jak można świętować, nie? A robienie huku wokół siebie, no to taka najbardziej prymitywna, najbardziej prymitywny, myślę, sposób na świętowanie i uczczenie.
1: Kiedyś
0: roku.
1: W ogóle były kapiszony, to już pewnie dzisiaj to nikt nie pamięta, że były takie pistoleciki na kapiszony i były takie w formie takiej tasiemki z kapiszonami, pojedynczo się wkładało, różne takie były, no dzisiaj to żadna atrakcja, dzisiaj to sprzedają takie bum-bumy, że to jak walnie, to szyby się trzęsą, nie? Przy okno.
3: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, tak, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: Jeśli chodzi o tego rodzaju, bo to jest proch zmieszany tam z różnego rodzaju dodatkową pirotechniką, która powoduje to, że tam na przykład jeszcze rozkolorowi nam na niebie, nie? Mhm. Także to jest zazwyczaj ze zwykłego prochu strzelniczego zmieszanego z czymś robione, nie?
0: Udało mi się wyłączyć odczytywanie głosowe, tym bardziej, że często sam po prostu no, odczytuję wasze wiadomości, więc chyba nie ma sensu, żeby syntezator czytał. Na wielki reset reklamówki balkonowej Etama Maharadża z brzegu wysłał. No, nie wiem, co by to miało oznaczać, reset reklamówki. Już może, no wiecie, reklamówka to była dawno, dawno temu. Może jakiś inny mem do Etama tutaj przypisać. Może czas już tą reklamówkę odłożyć na bok, na balkon.
1: Jeszcze tak w temacie tego strzelania, to tak jestem ciekaw, jak przeżyje to nasz Jagerek, pieseczek, bo Maksiu był ciekawski, on chciał na ręce do okna i oglądać sztuczne oknie, natomiast Jager, mimo że jest dużym psem, boi się nawet klaskania głośniejszego. Po prostu ucieka, kuli ogon i ucieka gdzieś się chowa pod stół. Także boję się, że to będzie dla niego traumatyczne przeżycie. Na szczęście Jakieś tam leki uspokajające mam najwyżej mu domieszam do żarcia, nie wiem, coś będziemy musieli zrobić, albo mu zatkać uszy. Nie wiem, czy psu da zatkać uszy w jakikolwiek sposób sensowy.
0: No chyba nie, chyba sobie za bardzo nie dam. Albo będzie tam się przewracał i starał się to sobie wyciągnąć po prostu jako ciało obce z ucha. No zatyczki do uszu dobra rzecz. Ostatnio coraz częściej śpię w zatyczkach do uszu, bo zdarza mi się spać w dzień, a tutaj, no wiecie, jak to w polskim bloku, ten wierci, ten tupie, ten słucha disco polo.
1: Za poradą moją.
0: Tak, znaczy no, to nie kupiłem takich, jak ty polecasz, z waty szklanej, czy tak zwykłe gumowe mam i całkiem nieźle tłumią. Powiem ci, takie gumowe, całe z gumy zrobione, bez żadnych tam udziwnień i sobie wkładam i sobie spokojnie śpię. To jest w ogóle w zatyczkach do uszu jest ciekawy efekt, ponieważ słyszymy swój oddech. Wydaje mi się, że to może sprzyjać jakimś takim stanom medytacyjnym, kiedy łapiemy rytm swojego oddechu.
3: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: No to chyba znów pan Śmieszek, jesteś wyjątkowym medium tylko dla wtajemniczonych XD, normalnie elita narodu ma, bo ma kanał na YouTubie, co on tu jeszcze za smrakloki, co podaje, rzucają petardy, straszne. No to nie dziwi mnie, że tutaj obrońca rzucania petard, no plebs tak się właśnie lubi do dzisiaj bawić, pewnie już jest stary koń, a rzuca sobie i się cieszy jak debil.
1: Ja się obawiam jeszcze jednej rzeczy odnośnie tych petard, tym bardziej, że są takie petardy kierunkowe, które można w konkretnym kierunku odpalić celując, jak gdyby jest na patyku taka petarda i ona jest jak gdyby rakietą, która leci, nie? Że jak nadmierna ilość patroli wyjdzie i ludzie się zaczną, szczególnie młodzi, bo to młodzi ludzie, to fantazja może ich ponieść i mogą zacząć strzelać do policjantów. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby coś takiego miało miejsce, bo jak wiemy, to fantazja ułańska po szampanie może być różna, nie?
0: No. Czy jest jeszcze nocny kierowca? Chyba się rozłączył, tak, rozłączył się, coś mu się z zasięgiem porobiło. No, tak więc chyba dobry pomysł, że jak już ktoś sobie bardzo chce postrzelać, to niech kupuje bezpieczne petardy, nie te korsarze, które mają jakby, które się odpala jak zapałkę, które nie mają lądu, tylko po prostu się trze tym jakimś korsarzem właśnie, no bo to może, to cholera wie, czy to nam w ręce nie wypali. Niech już będzie ten ląd, nie? Żebyśmy mieli chwilkę na wyrzucenie tego i większą pewność, że nam to w ręku nie wybuchnie. No i wydaje mi się, że ciekawsze są już jakieś fajerwerki, które dają na przykład fantastyczne, jakieś fajne, miłe dla oka efekty świetlne, nie? A nie, że sam huk. No, sam huk to jest w ogóle, trzeba być, no, trzeba mieć zryty beret, żeby się z tego cieszyć.
1: Wyrzutnie po 20, tam 25 sztuk jest, tym chyba 5 na 5, tam 25 takich rakietek, że to się stawia, podpala się, odchodzi się spokojnie od tego i ona sobie w niebo. Chociaż powiem szczerze, że ja raz kiedyś kupiłem, jak córa była jeszcze chyba, nie wiem, w przedszkolu czy już w szkole, kupiłem takie właśnie niby bezpieczne, no i kiedy odpaliłem ląd, odeszliśmy od tego, wiatr zawiał, przewróciło się i zaczęło strzelać poziomo. Także trafiliśmy w przedszkole i tam na szczęście nikt nie szedł alejką obok, bo mogłoby być szkody rzeczywiście. Po prostu wiatr zawiał bardzo mocno i wywaliło, a już dobiec się nie dało, bo po prostu zaczął się odpał tego wszystkiego, nie?
0: Może zrobię sąsiadom psikusa i tak jak było w blok ekipie, wrzucę Achtunga, takiego co nie gaśnie w wodzie do kibla, spuszczę wodę i usłyszę tylko z dołu, jak sąsiadowi pęka muszla klozetowa, rozwala się.
1: Powiem ci, że tutaj u mnie na osiedlu, no to taki kawałek dalszy od mojego tutaj, od mojej lokacji, niedaleko elektrowni na Pomorzanach. Jakieś 10 lat temu właśnie dzieciaki taką wyrzutnię sobie kupiły i też coś poszło nie tak. Trafiło na poddasze, gdzie były mieszkania te TBS-owe tak zwane i spłonęły te mieszkania, doszczętnie spłonęły.
0: Połączył się z powrotem nocny kierowca, coś zerwało chyba nas.
2: Nie, miałem, mam, to znaczy takie problemy techniczne, że jak przychodzi do mnie normalne połączenie, powiedzmy takie standardowe telefoniczne, nawet jeżeli go nie odbieram, odrzucam, tak, jak ktoś do mnie dzwoni, to automatycznie tracę możliwość korzystania z internetu.
0: Przypuszczam, że wycisza Skype'a, to przede wszystkim o to tu chodzi, że jakby te sterowniki dźwiękowe nie potrafią działać razem, nie? Że i jedno, i drugie gra, tylko po prostu dźwięk jest przejmowany przez tą nakładkę do dzwonienia, nie? I Skype się wycisza.
2: No dokładnie. Odnośnie tam tego tematu, który został narzucony, że tak powiem, na samym początku audycji, wiadomo, że ja uważam, że kurczę, no próbowałem się zastanowić tak globalnie, co takiego fajnego się wydarzyło i tylko mi przychodziły jakieś takie sarkastyczne, że tak powiem, obrócenie tematów typu koronawirus, który może wykończyć PiS, bo nic go nie może wykończyć i tak dalej, i tak dalej. Ale tak powiedzmy rzeczy, które by były namacalne i takie globalne, ciężko mi jest coś takiego znaleźć. Dlatego proponuję może troszeczkę zmianę na taką, co się komu dobrego w tym, powiedzmy indywidualnie w tym roku wydarzyło. To by było dużo łatwiejsze, tak? Mm-hmm.
0: No, w sumie tak. To jest dobra koncepcja, żebyśmy się skupili bardziej na takich indywidualnych odczuciach. No to ja zacznę opowiadać, co mi się dobrego wydarzyło w tym roku. Już skończyłem opowiadać tyle. To, nie no, może przesadzam trochę, bo pewnie by się parę dobrych rzeczy...
1: To masz i tak więcej do powiedzenia niż ja. Chociaż chyba, że jako dobre mógłbym powiedzieć, że obniżyły mi się opłaty za mieszkanie z uwagi na minus jeden w tym, jak to się nazywa, w zakwaterowanych tutaj. Wiesz, plus jeden, bo pies przyszedł, ale tutaj to mogę zaliczyć na plus. Jeszcze na plus zaliczyłbym 2 listopada, czyli wybory w Stanach Zjednoczonych, gdzie doszło do ewidentnego oszustwa, są na to tysiące już dowodów w tej chwili. Także widzimy, jak działa demokracja, nawet w najbardziej demokratycznym państwie świata i co to jest w ogóle warte, to liczenie tych głosów. Nie? To taki plus. No,
0: dla mnie z fajnych akcji to na pewno jeszcze Hot 16 Challenge, czyli akcja polegająca na tym, że wywoływani są, mianowani są, rzuca się wyzwanie kolejnej osobie, która ma nagrać jakiś utwór muzyczny. No i często jest to jakaś gwiazda, ktoś znany w internecie i dochód tam z odsłon, czy z reklam, czy ktoś tam wpłaca pieniądze, już nie pamiętam dokładnie, jaki był ten mechanizm, idzie na dobry cel, jakiś tam szczytny. No i to fajne, lubię w ogóle, kiedy się ludzie organizują w jakąś dobrą akcję. No i sam byłem mianowany do nagrania czegoś w Hot 16 Challenge, ale jakoś to nie pykło, bo tak słabo się czuję, jak ktoś tam mnie wywołuje do tablicy i mam coś nagrać, to tak to może niekoniecznie.
2: Może ja jako czopek, taki czopek mocnego radia w cudzysłowie, czyli wchodzący w pupę, mogę dołożyć, że... Ale teraz poważnie powiem, naprawdę z ręką na sercu, tak, że jedną z lepszych rzeczy, która mi się przydarzyła, to, że natrafiłem na nocne radio. Tak? To nie jest to, że chcę wam cukrować, ale tak w skrócie to przedstawię. Byłem do tej pory osobą, do ubiegłego roku powiedzmy, byłem osobą cholernie otwartą, bez problemu nawiązywałem znajomości, nie były to znajomości kontrolowane przeze mnie, to tak w telegraficznym skrócie. Nie potrafiłem wyczuć emocji ludzi. To, co ty, Krawiec, kiedyś mówiłeś o Aspergerze, myślę, że poniekąd go całe życie mam i nie wiedziałem o tym, że go mam. A w pewnym momencie swojego życia całkowicie odsunąłem się od ludzi w kontaktach takich face to face, ograniczając je tylko do potrzebnych kontaktów w pracy czy tam w sklepie, takich, które każdy z nas musi, że tak powiem, w codziennym życiu spotyka się z takimi kontaktami i słucham, tak jak wcześniej powiedziałem, nocnego radia bardzo namiętnie, praktycznie na okrągło i to jest taka dla mnie namiastka bycia w towarzystwie innych ludzi. Jeszcze do momentu, kiedy nie mogłem zadzwonić, to w ogóle było troszeczkę, tak powiedzmy, połowicznie, to było takie 50% bycia z innymi ludźmi, czyli z nowymi znajomymi, a w tej chwili jest to takie dla mnie na 100%. A daje mi to dużą satysfakcję, ponieważ tak, nie muszę się do końca ujawniać. Słucham innych, mogę z ich wypowiedzi starszych, wcześniejszych, które sobie odsłuchuję, powolutku namierzyć jakiś rys osobowości tych osób, na ile mogę sobie z nimi pozwolić, a nawet z innej strony tutaj w radiu można sobie na wszystko, że tak powiem, pozwolić, bo nawet ostatnio zostałem zganiony za to, jak opowiadałem o tym, jak gdzieś tam niefortunnie wystąpiłem podczas pasterki, tak, i chyba Edam, ty na mnie trochę tak powiedzmy nakrzyczałeś, można powiedzieć, i miałeś rację, ale mimo wszystko mogłem to powiedzieć, także jeszcze raz podsumowując naprawdę, i to nie są żarty, to był fajny rok, że wpadłem na coś takiego jak Nocne Radio. Nie wiem, jak mi się to przytrafiło, bo nie jest łatwo do was dotrzeć, tak? To nie są takie łatwe rzeczy, a chciałbym, żeby więcej osób, a może i lepiej, że więcej osób tutaj nie dociera, bo jest takie grono kameralne i fajne, no. To tak w telegraficznym skrócie. No, strasznie, może kiedyś będzie więcej miło. Czasu, żeby o tym opowiedzieć.
0: Strasznie miło. No to wiesz, nic dodać, nic ująć po prostu. No, cieszę się, że ci odpowiada medium i że się dobrze czujesz. Dziś mieliśmy troszkę przedsmak tego, co by było, gdyby tutaj nagle się zleciało dużo luda. To bo przychodziły takie donaty niezbyt miłe, trollerskie, to przykład trollingu. Nie za bardzo mogę coś z tym zrobić, musiałbym moderację włączyć. No, ale też...
2: A potrafię, mogę zadać ci pytanie odnośnie donatów, czy mielibyście możliwość uruchomić taką usługę na przykład, żeby wspomagać was w formie na przykład SMS-a?
0: Przez Tipli można wysłać SMS-em. Jest w opisie audycji link i tam na Tipli można przez PayPala, przez SMS-a, jest tam do wyboru kilka metod płatności.
2: To ja muszę się zagłębić troszeczkę w to, bo myślałem, że nie ma takiej możliwości, czyli już jestem mądrzejszy o jedną rzecz.
0: No to fajnie, panowie, to co, może zwolnimy antenę, może jeszcze ktoś do mnie zadzwoni. Dzięki za wasze telefony, za ciekawe historie, ku przestrodze. Dzięki. Też. Trzymaj się, nocny kierowco, szerokiej drogi. Hej, hej.
2: Pozdrawiam z drogi, dzięki.
0: Nocny kierowca. Oj, tak tutaj chyba rozłączyłem wszystkich naraz, z Etamem się nie zdążyłem pożegnać. Trudno się mówi. No... No tak, zmieniło moje życie o 360 stopni. Tak, stajemy nad przepaścią. Jeśli chodzi o sytuację w kraju, to stoimy nad przepaścią, ale ja myślę, że dokonamy kroku do przodu stanowczo. Wielkiego kroku do przodu. Już niedługo. Już niedługo. A imć troll, który wcześniej takie zgryźliwe komentarzyki słał, no to poniekąd trafił, bo tak sobie tutaj szyderczo, o, wielkie, elitarne medium wyjątkowe dla wtajemniczonych. No taka jest prawda, że jest dla wtajemniczonych. No i w pewien sposób jest wyjątkowe, bo się tałataństwo tu nie złazi. Raczej ludzie na poziomie tutaj się pojawiają. Znamy się już trochę... Gadamy sobie w fajnej atmosferze, więc jest trochę dla wtajemniczonych, tak. Nie dla każdego i nigdzie się nie reklamujemy. A czy elita, żadna elita, no, ale bardziej taki klub towarzyski, no. I tyle. Z fajnych rzeczy to wspominacie, że Lewandowski piłkarz, najlepszy piłkarz na świecie. No, fajne osiągnięcie. Ta piłka nożna to Polakowi zawsze była miła, bardzo dużo ludzi się interesuje sportem, więc przypuszczam, że coś takiego właśnie ku pokrzepieniu serc, nie? Że w czymś jesteśmy tu najlepsi. Polacy się w ogóle bardzo cieszą, kiedy się okazuje, że w czymś jesteśmy najlepsi. Jesteśmy trochę zgłodniali sukcesu, chcielibyśmy, żeby świat nas docenił. No, nie jest to zła cecha, no, fajna cecha, nie? No, może nas to dopinguje trochę do tego, żeby się bardziej jakoś starać, żeby czymś zaimponować światu. No i miło jest, kiedy się dowiadujemy, że Polacy robią najlepsze RPG na świecie, czy mają najlepszego piłkarza na świecie, czy nie wiem, czy najsilniejszym człowiekiem na świecie jest Mariusz Pudzianowski, nie? Najlepszym strongmanem. Mamy osiągnięcia fajne, jak się zastanowić, dużo fajnych osiągnięć. Jeszcze dla kogoś innego wielkim powodem do dumy może być, nie wiem, coś takiego, że mamy takie Radio Maryja na przykład, to też, no, różni ludzie tutaj są. Wspaniały to był rok. Nie zapomnę go nigdy. Czego sobie życzę w 2021? Tego samego, co w 2020. Dużo pieniędzy miałem, dużo piłem wódki, bo bardzo ją lubię i dużo spałem. Ja się zamieniam trochę w takiego człowieka, który pije dużo wódki, dużo śpi, ale nie ma dużo pieniędzy. Ale to pieniądze, pieniądze. To tam. Znaczy, są ważne, są bardzo ważne, ale dużo rzeczy jest ważniejszych. Jak zwykle sobie takie postanowienie pewnie zrobię, jak co roku, że w tym roku już się odkuję. Zakasam rękawy, będę tytanem pracy i pokażę światu, na co mnie stać. I to będzie się utrzymywało tak z miesiąc pewnie. Ale w zasadzie to jestem szczęśliwy, żyjąc sobie tak powolutku, spokojnie, bez jakichś wyzwań, wielkich przedsięwzięć. Ludzie, którzy mają takie postanowienia, tu wezmę kredyt, tu rozbujam działalność, tu wejdę w jakąś spółkę, tu sprzedam, tu kupię, no to oni wiecznie, ich mózg jest zaprzątnięty tym dążeniem do sukcesu i to musi być wyczerpujące bardzo. W sumie też kiedyś taki byłem, ciągle się czegoś tam imałem, jakieś nowe pomysły, tu zrobię, tu otworzę, tu założę. Ale przeszło i nie wiem, czy teraz nie jest lepiej przypadkiem. Sobie przynajmniej spokojnie żyję, bez jakiegoś wielkiego stresu, przejmowania się. A wiadomo, że jak ktoś dużo działa, to i wiele razy potknie się i przeżyje wiele ciężkich sytuacji. To takie ograniczanie, zmniejszanie ryzyka, że będzie jakaś sytuacja niefajna, nie? No ale z drugiej strony, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. No pain, no game, nie, czy jakoś tak. I można sobie z kolei zapracować na sytuację, gdzie potem odczerpiemy profity z tego, że się staraliśmy. Będę głosować na Krawca, pisze Bystre Oko, a to już nie na Bartłomieja Rybkę? Przepraszam bardzo. Zdradziłeś swojego ulubieńca, swojego idola? No, to nie wiem. Czy byłby z ciebie dumny, Rybka, że głosujesz na Krawca? Dla mnie fajny rok. Pożegnałem się z katolicyzmem. Już mi nie zastrywa umysłu, ale napisał Marcin, wiecie co. No, a audycja o tym, że co zawdzięczamy chrześcijaństwu, to się pomyliłem, przypominam, jednak będzie w tą sobotę dopiero Jacek zrobi. Też zabawna sytuacja była tu już komentowana, więc może też poruszę z Bajtem, który sobie zażyczył 100 zł za godzinę, tutaj za godzinę bronienia chrześcijaństwa. No, Pan Jezus chyba nie byłby zbyt zadowolony. Pan Jezus to z wielu rzeczy by nie był zadowolony. Jakby zobaczył też Kościół katolicki, to nie wiem, czy byłby zadowolony z tych faryzeuszy. Wspaniałe wystąpienie. 70. rocznica strzelania do górników, i z tej okazji posłuchamy sobie o gender i o głupich babach zwariowanych. To w punkt, po prostu brawo, zuchy, ta hierarchia kościelna. Błażej się pojawił, niespodziewanie.
4: Kto do górników strzela?
0: No teraz już na szczęście nikt, no ale rocznica teraz była, wiesz, żeby wspominać te tragiczne wydarzenia. No a księża to odebrali jako okazję, żeby o gender sobie pogadać znowu. No a kto strzela? No komuniści strzelają do górników.
4: Polacy do Polaka strzelają.
0: No w sumie tak, Polak do Polaka. No.
4: Jak to Urban był, już nie pamiętam, skandalista, był Urban. Niech coś tam. No niech pani powie, kogo my tam zabijaliśmy? No niby kogo? Nikogo. On mówi, a Popiełuszko. On mówi, no to jeden, no gdzie jest?
0: No faktycznie, tych zabitych księży to tak niewiele było. Ja myślę, że władza trochę się bała, bo wiedziała, jakim autorytetem się wtedy cieszyli księża i trochę się bali. Tak,
4: sekretarz nosił baldachim na tą, jak to się nazywa, paradę, procesję. Bywało.
0: Chyba ci się głosik trochę poprawił.
4: No trochę się poprawił, wiesz co, bo już nie siedzę w tej piwnicy ostatnio. Ale dzisiaj zszedłem i robię porządek, także mówię, zadzwonię, nie? Zrobiłem sobie przerwę chwilę, bo po prostu zakopałem się w jakichś pierdołach w ogóle. Ile to człowiek w ogóle przez życie pierdół zbiera i tego, no, nic nie chce wyrzucić, bo się może przydać, nie? A tego się zbiera na tony.
0: A Błażejowi w ogóle życzymy w nowym roku, żeby sobie kupił jakiś piecyk do tej swojej chłodnej piwnicy. Bo to takie radio chłodna piwnica.
4: Jest kaloryfer, ale muszę go odpowietrzyć. To nie działa.
0: No dzisiaj to już nie wszystkie kaloryfery się, widzę, da odpowietrzyć za pomocą śrubokręta. Nie jest to już takie proste czasami.
4: Nie, to jest takich 70-tych lat. To. Ale problem jest taki, że on w ogóle nie grzeje. Ja podejrzewam, że on gdzieś jest jakiś zawór, ale nie za bardzo wiem gdzie. A dzisiaj właśnie pan mi przyniósł olej opałowy, przywiózł, tak? Już prawie nie było, w ogóle nie było. I mówi, panie, ostatni dzień. No taki młody Niemiec. A jak mówię do niego, panie, no to jeszcze pan mi tu dwa samochody zatankuj. A jak na mnie spojrzał, a co pan myśli, na czym ta ciężarówka jeździ? No, także żeby nie było, że Niemcy wszyscy tacy są porządni.
0: Czytam sobie teraz, co się jeszcze wydarzyło w tym roku, o Włochach, którzy śpiewali na balkonach. To są właśnie może te fajne rzeczy.
4: Dziwny rok.
0: I próba doszukania się czegoś fajnego w tym całym rozgardiaszu, bo zawsze jakoś tak jest, że niedola pewna wspólna ludzi bardzo jednoczy, nie? No a jak się ludzie jednoczą, no to jest fajnie też.
4: A jest taki w ogóle dziwny rok, bo tak pamiętam, co się działo w styczniu i tak, no i tak właściwie grudzień przyszedł, nie? Styczeń, kwarantanna, grudzień. Jeszcze na koniec dowalili. Ale nie, no ja kupiłem sobie dom na przykład w tym roku, także nie jest aż tak źle. Chociaż to no, niewolnikiem banku się stałem.
0: Nie za gotówkę? Nie za gotówkę?
4: Gdzie tam? Ja nie należę do tego spisku.
0: A ile będziesz spłacał lat mniej więcej?
4: Zależy. No z żoną chcemy w 10, no ale to zobaczymy, czy to
0: będzie. A to nie tak źle nawet.
4: No nie, no ogólnie to, bo w Niemczech się kredyt tylko na 10 lat dostaje, nie? A potem to już trzeba wziąć następny i następny. No taka jest procedura.
0: A to ciekawe.
4: 10 lat masz kredyt ze stałymi odsetkami, nie? I po 10 latach musisz wziąć następny na to, co zostało, nie? I oni wtedy renegocjują odsetki w zależności, jaka jest sytuacja. Także, ale nie dostałem złego, bo tam chyba nie wiem ile, 0,6% na rok. Także nie jest aż takie źle oprocentowane.
0: Zawsze można wynająć takie mieszkanie, które się wzięło na kredyt i się będzie spłacać, nie? Powolutku z pieniędzy z wynajmu.
4: No jak mówiłem, w Niemczech to nie jest tak łatwo, bo to jakieś 12% musisz dać na same koszty transakcji. Także to są takie spalone pieniądze. No, także jak kupisz coś za 100 tysięcy euro, to 13 tysięcy musisz wyrzucić. No i żeby to się spłaciło, no to musisz mieć to w kieszeni. No ale to taka specyfika tego kraju. No i dom kupiłem, co jeszcze ciekawego w tym pięknym roku się stało. No i dwa samochody kupiłem, no i tyle właściwie. Z takich ogórtek sobie uprawiam. No.
0: A dzieciątko twoje to ile ma już latek w sumie?
4: No już będą 2 lata i 3 miesiące, tak? Nie, 2 miesiące, 3 miesiące. 2 lata, 3 miesiące dokładnie. To 5 września się urodziło, 18 roku.
0: Jak miałbym jakieś swoje tutaj przywoływać dobre rzeczy, które się przydarzyły, to może się coś zaczyna w głowie układać. Tak. Czuję, że dorosłem do czegoś. Nie wiem do końca jeszcze do czego, ale chyba znalazłem jakiś spokój ducha, jakieś takie zrozumienie świata, może takie machnięcie ręką już i pożegnanie się z nadziejami, że tu nagle coś się odmieni wielce. Tak trochę patrzę na świat jako na zjawisko, które powoli dobiega końca. Pewien cykl, pewna
4: i
0: faza.
4: Jeszcze ten rok nie powiedział ostatniego słowa, nie? No bo jednak tam zamknęli Brytanię w kwarantannie, tak, wszystkie kraje. Jeszcze coś się stanie ciekawego. Zobaczymy co.
0: No, myślisz, że w Polsce dojdzie do, że jakby te podobieństwa do PRL-u zwiększą się na tyle, że poczujemy, że brakuje nam

0: PRL-u, ale nie ma tego, co władza robiła z PRL-u dla obywateli. Także jest tylko jakby to najgorsze rzeczy wziąć. Także.
1: No niby coś dają, no dają te różne 500 plusy, trochę emerytury wzrosły, no coś tam dają. No a za PRL-u, za takiego Gomułę to nic w sklepach nie było, nie? Na przykład, no to nie wiem, czy byś chciał
0: No nie
1: stać
0: no, to
1: dwie
0: nie jest
1: godziny w
0: za
1: kolejce.
0: Gomułki.
1: To za Gomułę chyba, nie?
0: Nie, nie to jest za Jerozeli, nie jak kraj stanął.
1: To wtedy.
0: Z trójkami to było na górno, za Gierka to było dużo, nie?
1: No, Zagierka to całkiem było, całkiem znośnie w sumie.
0: No, kościółki się budowały i w ogóle nie. No, a chciałem zauważyć, że za Stalina to religia była w szkołach, nie? Za Bieruta to potem dopiero usunięto, ale na samym początku to była.
1: Ale popatrz, co rusz słyszymy, a to Gwardia Narodowa ma wyjść na ulicę i porządku pilnować, a to godzina policyjna.
0: No przecież wyszli na ulicę już tamci, jak to tam oni ci, takie brązowe berety.
1: No.
0: Jeszcze w marcu, to był marzec, kwiecień, co tam chodzili z policją wszędzie, jeszcze z długą bronią.
1: Taki
0: Ale już było.
1: ubrany w mundur człowiek z bronią to robi wrażenie trochę, nie? Jednak jest taki respekt. Jak jeszcze ma jakiś kask, tarczę, to.
0: No i w szczególności jak to zwierz, bo to zazwyczaj są takie sepki z osiedla, które nie za bardzo mają co w życiu zrobić i sobie poszli do tej oteku, nie? No i taki sebek właśnie ci wyjdzie, drugi sebek, w czym ci pomóc, nie? Jaki masz problem,
1: Gdzie
0: wyjdzie
1: masko,
0: ci z
1: kufra?
0: karabinem i w hełmie i będzie do ciebie co, w czym ci pomóc. No, to tak jakoś tak,
1: Powiem
0: jeszcze
1: ci
0: gorzej.
1: szczerze, że trochę się boję wyjścia Polski z Unii Europejskiej, bo to też jakoś wiszą te ciemne
0: Nie, ale
1: chmury
0: czemu mamy
1: nad nami.
0: wyjść? Czemu mamy wyjść z Unii?
1: No, cholera wie, no to jest coś, co się PiS-owi marzy, właśnie taki polexit, nie? I może
0: Nie,
1: doprowadzą
0: nie,
1: do
0: nie.
1: tego jakoś.
0: Przypominam, no, PiS, czy tam rząd polski to nie jest podmiot, tylko to raczej jest przedmiot polityki zagranicznej. Także to, co oni sobie chcą, to mogą sobie chcieć, nie? No.
1: Oni są
0: No.
1: bardzo zdeterminowani, bo oni w tym widzą jakąś świętą misję swoją, właśnie odłączyć nas od Unii. Czytałem ciekawy artykuł w ogóle o tym, że w pewnym momencie niewykluczone, że prawica w Polsce chciała zrobić tutaj państwo wyznaniowe. To był właśnie ten okres, gdzie padały te słowa, że nieważne, czy Polska będzie bogata czy biedna, ważne, żeby była katolicka. To był ten czas, nie?
0: To był pan Bielecki, powiedział premier.
1: No. I od gospodarki pan, dla którego jest nieważne, czy Polska będzie bogata czy biedna. No, właściwy człowiek na właściwym miejscu, nie? To tak samo jak minister jakiś odpowiedzialny za ekologię by powiedział, że nieważne, czy będzie tu syf, czy będzie tutaj syf, brud i zadymione
0: No, ale to był
1: Tylko
0: taki, wiesz,
1: ważne, żeby było po Bożemu. No to
0: były
1: fajni
0: takie piękne
1: ministrowie.
0: czasy, jak tam jeszcze Polacy się tego kościółka tam słuchali, nie? Pani Suchocka podpisywała konkordat i tak dalej. No, ale już ludzie, tak, no, Polska jest jednym z najszybciej się laicyzujących krajów, także no. To się zmienia i to jest nadzieja na to, że się coś zmieni. No, a poza tym, no, u nas też godzinę policyjną wprowadzają. Ale w ogóle jaki piękny wynik. Patrzę, że 105 osób, 108. No, ja mam 10-krotnie mniejsze wyniki.
1: No, jeszcze plus 25 na Radyjku. To
0: No,
1: całkiem,
0: to
1: całkiem
0: mówię.
1: dobra
0: No.
1: słuchalność dzisiaj, no bo ludzie się troszkę spodziewali, że z potrzebą będę dzisiaj. Myślę, że dla potrzeby trochę przyszli, no ale potrzeba za niemu
0: Ale
1: było.
0: myślę, że po prostu większość osób dzisiaj na poniedziałek, ale duże gro jest po prostu na urlopach, nie? Tak jak ja jestem. Muszę sobie wzięli do końca roku i mogą sobie posiedzieć w poniedziałek, nie? Także mam nadzieję na środę mieć trochę większą słuchalność właśnie z tego powodu. No zobaczymy, czy będziemy z Izraelem się połączymy, czy w tą środę, czy przyszłą, ale jest na tak, także już następny gość, no zmory nie będzie. Chyba w środę, także będę się sam produkował, albo kogoś ściągnę na antenę. Ciebie może, nie wiem.
1: No czemu nie? Jakbyś miał jakąś sytuację awaryjną, to ja zawsze służę tutaj
0: Bo
1: pomocą.
0: ja tak wiesz, tak samotnie to kiedyś siedziałem dużo samotnie na antenie, ale jednak ze zmorą.

0: No właśnie, z tych dobrych rzeczy w tym roku, to że taki zmora się pojawił i no, trochę pomaga mi to w prowadzeniu, bo to zawsze jak jest dwóch, to można się trochę tam przekrzyczyć czy coś, nie?
1: Pewnie, że tak. Fajny w ogóle duet stworzyliście, fajnie się uzupełniacie. Taki trochę Bolek i Lolek.
0: Myślałem, że kiedyś z Zenonem będę prowadził, ale Zenon to jest taki, no, ciężki człowiek.
1: Zenon ma swoje sprawy trochę, nie? Tam różne i... Radio jest troszkę na boku, może. No, a szkoda, bo fajnie by było, gdyby Zenon też coś ponadawał swoją kozę nocną.
0: Kiedyś mieliśmy parę takich audycji, że Zenon zawsze dzwonił i tam pamiętam o wojnie w Wietnamie kiedyś. W ogóle to ten temat był nie był zapowiedziany, ale przez Zenon i tam chyba spędziliśmy 2-3 godziny właśnie o wojnie w Wietnamie rozmawiając i to nawet miało dobrą słuchalność, ale to moje początki to chyba 3 lata temu, 4 lata temu. W ogóle czas szybko leci, bo moje dziecko już ma 2 lata. No i się okazało, że ja już jestem w Niemczech prawie 8 lat. A ja pamiętam, jak się przeprowadzałem. W ogóle ten czas leci dosyć szybko.
1: W tym roku nastąpił też być może jakiś zwrot, jeśli chodzi o wymierzanie sprawiedliwości różnym seksualnym drapieżcom, no bo mieliśmy sprawę Harveya Weinsteina, który został skazany, na ile został skazany? Na jakiś, dostał całkiem solidny wyrok, chyba 20 lat, czy coś takiego. Szukam tutaj, no właśnie za molestowanie, za gwałt trzeciego stopnia. Co, ciekawe, co to jest, gwałt trzeciego stopnia, jaki to jest gwałt pierwszego stopnia. Gwałt pierwszego stopnia to jest takie tylko, że robisz kyti, kyti, kyti, kyti komuś tak paluszkiem. Drugiego stopnia to już ten paluszek wędruje gdzieś, a trzeciego to już nie powiem co, bo jest przed 23. Trzeci paluszek, no i ta trzecia noga już idzie w ruch.
0: No, ale nie, to czyste lewactwo, no co, ty chcesz karać za gwałty, to czyste lewactwo przecież to jest.
1: No tak, no, a baba to sama się prosi i
0: no, się umalowała,
1: a mężczyzna musi, no, bo się udusi i no i...
0: Albo ubrała jakąś spódniczkę krótką, albo się umalowała, no, albo jest babą po prostu, to się prosi, no. No co to za jakieś lewactwo opowiadasz, nie wiem, zabierasz mi, kurde, słuchaczy, lewaków, opowiadając takie lewackie opowieści.
1: Jeszcze tutaj czytam, że koniec polio w Afryce.
0: Chciałem być bardzo w tym roku w Afryce, ale w ogóle, no właśnie, taki dziwny rok pokrzyżował mi w ogóle wszystkie plany, bo tam no mieliśmy trochę projektów, chciałem trochę polatać po świecie i praktycznie w jedynym miejscu, w którym byłem, to był Mediolan jakieś 3 dni przed zamknięciem go. Także akurat dobre miejsce, nie? Sobie wybrałem na podróż służbową. No właśnie tak 3 dni przed tym takim eksplozją tego wirusa byłem w Mediolanie, także cholera wie, czy miałem, czy nie miałem, ale nie, chyba nie, chociaż tak się średnio czułem po powrocie, to... ale potem teściowie byli i wyszło im negatywnie, także cholera wie. Ale w ogóle nie wiem, czy widziałeś tam, to Zenek od razu powiedział, że to tam wstrzyknięto mu sól fizjologiczną, ale przed kamerami telewizji wystąpił niejaki Benjamin Netanyahu, premier Izraela, szczepiąc się na COVID, tak? Taki zrobił show medialny i teraz tam jest dosyć tam chyba 60 tysięcy osób na dzień szczepią w Izraelu i teraz tak, taki trochę mindfuck, nie, bo no, żydowski spisek chcą nas zaczipować i tak dalej, no a pierwszym krajem z masowymi szczepieniami jest Izrael i tych Żydów szczepią, to o co chodzi?
1: Z żydowskim spiskiem to różnie można na to patrzeć, no, skoro biznes, wielki biznes, duże media, no i przemysł filmowy i tak dalej się znajduje w rękach Żydów, no to można mówić o pewnego rodzaju spisku, no ale może to jest złe słowo, spisek, dominacja po prostu jakaś,
0: ale
1: żydowska
0: czemu
1: i
0: właśnie ten,
1: wpływ
0: czemu... Czemu, jak te szczepionki mają być żydowskim narzędziem eksterminacji gojów, to czemu właśnie tam szczepią?
1: Ale to ktoś tak twierdzi, że to że COVID to Żydzi, to raczej się Chińczyków o to oskarża i być może nie bez powodu.
0: To tam szybko minęło, nie? To zawsze wróci ten taki, no, jak to mówić, standardowy, nie? Spisek, no, czyli Żydzi. No bo Big Pharma, no bo Żydzi, no bo no i tak dalej. Bo Gates, bo Soros i Żydzi. No, ale Chińczyków też nie wiem, czy ktoś jeszcze oskarża o to, że to od nich wyszło, że tak przestało się o tym mówić, nie? Tak jakoś temat się rozmył i teraz to właśnie idzie w ten, że jakiś spisek szczepionkowy. A już słyszałem dzisiaj bardzo dobre określenie na tej szurskiej części społeczeństwa na te szczepionki na COVID. Nazywałem to śmiercionka.
1: Śmiercionka? No, nawet zabawne.
0: Także, czy przyjmiesz śmiercionkę?
1: Czyli mamy śmiercionkę, plandemię, czyli zaplanowaną pandemię. Co tam się jeszcze w tej nowomowie pojawiło? Jakie neologizmy związane?
0: Ale myślę, że ten rok to tak takim symbolem tego roku może być brak papieru toaletowego.
1: O, i jeszcze są covidioci. O, jeszcze są covidioci.
0: Covidiani.
1: Tak, covidianie, covidioci, plandemia i śmiercionka.
0: No, ale papier toaletowy to myślę, że taki jest, bo ja jeszcze jestem z tych czasów, jak się urodziłem, to pamiętam, że tam po papier toaletowy to się chodziło z makulaturą, nie? Do skupu, jak się oddało makulaturę, to się parę rolek dostawało i no i tam był taki składzik w domu tego papieru takiego szarego toaletowego, to był na wagę złota, chociaż jestem dosyć młody, ale to pamiętam, albo może już jestem stary, ale no, ale w tym roku właśnie pierwszy raz tak miałem na własne oczy doświadczyć tego, że no, szło się do supermarketu i nie było rzeczy. Nie było papieru, nie było mąki, nie było drożdży, no już tam o mydłach i innych rzeczach tu nie wspomnieć. No to taki właśnie początek, koniec lutego, kwiecień. Marzec, to takie
1: tak właśnie... przez chwilkę tylko to tak trwało, nie? Ale to też nam coś ciekawego nam pokazało, że może nastąpić taka sytuacja, że ludzie spanikują, rzucą się do sklepów, powykupują i dziwnie się czułem wtedy.
0: A, i woda. To w Niemczech w ogóle zaczęło brakować piwa i wody i to taka straszna sprawa była, bo no, Niemcy lubią piwo, no, a wódę to chyba już tak musieli sobie coś mocniejszego. Także dziwnie te markety wyglądały, nie było właśnie, a może robili z tej wody ten, do dezynfekcji coś, nie? Może też być, nie? A tak szedłeś przez market, właśnie, nie było jakichś puszek, nie było mąki, nie było drożdży, nie było wody i papieru. To dziwne. Ja pamiętam, jak to zaczynało się, to kurde, to był początek marca. No i tak sobie wracałem właśnie z tego, z pracy i żona mówi, ja tam zajść do marketu coś kup, bo chyba coś się zaczyna dziać, nie? No i zajechałem sobie do takiego marketu obok nas... domu wtedy Wachen, wchodzę do tego sklepu, a tam pełno ludzi napierdala po tym markecie, w ogóle bez składu, bez ładu. Jak sobie idę i tak, no, ostatnia strajk taśma, to wziąłem, nie? Patrzę, kurwa, ostatni Johnny Walker, to wziąłem. Nie, to był chyba Palentine. To wziąłem, nie? Już tak patrzę, nie ma nic innego, dobra, idę do kasy, nie? Jeszcze tak kasjerka, dobry zestaw na ciężkie czasy. Udaj strajk taśma. No, a potem to była sobota i żona mówi, dobra, to trzeba się zaopatrzyć, bo pojedziemy na wioskę. Na jakąś wioskę obok nas, do jakiegoś Lidla, tam będzie na pewno mniej ludzi. No i pojechaliśmy. Ludzi było też pizdziec. Wszyscy w maskach, rękawiczkach, kurwa, nie wiem, kombinezonach, nie wiadomo czym. No teraz to wiesz, wszyscy mają wyjebane, ale wtedy tak wszyscy się ubrali, nie wiem, jak na wojnę. Pełno ludzi właśnie krąży po tym Lidlu, tam jakieś rozszarpane kartony leżą, nie? Już tam trzy ostatnie paczki makaronu złapałem, jakiś tam sos pomidorowy, puszkę, w ogóle się brało co było. Koszyk taki, wiesz, wyjebany, zapełniony, że się na taśmie nie mieścił. To pierwszy raz w życiu wydałem ponad 200 euro na zakupy. Na takie jedne zakupy ponad ponad 200 euro spożywcze. Taki wiesz, jeszcze mam zdjęcie, taki wyjebany wózek z tym, co tam było. Co się wyrywało, bo to naprawdę było wyrywanie. No i potem chyba tydzień czy dwa tygodnie nikt nie wychodził z tego domu, nie? Takie dziwne czasy to były, no muszę powiedzieć.
1: Dalej są dziwne te czasy. W ogóle moim zdaniem czasy, te przysłowiowe czasy ostateczne, czas końca, to jest taki moment, w którym wszystko jest na odwrót. I popatrzcie, jakie to jest dziwne, że dawniej się baliśmy, widząc kogoś zamaskowanego, a teraz wszyscy są zamaskowani i boją się tych, którzy nie noszą maski.
0: To właśnie takie przewrotne, nie? Że tam w Polsce ci najgłośniej krzyczący tam antyrządowi, czy w ogóle to było, że o, rząd chce nam ograniczyć wolność, zabrania zakrywania twarzy na demonstracjach, na naszym marszu. No i minęło parę miesięcy i potem rząd ogranicza nam wolność, nie pozwala nam chodzić bez maski na marszu. No powinni się cieszyć właśnie, że pójdą na marsz i mogą sobie całą gębę zakryć i a jakoś, no nie wiem. Bo jakby chyba jednak to rozpoznawanie twarzy automatyczne to wymaga, żeby ta twarz była odkryta. A teraz wszyscy się sprzeciwiają, żeby zakrywać twarze. O co ga?
1: No, dziwię się w ogóle, że nie ma jakichś alarmujących statystyk dotyczących wzrostu przestępczości, no bo to raj dla bandytów. W ogóle to dziwny musi być widok, na przykład u jakiegoś bogatego jubilera, wiesz, piękne wystawy, pierścionki, naszyjniki i zamaskowani jacyś tam stoją i się przyglądają. No to nic, tylko wyjąć spluwę i tak jak cię nagrają na kamerach, to cię nie złapią, bo...
0: Nie, byłeś już kiedyś od tego... No mam dobry internet, nie wiem, czy mam dobry. Właśnie z tym internetem u mnie to jest jakiś spisek żydowski. Jak mam dobrego gościa i trzeba akurat dobrego internetu i no to zjebie się wszystko. Także to spisek żydowski. No,
1: ale to gadaliśmy, że stream jest po prostu bardzo wrażliwy na wszelkie lekkie ścinki. Jak po prostu masz niestabilny internet, to stream jest bardzo wrażliwy na takie rzeczy, a Skype niekoniecznie.
0: No i przyjdzie nowy internet, ale się nie wiemy kiedy. No, ale będzie. W każdym razie, co ja chciałem, byłeś kiedyś u takiego drogiego jubilera?
1: No tak, właśnie tak ostatnio się zastanawiam, żeby sobie kupić jakiegoś Rolexa wysadzonego diamentami.
0: Nie, no byłem w Amsterdamie u jubilera, co się nazywa Cartier. Taki mało znany jubiler Cartier. No. Coś tam, żonie, to długa historia, czemu tam byłem. W każdym razie, wiesz, no, oni chyba nie chodzą w maskach, bo wiesz, jak tam się wchodzi, to nie jest tak, że sobie możesz wejść z ulicy, nie? No wchodzisz przez jedne drzwi pancerne, do takiej śluzy, tam stoi pan ochroniarz, on tam cię przeszuka cały i dopiero ci otwierają drugie drzwi.
1: Aż tak.
0: Tak. To w takim mieście niby wolnym Amsterdam, ale to chyba widziałem w większości miast, że właśnie do takich tych bardziej drogich jubilerów to się ten...
1: Ja wczoraj napadłem na jubilera z kolegami. Uciekaliśmy w ogóle samochodem, policja nas ścigała, cały plan był tam na motorach, motory do ciężarówki, ciężarówkę ukryliśmy, się obłowiłem, no ale to niestety tylko gra GTA 5. Wróciłem do tej gierki, w ogóle stwierdzam, że to jest 100 razy lepsze od tego cyberpunka zasranego. Wszystko tam pięknie działa, płynnie, wszystkie questy dopracowane, żadnych błędów, wszystko przemyślane. No to fajna giera i w ogóle od technicznej strony ten stary GTA 5 naprawdę wyprzedza tego cyberpunka też od technologicznej strony w niektórych aspektach.
0: Stary, mi to się podobało dwójka GTA. To lubiłem grać.
1: Nie, to starocie, to tam jeszcze zupełnie to było inne GTA. GTA się dla mnie zaczęło od trzeciej części właściwie, od 3D, nie? Jak już to był ten świat taki żywy, trójwymiarowy. No, ale fajnie się napadało na jubilera. Bardzo miło to wspominam. I tam fajnie trzeba było zaplanować cały skok, tam po dachach sprawdzić, jak tam wywieczniki działają, zrobić zdjęcia zabezpieczeń pierw, przyjść jako taki klient, który się dopytuje tam i rozpytuje. No fajnie, fajnie. No, dobra gra po prostu. Rockstar rządzi jednak, a Redsi to są siusiaki.
0: No ja sobie dużo pogrywam w jakieś tam tego paradoksu gierki, nie? Jakieś tam Europę Universalis, tam Hearts of Iron. No ja wolę strategię, zawsze lubiłem.
1: Może zrobisz kiedyś audycję gry dla lewaka albo gry dla komunisty. Jakieś tam najlepsze.
0: No, ale muszę powiedzieć, że jakoś ostatnio my tak właśnie w tym roku, ale nie wiem, to chyba przez to, że właśnie taki rok i w zamknięcie się żyje cały rok. Ja jakoś taką mam nostalgię za tymi latami późnymi, 90., wczesnymi, 2000. Takim. Jakoś tak inne. Ale to może dlatego, że byłem trochę młodszy i w ogóle i tak trochę inaczej się żyło. Wszystko takie było bardziej beztroskie, dziwne i no. Nie wiem.
1: W wielu, wielu rzeczach w sumie ta Polska się na przykład nie zmieniła od lat 90. Nadal kandydaci tam do Europarlamentu, nasi posłowie różni, którzy gdzieś tam się starają o głosy, nagrywają przeboje disco polo, zauważyłem. Nadal to jest popularne. No już nie wspominając o szkole disco polo, która też powstała w tym roku, gdzieś na Podlasiu oczywiście, bo gdzieżby indziej. No, szkoła...
0: Ale ja nie mówię o tym, na przykład się nasłuchałem, jakie to, wiesz, teraz jakieś są problemy młodzież ma z dziewczynami w ogóle, że jakieś tam coś tam, jakieś tam szarpanki z życiem słyszałem i w ogóle, no, lata 90. jakieś... Czy wczesne 2000, jakieś dziewczyny były takie bardziej przystępne i w ogóle ludzie byli tacy bardziej przystępni, że można było z nim pogadać i tak dalej. A nie wiem, czy ci mówiłem, co mnie na ostatnim Woodstocku, na którym byłem, spotkało. To było 2 lata temu, jak byłem na Woodstocku z moim kolegą Jeffem. No już tak sobie, wiesz, Jeffa gdzieś zgubiłem, no bo to wiadomo, zawsze się gubi kolegę. I tak szedłem sobie przez ten Woodstock i szukałem wyjścia właśnie na moje pole namiotowe. No nie powiem, trzeźwy nie byłem, ale nie jakoś tak za bardzo najebany, ale nie trzeźwy. No i tak idę i tam właśnie ktoś przechodził, jakieś laski, i się chciałem zapytać właśnie z której strony się wychodzi na to drugie pole, bo nie chciałem wyjść na miasto, tylko na to pole namiotowe, coś tam zagadałem i tylko kurwa usłyszałem, że coś tam... Nie wiem, co to było, ale w sensie, że mój chłopak zaraz przyjdzie, czy coś, i że mam spierdalać. Ja tylko się o drogę pytałem. No, coś się stało z tym społeczeństwem.
1: No, niemiło, niemiło. No, im dalej sięgamy pamięcią w tył, tym może więcej w nas jest tego, co było za PRL-u, no, że ludzie byli ze sobą, znali się wszyscy w bloku, nawet na osiedlu moim się wielu ludzi znało. To znaczy, ja jak szedłem do kiosku, to znałem tą panią, która w kiosku sprzedawała. Jak szedłem do warzywniaka, to prowadziła to mama mojego kolegi. I tak
0: ja
1: dalej,
0: i
1: tak dalej.
0: Dziś, muszę powiedzieć, mam to do dziś, bo jak do Bydgoszczy przyjadę, no to moja mama mieszka na tym samym osiedlu, co ja się wychowywałem i jest takie osiedle z wielkiej płyty. No to pani listonosz, jak ja byłem młody, przychodziła, to już podstarzała bardzo, ale jest to sama przychodzi i jak mnie tam spotka, to jeszcze mnie poznaje. Także no, jeszcze to jest, ale to jest taki właśnie, to za tym trochę tęsknię, z taką swojskością polską, że na tych takich wielkich osiedlach z płyty tam się wszyscy jakoś zdali.
1: Można by się też zastanowić, przypomnieć tych, którzy odeszli w 2020 albo jakoś tak na chwilkę przed. Adam Słodowy zmarł.
0: No trochę ich było, nie? Trochę ich było. No, czekaj, no kto to ostatnio taki, co bardzo żałowałem? No Machalica odszedł ostatnio i to wirus.
1: Juliusz Pec. To wielka strata.
0: Z ludzi, których naprawdę lubiłem i ceniłem, i z aktorów, no to Sean Connery.
1: Sean Connery? Kurczę, popatrz, w ogóle bym tak już zapomniałem nawet, że on odszedł. Janusz Dzięcioł z Big Brothera, Królikowski, aktor fajny. No, odchodzą. I zawsze mnie niepokoi to, że jakby nie ma rotacji. Marie Fredriksson, to chyba jest ta, jak się nazywał, Roxette, wokalistka Roxette. To też, kurczę, myślałem, że wokalista, tak mi coś pomyliło. Popatrz, jak to się wszystko rozmywa, już nawet tak nie pamiętamy. O, Bogusław Polch, wspaniały rysownik i komiksiarz. No i gdzie ta rotacja, gdzie następcy tych różnych zdolnych ludzi?
0: Co za Bachalice? Karoluk? Czy tam, jak on tam ma, Karolak? Czy za Kościelny?
1: No właśnie, no właśnie. Kto za Bogusława Polcha, kto tak pięknie narysuje komiks? No, szkoda. Kirk Douglas, wspaniały. Jerzy Gruza, kurczę.
0: Jak to mówią, wiesz, Maria Skłodowska nie żyje, Einstein nie żyje, a i ja się czuję nie najlepiej.
1: No, tak. Paweł Królikowski.
0: To trochę rok, no. Ja to trochę lepiej miałem, bo tam na początku tego roku kupiłem sobie ten domek z ogródkiem, to tam, wiesz, jak wszystkie te zamknięcia są, to zawsze można sobie ogródek wyjść na ogródek i coś tam, nie wiem, rzodkiewkę pielić czy coś, nie? Dobrze, że się ma coś do roboty, ale tak jak w bloku bym miał siedzieć, to ciężko by było. I nie wychodzić, nie?
1: Kenny Rogers, popatrz. Albert,
0: ale kto się urodził w tym
1: Albert,
0: roku?
1: Albert Uderzo, czyli autor słynnego Asterixa, no chyba jeden z najfajniejszych komiksów wszechczasów, myślę, Asterix. No taki humor, jak tam jest, to
0: ale kto
1: naprawdę...
0: Się, kto umarł, ale kto się urodził w tym roku? A może? Nie wiadomo. Przynajmniej córka Nocnej Zmory, córka albo syn Nocnej Zmory, bo mi nie powiedział, co będzie, ale potomek Nocnej Zmory w 2020 się urodzi. Że to jest jakiś tam plus. No. A kto jeszcze, nie wiadomo, nie? Także może jest jakaś nadzieja, że się urodził jakiś taki geniusz naszych czasów. Ale czy to są nasze czasy? Kiedy my się urodziliśmy chyba w trochę innej rzeczywistości.
1: No trochę.
0: Nie, no trochę, jak dorastaliśmy, to wiesz, to był taki czas zmian, nie? Był taki, nasze dzieci tego nie przeżyją. A może właśnie moja córka teraz się wszystko zmienia i będzie miała takie same wspomnienia, jak ja mam. Jak się wszystko zmieniało i się zmienia.
1: Kurczę, Ennio Morricone, jeden z najwybitniejszych kompozytorów muzyki, właśnie. Do ponad 500 filmów nagrał i zawsze jego ścieżka dźwiękowa to jest po prostu mistrzostwo. Czy to westerny stare, czy Helikopter w ogniu, Nietykalni.
0: No ja lubiłem, jak jego wykorzystywał, jak on ma, Pulp Fiction, reżyser, mam na końcu języka.
1: Pulp Fiction?
0: To kurwa, te wszystkie filmy.
1: Quentin Tarantino?
0: Właśnie, no. Quentin Tarantino pięknie wpełniał, wplatał tą muzykę Ennio Morricone, nie? W Kill Billu bardzo ładnie to wplatał. Bardzo mi się to podobało.
1: Ewa Demarczyk, której jeszcze słuchały właśnie nasze mamy, ciotki, babki. Słynna piosenkarka. Kto tu jeszcze? Przeglądam tych, co odeszli.
0: Nie, generał to już dawno temu odszedł. Właśnie, bardzo chciałem iść na pogrzeb generała, ale mi się nie zdarzyło, niestety. Tam bardzo dużo ludzi było w ogóle. W ogóle jakoś tak na pogrzeby tych, których tam nie lubią nasza władza obecna, to bardzo dużo ludzi chodzi, a na tych, co lubią, to tak średnio.
1: No.
0: Ja pamiętam, to był 2000.
1: Wojciech Przoniak.
0: No, Przoniak.
1: Dariusz Gnatowski, słynny Boczek, aktor. Kurczę, będzie ich brakowało. To są często naprawdę niezłe.
0: Ale zobacz, że niektórych to koronka wykończyła, tej, której nie ma. No.
1: Tu jest pytanie, ile masz lat na czacie?
0: Ja?
1: No.
0: Ja 37 będzie, nie? Bo jestem 83 rocznik, także 37. A ty? Bo już się zdradziłem.
1: 41.
0: 40, czy już przekroczyłeś tą magiczną granicę? Jezu, będę do ciebie dziadku mówił od dzisiaj.
1: Tak, już bliżej niż dalej.
0: Tato.
1: Wujku masz do mnie.
0: A nie, myślałem, że jesteś ten, bardziej w moim roczniku.
1: Wujku, myślałem, drogi wujku.
0: Właśnie przed 40.
1: Ja już jestem dojrzały mężczyzna.
0: Ja to mojej 40 się boję trochę, nie?
1: No, ale chyba już mam za sobą jakiś taki kryzys wieku średniego, jakoś wcześniej do mnie przyszedł, albo dopiero przyjdzie, może mi się zdawało, że mam.
0: Nie, no mój stoi nade mną, nie? Tylko wyrejestrowałem go ostatnio.
1: Ale nie ma co się przejmować. Jak was najdzie jakiś kryzys wieku średniego, czy coś w tym stylu, to sobie poprzeglądajcie, jak często ludzie, którzy są starsi od was, jeszcze świetnie sobie funkcjonują. Biorą się z życiem za bary, nowe wyzwania, jeszcze są pełni energii. Można, pewnie, no.
0: Wiesz, kiedy miałem największy kryzys wieku średniego, tak mnie najbardziej mi to dotknęło. To jeszcze przed tym, jak poznałem moją żonę, to było 5 lat temu. Bo ja już tak długo jestem z moją żoną. No, ale to było 5 lat temu. I była taka impreza i tam było dużo alkoholu i w ogóle w akademiku zresztą. No, w tym wieku się tam ze studentami bawiłem wachen. No i to się obudziłem i się obudziłem i się obudziłem nie sam, całkiem. W pokoju, nawet w łóżku właśnie tam. Nie była taka sobie dziewczyna. No i coś tam, jak już się obudziłem, to tam sobie rozmawialiśmy, co tam się stało w nocy. No nieważne, co tam się stało w nocy. W każdym razie mi powiedziała, mówię, no może byśmy to kontynuowali, a ona powiedziała, nie, ty taki trochę za stary jesteś dla mnie. I tak to mnie trochę tak uderzyło strasznie. O ile pamiętam, to ona miała 19 lat wtedy. No, ale to... W każdym razie spotkałem ją jeszcze kiedyś w restauracji, była kelnerką tam. Ale taką sympatyczną jeszcze pogadała ze mną. Ale no, jakie to było paskudne powiedzieć do mnie, że jestem za stary. Co za stary? Ja sercem to jestem młody człowiek. No. Ciało już nie to, no trochę zadyszki tam, gdziekolwiek się łapie. I, no, ale czemu za stary?
1: Dojrzały facet, to może ma plusów sporo też, że nie wiem, jakiś bardziej odpowiedzialny, może już nie sobie zdaje sprawę z własnych jakichś tam niedoskonałości, więc nie jest taki wybredny, jeśli chodzi o laski, o kobiety, przepraszam.
0: Ja słyszałem, że te laski są wybredne, o nas, a nie my o nie.
1: No tak się mówi, że dzisiaj kobiety są bardzo wybredne w szukaniu sobie faceta i nawet jak jakaś zupełnie nie przypomina księżniczki, to sobie szuka zawsze księcia z bajki. Tak się mówi przynajmniej. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale takie krążą pogłoski.
0: Nie no, słyszałem, że to wszystko się zmieniło przez Twittera czy coś tam.
1: No tak, łatwość się w wybieraniu sobie i w przebieraniu niczym. Nowe rękawiczki, możesz zmieniać w ogóle facetów. No, można też wspomnieć o takim wydarzeniu, jakim była próba zaistnienia na różnych TikTokach prezydenta Dupy. Się zaangażował, pisał jakieś tam, na TikToku się udzielał. No i to nie za bardzo wyszło, zupełnie to zostało to źle przyjęte. W ogóle media, różne społecznościowe, komunikatory, bardzo się to wszystko rozwinęło. Na Białorusi używają, nie pamiętam czego, czy jakiegoś telegrama, czy innego takiego komunikatora, którego tam nie znam, Właśnie jako jako narzędzia do walki z systemem, bo to zapewnia często jakąś tam anonimowość, jak wiesz, jak tego używać, jak masz odpowiedni ten komunikator, jeszcze sobie jakiegoś VPN-a zainstalujesz, no to władza może się poczuć trochę bezradna, skoro w ogóle czy policja, czy prokuratura, różne tam służby często nie mogą dojść, kto się kryje za VPN-em, czy są takie komunikatory, które w ogóle nie archiwizują naszych rozmów, gdzie jest połączenie P2P, czy jakoś tak, no, że po prostu bezpośrednio się łączysz z kimś, z kim rozmawiasz, nie przez jakieś serwery. Trzeba wiedzieć, czego używać, jak używać i można sobie w sumie zagwarantować jakieś bezpieczeństwo. No chyba, że mieszkasz w jakichś Chinach, tam przypuszczam, to oni mają jakieś swoje sposoby z wyszukiwania, kto tam
0: ja
1: bruździ.
0: Ja siedziałem na wypijenie w Chinach, no bo na czym miałem siedzieć? Bo tam nic nie działa, nie? Jak siedziałem 3 tygodnie i miałbym 3 tygodnie siedzieć w ogóle bez neta, znaczy tylko z chińskim netem, to tak ciężko by było. Także też tam przez VPN jechałem, tam sobie nawet na wypoku trochę postowałem z chińskiej wioski. I nawet się przyznam, że na wypoku jeden mój wpis to chyba miał z 5000 plusów, kurde. Poleciałem w gorące.
1: Wiesz, ty prowadzisz taką audycję, że można by się tu faktycznie jakoś może gdzieś zareklamować, no bo cały sęk w tym, żeby przyciągnąć ludzi, którzy czymś się konkretnie interesują, to masz większą gwarancję, że to nie jest jakiś idiota, imbecyl konkretny, który będzie tutaj tylko szczekał.
0: Nie, ja myślałem, że nawet wiesz, no, ja to może nie donatuję za dużo, ale jestem w stanie przeznaczyć troszeczkę pieniędzy w zbożnym celu wypromowania troszeczkę nocnego radia, które lubię, a sam nadaję w nim, żeby tam zapłacić jakimś właśnie paskudnym korporacjom, żeby tam właśnie nas troszeczkę wypromowały.
1: No, w sumie tak się nosimy z takim zamiarem trochę. No, trzeba by coś pomyśleć. Ja się chyba odezwę, skoro tak się deklarujesz, to ja
0: nie,
1: się
0: nie, no
1: odezwę.
0: Ja chciałem się zadeklarować. Mogę tutaj na antenie, Żydankowi też chyba mówiłem. Na początek mogę rzucić 100 mojej waluty, żeby tam właśnie wykupić jakiś pakiet. 100 to nie za dużo, nie za mało, a może coś tam pomoże.
1: O, super, fajnie, ekstra, bomba.
0: No. Ale właśnie nie na przepicie, tylko na promocję.
1: Tak, no, czy na jakimś Facebooku wykupić reklamę. Kiedyś próbowaliśmy i coś to dawało troszkę, nie? Więc może reklama na YouTubie. Mieliśmy takie głupie pomysły, bo właściwie dzisiaj można na YouTubie dać dowolne nagranie jako reklamę. No to nasza reklama byłaby na przykład 13-godzinna. Wziąć jakąś taką audycję 13-godzinną i dać jako reklamę. Najdłuższa reklama. Pobijemy rekord Guinnessa.
0: Nie, to dajcie tą audycję, co ja zrobiłem. Tam był ten, jak to się nazywał, po to stream o samochodach. To było 8 godzin chyba bez jednego dźwięku.
1: O, to też jesteś, widzę, tutaj długodystansowiec, Błażej. No.
0: Nie, nie wyłączyłem, o ile nie pamiętasz, to nie wyłączyłem po prostu nadawania.
1: A, tak, no to się nie liczy.
0: To najlepsza audycja była, jaka była, nie? No bo nie było ani kłótni, wszyscy się zgadzali z tym, mówiłem i tak dalej. No. Dobra audycja była. I jeszcze cokolwiek dzwonił, to się pytaliśmy, czy pijesz. No, ale miałem parę dobrych audycji, muszę powiedzieć, a to może nie w tym roku, ale to parę lat wcześniej. Pamiętasz, że była audycja po angielsku, gdzie połączyliśmy się na żywo z Nikaragułą i studenci recenowali nam jakąś rewolucję, co tam się odbywała. A w końcu się nie odbyła.
1: Rewolucja odwołana.
0: No ale było takie na żywo nadawanie. No był towarzysz Poja, był Michał się pojawiał co jakiś czas, ale tam ostatnio nie miałem z nim żadnego kontaktu, był Strzała. No było trochę takich dziwnych ludzi u mnie na audycji. Nawet ostatnio się pojawiła koleżanka Mongołka, ale się ostatnio do mnie nie odzywa, bo chciałem ją jeszcze pociągnąć trochę na audycję.
1: Z zapraszaniem gości jest właśnie ten problem, że za małe zasięgi, za mało odsłon i oni się mogą zniechęcać tym, bo nie oszukujmy się, często może być pretekst jakiś inny, że tam nie mam czasu, albo tam przyjdę, ale nie wiem kiedy, a tak naprawdę ktoś patrzy po prostu i tak myśli sobie, o, to, wiesz, to takie mikre i przykre, to mi się nie chce tam.
0: No, właśnie nie. No patrz, u Junga tak powiedzieliśmy, że zasięgów nie mamy żadnych, a powiedziała, a chuj z tym, przyjdę do was.
1: No ale to się widzisz, to godzą się ci, którzy sami nie mają dużych zasięgów i to potwierdza moją teorię, nie? A ci, którzy mają właśnie większe, to tak już nosem kręcą.
0: Czekaj, że tak spojrzę na jej Insta, bo no to chyba troszeczkę zasięgi ma większe od nas, jak nie troszeczkę. Czekaj, no, dobra. No na samym Inście ma 10 tysięcy. Followersów, także troszeczkę większe zasięgi.
1: No tak.
0: No, a jednak.
1: A Kekemeke wspomina o marketingu wirusowym, marketingu partyzanckim. No są takie formy właśnie reklamowania się na partyzanta trochę, że jest to gdzieś tam na granicy nawet trochę prawa, no bo robisz jakieś graffiti, naklejki naklejasz. To się chyba guerrilla marketing nazywa, czy jakoś tak, już nie pamiętam tych terminów fachowych. No ale to też są jakieś dobre sposoby i to by się wpisało może w styl Nocnego Radia i by coś mówiło, bo ludzie widząc taką trochę reklamę właśnie nie taką jak wszyscy, gdzieś tam jakieś graffiti, naklejka, jakaś akcja, no to by zrozumieli, że to coś innego jest, nie? Trochę.
0: Mówiłem, żebym zaprosił Urbana, ale to jest... Staram się, naprawdę staram się. Nie jest droga łatwa, żeby tutaj Urbana ściągnąć, ale powiem wam szczerze, że jest nadzieja. Jest nadzieja pewna.
1: Może jest sposób taki, żeby męczyć mu dupę, tak mu codziennie wysyłać maila i jak tam, i co
0: nie,
1: tam.
0: Nie, on tego nie chce.
1: A może pisał pan, bo akurat mi się mail zepsuł i nie wiem, a może pan pisał, bo nic nie doszło. No tutaj nie wiem, czy pan dzwonił, bo myłem włosy pod prysznicem, mogłem nie słyszeć i tak go męczyć przez rok. W końcu by powiedział, dobra, bo się nie odpierdolą ode mnie.
0: To w życiu nie zadziała, bo on ma tam, wiesz, jakieś filtry spamu i tak dalej. Ale po prostu mam ludzi, którzy mają bezpośrednio dojście do Urbana i staram się przez nich i no jest cień szansy, ja nie obiecuję nikomu, że tu Urban się pojawi, ale jest cień szansy, że Urban na Nocnym Radiu będzie. I to by był taki wielki reset Nocnego Radia, no bo jakbyśmy mieli Urbana, no to chyba nasze zasięgi trochę by skoczyły.
1: No, a też ja bym się tak bardzo może aż nie martwił o to, że się to łataństwo, jakieś trolle czy hejterzy zlecą, imbecyle, bo to się odfiltruje, oni przyjdą i potem znikną, bo będą się tutaj nudzić, nie? No powiedzmy i sobie znikną, więc może być chwilowy taki napływ, który nam się nie spodoba i popsuje się trochę klimat.
0: No właśnie, czy do słynnych ludzi to moglibyśmy zaprosić... To myślę, że Urban chyba jest najbardziej takim pasującym naszego profilu, bo to jest człowiek, który no to jest jajcarz, który nawet za przekory by przyszedł do takiego radyjka. No nieważne, że jest milionerem i tam osobą tak znaną, ale on jest na tyle jajcarski, żeby przyszedł. Myślę.
1: No pasowałby, taki ekscentryk, trochę troll. My też sobie tutaj lubimy trochę czasami się powygłupiać, potrollować, poprowokować. No, mogłoby być nieźle, no i mało kto by zwrócił na siebie tak uwagę. W ogóle możemy sobie założyć, że od tego roku zaczniemy tak trochę iść, wiesz... ostro, na rympał, nie?
0: W komerchę.
1: Nie, może nie w komerchę, ale tak przestaniemy się bać trochę, wiesz, i zaryzykujemy po prostu, nie? Zaryzykujemy z nadzieją, że nie rozwalimy tego radia i zaczniemy gdzieś tam właśnie się ogłaszać, wysyłać,
0: no, widzisz,
1: pisać.
0: Staram się jak mogę ściągać jakichś takich dziwnych, ciekawych ludzi. Nie idzie to łatwo, ale no powoli zaczyna się. Także ja już tam parę mam opcji, no Urban to jest taka opcja atomowa, ale tam sobie dyskutuję, próbuję, no nie jest łatwo, bo ja mam tam też dużo, wiesz, rzeczy poza radiem do robienia, tam swoje biznesy i w ogóle, ale okej, staram się jakoś tam zaangażować w tą pracę radiową.
1: Można by otworzyć drugi kanał jako taki wabik i ponagrywać tam zrobić kilka kanałów takich fejkowych na YouTubie Nocnego Radia i na jednym na przykład by były same takie Boże audycje, gdzie byśmy mówili, no Kościół jest atakowany, to złe siły działają i pokazywać to tym gościom, którzy, no jakiegoś tam księdza zaprosimy, nie? Czy kogoś i pokażemy mu, o proszę bardzo, to jest nasz kanał, Szczęść Boże, proszę zerknąć, jakie treści nadajemy i tam same takie Boże. Z kolei jak jakiegoś komunistę, to tam, witaj towarzysze, w dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie o tym, czy rewolucja dziś jest możliwa. I tutaj wiesz.
0: Tak? Wiesz, tutaj widzę na czacie podałem jakieś, żeby tego zaprosić Kurskiego albo Korwina. No ale z nimi to jest problem taki, że oni mają kij w dupie. No to jest coś, czego Urban nie ma akurat. I to jest jeden taki właśnie niewielu celebrytów, których można zaprosić, bo oni nie mają kija w dupie. No co, zaprosisz Korwina? Korwin to ma kij w dupie, żeby nie patrzeć.
1: To się trzeba zawsze gościa grzecznie zapytać, czy posiada pan kijaszka w tylnej części ciała, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę? I w zależności od tego, co odpowie, no to już wiemy, co to za przypadek. Bo przypuszczam, że sporo by się takich znalazło, co by odpowiedzieli, przepraszam bardzo, ja sobie wypraszam, pan chyba się zapomina, ja się nie spodziewałem. No to do widzenia, już wiemy, z kim gadamy, nie?
0: Nie no, z Nocnym Radiem jest taki problem, że wiesz, no wystąpienie u nas może być takim, jakby to powiedzieć, no niemiłym wątkiem w karierze, nie? I ktoś to może kiedyś wyciągnąć, bo takim, no nie okłamujmy się, ale jesteśmy takim radykiem, takim no, nie wiem, troli dużo jest, coś, nie wiadomo.
1: Nie, po prostu szczerze tutaj gadamy, nikt nikogo nie udaje za bardzo, nie ma tu nic wyreżyserowanego i tak dalej, no i wszystko może się zdarzyć i to ludzi może
0: faktycznie trochę... Ale mieliśmy różne audycje i o to chodzi, nie? Jak chcesz ściągnąć kogoś, kto jest aktywnym politykiem, czy się tam czymś zajmuje, no to on zawsze sobie to przekalkuluje. Nawet jeśli chodzi o Urbana, no to Urban ma wszystko w dupie, no to o tyle, nie? Można go ściągnąć. No ale Korwina, no Korwin to jest taki... No, to prawda, nie przekracza progu wyborczego, no ostatnio przekroczył, ale to rzadko się zdarza, ale jednak on tam jakoś się tam wykalkuluje, no bo jednak pieniądze z dotacji to jest coś, czego on żyje. No, taki Urban. No zobaczymy, no w ogóle najbardziej mnie boli to, że ciężko jest ściągać gości anglojęzycznych, bo no, jestem w stanie zrobić audycję po angielsku, ale kto będzie tego słuchał?
1: Nie, to nie ma sensu. Przy naszej małej skali i jak jeszcze się odfiltruje tych, których znajomość języka utrudnia słuchanie, no to przyjdzie, wiesz, 10 osób będzie słuchało.
0: Znaczy, no... Mam w zamyśle jedną audycję anglojęzyczną, ale ja będę tłumaczył. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Zenon był na nie, ale w końcu Jordanka się pojawi. Co prawda Jordanka miała się pojawić i w końcu mi net siadł, a teraz ona jest u siebie w domu. No, ale jak wróci, to powiedziała, że okej okay, i postaram się tłumaczyć.
1: Chcecie ściągnąć Urbana, a 12 tysięcy szabel się nawet nie udało. Zróbcie, potem gadajcie. Następny temat. No może trochę racja, no ale kto nie próbuje, no to nie wygrywa. No, spróbować warto było. No to nie moja wina, że się ostatecznie... Nawet mi nie odpisał, kurczę, Gabryś, nic, a ja mu tam kilka razy się do niego odzywałem na Skype'ie. No staram, no ale co zrobię, no, nie chcą.
0: Ja miałem taki szalony pomysł i chciałem ściągnąć tutaj wam najsłynniejszego rapera z Grenlandii. Też audycja po angielsku, ale trochę z nim pogadałem i nawet był na tak, ale gdzieś zniknął. Po prostu zniknął. No i to jest, wiesz, to jest tak jak z moją byłą. No po prostu znikła pewnego dnia i już więcej się nie pojawiła.
1: Ja, no też to też miałem takie przypadki, że już się zgodził, a potem zniknął. No to tak też bywało.
0: No właśnie. Także prosiłbym bardzo słuchaczy, żeby nie rozczarowali się, nie krytykowali. Jak zapowiadamy gościa, ale zniknie, no to no, stało się. No, jesteśmy takim radiem, ale no cóż, bywa. Ale staramy się i wkładamy serce w to radio i no nie śmiejcie się z tego, że ludzie znikają, bo tak się dzieje i No, ale trochę robimy pracę, trochę robimy.
1: No dobra, Błażej, to dzięki za telefon.
0: Ja idę do żony, bo już tutaj więcej nie posprzątam, bo już taka godzina i chce mi się spać po prostu.
1: To idź wypełniać swoje obowiązki małżeńskie.
0: No nie wiem, chciałbym, ale nie wiem, czy to dziś będzie.
1: No to trzymaj się, towarzyszu. Hej, hej.
0: Trzymaj się.

Nocny Marek miał być w sumie, a wyszły luźne gadki. No, głównie z tego powodu, że potrzeba za nie mógł. Mam nadzieję, że wszystko z nim okej. Kurczę, naprawdę się trochę niepokoję. No, nie jest to wesoła sytuacja. Też mnie czasami serce pobolewa. Znaczy, miałem taki czas, że mnie pobolewało serce. Kiedyś nawet lekarz powiedział, że no, na to serce to trzeba uważać, nie? I coś tutaj może być... Moja babcia, jeśli dobrze pamiętam, właśnie na zawał chyba umarła. W ogóle genetycznie jestem usposobiony i do zawału, i do raka, i do wszystkiego. No, także nic, tylko się cieszyć. W sumie może to nie taka... Ale ja jestem spokojny. Doktor Zięba pokazywał sposób taki z wykałaczką, jak sobie jak można sobie poradzić z zawałem. Do Bolka można napisać maila, że wygrał na loterii, czy tam innego Nobla i się zgodzi. Pisze Tomu. A przypomniałem sobie specjalnie, byłem ciekawy, puściłem sobie na YouTubie ostatnio Bolka i Lolka. co ogląda krawiec w wolnych chwilach? Bolka i Lolka. No bo miałem takie jakieś dziwne odczucia związane z tą bajką cały czas i byłem ciekawy, czy to się potwierdzi. Chodzi o to, że ta kreskówka, ta bajka, ta kultowa polska bajka jest mega absurdalna, ale absurdalna niekoniecznie w takim sensie, żeby to było fajne, no bo wiadomo, że świat kreskówek rządzi się swoimi prawami. Zasady fizyki i inne, i związki przyczynowo-skutkowe, i w ogóle jakikolwiek sens czasami są tam mocno wykrzywione. No ale to, co zobaczyłem w Bolku i Lolku, utwierdziło mnie, że to jest dziwna bajka. Tak jakby to pisał scenariusz ktoś niespełna rozumu do końca. No wiecie co, no rozpalanie ognia pod wodą, robienie sztucznego oddychania pod wodą, wbieganie na pionową ścianę jakieś. Dziwne w ogóle jakieś teksty rzucają ten Bolek i Lolek. Dziwnie się zachowują. Dużo jest tam dziwnych rzeczy. Nagram kiedyś o tym audycję i puszczę fragmenty. Są też mocne strony. Czasami no, w takich tych w pełnometrażowych Bolkach i Lolkach, tam Bolek i Lolek dookoła świata, no, chyba najlepsze wydanie Bolka i Lolka. No to jest całkiem niezłe pod względem na przykład udźwiękowienia. Są bardzo fajne piosenki, świetny dubbing. Jest to trochę lepiej zanimowane niż te krótkometrażowe Bolesławy i Karole, bo to jest właśnie Bolesław i Karol. Lolek to jest zdrobnienie od Karol. No ale dziwne to jest w ogóle. No Bolek i Lolek idą na przykład, jadą gdzieś na pustynię tak sobie stąd nizowo. No pomijam już to, że oni nie mają rodziców, czy co, że ich tam wypuścili gdzieś na pustynię. Jadą sobie na wakacje na pustynię. Idą po tej pustyni i tak oni w ogóle tak niby są za sobą, no bo to bracia są, nie? Jeden starszy, drugi młodszy. No ale nagle ten... głupi Lolek cały zapas wody sobie tam wylewa, myje se nogi, nie wiem, pachy, tak absurdalnie się zachowują. Idą zapolować na lwa i mają jakieś takie strzelby na koreczek ze sznureczkiem, no wiecie, takie pif-paf, jak dziecko ma. Raz mają kolty prawdziwe, które mają przymocowane gdzieś do kostek, nie wiedzieć czemu, kto to nosi, kurde, kolty gdzieś tam na łydkach, nie? Dziwna to jest bajka, po prostu nic z niej, jakby tak patrzę i ciągle takie what the fuck? Kto to wymyślił, nie? Teksty walą, nie wiem, ten Lolek z byle powodu zaczyna płakać, ten Bolek chce go uspokoić, jakiegoś loda mu daje, a tamten się miota. W ogóle oni są tacy, no ten starszy to jest Bolek, tak? Ten Bolek to bardzo przypomina naszego Bolka, bo on jest strasznie zarozumiały i strasznie w ogóle on wpada w jakąś wściekłość i w histerię, jak ktoś inny wygra w czymś. W ogóle taki się nabzdyczony robi, no dziwnie się zachowują, nie? Śpią razem, tam się gilgoczą. Też dziwne dźwięki z siebie wydają, bo oni ta kreskówka jest strasznie niespójna. Powiem wam, że nawet jakby w jednej bajce, w jednym odcinku kreskówka potrafi nagle zmienić styl. Jest taka, raz jest to narysowane tak, a nagle zmiana ujęcia i jakby ktoś inny to rysował, nie?
dziwnie się to ogląda, cholernie. No i tak, oni nieraz gadają. No, pod jednego z tych chłopców podkładała głos nawet pani Złotowska, ta co za pszczółkę maje. I gadają ze sobą tam względnie normalnie, a w innych odcinkach takie dźwięki z siebie wydają, takie jakieś autystyczne, dziwne. Takie... No, nie, że tam woła go Lolek, tylko... Takie dziwne, nie? W ogóle ta dziewczynka Tola, to, która została wrzucona tylko dlatego, że się dzieci bardzo domagały, żeby była dziewczynka, coś tam mają do kobiet. Jak był Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie, to sobie sprawdziłem, słuchajcie, w całym odcinku, w całym tym miasteczku na Dzikim Zachodzie ani jednej kobiety. Ale za to był Żyd. Tam jest wszystko w ogóle w tym Bolku i Lolku strasznie stereotypowe, bo... Jak jest lekarstwo, to zawsze musi być niesmaczne. I się tam krzywią, nie? Jak Indianin, to musi być taki Indianin, wiecie, który tam gada, grzmiące kije i stalowy rumak. No i po prostu wszystko jest takie stereotypowe. Jak tam dookoła świata podróżowali, to każdy kraj pokazany tak na maksa stereotypowo. Ale także bardziej się nie da już, nie? Atola, to chciałem powiedzieć, że ona zawsze wyprzedza we wszystkim tego Bolka i Lolka. Oni tacy przy niej są jak jacyś niepełnosprawni, bo nic nie potrafią zrobić, a ona zawsze we wszystkim najlepsza. I karate od nich zna lepiej, tam łomot im spuszcza i się na szermierce zna i mądra i zawsze wie, co poradzić. W ogóle oni się zaczynają ze sobą prać, ten Bolek i Lolek, ale tak się prać maksymalnie, bo oni zawsze tacy spokojni, a nagle się pokłócili o jakieś tam jabłko i podbite oko ma jeden, drugi, poszarpane ubrania całe, jakby się nie wiem, co tam w ogóle działo, nie? Rozpierdziel w całej chacie i potem nagle tak z łzami w oczach proszą tą Tolę, żeby im pomogła posprzątać. O co tu chodzi? Jakieś takie sceny z dupy, które nic nie wnoszą, na przykład są na tej pustyni i sobie... Lolek bierze jajko na twardo i spada mu na piasek i on gryzie z tym piachem i zaczyna płakać, bo mu piasek w zębach zgrzyta i płacze, tak właśnie dziwne dźwięki wydaje. I to jajko i ten piasek mu zgrzyta w zębach, on zaczyna płakać i ja nie wiem, jakiego w ogóle to była ta scena, nie? Czy to miało być śmieszne, czy to jakaś część opowiadania? To, na maksa jest to dziwna bajka, powiem wam. Jeszcze tutaj może pieprzu do tego wszystkiego dodają takie ciekawostki, że Bolek i Lolek to jedyna europejska produkcja dopuszczona do emisji w publicznej telewizji w, uwaga, Iranie. Nie wiem, co chodzi. Oni w ogóle kradną. Często za nic nie płacą, tylko se biorą po prostu, nie? Zawsze wszystko mają przy sobie. Ten Bolek i Lolek to wyciągają ze spodni a to armatę, a to lizaka, a to loda, a to neseser, w którym mają narzędzia w ogóle, żeby zmajstrować coś. W ogóle wszystko w tych gaciach mają, nie? Zawsze. Mówię wam, po prostu dziwna na maksa bajka. W tej podróży dookoła świata w końcu wygrali ten wyścig z czasem, okrążyli kulę ziemską. Wrócili do Londynu, oczywiście w różnych czasach to się dzieje, raz we współczesności, raz tam XIX wiek, no to kogo to obchodzi, nie? No ale wygrali, ale się okazało, że ich zrobili, że Phileas Fogg, który ufundował rzekomo jakiś tam spadek swój temu, kto powtórzy jego wyczyn i okrąży świat, to dostanie spadek, a potem już wygrali i otwiera tam jakiś notariusz list i mówi, a zrobiłem was z balona, nie mam tych pieniędzy, kupiłem za nie bezludną wyspę i ją wam dam. No oni tam się cieszą oczywiście, że mają tą wyspę. I tak, i pieniędzy żadnych nie dostali, ale stać ich było, żeby wybudować na tej wyspie ogromny jakiś park rozrywki dla dzieci imienia Bolka i Lolka, nie? I nagle się okazało, że są po prostu milionerami, ich stać, tam wszystko pobudowali, całe miasto wybudowali. Nic się tam po prostu kupy nie trzyma, nie? W tej bajce. Bajka jest po prostu dziwna, powiem wam.
A jeszcze dopowiem, że ta marka Bolek i Lolek to się nieźle trzyma, bo widziałem, że sprzedają jakieś laleczki. Ktoś wykupił licencję i można sobie kupić takie laleczki Bolek i Lolek na różnych sceneriach, jakby tak właśnie jakiś Dziki Zachód, jakiś tam w mieszkaniu.

na czubku głowy wbito mu gwoździem jakieś takie sznurki. Jakaś taka niespójność, nielogiczność scenariusza, że za nimi tam się szwendał Jeremiasz Pittsbury, tak się nazywał, i on miał im pokrzyżować szyki, bo pracował dla Milorda, który chciał zgarnąć dla siebie ten spadek po Filiesie Fogu. I ten Jeremiasz im się pierw przedstawia, oni gdzieś tam z nim płyną łódką, a ten Jeremiasz zatapia łódź niechcący. No też taki debil, otwierać okno na statku, nie? Tam, kurde, pod kajutą. No ale cóż, tam co drugi jest kretynem w tej bajce. No zatopił statek, oni tam się gdzieś rozłączają, a potem się spotykają znowu i on im się znowu przedstawia, tak jakby ich nie spotkał i oni by go nie znali w ogóle, nie? Takie dziwnostki trochę. Czyli ktoś tam stracił kontrolę nad scenariuszem. Są glicze w tej bajce. Jedzie sobie koń i nagle tak pyk, pojawia się Indianin po prostu, tak pyk. I jest, tak jakby ktoś tam nie chciało się komuś narysować wcześniej tego Indianina. Dziwne są akcje, naprawdę, w tej bajce. I w tym Bolku i Lolku na Dzikim Zachodzie się pojawia Żyd. Też oczywiście, jak wszystko w tej bajce, taki na maksa stereotypowy, taki zacierający ręce i wy tam właśnie w moim sklepiku wszystko najlepsza jakość, bo wy tam Bolka i Lolka. Ma nohal, ma okulary, ma jakiś taki żydowski strój, no, handlarz Żyd, nie? Wszystko takie na maksa stereotypowe tam jest. Jak Murzyn się pojawia, to taki jest zawsze, tak jak się kiedyś w rasistowskich bajkach rysowało, jak jeszcze były takie czasy bardziej rasistowskie i to nikt się nie przejmował za bardzo poprawnością polityczną, to się Murzyna rysowało z takimi usteczkami, jak takie banany dwa, nie? Czerwone jakby takie, wiecie o co chodzi, takie wielkie usta mięsiste, murzyńskie, nie? No to tam też zawsze jak jest Murzyn, to tak musi być narysowany trochę tak rasistowsko. No i komu jakieś, nie płacą złodzieje za nic, no kurwa, nie wiem. Można by się do tej bajki przyczepiać co scenkę właściwie, że tu nielogiczna, tu błąd, tutaj nie rozumiem, ta scena to nie wiem o co chodzi. Jak małpa, lubi banany, siedzi na palmie. Tak, tak, tam. Dziś to można by na tej bajce nie zostawić suchej nitki, jak ktoś by tak się przyczepił i ktoś bardzo przywiązany do poprawności politycznej, bo tam właściwie jak oni pojechali do Afryki, to Murzyni tacy jak dzicy w jakichś sukienkach z liści, jakieś kotły tam, ciekawe, może kogoś tam gotują, jakiegoś misjonarza. No i tak rasistowsko trochę. W Indiach to nie wiem, chyba nie czczą Buddy w ogóle, taka jakaś chyba nieznajomość trochę tam jest. Mają swoich hinduskich bogów, nie? Jakiś tam Wisznu, coś, no, a tutaj nagle jakiś czteroręki Budda. To jest też dziwne, nie? Jak Japonia, to wynalazki oczywiście, jakieś tam jakieś roboty, ptaki, tam film kręcą o Godzilli, nie? No to wszystko takie stereotypowe w tej bajce jest na maksa. No ale kiedyś był szał w ogóle na Bolka i Lolka. Wielu ludzi miło wspomina właśnie te pełnometrażowe w ogóle. Ludzie jakoś lubią tą bajeczkę, chociaż trochę nie wytrzymała próby czasu, nawet jeśli chodzi o animację, o wykonanie. No może z wyłączeniem tych pełnometrażowych typu Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie czy Podróż dookoła świata. To jeszcze jakoś trzyma poziom, no ale te starsze to kiepska ta animacja jest. Ale popatrzyłem sobie na ilu tam jest animatorów w tym studiu Bielsko-Biała. No to ilu animatorów? No i bardzo mały to jest zespół, więc trochę się nie dziwię, nie? Jest sporo jest roboty przy animacji, a zwłaszcza animacji poklatkowej, gdzie rysuje się klatka po klatce. Miałem kiedyś oryginalną planszę, taką na folii, właśnie tam była postać Bolka i Lolka narysowana. Szkoda, że tego nie mam, dzisiaj by to było sporo warte, nie? Można by nieźle pchnąć taki unikat.

No ale człowiek głupi był i nie wyobrażał sobie, żeby takie rzeczy trzymać. To było tak traktowane jak jakaś tam ciekawostka. No, a to było, wiecie, tak na folii, jakąś specjalną farbą narysowane, bo kiedyś się robiło tak kreskówki, że się na folii właśnie te postacie nakładało na statyczne tło, które było już namalowane farbkami. To mi nie do końca odpowiada, bo takie różne style, ja to lubię, jak jest jednolity styl, jak te backgroundy, tła mają zbliżony styl do tego, w jakim są rysowane postacie, jakaś w miarę podobna kreska, a tutaj takie zawsze jest ten taki polski styl tworzenia kreskówek, że mamy jakieś tełko malowane farbkami plakatowymi, a postacie to już jakieś tam akrylowe i inne farby i takie pełne właśnie kolory, płaszczyzny. Więc nie do końca mi to odpowiada. Reksio też był tak robiony, pamiętam.

No, albo taki cowboy, rzeźmieszek, Jimmy Piff Puff. Świetnego aktora wzięli do dubbingowania, bo gada jak taki kryminalista rasowy. A, jest i kluczyk. Dawaj, dawać go do puszki. Taki w ogóle taki rabuś, nie? Z Dzikiego Zachodu. To też tam dziwne jakieś akcje, że wpada mu przez okno jakaś podkowa od konia i on jej używa jako magnesu. No bo kształt podkowa ma taki jak magnes, nie? I on przyciąga sobie klucze tam szeryfa, który śpi. No znowu what the fuck, nie? Czemu ta podkowa to ma nagle robić za magnes? Bo podobny ma kształt. Po prostu było bardzo małe przywiązanie do jakiegokolwiek realizmu, do... O, Chmielewski sprzedaje oryginalne plansze. Ale że papcio Chmiel jeszcze żyje, on ma już chyba ponad stówę, nie wiem, już... Ale nieźle się trzyma całkiem, papcio Chmiel. Krawiec to Frączewski dubbingował Piff Puffa. Tak, Jacku, ale w Bolku i Lolku na Dzikim Zachodzie. Ale Jimmy Piff Puff się pojawia też właśnie w podróży dookoła świata, kiedy Bolek i Lolek docierają do Ameryki. No to tam oczywiście Dziki Zachód musi być, nie? W Japonii już mają ptaki roboty i latające jakieś helikopterki dziwne, kosmiczne i wszystko, a tu Dziki Zachód, nie? A murzyni w Afryce to w sukienkach biegają z liści i banany jedzą. I tamtamów używają do komunikacji. No to takie pomieszanie z poplątaniem. Różne epoki, okresy, nic się tam kupy nie trzyma. A może to było fajne właśnie? Może trochę za tym tęsknimy, za taką totalną umownością, bo dzisiaj nawet kreskówki dla dzieci czasami takie poważne są i tak się silą na jakiś realizm, jakieś dramatyczne sceny, a to była taka w sumie radosna bardzo kreskówka. Bolka i Lolka nic się nie imało. Właściwie to dziecko było przekonane, że im się nigdy nic nie stanie, bo im zawsze strasznie szczęście sprzyja, nie? Zawsze niczego im nie brakuje. Wszystko, co potrzebne, to mają i wyciągają tam zza pleców sobie jakieś maski do nurkowania, zza kamienia, bo akurat im są potrzebne. Po prostu zawsze im sprzyja los, zawsze wszystko mają przy sobie, co potrzebne i tak dalej, nie? Lucky Luke był super. No, zgadzam się. Lucky Luke to bardzo dobry komiks. Świetne historyjki były. Może ktoś ma ochotę zadzwonić. Temat zszedł na Bolka i Lolka, nie wiem czemu. Wiecie, jak ja już zacznę gadać o kreskówkach, to się nie mogę zatrzymać. Są przynajmniej dwa Lucky Luki fabularne. Jeden taki starszy z Terencem Hillem, gdzie Lucky Luke nie wygląda za bardzo jak Lucky Luke. Taki lemoniadowy Joe trochę, nie? Bardziej może. No ale Terence Hill był znanym westernowym aktorem, więc go wzięli. No i nawet spoko, tylko no, Lucky Luke był brunetem. Ale wyszedł potem drugi Lucky Luke, na którym już się bardzo silono na to, żeby to wszystko przypominało pierwowzór komiksowy. I moim zdaniem dużo lepszy. W ogóle jest taki bardzo komiksowy. Tam Lucky Luke tak szybko wyciąga spluwę i strzela, że to w ogóle... prędkość światła, to się czuje po prostu, że to jest takie komiksowe bardzo, nie? Że jest szybszy od własnego cienia faktycznie. Lucky Luke. Mówiłem kiedyś o tym, że Watykan wykupił sobie licencję na Lucky Luke'a. Watykan ma licencję w ogóle na zaskakujące czasami rzeczy. I to był moment, w którym wyciągnięto nieodłącznego peta Lucky Luke'owi z gęby i się zaczął pojawiać bez tego papieroska w gębie. Nieodłącznego, no doszli do wniosku nasi dobrodzieje, że trzeba tutaj umoralnić trochę ludzi i pokazać, że może, że palenie jest złe. No, Watykan lubi inwestować w różne ciekawe rzeczy.

No, a no, tak, właśnie Piotr Franceschi dubbingował Piff-Paffa w Polku Lolku na Dzikim Zachodzie i robił to nieźle, ale bardziej mi się podobał głos tego aktora właśnie w Podróży dookoła świata. To był inny już aktor.

było co najmniej kilku takich kowbojów, typu właśnie Lucky Luke, Lemoniadowy Joe. Ostatnio oglądałem też coś takiego, gdzie też był taki śpiewający kowboj w białym stroju. Jak to się nazywało? Legenda. To był taki western, w którym było kilka różnych historii. Nie mogę sobie, kurczę, że nie mogę sobie tytułu przypomnieć. Tam był taki kowboj, jakby dziwak trochę, taki Barton, tam na gitarce grał, śpiewał, miał takie, się zawsze śmiał, takie zęby miał wystające, wyglądał trochę jak z innej bajki, ale był zajebistym strzelcem, po prostu takim właśnie jak Lucky Luke. Jak to się nazywało? Legenda o... Jak to się nazywało? Legenda o bastonie... To była właśnie pierwsza opowieść... Jak to się nazywało? Baston Creeks? Czy ten, Buster chyba, Buster. Teraz sobie przypomnę. Ballada o Busterze Scruggsie, czy jest tam Scruggs, przez 2G tutaj. Scruggs. Buster Scruggs, no. I tam są przekomiczne te sceny, bo w końcu się... trafia lepszy od tego Bustera w strzelaniu, wyzywa go na pojedynek, Buster ginie, tak, właśnie i ten mroczny strzelec, który jest dla odmiany cały na czarno, zaczyna śpiewać po prostu, jak już zabił tego Bustera, to zaczyna śpiewać. Piękną pieśń, kowbojską. O, było dobre. Może mi się uda nawet to znaleźć tutaj.

0: I w tym momencie uchodzi duch zmartwego Bastera z taką harfą, aureolką, skrzydełkami i zaczynają obaj śpiewać wspaniałą kowbojską pieśń. No świetnie jest to zrobione, świetnie się ogląda, a tych historii w tym westernie jest kilka. Cześć Furiat, witam cię.
1: Cześć bracie, mój Chrystusie.
0: O, Furiat, no tutaj Furiat i kto? Przypomnijmy.
1: Mój tata, Czarek Kazierz.
0: I tata Furiata, słynny już dziś, legendarny. Jak tam życie? Jak tam życie?
1: Powiem ci, przyjacielu drogi, jedną rzecz, że jeżeli coś złego się dzieje, to zawsze jest Jarosław Kaczyń.
0: Tu się zgodzę akurat.
1: Po prostu przychodzi sytuacja, koniunkcja Jarosław Kaczyń. Wychodzi Tusk do spowiedzi. Jarosław Kaczyński. Czy on naprawdę był o spowiedzi?
0: Ale kto, Tusk? Czy był u spowiedzi?
1: No właśnie.
0: Ja nie wiem. A jak jest niewierzący i nie chodzi do spowiedzi, no to co?
1: Przecież ze świeczkami się ustawiał i ślub kościelny brał. No. Bądźcie przyjacielu, drogi, serdeczny, w prawdzie.
0: No taki pozer, żeby się przypodobać, to robi, nie?
2: Okej, dzisiaj ten temat jakichś tych USN-u ponoć, tak?
0: Nie, to tak zszedł teraz już temat, bo ale na początku mieliśmy się zastanowić, co się fajnego wydarzyło w tym roku. Takie podsumowanie roku trochę mieliśmy zrobić, ale potrzeba trochę zaniemógł, z którym miałem prowadzić i no, jestem sam. No.
1: Drogi kolego, to ja powiem bardzo prosto. Zostawmy tego małego pana na Żoliborzu. Powiedzmy sobie krótko. Faktycznie jest wielka sytuacja z tą sytuacją, o którym kolega wie, no, czy to nazywać grypą, czy COVID-em, jest jakaś obrzydliwa, przepraszam, użyję tego słowa, kurwa, i naprawdę trzeba się bronić przez tą kurwą, no. Prawda?
0: No, na to wygląda, że nie jest to jakiś spisek, nie jest to jakieś urojenie, no faktycznie trzeba się pilnować.
2: Dobra, ale... Okej. Coś tam było u was mniej więcej niedaleko czasu, że mówiliście o jakichś westernach, tak?
0: No też. Teraz, no wcześniej mówiłem o Bolku i Lolku nawet. No, Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie, a potem przeszło na westerny. Mówiłem o tym, że strasznie absurdalna jest ta bajka Bolek i Lolek, że tam się nic kupy nie trzyma, że tam coś takiego, jakaś logika, prawa fizyki, jakiś sens scenariusza, że to jest często takie jakieś popierdzielone w tym Bolku i Lolku, tak wspominałem.
2: Dobra, to posłuchaj mojego taty, jak ładnie śpiewa.
1: Purple Lane in the canyon, where the trees and the light, just my girl, free companion, just my ruffle, my pony. And me.
0: No proszę, brawo! To jakaś taka kowbojska pieśń chyba, czy co to było?
1: No, pamiętasz Rio Bravo, przyjacielu drogi, kiedy tam John Wayne i Mocze Morda, słynny, jak on się nazywał wtedy? A, jak on się nazywał, ten świetny aktor, no, który śpiewał to? Papulai.
0: Już nie pamiętam też, ale Rio Bravo już też tak przez mgłę kojarzę, bardzo klasyczny western.
1: To był Ricky Nelson, kiedy śpiewał tym już wyższym głosem, a ten to był kto? Boże kochany, proszę wybaczyć mi, że w tej chwili nie pamiętam. To jest najświetniejszy aktor. No. Populane On miał to głębokie, to głębokie macowe. Wiesz o to chodzi.
0: Ale tu widzę trochę, kurczę, jakiś talent wokalny u taty Furiata. No, to...
1: No jeszcze raz. Zawsze się mówi jedno, dwa słowa i wtedy się odczytuje faceta. Populaj in Bethanian Bethrai in Bethri just my girl free companion just my rapper pony and me. Pamiętasz to słynne?
0: No, jak przez mgłę, Rio Bravo to jako dzieciak oglądałem i to, ale chyba sobie przypomnę, narobił mi pan smaka na klasyczne westerny.
1: Ale chcę ci powiedzieć, przyjacielu drogi, bo jesteś gościem świetnym i prawdziwym, a ja lubię gości świetnych i prawdziwych, że on się nazywał Boże Kochany. Powiedz mi.
0: Może to był Dean Martin, nie wiem, bo tu widzę John Wayne, Dean Martin.
1: No oczywiście, że tak. A później w drugim filmie był Mitchem. Pamiętasz też z tym pięknym Johnem Wayne'em? Mitchem był, ale to już było Eldorado.
0: Chyba sobie dzisiaj zrobię taki maraton westernowy. Rio Bravo, Siedmiu Wspaniałych, ale ta klasyczna wersja, Rzeka bez powrotu, Pociąg do Jumy, tylko która to godzina była, o której pociąg miał przyjeżdżać? Która?
1: 15:10.
0: A.
1: Do Jumy. No, kawał to... historii.
0: No.
1: Kawał historii. To jest piękny film. Hollywood. Gdzie to jest? Gdzie jest nasz kochany John Wayne pod tytułem Trump? Zniszczą go.
0: Fajne były te klasyczne westerny. One miały taki swój niepowtarzalny styl, naiwny trochę taki może nie do końca realistyczny, te ubranka takie troszkę charakterystyczne, kolorowe. Dzisiaj się westerny inaczej robi, dzisiaj się robi tak na mroczno, już tak na realistycznie, a tam było dużo fantazji, takiego niepowtarzalnego klimatu w tych starych westernach.
1: Pozwól, że ci podpowiem, że któregoś dnia przyszedł taki gość, który zrobił te słynne westerny, tak zwane Italian westerny. Pamiętasz?
0: Mm-hmm. Tak, spaghetti western. Za garść dolarów, za parę dolarów więcej, dobry, zły i brzydki, trylogia dolarowa. No fantastyczne, uwielbiam po prostu.
1: I najważniejsze, że tam była muzyka Americone.
0: No, wspaniała muzyka.
1: Ale pozwól, że się przypomnę, jeżeli wszyscy nas słuchają, to powiem ci jeszcze najcudowniejsza muzyka. Muzyka, no mogę tak powiedzieć. To słynna historia, wiesz o co mi chodzi. Pozwól, że to powiem. Dawno temu w Ameryce.
2: No film świetny.
1: Pamiętasz to?
2: Z Robert De Niro, no.
1: Pamiętasz to?
2: Jasne.
1: Ta sytuacja, on przychodzi i wita, w ogóle całe życie przegrał. Przychodzi i pyta się któregoś dnia, a kim ty jesteś? On powie, proszę zabij mnie. Nie, ja cię nie zabiję. Ty masz sam się zabić. Piękne czy nie?
0: No.
1: I wtedy ta muzyka Ennio Morricone.
0: Ten motyw z filmu Dobry, Zły i Brzydki, westernowy Ennio Morricone, bardzo charakterystyczny, to chyba najbardziej znany taki westernowy przebój, nie?
1: Ale chciałbym, żebyś zapamiętał, ciągle wracam, wybacz mi, wracam do tej sytuacji dawno temu w Ameryce, kiedy ten De Niro, grając faceta, który całe życie przegrał, przychodzi i chce się spowiadać, ale nie ma komu, bo te kurwy już dawno tam już sobie życie ułożyli. Jakieś to piękne, jaka to postać jest pustki zupełnej, kiedy człowiek chcąc się nawrócić, sam jest już przepierdolony do końca. I wtedy przychodzi, pamiętasz tą słynną sytuację, kładzie się i bierze tam jakiś narkotyk. Jak gdyby chciał się ukochać w sytuacji ostatecznej. I ten głupi uśmiech, który Sergio Leone mu pozwala zrobić na koniec zdjęcia. Pamiętasz to?
0: Już nie za bardzo, nie za bardzo. Ale sobie będę przypominał na pewno te filmy, o których pan mówi.
1: Najważniejszą rzeczą w życiu jest tylko prawda. Only true. A reszta to jest dupoleństwo.
0: Nasz słuchacz tutaj na czacie trafnie zauważa, że w tych starszych westernach było bardzo wyraźnie zarysowane dobro i zło. I myślę, że to się może podobać wielu osobom, zwłaszcza no, o konserwatywnych poglądach, że to było fajne, że tam był taki właśnie Boży świat, że było właśnie było wiadomo, kto jest dobry, kto zły, a dzisiaj to jest takie rozmyte bardziej. Dziś już nie lubimy takich bohaterów, którzy są bardzo wyraźnie zarysowani i to się tak miesza, nie? Już nie wiemy, czy to łotr, czy to bohater. No, takie wymieszanie troszkę.
1: Ja uważam, że pan ma dużo racji w tym, co pan mówi, bo któregoś dnia dowiemy się, że prawda nie jest prawdą. Prawda jest półprawdą, a półprawda jest ćwierćprawdą, a prawdy w ogóle nie ma. I o to chodzi, że kurestwo dotyka kurestwa. Kurestwo jest gorsze od superkurestwa. Prawda czy nie?
0: No, ciężko się nie zgodzić.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Ale to zaśpiewaj coś ładnego.
1: Co ja mam zaśpiewać?
2: No cóż, co możesz, no, proszę cię.
1: Love me tender, love me sweet. I tak dalej. Przecież to,
2: no, nie, no,
1: nie,
2: to
1: nie, nie wypada, nie wypada.
2: Ale umiesz,
1: to był król. Ale chcę powiedzieć, że jest pan gościem serdecznym, prawdziwym. I pozwól kolego, że powiem to głośno, że boję się, że ta słynna prawda przestaje być prawdą. I to mnie najbardziej boli, że prawdy już nie ma. Nie ma prawdy. Nie ma, prawda nie istnieje. Chrystus naprawdę nie zmartwychwstał. To wszystko jest kłamstwo. Jest tylko pani Leppard, a może Def Leppard. Świetna grupa, której też słuchałem. Chociaż lubię Rolling Stonesów.
0: No, klasyka, klasyka. A kto to się spytał Pana Jezusa, a czymże jest prawda? To był Piłat czy Herod? Już mi się myli. Kto to się zapytał Jezusa?
1: Odpowiadam. Piłat.
0: Piłat.
1: Piłat. Ale i to jest rzecz najważniejsza. On przemilczał. On przemilczał. To jest bardzo ważne. Bo jeżeli gówniarz się pyta ci o prawdę, to musisz albo wejść w strukturę i kłócić się, albo, będąc prawdą, przemilczeć. On przemilczał.
0: No, ja właśnie dwie wersje znam, bo jedną z filmu Pasja Mela Gibsona, gdzie Jezus, tak jak Pan mówi, w ogóle się nie odezwał i nie skomentował tego, ale w Biblii jest chyba, że Jezus odparł, ja jestem prawdą.
1: Nie.
0: Już nie wiem sam.
1: On nigdy nie odpowiedział przed Piłatem, ja jestem prawdą. On wcześniej odpowiedział, ja jestem królem i po to przed Sanhedrynem. On przed Piłatem był koniecznie, przystojnie, absolutnie cichy, pokornego serca. On, stając przed wielką prawdą siły namiestnikowskiej tego, On się nie wchodził, bo on był prawdą w duszy i w prawdzie, w miłości. On nie wchodził w relacje. Tam nie można było wejść w relacje. On nie mógł dyskutować. On mógł tylko powiedzieć, jestem przed tobą. Przecież to słynne, oddajcie to cesarzowi, oddajcie to Bogu. Także on nigdy nie zaprzeczył sobie. On zawsze był cichy i pokornego serca. I to jest największe pytanie, jak można atakować tego, który jest kompletną, absolutną prawdą. Bo jeżeli prawdy absolutnej nie ma, to ciebie nie ma i mnie nie ma. I tego telefonu też nie ma.
0: A dzisiaj to w ogóle nie jest to zbyt modne, nie jest to trendy, jak to się mówi, żeby ktoś był właśnie cichy i skromny, tylko każdy rozwrzeszczany, głośny, każdy chce być gwiazdą i każdy chce być indywidualistą, głośnym i pokazać siebie, nie? A brakuje takiej postawy właśnie, no, człowiek skromny, cichy, który może czasem powie o dwa słowa za mało niż o dwa słowa za dużo, prawda?
1: Drogi mój przyjacielu, ładnie ci powiadam, gdybym był panią Lampard, to bym któregoś dnia powiedział sobie, Boże mój, to naprawdę ja jestem zarażona? A skąd jestem zarażona? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo chodziłam, słyszałam i słyszałam byp, byp, byp. I taka kobieta przychodzi do pana Tuska, który jest szlachetną postacią. Strasznie go kocham. Cichicha. I ona przychodzi z tą błyskawicą. Drogi panie, jeżeli któregoś dnia nie będziemy poruszeni w prawdzie, która jest w naszych sercach, to któregoś dnia nasze serca już nie będą biły. To jest takie proste. Ja któregoś dnia w sytuacji, kiedy przychodzi w tym filmie Robert De Niro, mówię o filmie pięknym Sergio Leone i mówi, słuchaj, ja ciebie nie zabiję. Ty mnie prosisz, żebym cię zabił? Przecież ty już sam się zabiłeś. Ty już sam jesteś gównem. Ty sam jesteś Judaszem. A co powiedział Pan Jezus do Judasa? Rób wszystko, co tobie w tej chwili jest potrzebne. I dał mu odrobinę chleba umoczonego w winie, ale przed przeinaczeniem, kiedy była Eucharystia. I on szybko wyszedł. Co zrobił? Uciekł i zrobił swoje. Dokładnie zrobił swoje. Bo diabeł zawsze robi co? Swoje.
0: No ale z drugiej strony, gdyby Judasz nie zrobił, gdyby nie zdradził Jezusa, no to by nie było zbawienia, zmartwychwstania i właściwie nas by nie było, bo Jezus wyprosił na krzyżu o to, aby Bóg nie niszczył świata, wziął na siebie grzechy, no tak to jest przedstawiane. No nawet jeden z apokryfów to Ewangelia Judasza, która tak stawia właśnie sprawę, że ten Judasz wziął na siebie tak naprawdę najgorsze okropieństwo, bo już po wsze czasy będzie symbolizował zdrajcę, no ale że to jest tak przedstawione, że tak miało być, że Jezus i Judasz jakby no wiedzieli, że tak to ma być, nie? Że ma zostać Jezus wydany, zdradzony.
1: W celu jest rzeczą prawdziwą. Bóg wie wszystko, co ty jutro zrobisz. Bóg wie, co ty jutro zrobisz. Jeżeli Bóg nie wie, co ty jutro zrobisz, to on nie jest Bogiem. Tylko on wie, co ty zrobisz, ale ty możesz wszystko zrobić, co możesz zrobić. Jesteś wolny. Także nie jest sytuacja taka, że jesteś zmuszony, żeby zrobić coś. Jak Jackowski wie, co będzie za 100 lat, przepraszam cię, tu już kpię. Bóg wie wszystko, co będzie, bo Bóg pamięta chciałem, jak pamiętam, Bóg jest zawsze, zawsze i wszędzie ponad wszystkim. Jednocześnie mówi to słynne, czyń swoją rzecz, bo on wie, że on to musi zrobić. Bo czasami człowiek, nawet nie będąc Bogiem, tylko inteligentnym człowiekiem, wie, że ten facet i tak jest wujem przez ukreskowane i wyjdzie i to zrobi. Wyjdzie i ten wuj zrobi to. Także Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, rób swoje. Ja wiem, co ty zrobisz, ale uważaj.
0: Okej, dzięki wielkie za fajny telefon. Furiat i tata Furiata dzisiaj na antenie. Zawsze fajnie się gada. O, tu macie Furiata, widzicie, a obok siedzi tata. Fajnie, że spędzacie ze sobą czas. To już tak świątecznie trochę coś czuję, tak? Tutaj się robi u was?
2: No, tak. Troszeczkę, nie,
1: trochę się kłócimy.
0: A o co się kłócicie? O co się kłócicie? Zdradźcie słuchaczom, o co się kłócicie.
1: Najważniejsze w życiu.
2: Nie wiem, czy jest to najważniejsze, ale wiem, że powiedziałem, że mam w sobie demona.
1: Nie, przepraszam.
2: Ojciec mówi, że mam w sobie demona.
1: No nie, chyba nie ma.
2: Ale już nie ma.
0: Każdy z nas chyba ma jakieś demony w sobie, mniejsze lub większe, groźniejsze lub mniej groźne, ale każdy jakieś tam demony ma.
1: Bardzo, bardzo mądre słowa, bardzo mądre słowa, bardzo mądre.
2: Ale ja bym chciał, żeby tata na koniec zaśpiewał.
1: Nie.
2: Proszę cię, nie, proszę. Tak, tak. Ale proszę.
1: No, to nie jest do zabawy, jak śpiewał kiedyś ten...
2: Nie
1: lubię tego.
0: Ale wiesz, no Furiat tak na zawołanie, to niektórzy tak nie lubią, jak tak wiesz, na zawołanie ktoś mówi, no zaśpiewaj, to musi tak samo przyjść, wiesz.
1: A poza tym, drogi kolego, przecież ja dokładnie nie pamiętam po angielsku słów, gdybym udawał, ktoś by się opsiął, powiedział, ej, co tego, no przecież, no, daj spokój, ładnie śpiewa, ale te słowa są no.
0: Tam nie było tak źle, myślę. Myślę, że było całkiem...
2: Ja myślę, że było świetnie. Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz. Pamiętam jedną rzecz. Popline in the canyon, where the sweet and the line, that's my girl, free companion, that's my raffle, my pony and me.
0: Hey! Brawo, super. No to dziś mamy tutaj audycję pełną niespodzianek i popisy wokalne taty Furiata. Dzięki panowie, słuchajcie, bardzo miło, że zadzwoniliście.
1: And me. No. Tak, dziękuję ci za tego Dina Martina, bo przypomniałeś.
0: No to co, wszystkiego dobrego i wesołych świąt i w ogóle szczęśliwego Nowego Roku wam życzę, panowie.
1: Jestem miłym człowiekiem, z Panem Bogiem, tak się mówi.
0: Amen, amen. No to do usłyszonka.
1: Pseudo.
2: On nie wierzy.
0: Nie wierzę, ale jak gadam z fajnymi osobami wierzącymi, to mogę sobie na chwilę uwierzyć trochę bardziej, no.
1: Ale jesteś bardzo miły człowiek. Dziękuję ci za to.
0: No i wzajemnie mogę powiedzieć. No to co? To tymczasem. Hej, hej.
2: Hej.
1: Hej, do.
0: Howdy, chciałoby się powiedzieć. Howdy. Howdy, partner. Let me tell you, buddy. Fajny telefonik. Lubię takie zaskakujące telefony. To wtedy to jest mistrzostwo po prostu.

Serio sobie zrobię dzisiaj maraton westernowy, coś czuję. Fajnie, chciałbym czasami na filmie się trochę, jakby to powiedzieć, żeby film był taką odskocznią od różnych przyziemnych problemów, żeby poczuć jakiś fajny klimat, właśnie takiego naiwnego, może trochę podkoloryzowanego, dzikiego zachodu, z czarno-białymi bohaterami, z tajemniczym wędrowcem, Clintem i Studem, łypiącym dziko spod kapelusza. No, myślę, że a nie tylko się dołować i jakieś makabryczne sceny oglądać, nie? Spać nie mogę.

O, dziękuję bardzo za tutaj przypomnienie, żebym przyłączył. To czasami zapominam. Dzięki, dzięki. Billy the Krawiec. Nie, tutaj był właśnie... No, można powiedzieć, że Tata Furiata to taki cowboy trochę. Taki szeryf. Ale taki rozśpiewany cowboy właśnie. Taki, który pierw zabija złoczyńców, a potem odjeżdża ku zachodzącemu słońcu, grając na banjo i śpiewając kowbojską pieśń. Do dziś w sumie chyba nie wiemy, jak Tata Furiata się nazywa, bo taki trochę właśnie tajemniczy jeździec znikąd. Wiemy tylko, że Tata Furiata. No ale to też fajny pseudonim właśnie. Tata Furiata, nawet się rymuje, nie? Ojciec i syn.

Okej, powoli będziemy kończyli. Dzięki za słuchanie, za telefony. Fajne. Jak zwykle dużo ciekawych postaci się pojawia. I każdy inny, nie? To jest fajne. No, tam też tam nie... No, nie piszcie jakichś tam niemiłych rzeczy, jak ktoś wam się tam, nie wiem, nie spodoba do końca, bo troszkę z innej bajki. Właśnie to jest fajne, nie? No co, jakby tak sami na przykład dzwonili wszyscy tacy sami, to by nudno było. Ja to lubię, jak są różne charaktery. No i chyba tyle. Ja myślę, że pojawię się może jeszcze właśnie dzisiaj, we wtorek. Wtorek to jest takie okienko. W środę Błażej i może będzie gościni z Izraela. Czwartek pewnie też. Nie wiem, co z potrzebą. No, on się ostatnio kiepsko czuje. Niech sobie może odpoczywa chłopak. W piątek to zawsze muszę być, bo jak żeby nie. A w sobotę, myślę, fajna, też ciekawa audycja Jacka z Australii. O chrześcijaństwie i trochę od innej strony tym razem. Co dobrego zawdzięczamy. No, już mówiłem, że troszkę i z jednej strony się cieszę, a z drugiej się lękam. Mimo, że nasz wielki rodak mówił, nie lękajcie się, to ja się tak lękam delikutaśnie, bo się boję, że się strygeruję i zadzwonię do Jacka i zacznę coś tam psioczyć. Się w kurze, wiecie, jaki mam stosunek. No, ale może nie, może sobie po prostu... zamknę gębę na kłódkę i dam innym się wypowiedzieć na spokojnie. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. A robisz pasterkę jak Antoni? Ale co to jest ta pasterka? Że co, gdzieś się tam łazi, tak? I się tam... O co chodzi z tą pasterką? Wiecie, no nie do końca znam te zwyczaje katolickie. Że się łazi, się pije winko, wódeczkę, cokolwiek i się sanki ciągnie samochód. Tak mi się to kojarzy, pasterka. A jak chodzą kolędnicy, to co to jest? Kurde, muszę się dokształcić. Był wspomniany Unforgiven. Bardzo dobry film, tak, polecam też. Ale to tak ciężko to chyba uznać za western. To z tego co pamiętam, to są czasy prohibicji, nie? Bardziej. To tacy są niby kowboje, wieśniaki i tam pędzą bimber, to o tym jest film. No ale to już mamy tam samochody, automobile właściwie. Krawcerka w propozycjach zamiast pasterki. Krawcerka. Może coś wymyślimy. Mam taką chętkę, żeby poeksperymentować trochę od nowego roku, żeby Nocne Radio nabrało rumieńców trochę, nie? Błażej się zaoferował dzisiaj, że zainwestuje troszkę w reklamę. Może to dobra okazja, nie? Żeby trochę poszaleć, zaszaleć, coś nowego zrobić. Bo najgorsze to jest stagnacja, jak nagle zacznie to się nudzić wszystkim, a to nie jest wykluczone, bo jak ktoś słucha, powiedzmy, parę lat Nocnego Radyjka, no to jakie by ono nie było, to zacznie się nudzić, więc muszą być jakieś nowe rzeczy, nowe audycje, nowe postacie, nowe wydarzenia, właśnie jakieś akcje. Może więcej wideo po prostu, coś ponagrywać. Antoni, to znaczy Enki, zrobił właśnie fajną akcję, że słuchacze do niego wysyłają różne nagrania. Świetnie to zatrybiło. Nie spodziewałem się, że taki będzie odzew i że ludzie przyślą tyle różnych nagranek. Ale dzisiaj to naprawdę jest proste. Każdy ma właściwie kamerę dzisiaj. To już nie są te czasy, kiedy mało kto miał kamerę i kamera to był jakiś luksus, jakaś fanaberia w ogóle. Pamiętacie kamery jeszcze VHS na przykład? Wielką kasetę wkładało ciężką do tej kamery i się kręciło. No to mało kto miał, a dzisiaj już kamera we wszystkim, w długopisie nawet i w lodówce i w opakowaniu po chrupkach i we wszystkim jest kamera.
No oczywiście sobie tu śmieszkuję, no ale chyba większość z was ma kamerę, no chyba, że ktoś jest fanem starych komórek i ma jakąś Nokię za 50 zł, która odbiera SMS-y tylko z funkcji multimedialnych, MMS-y, można obrazek wkleić i to wszystko. I melodyjki ma śmieszne, jak z zegarka, no to może nie ma kamery, ale dzisiaj to już wszyscy prawie mają kamerę. Wszyscy mogą nagrywać, i można by się spodziewać, że powinien być jakiś odzew i ludzie coś poprzysyłają. Musimy ogłosić taką akcję, żebyście poprzysyłali jakieś fajne nagranka. Jednak co wideo, to wideo. Czasem się przydaje, nie? Sylwester z nocnym radyjkiem tradycyjnie będzie. Nic nie ma nie. Musi być po prostu Sylwester z nocnym radyjkiem, więc się przygotujcie. No, myślę, że to jedna będzie z tych audycji, w których audycja z promilami, że tak powiem, będzie audycja z promilami. No, ale cóż, napić się można jak najbardziej. Czemu nie? Wszystko dla ludzi, nie?

ci, co mieli wysłać nagranie, wysłali do Łysego. No wiecie, no a co, a u nas nie ma chętnych w naszym gronie? No bo jednak to są dwa różne uniwersa, troszkę się przenikają już teraz, trochę osób przyszło od Enkiego do nas, od nas do Enkiego, no ale to co, tutaj nie ma szans, żebyście coś wysłali? No nie, no nie załamujcie mnie.

Nawet takie jakieś zwyczajne, wydawałoby się, i prozaiczne sytuacje, że gadacie z kimś, że sobie idziecie i komentujecie coś, spacerujecie przez las, to jest naprawdę, często to będzie naprawdę bardzo ciekawe dla słuchaczy i słuchaczek, żeby takie coś sobie zobaczyć na naszym kanale, myślę, bo to... No, zawsze tutaj jest ta ciekawość, nie? A kto to jest? A to jest ten, a on dzwonił, no i to nawet jakieś takie zwyczajne sytuacje to może być niezły fan dla ludzi, więc nie myślcie sobie, że a co ja tam mogę pokazać, co jak se idę i gadam, to co, kogo to zaciekawi? No właśnie zaciekawi. Można nagrać na przykład, jak się przyrządza jakąś fajną potrawę, nie? Ludzie chętnie oglądają, jak ktoś gotuje, jakiś przepis podaje, przecież to jest bardzo popularne, to można to zrobić tak też po swojemu, nie? I pokazać, co tam się przygotowało, co tam się ugotowało. Można wyjść na spacerek ze zwierzakiem, jak ktoś ma, i pogadać sobie, skomentować rzeczywistość i zawsze jakieś urozmaicenie. Można zobaczyć okolice, w której ktoś mieszka, nie? Albo się pochwalić czymś, jakąś kolekcją swoją. No tyle możliwości, więc nie pytajcie, a co ja mogę nagrać? Tak, Lukacjusz się tu pyta, co ja mogę nagrać? Wszystko, kochany, wszystko możesz. No, liderzy niech dadzą przykład. No już nie czekajmy zawsze na tych liderów. Nie bądźmy tacy, nie? Zawsze czekamy, aż ktoś nam da przykład. Aż nam da przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. No to ty daj przykład. Ty daj przykład, człowieku. To nagle się liderem staniesz na chwilę i będziesz tym, który pierwszy się odważył. Odważniakiem, nie? Ale no i Darko też ciągnie w tą stronę. Jak my się mamy pokazywać, że jak ty sam jesteś Big Brother. No ludzie, no ale to ja se mogę być, no a co zawsze, to nie wiem, co wy jesteście jakieś tutaj smerfy, a ja papa smerf, no nie róbmy tutaj wioski smerfów, nie? Co, jestem jakiś tutaj guru, że mam przykład dawać jako pierwszy zawsze coś, wyjść przed szereg.

Nie, no, kasa na hipnotyzera pójdzie na promocję nocnego radia. Ale tutaj tyle osób wypomina przy każdej okazji teraz. A chciałbym wiedzieć, ile z tych osób same się dorzuciły. To bym chętnie zobaczył, czy to się jakoś pokrywa. Pamiętam, że najwięcej to Danusia tak hojną ręką się dołożyła. No to jeszcze rozumiem, że ona może być wściekła. No ale też, no nie przesadzajmy, no ludzie, jak ktoś tam rzucił 5 zł i teraz mi przy każdej okazji będzie wypominał, mówiłem wam, no ciężko się dostać do jakiegoś czaramarnika. Jest, taki mają ruch w interesie, że się trzeba rok wcześniej zapisać. Mam cichą nadzieję, że jakoś nam odpuścicie i wybaczycie, że pieniądze pójdą jednak na coś innego.

Okej, to by było na tyle. Do usłyszenia się z wami we wtorek lub w czwartek. Zobaczymy jeszcze. Dziękuję za słuchanie, za fajne telefony, komentarze wasze i donejciki miłe sercu memu.

okej, okay, no jeśli ktoś się nie dorzucił, a wynika z tego dla niego wielka nauka, żeby już się nie dorzucać, ja to szanuję, nie? Szanuję to, więc spoko jakby.

Może jeszcze się uda coś załatwić i wypełnić plan, no bo czuję, że no tutaj trochę daliśmy ciała. No zgadzam się z tym, no daliśmy trochę ciała. I, no bywa i tak, nie? Może to dla kogoś też okazja, żeby się nauczyć odpuszczać innym, wybaczać, jak Pan Jezus.

Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam tu chyba problem z udźwiękowieniem i być może tak brzmię trochę, jakbym był pijany. Pijany, ale to dźwiękowcy mnie tak tu ustawili pogłos i to są jedynie usterki techniczne, proszę państwa. O, i już tu mnie donieśli ludzie na czacie. Miki, szanowny, którego ja szanuję, napisał: Giereś pijany odwołał audycję. No i proszę bardzo, proszę państwa, właśnie tak to wygląda. Taki jest obraz jego człowieka. I właśnie tak to jest, proszę państwa, no. Bo tu teraz kontrowersje są wokół przemówienia Marcina Kierwińskiego, ministra zresztą, który odeparł, że był pijany. Że był pijany. Mikser mi se pleni? Halo, halo? Jak mnie słychać? Halo, halo? Czy teraz lepiej? Już teraz powinno być dobrze. Tak odpowiem jak większość nadających. Nic tu nie zrobiłem, nic nie dotknąłem, ale już teraz powinno być lepiej. Halo, halo? Halo, halo? No, nie, no tak chciałem pogadać z wami właśnie o... Krawiec, od razu rozwieję twoje wątpliwości. Był trzeźwy. No nie wiem, czy Borsuk pisze na serio, bo tu was zaskoczę, że ja się tu wstawię trochę właśnie za Kierwińskim, Marcinem, moim imiennikiem, bo... tak się śmieję, to sobie robię żarty, ale tak naprawdę być może naprawdę był trzeźwy. Wiem, że to jest niepopularna opinia, już wszyscy wydali wyrok, atory, nie atory, że był pijany, się nachlał, się poślizgnął, nachlało. No, wiemy, jak to z tymi naszymi posłami bywa. Faktycznie lubią... A właściwie nie lubią wylewać za kołnierz, to prawda? Ileż to razy gdzieś tam posła naprutego w trzy dupy w hotelu poselskim na wycieraczce znajdowano zażyganego, sierota obrzygana, zasrany, z kleksem na dupie. No, taki... Spodnie do połowy takie tam ściągnięte. No, bywało tak, bywało. Czy to Kwaśniewski, prawda, słynna choroba filipińska, jak tam fikał koziołki na grobach pomordowanych na przykład. Albo posłanka Kruk, na przykład, która mówiła dziennikarzom, cytuję: Ale o co pani chodzi? I ja potrafię coś tam, coś tam. Pani chce w tym momencie celować.

0: Funkcjonuje, że ja nie potrafię coś tam, coś tam. No, tak bywało, to owszem, ale w tym przypadku trochę się nad tym zastanawiałem. Spodobał mi się komentarz Krzysztofa Łukrzy, który chyba jako jedyny z komentatorów takich YouTube'owych, których słuchałem sobie dzisiaj, nie dał się ponieść temu instynktowi stadnemu, że o, pijany poseł kręci, świruje pawiana, że nagłośnienie ma złe. Już tłumaczę, o co chodzi. Okej. Oto nagranie z próby dzień wcześniej. Tutaj wysłał... Borsuk. A, to już wiem, kim jest Borsuk. A, Borsuk tu świruje pawiana też. Że jest kimś innym. Co wy tak sobie pozmienialiście? Te... Czekajcie, dobra.
1: W imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji nadaję panu sobie poszerka kapitana.
0: Dobra, odzwaniam do... tak trochę może w temacie audycji będzie. Bo tutaj Erkad. Odzwaniam do Erkada. Ach, już drugi... Jak już raz nie odebrałem, to już nie... On już chyba... się rozmyślił. Nie wiem. O, dzwoń. Latawcze wiatronogi, dzwoń. Nogi twe gipkie, śmierdzące. Włącz sobie odsłuch z opóźnieniem i trochę trudniej się mówi. Tak, właśnie do tego zmierzam. Tak jak Gumball tu napisał. Jak nie słyszymy samego siebie, to mówimy trochę gorzej. Osoby głuchoniemy, które nie słyszą właśnie samego siebie, samych siebie, mówią, no wiecie jak mówi osoba niesłysząca, bardzo nieporadnie. Mówi tak, witam was w tej audycji. No tak mówi osoba, która nie słyszy swojego własnego głosu. I przypuszczam, że może być dokładnie taki sam efekt, kiedy po prostu ktoś jest zdekoncentrowany i słyszy jakiś pogłos, ma głośniki za sobą, nie słyszy samego siebie. I też się przychylam, że mogło tak być, faktycznie, mógł mieć, nie mieć wprawy. Cześć Erkad, hej.
2: Cześć, nie wiem, czy mnie słychać, czekaj, bo ja muszę to ogarnąć, bo...
0: Doskonale.
2: Słuchaj, u mnie mnie nie słychać, tylko u ciebie słychać, widzę, bo ja tutaj restreamowałem twojego czata, znaczy twój kanał na Pasiece Prawdy, to możesz sobie sprawdzić.
0: O, dziękuję bardzo.
2: Z kwestii zareklamowania po prostu i zadzwoniłeś i mi tutaj rozjebało chyba audio i ja w ogóle zakończę tego żenującego streama, bo co mnie nauczyłeś bycie profesjonalnym, czyli tak zwane dbanie o dźwięk, żeby tam się nic nie wysypało, nie? Ja dalej, jakby ci to powiedzieć, pływam w tym morzu i nie mogę do brzegu dopłynąć. Fajnie, że u ciebie przynajmniej mnie dobrze słychać, a u ciebie mnie nie słychać. Bo teraz jesteśmy na Skype'ie. Ja nie słyszę swojego mikrofonu. Nie wiem, to jest coś z ustawieniami, kurwa. No, to ja sobie nie mogę chyba przez to przeskoczyć, nie? Dobra.
0: No, nie jest tak prosto to wszystko okiełznać, wbrew pozorom. Poustawiać sobie wszystko tak, żeby działało super, to... No, to troszkę jest sztuka, faktycznie. No, ale... No cóż.
2: No, ale fajnie, że tam, wiesz, znamy się na podobnych na mikrofonach, wiemy, co to są miksery, wiesz, profesjonalne kable. To mi się bardzo podoba. Ale należy tutaj...
0: Profesjonalne kable. A ty, Erkad, jakie masz? Takie ze złotymi końcówkami?

0: XLR czy XLC? Coś takiego, takie, wiesz, takie gruby,
1: No a to
0: grubasy.
1: też mam takie grubasy, no.
0: I tylko tam, słuchaj, tam nie słychać tak zwanej masy, czyli tak zwanego buczenia, takiego, nie? Gdzieś tam się sprzęga, nie? Jak
1: Tak?
0: masz taki zajebiście dobry kabel do mikrofonu i masz dobry mikrofon, tutaj ja nie mówię, jak krawiec ma żyć, bo on wie, dokładnie wie, jak żyć, ale ja mówię tam takim amatorom, tak jak ja, nie? Naprawdę zainwestujcie. Jak to jest? XLR, tak?
1: Chyba tak, chyba tak.
0: XLR. To nie jest Jack? Jack? Jebać Jacki, chociaż Jacki też są, potrafią być dobre Jacki, nie? Ale XLR-y po prostu.
1: No, ale to jednak, co by nie mówić, to jest nadal analog, nie? A jak masz cyfrowy dźwięk przez USB, jakiś tam mikser cyfrowy, no to chyba jeszcze lepiej w sumie jest. No.
0: A o tym nie pomyślałem, no.
1: Więc może też kiedyś się przerzucę na cyfrowy całkowicie dźwięk, no ale na razie mam ten swój set już tutaj. To jest tak, że jak już coś mamy ustawione, już to znamy, to niektórzy z nas tutaj, dziady technologiczne jak ja, to już trwają przy tym, co mają. A powiedz, Erkadzie,
0: Jestem dziadem technologicznym.
1: słuchałeś może przemówienia pana Marcina Kierwińskiego? Właśnie no to kontrowersyjne, gdzie niby...
0: A ten, co tam był pijany? O tego strażaka ci chodzi? Bo ja tak kojarzę za
1: Na
0: bardzo.
1: dniu strażaka, tak, właśnie przemawiał pan minister. No ale widzisz, ja na przykład dopuszczam to, że wiem, że to
0: Słyszałem,
1: jest zabawne,
0: że
1: wiem, że ludzie już wydali wyrok, ale słuchaj, naprawdę, jak nie słyszysz samego siebie, bo masz jakiś tam pogłos, wiesz, zagłuszany jesteś przez głośniki z tyłu, to może tak być, że siada ci całkowicie dykcja i no. No,
0: Słuchaj,
1: ale no.
0: zgadzam się z tobą, bo słuchaj, jak wystarczy wziąć nagranie, na przykład twoje czy moje, nagrajmy samego siebie. To jest taki eksperyment teraz tutaj dla widzów. I zwolnimy, jest taki potencjał, taki efekt jak pitch. Możemy tutaj darmowym oprogramowaniem sobie zainstalować jako wtyczkę VST, na przykład tak zwany pitch, i spróbować zwolnić nagranie. Tak. Jak kiedyś, na przykład, jak miałeś kasetę magnetofonową i dotykałeś palcem tam, gdzie się kręciło, nie? Robiło, nie? I to samo można zrobić z każdym nagraniem i można z każdego zrobić pijaka. No, tu masz rację. Zero.
1: Może, wiesz, może lepszy byłby nawet taki eksperyment w stylu bardziej takim, że
0: Manipulacja.
1: włóż sobie słuchawki na głowę, jeden z drugim, włóżcie sobie słuchawki na głowę i puśćcie jakiś tam metal głośny, coś, co by
0: Ale
1: wam...
0: wystarczy mieć płytę gramofonową. Jeżeli macie winyla, to możecie zrobić to samo. Odtwarza wam się płyta i zatrzymajcie ją ręką. Spróbujcie być jak hip-hopowcy. Poskreczować sobie trochę. I zobaczcie, na czym to polega, nie? To jest tak jakby organoleptyczne zbadanie częstotliwości dźwięku.
1: Mi chodzi troszkę o coś innego, wiesz, że żeby zagłuszyć samego siebie, żeby nie słyszeć samego siebie, jak mówimy, czyli nałożyć słuchawki na
0: Okej.
1: łeb i puścić sobie coś bardzo głośnego i zrobić tak, żebyście mogli siebie nagrywać na komputerze. I wyrecytujcie jakiś tekst i zobaczycie, że często zaczniecie mówić tak właśnie nieskładnie, troszkę słaba dykcja i tak zaczniecie mówić o jakbyście pijani. No, tak to działa, po prostu musimy słyszeć samych siebie. Ja też mam teraz porównanie, bo miałem jakiś czas temu taki set na poprzednim komputerze, że kiedy mówiłem, miałem w czasie rzeczywistym odsłuch samego siebie, słyszałem sam siebie na słuchawkach. Teraz na nowym komputerze niestety nie potrafię tego zrobić. Mam zrobione tak, że słyszę z bardzo krótkim opóźnieniem samego siebie. I już nie mógłbym tak nadawać. To by była męczarnia, gdybym słyszał z półsekundowym opóźnieniem samego siebie. I też siadłaby dykcja prawdopodobnie. Tak jak mówię, jak osoba głuchoniema, też nie słyszy samej siebie, więc mówi tak trochę bełkocze, nie? No i dopuszczam, że tutaj mogło to być, bo też jak mielibyśmy wytłumaczyć, że on się tak o to wkurzył i tak chce pozywać do sądu i zdobył to zaświadczenie, pojechał na komisariat od razu i no niby ma to zaświadczenie, że 0,0 promili. No to musiałby się ułożyć jakoś z komendantem, przyjść i powiedzieć do komendanta, słuchaj, dzisiaj jesteś, a jutro cię może nie być, więc tutaj wiesz, rozumiesz. No to zbyt gruba sprawa by była trochę, nie? Gdyby tak świrował pawiana, chyba nie? Erkat się rozłączył chyba. No tak.
0: Nie, czekaj.
1: Jest.
0: Bo mnie, okay. Ja cię restreamuję, mnie nie słychać na moim streamie, a ja tutaj wklejam linka, ja kończę streama u siebie, wklejam linka do ciebie, że no bo tutaj mam, ludzie na czacie mi piszą, że mnie nie słychać, a ja im piszę, że no włącznie nocne radio, tam mnie słychać, tak?
1: Bo no tak, no coś ma Erkat, szanowny, coś ma Erkat ze sterownikami. Okej, okay. No. Coś ma ze sterownikami kolega tutaj.
0: Tak. Czekaj, muszę ci na moim czacie wkleić twój stream i kończymy. Już OBS-ka. Dobra, no mów, ja się też może bym rozłączył, bo powiedzieliśmy w sumie wszystko, co mieliśmy powiedzieć, to może coś przewietrzyć.
1: No dobra, no chyba będą trochę na ciebie źli twoi słuchacze, że tak wiesz, no, że dobra, kończysz u siebie i tam gdzieś
0: ja do krawca. Radio, więc jestem niezależnym twórcą.
1: No my tu koledzy jesteśmy, to może jeden drugiego nie. Tam poreklamować trochę, nie?
0: Zresztą ja i tak nie nadaję, moje radio jest w strefie mroku, czyli umarcia, czyli no praktycznie mnie tam nie ma. Także ja tu, wiesz, nie trzymam antenę, ja się rozłączę, bo muszę coś zrobić.
1: Dobra, no to dzięki za telefonik, trzymaj się Erkadzie, hej. No widzicie, tak trochę w temacie, nie? Erkad zadzwonił i też właśnie problemy techniczne z nagłośnieniem. Ewa pisze, że nie ze sterownikami, tylko Artur ma ogrom scen na OBS-ie, tak? I raczej nie wstawił do tej sceny, co nadaje mikrofonu. No, mikrofon defaultowo jest w każdej scenie, niby, nie? Chyba, że ktoś ma jakąś dziwną konfigurację, nie wiem. No widzicie, tak? Dzisiaj tutaj problemy techniczne. A propos Marcina Kierwińskiego. Ale to też jest, no, jakoś tam może temat ważny, no bo ludzie strasznie łatwo wydają wyroki dzisiaj. I właściwie, no mówię dzisiaj, kogo bym nie posłuchał? Na portalach też czytałem. Ulisa na portalu tam na temat artykuł był, że zaproszono... Był taki artykuł, w którym cytowano opinię eksperta. Specjalnie wzięto opinię eksperta, dźwiękowca, żeby on oświadczył, że nie, to nie ma nic wspólnego z pogłosem, to jakieś żarty, proszę państwa. Żeby tak skompromitować tego człowieka. Chyba to trochę takie niesprawiedliwe jest, nie? Bo ja jako tutaj osoba, która... Od iluś tam lat, od x lat ma, powiedzmy, styczność z różnymi tam dźwiękowymi sprawami, z ustawieniami dźwiękowymi. Wiem, że jest to jak najbardziej sensowne wytłumaczenie. Faktycznie, że ktoś, kto nie słyszy samego siebie zupełnie, bo gdzieś tam go głośniki z tyłu zagłuszają, z pogłosem jeszcze, to on nie kontroluje dykcji i faktycznie może brzmieć jak pijany. A już wszyscy wydali wyrok. Atory, nie atory, już się śmieją i prawda. Drodzy Państwo, no oczywiście, tak. Dźwięk został podmieniony przez służby. Oczywiście, ja to wcale nie mówię ironicznie. Został podmieniony przez służby. Krzyśku, czy ty to jako jasnowidz, chyba największy w Polsce, możesz potwierdzić? Tak, Krzyśku, no, to tak jest, Krzyśku, no. Tak, no ja potwierdzam, tak, oczywiście, nie śmiejemy się. Ten pan wcale nie był pijany. No i tak, kurwa, takie pierdolenie, no. I tak łatwo człowieka zniszczyć, nie? I mieliśmy pewnie kilka takich przykładów, kilka takich sytuacji, gdzie jakiegoś polityka zniszczono, chociaż można było, powiedzmy, podejść do sprawy uczciwie, wytłumaczyć wszystko. Przypomnijmy sobie historię pana, jak się nazywał ten, co bronił polskich cukrowni, Janowski, Gabriel Janowski, tak? Też ewidentnie coś mu dosypano do szklanki, jakieś dragi, i to takie srogie jakieś coś, substancje, że on zaczął tam kicać, szczekać, miauczeć, podskakiwać, nie? Gadał jakieś głupoty po prostu, obściskiwał się ze wszystkimi, tam kicał, nie? No pomyliło mu się, zapomniał, myślał, że jest króliczkiem, no. I to... ewidentnie był po prostu zamach na kolesia, żeby go wyłączyć. Czy jest nagranie? No właśnie, moglibyśmy puścić tutaj, nie? Spróbuję tu wpisać Marcin, kurwa, co jest? O, już mi się w proponowanych. Popatrzcie, jaka to popularna rzecz, że YouTube jako pierwszy wynik proponuje mi Marcina Kierwińskiego. Wpisałem samo Marcin. Czyli już 1 000 000, 2 000 000, 5 000 000 osób wpisało na YouTubie i algorytmy zadziałały. Dobra, coś tutaj to...
2: Dziękuję panie marszałku. O zabranie głosu proszę ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Marcina Kierwińskiego.
3: Szanowny panie prezydencie, panie marszałku, eminencjo.
1: Też chciałbym zwrócić uwagę na to, że to, że my słyszymy bez pogłosu tego człowieka, znaczy to, jak my słyszymy tego typa Kierwińskiego, to nie oddaje zupełnie tego, jak on mógł siebie słyszeć samego. Bo być może my dostajemy po prostu czysty dźwięk z mikrofonu, a gdzieś tam to szło z opóźnieniem. Też wydaje mi się, że to jest kiepska robota dźwiękowca, który skonfigurował wszystko tak, że gdzieś z opóźnieniem szło to do publiczności. Być może na salę tam gdzieś, nie? Znaczy, no, nie na salę, tylko tam do otoczenia szło to z opóźnieniem tam półsekundowym, nie? A my słyszymy okej, i to potęguje to wrażenie, że on ściemnia, bo my słyszymy tutaj bez żadnych zakłóceń, bez pogłosu, bez delaya. Delay to jest taki rodzaj pogłosu. Pogłos to jest coś, to jest taki efekt, który powstaje w niezamierzony sposób. To jest takie echo, nie? Słyszymy siebie samego gdzieś tam z głośników z półsekundowym opóźnieniem. A delay to jest taki kontrolowany pogłos, którego się używa na przykład do tego, żeby wokal miał takie minimalne... był odtwarzany drugi raz z minimalnym opóźnieniem, dzięki czemu uzyskujemy często fajny efekt. Tego raperzy często używają na przykład, żeby ich wokal wyszedł na pierwszy plan tak jakby, żeby nie był taki trochę w tle, tylko żeby było go wyraźniej słychać, żeby było no, na pierwszym planie, żeby był, nie? Ale okej, słuchamy dalej.
3: Panie komendancie straży pożar, trzy goni państwo.
1: Tu chciałbym zwrócić uwagę, że Kierwiński teraz coś powiedział i tak jakby chwycił za mikrofon, popatrzył się na ten mikrofon i tak jakby był zdziwiony trochę, że zaskoczony, że właśnie go źle słychać, że nie słyszy samego siebie, że coś go zagłusza. No to jakby no pewna taka poszlaka, nie, że się potwierdza może ta wersja, że coś było nie tak z tym nagłośnieniem.
3: Służba, poświęcenie, to są rzeczy najważniejsze. To są rzeczy, które wpisane są w pracę strażaka. Codziennie wyjeżdżacie, aby ratować dobytek, życie, zdrowie Polaków. I za to bardzo wam dziękuję. Nie tak dawno miałem zaszczyt rozmawiać z naszymi partnerami z innych krajów. Oni mówili po tym, jak poznali polskiego strażaka, że...
1: Gdzieś tam odrobinę w tle słychać jakby ten pogłos. No to już widzę, że ludzie krzywo się patrzą, robią miny. Strażacy. Sposób, w jaki on mówi, jak kończy słowo, po prostu nie kończy słowa. Jeszcze raz, czekajcie.
3: Mówili po tym, jak poznali polskiego strażaka.
1: Polskiego strażaka, to tak, sugeruje to, że on faktycznie po prostu był zagłuszany przez samego siebie. No, nie wiem, gdybym ja, czy... Ktoś tutaj, kto ma trochę wprawę w nadawaniu, gdybyśmy mówili, to by nas to nie obeszło, byśmy jakoś dali radę. Ale być może Kierwiński jest taką osobą, która nie ma wprawy i się gubi w tym po prostu. Tak normalnie. No też już tutaj pytania, kto mi zapłacił, żebym bronił. No widzę, że też trochę ulegliście tej obiegowej opinii, że no, był pijany, a ja jak najbardziej dopuszczam możliwość, że po prostu się pogubił, że słyszał samego siebie z opóźnieniem i stracił zupełnie możliwość kontrolowania swojej dykcji, głosu. Tak to działa po prostu. Ankieta, proponuje Miki. No i Sasza z Donbasu. Słuchajcie, to... Też nie chciałbym w tym momencie, nie wiem, żeby tutaj działała zasada vox populi, bo to naprawdę nie ma znaczenia, ile osób tutaj się dało złapać na obiegową opinię. Wygodnie jest też, znaczy jakby tak, no ja też bym może zapunktował, gdybym tutaj się śmiał przez całą audycję z pijaka, nie? Ale po prostu staram się mówić to, co myślę bardziej, a nie to, co mówią wszyscy komentatorzy.
3: Że nie ma ludzi bardziej ofiarnych, bardziej odważnych, bardziej zdeterminowanych, aby nieść pomoc. To mówili nasi partnerzy z Grecji. Oni wspominali, jak pojechaliście pomagać. Pomagać z misją międzynarodową. Pomagać gasić pożar.
1: O, zadzwonił Przemek, ale się rozłączył chyba. Może też ma problemy techniczne. No nie wiem, no wiem, że będę tutaj ewidentnie dzisiaj w mniejszości. Wszyscy są przekonani, że był narąbany na pruty. Bo tak to brzmi faktycznie. I tylko mnie ta sprawa zainteresowała właśnie dlatego, że są takie sytuacje, jak pokazuje życie, jak ta, że 90% ludzi nie zostawi na tobie suchej nitki. Ja też w pierwszym momencie byłem przekonany, że był najebany typ, nie? I też mówię, znowu moczy morda, poślizgo, tempe.

0: Ale się potem zastanowiłem i chciałbym być uczciwy tutaj w wydawaniu wyroków, a nie, wiecie, jakiś tutaj instynkt stadny i to, co się tam opłaca, nie? Przemek na antenie. Cześć, Przemku.
1: No witam, witam.
0: Cześć. Słyszymy się? Halo, halo.
1: No jestem, tylko cię wyciszę na YouTubie, żebym nie miał pogłosu i tak dalej. Problem jest właśnie poprzez na przykład platformę, bo tutaj fajnie, jeżeli poruszyłeś ten dźwięk. No moim zdaniem koleś ewidentnie był napruty i tu nie ma co gadać, no doświadczenie pewnie mamy wszyscy, no ale pewne media, na przykład jak YouTube, to potrafi zwolnić o 1/3 na przykład twój głos i potem jak siebie słyszysz i słyszysz sam siebie, to ciężko ci się w ogóle, wiesz, zaczyna się zastanawiać i wiesz, o co mi chodzi, nie?
0: A próbowałeś, Przemek, na przykład kiedyś mówić coś, wyrecytować coś, mówić płynnie, ładnie, nie słysząc samego siebie? Na przykład możesz to zrobić, jak założysz sobie właśnie słuchawki i puścisz coś głośno, jakąś muzykę i wtedy spróbuj nagrać coś. Zobaczysz, że może być efekt podobny, jak tutaj.
1: Znaczy, wiesz co, no ja tak do tego podchodzę, że wiesz, no teraz wychodzą takie sprawy, ogólnie już tutaj wracając do polityki, już tym głosem to może się nie zajmujemy i tak dalej, bo sytuacje są, wiesz, no tutaj, no to Kwaśniewski mógłby coś powiedzieć na ten temat, no, pan były prezydent.
0: Inna sprawa. Jest co najmniej kilku takich dzwoniących, którzy nawet jak są trzeźwi, to powiecie, że oni są pijani. Bo po prostu mają taki, no nie są wyrobieni, nie mają super dykcji, mówią trochę tak w taki sposób, właśnie taki trochę tego, ale ja spotkałem w życiu osoby, które w naturalny sposób tak mówią. Po prostu nie mają jakiegoś talentu, nie wiem, wprawy. Mają taki sposób mówienia, po prostu, na trzeźwo. A nie mówię, że tak było w tym przypadku, bo przypuszczam, że ten pan Kierwiński no ma jakąś tam większą wprawę, ale też no tak trochę przy okazji, nie, wspominam, że są takie osoby, które są osądzane o to, że są pijane, bo po prostu tak mówią, taki mają sposób mówienia. Troszkę
1: no tak, ale Krawiec, przez 8 lat chłopacy rządzili, teraz władza się zmieniła i no chłopaki też mogą sięgać do kieliszka po prostu, bo się boją. No. Też to trzeba brać pod uwagę, takie jest moje zdanie.
0: A ty wiesz, ty też, Przemek, ci powiem, że brzmisz tak odrobinę, nie bardzo, ale odrobinę, jakbyś sobie walnął parę głębszych. Nie masz jakichś tam
1: znaczy,
0: super...
1: Ja sobie dwa piwa dzisiaj wypiłam, także aha, to znaczy może... trzecie już piję, także spoko, nie?
0: To może dlatego. Dołączyłem Kahira do nas, co prawda napisałem ci, Kahirze, że zapraszam po Przemku, ale jak się niecierpliwisz, to dobrze, to dołączę cię.
2: Bo ja niestety tutaj muszę kota nakarmić zaraz. Ja tylko na chwilkę chciałem się wtrącić a propos właśnie tego filmiku. Bo potraktujcie mnie jako normalnego, powiedzmy, obywatela. Siedzę sobie w pracy, no i tak nagle pomyślałem, no cóż, przejrzę internet. Gdzieś tam mem się przewinął. Ten pan na Białoruś uciekł. Znaczy nie, przepraszam, miałem o czymś innym mówić. Ten pan miał problemy z nagłośnieniem. To był taki mem na bardzo popularnej jednej stronie. No i ten pan, pomyślałem, w sumie mógł mieć problemy z nagłośnieniem, ale nigdzie nie ma linku do źródła, no to nieważne. 10 minut później patrzę, jest źródło. I słucham. No to powiem wam, że ja... Jak to powiedzieć? Jak tak wyglądałem, to później żałowałem. Bo tak
0: nie do końca rozumiem. O co ci chodzi?
2: Mógłbym na przykład inaczej. Wyobraź sobie, że jesteś w ciebie, wiesz, w takim gorącym garniturze, słoneczko grzeje i dostajesz nagle udaru, bo mało piłeś, jesteś odwodniony. No i nagle zaczynasz bełkotać.
1: No ale ten pan chyba definitywnie trochę więcej wypił, no, niż mało.
2: Nie, nie, nie, wypił, ale dopiero później po tej konferencji, no bo następnie później czuł się dobrze, tak? To jest jedno podejście, które można z tego, inaczej, jeden wniosek, który można z tego wyciągnąć. Drugi wniosek, no to ja też byłem w takiej sytuacji i wiem, jak to jest być za bardzo troszeczkę, powiedzmy, spoufalonym z niektórymi ludźmi przy stole, tak? Jak tam są konferencje i tak dalej, no bo w sumie on występował tam jednak w jakiejś oficjalnej postaci, tak? Nie był prywatnie tam, tylko był jako
1: oficjalny. No tak, ale nie, przepraszam, nie wydaje ci się, że jeżeli ktoś piastuje jakieś tam stanowisko, to ja wiem, tak, że konstytucja w 97 została zmieniona, że oni mogą wszystko i tak dalej i nic im nie można zrobić. Tak, bo urzędnicy państwowi, jak i lokalni zostali pozbawieni, że tak powiem, odpowiedzialności karnej za to, co robią. No i to trochę tak, tak chyba to tak nie wypada, nie? Ja to tak postrzegam, no.
2: To znaczy, to najwyżej, co możemy powiedzieć mojego wyborcy, to nie wypada, panie pośle, czy tam panie ktoś, tak? To po prostu nie wypada. Natomiast to, że nie wypada, to po nim spływa jak wiesz, woda po kaczce.
1: Znaczy, po prostu... bo on i tak wie, że z twoich podatków będzie miał pensję, nie?
2: Dokładnie.
1: Jeden z drugim, czy czwartym, no.
2: Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, jak wielu ludzi w tych listach wyborczych teraz do Europarlamentu ma zawód wpisany poseł na przykład, albo polityk.
1: Znaczy, no problem jest, z Kamińskim na przykład, tak, i z wieloma politykami, którzy tak naprawdę spieprzają do tego Europarlamentu tylko i wyłącznie po to, żeby ich tu za dupę w Polsce nie wzięli, no.
2: Tak, słyszałem, że pan K i pan W nie są jako politycy czy tam posłowie.
1: Oni nawet posłami nie są.
2: Właśnie, są wpisani jako historyk chyba i już nie pamiętam kto, ale na pewno nie pan poseł.
1: Problem jest taki, że Duda im, wiesz, przed wydaniem wyroku dał im ułaskawienie, wiem, no, co jest absurdalne. Tak. No.
2: On zrobił coś niedobrego. No.
0: Okej, okay, ja bym tu chciał trochę wrócić może do tematu właśnie brzmienia. Kiedyś, już dawno temu, jeszcze byłem dzieciakiem, było bardzo popularne takie nagranie artysty Enrique Iglesiasa, który przyjechał do Polski i na koncercie śpiewał z playbacku, no ale ruszał ustami i podśpiewywał sobie, żeby, no bo to też ciężko tak tylko gębą ruszać. Artysta wtedy na scenie, nawet jak śpiewa z playbacku, to sobie tam śpiewa też sam. Jego publiczność nie słyszy, ale żeby wyglądało to realistycznie, to on też tam sobie śpiewa. I to był utworek Rhythm Divine. I to było takie nagranie, które dźwiękowcy sobie nagrali z jego mikrofonu, jak on śpiewa. I było to mega kompromitujące. On coś tam, viva la musica, rhythm divine, all I need is music divine, viva la musica. I wszyscy się z tego...
1: Też miała taki problem, nie? Jeśli pamiętam. Mandarena, nie wiem, czy ją kojarzysz, taka blondynka też tam śpiewała.
0: Też chyba, też coś takiego było, no. No. I słuchajcie, i wszyscy się z niego śmiali, że on nie potrafi śpiewać i tak dalej. No i też łatwo się z kogoś śmiać, ale on, no, on też, przypuszczam, że miał słuchawki, miał słuchawkę w uchu, która go zagłuszała i to sprawiło, że on tak nieporadnie śpiewał, bo miał po prostu ostry dźwięk w uchu, nie słyszał samego siebie. I to jest dokładnie analogiczna sytuacja. I nie wiem, czemu ludzie tego nie rozumieją i tak łatwo...
1: Znaczy, a Krawiec, a to może takie pytanie, czy słuchałeś kiedyś swojej własnej audycji, na przykład, wiesz, o co mi chodzi, nie? No czy tak. Odsłuchiwałeś jakiejś audycji?
0: No wiadomo, że słuchałem i nikt nie lubi samego siebie słuchać i brzmi to tak...
1: A wiesz dlaczego? Bo zupełnie inaczej się słyszymy właśnie poprzez to, że my się słyszymy tak wewnętrznie, a później słyszymy się na zewnątrz i jeżeli ci dochodzi taka informacja, na przykład możesz mieć, powiedzmy, słuchawkę i masz tam, nie wiem, 1,5 sekundy opóźnienia i nagle siebie słyszysz i rzeczywiście możesz się zastanawiać, nie? Jak to brzmi i tak dalej, nie?
0: Dokładnie, no tak to jest. Jest taki dysonans, słyszymy nagle siebie trochę inaczej i nam się to
1: dziwne. Znaczy słyszymy tak, dziwne. Jak ludzie słyszą, a my zawsze słyszymy siebie zupełnie inaczej, nie? I tola.
0: No, ja siebie nie słucham samego, bo jestem zawsze tak zażenowany, że po prostu brzmi to dla mnie okropnie to brzmi, więc nie słucham.
2: Krawcze, to, że siebie nie słuchasz, to nie znaczy, że się nie słyszysz. To są dwie różne rzeczy. Tak chciałem podkreślić. Natomiast ja chciałem tylko na szybko zadzwonić faktycznie w sprawie tego pana, nie? Podobają wam się jego wytłumaczenia później? Tam gdzieś podobno kilka kilometrów po tym fakcie, jak już pojechał, to poddał się kontroli i miał 0,0. Tak słyszałem plotkę, nie wiem, czy to są oficjalne wiadomości. Nie wiecie, czy to prawda w ogóle jest? Bo on podobno jeszcze uczestniczył później w jakiejś konferencji prasowej, gdzie zachowywał się już zupełnie normalnie, naturalnie.
0: No ale to tak, to też piszecie, że inne jego przemówienia to mówił normalnie i tak dalej. No ale, no ludzie, no trochę logiki, trochę tutaj myślenia, no może w innych przypadkach nie był zagłuszany. Cały czas, kurwa, będę wracał, po raz 20 mówię, był zagłuszany i nie słyszał sam siebie, a w innych przypadkach może słyszał sam siebie. No ja pierdolę, no ile można razy powtarzać to samo? No kurwa, czy ja gadam z debilami? Sorry, że tak się denerwuję, ale no, kurwa, no po prostu nie mogę z wami, no.
2: No trochę cię rozumiem, tak. No. Dobra, tak jak mówiłem, muszę kota nakarmić, bo już miał czymś tutaj. No to trzymajcie się wszyscy i papa.
0: No, trzymaj się, dzięki za telefon, hej. I tak właśnie jest z gawiedzią, że możesz tłumaczyć, przekonywać, tłumaczyć, podawać jakieś przykłady, nieskończoną ilość, a ktoś ci powie, ale co, a jak innym razem to co, to jakoś nie się tam tego, normalnie. I tak, a ty jak pięciolatkowi tłumaczysz, no ale tu był zagłuszany, nie słyszał samego siebie, jak głuchoniema osoba, która też nie słyszy samego siebie i mówi w tak nieporadnie, ale co, pijany był, kurwa, i tak w nieskończoność, no kurwa, no. No, ludzie, weźcie się trochę, zastanówcie, a nie tak będziemy się kręcić w kółko, no bo ja nie mogę z wami. Tomisiu dzwoni.
1: Tak denerwujesz, no.
0: A nie wiem, ja coś nerwowy jestem, bo mnie głupota ludzka denerwuje, że ja nie mogę ludziom czegoś wytłumaczyć po prostu i to mnie denerwuje. Zenon też ma czasami to samo. Chociaż Zenon, nie wiem, jakie ma zdanie na ten temat, może ma takie, że faktycznie, że też był pijany, jak większość z was. Może czuję się jakoś taki też wkurwiony to, że jestem jedyny, który takie zdanie ma, oprócz Krzysztofa Łukrzy jeszcze. Tomisiu dołączył, dajmy Tomisiowi coś tutaj też powiedzieć. Cześć Tomisiu.
3: No cześć.
0: Hej.
1: Cześć.
3: Ja stanę z kolei po drugiej stronie barykady i stanę w obronie tego pana. Podkreślam, że kompletnie nie mam pojęcia, kto to jest, do jakiej partii należy, i w ogóle jakby mnie to nie obchodzi, ale przed chwilą sobie obejrzałem ten film, chyba to nagranie było na starym Twitterze, czyli na X-ie, i porównałem sobie, wiesz, audio wizualnie z tym, co on przemawia, i wydaje mi się na tyle dziwne to, że w pewnych momentach widać, że on jakby kończy słowa, na przykład mówi straży pożarnej, a na audio jest straży pożar i nie ma, jakby to audio się nie kończy. Tak jakby mam wrażenie, oglądając na wizji to przemówienie, że się nie pokrywa do końca audio z tym, z jego poruszanymi tam, wiesz, ustami i wypowiedziami, które można zobaczyć, wiesz, na wizji to audio. Więc to jest takie ciekawe, nie? Że... Ale wiesz, ja nie mam żadnego interesu, żeby go bronić, także tutaj z góry zakładam, że nie znam tego pana, ale po prostu wydaje mi się dziwne, bo to audio zupełnie czasami nie pokrywa się z tym, co na wizji, jak obserwujesz tam, wiesz, jego wypowiedź, nie? Ruch ust i tak dalej. Więc to można było sprawdzić. I no jak to... ktoś ma na przykład jakieś lepsze nagranie, mógłby na przykład coś takiego przeanalizować i zobaczyć po prostu, czy gdzie jest ten problem z tą synchronizacją i z niedokańczaniem bo takie jest wrażenie, jakby on nie dokończał niektórych tych słów do końca, jakby one gdzieś zanikały, nie? Mówię tutaj o audio.
0: Tak, ale to myślę, że to takie zwykłe niedokańczanie i tu nie ma żadnego haczyka, że inaczej się nagrało, a inaczej on mówi. To raczej nie. Ale faktycznie to niedokańczanie sugeruje faktycznie takie zagubienie, że on po prostu nie dokańcza słowa, bo słyszy samego siebie. Zauważałem to u osób, które były, co się tam zagłuszało, były zdezorientowane, że właśnie nie dokańczały słów. To są takie faktycznie problemy z dźwiękiem. I to się gdzieś tam
3: czasami
0: pokrywa.
3: Czasami jest też tak. Tak, czasami też tak jest, że mikrofon może być tak ustawiony, że jeżeli tam na przykład był ostry wiatr i wiało, w momencie, kiedy on przemawiał, każde uderzenie tego wiatru w mikrofon na przykład powoduje, że ten mikrofon w pewnym momencie mógł być wyciszany, nie? To takie techniczne rzeczy. Nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek używał mikrofonu na zewnątrz i kojarzy, o czym ja mówię, ale coś takiego jest, że automatycznie każde takie normalnie uderzenie by było słychać w zwykłym mikrofonie tego wiatru, ale czasami te lepsze mikrofony mają coś takiego, że urywają, mogą urywać wypowiedź, bo po prostu automatycznie wyciszają się w tym danym momencie, więc no nie wiem, ja tutaj tak jak mówię, nie staram się go jakoś super bronić, aczkolwiek no, wydaje mi się to takie podejrzane, bo on po prostu się tak jakby wizualnie nie zachowuje jak typowa osoba pijana i też wydaje mi się dziwne to, że osoba jakby była pijana, to raczej by bardziej nieskładnie mówiła i tam nie wnikam w treść, bo treść to jest tam swoją sprawą, ale chodzi o to, że na pewno by bardziej bełkotała, by gdzieś gubiła myśl i tak dalej, a on jednak wiesz, w miarę logicznie tą wypowiedź miał. Mówił tam chyba z pamięci, z tego co widziałem, nie wiem, że on tam czytał z kartki, więc to takie by było się wydawało być zbyt dziwne, aczkolwiek, no wiesz, jak ktoś jest wprawiony w piciu, to też jest możliwe, że ktoś by mógł naprawdę bardzo dobrze się na takiej mównicy wypowiadać, będąc po części pijanym, nie?
0: No, kolejna opinia na czacie taka w tym stylu, że swój broni swojego, czyli że krawiec pijak, menel tutaj się wstawia za innym pijakiem. No widzicie, jak łatwo jest dzisiaj kogoś zniszczyć, jak łatwo jest obiegową opinią pojechać i że albo, że wygląda mi na pijaka, wygląda na takiego, co nie wylewa za kołnierz, no to wiadomo, że był pijany. I to naprawdę taka idiokracja nam się robi, że ktoś podpadnie, to cholernie łatwo jest go skompromitować po prostu, nie? Wystarczy mu zrobić jakiś pogłos właśnie, ustawić za nim głośniki, coś i on zacznie bełkotać, się zagubi, będzie zdezorientowany, nie będzie mógł się skoncentrować. Zadziała ten efekt, tak jak u niesłyszącego.
1: Ale to przepraszam, to tutaj ja bym chciał jeszcze odpowiedzieć tutaj koledze Tomisiu, tak? Sytuacja jest taka, zobacz sobie, jak nawet jak gadasz, a zapomnisz wyciszyć na przykład YouTube'a i jak ty już poprzez to, że tam gdzieś siebie, gdzieś tam słyszysz, na przykład na kanale Krawca, i ty też się w pewnym momencie zaczynasz zatrzymywać,
0: o,
1: nie?
0: Dokładnie, dokładnie. To jest świetny przykład. Każdy, praktycznie każdy, kto dzwoni i słyszy siebie gdzieś tam na YouTubie, gubi się totalnie i też tak nie dokańcza słów, nie? Właśnie w taki typowy sposób, no.
1: No tak, no bo nagle ci przychodzi informacja i nagle sam siebie słyszysz i tyle. I to jest trochę takie problematyczne i dlatego z reguły redaktorzy mówią, żebyś wyciszył na przykład YouTube'a, żebyś nie miał tego efektu, bo doskonale po sobie wiemy, jak to działa, nie?
0: Tak, i pewnie niejednokrotnie się znaleźliście w takiej sytuacji, że też zapomnieliście tam się gdzieś wyciszyć, jak gdzieś dzwoniliście. No przynajmniej ja tak miałem. Do kogoś tam dzwonię i też zapomniałem tego YouTube'a wyłączyć. I pamiętam, ile wysiłku kosztowało to, żeby właśnie nie zacząć się jąkać, nie kończyć słów, i żeby nie bełkotać i gdzieś tam. I człowiek jeszcze dodatkowo wtedy no, na komputerze, jak tu my działamy, trzeba tam kliknąć coś, zakładkę przełączyć i wtedy jeszcze bardziej jesteśmy zagubieni, nie? Żeby, no...
3: Ja kiedyś używałem transmitter taki, masz, wiesz, powiedzmy stół na pasku i to jest dla tych połączeń bezprzewodowych, gdzie jest mikrofon po prostu, wiesz, w jakiś sposób bezprzewodowo łączony z mikserem. I czasami się zdarza coś taki podobna sytuacja, jak masz na Skype, jak jest słabe połączenie, że ci się po prostu głos zaczyna przerywać, to tutaj może być też wynik tego połączenia takiego transmittera gdzieś tam z tą bazą, z tym mikserem, że po prostu ten głos może być albo taki metaliczny, albo się może w pewnym momencie gdzieś tam przerywać, ale jak mówię, ja kompletnie mam pojęcie, kim jest tym gościu, nie mam żadnego, wiesz, po prostu nie bronię go w żadenkolwiek jakiś sposób, a to, czy on był pijany, czy nie, no to wiesz, to na pewno wyjdzie prędzej czy później, bo jeżeli tam to osoby, wśród których on się tam dalej poruszał, no to wiesz, na pewno wyczują, czy też wizualnie zobaczą, jak on się tam poruszał i zachowywał, to są takie, wiesz, też nie tylko werbalne, ale wizualne, rzeczy, które można wychwycić, że ktoś był pijany, więc tego się nie da ukryć, nie? Ale swoją drogą, no, na pewno mam przechlapane, bo ta łatka będzie do niego już na całe życie przyklejona, że wystąpił gdzieś tam, był pijany i od tego jak gdyby już nie ucieknie, nie? Ten polityk.
0: Gosia pisze, to był bełkot pijacki albo po lekach i było to dokładnie słychać, nocne radio. Ciebie też, Krawcuniu, można od razu poznać, jak więcej wypijesz, a wiesz, że znamy, że się znamy, więc znam twoją barwę głosu. Oczywiście, że tak. Nawet pewnie dziś słyszycie, że sobie tam parę drinków wypiłem, ale to nie zmienia zupełnie... To niczego nie zmienia. To niczego nie zmienia. Dlaczego macie oceniać tego typa na podstawie, nie wiem, jakichś moich nawyków, moich wpadek? Nawet gdyby się okazało, że on pije, też nie jest, jest jakąś poszlaką, ale nie jest dowodem na to, że był tym razem pijany. Może właśnie dlatego tak walczy o to i chce tam ciągać po sądach i dlatego pojechał na komisariat. I co? I to by była trochę naprawdę gruba sytuacja, gdyby on nakłaniał z tak błahej, znaczy błahej, nie błahej, no ale nie jest to gra warta zachodu, nie jest to warte tego, żeby on się układał z jakimś komendantem i robił machloje, tak, że ma mu tam wydać wynik z alkomatu 0-0, że on nie pił i komendant sam, dobrze, to ja dmuchnę, proszę tu 0-0, to pan to pokaże, nie? Zbyt no, duże jakby ryzyko.
1: Komendant dmuchnął, a to by było, wiesz, 3,1, nie?
0: No, i by się tam bawili granatnikiem, nie? Jeszcze, ja tu pokażę, dostałem prezent z Ukrainy, granatnik, popatrz pan, panie pośle, tu się wciska, o, i tam pierdut, nie? Po prostu denerwuje mnie, że dzisiaj tak łatwo wydajemy wyroki i że tak wszyscy są od razu nastawieni, dają się ponieść jakiejś takiej fali. Słuchajcie, tak często narzekamy,
1: ale,
0: że
1: ale
0: ten...
1: jutro tego tematu już nie będzie, także spoko, nie, Krawiec?
0: Ale to jest jakiś temat, że po prostu tak często narzekamy na ten mainstream, że on nas programuje, że ludzie łykają wszystko. A czy sami w tym momencie nie łykamy tak, że coś nam się wydaje? Bo faktycznie to jest... tak brzmiał, tak to na pierwszy rzut oka, ucha, nie? Tak to brzmi, tak to wygląda. I tylko trochę mnie denerwuje, że ludzie... tak łatwo dają się ponieść tej fali zawsze.
1: Daj mi chleba i igrzysk i wszystko będzie dobrze. No,
0: no właśnie, no.
3: A będzie jeszcze gorzej, bo teraz przy obecnych technologii, tym, czym dysponuje też sztuczna inteligencja, to będzie taka łatwa możliwość do zmanipulowania szczególnie tych obrazów i audio, które będą odtwarzane gdzieś w social media, że no, taka osoba jak będzie zbombardowana i praktycznie na każdym kroku gdzieś tam to wszystko będzie manipulowane, ona nie będzie w stanie tego prostować już, nie? No bo jeżeli polityk gdzieś startuje w wyborach, on się wiadomo, że się skupia na na spotkaniach i tak dalej, on nie będzie w stanie czasowo nawet, nie będzie w stanie móc wszystkiego prostować, jeżeli się będzie pojawiało gdzieś tam w różnych miejscach w sieci czy na social media. Także to jest taka rzecz, która nas niestety to dopada i tych wszystkich polityków będzie niestety też dopadnie prędzej czy później, że będzie taka cała negatywna kampania, nie?
1: Ale to dotyczy nie tylko polityki polskiej, a całego, bym powiedział, całego świata, no, jeżeli o tym mowa.
3: Oczywiście.
0: To jest też ciekawe, że właściwie sztuczna inteligencja umożliwia dzisiaj, skoro da się zmienić mój głos, ja coś mówię sobie tutaj, z wami gadam, można to przetworzyć przez AI i będę brzmiał jak Kononowicz i nagle będzie: szanowni państwo, kochani moi, ja tutaj przyszłem, bo ja
1: niczego nie chciał,
0: nie będzie niczego. I tak to będzie brzmiało, bo sztuczna inteligencja to przetworzy. Więc teoretycznie da się przerobić trzeźwo mówiącego człowieka na pijanego. To też jest ciekawe, nie? Ale dołączyła do nas Ewa Lipka. Witam, Ewę. Halo, halo.
4: To jakiś
0: Adam bardziej, a nie Ewa, albo jakaś pijana Ewka, albo niespełna rozumu. Dziwnie brzmi dzisiaj Ewa jakoś.
3: Ewa się popisuje swoim voice transformerem.
4: No to zacznę teraz i słowa o sztucznej inteligencji i podrobiony głos.
0: Ewka sobie jakąś wtyczkę zainstalowała do Skype'a czy coś tam.
4: Nie, mam specjalne urządzenie, które podłączyłem do laptopa i mikrofon wbiłem z tego urządzenia do Skype'a.
3: Albo wiesz co, Ewa wsadziła tego ziemniaka, jak w tym filmie Barei do ust teraz.
1: A to kluski były.
3: Kluskę.
4: Właśnie to jest ten pijany? Nie jestem pijany.
0: Trochę ciężko cię, Ewa, zrozumieć. Brzmisz jak pedofil taki, wiesz, na TVN-ie. Jak pedofil na TVN-ie cytowany jakiś tam właśnie.
5: Nie posiadam wiedzy w dniu dzisiejszym, aktualnie przebywam.
4: Ja tam napisałem, albo mam, nieważne, żebyś podał linka, Krawcze, do tego, co puściłeś. To chętnie bym posłuchała, zerknął.
1: To może ja już zakończę tutaj swój byt, ale Ewka, no, z takim głosem to ja by cię nie wziął, no, tyle powiem. Dziękuję za rozmowę, do widzenia i dobranoc.
0: Trzymaj się,
1: trzymajcie
0: się.
4: Cześć.
0: Jeśli chodzi o tego linka do przemówienia pana tego, jak mu tam, Kierwińskiego, co puszczałem wcześniej, to wkleiłem na czacie teraz też.
4: No to ja wcześniej nie widziałem tego linka.
0: Nie, bo dopiero teraz go wkleiłem. Jak napisałaś, żebym wkleił, to wkleiłem. No, a Ewka, możesz...
3: Ewa, musisz wyłączyć, bo bardzo kiepsko ciebie zrozumieć. Masz za mocno podkręconego tego transformera.
6: Ojejku. Nie umiem tego wyłączyć.
0: A teraz jak smerfetka brzmisz, jak smerfetka.
6: Nie wiem, jak to się robi.
7: Zaraz, może tutaj?
0: O.
7: A teraz będzie dobrze?
0: Teraz jest prawdziwa Ewka, tak. A co to za wynalazki takie, że sobie tam zmieniasz głosik? Co to?
7: A z rok temu kupiłam urządzonko, a z 2 lata temu inne urządzonko i tak się bawiłam, no takie zabawki jakieś, no.
0: Ale teraz i też, słuchaj, teraz nadal brzmisz jakby lekko taka przetworzona, jakby z takim auto-tunerem troszeczkę, ale...
7: Naprawdę?
0: No.
7: A teraz? Teraz? O, teraz masz, tu nie jestem.
0: Takie teraz lekkie echo z kolei. No, Ewka szpanuje, tutaj ma 100 efektów.
7: Tego.
0: 100 efektów ma Ewka. Będzie teraz nam każdy efekt tutaj pokazywała, dumna.
7: Ja się uczę. Czekaj, a teraz nie. Dobrze teraz?
0: leciutko przetworzony jakby nadal jest, ale spoko.
7: No dobra, może wytrzymacie jakoś.
0: Może być, teraz już brzmisz prawie jak prawdziwa Ewka.
7: Bo ja tu mam taki mikrofon na stojaku i może to jest inny mikrofon i inaczej zbiera.
0: Nie, to chodzi o to, że masz taki dziwny efekt, jak mówisz.
7: Nie, to nie z mikrofonu, tylko z urządzonka. A mikrofon jakiś tam kiedyś kupiłam, nie wiem, z 4-5 lat temu. Myślałam, że to badziewie, ale ono jest fajny nawet. Mniu mnie, ale fajny.
0: No coś poczarowałaś, bo nie brzmisz tak jak zwykle. Nadal, teraz jak niby wyłączyłaś.
3: A może tak naprawdę to nie jest Ewka, tylko ktoś się podszywa pod nią i ma po prostu niezbyt doskonały sprzęt, żeby naśladować prawdziwą Ewkę.
0: A może.
3: Skąd mamy wiedzieć, czy to jest Ewka?
7: Dobra, to ja wezmę, włączę na Skype'ie inny mikrofon, ustawienia i sobie tutaj wezmę dźwięki, obraz i tak mikrofon z kamerki. O, teraz jest mikrofon z kamerki.
0: No i teraz brzmisz w 100% naturalnie, dopiero teraz.
7: Tak? Mhm. O, no to jak jest lepiej, no to lepiej.
0: Wcześniej miałaś jakby trochę toner w górę i dodatkowo z audio tune.
7: No, dobra, już jest.
0: A już teraz brzmisz okej.
7: No, a tam jeszcze, bo to o dźwiękach, jeszcze jest o tym mikrofonie, co mówił, znaczy ja tam napisałam, że Artur coś tam nie ten, do scenek. Ja sobie wywaliłam ze scenek w ogóle ten mikrofon i do każdej sceny sobie zrobiłam grupę mikrofonów, ale do jednej, do zabaweczek nie wstawiłam mikrofonu, czyli jest taka możliwość wywalić mikrofon, czyli tam trzeba na czerwono wyciszyć całkowicie ten systemowy i no. I później oddzielnie. Jest taka możliwość, tylko trzeba się pobawić.
0: Ewka lubi
3: wiecie,
0: zabawki.
3: Tak naprawdę zabaweczki. Krawiec. No. Ten wspaniały radiowy głos to nie jest głos prawdziwego Krawca, bo ja Krawca kiedyś poznałem na żywo i tak naprawdę Krawiec używa właśnie też Transformera, sobie taki głosik zrobił radiowy, a w rzeczywistości ma cieniutki, jedliwy głosik, jakbyście go poznali. Taka jest prawda. To no, tutaj okay. Wszystkim chcę o tym powiedzieć.
7: Wow.
3: Tak. Tak.
7: Krawcze.
0: No wydało się, trudno. No. Od 10 lat sobie zmieniam, no.
3: Od 10 lat Krawiec przyjmuje hormony i używa voice transformera.
0: Dobrze, teraz włączyłem mój prawdziwy głos. No może nie jest idealny, ale... No ale jest jaki jest, no. A teraz znów sobie włączyłem tutaj filtry. No i brzmię trochę inaczej.
7: No, ale tak na poważnie, to ja teraz siebie słyszę na słuchawce i faktycznie no, to bardzo przeszkadza, jak ja siebie słyszę i nie mogę przyciszyć tutaj siebie na tym, więc muszę to przesłuchać, to co nagranie puszczałeś, a dałeś linka, muszę przesłuchać, jak to z wizją wygląda i jak to ten, jeszcze raz. Także może ja się rozłączę tutaj, sobie przesłucham i ewentualnie albo dołączę, albo nie do rozmowy później, dobra?
3: A słuchaj, Ewka, jak będziesz oglądała, zwróć uwagę na te końcówki. Mi potem powiesz, czy ja miałem rację, że się nie za bardzo ten dźwięk pokrywa z tym, co na wizji widać.
7: Ale chodzi tobie o, że usta razem z wizją?
3: Chodzi mi o to, że niektóre końcówki, które są urywane, on na wizji tak jakby do końca wypowiada.
0: Jak sobie pooglądacie takie stare, jak sobie zobaczycie takie stare filmy z lat 70., 80., to często chiński aktor typu jakiś Bruce Lee ma źle zsynchronizowany ruch ust z dubbingiem potem angielskim i inaczej rusza ustami, a inaczej mówi.
7: No. Aha, czyli, no ale to ja na przykład jak widzę, jak jest zacięcie to cyfrowe, to czasami nawet wizja nie idzie razem z tym, co mówimy, czyli to jest ta cyfryzacja, gdzieś tam szwankuje, także to też może być taki problem. Z tym niby urywaniem końcówek.
0: A ty, Ewa, jakbyś przepraszam, Ewa, bo jakbyś miała wydać wyrok teraz, pijany, czy faktycznie problemy techniczne, że nie słyszał samego siebie i się nie mógł i mu się pogorszyła dykcja, to jaki byś wydała wyrok?
7: No ale jak można wydać wyrok, jak się czegoś wyraźniej nie nie słyszało wyraźniej i nie przeanalizowało? No,
0: no i rozsądnie, i rozsądnie podchodzisz do sprawy, że chcesz jeszcze sprawdzić i no to szacun dla ciebie, Ewa, że tutaj chcesz jeszcze się zaznajomić z tym materiałem i dopiero wtedy, nie, wydasz wyrok.
7: No przecież ja nie

testy na koordynację, nie? Więc to już samo sobie mówi o tym, że żeby taki, wiesz, wydać wyrok, czy ktoś, wiesz, podejrzewać kogoś, czy ktoś jest pijany, czy nie, to nie tylko się bierze pod uwagę sposób, w jaki mówi, ale też się bierze pod uwagę no, koordynację taką ruchową, nie? Czy jest zachowana, czy nie. Także się każe takiej osobie na przykład przejść po prostej linii, dotknąć na przykład tam czubka.

Dzień dobry, dzień dobry. Jak tam wszystkim mija piękna środa? Ma mi tak w sumie dobrze, w sumie średnio, w sumie tak sobie. Pomyślałem sobie, zrobię audycję po raz kolejny, ale zaciął mi się kapslok i niestety, no niestety, tytuł jaki widzicie. Zastanawiałem się, żeby zrobić kolejną audycję alkoholu i pięknie tego sztrunku, ale tak myślę, czy nie byłoby to powtarzanie tego samego w nieskończoność, bo chyba każdy na nocnym radiu wie, jak dobrze działa alkohol, jak świetnie pokrzepia człowieka. Także powiem tak, dzisiaj 12.30, to już nie powiem, że poranna, popołudniowa audycja o niczym. Tak pogadam sobie, poczytam czat, posmędzimy sobie jakieś pierdołach. Nie oczekujcie dzisiaj tematu, mogłem to nazwać typowo, czyli nocne radio live, albo luźne gadki live, albo... No, w sumie nie wiem, ale live. Na pewno odczuwamy, prawda, nieobecność krawca. Ja odczuwam w tym, że nie mam pomysłów, ale to raczej mój standard życiowy. Kiedy patrzę się, no, jakie tematy można byłoby poruszyć? Dobra, może zrobimy anime, ale potem przypominam sobie, że w sumie nie ten kanał. To może zrobimy o rowerach, ale w sumie rowery już były. To może o grach, ale w sumie jakich? No i tak powiem, że ciężko jest czasem zdobyć jakiś ciekawy temat, który ruszyłby tutaj ludzi. Hej, o, pora taka lunchowa, to może bardziej o jedzonku. O jedzeniu mówisz? Ja dzisiaj niezdrowo trochę, bo byłem w McDonaldzie. Pan McDonald mnie przywitał. Zjadłem sobie McDoubla. Nie, przepraszam, McRoyala, czyli Quarter Poundera w USA, tak zwanego. Czyli najzwyczajniejszego burgera. Patenty na Danta w 10 minut. Na Dania w 10 minut. A ryż, chociaż nie, ryż dłużej się robi. W 10 minut. Makaron. O, makaron z sosem. Tylko musisz jednocześnie robić, nie? Sos i makaron. Jakieś sosiwo, jakiś makaron. Myślę, w 10 minut jesteś w stanie to zrobić. Chociaż woda, cholera, długo się gotuje. No w 10 minut to ciężko, tak? Zenek by tu przyszedł, pewnie podałby jakieś ciekawe dania. Kurde, właśnie, gdzie jest Zenek? To on tak zawsze na te audycje narzeka, że nie ma. Człowiek. Ale makaron był już wczoraj. No to nie wiem, może jakieś danie ze słoika przygotować sobie wcześniej i tylko odgrzać. W sumie w 10 minut można odgrzać, także też jakiś patent. No z tym ryżem fajna sprawa, tylko ryż no tak z 15 minut się robi. Chyba. Albo z 13. Ryż jest fajny. Kasza gryczana. To jeszcze z takich prostych rzeczy. No ziemniaczki dłużej się robi, no to niestety. Ja bym... Kurde, widziałem ostatnio gotowe butelki, dosłownie. Z sosem. Sosem, kurczę, ciastem na naleśniki. Dosłownie kupuje się taką butlę, nie wiem, 1,5 litra. 10 zł to chyba kosztuje. I normalnie wlewa się na patelnię, tak jak, bo to normalne ciasto i się naleśniki robi.

pierdzielenia. Że to nawet lepsze niż takie zwykłe, bo tak słyszałem, że te ciasta, co tam są już zrobione, to one są takie gładkie i nie mają tych takich problemów, co no, zwykły domownik zrobi, nie? I podobno lepiej wychodzą wtedy naleśniki. Tylko pytanie, czy opyka się kupić takie gotowe ciasto dla paru naleśników? Ja bynajmniej zrobiłbym sam. No śniadanie w 10 minut to takie moja specjalność. Zupki chińskie ze wszystkim. Mógłbym trochę przyetamić, bo lubię robić zupki chińskie, w których jest wszystko. Wrzucę jakąś kiełbachę, wrzucę jakieś jajko, cokolwiek mam pod ręką i wszystko ugotuję to. I będzie pyszna zupka chińska, która ma wszystkie składniki potrzebne do przeżycia człowiekowi. Można powiedzieć, zupka doskonała. A wy co tam jecie na obiad dzisiaj? Ja już powiedziałem, miałem akurat burgerka z McDonalda. Mogłem sam w sumie coś zrobić, ale jestem zbyt leniwy. Nie jestem człowiekiem, który umie gotować. Wodę bym prawdopodobnie spalił. Używię się... Tak, często mi się zdarza żywić śmieciowym jedzeniem. Ale jak to mówią, w życiu różne rzeczy się robi. Ja nie jestem jakoś specjalnie nastawiony na ciągłe jedzenie zdrowo. Staram się jeść zdrowo, staram się nie przesadzać z różnymi rzeczami. A raz na jakiś czas sobie lubię, jak to się mówi, zjeść śmietnikowe jedzenie. Mówi się na to śmieciowe jedzenie, a dla mnie smakuje bardzo dobrze. No wiadomo, wiem o co chodzi. No nie jest to najzdrowsze po prostu i dla organizmu w ogólnym rozrachunku nie wychodzi najlepiej. Ja bym odgrzeć ten makaron. Makaron etamski? Tak nie rozumiem do końca, ale... Okej. W ogóle tak sobie spojrzę teraz na wiadomości, bo jak każda poprawna, prawda, audycja, która dzieje się przed godziną 20 i przed nawaleniem się alkoholem, można zobaczyć, co się na świecie dzieje. Mam przygotowane dwie strony. Google News, taki standardowy agregator. Jeszcze drugi, który będzie dosyć śmieszny, bo rzadko w niego zaglądam, ale co drugą wiadomość widzę na przykład, że nie wiem, Edyta Górniak coś tam zrobiła, albo Gessler, nie wiem, przytyła 5 kilo, straszne. No, także na pierwszym widzę, że mamy cookiesa. Cookies ostro odpowiedział Panasewiczowi. Nie wiem, kim jest Panasewicz, więc w sumie nie będę tego czytał. Dawaj Beatę K? Betaeka? Nie wiem, chodzi o Beatę? Chodzi o Betae? Nie umiem tego rozczytać. Tak patrzę się, ostatnio mało się dzieje. Muszę sobie przyciszę tą muzyczkę, bo rzeczywiście dałem ją sobie za głośno. Widzę, że tak spokojny tydzień. Zawsze coś tam się działo, prawda? W USA tego... Czekaj... O Jezu... Tych ściągali ludzi z Pakistanu, tak? Czy gdzieś tam indziej? Ja nie wiem. Się nie znam, kurde, na tych wszystkich. Wiem, że talibowie teraz przejęli kraj. Dwa tygodnie, no ale to stary news, nie? To tak jakby nawet nie jest news, to już można powiedzieć stara informacja. Wszyscy teraz nadal się drą o to. Także jakieś tam, powiedzmy, jest trochę gorące. A w Polsce w zasadzie nic się nie dzieje. Można powiedzieć spokój. Widzę, że nadal korona, bardzo groźny wariant koronawirusa, jest jak Rambo.
To straszne. I kolejne. Rekord czwartej fali. Oj, oj. Kiedy znowu nas zamkną w domach? Jak myślicie? Październik? Listopad? Grudzień? Na pewno przed świętami. To myślę, że w listopadzie. Ja strzelam połowa listopada i będziemy zamknięci w domach. No może nie zamknięci, ale będzie znowu to, że ani nie można pójść do żadnej restauracji, czy to w maskach, czy to bez. Na wynos jedynie może, to jak się zlitują. Pan przewodniczący PiSu, pan szef, założyciel partii, prawdopodobnie sobie będzie robił co chciał i tak. A wszyscy inni będą musieli z głodu zdychać, bo nawet nie będzie im jak pracować. Będą zamykać restauracje, ludzie będą tracić pracę. To tam wtedy zamykali przy drugiej fali, nie tylko restauracje, zamykali wiele miejsc. To jest tragiczne, bo no ktoś jednak tam to miejsca prowadzi, nie? Straty są, pieniędzy nie ma. I jak będzie kolejny lockdown, no to będzie dramat, można powiedzieć. Ja uważam, że to najgorsza rzecz, jaka teraz mogłaby się dla nas stać. To jest kolejne zamknięcie gospodarki. Myślę, że no tego chyba nikt... No, myślę, że tego nikt nie chce. Mam nadzieję, że politycy też tego nie chcą, pomimo że ja już w polskich polityków od dawna nie wierzę. Także patrząc się na to, to mnie po prostu zastanawia to wszystko. Jak tu będzie? Pięcie Terleckiego. O nie. Znowu politycy się biją, czyli nic ciekawego. Po prostu siedzą i się na siebie spierają. Zresztą ta czysta polityka, prawda? No. Ktoś powiedział też, że... sezon ogórkowy w polityce. Chociaż u nich to nie ma sezonu ogórkowego. Pieniążki zawsze są brane. A jak jest sezon ogórkowy na przykład w produkcji gier, no to wtedy wszyscy na Europę jadą i nie dostają tych pieniędzy aż tak. A polityk zarabia tyle samo, za każdym razem. Zmiany są jakieś symboliczne. Jeszcze teraz już się kończy niby ten sezon ogórkowy. Wow, fasolka szparagowa. Nie no, te newsy to widzę, że są śmieszne trochę. Rzeczywiście. Także wszyscy... o, proszę bardzo. Kukiz ma propozycję dla Tuska. Zróbmy referendum. Ojoj. Tak, no bo Tusk jest w rządzie i Tusk może wiele. Nie, czasem mnie te powiedzmy tytuły tego wszystkiego śmieszą. Na przykład TVP Info przerwała konferencję Niedzielskiego, pokazano za to Kaczyńskiego. Brzmi jak jakiś kraj chiński. Żyjemy w takim momencie jak Kim Jong-un. Zmieniamy na niego i gitara. To jest po prostu piękno tego wszystkiego. Ja się zastanawiam, ile osób tutaj ogląda? Tak nie patrzyłem się w statystyki ogólnie. A to dobre pytanie jest, ile osób teraz ogląda? 9, no to powiem tak, całkiem sporo. Całkiem sporo jak na tą godzinę. Spodziewałem się 2 osób na krzyż. Także jest lepiej. Lepiej niż myślałem. No jeśli to 90% polityka mówisz, no to co jak ci powiem, że na przykład duże zmiany w sklepach Dino, ważna informacja dla klientów. Teraz krawiec nie będzie mógł pójść do 23 po piwo, tylko będzie musiał pójść do 22.30. Także jego ulubiony sklep, w którym kupuje świeże mięso, świeże pieczywo i różne inne rzeczy, no będzie działał krócej niestety. No tutaj musimy mieć to na uwadze. Sklepy krócej będą. Piszą o Pixelu nowym, a to w sumie fajna rzecz. Tylko niewiele osób tu się interesuje. Taki telefon, tylko że Google'a. Można powiedzieć iPhone, tylko androidowy. Pogoda. Czemu biometr w Polsce jest często niekorzystny?
bo nie wiem, smok jest? Pewnie powiedzą, że jest smok, nie, a niech zobaczy. No nie, czemu, czemu? Powiedzcie. Od medycyny po geografię oraz urbanistykę, czyli w Polsce są bardzo dużo meteoropatów, takich co boli głowa jak pogoda się zmienia. I się okazuje, że na człowieka zdecydowanie najmocniej oddziałują gwałtowne zmiany ciśnienia, a w Polsce teraz zdarza ich się dużo. A dlaczego? Bo miasta i drzewa ścinamy. Straszne, nie? Oj, oj. Nie, ludzie już nie mają co pisać w tych wiadomościach, rzeczywiście. Oj, oj. Biden w Afganistanie. Chiny próbują porozumieć się z talibami. A, mówią, no prawdopodobnie to zrobią. Ja już dawno mówiłem, że Chiny będą chciały pierwsze tam wejść, bo to dla nich jest w sumie łatwe sprzymierzenie. A potem wyciągną jakąś mapę i powiedzą, no, wiecie, to była stara chińska prowincja i... No i ogółem tu będzie Chiny teraz. To nie Afganistan, tylko Chiny. Oj, tak. Chiny wszędzie wejdą, gdzie mogą. Czy ja się nie dziwię, no ich kraj próbuje budować potęgę poprzez różne kontakty, tak jak większość, nie? Ameryka też by chciała być wszędzie. Gdyby nie talibowie, gdyby nie to, że nie postawili na złych ludzi, bo USA bardzo chętnie by chciało postawić na talibów, ale to już za późno, bo stawiali na przeciwników. No i tak wyszło, jak wyszło. USA musiało się wycofać. Nie jest to sytuacja doskonała ani dla ludzi żyjących w Afganistanie, ani dla USA, bo USA zostawiło wiele osób po trzasku. No i w ogóle lipa, ale tak się dzieje. Można powiedzieć, że sytuacje geopolityczne często są bardzo podobne do giełdy. Trzeba wiedzieć, na kogo postawić, kto będzie miał tendencje wzrostowe, a kto spadkowe. To jest po prostu jeden wielki biznes. Jak bardzo chcieliby mówić, że to polityka, wszystko schodzi się o pieniądze. Tam, nie wiem dokładnie, jak to wyglądało w tym Afganistanie, bo też się nie interesowałem. No ale niestety USA sobie nie poradziło, a bardzo chcieli. Tam, z tego co wiem, nie wiem czy zboże, ale coś tam jest, kurczę. Nie będę teraz mówił, bo ja zaraz zrobię jakąś gafę, a się nie przygotowałem specjalnie z informacji o Afganistanie. Także ten teges. Minister potwierdził zmiany podatkowe w Polskim Ładzie. Składka zdrowotna po nowemu. Co to znaczy? A, ja nie wiem w sumie. Oj, jakieś trudne rzeczy. Składka minimalna będzie wynosić 9% od minimalnego wynagrodzenia, czyli około 270 zł. Takie kwoty będą obowiązywać liniowców zarabiających do 6000 zł. Czyli co, wcześniej jakoś było inaczej liczone, że była składka taka sama dla wszystkich? Czyli powiedzmy była stała suma, którą się płaciło i każdy płacił tą samą sumę, a teraz powiedzmy... nie wiem... Składka... Aha, to minimalna, czyli pewnie jeszcze więcej mogłoby być. No, jak zwykle podnoszą wszystko. To ja się nawet nie dziwię, że ludzie są wkurwieni. O, co tutaj jest? Dochód brutto, 15 tysięcy. Projekt po konsultacji NFZ, 682 zł wcześniej. A teraz projekt konsultowany. 253. Co? Projekt konsultowany, projekt... Ale tutaj jakieś debilne rzeczy. Czyli tak. Obecnie 53 zł. No i co jest złego w 53 zł? Za mało! Musi być 1253 zł! Zabrane ludziom!
Jeszcze się tym kurwa chwalą, jak nie wiem. Tak pokazane jest, może tutaj dam ten obrazek. Będziemy zabierać więcej ludziom! To ważna rzecz! Kurde. Czekajcie. Jak to powiększyć, cholera. Zrobili to, te obrazki w jakiejś formie, że się nie da tego... O, tak zrobimy. Gdzie teraz widać? Teraz widać! Teraz będzie widać. O, robimy tak. I proszę bardzo. Dochód brutto 3000 to będzie 270 zł. I do 4000 staje 270 zł. Ale w każdym wypadku będzie płacić się więcej. A w niektórych wypadkach to... Nawet nie mówię jak więcej, bo... No... To jest... Czekajcie, zaraz wam to przeliczę, bo mój mózg teraz nie chwyta. 53... To jest 24 razy więcej. Wow. No, pięknie. Te podatki to są po prostu... Nie wiem, ja to czasem myślę sobie, że oni chcą biznesy w Polsce zniszczyć. I teraz będą się tłumaczyć, że to koronawirus, Najpierw niszczyli biznesy tym, że robili lockdown, a teraz będę jeszcze niszczyć biznesy tym, że... No bo nie ma pieniędzy na szpitale, więc musimy robić kolejny lockdown. I musimy podwyższać podatki. Przecież to jest jakaś komedia. Skąd będą... Ja się pytam, skąd ci ludzie będą płacić te podatki, jak nikt nie będzie miał pieniędzy na podatki? Tak zastanawiam się, czy rząd sobie zdaje z tego sprawę. Znaczy, muszą kurwa zdać sobie z tego sprawę, ale... Czy nie doprowadzą do tego? Bo... Tak lecąc sobie w kulki, podwyższając podatki non-stop, no dojdą niedługo do takich sytuacji. KGHM idzie w atom. Rozmowy trwają. Hutnictwo. KGHM chce mieć jak najszybciej mały reaktor jądrowy. No i spoko, niech robią. Niech robią, byle robili to dobrze, a nie... No właśnie. W Polsce by się przydał reaktor. Najlepiej elektrownia. I to jakaś porządna. Nie na uranie, tylko jest taki drugi, teraz tam znaleźli taki pierwiastek, który działa w połączeniu z... zaraz, nie uranem, tylko taki jeszcze był drugi. Też radioaktywny, ale tam po prostu trzeba do niego jeden pierwiastek radioaktywny. Nieważne jaki, bo to w sumie mało ważne. I myk jest taki, że zachodzi tylko reakcja, jak oba są jakby ze sobą, nie? Oddziałują na siebie. Co to daje? No można tą elektrownię wyłączyć w każdym momencie. Puszcza się tą wodę, odłącza się ten pierwiastek od drugiego i wtedy nie działa. Nie dokładnie jak pluton, no coś takiego. I wtedy jest to bezpieczne, także taką elektrownię mogliby u nas zrobić. Węglowa elektrownia, tak. Jeszcze więcej węgla! Polska wytrzyma. Kurwa. Dajcie więcej węgla. Powietrze wytrzyma, kurwa. A będzie długo, będzie taki... Będzie się wychodzić na miasto. Czarna ściana. Nikt nie będzie nikogo widział. Będzie pięknie. Najlepszy klimat życiowy. Ja rozumiem problemy tych wszystkich ludzi. Rozumiem. Górnicy stracą pracę. Rozumiem, Polska jest oparta na węglu i rozumiem to, że nie można tego zmienić od tak, ale powinniśmy coś robić, a nie tylko bo się inaczej nie da. No coś trzeba jednak robić, bo koniec końców
rozpierdoli się ta planeta, no i tyle będzie. I ktoś powie, ale nie Polska jest tutaj głównie winna. I zgadzam się. Nie tylko Polska jest winna, a raczej Polska to mała kropla w morzu problemów, takich jak Chiny, USA, Rosja, chociaż Rosja nie do końca, ale też podobno tam dużo ma tych gazów cieplarnianych. Same fabryki w Chinach to jest masakra, ale sami sobie przygotowaliśmy taki los niestety, kupując, jak to się mówi, rzeczy z Chin, bo większość rzeczy idzie właśnie przez Chiny, które gdzieś kupujemy sobie w sklepie, gdzieś jakieś inne rzeczy i to wszystko gdzieś tam wytwarza się. Koszt społeczeństwa, w jakim żyjemy. I pytanie, czy jesteśmy w stanie zmniejszyć to, bo no tak mówi się, nie? Bądźmy bardziej ekologiczni, ale to gówno da. Będę szczery. Nawet jak zaczniemy od siebie, to gówno da, to nie wystarczy. Żeby to wystarczyło, trzeba byłoby rzeczywiście, żeby wyszły jakieś zmiany w tych krajach, dużych, gdzie naprawdę to się dzieje. I pomyślcie sobie teraz, że coś, co kupujecie na przykład, nie wiem, za 5 zł, teraz będziecie kupowali za 40. Możliwe, że uratujecie ziemię, ale jesteście w stanie pogodzić się z taką podwyżką cen? To jest pytanie. Filtrować dym też da się. CO2 jest dobre dla roślin. No oczywiście, tylko pytanie w jakich ilościach. Wszystko, prawda, jest dobre do pewnego momentu. Tlen też jest dla nas dobry, a wiesz, że jak przedobrzy z tlenem, to się spalisz? Także mówienie, że coś jest dobre, okej, ale do momentu. Pamiętaj, że wszystko zabija. Nie ma rzeczy, która nie mogłaby cię zabić w dużych ilościach. Woda zabije cię. Jak przedobrzysz z wodą też, wypuszczasz sobie wszystkie po prostu rzeczy z organizmu i no, powiedzmy tak, twój żywot nie zostanie długo. Także wszystko może być jak najbardziej złe. I tutaj chodzi o ilość. I tak, no kasa, rzeczywiście. To jest największy problem, na który ludzie nie zwracają uwagi. Ja nie mówię, że to jest dobre, że to będzie droższe. Ale z drugiej strony też możliwe, że to będzie nasza jedyna taka alternatywa i rzeczywiście będziemy musieli sobie z pewnych rzeczy zrezygnować. No, albo w ogóle nie będzie nas. No, to się okaże, że albo nie zrezygnujemy z pewnych dogodności, będą droższe, albo my jako cywilizacja po prostu padniemy, bo ja nie wiem, jak teraz to szybko zapieprza, ale podobno słyszałem, że w ciągu 20 lat będziemy mieli przewalone. I może być tak, że będą takie susze, że z jedzeniem będzie kaput. Po prostu nie będzie czym wykarmić ludzi, nie będzie wystarczającej ilości tlenu na ziemi, chociaż z tego co wiem, tlen jest podobnież tak, słyszałem, że większość tlenu idzie z oceanów. Ale z drugiej strony, przecież jak się ocean zagotuje, prawda, no to kto ci będzie, co będzie wytwarzał ten tlen z oceanu, nie? Tam też jest, tam też może się zrobić problem, prawda, jeżeli te bakterie, czy co to tam wytwarza, w sumie nie bakterie, tylko pewnie jakieś planktony, te co wytwarzają tlen, bo one też tam robią fotosyntezę, no zagotuje się, powiedzmy, ta woda, nawet podniesie się trochę temperatura, to może się na przykład zmienić balans ekosystemu i tam różne rzeczy. I to mogą być katastrofalne dla nas zmiany. Wręcz takie, że po prostu z dnia na dzień nie będziemy mogli oddychać. No, co ja opowiadam? No kurde! Tyle razy już słyszałem, że na przykład tam właśnie w oceanach najwięcej tlenu jest wytworzonego. Czy ja wiem, że drzewa też wytwarzają tlen, ale z tego co mi się zdaje, tamten te... Boże. Ach, mikroorganizmy, nie wiem jak to się nazywa, cholera, teraz ta cała fauna, nie? Przecież to wszystko na fotosyntezie działa, nie? Okej.
Okej. I jestem w stanie uwierzyć, że teraz nie jest najgoręcej. I jestem nawet w stanie uwierzyć, że nie będzie problemu z tym. Ja mówię to z jakiejś takiej mojej perspektywy, powiedzmy. Okej. Ale to nadal nie zmienia faktu, że i tak nie jest dobrze, jeżeli będzie tak dużo CO2 produkowanego, bo już sam smog jest problemem dla ludzi. I to, że są choroby związane ze smogiem. No tego nie możesz w ogóle mi powiedzieć, że nie, to nieprawda. No bo to jest prawdą. I już samo to jest wielkim problemem. No i jak będzie goręcej, to będzie więcej roślin. Tak było już kiedyś. Okej. Ale jak mówię, do pewnego stopnia może być goręcej, prawda? Bo potem te rośliny wymrą, jeżeli będzie za gorąco. Ale dobrze, okej. Nie będę się z tobą spierał, bo nie mam tutaj zamiaru też, ale mówię, nadal zostaje problem smogu. Nadal zostaje problem takich anomalii różnych, które będą się wydarzać przez globalne ocieplenie. No i w sumie no, to te dwie rzeczy już w pewien sposób obniżają komfort życia, prawda? Drzewa dają tlen. No też słyszałem o tym, że na przykład niedobrze mieć rośliny w pokoju, ale nie wiem na ile to jest prawda. Także tutaj, no ja nie chcę nic mówić, to moje rzeczy można brać z szczyptą soli, ja nawet zachęcam. Nie bierzcie tego, co ja mówię za pewnik, raczej sami szukajcie tych informacji, bo to, co ja teraz mówię, to raczej takie przemyślenia moje. Ja mogę być kompletnie w błędzie, ale o to chodzi, żeby, prawda, szukać tych rzeczy. Powiedzmy, dowiedzieć się, gdzieś tam doedukować się, żeby każdy, powiedzmy, zrobił swój research, nawet nieduży, gdzieś cokolwiek się dowiedział. Smogu i nadmiar CO2, płakanie i zamykanie fabryk nie załatwimy, już na pewno nie CO2. Jak myślisz, o jeden stopni była wyższa średnia? Ach, nie wiem, powiem ci, no pewnie jeden stopień, dwa, no tak rośnie, nie? Wiesz, ja też nie mam pewności. Także, no tutaj nie będę się z tobą, Zenek, spierał, nie mam zamiaru, ja wiem, że ty masz swoje tutaj rzeczy i mogę się z tobą zgodzić w pewnych rzeczach, ale uważam, że nadal powinniśmy przechodzić na pewne bardziej ekologiczne rzeczy. Nie każę zamykać fabryk w Chinach, nie każę tego robić, bo nawet nie jestem w stanie, a i nawet ci najwyżsi nie są w stanie, bo przecież Chiny muszą zarabiać, prawda? Co ja bardziej mi chodzi o to, żebyśmy po prostu myśleli o wielu rzeczach. Na przykład o tym, że w Polsce może być taniej elektrownia jądrowa, żebyśmy nie byli przeciwko temu, bo ja uważam, że to są pozytywne rzeczy i też z punktu ekonomicznego. Z punktu ekonomicznego też na przykład opłaca się oszczędzać pewne zasoby, bo po prostu mniej za nie zapłacimy. Woda, energia, prawda, inne rzeczy, ogrzewanie i to wpływa w pewien sposób też na właśnie generowanie CO2 innych rzeczy, to przy okazji też mamy trochę więcej kasy w portfelu, nie? To jest takie win-win. Zenon, zadzwoń. Oj, nie wiem, jak Zenon zadzwoni do mnie, to mnie pewnie tam rozłupie. Ja dzisiaj trochę plotę. Ale mówię, jeżeli tak uważasz, to ja naprawdę nie będę się z tobą spierał, bo masz tutaj nawet słyszałem te rzeczy, tylko mówię, musiałbym się naprawdę mocno wgłębić w ten temat, ale myślę, że też masz rację, także tutaj nie będę przekreślał twoich słów, bo słyszałem już na ten temat, że rzeczywiście nasza planeta sobie poradzi po globalnym ociepleniu. Głównie chyba prawa strona tak mówi. Ja nie mówię oczywiście, że to jest w ogóle politycznie gdzieś utegowane. Raczej tak, gdzie to słyszałem, nie? Tak z tej prawej strony.
lewa strona, czyś lewica, prawda, no mówi, że nie, że nie da się tego ratować. To tak mniej więcej politycznie wygląda. Ja gdzieś stoję po środku tego i tak staram się jakoś, nie wiem, logicznie, ekonomicznie do tego podchodzić. Chociaż cholera, też nie jestem wcale jakimś świętym człowiekiem, bo też nie jestem najlepszy w oszczędzaniu, powiedzmy, zasobów. Nie no, to było od zarania dziejów, człowiek się dokłada, ale malutki procent się tak myślę. No, powiem tak, to zawsze ten procent coś znaczy. Ale, znaczy, no zawsze on jest, nie, no tak może lepiej. No powiem tak, ciężki temat. Bo co każdy człowiek to ma inną opinię na ten temat. Można powiedzieć, że każdy ma swoją taką opinię na temat globalnego ocieplenia. Jeden powie, że na przykład to się stanie, że tam zginiemy. Drudzy powiedzą, że będzie globalne ocieplenie i będzie gorsza jakość życia. Trzeci powie, że będzie właśnie w ogóle, że nie będzie globalnego ocieplenia, tylko w ogóle wszystko się zamrozi. Czwarty powie, że w sumie będzie git, bo planeta sobie poradzi. No i powiem, że no co kurde, osoba to jest jakaś inna teoria na ten temat. To jest ciekawe. I tutaj nie chcę nikomu, prawda, mówić, że nie ma racji, bo ja sam nie wiem, będę szczery. Czytałem trochę rzeczy na ten temat i powiem, że nawet naukowcy niektórzy ze sobą się kłócą, więc tutaj ciężko mi coś tak powiedzieć. Na pewno, jak to się mówi. Nie wiem. Tak raczej, no mówię, to co teraz tak poruszam, to tak bardziej do dyskusji. O, może tak. Dobrze, że Zenon się udzielił, dobrze, że tutaj powiedział coś na ten temat. Też warto przemyśleć to w ten sposób. Ja wam powiedziałem to, co ja myślę. Nie, no tutaj każdy ma jakąś, powiedzmy, opinię na ten temat. I dobrze. Na tym polega dialog, na tym polega rozmowa, żeby właśnie przedstawić swoje argumenty, swoje tutaj poglądy i skonfrontować je z drugą osobą, nie? Żeby druga osoba też mogła coś powiedzieć i zastanowić się nad tym wszystkim. Także fajnie. Bardzo dobrze. No, także ten temat myślę tak... Przeszliśmy ładnie. O właśnie, ja teraz tak patrzę, sport. No właśnie, dzisiaj meczy. Komu kibicujecie, to nawet nie będę chyba jednak pytał, bo wiadomo, że Polsce. Jestem dziwny człowiek. Mi nie będzie przeszkadzać, jak ktokolwiek wygra. Będę kibicował Polsce. Po prostu się nie wkurzę, nie? Bo nie mam zamiaru się wkurzać. I... Będziecie oglądać? Czy jednak macie jakieś inne plany? Bo chyba dzisiaj jest ten mecz, nie? Czy może ja się mylę? Chyba dzisiaj? Chociaż cholera go wie. Anglia Polska, nie? I śledzę tego tematu. Jak myślicie, Polska wygra? Przegra? Ja myślę, że zremisuje. Nie wiem, czy uda im się wygrać, ale na remis mają szansę. Jakoś. Polska nie gra fenomenalnie, też nie będę oszukiwał, nie będę jakimś fanatycznym fanem, ale jeżeli wygrają, to będę pozytywnie zaskoczony. Jeżeli nie, no to nic się nie stało, jak to mówią. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Dobrze, że dzisiaj żadnej audycji też nie ma, prawda? Bo, znaczy chyba nie ma, troje, mogę się mylić, nie wiem, nic nie mam zapisanego. Bo chyba nikt by nie oglądał dzisiaj rzeczywiście. 27 stopni w lądku dziś, lato w pełni. O kurde, u mnie na dworze 24, no 23. Także, ale fajnie, ja lubię, jak nie jest za ciepło. Jest taka w sam raz pogoda, na rowerze byłem. Jechałem sobie do Maka, do Biedry, zrobić zakupy, jakieś pierdoły. O kurde, 30. W Londynie, mówisz? Kurde, ja pierdzielę. To Londyn? Naprawdę w Londynie 30 stopni? Ja pierdzielę. Ja myślałem, że tam pada tylko. No. Jak uważasz, to wygra Anglia czy Polska? No ty to wiem, że oglądasz, to będziesz pewnie miał swoje zdanie na ten temat.
Kurde, ale dobrego Tigerka sobie kupiłem. Remis, aaa, tak samo jak ja. Czyli widzę, jak to mówią, potężne głowy. Wielcy myśliciele myślą tak samo. Też właśnie ustawiam remis. Obecnie mówi się, że jak temperatura wzrośnie o 2 stopnie, to całe życie zginie. Problem w tym, że życie najlepiej się miało, gdy temperatura była wyższa 8 stopni. O kurde. O, ale może to my zginiemy, nie? Życie sobie poradzi, nie? Że wszystko będzie git? Tylko, że my sobie nie poradzimy w takiej wyższej temperaturze. To może na przykład być problem. Chociaż z drugiej strony, kurwa, tam to by z Hiszpanii musieli pomierać, bo przecież tam to jest od cholery, od bardzo gorąco, albo w takim Meksyku. To może ja po prostu pieprzę głupoty teraz. Może rzeczywiście, może. No ale taka Australia i tam już na przykład jest średnie, jeśli chodzi o... Ale w sumie... Nie wiem. Kup sobie nowe Oshi z Wiedźminowej kolekcji. A widziałem, ale nie piłem jeszcze. Muszę wypić, tak. Tam jest ten, jaskółka. I jakieś inne. Nie, kolody się przejmują zwierzętami, nie ludźmi. Aha. A to prawda, to czasem jest śmieszne, jak bardzo przejmujemy się zwierzętami nad ludźmi. Ja mam taką rzecz, dużo ludzi mnie za to bije, ale uważam, że to jest bardzo, bardzo dobra rzecz. Uważam, że my jako ludzie jesteśmy na samej szczycie piramidy, takiej wartości, nie? Że my jesteśmy najważniejsi, a pod nami są zwierzęta. I najwyżej są nasze, powiedzmy, zwierzęta domowe, tam inne rzeczy, ale nadal pod nami. I co to znaczy? Ktoś powie sobie, no jak pode mną, to znaczy, że mogę go bić, tamten... Nie. Ja tak nie uważam. Ja wręcz przeciwnie. Uważam, że właśnie przez to, że niżej są od nas, powinniśmy właśnie dbać o nie, ale jest pewien kawiat. Wszystko w porządku, nie powinniśmy dbać o te zwierzęta, pielęgnować, traktować je jak najlepiej się da, ale nie traktować ich życia wyżej niż na przykład życie ludzkie. Co to znaczy? W hipotetycznej sytuacji, kiedy mógłbym tylko ratować jedną, jakbym mógł uratować człowieka albo zwierzę, o tak, to uratowałbym tylko człowieka. Jeżeli mógłbym oba, no to bym uratował te zwierzę i człowieka. Ale jeżeli mógłbym tylko jedną rzecz, to tutaj niestety człowiek byłby na pierwszym miejscu, dopiero zwierzę na drugim. I myślę, że to jest racjonalne myślenie. My jesteśmy jednak, powiedzmy, najbardziej ukształtowani inteligencją, i prawda, tak jak w samolocie, kiedy, powiedzmy, brakuje tlenu, to pierwsza sobie matka zakłada, prawda, maskę na głowę, a potem dziecku. I tak samo właśnie tutaj, w tej sytuacji, ważniejszy będzie człowiek, ale to nie znaczy, że, jak mówię, możemy, mamy w ogóle jakiekolwiek prawo do złego traktowania zwierząt. Tego też nie rozumiem, tych wszystkich ekoterrorystów, bo inaczej ich nie nazwę. To cała PETA. Oni by kurwa chcieli... przepraszam, że przeklinam, bo nie, jak słyszę słowo PETA i ja sam o nim mówię, to już mi się włączają wszystkie emocje. Oni by chcieli, żeby zwierzęta miały utopię i żeby żyły sobie... W ogóle ludzie nawet nie mogli dotknąć ich. A ci, którzy mają zwierzaki domowe, jakieś tam ten, to powinni po prostu, tam na kolana padać, nie? Że jak masz kota, to tego kota to powinieneś nosić, tam mu dawać najlepsze rzeczy, jakie możesz. A na przykład jak masz krowę, to tobie nawet nie wolno jej doić. A zabić? Chłopie, to powalony jesteś. Także, ani nie możesz doić krowy, nie możesz kurom jajek brać, bo nie wolno. Nie możesz owcy ogolić, bo nie. I w ogóle, zwierząt to ty nie dotykaj. No, dokładnie, PETA to można butem zgasić. Oj, dokładnie, tak. Oj, jak ja się z tym zgadzam. Powiem wam, mam taką audycję przygotowaną, ale nie wiem, czy zrobię ją tutaj, czy gdzie indziej. Pobrałem sobie emulator Amigi.
Ale poczekam na etama z tym. Ale go powkurzam tym, bo ja będę specjalnie robił takie rzeczy, że on tylko będzie się łapał za głowę. I może uda mi się etama tak wkurzyć, żeby się gdzieś tam na audycji zdenerwował. Ale to tak, przyszłościowo myślę. Jakaś może być śmieszna audycja. Jestem w stanie zrobić z tego śmieszną audycję. Coś takiego interaktywnego. Śmieszna sprawa. Najdalej pół roku temu każda epoka geologiczna miała podaną temperaturę i CO2 na wiki. W tabelce po prawej, a teraz nie ma. To, no tak. Słuchaj, jeżeli coś nie pasuje, to trzeba to zlikwidować. To jest smutna prawda. Na przykład taki Reddit. Ja wiem, że teraz przechodzę na jakiś inny temat, ale jest mi bliski. Reddit, miejsce wolności słowa. Ale do momentu. Człowiek, który stworzył Reddita, był takim, można powiedzieć, białym hakerem, prawda? No, osobą, która zajmowała się szerzeniem wolności i ogólnego takiego, powiedzmy, no, kurde, no, freedom of speech, nie? Wolność słowa i takie rzeczy w internecie. On był przeciwko akcie, tych innych pierdołach, tym, tej pipie, jak to się mówi, i innych rzeczach, które mogły kolidować to. I było fajnie do momentu, kiedy nie było fajnie, czyli pieniądze weszły w grę. Reddit został wykupiony. W ogóle nie rozumiem, jak ten gościu pozwoli na to, żeby go sprzedano. No, jestem w stanie domyślić się, czemu. Miał kolegę, z którym współzakładał Reddita, i to był człowiek nabity na hajs. Dokładnie. Wszystko polega na pieniądzach tutaj, Zenek. I tak jak w tej mojej historii, którą mówię, gościu został potem dowalony przez chyba FBI czy tam CIA. Praktycznie za nic, no za zdradzenie informacji, które ludzie powinni wiedzieć na temat rządu. No, dali mu praktycznie dożywocie, no i potem sobie, no co mógł zrobić? No strzelił samobuja, bo nic lepszego nie mógł zrobić. Oczywiście, że go wydali jego koledzy, w cudzysłowie. Ten jeden, który był party na kasę, i drugi, który praktycznie chciał tylko dupę sobie ratować. No i potem Reddit przeszedł pod firmę. Znaczy, to się działo już wcześniej, ale powiedzmy, że tam, no, to się mniej więcej w podobnym czasie działo. Nie wiem dokładnie pod jaką firmę, oni nadal są pod tym samym szyldem, ale wiem, że medialnym. To jest jakaś tam spółka, co ma gazety. I przez to, że wiadomo, trzeba dobry robić wizerunek, Reddit zaczął pewne rzeczy blokować, pewne inne pierdoły. I nawet zatrudnili feministkę, aktywistkę jako CEO, bo media zaczęły srać na Reddita. W ogóle to jest tak komiczne, że te media, kurwa, budują po prostu światopogląd, bo przez to, że media zaczęły srać na Reddita, Reddit musiał czyścić się z zarzutów, bo ludzie nagle zaczęli atakować Reddita, jak oni mogą, to seksiści, coś tam, sroś tam, bo nie mają na przykład żadnej kobiety w zarządzie i w ogóle, i oczywiście w Reddicie to już tam byli debile, można powiedzieć, a raczej ci, którzy utrzymywali Reddita, według mnie, to byli debile, bo postawili feministkę, która była nie do końca... Znaczy, ona i tak nie robiła nic złego, ale powiedzmy, zrobili to z tego powodu tylko, bo media się dowalały. Tak zwany lynch był. I potem jeszcze kolejne rzeczy dochodziły, Reddit musiał banować subreddity tylko z tego powodu, bo robiły media lynch na niego. To było takie, kurwa... że no, macie wolność słowa, czyli jesteście źli, no. I to wszystko doprowadziło do tego, koniec końców, bo historia jest znacznie dłuższa, że wrócił ten gościu, który był party na hajs, który był w połowie, powiedzmy, założycielem Reddita. Ta feministka została zwolniona, no bo Reddit zrobił tam hurdur, przecież nie może być tak, że feministka nami rządzi. I ten gościu party na hajs tak zaczął cenzurować Reddita, że w pewnym momencie, kiedy ludzie tam mówili, że Trump jest
spoko opcją, albo powiedzmy, że Biden albo ktokolwiek Hillary, bo to w tej Hillary był ten wyścig prezydencki, prawda? Jak były te rzeczy, to on cały czas podmieniał posty. Tak, gościu, który był CEO w tym momencie, podmieniał posty. Czyli centralnie ktoś napisał, że na przykład Hillary tam, powiedzmy, jest do bani, bo coś tam, to on to podmieniał na Trumpa. Albo inne rzeczy. Centralnie podmieniał posty ludzi. Zresztą robił inne chućpy i inne rzeczy. A potem, jeszcze żeby dowalić to, zatrudnił Uber moderatorów dosłownie, którzy moderowali po 1000 subredditów, ale metodą, powiedzmy, tego Goebbelsa, czyli no tylko żeby zgadzało się z polityką daną. I no, cenzura poszła na 500% i wyjebało. Zaraz spróbuj cokolwiek powiedzieć, co się nie zgadza z linią Reddita, to zostanie zniszczony. Bo ludzie tam już po prostu żyją jak w jakiejś Korei Północnej, że tam już nawet nie trzeba ich po prostu, nie trzeba nimi rządzić, bo oni sami będą po prostu podpieprzać innych ludzi, tam łapkować w dół, bo już jest ich po prostu przekaz jeden. No i tutaj właśnie dochodzę do tego momentu z Wikipedią, kiedy dochodzę właśnie do tego, co tutaj mówiłeś, że ludzie zostali tak już zbombardowani przez takie rzeczy, przez te media, przez inne rzeczy, że już nie są w stanie myśleć za siebie. Oni po prostu myślą grupowo. Myślą, że no dobra, jeśli powiem coś innego niż jest w aktualnym, powiedzmy, linii mediów albo tam kogo innego, to wtedy zostanę zlinczowany, zostanę odrzucony, shunned, nie? Będę jak ten odludek. Będę samotny i nie będę w wiosce. No i większość ludzi tego nie chce. A co lepsze, nawet ci, co to zrobią, to nadal będą czuli, że to oni popełnili błąd, że to wioska nadal jest w porządku, że wioska jest super miejscem, tylko oni popełnili błąd i to oni źle zrobili, że powiedzieli swoje własne zdanie. I to jest właśnie problem dzisiejszego, kurwa, świata. Miejsce, które miało być ostoją wolności słowa, teraz stało się właśnie przeciwieństwem. I mówimy tu o Wikipediach, mówimy tu o Redditach, bo podobne rzeczy dzieją się i tam. To nawet ja się nie będę zastanawiał nad tym, bo po prostu gdzie są pieniądze, gdzie jest władza, gdzie są wielkie korporacje, tam dzieje się, kurwa, zło. Ja nie chcę mówić jak ty osoba, która jest przeciw korporacjom, bo nie jestem przeciw korporacjom, ale jestem przeciw korporacjom, które są po prostu już, nie wiem, nastawione na sam hajs. Chociaż ktoś mi powie, że nie da się inaczej, będę z korporacją. Uważam, że można mieć jakieś, nie wiem, uczucia, można mieć cokolwiek, żeby, nie wiem, nie być tym najgorszym podludziem. Pytają. Jakim się chce, to znajduję odpowiedź. No tak, no. Mówimy o ludziach. Jasne. Ci, którzy chcą dojść do prawdy, dojdą do niej samemu. Tylko spróbuj ją przekazać innym. I spróbuj... To tak jakbyś, wiesz, to trochę jakbyś chciał powiedzieć fanom McGrawa, że McGraw nie istnieje. Nie zrobisz tego. I nie zrobisz tego na przykład na Reddicie. Nie powiesz komuś czegoś, bo nie. To jest trochę jak ten moment w Biblii, kiedy tam było coś takiego, że nie spodobało im się to, ponieważ Jezus powiedział im prawdę. Coś takiego. Wiesz, ty możesz wiedzieć, że tak jest, ale nadal nie przekonasz ludzi i sam fakt to, że ludzie będą cię odrzucać w pewien stopniu, nie mówię, że zawsze, ale wielu ludzi po prostu uzna to, że to jest ich wina, nie? Że to jest ich problem. Matko, tak rano. Rano, no etam. Ja już specjalnie zrobiłem to później, bo wiedziałem, że będziesz mi narzekał, a chciałem zrobić o 9:00, tylko pojechałem na zakupy rowerem. Ej, tak gadam o niczym. O, miałem pewien... To powtórzę się jeszcze raz, ale to nie dzisiaj, żebyś się nie nakręcał na dzisiaj. Będę robił audycję, ale to nie wiem, czy tutaj, czy na swoim kanale. Taką bardzo luźną, gdzie będę próbował
spierdzielić emulator Amigi. Centralnie będę próbował zniszczyć oprogramowanie, które do emulacji, czyli będę jakieś tam pierdoły robił. Takie w formie sobie robienia jaj. Także może być taka śmieszna audycja. Prawdopodobnie coś takiego, żeby ludziom się spodobało. Nawet wiem, jaki format jest dobry, żeby to nie było nudne. Także mam gdzieś w głowie taki pomysł fajny. I on nie, naprawdę, jeżeli zrobię to tak jak trzeba, to uwierzcie mi, to nie będzie nudne. Ja wiem, że to brzmi jak, o, kolejno jakieś tam... Nie, to w ogóle nie będzie tak... To będzie coś na poziomie Karyna używa komputera. I samo to już po prostu będzie śmieszne, można powiedzieć. Że takie używanie komputera w sposób taki, że każdy złapie się za głowę i będzie myślał, o kurwa, panie... Co tu się dzieje? Kurczę, tegerek już mi się kończy, ale dobry. Powiem, ten arbuzowy tegerek to świetny jest. No. Ale no, dobrze, tu potrzeba mówisz, no, że jak ktoś chce, to znajdzie odpowiedź na wiele rzeczy. No tylko pytanie, czy to coś da? No, jedna osoba, która wie, nadal nie zmieni Populum niestety kieruje światem. Jak bardzo chciałbyś? Tak, znaczy fakt może być inny. Może być taki, że jedna osoba kieruje światem, tego nie wiem. Ale nadal, żeby kierować tym światem, nawet ta jedna osoba musi mieć większość. I nie przekonasz, powiedzmy, już tych osób do swoich, powiedzmy, prawd. No, dlatego, że to jest po prostu polityka, prawda, i takie rzeczy. Nie chcę teraz wchodzić w te jakieś takie zagmatwane rzeczy, bo sam się złapię zaraz na tym, że nie wiem, co mówię. I często za bardzo zagmatwuję te rzeczy. Zagmatwuję, nowe słowo. Rzeczy, które mówię. Ja też w ogóle tę audycję pracę, o 50 minut tylko, kurczę, wydawało mi się, że trochę dłużej. No ale tak to jest. W ogóle sobie fajną rzecz dokupiłem. Mały subwoofer do komputera. Bo często słucham jakiejś muzyki takiej elektronicznej. Kupiłem sobie subwoofer i głośniki wysokotonowe. Bo mam średnio tonowe już i one są ok. Brakowało mi właśnie wysokotonowych i subwooferek. I sobie tak słucham czasem muzyczki. Nie jest to jakoś tam fenomenalna jakość, bo to są, powiedzmy, sprzęt średniej półki. Znalazłoby się tonę lepszego sprzętu, ale do tego, co ja potrzebuję, jest ok. A jak potrzebuję sobie posłuchać fajnej jakościowo, bynajmniej dla mnie, to słucham na słuchawkach. I tak mógłbym kupić sobie jakieś za nie wiem ile, jakieś tam super firmy i pewnie byłyby lepsze, ale nie potrzebuję. Już jestem zasatysfakcjonowany. Ach, język mi się plącze. Tym, co mam. Także super. Że dobrze jest czasem popatrzeć się na to, co się ma i tak powiedzieć, a w sumie spoko, cieszę się, że mam to. Stoi przede mną Play 3. Mam na nim sporo gier, muszę je ograć, bo mam go zmodowanego, także te gry są, wiecie jakie, ale są na nim, mogę wgrać inne jeszcze. Mam PS4, na PS4 w sumie prosiaka, bo to nie jest zwykła PS4. Także pro mam i na PS4 mam tam Horizon, jakieś inne pierdoły i też muszę to ograć. I ja na przykład wiem, że nie będę sobie na razie kupywał tam sprzętu, dopóki nie ogram tych rzeczy. No bo kurde, po co mi na przykład kupować karty graficzne, jakieś inne rzeczy, jak nie ma żadnej rzeczy, której ja bym potrzebował. Jestem zadowolony z tego, co mam. Nie wiem, jak Skyrim Elder Scrolls 6 wyjdzie, to może kupię sobie, albo GTA 6. Ale to do tego czasu to

0: Chyba po prostu więcej łapek. No, to prawda. Ludzie wchodzą i tak, Gumball coś tam pierdzieli i wychodzą. Liczą na Krawca. No, jeszcze Krawca nie ma. Kiedyś wróci. Ja muszę sobie trochę popierdzielić. W ogóle bardzo mi się podoba zdjęcie, które znalazłem. Idealnie oddaje rzeczywistość wielu audycji. Jakość audycji rośnie wprost proporcjonalnie do nietrzeźwości prowadzącego. Tym więcej promili, tym lepsza słuchalność. Można powiedzieć... alkoholum mobile. Kurczę. Radyjko, świetna sprawa. Świetna sprawa. A mi się kończą już tematy. Zenek, miałeś być, miałeś coś tam zapodać, co? Zenek mówił, Gumball, nadawaj, będzie fajnie, pogadasz. O czym mam gadać? Będę nazwać to wszystko coś tam light i sobie smędzić o różnych rzeczach. Słuchalność nie oznacza jakości. Nie, ja sobie żartuję, wiem oczywiście. Ja tak naprawdę rzadko patrzę na tą słuchalność. I nawet jak na nią patrzę, to też mnie to jakoś specjalnie nie przejmuje. O kurczę, matko boska, 8 powiadomień jeszcze. Dzień dobry, panie Tamie. Ja już tu miałem kończyć audycję, ale w sumie zadzwoniłeś. Cześć, witaj. Jak tam dzień mija?
1: No, nie wiem jak mija, bo dopiero... O, poczekaj chwilę. Mi się Skype zaczął. Dobra, wyłączył się. Jeszcze w sumie nie zdążyłem toalety odwiedzić, a to już audycja. Sobie tak włączyłem komputer odruchowo, bo ja tak odruchowo włączam komputer. Mówisz, że chcesz rozwalić emulator Amigi. No dobrze, że nie Amigę, bo był naprawdę stratny. Nie, ja ostatnio, czyli dzień wcześniej, czyli wczoraj, mówię tak trochę nieprzytomny, bo ja dzisiaj wstałem po prostu z bladym świtem. Ostatnio wstaję 15, nawet 20 i po prostu jestem trochę nieprzytomny. Oglądałem ceny komputerów retro i powiem szczerze, że gdybym trochę miał takich zapasów finansowych, to zacząłbym inwestować nie w jakieś tam kryptowaluty, bo to mogą zawsze wyłączyć, albo się może prąd wyłączyć, albo internet, albo coś i tyle z tego będzie. Dlatego twierdzę, że po 2-3 latach, no nawet już teraz przedłużam ten po kryptowalutach, ale nie mam na myśli tutaj kryptowalut emitowanych przez banki, tylko przez takie właśnie tworzone przez społeczności, to będzie, to śladu nie zostanie. I się zdziwicie, bo jeszcze 2 lata temu nikt z was by nie przypuszczał, że będą chodzić ludzie z maskami na ryjach chirurgicznymi. A się to stało, a zobaczycie, co się będzie działo z kryptowalutami.
0: Spokojnie, czas nadejdzie, będziemy się wymieniać na talary ziemniaczane.
1: Dokładnie tak. No teraz mamy takiego prezesa finansów, ministra finansów, który coś tam przebąkiwał o tym, że płatności kartą są dobra, bo gotówka ludzie coraz mniej używają i by było dobrze, żeby terminal była w fiskus i mogło być płacona tak bezpiecznie karta. Także coś, tak mniej więcej, nie udało mi się udawać tego głosu, bo to jest bardzo, bardzo trudne. No trzeba na plus podać, że ostatnio jak słyszałem jego wywód, to podszlifował troszeczkę prawidłową wymowę, ale nie ma co się naśmiewać, to jest nikogo, zresztą się nie naśmiewam, bo w zasadzie mnie jest obojętne, czy to będzie pieniądz papierowy, bo to jest tylko papier i farba drukarska, czy papier zostanie zlikwidowany i zostanie wprowadzony kolejny poziom głupoty, czyli excelowy pieniądz, tak? To naprawdę nie ma znaczenia.
0: Ale jednak można dzięki temu sprawdzić, gdzie, z jakich rąk przechodzą te pieniądze. Chociaż mówi się, że Tak samo można ukryć

0: pochodzenie pieniądza cyfrowego, tak jak papierowego, bo można po prostu na różne mikrosumy tam przelać na różne banki, to podzielić, jakoś tam zrobić i to ostatecznie po prostu stanie tak zamieszane, że nie będzie dało się tego prześledzić do tyłu.
1: Mniejcie, nie miejcie żadnych złudzeń, to wam od razu mówię i też przy okazji panowie, którzy słuchają tego służbowo, których jak zwykle pozdrawiam, wy wiecie, że ja wiem, do pewnego poziomu, to znaczy już liczonego w milionach, tacy powiedzmy, no nazwijmy to klasą średnią, bo biedak się jakąś kryptowalutą czy dużymi sumami nie posługuje, dużymi w sensie takim tysięcy złotych, zarówno w jedną stronę, jak i w drugą, czyli w elektroniczną i w papierową, można wszystko prześledzić. Nawet byście się zdziwili, gdybyście dokładnie poczytali sobie na temat zabezpieczeń, jakie są w banknotach obecnie używane i jak bardzo ta cała, nazwijmy to, sfera związana z monitoringami różnego rodzaju, a nie mam na myśli tutaj kamer, nie, tylko różnego rodzaju elektromagnetyczne bramki, różnego rodzaju przejścia, jak bardzo wszystko odczytuje chipy, które są RFID, które są. I oczywiście można zniszczyć, to zawsze jest taka możliwość, żeby włożyć.
0: Mówię, że w pieniądzach są chipy RFID, ale czy to się opłaca im, bo popatrzcie z tego punktu, że
1: 5 groszy mniej więcej kosztuje taki chip. To jest 1/10 wyprodukowania banknotu. Także opłaca się. To znaczy, powiem ci nawet cały proces, jak to wygląda. Pobierasz sobie w bankomacie, pobierasz sobie pieniądze, tak? No bo najczęściej ludzie pobierają, no skąd się biorą dla ludzi pieniądze z bankomatu, tak? No mają jakieś tam konto, na które im przelewa się należność. No i teraz wybierają to w postaci najczęściej setek albo pięćdziesiątek, takich nowiutkich, bo teraz takie nowiutkie, rzadko się zdarza, żeby bankomat wypłacił nienowiutkie. Oczywiście można w okienku, ale jest pewna zniechęta. Jak to teraz mówią, takie modne słowo zachęta, to jest pewna zniechęta, bo prowizje w bankach obecnie za wypłatę gotówki z własnego konta sięgają 10 zł, więc bardzo dużo ludzi rezygnuje z tej formy, że tak powiem, wyboru pieniędzy. No wtedy rzeczywiście może to być, może, jak zaznaczam, bo ja nie wiem, jak to wygląda w procesie, czy pani, która wyrzuca z kasy banknoty, też nie ma ich numerów, na który, bo wy musicie dowód okazać. Natomiast w bankomacie sprawa jest prosta. Bankomat wyrzuca i tam jest taka sprawdzarka, jeżeli to jest tym bardziej bankomat wpłatomat i on wie, która karta, czyli która osoba wypłaciła które bankomaty. Przechodząc przez każdą bramkę w sklepie, nie tylko sprawdzana jest etykieta z antenką RFID, którą notabene bardzo łatwo uszkodzić, natomiast sprawdzane jest wszystko, co macie w kieszeniach i wszystko, co ma takiego chipa. No. Nie czarujmy się, tak to wygląda. Tak? Więc inwigilacja jest pełna. No. Można być myśli takiej, że tak nie jest, ale ja nie jestem naiwny sobie z tego, myślę, zdaję sprawę, nie? Że tak to wygląda. Oczywiście będą się tacy, którzy będą się śmiać, którzy im będą dowierzać, ale jak nie dowierzacie, to włóżcie 100 złotówkę do banknot 100 złotowy, nowy zaznaczam, ten taki z tym hologramem nadrukowanym na nominale po prawej stronie. Złoty tam jest, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. I włóżcie to do mikrofali, na mikrofalowe promieniowanie. Zobaczycie, że wypali się wam piękna dziurka w miejscu, gdzie jest centrum antenki RFID.
0: No dobrze, okej, wszystko fajnie, pięknie, ale wierzysz w to, że Polska, ogólnie te całe IT, będzie potrafiło to dobrze wykorzystać, jak oni nie potrafią serwera postawić poprawnie i na przykład zrobić spisu tak, jak trzeba?
1: Posłuchaj, pewne rzeczy, jak to mówił jeden z moich idoli, czyli Wielki Szu, przez całe życie uczył się niezdarności. No bo po pokazie, jak potrafi tasować karty w powietrzu i tak dalej, no kto usiądzie z nim do stołu, nie? pewne rzeczy są celowo opuszczane po to, żeby sprawiać wrażenie, że jest to tak robione niedorajdowato. Nie ma czegoś takiego jak robienie niedorajdowato. Te wszystkie rozporządzenia, które tam wchodziły z tymi maskami, co to potem sądy i tak wszystkie odrzucały i tak dalej, to wszystko jest pewien pozór. My nie miejmy złudzeń, że u władzy siedzą ludzie mądrzy. To nie są idioci, a jeżeli nawet są w jakimś temacie, no bo przecież nikt nie jest multitematyczny, że zna się na wszystkim, to przy tym poziomie mają doradców, którzy głupkami nie są. Tak? No, nikt mi nie wmówi, że ktoś, kto konstruuje jakiś konstrukt prawny, który ma swoje odbicie potem w czynach całej populacji kraju, jest głupi. No. Jeżeli robił to raz, drugi, trzeci, czasami się może zdarzyć jakaś pomyłka, ja w to wierzę, na poziomie powiedzmy sekretarki, która coś przepisuje na dziennik ustaw, tak? Ale myślę, że jest to na tyle sposobów sprawdzone, że jeżeli to było, no to było robione z pełną premedytacją. No. Nie oszukujmy się. Chcieli sprawdzić po prostu, ile osób połapie się. To jest świetne badanie socjologiczne. Ile osób się połapie, że wszystkie, ale to absolutnie wszystkie rozporządzenia nie mają delegacji ustawowej i ile osób się po prostu weźmie i się to oleje. A policji przykazano celowo i z premedytacją wystawiać te mandaty i nie słuchać się tłumaczeń. Powiedzieli, dali im carte blanche, tak zwany, tak? Czyli po prostu, że są nietykalni. Oczywiście nietykalni jak nietykalni. Znajdzie się zawsze jeden czy drugi, który weźmie prawnika, czyli radcę prawnego, jak już mówiłem, i po prostu wytoczy sprawę takiemu policjantowi cywilnie. No i ale tylko ile się znajdzie takich osób na całą Polskę? 30?
0: No.
1: Chyba nie więcej.
0: Może tak być, tylko pytanie takie, czy jest to gra warta świeczki, bo takie rzeczy kosztują i jednak trwają. Wygrać w sądzie może być łatwo, ale czas, który na to poświęcisz i pieniądze, które w to władujesz, mogą być kompletnie po prostu to może być nieopłacalne z punktu takiego zwykłego.
1: To jest zawsze opłacalne. To jest zawsze opłacalne, ponieważ jest bardzo dużo. No w tej chwili zrzeszyła się grupa prawników. Ja nie lubię takich zrzeszeń, bo zawsze czuję w tym pewien podstęp. Natomiast zawsze trzeba prywatnie wynajmować. To kosztuje około 3000 zł. No, odszkodowanie za dyskryminację i łamanie prawa jest, no myślę, że a od osoby, która to nałożyła, a B od instytucji, to może być suma summarum 40 tysięcy minus podatek. Także jest to... Znaczy ja rozmawiałem po prostu z radcą prawnym w tej sprawie. No, na takich niesłusznych, że tak powiem, nałożeniach mandatów, na dyskryminacji z powodu na przykład niewpuszczenia gdzieś czy coś, to dwie dychy to jest standard, jaki wystawia fakturę radca prawny dla osoby pozwanej. Także i potem ona się musi z tym bujać w sądzie, nie? Żeby udowodnić już, że to jest niesłuszne. Bo jeżeli masz dowód w postaci nagrania, a zawsze mówię wam, nie nagrywajcie telefonami, tylko miejcie ukrytą kamerę podłączoną do powerbanku. Prosta rzecz, a tania, bo taka kamera kosztuje 30 do 50 zł. Q11, Q12 polecam. Bardzo lekka, tam chyba 11 gram waży taka kamerka. Można też zdemontować mechanizm z długopisu szpiegowskiego albo mieć okulary szpiegowskie. Nikt wam nie zabroni chodzić i nagrywać całego swojego życia, bo zaraz się odezwą złotouści demagodzy, którzy powiedzą tak, ale ci nie wolno nagrywać. Otóż wolno nagrywać. Tutaj są mylone pewne sprawy. Jeżeli twoje nagrywanie ma na celu udowodnienie tego, że jest popełniane wykroczenie lub przestępstwo, to masz prawo nagrać na własne potrzeby, a poza tym na własne potrzeby masz prawo nagrywać każdą, powtarzam, każdą rozmowę według polskiego prawa,
0: tak,
1: w której uczestniczysz.
0: Tak, ale nie możesz jej udostępnić publicznie. Jeżeli udostępniasz publicznie, nie możesz udostępnić prywatnych informacji i osoby, które tam są, muszą zostać poprawnie, nie wiem, zanonimizowane w wielu wypadkach.
1: To znaczy dokładnie tak jak mówisz, z małą poprawką. Wszystkie osoby publiczne lub pełniące funkcje funkcjonariuszy publicznych mogą być sfilmowane i mogą później z powództwa cywilnego ewentualnie wystąpić do sądu. Niestety przegrają tą sprawę w związku z tym, że interwencje często się nagrywają. Oczywiście warto jest zamazać twarz i zmienić głos. Zakryć też dane wrażliwe. Natomiast no, łatwiej jest, że tak powiem, tutaj sprawę wygrać, ale nie polecam zamazać, bo to jest po prostu bezsensowne. Ja mówię tutaj tylko i wyłącznie o postępowaniu dowodowym, czy sprzeciwie do postępowania administracyjnego, bo często może się zdarzyć tak. Czy teraz to już nie, no bo już mamy tutaj, my jesteśmy, pamiętajcie, na mapie, jak sobie spojrzycie taką mapę, jest taka w internecie mapka odnośnie tych całych szaleństw związanych z zarazą, gdzie kolorami są oznaczone państwa. My jesteśmy w pasie państw na zielono oznaczony w tej chwili. Na zielono. Także ten, ja się troszeczkę obawiam meczu Polska-Anglia dzisiaj, bo tak się zastanawiałem, czy to nie będzie na rękę wpuścić tutaj tych kibiców z Wielkiej Brytanii. A jak jest z Wielkiej Brytanii, no przynajmniej z mainstreamu, o ile nie kłamie, to chyba wiecie. Ja bym osobiście nie, tak jak to zrobili bodaj Albańczycy, chyba nie, gdzie my graliśmy na wyjeździe ostatnio? San Marino nas wpuściło. Gdzieś nas nie wpuścili, wiem, że gdzieś nas nie wpuścili. Oddali za bilety Polakom. I trzeba tak samo się oczywiście zachować, nie wpuścić kibiców brytyjskich, oddać za bilety. Spokojnie, warszawiacy wypełnią stadion.
0: Będzie oskarżenie o rasizm, ale tutaj wiesz...
1: Nie będzie oskarżenia o rasizm z tego względu, że już Polakom to zrobili. No więc jest to wzajemność. Nie pamiętam, teraz ostatnio to było dosłownie jakąś transmisję, czegoś oglądałem. I to nie wiem, czy to była piłka nożna, czy siatkówka. Czasami, kurde, ale to chyba była nie. Siatkówka jest u nas, Mistrzostwa Europy w tej chwili. U nas na Litwie i na Łotwie. Czy w Gruzji, już nie pamiętam. Natomiast ostatnio jakiś mecz był i pamiętam, że komentator mówił właśnie, że polscy kibice niestety nie są, bo zostali zwrot za bilet. Także i to się odbyło na poziomie już takim wysokim tam tej konfederacji piłkarskiej, czy jakoś tak. No nie przypomnę sobie w tej chwili, po prostu wyleciało mi kompletnie z głowy, o jaki mecz chodziło i co to było, ale to było tydzień, góra, dwa temu.
0: Nie no, Polska coś takiego zrobiła w innym wypadku, tego akurat możesz nie wiedzieć. Był Spodek Katowice, Intel Master Extremes, czyli zawody w grach komputerowych, tutaj chodzi o Counter-Strike'a, tam jeszcze była Dota, ale głównie był Counter-Strike i byli zaproszeni, wiadomo, kibice z różnych krajów. Ostatecznie, dosłownie w tym samym dniu, jeszcze nie było żadnych restrykcji, nie było żadnych lockdownów tutaj w Katowicach, znaczy może nie tutaj, tylko w Katowicach powiedziano po prostu tam burmistrz, kto to tam jest, powiedział, że nie możecie i nikt tutaj nie przyleci, nikt tutaj nie przyjedzie i nie będzie mógł wejść do Spodku. I jedynie chyba z tego, co kojarzę, Polacy weszli, ale mogli też nie wejść. I była taka po prostu akcja, że no, nikt nie mógł sobie wejść. I pamiętam, że cały Intel Master Extremes, czyli ten IM, zrobił dosyć sporą famę. To znaczy zrobił tutaj taki negatywny rozgłos na Polskę, że nie wiedzą, czy zrobią kolejny te wydarzenie w Spodku, bo jak tak traktują, to nie.
1: No cóż, zawsze tutaj jest ta taka drobna uwaga odnośnie tego, że jeżeli sytuacja jest tak poważna, jak nam się to przedstawia, przy okazji polecam wam się zainteresować, czy WHO jakąś tam pandemię ogłosiło, bo się bardzo zdziwicie. W Polsce jest owszem stan epidemii wprowadzony poprzez rozporządzenie.
0: Nie no, chyba wprowadzili. Ja słyszałem, że WHO właśnie tam było, że stan pandemiczny to no im długo zajęło.
1: Było i dokładnie powiem ci słowa pana czy pani, już teraz nie pamiętam, bo to było 2 lata temu, który wystąpił w telewizji. To jest telewizyjne oświadczenie.
0: 2 lata temu? Chyba rok temu, bo 2 lata temu nie. To jeszcze nie było COVID-a.
1: Już dwa lata temu. W Wuhan się zaczęło to przełom października, listopada 2019 roku. Stąd też nazwa COV09.
0: Ale informacje dopiero były tak naprawdę w grudniu i styczniu.
1: No bo Wuhan zostało zamknięte, tylko że tam kwarantanna odbywała się w troszeczkę inny sposób. Też jak poszperacie w sieci wśród Polaków, którzy mieszkają w Chinach, znajdziecie dokładne informacje, jak to wyglądało. Otóż gdy stwierdzili, że karencja patogenu trwa od 14 do 19 dni, w zależności, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, zamknięto wszystkich w domach w prowincji 8-milionowej na 19 dni. Nie można było wyjść nawet na ulicę. Pod drzwi były dostarczane racje żywnościowe wojskowe, czyli taka kwarantanna, jak to powinna być przez służby. Czyli jakaś tam grupka ludzi chodziła, oczywiście, ale to były służby i nikt nie mógł wyjść w ogóle z domu, tak? I sprawa została zakończona. No przecież już w marcu zeszłego roku w Chinach normalnie wszystko funkcjonowało. Tam tylko w pomieszczeniach zamkniętych były te. I to w Wuhan, tak? Natomiast u nas będą się tak bawić, tak? No, te fale, no bo nikomu nie zależy na tym, żeby to się skończyło. Co gorsza, tam już o władzę nie chodzi, ale chodzi o zwykłych lekarzy. No, oni mają od tego całkiem niezłe dodatki motywujące. Polska, Anglia, no 2-1 dla Polski dzisiaj będzie, aczkolwiek jestem bardzo naiwnym człowiekiem. Gdybym był realistą, powiedziałbym 0-3 i dwie pierwsze bramki strzeli Harry Kane. Ale... Zobaczymy. Myślę, że będzie 2-1, aczkolwiek oglądając ostatni mecz z Albanią, która grała, powiem szczerze, momentami tak dobrze jak Anglia jako zespół, tylko nie mieli tych indywidualności, to powiem szczerze, że przy 5 strzałach, liczę ten ze spalonego też jako strzał celny, padło 5 bramek, więc jeżeli zachowają, że tak powiem, skuteczność i nasze odkrycie hat-trickowe z San Marino będzie tak wysoko skakał i główkował, to kto wie, czy nie będzie jakiś dziwny wynik 5-1 dla Polski. Jedną bramkę daję Anglikom, bo to już tak tradycyjnie ostatnio wpuszczamy, także jakąś jakiegoś gola, jakiegoś knota zrobią na pewno w tej obronie. Także albo 2-1 pesymistycznie, albo 5-1, co będzie bardzo korzystne, bo będzie można pijać na temat super sukcesu od stadionu, słynnego Stadionu Śląskiego z 72 czy 3 roku mecz na ten temat, że to się powtórzyło prawie, że bo wtedy było 2-0, jak przypominam, z czego jeden bezpośrednio z rzutu rożnego strzelony gol i zagłuszy to wszelkie jakieś tam wszelkiej maści newsy, które są. No ja wczoraj wlazłem sobie tak dla przykładu na dwa portale, już trzeciego nie dałem rady, no i tam ciągle tutaj kogoś, tutaj ktoś tam nie wiem, wleciał pod samochód, tutaj pies nasrał na skrzyżowaniu. No, takiej wiadomości, w kółko po prostu. Przeplatane od czasu do czasu czymś, co można nazwać newsem. Tak? Zresztą to były takie obyczajówki tak zwane. Nie?
0: Ja dlatego korzystam z dobrego agregatora, który daje mi więcej informacji, które ja akurat chcę, bo te takie typowe informacje, no nie interesuje mnie, ile Magda Gessler przytyła, albo czy Kaja jakaś tam ma nowego męża, bo nie za bardzo mnie to interesuje.
1: A ja powiem ci, że ja lubię sobie obejrzeć. Ja wiem, że tutaj są tacy, którzy mnie wyśmieją z tymi czytaniem nagłówek, natomiast pamiętaj o jednej rzeczy. Kiedyś informacja to nie jest moja myśl, to jest myśl bardzo znanego publicysty. W każdym razie nie będę mówił jakiego, żeby nie najeżali się tutaj niektórzy. Natomiast tą rzecz powiedział słuszną. Ja to obserwuję już od paru lat. Przynajmniej paru lat, a pewnie to jest od dawniej. Kiedyś informacja, na przykład, no nie wiem, tam ginął jakiś król podczas bitwy, bo królowie często brali udział w bitwach, wbrew temu, co się sądzi, że stali tylko na wzgórzu i kierowali. Nie. Często też brali udział w bitwach. No i ta wiadomość się rozchodziła, powiedzmy, po starym świecie, czyli po Europie, przez tygodnie, tak, tygodniami tam jacyś gońcy roznosili te wieści, no i się odczytywało z takich zwojów na ryneczkach te wiadomości, tak. przyjaźni pan po prostu został z konia strącony i ubity. Teraz minął jakiś czas, wynaleźli pismo, tak, no i już gazety, no i już wiadomości pojawiały się na drugi, trzeci dzień czasami. Potem jak się pojawiło radio, mieliśmy prawie od razu, nie? Telewizja tak samo. A teraz mamy już wiadomości z przyszłości. Jest na przykład taka wiadomość i zawsze jest znak zapytania na końcu. Czy niezaszczepieni będą, czy niezastrzyknięci będą, będą dyskryminowani w pracy? Czy pracodawcy będą mogli, to znaczy, to jest tak, jakby powiedzieli, że będą mogli, tylko sądują i patrzą na komentarze.
0: Nie, taka zasada. Jeśli jest jakieś pytanie, na przykład, czy na przykład nowy samochód Toyoty zostanie wydany i jest znak zapytania, to od razu wiesz, że nie. Bo ten znak zapytania to jest specjalnie, żeby nie musieli się tłumaczyć, że sieją ferment, ale chodzi im o to, żeby przyciągnąć osobę, która myśli, a no może tak, a w zasadzie zawsze jest odpowiedź nie. Jeżeli jest znak zapytania, to w większości jest odpowiedź nie lub odpowiedź, która nie będzie satysfakcjonować czytelnika.
1: No możliwe, że masz rację. Też podejrzewam, że część z tych artykułów jest lokowaniem produktu w jakiś tam sposób, że wygląda to na to, że pisze to jakiś dziennikarz, który jakby no, jest sam ciekaw, tak, i chce coś przekazać publiczności, a de facto jest to reklama. No, zresztą w tej chwili myślę, że 50% to są jakieś formy reklamy lub próby manipulacji, a może nawet i więcej, jak 50, może jestem naiwny. No w każdym razie ja nie lubię za bardzo się zagłębiać w treść, bo po kilku zdaniach po prostu czuję, że jestem robiony w bambuko, tak? Stąd też wolę czytać niedopowiedziane, bo to często jest takie zdanie, zauważ, że coś tam, jeszcze dwa słowa i trzy kropki, żeby się dowiedzieć nawet z tego nagłówka, to się nie dowiesz, bo tam trzeba wejść właśnie takie specjalnie zrobione, żebyś kliknął i wszedł głębiej.
0: Mnie wkurzają serwisy, gdzie jest jakiś news, nie, jakaś informacja i czytasz, nie, już zaraz dojdziesz do odpowiedzi i nagle, żeby przeczytać pozostałe 70% artykułu, zapłać 5 zł.
1: To jest to akurat normalne, to jest przeniesienie prasy. To już ja obserwowałem w roku 2000, przed końcem pierwszej dekady, jak w gazecie pracowałem. Natomiast to już takie rzeczy były. Nawet to od połowy gdzieś mniej więcej.
0: Ale rzadko kiedy ktoś płaci. Oni muszą się. To jest. Oni myślą, że oni będą robić to po staremu. Nie, muszą dopasować się do realiów, jakie są, czyli no niestety czerpać kasę z reklam, tak jak większość serwisów, bo rzadko kiedy ktoś będzie chciał płacić, nie wiem, takiej wyborczej za te newsy, bo większość osób, które korzysta z komputerów, no jednak. No, nie za bardzo interesuje ich wyborcza albo co tam mają do powiedzenia.
1: Znaczy w sumie ja to gazety już też nie kupiłem. Oj, kupiłem raz tak przypadkowo, ale jeżeli nic tego razu, to ja za 2 lata nie kupowałem żadnych gazet papierowych, bo po prostu tego nie potrzebuję, co mnie skłania ku takiemu logicznemu przemyśleniu, tak samo jak z rowerami. Było 2, może 3 lata temu zapowiadane, iż rowerzyści będą musieli ponosić koszty obowiązkowego OC. To, co w zasadzie, patrząc na samochody, byłoby słuszne, poza tym, że jest to głupota, powoduje nieostrożność w jeździe, jeżeli nie odpowiadasz sam cywilnie za spowodowanie jakichś szkód. Natomiast myślę, że to będzie miało miejsce. Przekonałem się naocznie, że tak powiem, kiedy zobaczyłem raz rodziców z wózkiem dla dzieci, którzy dla żartu, jak sądzę, nie mając specjalnie świadomości, przyczepili tablicę rejestracyjną samochodu do swojego wózku. Więc jeżeli już takie pomysły przychodzą ludziom do głowy i to jest takie fajne, to jest tak jak na przykład założenie dziecku pierwszego konta w banku. Zauważ, często też się pojawiają takie, często to może nie, ale co jakiś czas reklamy załóż dziecko w banku, bo to jest przyzwyczajanie, że musi mieć konto w banku. Oczywiście to jest bzdura, tak? Natomiast na przykład moje dziecko tam w wieku tam na 100 lat zaczęło się też domagać tego, no bo gdzieś tam podejrzewam w szkole, gdzieś obserwując, bo to też nie musi być edukacja, to wystarczy zwykła obserwacja dorosłych. że to jest coś takiego fajnego, co jakby nobilituje do bycia bardziej poważnym, nie? A wbrew pozorom dzisiaj młodzież poszukuje tego, żeby być bardziej poważnym, bo dzisiejsza młodzież jest niepoważna po prostu, nie? W porównaniu z tą, którą ja pamiętam. Coś też robiliśmy głupoty, nie? Ale te głupoty, jak już były robione, to były robione porządnie, a nie dla hejtu, czy tam jajka.
0: Osoby, które subskrybują wyborczo, i tu patrzę, 300 tysięcy i więcej użytkowników miesięcznie. Ja nie wiem. Pamiętam kiedyś nauczyciel od polskiego, ja go tak szanuję, powiedział, że on czyta wiadomości w internecie. To było jeszcze za czasów, kiedy to nie było aż takie normalne, czytaj wiadomości w internecie, bo kiedy ja chodziłem do gimnazjum, pierwsza klasa, no to był, nie wiem, jakiś może Galaxy, wtedy jedynka albo dwójka. I no, smartfony nie były aż tak popularne w Polsce, większość osób nadal miała telefony z klapką albo jakieś inne. I czytanie newsów w internecie było dosyć karkołomne, no bo trzeba wejść, wiadomo, w komputer, tam czytać to, i większość osób starszych no preferowała jednak robić to w formie papierowej. On powiedział, że on chce iść z postępem czasu i czyta gazety na komputerze. Nawet chciał książki, ale nie umie. No chciałem mu wtedy powiedzieć o e-papierze, ale nigdy jakoś nie zebrało mi się. Mam nadzieję, że się dowiedział o tym, ale zdradził też, że kupuje raz na tydzień gazetę papierową, ale tylko po to, żeby nie zapomnieć, jak się czyta normalną gazetę.
1: Znaczy, to jest tylko kwestia czasu, kiedy wejdzie papier. Papier taki ze zmianą, z możliwością zmiany treści na nim, i gazeta będzie po prostu rzeczą, którą będzie się trzymało w domu, tak jak tablet, i po prostu będzie do niej wysyłana treść. To jest tylko kwestia miniaturyzacji, bo problemem jest to, żeby była do tego, czy nawet bateria to nie jest wielka potrzebna, bo już są takie e-papiery, no ale jednak mają jakąś malutką taką rolkę na krawędzi przypiętą z zasilaniem i z odbiorem nadawaniem, tak? Co tam jest, żeby można było...
0: Ale czy to musi być w formie papieru? Ja uważam, że e-ink, czy wszystkie te właśnie e-papiery, czy jak to się nazywa, one są grubsze, to uważam, że są lepsze, bo stabilniej się coś takiego czyta, niż takie coś, co wiesz, może bardzo łatwo wygiąć.
1: Tu musi nastąpić zmiana pokoleniowa, a właściwie zmiana systemowa. Ja jeszcze, jak byłem w Radzie Rodziców w szkole, zauważyłem pewną prawidłowość, to znaczy gigantyczne marnotrawstwo. To już opowiadałem o tym, że za moich czasów książki przechodziły z pokolenia na pokolenie, czy z klasy na klasę, tak? Jeśli dbałeś o podręczniki dane ci przez państwo, to miałeś taką tabelkę, na końcu wpisywałeś imię, nazwisko, klasa i dostawałeś do tego przedmiotu do następny rok od osoby, która również dbała. A jeśli miałeś podarte, powyrywane, no to niestety szedłeś ciągiem takich książek wybrakowanych, nie? I to była pewnego rodzaju oszczędność. To dzisiaj, kiedy podręczniki, elementarze, szczególnie tych klas 1-3, ale już w tej chwili chyba wszystkie podręczniki są ustandaryzowane, jest taka dziwna, jak nie wiadomo, o co chodzi, jest dziwne, no to chodzi o pieniądze i tutaj chodzi wyłącznie o pieniądze. Moda na zmienianie na przykład czegoś w jakimś rozdziale książki, przez co książki kupowane od poprzedniego rocznika są już nieaktualne, bo mają jakiś powiedzmy, jakąś eratę, no to nazwijmy, i to wymusza do kupienia książek. Komplet książek tak do szkoły, no to zależy, w różnych latach różnie, ale między 300 a 500-600 zł, nie? Razem z tymi ćwiczeniami, tam tak to się teraz nazywa, zeszyty pracy i tak dalej. Jak poszedłem na kiermasz, bo nasze gimnazjum jeszcze wtedy było, organizowało takie kiermasze, to zrobiłem bardzo prosty myk. Przyszedłem jako pierwszy, albo prawie jako pierwszy. Tamte dzieciaki już z poprzedniej klasy porozkładały te książki na korytarzu, tam pani dyrektor, wicedyrektor zrobiła takie ciągi ławek, gdzie mogli rozłożyć się. Zawołałem takiego jakiegoś, widziałem po tym, jak gadał z innymi, rozgarniętego ucznia. Dałem mu stówę, dosłownie całą stówę, i zebrał mi dwa komplety podręczników od swoich kolegów, takich, których wiedział. Powiedziałem mu, weź od tych, którzy się dobrze uczą, nie? Żeby było ładne. Masz tutaj stówkę, jak zaoszczędzisz, to dla ciebie, nie? I nawet nie musiałem chodzić między tymi ludźmi, tylko po prostu przyniósł mi dwa komplety dla mnie, znaczy dla mojej córy i dla sąsiadki.
0: Dobrze, tam te ci przerwę teraz. Powiedz mi, bo za chwilę będę już kończył tę audycję, ale tak na zakończenie. Pochwal się może swoim napływem fejmu, jak to się mówi po młodzieżowemu, w telewizji, bo ostatnio się chwaliłeś tym, no chyba, że nie chcesz.
1: No. A nie, no ja to z kilku osobą wysłałem na przykład, bo odkryłem, w jaki sposób dostać się na antenę TVP akurat i dostać się w ten sposób, że przeczytali. Otóż, znaczy, to nie, tutaj to wymaga pewnego wyjaśnienia nawet tym, którym napisałem. To, co wam napisałem, tym kilku osobom, to i dałem ten przykład, bo ten materiał został w sieci. To był materiał po meczu siatkarskim w Mistrzostwach Europy Polaków z, Boże kochany, z kim oni grali, z Serbami. Wygrałem 3-2 w wielkich bólach i naprawdę po bardzo ciężkiej walce. Ten komentarz był dużo dłuższy w oryginale, bo zawierał kilka wpisów. Niestety one nie były jedne pod drugimi, ale nasz reprezentant, który był w studio, dostrzegł moje uzasadnienie tego krótkiego komentarza. On brzmiał mniej więcej tak, że wolę mecz, który jest właśnie taki trudny i gdzie jest walka do ostatniego seta w tiebreaku, do ostatniej piłki, niż 3-0 łatwe, tak? No bo dla kibica to jest atrakcyjniejsze, przy czym ja tam potem wyjaśniłem, o co chodzi, ponieważ są zarzuty do naszego trenera, że ostatnio jest troszeczkę podłamany po olimpiadzie, która jak zwykle naszym siatkarzom nie wyszli, a mamy drużynę w tej chwili najlepszą na świecie. W czterech ostatnich finałach mundiali siatkarskich, które się odbywają co 4 lata, 3 razy byliśmy w finale i 2 razy pod rząd wygraliśmy. Więc jesteśmy całkiem... A dodatkowo jeszcze nasza reprezentacja do lat 19 kilka dni temu zdobyła Mistrzostwo Świata, także mamy bardzo duże zaplecze. No i była do niego pretensja, że on za mało rotuje zawodnikami. Ci, którzy grają, po prostu no, są przemęczeni, ci ta główna, że tak powiem, kadra. A grając taki mecz długi, to nie tylko mam na myśli emocje kibica, ale wymusi to na trenerze rotację, co zresztą się stało i pięknie wygrali z Belgami, którzy nie są też łatwym przeciwnikiem, 3-0. W następnym meczu się to sprawdziło po prostu. No i tutaj się komentator, czy prowadzący program ze mną nie zgodził. Ten komentarz został wyświetlony na pasku, ale jak mówię, tylko w tej części głównej, bez tego uzasadnienia, bo oni tak puszczają właśnie króciutkie. Dlatego trzeba to zrobić krótko, zanim wejdą na antenę, zanim jest zapowiedziane na YouTubie, bo to przez YouTube można komentować, jest zapowiedziane na YouTubie wejście, to już można komentować. I te głównie komentarze, które zostaną wbite kilka minut po ogłoszeniu tego, że będzie studio na YouTubie, trzeba szybko wpisać. I wtedy macie prawie, że pewność, że ktoś to przeczyta, bo tak to zginiecie w setkach komentarzy, bo tam zawsze jest parę tysiąc czy parę tysięcy osób, nie? No i tutaj mam małą satysfakcję, bo komentator mnie trochę wyśmiał w tym komentarzu, że ha, ha, ha, bo tam tego... Ale tak obruszył się, widać zresztą to przed kamerą, ten reprezentant Polski, były reprezentant Polski, bo on to dokładnie przeczytał, co ja tam napisałem i się ze mną zgodził i nawet wymienił, że tak powiem, nazwę mojego kanału, że musi się ze mną zgodzić, no bo właśnie to buduje drużynę, to buduje właśnie rotację w drużynie i tą szerszą kadrę, nie? Także tutaj ta cała ta... Ale wiesz co, daj mi jeszcze skończyć myśl związaną z tymi książkami.
0: Okej.
1: Bo mówiłeś o tych No ja odkryłem prostą rzecz. Jeżeli ma być podręcznik, bo tak już zapowiadano tam z Ministerstwa Edukacji, że ma być ustandaryzowany podręcznik, który dodatkowo jeszcze ma być fundowany z pieniędzy publicznych, zdaje się, to taki był chyba pomysł, że ten elementarz ma być fundowany, to czy nie prościej zrobić taką rzecz? Tym dzieciakom, bo to jeżeli to jest koszt rzędu 300-600 zł, jak mówię, za podręczniki, to nie prościej zrobić taką rzecz, żeby kupić, czy niech rodzice kupią, bo to przecież nie jest drogie, to jest 200-300 zł, taki tablet z e-papieru, czyli taki ten czytnik Kindle, powiedzmy, albo coś Kindle podobne, gdzie się to bardzo fajnie czyta, bo to nie świeci, zużywa mało energii, generalnie jest bardzo ekologiczne. W ogóle pozbyć się książek i niech będą PDF-y, czy tam jakiś inny format odczytywany przez te e-bookowe, te czytniki i będzie do ściągnięcia ze strony ministerstwa. Przecież to jest logiczne i proste. A jeżeli by do tych, a są takie, do tych e-papierów dodać jeszcze dotyk, to można też tak ćwiczenia zrobić. I można by było sobie tam mazgajać tym stylusem i robić ćwiczenia. Jaki problem? To jest oczywiste, proste rozwiązanie.
0: Detornister. Słyszałem o tym. Wiesz, ja uważam, że problem jest taki, że szkoły nie chcą iść w przód, wolą swoje papierowe rzeczy. W ogóle całe szkolnictwo jest zacofane. Ale dobra, ja wiem, że chciałbyś jeszcze tutaj przeciągnąć to, ale niestety ja mam trochę napięty grafik dzisiaj na dzień, więc no muszę ci tu przerwać i taką postawić kropkę nad i. Także
1: no, no to masz jak ja mam 18 spotkanie.
0: Także dzięki, że zadzwoniłeś. Nie wiem. Mam nadzieję, że zadzwonisz jeszcze nie raz, jak to się mówi, bo na pewno zadzwonisz, także nawet nie muszę mówić. No i w sumie cześć i czołem, Etam.
1: No mam nadzieję, że wrócę trochę do swoich pogadanek, ale jakoś ostatnio na takie solówki mam mało ochoty, nie wiem dlaczego. Odeszła mi ochota.
0: Może się jeszcze u ciebie pojawię. Dobrze, Tom. No, cześć i trzymaj się. No i to był Etam. Bardzo fajne pogadanie. Tutaj przy okazji różne się, powiedzmy, rozmowy stworzyły. Zapraszam na Discorda ogólnie nocnoradiowego. Bardzo fajne miejsce. Można sobie porozmawiać na różne tematy. Ciekawe bądź nieciekawe lub kuchenne lub niekuchenne. Wszystko co chcecie. Także tutaj zostawię was z tym pięknym Discordem, ponieważ tam impreza dzieje się non-stop 24/7. Czy to o drugiej w nocy, czy o pierwszej w południe. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jest tutaj bardzo dużo działów takich jak Movie Night, nocnik pana Makłowicza, gaming oraz wiele, wiele więcej. Taka reklama. Także zapraszam. Jest link w opisie. Bardzo miło, bardzo fajnie. A ja na pożegnanie zostawię was z fajną piosenką, która podsumuje w sumie całą audycję.
2: Jop, tak jest, tak. Ranek, okradłem cię, ale nie wiedziałem, że cię okradłem. Tekst chujowy, bo mój. I chuj. Czasami

namalony, na czerwonym lubi jeździć furą i szoska. 20 kilo seksapilu za dużo. Kalisz jest na diecie peruwiańsko-polskiej. Najpierw wali lufę, a potem ściechę ciągnie. Jeśli mimo to głód maluje się na jego mordzie, pije drugą kolejkę,

Czechowi. Dobrze, że w realu przynajmniej tak nie robi. Tak rozkminam, gdzie się podziała Rutowicz i Frytka. Ile hajsu na botoks dziennie wydaje Edytka. Czemu jej faga z poszpaka przyjeżdża stare baby na pasach. Pozdro krupa, wierzę, że kiedyś wrzucimy kwasa. Ty i ja. A na razie la la.

Every week I move it full. Dogonię karnawał snów, nie chcę suszyć zębów w filmach i potem się wychuśtać na pasku jak Robin Williams. Nie czekam aż rozgoryczenie wykostruje mi jak mrożka albo media ekspert reklama niszowska. Co by się nie działo, show ciągle trwa, więc mogę tylko śpiewać la la.

0: Siemaneczko, witajcie w mojej kuchni. Z tej strony Flavored Gumball, yo, yo, yo. A z wami jeszcze jest...
1: Becia, siemaneczko, ziomeczki w naszym show.
0: No tak, dobra, skończmy to udawane młodzierstwo, bo to chyba tak było 20 lat temu. Dzisiaj... Tak naprawdę młodzi ludzie zachowują się 100% inaczej, czyli oglądają anime i w sumie bawią się doskonale. Dzisiejszym tematem jest właśnie wszelako rozumiane boomerstwo, także jest to temat mi bardzo dobrze znany. Czy to od momentu, kiedy wchodzę do domu, czy idę do sklepu, czy może wyjdę na dwór na chwilę zrobić jakieś ważne rzeczy. Tych boomerów spotykam wszędzie. Są oni po prostu nieodłączną częścią świata. I powiecie, to wiek, to ten moment, w którym zaczynasz narzekać. A powiem ci, nie. Boomer jest to swoista kreacja, która powstaje w momencie, kiedy stajesz się skamieliną. I nieważne, czy masz 20, 15 lub 30, boomerem może zostać każdy. Także dzisiaj porozmawiamy na te tematy. Myślę, że ty, Becia, także masz wiedzę w tym temacie, prawda?
1: No właśnie, szczerze nie wiem. Teraz jak się tak zastanawiam, to nawet trochę się czuję czasami takim boomerem. Jak patrzę na młodsze pokolenia już, kiedyś to było, a teraz to już nie jest.
0: Mówisz?
1: Czasami niektóre rzeczy mnie już zaginają, więc to dopiero starszych, więc oni to już w ogóle załamka totalną.
0: A nie, to spokojnie, ja rozumiem, o czym mówisz. To jest nasz problem, milenialsów, bo my jesteśmy milenialsami, prawda? A przed nami są zoomerzy i jeszcze Gen Z, a jeszcze jest jeszcze nowsze pokolenie. Także wiesz, my zostaliśmy wychowani na prawdziwych wartościach, takich jak komputer, anime, telewizja Polsat, Pokémony o 7 rano, także wiesz.

0: lepsze rzeczy. I jeszcze Hugo, który leciał jeszcze wtedy. Co jeszcze leciało? Dużo zawalistych rzeczy, które po prostu są naszą pokoleniowe. A oni to co oglądali? Jakiegoś MacGyvera? Albo nie wiem, Terminatora, to komputer puszka.
1: Ale nie, no zdecydowanie nasze czasy są zajebiste, nasze pokolenia też, mamy pełno luzu przede wszystkim, nie? Bo myślę, że ci starsi, te starsze osoby to tak strasznie spinają, tak strasznie, Jezu, jak możesz stracić tyle dni na komputerze. Albo że twoi znajomi są wymyśleni, bo tylko w internecie, to najczęściej słyszałam.
0: No właśnie, to jest ten problem, myślę, dotyka nas, że starzy ludzie nie rozumieją tego, że nasz świat powoli staje się trochę taki wirtualny, nie, ale nadal łączymy się w prawdziwym życiu. Myślę, że my po prostu jako te pokolenie hybrydowe, można powiedzieć, czerpiemy najlepsze rzeczy z elektroniki i prawdziwego życia, bo myślę, że potrafimy się bawić, pomimo że ludzie uważają, że my siedzimy tylko na komputerach, i także potrafimy korzystać z technologii, a niektórzy to tylko patrzą i wiedzą tylko, jak przeglądarkę uruchomić.
1: Ale wszystkich najfajniejsze osoby, które poznałam, to przez internet. I później się spotkaliśmy w rzeczywistości, z niektórymi nie, z niektórymi się przyjaźni tylko internetowo, ale to są tacy zajebiści ludzie i nigdy by mi się nie udało to, gdybym, nie wiem, poznała na potańcówce gdzieś i tylko tu z otoczenia wybierała znajomych, to w ogóle miałabym strasznie, taką wartość z życia by mi uciekła.
0: No tak, to poznawanie przez internet to jest taki, można powiedzieć, nasz skarb. Teraz boomerzy właśnie próbują skorzystać z tej technologii, próbują się dopasować. Oni często podchodzą do tego od takiej drugiej strony, Facebook, YouTube, jakieś takie dziwne miejsca. My akurat mamy trochę tego szczęścia, że nasi tutaj boomerzy zebrali się na Discordzie, dosyć młodzieżowej platformie, także tutaj no nie możemy im zbyt wiele zabrać, ale tak jak mówiłaś wcześniej, bo wrócę do tego, tutaj przed rozmawialiśmy na tematy boomerskie i tutaj dużo osób pytało się, czy mogą przyjść, jak są tacy młodziacy. Wiecie, to jest wasze pytanie pułapka, bo automatycznie pytając się, potwierdzacie, że jesteście boomerami, także jeden punkt dla młodych. Zobaczymy, czy boomerzy odpowiedzą. Także też czekamy na telefony.
1: Tak, wasza reakcja, znaczy no w większości na Discordzie była cudowna. Jak się już okrzyknęliście boomerami, nas młodzieżkami, to było bardzo boomerskie, po prostu tak śmiałam się. No ale cóż, no nie wasza wina, ale i tak uważam, że właśnie Discordowicze są naprawdę nowocześni.
0: O dziwo są, ale nadal brakuje im tego zacięcia, kiedy wprowadzałem zmiany niczym przejście z abakusa na kalkulator. Niektórzy mówili, ale po co zmiany? Dlaczego było dobrze? Wszystko jest dobrze, doskonale. To powinniśmy przecież zostać przy tym, co jest. No gdybyśmy zostali przy tym, co jest, no to nadal byśmy korzystali właśnie z ręcznych pługów, a nie z traktorów, które działają doskonale. Także to jest jedna z tych rzeczy, która często mianuje boomera. Nawet nie to, czy umie korzystać z czegoś, jak się zachowuje, lecz ten brak chęci do zmian, kiedy zaczynasz już powoli cumować przy tak zwanym brzegu i nie chcesz już, żeby coś się w twoim życiu zmieniało lub w rzeczach, z których korzystasz, może to już oznaczać, że stajesz się swoistym boomerem.
1: Jezu, ostatni czas to ja właśnie bardzo już się zaczęłam boomerem robić, ale już mi przeszło, już chcę zmiany, naprawdę, totalnie. Więc nie jest tak ze mną, źle jest chyba.
0: U nas się to nazywa handra.
1: A no widzisz. Ogólnie jak się tak naglądałam w tamtym roku, to tak typowo już siedziałam na wszystkim, co jest na YouTubie, jak właśnie się naglądałam jakichś tych wszystkich challenge'y i tego wszystkiego, co dzieciaki w sumie oglądają, to stwierdziłam wtedy, że totalnie już się poczułam staro, a teraz nawet ich rozumiem i nawet fajne te czasy w sumie są, że robisz głupoty w internecie i masz z tego kasę i fan i challenge. Kiedyś to bardziej ten internet taki nudniejszy był jakby, nie?
0: Czy był nudniejszy? Powiedziałbym, bardziej był hermetyczny, bo było mniej ludzi, którzy mieli dostęp do niego. Dzisiaj jest to mieszanka wszystkiego, także no tutaj ciężko mi powiedzieć na ten temat. Ja jeszcze tutaj sobie patrzę, tutaj na przykład pisze profesor Leniuch, że jest 1984. Jak sądzisz, jest boomerem czy nie jest?
1: Tak średnio, nie.
0: A widzisz, chyba to pułapka, bo wiek myli. Albowiem bycie boomerem, jak powiedziałem wcześniej, to nie wiek, lecz stan umysłu.
1: No widzisz, no ja boomersko, widzisz, patrzę, spojrzałam na bieg i już chciałam oceniać.
0: Spokojnie dojdziesz do tego. Ty akurat masz czynniki tutaj, żeby być właśnie hip, jak to się mówi, chociaż nie lubię tego słowa, bo jest no bardzo boomerskie. Powiedziałbym chill out, nie? Takie bardzo, bardzo takie flex, jak to się mówi, flexibility masz, czyli potrafisz się dopasować, a to już trochę ciebie wyklucza z boomerstwa, więc nie martw się. Ja uważam, że masz świetne predyspozycje do tego, żeby jak Korwin prawaków, to ty boomerów.
1: A, dzięki, no w sumie tak, no. A ja bardzo często miałam starsze towarzystwo, może dlatego przesiąkłam nimi, a gdybym już jeszcze jakoś, nie wiem, miała więcej towarzystwa młodych, to bym szybko się przystosowała i mniej boomerska była niż jestem, nie? Z kim się przystaje, takim się staje troszeczkę, nie?
0: Okej, tutaj odebraliśmy pierwszy telefonik od boomera number one, czyli Zenona. Witaj!
2: No szczęść Boże, to jest, słuchaj, jak ja jestem boomerem, no to chyba jest taka jedna rzecz, która odróżnia boomerów od, nie wiem, co, milenialsów, tak? Ty jesteś dupa, nie milenials. Właśnie to jest umiejętność czytania ze zrozumieniem. Próbowałeś to kiedyś?
0: Próbowałem. Niestety, podobno według boomerów właśnie młodzi ludzie są zbyt palczywi, czytają wszystko zbyt szybko, więc nie wchłaniają tych wszystkich informacji. Tak, słyszałem to już od wielu starszych osób.
2: Ma przede wszystkim w pierwotnym znaczeniu ogromne znaczenie ma to właśnie, kto się kiedy urodził. I to głównie ze względu na te rzeczy, które się wtedy działy w tych czasach, kiedy te osoby żyły.
0: A powiedz mi, przepraszam, że ci tak przerwę.
2: Nie jesteś żadnym milenialsem, ty jesteś zoomerem, mój drogi.
0: O, no jestem zoomerem? Okej! Okay. A kto stworzył to nazewnictwo? Myślę, że osoby trochę starsze nazywające zoomerów. A co do milenialsów, to tak samo. Jest to pojęcie stworzone przez osoby starsze i często było flexible, czyli mogło się przechylać w stronę młodszego lub starszego wieku.
2: Każde jakieś takie pojęcie, jak wchodzi do potocznego języka, no to ulega jakiemuś wypaczeniu i oderwaniu się od oryginalnego znaczenia, tak samo. No, na przykład kak jest takim świetnym przykładem, tak? Oryginalnie to się tyczyło kogoś, kto wręcz za darmo oddaje swoją żonę do przeorania stadu murzynów, że tak powiem, albo niekoniecznie murzynów. A teraz tyczy się to wielu różnych innych takich rzeczy. Można jako obelgę to ogólnie stosować, nie? Że tak powiem. I czy to jest zgodne z oryginalnym znaczeniem? No nie jest zgodne, często nie jest zgodne. Mało tego, że w Polsce nawet w pewnych środowiskach to słowo się jakoś w kretyński sposób per kuk wymawia, co jest z nami w ogóle już aberracją kompletną. To raz, nie? Jeżeli chodzi o te pokolenia, to jest problem, jeżeli chodzi o Polskę, tak? Bo Zoomerzy są digital native, tak? Tym się różnią.

0: światowej. A teraz, czy można użyć określenia boomer wobec kogoś, kto jest technicznie zoomerem, milenialsem, czy kimś tam, czy generacji X? Można, tak, jak najbardziej, że można. Pod takim warunkiem, wiesz, kolokwialnie właśnie, jak to się mówi, czyli że ty jesteś zdziedziały. O, w tym sensie można coś powiedzieć. Dlatego okej, boomer, no to dobra, jesteś dziedziały, nie?
1: No właśnie, jesteś dziedziały, szukasz wytłumaczeń dla pewnych rzeczy, a trzeba po prostu zaakceptować to, że młodzi ludzie zmieniają reguły gry szybciej, niż można byłoby się do nich dopasować. Często jeden mem wchodzi, drugi wychodzi, jedno wchodzi, drugie wychodzi, a słownictwo staje się całkowicie inne na następny dzień. Myślę, że to właśnie odróżnia młodych od starszych, że starzy chcieliby twardych tutaj pojęć twardego życia, takiego ustandaryzowanego, przycumowanego, właśnie jak ta łódź.
0: No, ale wiesz,
1: a my...
0: Ja bym teraz zaczął... To byśmy się nie dogadali. No bo kluczowym w pojęciu jest właśnie ta ich stałość, nie? I tak samo jak po zmienianiu tych paru kanałów na Discordzie, owszem, miejscami ma sens racjonalizacyjny, jak na przykład wrzucenie wołamy na audycję wyżej, żeby było widoczne na desktopie, etc., etc. O tyle jakieś większe zmiany niekoniecznie mają sens. Zwróć uwagę, że sklepy internetowe na ten przykład wszystkie praktycznie są według tego samego layoutu. Amazon jest gigantem, powinien być pionierem. Cała jego strona jest w zasadzie antyczna. Tam nie ma miejsca na pierdolkę, tak? Cały ten pierdolnik user experience jest taki sam. I dlatego tak znaczy tak, a nie znaczy nie, bo fundamentalnym jest, żeby mieć pojęcia precyzyjne, a to, że one się zmieniają co chwilę, no to jest skutek tej straszki informacyjnej, w jakiej przyszło się formować młodym pokoleniem i to jest szkodliwe, bez wątpienia, stuprocentowo. Szkodliwe dla umysłu, stąd ta plaga ADHD, problemów z uwagą i właśnie analfabetyzmu funkcjonalnego, wysyp ogromny. No, to nie jest kwestia, ach, bo my tu jesteśmy bardziej elastyczni, szybciej i tak. Nie, to po prostu to jest powiązane z pewną patologią, w którą nasza ludzkość jako taka się udała. Nigdy nasze mózgi nie były tak bombardowane informacjami. A różnica między milenialsami i boomerami, a zoomerami jest taka, że te dwa poprzednie grupy, dwie poprzednie grupy swoje mózgi jeszcze miały formowane w czasach, kiedy nie były tak bardzo bombardowane informacjami. A te najmłodsze już mają strasznie przeorane mózgi. A niestety, technicznie, nasze mózgi dalej zostały na sawannie. Czy nam się to podoba, czy nie?
1: Okej, okay, panie Boomer, tutaj może oddam głos Beci, bo prawdopodobnie ona też by chciała ci powiedzieć parę słów na ten temat, także oddaję głos.
2: Nie no, ja po części zgadzam się z Zenonem, że nasze mózgi są już przeorane, ale mam to w dupie, przynajmniej jest wesoło. Szczerze, były tyle czasów po wojnach, po komunie, po tym wszystkim, takie poważne, takie straszne, że to wszystko musiało być takie normalne, a nam może odpierdala, ale jest przynajmniej wesoło, kolorowo i nawet jak ma to pójść z dymem, to mi się to podoba, bo przynajmniej, nie wiem, cieszymy się, chociaż no niby jest wysyp depresji, ale i tak uważam, że jest o wiele ciekawiej, mamy inne problemy i to wszystko, ale... Nie wiem, no to ma swój urok na swój sposób, przynajmniej jest coś nowego na tym świecie, no ile może być wszystko takie porządne, poprawne i takie odpowiednie, akuratne i poprawne, politycznie przynajmniej, nie? No mam to gdzieś, no.
0: Zawsze jest jakaś poprawność polityczna, czy ona jest w prawo czy prawo wychylona, to jest kwestia aktualnego zeitgeistu i to jest, jakby to powiedzieć, to nie jest tak, że czasy zawsze były poukładane czy coś. Można zaryzykować stwierdzenie, że, jak się przynajmniej na polskim uważało, że takie fale przychodziły naprzemiennie. Natomiast nie jest kwestią tutaj kluczową, czy to jest wszystko poukładane, czy nie, tylko ile jest tego, jaki jest ten ogromny natłok tego wszystkiego, z czym mamy do czynienia. Nie mieliśmy na przykład nigdy wcześniej do czynienia z tak gigantyczną skalą ilości osób, które są od seksu odciągnięte, nie? W naszym pokoleniu, w pokoleniu jeszcze tym generacji Y, to się już zaczynało powoli, bo to jest ta właśnie pokolenie przejścia. Swoją drogą, ty, Gambol, jesteś też taki całkiem przesiały. Przejściem pomiędzy przejściem jesteś.

0: Ale obecnie to już w każdym praktycznie rozwiniętym kraju widać, że jest coraz to więcej samców, którzy nie mają żadnego doświadczenia w związkach międzyludzkich, czy to seksualnym, tak, na tym polu. I to jest niepokojące, nie? Bo jedyna pod tym względem troszeczkę podobna sytuacja to jest sytuacja z krajów, które były, w których nie było monogamii. A kluczową rzeczą, którą się różnią kraje, w których nie ma monogamii, jest ich skłonność do wojen i do tego, do masowych gwałtów, ludobójstw i tak dalej. One są gigantycznie dużo większe. Albo cały czas, albo okresowo, to zależy od kultury, ale zawsze w ostatecznym rozrachunku się to źle kończy. Jak to się teraz kończy? Nie wiem, ale jak ktoś nie z własnej woli jest w wieku 20 paru lat prawiczkiem, to że tak powiem, za mojej kadencji to była czerwona flaga, nie? Znaczy się z tym człowiekiem coś nie gra, nie? On jest jakiś społecznie niedorozwinięty. A teraz ilu znacie takich ludzi? No bo nawet tutaj w naszym radiu dość sporo.
1: A może problem nie polega na tym, że właśnie za twoich czasów było lepiej, tylko może było gorzej. Jest takie ładne słowo, nazywa się
0: Pod tym względem? Nie.
1: juvenoia. Jest to strach albo nawet wrogość do poprzedniej generacji. Poprzedniej generacji do młodszej generacji, także może akurat to u ciebie występuje, ale nie obstawiam, bo to są twoje po prostu
0: Nie,
1: postrzeżenia.
0: ja tutaj tylko, wiesz, zwyczajnie, obiektywnie stwierdzam to, co
1: Tak.
0: jest, no, statystycznym faktem,
1: A
0: nie?
1: ja mogę.
0: Czegoś takiego w społeczeństwie monogamistycznym, kulturze monogamistycznej nigdy
1: Tak.
0: wcześniej nie było.
1: A
0: Nigdy.
1: ile ślubów było, które skończyły się
0: Znaczy, nie jest kwestia ślubów,
1: agresją? No
0: człowieku.
1: ale poczekaj, bo mówimy tu, prawda, o tym, żeby znaleźć partnera, partnerkę, prawda? Żeby mieć
0: To musisz się,
1: dzieci.
0: słuchaj, musisz, jak to Błażej mówi, jak chcesz się napić piwa, to nie musisz kupować browaru.
1: Tak. Okej. Czyli chodzi o sam seks. Tylko widzisz, może my, jako młodzi ludzie, właśnie nie mamy tej potrzeby, żeby po prostu z każdą kobietą, lub w przypadku kobiety z
0: Ej, ale to nie,
1: każdą.
0: że z każdą.
1: No.
0: Nie, że z każdą, bo widzisz, to jest ciekawe, bo z jednej strony wszyscy się spodziewali, ci ludzie, którym byś zarzucił jakiś taki moralny, boomerski niepokój, to byś zarzucił im coś takiego, jakby to powiedzieć, no, że oni by zarzucali promiskuizm, o, wy tu się dupcycie wszyscy jak dzikie, jak norki, nie, cały czas i w ogóle. Podczas jest odwrotnie, nie? To pokolenie, które by taki moralny niepokój rzucało, się strasznie łoiło. A tutaj to wasze pokolenie to jest ten. Tylko że widzisz, problem polega na tym, że wzór tego, rozkład jest taki, że to mężczyźni przede wszystkim są prawiczkami, tak? I oni nie są aktywni seksualnie. Kobiety z kolei się robią coraz to hipergamiczne. No niestety, no użyję tego słowa, ale nie jest to równorzędne przy obu płciach. I w rozkładzie to się przypomina niestety te społeczeństwa poligamiczne, które są skłonne do wojen i do rozpierduchy, nie? Nigdy w zasadzie nie było społeczeństwa tego typu, które jakoś by było stabilne bardziej. No i to jest problem. No i to wasze pokolenie, to boomersko zabrzmiało. Zabrzmiało boomersko, no ale to jest fakt obiektywny, nie? To nie jest coś, co jest jakoś tutaj dyskutowalne, nie jest jakoś takie, że mi się
1: Tak.
0: wydaje, czy coś takiego. Ma to miejsce, niestety. I
1: Tak.
0: to jest największa, moim zdaniem, taka obiektywna różnica.
1: A ja obiektywnie widzę ludzi starych, którzy jeszcze nadal żyją takim przekonaniem, że trzeba wziąć ślub, trzeba znaleźć dziewczynę, trzeba jak najszybciej ją zaorać, tylko po to,
0: Nie wiem,
1: żeby
0: skąd ty
1: mieć
0: znasz tych ludzi?
1: potomstwo. Myślę, że jest bardzo dużo takich starszych ludzi, a szczególnie jeszcze wcześniejsze pokolenie to już tak miało.
0: Ja mieszkam w konserwatywnym rejonie i powiem ci, że już coraz tych ludzi jest mniej. Bardzo mało bym powiedział nawet. I owszem, zdarzają się jakieś takie kwiatki. Natomiast już ich prawie nie ma, nie? Nikt tutaj w ten sposób nie patrzy. wśród tych starszych ludzi. Nie doceniasz starszych pokoleń i tego, co oni tak naprawdę mają w głowie, bo może z nimi nie obcujesz na takiej płaszczyźnie, że sobie, wiesz, wypijesz piwo czy zjesz grilla i to nie na takiej, że o, tu jesteś ten inny, nie? Jakbyś z takimi ludźmi poprzebywał, to może byś troszeczkę inaczej spojrzał. Dobra, ale ja kończę. Super, że wzięliście się na ten temat. To wymaga gigantycznej odwagi tutaj. Mam tylko cichą nadzieję, że zadzwoni Pajtiter i wam dopiero skopię dupę, nie? To wtedy zobaczycie, co znaczy być boomerem, tak kolokwialnie. No, a dzięki wielkie.
1: Cześć, cześć. Trzymaj się. To był Zenon. Porozmawiał na tematy, no, stricte boomerskie, jak to na boomera zostało. Miał pewną rację. Ja się nie z wszystkim zgadzam. Jak ty myślisz, Becia, na ten temat?
2: No, kompletnie się nie zgadzam. W sensie takim, że serio, teraz nasze pokolenia są wolne. Po prostu, no, sam mówił, że teraz więcej dziewczyn jakoś, nie wiem, żyje wolno seksualnie. Więc gdyby faceci chcieli, to by mogli zaliczyć, mogliby bardzo łatwo, nie musieliby umieć nawet gadać z tymi kobietami, no naprawdę, to nie jest teraz problem, więc może po prostu nie chcą. Teraz jest też wysyp lesbijek, gejów, transów i w ogóle, bo nie wiem, bo tak chcą. Ludzie, nie wiem, niektórzy patrzą, że to choroba, że to jakiś chory trend nowy, ale po prostu teraz są możliwości. Teraz serio, są czasy, kiedy możesz to zrobić, kiedy masz jakąś społeczność, która jeszcze cię w tym wesprze, w której możesz być w ogóle aseksualny, a kiedyś to było właśnie takie wszystko wymuszone, tak? Bo nie wiem, starą panną jesteś, to już chora, tak? Prawiczek, to też już jesteś chory psychicznie. I ile jakichś wcześniej chorób to było, o, na przykład kiedyś Kościół patrzył, że cię opętało, no to już jesteś opętany przez demony. Teraz jest to jako choroba psychiczna i cię leczą, więc tak samo jest z tym gejostwem i z tą całą wolnością, że teraz się patrzy na to, jakby to było dziwne, a kiedyś będą patrzeć normalnie, że po prostu, no, tak się chce, no i tak moim zdaniem. A teraz, że internet wszedł, to wszystko przyspieszyło. Ta wolność przyspieszyła, taka mentalność i dlatego ludzie nawet nie wiedzą, jak na to spojrzeć, tak? Nie wiedzą, dla nich to takie obce, no i... I takie moim zdaniem. I teraz już nie możemy patrzeć tak, jak było wcześniej i oceniać pod tymi samymi wzorcami, że o, kiedyś jak w tym wieku nie było, byli prawiczkiem, to prowadziło do wojen. Nie wiem, no patrząc, ile jest gejów i ludzi, którzy właśnie są, można powiedzieć, mało agresywni, no to mało jakoś pokazuje, żeby to doprowadzało do wojen. No tak przynajmniej jest moje zdanie.
1: Tak, kurczę, no powiem ci, że ja się tak w 99% z tobą zgadzam, także jesteśmy na podobnych falach, a tutaj w międzyczasie zadzwoni właśnie Potrzeba. Witaj, Potrzebo, czego potrzebujesz?
3: Ja wam zaraz wszystko wytłumaczę, bo kiedy byłem małym chłopcem, to boomer to była taka guma do rzucia, której reklama leciała w telewizji. To był taki Superman, który tam ratował dzieciaki z różnych takich opresji i to było i to w ogóle zostało ukradzione przez współczesne pokolenie to pojęcie i zastosowane w zupełnie inny sposób. Ale dzwonię do ciebie z pytaniem, Gumball, ze względu na to, że pamiętam, jak kiedyś dawno temu podczas jakiegoś afterka powiedziałeś mi, co sobie bardzo zapamiętałem, nie że jakoś negatywnie czy pozytywnie, po prostu nie do końca tę koncepcję rozumiem, że sam tak mnie postrzegasz, że czasami jako boomer, czasami jako zuber, czasami jako millennials, więc tutaj też trochę tak pijąc do Zenona, no skoro jest to tylko, jeżeli skoro byłoby to tylko określenie tylko i wyłącznie naszego wieku metrycznego, no to czemu nie nazywać tego, nie wiem, ludzi urodzonych w danej dekadzie, tak? To by było zwyczajnie prostsze, albo ludzie schyłku komunizmu, środka komunizmu, późnej Gomułki albo wczesnego Kwaśniewskiego, to już istnieją na to bardzo proste słowa. Także na sam początek wytłumacz się, jak to chodzi z tym moim zmienianiem się czy i różnymi obliczami.
1: Tak jak mówię, boomerstwo, zoomerstwo, milenialstwo opiera się na pewnych stereotypach, archetypach. I każda z tych, ja to nazwę osobowości, bo według mnie to są osobowości w pewien sposób albo cechy osobowości, ujawniają się w pewnych momentach. Ty jako osoba dosyć taka, no, medialna, bo siedzisz w radiu, jednak potrzebujesz się dopasować do różnych osób i z tego powodu, że masz taki dosyć, jak to powiedzieć, Sportowym? Nie, bardziej taki energiczny głos daje ci to, że możesz w pewnym momencie ponarzekać i będziesz takim boomerem, ale jak przestaniesz narzekać i zaczniesz na przykład wchodzić na jakieś tematy, to będziesz brzmiał jak taki typowy zoomer, który nakręcił się jakimś po prostu tematem, jak takie, no, kolokwialnie powiem dziecko, ale nie w złym tego słowa aspekcie. Także chodzi tu o to, że po prostu jesteś bardzo taki... fleksyjny, ja lubię to słowo, pod względem swojej osobowości. Potrafisz po prostu dopasować się do ludzi, z którymi jesteś. I tak jak mówiłem, nie jest to to, czy jesteś boomerem, zoomerem, czy milenialsem, nie jest to związane z wiekiem według mnie, tylko z tym, jak się zachowujesz. I zanim tu jeszcze dam ci powiedzieć, to jeszcze oddam głos Beci, bo tutaj wiele osób właśnie chce ją usłyszeć, także oddaję głos.
2: Już powiedziałam, już się zapowietrzyłam. Nie mam nic więcej na razie do powiedzenia.
3: No już nie przesadzaj. Anyway, no tutaj wydaje mi się, że właśnie jakieś takie okej, okay, dobra, to trochę właśnie w polemice do Zenka, ale nie chciałem się tutaj wbić, bo całkiem sensowny flow rozmowy był. Jednak w polemice do Zenka, no to fajnie, że okej, okay, że nazwijmy to nasze, wasze, ichnie pokolenie ma w pewien sposób rzeczy poukładane. Tylko że ja prywatnie, wiesz co, bardzo lubię nowości, bo zdaję sobie sprawę z tego, że mój sposób poukładania świata, czy sposób poukładania kanałów na Discordzie może być zwyczajnie wadliwy. I nawet jeżeli taka zmiana się zdarzy, która z początku będzie dla mnie bardzo niewygodna, to jednak może się okazać zwyczajnie lepsza. Coś na zasadzie, nie wiem, kupna nowego komputera albo jakiegoś tam smart TV albo nowego samochodu, który działa, no, to znaczy wiesz, no, podstawa obsługi mniej więcej jest ta sama, zasada działania jest dokładnie ta sama, ale już wiesz, ale to już nie jest ten mój stary Ford Fiesta, który mnie tutaj zawiózł na mój pierwszy Woodstock, no i to już nie jest to samo i takie narzekanie właśnie. Podoba mi się właśnie ta koncepcja, że boomerstwo to jest taka młoda starość, mi się wydaje. Czyli, że już zaczynamy narzekać, ale jeszcze nie jesteśmy zgryźliwymi tetrykami, którzy nie są w stanie nic ze swoim życiem zrobić. Także myślę, że tutaj warto by było mrygnąć do tak zwanego mojego pokolenia, że słuchajcie, kochani, mi się wydaje, że mamy tyle lat, na ile się czujemy. I choćby rozmowy tutaj właśnie przez nocne radio, czy przez inne miejsca, w które dzwoniłem, z pokoleniem nieco starszym pokazało i udowodniło mi bardzo, że to nie ja wyznaczam tę granicę w postaci konfliktu pokoleniowego. Nie, ja wychodzę z otwartymi ramionami, tylko mam czelność się nie zgadzać. No i fajnie by było, żeby ktoś kiedyś się też ze mną nie zgodził, bo to, że jestem starszy, nie znaczy, że zjadłem wszystkie rozumy i mam lepszy pomysł na świat. Może wasz pomysł jest fajniejszy. No może nie jest, tak? Jak coś spieprzycie, no to pomożemy naprawić, ale wydaje mi się, że nie ma co blokować, chyba że by była to coś naprawdę dziwnego i absurdalnego. Ale nie wiem, no ja w ogóle jestem za bardzo postępowy, jak na swój wiek podejrzewam.
1: O, powiem ci tak. Dużo osób tutaj bierze ten temat bardzo poważnie. Tak chciałbym powiedzieć boomersko. I w ogóle fajnie powiedziałeś, że boomer taka młoda osoba, która ich zaczyna zdziadzieć. No trochę tak. To już jak osoba taka typowa, która ich zdziadzieje, to ja już nawet nie powiedziałbym boomer, tylko właśnie ten dziaders, nie? Albo w ogóle dziadek. Gadaj sobie, dziadku. Także no, tu możesz mieć jakąś rację. A co do tego, tak, rzeczywiście, ja podchodzę z tego, z takiej trochę luźniejszej strony, bo uważam, że nie jestem, powiedzmy, w stanie sklasyfikować każdej osoby, nie jestem w stanie objąć każdego, po prostu posiłkuję się stereotypami, archetypami, tak naprawdę tym, na czym właśnie zbudowane to jest, czyli krótkim ocenianiem, czyli widzisz kogoś i już stwierdzisz, no ale boomer. Tak, więc co jeszcze, wracając do tego twojego, no tak, masz rację, że właśnie bycie boomerem, zoomerem, milenialsem w takim luźnym sensie to jest tylko nasze ja. I to tylko nasze ja. Jasne, boomer, zoomer, millennials, to wszystko są rzeczy, które mają słownikowe określenie, czyli pewien wiek, chociaż on też się zmienia. Naprawdę, jak zobaczycie od słownika do słownika, one będą naprawdę się zmieniały i to nie jest tak, że jest tylko jedna definicja millennialsa, boomersa, tam Gen Z i innych tych rzeczy są różne. Więc jeżeli podchodzimy od słownika, to też jest dosyć problematyczne, ale my tu podchodzimy od strony ludzkiej, życiowej, samo życie.
3: No od strony emocji, to może w takim razie też pociągnę trochę becie za język. W jaki sposób zapatrujesz się na osoby z tego kolejnego pokolenia, które nie wiem, czy już mają jakąś nazwę? Jeżeli już mają, no to mnie poprawcie, chętnie się czegoś nauczę. Ale wydaje mi się, że ten konflikt taki, który przebiega, wydaje mi się mniej więcej dekadami. Ten konflikt pokoleniowy i to rozdzielanie pokoleń właśnie odbywa się dekadami ze względu na obawy, bo sam pamiętam, kiedy miałem te 20, powiedzmy, parę lat i patrzyłem na ówczesnych 16-latków, dla których głównym problemem było to, że im się eyeliner skończył albo zgubił i albo sobie paznokcia złamali, to tak patrząc, powiedzmy, życiowo na pewne problemy, z którymi prędzej czy później się zdarzą, no to nie wyobrażam sobie, żeby to pokolenie, dajmy na to, było w stanie stanąć do wojny w sytuacji jakiejś bardziej krytycznej. Więc to tutaj chciałbym wam zadać, no tutaj becie na sam początek, pociąg za język, bo się mało coś odzywa ostatnio. Jak spoglądasz obecnie na pokolenie osób o te 10 lat od ciebie młodsze? Czy znasz takich ludzi? Co z tego wyrośnie, jak sądzisz?
2: No, w tym sensie jestem boomerem, że tak średnio patrzę, ale właśnie to, co ze mną mówił, że w takich czasach to, że ludzie są skłonni do wojny, no właśnie myślę, że totalnie rośnie pokolenie, które jest w ogóle beznadziejnie nieprzydatne do wojny, które no, będzie miało jakoś ciężej sobie poradzić w życiu, ale z drugiej strony nie potrzebujemy i nie potrzebują sobie tak już radzić w życiu, ponieważ no serio, te czasy się tak zmieniły i skoro, nie wiem, można serio zarobić na jakimś TikToku czy na YouTubie, to właściwie po co iść w jakieś zawody, w których trzeba używać mózgu albo siły, skoro no, nie jest to w ogóle przydatne. I moim zdaniem będą zepsute czas pokolenia. Ale czy to takie złe z drugiej strony? Moim zdaniem fajnie, że w końcu są jakieś zepsute. Takie totalnie, że mogą takie być. To mi się podoba akurat, że serio teraz można być po prostu pustym.
3: Pogadamy, jeżeli zabraknie wody na jakiś tydzień w większym mieście i ludzie zaczną umierać, bo tak to się podejrzewam skończy w tym czasie. No ale cóż, przetrwają najpiękniejsi. Gumball, czy to pokolenie o dekadę młodsze od ciebie ma już jakąś nazwę?
1: Czy dekadę młodsze ode mnie? No nie wiem, kurczę, wiem, że jest Gen Z, ale jeszcze jest chyba Gen Y, coś takiego, czy tam Gen X. I to są już tacy, którzy już nie są tylko wychowani na nie są zżyci, znaczy z komórkami, tylko są wychowani na komórkach, czyli ich główną metodą to już jest komórka i nie ma czegoś takiego dla nich jak komputer albo w ogóle ten technologia, więc oni wychodzą i mają cały czas tą technologię, cały czas non-stop ze sobą, właśnie ten TikTok, właśnie takie rzeczy. I ja tu uważam, że ja tu oddzielam się trochę od tych takich młodszych osób, bo ja na przykład TikToka nie trawię kompletnie, chociaż rozumiem, na jakiej zasadzie działa i jak można na nim zarobić, ale po prostu do mnie to nie dociera. Myślę, że tu jest moja granica pomiędzy właśnie tym nadchodzącym pokoleniem lub rosnącym, jak to się mówi, a tym moim pokoleniem, czyli pokoleniem, które teoretycznie teraz będzie w cudzysłowie rządzić.
3: No. Tak, już widzę wasze rządzenie. Musiałbym przybumerzyć chociaż na chwilę. Nie, wykluczenie tutaj, ponieważ nasz świat jest obecnie cyfrowy, no to swego rodzaju wykluczenie cyfrowe istnieje i sam kilka lat temu bardzo mocno do niego, że tak powiem, zderzyłem się z tym, kiedy się spotkałem z Instagramem, którego autentycznie nie potrafiłem obsłużyć, mimo że jestem człowiekiem technicznym, mimo że jestem programistą, mimo że na co dzień korzystam z technologii dużo bardziej niż przeciętnie przeciętny, przeciętny, nie wiem, jak wy się tam nazywacie, no wy tam młodsi, tak? Dajmy na to, tak? I przyszedł taki Instagram i kurde, o co tutaj chodzi? Dlatego do TikToka nawet się nie dotykam, bo wiem, że to, no nie jestem też targetem tej platformy, więc ciężko, żeby ktoś tutaj zapracował i się i tracił czas na to, żeby dopasować to do takich starych dup jak ja. Ale to też jest jakaś taka, wydaje mi się zmiana pokoleniowa. Każde pokolenie ma swoje książki, każde pokolenie ma swoją muzykę, a ponieważ jesteśmy teraz w świecie cyfrowym, to każde pokolenie ma też swoje aplikacje.
1: Tak, tak. Ja jeszcze tutaj się odwołam, bo powiedziałem Gen Y, czy tam X, to mój błąd, to akurat Gen Y to jest millennials, Gen Z to są zoomerzy, a najnowsze pokolenie to jest generacja alfa. Nie, nie wiem dlaczego tak.
3: Alfa. Ja mam lepszy pomysł, to będzie generacja Z.
1: Z. Powiem tak, patrząc na to, jak zachowuje się moja siostrzenica i siostrzeniec, to mam nadzieję, że tak nie będzie. Nie będzie to takie pokolenie, chociaż jeszcze siostrzenicę to nie będę miał problemu, bo ona jest w miarę okej. Okay. Jest po prostu trochę za bardzo introwertyczna, ale siostrzeniec to ma kompleks rządzenia i po prostu powiem tak, no nie chciałbym takich polityków w przyszłości. Oj tak, ale właśnie, bo tutaj cały czas Becia, kurczę, tak cicho siedzi, a to przecież współprowadząca. Może ty właśnie masz tutaj coś do powiedzenia na ten temat tego nowego jeszcze pokolenia?
2: Wiecie, że ja to od razu do piepa. W każdym razie, nie no, dla mnie to tak jak tu ze mną pisze, no, że TikTok to w ogóle no, robienie wody z mózgu i dla mnie jest niepojęte i nigdy go nie zrozumiem i w tej formie jestem boomerem. Ale nadal uważam, że to jest właśnie cena tej wolności, że jak człowiek jest wolny, może robić co chce i jest to technologia i jest takie właśnie, no wolność w jakimś zdaniu moim, no to właśnie idzie to w zepsucie, bo człowiek lubi po prostu być zepsutym. I będzie dziwne pokolenie, będą dziwni, głupi ludzie, ale nie wiem, sama też oceniam się za głupią i nie jest mi jakoś z tym źle. Myślę, że się więcej cieszę z życia niż właśnie starsi ludzie, którzy patrzą na wszystko. O, to wygląda tak, to powinno być tak, a nie mogę zrobić tego, bo coś. I anarchię, idzie to w totalną anarchię. No nie wiem, co mam więcej powiedzieć. No.
3: To jeszcze na sam koniec tutaj taką, nie wiem, taką wstawkę być może dla przyszłych dzwoniących, a też taką myśl, z którą chciałbym was zachować i się zaraz zwijam z anteny, żeby zrobić miejsce dla pozostałych boomerów, którzy tutaj zaczną, za chwilkę nam wszystko wytłumaczą. Też ze względu na to ucyfrowienie współczesnego świata, te pokolenia młodsze czy też starsze głównie poznajemy przez internet i trochę zapomnieliśmy tę starą zasadę z jeszcze dajmy na to tych lat 90. czy czasów neostrady, że w internecie żaden nie wie, że jesteś psem, tak? Możesz być absolutnie kimkolwiek tylko zechcesz i w rzeczywistości jesteś zupełnie inną osobą. Mam to szczęście, że cały czas poznaję ludzi, którzy właśnie są w dużo różnym wieku ode mnie i strasznie fajnie mi się z nimi gada, strasznie fajnie mi się z nimi spędza czas, choćby też dlatego, że mam dużo młodszą siostrę, ale nie tylko, też znam całą masę ludzi tam w tych swoich wczesnych dwudziestkach, no i zwyczajnie tak podejść do siebie jak do drugiego człowieka, a nie zamykać się tylko i wyłącznie i nie patrzeć tylko i wyłącznie przez pryzmat influencerów, komentarzy na YouTubach czy innych tam Instagramach, czy zachowaniu na Facebooku, bo jednak twarzą w twarz nawet to jest pokolenie, które zupełnie inaczej do tego podchodzi, ale nasza cyfrowa tożsamość jest równie fałszywa, co wasza i podejrzewam, że nawet mniej fałszywa niż ludzi starszych ode mnie, więc dobrze jest zwyczajnie poświęcić od czasu do czasu trochę własnego życia na to, żeby wsłuchać się w drugiego człowieka, żeby go lepiej poznać i mieć taką pełną, komplementarną opinię na temat jego pokolenia, na temat jego obaw, na temat jego pragnień, tak? To jest to naprawdę, to nie jest takie trudne zamykanie się w jakiejś takiej wizji internetowej. No cofnijmy się do 1995, wejdźmy sobie mentalnie na IRC-a i udawajmy, że traktujemy wszystko, co tam zostało napisane, kompletnie serio. No sorry, nie w ten sposób poznawaliśmy tę sieć. To jest tylko dodatek, to jest tylko narzędzie. I tym optymistycznym akcentem przełączam się na odsłuch. Trzymajcie się, dzięki wielkie za audycję. Mam nadzieję, że będę was więcej słyszał. Do usłyszonka, cześć.
1: Cześć, dzięki za miłe słowa. A potrzeba? O, i tu mam od razu kolejną osobę, ale to za momencik odbierzemy. Tutaj. Powiedz mi, jakie ty masz przemyślenia na ten temat, co właśnie powiedział potrzeba?
2: Myślę, że ma rację właśnie, że właśnie boomerskie chyba jest to, jak się człowiek zamyka już i nie chce poznać tych innych pokoleń. Nie wiem, ja na przykład właśnie lubię i starsze, i te młodsze, chociaż są dziwne niektóre dla mnie, ale właśnie taka chęć poznania siebie i myślę, że gdyby właśnie ludzie się nie zamykali na siebie, to by było całkowicie inaczej.

0: Czyli moglibyśmy serio wspólnie zmienić trochę starszych, żeby wyluzowali i młodszych, żeby, nie wiem, spojrzeli na tą mądrzejszą stronę świata. Tylko właśnie nie rozmawiają. Znaczy, to myślę, że i tak to jest właśnie dzięki internetowi lepsze, że jest ta komunikacja, ale myślę, że to jest i tak nadal takie zamknięcie, że się nie chce zrozumieć trochę właśnie tej drugiej strony. Myślę, że to jest aż nad wyraz. Zawsze, bo w jakichś czasach po prostu zawsze się albo cenia, o, młodsi to posłuchaj mnie, bo ja doświadczony, albo o, starsi to nie ma co słuchać, bo w ogóle nic nie zrozumieją. A myślę, że taka wymiana właśnie, próba zrozumienia siebie by dała dużo światu.
1: Też jestem tego zdania, tak mówię, można mieć 50 lat i można być otwartym, a można mieć 15 i być zamkniętym jak głaz, także tak, no tego nam potrzeba na świecie, więcej otwartości, więcej dyskusji, więcej takich właśnie momentów, w którym będziemy mogli sobie dosłownie tak pogadać, jak równy z równym. Ale tutaj właśnie Kurt przed chwilą dzwonił, także dodamy go, jeśli się uda. No właśnie, ja to jestem takim boomerem w cudzysłowie, jak to się mówi. Ze mnie młody człowiek, a nie umie dodawać osób na Skype'ie. No i także tutaj jest dodany, okej. Okay. No to właśnie tu przyszedł pan Kurt. Cześć Kurcie, z czym dzwonisz?
2: Cześć, dobry wieczór wam. No ja dzwonię, żeby powiedzieć, że wydaje mi się, że te wszystkie wojny pokoleniowe to tak naprawdę są o dupę potłuc. W sensie to są jakieś wymyślone, sztucznie wymyślone problemy, tylko po to, żeby się kotłowało. W sensie odnoszę takie wrażenie, że po prostu ludzie, one wynikają z tego, że ludzie po prostu nie chcą zaakceptować, że ktoś zachowuje się inaczej, bądź ktoś jest inny niż oni. Tak samo na przykład, no nie wiem, moi rodzice narzekali, że na przykład nie chciałem bawić się na dworze, tylko jako nastolatek wolałem siedzieć przy komputerze na gadu-gadu i z kimś rozmawiać. Tutaj widzę, że niektórzy moi rówieśnicy obecnie, którzy mają 30 kilka lat, narzekają na młodsze pokolenie, które właśnie siedzi tylko w telefonach i nagrywa na TikToku jakieś tańce. Ale także na przykład moi dziadkowie, zakładam się, że pewnie narzekali na moich rodziców, bo moi rodzice na przykład, nie wiem, chodzili na jakieś tam na jakieś protesty w latach 80. i słuchali zachodniej muzyki i też pewnie i też my pewnie byli na to wkurzeni i dziwili się, że czemu, kurczę, młodzież zachowuje się jak młodzież, a dzieci zachowują się jak dzieci, a nie zachowują się jak dorośli. I tak samo można to porównać wydaje mi się, że po prostu ten wiek i to, kiedy się człowiek urodził, nie ma sensu, bo tak samo człowiek urodzony w latach 80. nie zrozumie kogoś urodzonego w latach 2000. I tak samo, powiedzmy, człowiek, który się urodził w latach 2000 i który pochodzi, powiedzmy, ze wsi, no i nie wiem, pomaga rodzicom czy komuś z rodziny na roli, nie zrozumie swojego rówieśnika z miasta, który właśnie siedzi z nosem w telefonie. Tak więc to wszystkie te wojny pokoleniowe, one nie mają sensu, to są tylko i wyłącznie jakby wytwory tego, że człowiek nie jest w stanie się pogodzić z tym, że ktoś z jego środowisku ma inne poglądy bądź zachowuje się inaczej niż on.
1: Bardzo ładnie skwitowane. Powiedziałbym, że nie mam nic więcej do dodania, bo 100% zgadzam się z tym, że ludzie właśnie chcą dojść do takiego ładu i składu, takiej normalności, ale nie można dojść do żadnej normalności, bo każdy jest inny. Gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, byłoby bardzo nudno. Nie zgodzisz się, Becia?
0: Oczywiście, że się zgadzam.
1: No tak, także jak się zgadzasz, no to świetnie i powiem, że kurczę, tak powiedziałeś, kurczę, że nawet, no kurczę, jak chciałbym z tobą tutaj wbić jakąś szpilę i powiedzieć, a ty też jesteś boomerem jak ci wszyscy inni, no nie mogę ci wbić tej szpili, bo to prawda, wszyscy się kłócimy, wszyscy właśnie szukamy sobie jakichś przywar tylko dlatego, bo uważamy, że to my jesteśmy normalni, a ci wszyscy inni są nienormalni. I czy to będzie wiek, czy to właśnie będzie, tak jak mówisz, to, że ktoś żyje na wsi, a ktoś w mieście, zasada działania będzie taka sama, także stuprocentowo masz rację, ja tu więcej nie mogę wręcz dodać. I powiem ci, że cieszę się, że są osoby, które myślą tak jak ty. No, mam nadzieję, jeżeli wszyscy by tak myśleli, myślę, że wtedy mielibyśmy o wiele łatwiej z takim komunikowaniem się i po prostu szanowaniem drugiej osoby i ich opinii.
2: No, a drugą rzeczą jest to, że właśnie także media jakby kreują taki obraz, że są pokolenia, które nie mogą się między sobą dogadać. Dla przykładu, jakiś rok czy dwa lata temu na HBO był wysyp, pojawił się taki serial, który się nazywał Euforia. To nie wiem, czy widzieliście ten serial, czy nie wiem, chociaż wiecie, na czym polega fabuła. Becie kojarzy, super. No właśnie, dla tych osób, które nie wiedzą, chodzi o to, że no, ten serial pokazuje tam jakby jakieś historie niby współczesnej młodzieży, no i przedstawione, głównym tematem jest to, że oni się pieprzą po kątach każdy z każdym. I w Stanach, wiecie, w Stanach to w mediach jakaś wybucha afera, że patrzcie, co robią wasze dzieci, tak się zachowują, kiedy was nie ma w pobliżu, że właśnie każdy się rucha z każdym. I się zastanawiam, czy faktycznie, bo ludzie niektórzy w to uwierzyli, niektórzy rodzice i tam zaczęli się mocno wtedy, nie wiem, interesować swoimi dziećmi, ale wątpię, czy to jest w ogóle większość, czy to nawet 10, czy to 5% nastolatków się zachowuje w taki sposób, że się naprawdę no, każdy chodzi do łóżka z każdym. Tak więc no, ludzie po prostu no, zaczynają wierzyć w każdą sensacyjną rzecz, którą podadzą im media, albo którą znajdą w internecie. No, na takiej samej zasadzie zresztą działają teorie spiskowe, co widać ostatnio po tych Morgellonach, tak, że napisano, że w maseczkach znajdują się włókna. No, oczywiście, że znajdują się włókna, bo maseczki są zrobione z celulozy, a celuloza no, to są włókna z drzewa, więc no. No, taki problem jest właśnie, że media kierują jakiś przekaz, wystawiają coś jako sensację i mówią, że albo tak jest wszędzie, albo że to z tym trzeba walczyć i że się nagle pojawia jakiś problem. Tak więc no, tutaj też no, niestety media robią taką, i to media głównego nurtu, tak, robią taką krecią robotę, wciskając wszystkich ludzi do jednego worka z jakiegoś pokolenia. No, nie wiem, tak samo jak było, nie wiem, co się właściwie mówiło o moim pokoleniu, bo być może jak byłem nastolatkiem, to nie czytałem takich rzeczy. Ale było faktycznie, że pamiętam, że niby narkotyki, że marihuana była popularna, kiedy ja byłem nastolatkiem, czy coś takiego. Ja nie znałem nikogo, kto by korzystał z marihuany, będąc nastolatkiem. No. Więc...
0: Znaczy w tym serialu to był większy, głębszy sens, po pierwsze właśnie z narkotykami i z problemem z uzależnieniem i to jest moim zdaniem akurat, no nie wiem, akurat może ja byłam z takiego towarzystwa, ale to się bardzo wysypało, używki są teraz tak łatwo dostępne, że naprawdę ludzie przez to mają. Myślę, że wysyp depresji też jest właśnie przez różne uzależnienia i przez właśnie imprezy z różnymi używkami, właśnie z takim jakimś szantażem, że o, nie bierzesz, to w ogóle jesteś beznadziejny. Drugą rzeczą w tym serialu właśnie była taki właśnie problem właśnie też tej seksualności, w której są szantaże i właśnie się nagra kogoś, czy to stanie się zdjęcie, a później wychodzą seks afery i to też jest nagminne w tych czasach i no tak jest. Właśnie przez to, że ma się telefon, no to znam na przykład historię, nawet dwunastolatka jakaś nagrywała cały czas, kazała dziewczynie coś robić, ona to robiła, żeby być akceptowaną, później nagrywała i szantażowała ją, że miała przynosić dzieci jakąś kasę czy coś, no bo miała coraz więcej na nią dowodów, nie? Ale żeby być zaakceptowanym w towarzystwie, no to się na to godziła. I właśnie to, ten technologiczny problem, no to jest właśnie to, że dochodzi do takich szantaży emocjonalnych, do takich spraw. Ale myślę, że narkotyki w naszych czasach naprawdę, no też zepsuły te pokolenia. No.
2: Ale co, naprawdę myślisz, że większość osób ma takie problemy? Bo mi się wydaje, że to jest jakiś margines.
0: Wiesz, no myślę, że jest. Nie, że nie jest margines, że to jest serio problem. Akurat nie wiem, może znam, wiesz, no jestem takiego towarzystwa, ale znam na całą Polskę, jak to mniej więcej wygląda. Akurat może moje roczniki może. I to naprawdę jest, bo ja jestem z roczników, w których właśnie rodzice zaczęli wyjeżdżać za granicę, bo w Polsce już zaczęło być gorzej, gdzieś rozbite rodziny i po prostu albo alkoholicy. I młodzież po prostu, żeby sobie radzić, zaczęła handlować z narkotykami albo je brać, żeby jakoś to wytrzymać. I przez to jest taki występ też depresji, bo wiele osób sobie później po prostu już nie daje rady w dorosłym życiu, albo też wyjeżdża i od razu ma się takie przygnębienie po prostu tą rzeczywistością. I dlatego te pokolenia TikToka, które nie wiem, gdzieś takie są dla ich problemy, żeby mieć jakąś oglądalność czy coś, to i tak moim zdaniem są mniejsze niż te, co moje pokolenia miały.
2: No, czyli mimo wszystko idzie jednak wszystko w lepszym kierunku, bo nie ma takiej patologii, tak? Tylko się pojawia jakby, nie wiem, chęć zabłyśnięcia czymś, chęć bycia sławnym.
0: Tak, właśnie, bo wszystkim, o teraz modne, nie wiem, ćwiczenie modne, żeby wyglądać, żeby jakoś, nie wiem, promować zdrowy styl życia, żeby się prowadzić dobrze. Moim zdaniem to jest akurat dobre, no bo w moim na przykład pokoleniu, znaczy w moim po prostu, nie wiem, towarzystwie też może, na przykład było modne, kto jest większą patologią. To zdecydowanie wolę to, żeby nagrywali głupie filmiki na TikToku i nie wiem, jak się spotykają ze znajomymi i tańczyli sobie do jakichś tych układów i w ogóle, to moim zdaniem to jest o wiele lepsze, niż żeby właśnie szliły w jakieś narkotyki i udawały patologię. No jednak wolę takie zepsucie, puste i nawet na pokaz, żeby dawali sobie radę. Teraz dużo się też mówi o depresji. Może też to jest taka jakaś moda, że teraz o, wszyscy chodzą się leczyć do psychologa czy coś. Ale może to i dobrze, może ci psycholodzy właśnie pomogą i może wyrosną jakieś takie bardziej normalne pokolenie, no?
2: No, ja też się akurat z tym zgadzam, co powiedziałaś. No lepsze, żeby ludzie właśnie nagrywali śmieszne filmiki na TikToku niż, no nie wiem, gloryfikowali patologię i nie wiem, słuchali właśnie jakiegoś Popka czy Gangu Albanii i później jakiś 12-latek chodzi z nożem i grozi na przykład, nie wiem, jakiejś staruszce, czy krzyczy kurwo, kurwo, kurwo i przewraca śmietnik, bo on jest patusem, tak?
1: Naprawdę? Ktoś, no dobra, ktoś po Popku tak robił?
2: No nie wiem, czy ktoś tak robił, ale no jest jednak ta kultura, znaczy może ta muzyka hip-hopowa w Polsce, no jednak tak gloryfikuje takie tego typu zachowania. No, że
1: naprawdę?
2: Jebać psy i tak dalej, no że tu...
1: Nie zgodziłbym się z tym. Nie każdy raper śpiewa o braku szacunku do policji. Mógłbym ci paru podać.
2: Nie każdy, na przykład o braku szacunku do policji no nie śpiewa na przykład, nie wiem, tak o Hemingway, tak? No ale jednak, no nie wiem, czy tako jest popularny w młodym pokoleniu? Chyba nie, chyba jednak bardziej popularny jest ten Gang Albanii.
1: Raczej tako Hemingway jest popularny u młodszych osób. Tak samo jak ci starsi raperzy, tacy jak Ostry albo tam inni, tylko zależy takiego tam, bo są różni młodzi ci, którzy słuchają hip-hopu, jakichś tam innych rzeczy. A co do Gangu z Albanii, też nie uważam tego za jakieś bardzo patologiczne, bo uważam, że Popek sam wie, że on robi to dla żartów, a jeżeli ktoś bierze to na serio i tak serio robi, no to tak jak z grami, prawda? No w większości uważam, że gry nie tworzą agresji, no ale jak ktoś, nie wiem, ma coś tam narąbane w głowie i chce reprodukować to, co jest w grze, no to raczej jest problem z nim, a nie z muzyką czy grami.
0: Teraz jest o wiele lepiej z raperami, uważam, bo wyszła stara gwardia z pierdla i rapują o tym, jak to jest beznadziejnie siedzieć właśnie za to, że się handluje i tak jak Kaliego czy Palucha pamiętam właśnie z jakichś piosenek o jaraniu i w ogóle osiedlu, kradzieżach i w ogóle, no to tak pokazali swoją pasją i teraz właśnie o tym pokazują, że się da, że żeby nie wciągać w nosa i bardzo moim zdaniem tacy raperzy właśnie mają natchnienie do młodych i mają bardzo dobry przekaz. I starają się to robić, że właśnie skoro często właśnie państwo czy rodzice nie mają wpływu, to chociaż żeby ci raperzy próbują jakoś przekazać, że żeby właśnie mieć zajawkę, żeby szukać sensu, bo po prostu przeżyli już dużo. I tak jak właśnie moje pokolenie, jak właśnie ci raperzy zaczynali mniej więcej, to oni właśnie wszyscy jarali, brali i dlatego moje takie trochę po przeżyciach. Tak przynajmniej jakoś młodszym próbują to przekazać, żeby się w to nie ładować. I myślę, że robią robotę, no bo znam trochę młodsze pokolenie i widzę, że ma to dla nich sens.
2: No dobrze, no to być może faktycznie tutaj byłem w błędzie i zabrzmiałem teraz jak boomer.
1: No, z tym to jest czasem tak różnie. Okej, drogi Kurcie, no bo tutaj chcemy tak w miarę dynamicznie przechodzić do osób, także jakieś słowa na koniec?
2: Słowa na koniec są takie, taką złotą myśl powiem, że jeżeli ktoś nie jest waszym ideałem, nie zachowuje się tak jak wy, to nie znaczy, że jest od razu zepsuty. Dziękuję i dobrej nocy.
1: Dzięki, trzymaj się, też dobrej nocy. To był Kurt, parę fajnych słów powiedział, no także myślę, że całkiem fajnie skwitował, jego pierwsze słowa były bardzo trafione, także tutaj fajnie, że zadzwoniłeś, Kurt. A tutaj w międzyczasie jeszcze przyszedł donejcik od Boomera z Nocnego Radia. A w intencji afterka, tylko proszę nie streszczać, tylko proszę się streszczać, bo boomersi idą wcześniej spać, no tak wiadomo, 10:00, 9:00 i trzeba wstać o 7:00, a jak coś zostanie, to na bidon dla Krawca, na ten słynny rower. O, a Becia, a ty coś tam dorzucałeś Krawcowi na ten rowerek? Bo ja mu dorzuciłem.
0: Nie.
1: Nie? O.
0: Ja nie będę jak wszyscy.
1: Nie chcę. A ktoś wie?
0: Poszło na mój rower stacjonarny, ale musiałam sobie kupić. Zainspirował mnie.
1: Też sobie kupię, ale dopiero. Ja zrobię jak Krawiec z donate'ów. Oj tak. A co chciałem jeszcze tutaj powiedzieć? Ktoś wie, jaki rower Krawiec kupił sobie? Może ty, Becia, wiesz?
0: Jeszcze chyba nie kupił z tego, co wczoraj mówił. Dopiero ma plany.
1: Nie, myślałem, że już kupił.
0: Nie, dopiero już ma motywację kupić z tego, co wczoraj słyszałam.
1: Kurde. Ja to dzisiaj chciałem jechać rowerem, ale się okazało, że zębatkę. Nie zębatkę, tylko takie coś jest problematyczne. O, proszę bardzo. O wilku mowa, także przyszedł Krawiec. Cześć Krawiec, co masz do powiedzenia?
3: Halo, dzień dobry, słychać mnie?
1: Nie, halo? Coś słabo, proszę przekręcić tam te przyciski.
3: Ja tam siebie słyszę, samego.
1: To proszę zabrać mikrofon od radioodbiornika.
3: To ja mam tu wcisnąć.
1: Proszę nacisnąć ten zielony przycisk, będzie działać.
3: Cześć, co rower? Jeszcze nie kupiłem, w tym tygodniu kupię, czekam tutaj na gołąbka z donejcikiem, takiego tłustszego gołąbka i może w czwartek się pojawi, albo w piątek i od razu wtedy lecę, zadzieram kiece i lecę. No, a co do tematu, to mi się wydaje, że bardzo mądre jest to powiedzenie, że jesteśmy sumą naszych doświadczeń. W ogóle nie rozumiem takiego myślenia, że tam nie różnimy się od siebie, wszyscy tacy sami, stereotypy jakieś, po co to generalizować. Kurczę, przecież to jest dla mnie dość oczywiste, że to, w jakich czasach się wychowywaliśmy i czy przeżyliśmy wojnę, czy doświadczyliśmy czegoś takiego jak niewolnictwo, zabijanie innych ludzi, straszliwie nas zmienia, a takich rzeczy doświadczył na przykład mój dziadek czy wujek. No, wy, domyślam się, nikogo nie zabiliście, nie? Ani nie byliście niewolnikami na przykład. I wychowanie się w czasach, kiedy, nie wiem, zrzucają wam bomby gdzieś na głowy, albo przychodzą jacyś ludzie do domu waszego, siłą się wdzierają i was biją, czy torturują, to strasznie zmienia ludzi. No właśnie, jesteśmy sumą naszych doświadczeń, a już samo życie nas zmienia, jak, powiedzmy, dorastamy. Znaczy, jak jesteśmy dzieciakami, to uważamy, że wszystko można, w ogóle wszystko jest możliwe, świat jest piękny. Potem się przychodzi czas, że się w końcu mocno sparzymy albo coś sobie złamiemy i już się zmienia trochę myślenie, nie? Wydaje mi się, że to może mieć trochę związek z doświadczaniem takiego, jak to się nazywa, zespół pourazowy, tylko tak powolutku, nie? Bo zespół pourazowy to jest, jak doświadczamy jakiejś mocnej, nagłej traumy. Mają to ludzie, którzy z wojny wracają, no też bardzo zmienieni są. Nie wiem, nasi rodzice, ciotki, babki, to oni żyli w takich czasach, gdzie trzeba było sobie samemu szyć ubrania na prywatki, nie? Czy nie było niczego, jak ktoś przyniósł ciasto, to o ja pierdolę, nie? Ciasto, super i jakaś przyjemność. Łatwo jest być dzisiaj młodym i mówić tak, ja się niczym nie przejmuję, my to jesteśmy wyluzowani. Jakby cię gambol, ktoś ci łamał, nie wiem, tam palce, czy cię wyruchał, czy na twoich oczach, nie wiem, zabił ci dziewczynę, czy tam dziecko, to już byś nie był taki wyluzowany, nie? Chyba.
1: Całkiem dobre słowa, lecz ja argumentuję to tym, że każdy ma pewne drzwi, każdy ma pewne sytuacje, każdy ma pewne możliwości i każdy powinien korzystać z tego, co ma. Chopin grał na pianinie, bo mógł, bo tylko to wtedy miał. Osoby, które robiły disco, grały już na elektronicznym keyboardzie, bo to miały. Dało im to wiele możliwości. A dzisiaj muzyka robi się prawie automatycznie. W większości wypadków ta muzyka, jeśli chodzi o popularność, mniej więcej w tych pokoleniach jest podobna, chociaż ja nie porównywałbym disco do klasycznej muzyki, bo jednak szanujmy się, no oni wtedy jednak trochę mieli jakiś tam pomyślunek też. No ale chodzi o to, że to, że mamy jakieś możliwości i żyjemy w pewnych czasach, no nie możesz tego, wiesz, powiedzieć, że no ty nie żyłeś w naszych czasach, więc no ty nie wiesz, no i nie przechodziłeś przez takie rzeczy, więc nie wiesz, to nie możesz po prostu ocenić. Znaczy, ja nie staram się oceniać tych ludzi, którzy tak mieli, bo są ludzie, którzy przeszli przez takie rzeczy. Ja nie obstawiam, że ty na przykład przeszedłeś. Ale no mówię, tutaj każde pokolenie miało swoje drzwi, swoje możliwości i to jest niestety ruletka życia, na to nie mamy wpływu, bo ja równie dobrze mógłbym się w Afryce urodzić i no, mieć gorszą sytuację. Korzystamy z tego, co mamy. A tutaj jeszcze zanim Krawiec dojdziesz do słowa, to oddam jeszcze Beci głos, może chce to skomentować.
0: Nie wiem, chyba nie chcę skomentować. Krawiec, no tak pojechałeś takimi ciężkimi rzeczami. Same przypadki, najgorsze z możliwych, tak, które przechodzi. Ale to i tak nie ma nic do boomerstwa, bo to chodzi bardziej o nastawienie i o samo po prostu styl bycia, a nie to, co się przeżyło. No kurczę, no takie, no nie wiem. Serio, nie wiem, co nie chcę skomentować, kurczę. Za ciężko pojechałeś.
3: No ale takich rzeczy doświadczali nasi przodkowie i dla nich to nie było w zasadzie nic, może dla niektórych nic specjalnie niezwykłego, ani nie jest to jakaś skrajna sytuacja, że ja tu coś koloryzuję, bo no kurczę, no wystarczy sięgnąć do pamięci tych ludzi, którzy doświadczali właśnie wojny, obozów, nie? To bardzo wielu tego doświadczało, widziało śmierć. W ogóle zauważyłem, że jak zaczęli odchodzić moi bliscy z rodziny, to bardzo się zmieniło myślenie. W ogóle uważam, jestem fanem takiej teorii, że wiele z naszych reakcji, decyzji to są rzeczy takie przypadki, gdzie nie mamy aż tak dużo tej wolnej woli, to jest związane z tym, co wcześniej przeżyliśmy, jak nas życie zaprogramowało, tak jakby. Więc też się nie do końca z tobą zgodzę, że mamy taką zupełnie wolność, możemy, nawet jak przeżyliśmy to i to, to i tamto, to możemy sobie żyć jak chcemy, że możemy się temu oprzeć. Ciężko jest się oprzeć. To znaczy, 100 razy ciężej jest się oprzeć, być wesołym, wyluzowanym, dowcipnym komuś, kto przeżył straszne rzeczy. No, a o wiele, wiele łatwiej jest komuś, kto nie przeżył strasznych rzeczy. Ja tu, Gumball, też nie chcę cię krytykować, ale zauważ, że potwierdzasz trochę to, jak różne jest myślenie różnych pokoleń, bo ty do wielu rzeczy podchodzisz tak, że no, podajesz takie przykłady i posługujesz się takimi przykładami, gdzie są gry komputerowe, keyboard, elektronika, bo to jest twój świat. Ja to doskonale rozumiem, bo też tak trochę mam, że bardziej to jest mój świat niż, kurwa, nie wiem, wojna i stanie w kolejce i śmierć i tak dalej. No też bardziej takimi rzeczami żyję. No ale no, jestem takim dziadersem trochę może bardziej jakoś na czasie nowoczesnym, nie? Gdzieś tam od małego z komputerami i tak dalej. Ale całkowicie rozumiem ludzi, którzy myślą w innych kategoriach, którzy inaczej podchodzą do życia, którzy nie są weseli, nie dowcipkują sobie tam, bo no, łatwo jest komuś, kto sobie w miarę spoko żyje, nie? W spoko warunkach być wesołym, wyluzowanym, dowcipnym, a ktoś, kto no tak jak mój dziadek, no, był w obozie, zabijał, co prawda na wojnie, no ale to wiesz, zabić drugiego człowieka, nie? Odchodzili jego różni bliscy. Wiesz, wyobraź sobie, że przychodzisz z obozu koncentracyjnego taki wyniszczony strasznie i nie poznaje cię twoja dziewczyna własna i mówi się, co pan chciał tutaj, i ty zawstydzony odchodzisz, nie? Bo nie masz zębów, tak,
0: tak dalej. Kurwa, proszę cię. To miała być luźna audycja, a ty walisz takie przypadki ludzi, którzy już praktycznie nie żyją. Nie wiem w ogóle, co to ma do boomerstwa, do luźnej audycji, która po prostu jest właśnie o pokoleniach, które żyją w tych czasach zwłaszcza. A ty jedziesz takimi przypadkami, to nie miało być o mordzie właśnie, o tych ciężkich przypadkach, którzy przeżyli po prostu traumę i w ogóle by się nie nadawali, jakby od razu wyszli z obozu koncentracyjnego do takich czasów, jak teraz są, to w ogóle są dwa oddzielne tematy. No przykro, przepraszam cię, ale no po prostu tak pierdolisz teraz, że masakra.
3: Jakbym pierdolił, to bym dupą ruszał, to po pierwsze. Ale wydaje mi się, że nie pierdolę, bo chciałem po prostu udowodnić, że to nie jest tak, że ten boomer, czy zoomer, to nie ma znaczenia, czy dziaders, i wszyscy możemy być tacy, jacy chcemy. Chciałem tylko jakby no, na mocnych przykładach potwierdzić swoją teorię, że to nie jest wcale takie proste, nie?
1: Tak, ale wiesz, ja tutaj nikogo nie krytykuję w taki sposób, że nie można być. Ja tutaj raczej tworzyłem takie przywary, jak dobrze wiesz, stworzyłem taką trochę luźniejszą audycję tutaj z Becią, żeby trochę pośmiać się ze wszystkich. Tak samo ze mnie, no ja też mam swoje pewne wady. No trochę tutaj wszedłeś z tematem, więc ja ci odpowiem, że nie każdy będzie nosił każdego krzyż. Przepraszam. Chodzi o to, że każdy w swoim życiu ma jakieś problemy, mniejsze, większe, ale nie możemy mówić, że my jesteśmy nieistotni jako osoba tylko dlatego, bo ktoś miał gorzej. Właśnie takie myślenie doprowadza często do stanów depresyjnych albo nawet takiego niskiego samopoczucia. Ja wiem, trzeba pamiętać o osobach, które miały gorzej, które walczyły za naszą wolność, które przeszły mękę, piekło. O nich trzeba pamiętać i trzeba się zwracać z honorem, bo są to osoby, które stworzyły dla nas przyszłość. Ale nie możemy przez to zabierać sobie i nie możemy dźwigać ich krzyża. No po prostu oni tego by nie chcieli. Oni walczyli za naszą wolność, a nie właśnie za to, żebyśmy my musieli dźwigać ten krzyż.
3: Starsi chyba tak nie tak często oczekują od nas, że my będziemy żyli ich smutkami, jakimiś wspomnieniami traumatycznymi. Tak mi się nie wydaje. Może trochę jest im czasami, wiesz, jakaś taka podświadoma zazdrość się pojawia u starszych ludzi, że to pokolenie ma o wiele łatwiej, znaczy, że młodsze pokolenia mają o wiele łatwiej, że nie musieli doświadczać tego, co tamci, i dodatkowo no, mogą jeszcze nie szanować tych starszych czasami, nie? Ja się zgadzam, trzeba szanować starszych, no chociażby właśnie z tego powodu, że czegoś tam doświadczyli, co nam się upiekło i nie musieliśmy. Często są to osoby schorowane, nie wiem, kogoś tam nie stać na leki. Jak jesteśmy chorzy, to zmienia się też nasze myślenie. Od razu jesteśmy mniej skorzy do jakichś tam śmiechów, chichów, bo nas wszystko boli. To trzeba szanować. W ogóle wydaje mi się, że szacunek do starszych osób jest wyznacznikiem jakiejś rozwiniętej cywilizacji.
1: Ja myślę, że powinniśmy się wszyscy szanować nawzajem i powinniśmy szanować ludzi z wiedzą. Doświadczenie jest też ważne. Tak.

0: Pie. Kurde, co za boomer, co za baba, jak tak można? I po prostu uruchamia ci się Windows 98, krytyczny błąd, po prostu masz ochotę postawić wszystko na nogi tylko dlatego, bo jakaś starsza pani ma cebułki.
1: Nie wiem, czy pytasz się o to, jak reaguje na jakieś takie przykłady, jakaś upierdliwa babcia, tak, czy coś?
0: Tak,
1: czy...
0: ja bym tak pewnie w głowie zareagował, nie mówię, że tak bym zrobił, ale gdzieś w głowie bym miał to takie, a kurde, kurczę, znowu stara osoba i znowu to maca bułki.
1: No dobra, no to na koniec, cóż, no zagadam jak dziaders, nie, że ćwicz w sobie umiejętność wybaczania takim ludziom i ćwicz sobie jakąś tam kulturę i odpuszczanie. Ja staram się w sobie to ćwiczyć i kiedyś no, reagowałem różnie, nie? Jak mnie jakiś tam dziadek w tramwaju zaczepił, bo mu się nie podobało, że chodzę tam, nie wiem, z mieczem, czy kolega w jakiejś ruskiej czapie z gwiazdą i sierpem, znaczy z sierpem i młotem, no to i dziadek na niego naskoczył, bo miał wspomnienia złe, tak? I ja kiedyś reagowałem tak, że wiesz, tam jechać z dziadem, nie? Ale teraz mi się wydaje, że to nie było właściwe i staram się inaczej postępować.
0: Nie martw się, to tylko w mojej głowie są te paranoje, a na świat doczesny zostawiam, no i tu bez rymu, po prostu zostawiam swoją naturę i do każdego podchodzę na równi, a to co w głowie zostaje tylko w głowie. Także dzięki krawiec, że przybyłeś, dzięki, że porozmawiałeś. Czy mam ciebie tutaj jak psycho rozłączyć, czy rozłączysz się tutaj samodzielnie?
1: Już się rozłączam, tylko tutaj mnie potrzeba. Aha. Jeszcze podkurwił trochę, bo jakiś taki zupełny brak zrozumienia, jakieś chyba się jakieś dziecko czy nastolatek w nim obudziło i tutaj, że sam się czuję zagrożony, bo aż taki stary nie jestem, żeby się czuć zagrożony, że nie wiem, że dziwaczeję i demencję mam. Także tak, to także pierdziakasz trochę tutaj i dziwię się, że w tobie nie masz zrozumienia, bo też już jesteś w takim wieku, że powinieneś pewne rzeczy rozumieć, że trzeba szanować starszą osobę, być tam trochę wyrozumiałym. Nie ma w tobie żadnej takiej wyrozumiałości do starszych osób? Serio? Byś tam, jak to powiedzonko jest, tak? Prądem stare baby. No to można sobie w żartach takie coś mówić, nie? Ale jeśli ktoś tak serio uważa, no to ja jestem niemile zaskoczony taką postawą. Wiem, że brzmię teraz jak dziad tutaj i będę was wychowywał i za moich czasów. Kurde, no właśnie nierówno, bo nie jesteśmy równi. Przeżyliśmy zupełnie inne życie, jak równi. To jest bez sensu, że jesteśmy równi, no bo jak mamy traktować wszystkich równo, no to jesteśmy równi, tak? By wynikało, ale no zupełnie dla mnie jakaś bzdura totalna. Dobra, nie zajmuję anteny.
2: Poczekaj, bo chcę ci jeszcze tylko coś powiedzieć. My w ogóle nie jedziemy po starych ludziach, tylko po prostu po mentalności boomerskiej. I możesz mieć, moja babcia jest idealnym przykładem, która ma Instagrama, Facebooka i jest starsza i nie uważam, że jest boomerem, bo jest naprawdę taką zajebistą laską, no po prostu kobietą, która jest tak wyluzowana i rozumie tak moje czasy, próbuje je zrozumieć i nie jest boomerem totalnie. A ty wiesz, pojechałeś troszeczkę właśnie takimi przypadkami bardzo doświadczonych ludzi starszych, którzy przeżyli najgorsze, co może być i że trzeba ich szanować. My tu właśnie w ogóle o tym nie gadamy, nam chodzi po prostu o mentalność i o tym rozmawiamy. Rozumiesz? I dlatego cię zaatakowałam, bo serio, no kurczę, można być starym, można być wyluzowanym, można być po przejściach, ale my rozmawiamy tu o mentalności, a nie o jakimś szacunku, czy o tym, że o starsze osoby przeżyły, to nie można ich nazwać boomerem, czy coś takiego. Tyle, dzięki, na razie.
1: Ale mentalność się bierze właśnie z naszych doświadczeń, no to... Wiesz, no fajnie, że ktoś ma w sobie na tyle sił, żeby mieć spoko mentalność, jak przeżył różne niefajne rzeczy w życiu, no to tylko brawo dla niego, ale zrozummy tego, kto nie znalazł w sobie tych sił, nie? Bo my to w ogóle, jakby teraz była jakaś wojna, czy jakiś wielki kryzys, to moglibyśmy sobie

0: o wiele, wiele gorzej dać radę z takimi kryzysowymi sytuacjami niż ci starsi, nie? I też można to docenić, że ktoś jest jakoś tam silny, że by sobie dał radę. Nasi gdzieś tam wujowie, dziadowie, ojcowie, matki, no to są często bardzo zaradne osoby. Budowali domy jakieś, zajmowali się powiedzmy tam trójką dzieci naraz. To są wielkie wyzwania, nie? Też można jakoś docenić, że ktoś się wziął z życiem za bary, a nie tam sobie grał w gierki. Mówił, tam,
1: spak, no, powiem ci tak, Krawiec. Chciałbym tutaj odpowiedzieć na parę tematów, ale tak jak mówię, nie chcę tworzyć tutaj zbytnio takiej gęstej atmosfery, bo nie chcę też wychodzić ze swoimi takimi prywatkami, jak to się mówi. No w każdym razie staram się traktować wszystkich równo, myślę, że Becia tak samo. My po prostu rozmawiamy o ogólnej takiej tendencji i zdziadzenia, ale takiego naprawdę, że nawet już nie chcą sami z sobą dobrze wiesz, żyć. I ja nie mówię, że wszyscy są tacy, bo naprawdę jest sporo osób, nawet tych jak mówisz, co są w porządku i nikt tu naprawdę nie ma pretensji do osób, raczej do poszczególnych zachowań, no bo no wiesz, no czasem po prostu trzeba spojrzeć na wszystko z takiej normalnej perspektywy i żeby być człowiekiem i żeby po prostu być lepszym. Nieważne, co w życiu przeżyliśmy i jaki krzyż mieliśmy, a tak samo mówię, każdy tutaj naprawdę respektuje te osoby, które przeszły w życiu wiele i myślę, że nie ma tu osoby, która by powiedziała cokolwiek złego na ich temat.
0: No to kurczę, brawo ty, no jeśli tak żyjesz, że starasz się jakoś tam szanować. No dobra, nie zabieram więcej czasu, dzięki. Trzymajcie się, hej.
1: Dzięki, cześć, trzymaj się. Na razie, dobrego wieczoru. To był Krawiec. Trochę z cięższym tematem, chociaż może trochę prawdziwym, bo rzeczywiście jest tak, że na naszej matce ziemi nie jedno ludzie przechodzili, no i nie jedno się trafiało ludziom. No ale powiedzmy szczerze, no każdy nosi swój krzyż, prawda Becia?
2: Tak, nie wiem, ja się nie chcę wypowiadać na ten temat.
1: Okej, no to może zmieńmy temat sprawnie, szybko. Właśnie to takie fajnie ten temat, który chciałem poruszyć, Biedronek. Czy nie uważasz, że Biedronki to jest największe skupisko Januszy i powiedzmy Grażyn i takich ogólnie osób, które szybko chcą zrobić, jak to się mówi, biznes życia, czyli kupić bułkę albo kupić sok 5% tańszy, ale na przykład być tam 2 godziny dłużej, bo na przykład jest kolejka od groma. I ogólnie właśnie w takich miejscach czuję najbardziej się młodo, w cudzysłowie, że po prostu czuję swój wiek. I chyba nie ma takiego drugiego miejsca jak Biedronka, w którym bym czuł tak swój wiek. Nie zgodzi się?
2: Szczerze nie wiem. W Biedronce byłam raz w życiu. Ja mam swój Kaufland, do którego zawsze chodzę i tam jest bardzo dużo młodych ludzi, więc nie mam pojęcia, szczerze. Nie, no serio, no nie wiem, idę, robię swoje, wszystko pamiętam, więc nie wiem, nawet się nie przyglądam tym ludziom. Pamiętam tylko zawsze, że z takich Lidlów czy Biedronek jakiś te właśnie, co się zdjęcia robi, jak jest wysyp czegoś i ci ludzie po prostu wiesz, rzucają się na to, nie? No ale czy mam na to zdanie jakieś, nie mam pojęcia, wolę tego nie oceniać.
1: Nie no, spokojnie, to jest tak, śmieszkujemy sobie, także wiesz, możesz powiedzieć coś, a tutaj jeszcze w międzyczasie pan Jaweł II przekazał 10 zł z wiadomością okej, boomer. Nie wiem, czy to do mnie, czy do Krawca, czy do Beci, ale dziękuję za 10 zł i okej, boomer. Oj tak. No, to prawda. A byłaś kiedyś może na otwarciu Lidla w czasie promocji?
2: Nie, unikam miejsc, skupiska ludzi, gdzie jest.
1: Nie. Czy, spokój duszy, czyli szukasz. Jakieś lasy, parki?
2: No jasne, właśnie jutro będzie o moim spokoju duszy. Buddyzm to jest jedyny temat, który mnie zawsze uspokoi.
1: O, buddyzm, to weź może coś poopowiadaj, kurczę, bo to w sumie jest taki młodzieńczy temat. Dużo osób właśnie młodych, stara, też szuka właśnie takiego spokoju duszy, nie? Szuka takiego uspokojenia od tego wszystkiego, nie? Natłoku, czy to bardzo młodzi to szkoły, czy to trochę starsi to od takiego natłoku na przykład starszych, ale w pracy, albo no nie wiem, takiego życia. Pomiędzy, ja to tak śmiesznie powiem, ale boomerami, no. Ale to chyba każdy z nas czegoś takiego szuka, to może właśnie opowiedz właśnie, bo to ciekawe jest w sumie.
2: No to zapraszam ciebie jutro o 21:00, właśnie będzie na ten temat audycja. Ja go powiem, możesz zadzwonić, chętnie usłyszę twoje zdanie.
1: A, to ty jutro robisz na ten temat. O, widzicie? To ja nie wiedziałem. To mi tu nie powiedzieli w reżyserce. No to ja zapraszam jutro. A o której godzinie? 21:00 tak standardowo?
2: Tak, tak, jasno, 21:00.
1: O, no to widzicie, tutaj zapraszam od razu jutro, godzina 21:00, Becia. Tutaj sobie jeszcze spojrzę na reżyserkę. Chyba nazwa będzie audycji Satanistyczne gadanie Beci. Chociaż nie wiem, co ma satanizm do buddyzmu, ale przekonam się. Nic nie mów, przekonamy się.
2: To napisałam, bo były same propozycje szatańskich tytułów. Nie ma jeszcze audycji tytułów. Także jak macie jakiś pomysł, to możecie pisać. Macie swoje 5 minut.
1: Tak, tak. Kurde. No, ogólnie, a powiedz mi, chociaż nie wiem, właśnie, albo w sumie ruszę ten temat, bo jest temat taki dosyć gorący dla boomerów. Myślę, że dla szczególnie boomerów, anime. Nie wiem dlaczego. Jest to problem, z którym ma dużo osób, które już są w pewnym wieku i pytają się, jak można oglądać bajeczki dla dzieci. Mi się zdaje, że ty jakieś oglądałaś, prawda? Coś miałaś chyba.
2: Coś oglądałam, ale nie pamiętam nawet tytułu. Ja bardziej mangi rysowałam.
1: No właśnie, a to fajna sprawa. Nie było jakichś osób, które na przykład ciebie tam gdzieś krytykowały za to?
2: Nie.
1: Nie, o, no co, ale co, rodzice tam nie widzieli tego?
2: Jezu, rodzice mieli gorszy, żeby mnie krytykować, więc mangi były najmniejszym problemem.
1: Okej, okay, dobra.
3: Dobry nie, kompletnie,
2: no wręcz wszyscy mnie pali, że nigdy szła w stronę rysowania, w stronę artystycznej, a później to gdzieś po prostu olałam, bo to trzeba dużo staranności. Kupowałam kiedyś właśnie takie gazety, były i tam były nawet cały sprzęt do takich. Nawet była kalka, w której się mogło robić komiksy, żeby były właśnie tak, wiesz, tak wycieniowane jak trzeba. No, ale później no gdzieś po prostu to olało, można powiedzieć. A szkoda, fajnie się rysuje mangi, nie jest jakieś to trudne, skomplikowane, przyjemne.
1: No właśnie, każdy myśli, że jak manga to od razu hentai, to takie myślenie boomerskie, nie, że a, to te gołe dziewczynki oglądasz, co? A weź tam jakieś, daj, nie, tam, daj mi jakieś. A ty raczej takie normalne mangi, miłosne, coś takiego, bo chyba, ja przepraszam, że tak stereotypowo, ale tak w większości to się takie, nie wiem, ile mogłaś mieć lat, ale się w większości takie rysuje, jeżeli nie, no to przepraszam, ja jestem po prostu ściana z betonu, ale w sumie jakie?
2: Najzwyklejsze, najczęściej jakieś takie sytuacje szkolne czy coś. Rysowałam takie komiksowe, czyli no najbardziej w szkole coś takiego było, nie?
1: O, i tutaj dostaliśmy donate'a. Dobra audycja. Kupcie sobie po piwie z butelki od dobrego wujka. A w międzyczasie tutaj zadzwonił Etam, nasz główny człowiek. Nie chcę go nazywać boomerem, bo dla mnie to jest autorytet, człowiek legenda, człowiek nocne radio, człowiek z kiełbasą w ręku. Witaj, Etamie.
4: Witam, bardzo się cieszę, że mnie przedstawiłeś jak należy, czyli w samych superlatywach, podkreślając wszelkie moje zajebistości.
1: Dokładnie.
4: Czuję się młodszy o dekadę, aczkolwiek prawda jest taka, że za no już niecałe 2 miesiące. Mój wiek będzie o 2 lata większy niż, 3 lata większy niż wasz łącznie, więc w zasadzie no za rok to już będę w kategorii seniorów, bo wczoraj słuchałem takiego programu, wczoraj albo przedwczoraj, i o ludziach 50+ mówiono seniorzy.
1: Seniorze, mówisz. A powiem ci, że ty może będziesz jak... jak ten miał, co robił w Polsacie, co cały czas młodniał. Becia, jak się nazywał? Pamiętasz? No nic, nieważne.
2: Wiem, o co chodzi, ale nie.
1: Tak, wypadło mi, ale nieważne. Tam, no, ty będziesz
4: chodzić o Ibisza.
1: O, tak, tak.
4: Tak, no to z aktorów to taki Michael J. Fox. On tak właśnie cały czas tak dzieciakowa to wyglądał, chociaż już teraz i ząb czasu się z nim obszedł niedelikatnie, bo już widać po nim te jego lata.
1: No, ale może tobie uda się gdzieś wylecieć na jakieś wyspy czy gdzieś i zrobią ci po prostu zabieg. Będziesz wyglądał jak młody Michael Jackson.
4: Nie sądzę. Ja się tak ładnie starzeję, że po prostu nie ma to najmniejszego sensu. Natomiast w pełni akceptuję swój wygląd. O, może w ten sposób. Natomiast nic bym nie poprawiał. O, tak to może. Tak to może, ja jak mówię, cieszę się małymi rzeczami i na przykład wygląd jest jedną z takich małych rzeczy, którą się cieszę.
1: A powiedz, w każdym razie. Powiedz mi, Etam, bo tutaj z Becią się zastanawiamy, znaczy też myślę, że Becia się zastanawia, z czym właśnie zadzwoniłeś? Czy masz jakieś tutaj słowa krytyki do nas młodych, czy może chciałbyś coś tutaj opowiedzieć? Bo bardzo chętnie ciebie wysłuchamy.
4: Znaczy do młodych, no ci młodzi, z którymi ja mam okazję się, czyli około dwudziestolatkowie, dwudziestolatki właściwie, bo tak to wygląda, to koleżanki mojej córy, czyli rówieśniczki inaczej, no to akurat jest taka grupa, która jest bardzo mocno przez nią wyselekcjonowana. To już kiedyś mówiłem, że ona się raczej ze starszymi 10-15 lat osobami zakolegowuje bardziej. Natomiast no, te akurat dziewczyny, no to nie mogę mieć złej opinii, bo albo studiują jakieś rzeczy, które są w granicach moich zainteresowań, rzeczowo możemy sobie podyskutować. I o dziwo jestem zdziwiony, że te studia im rzeczywiście coś dają. Albo po prostu no, mamy jakieś tam wspólne tematy. Znam na przykład jedną koleżankę, to znam od dziecka, bo mieszka nad nami. No i po prostu tak jak córa dorastała, tak i ona dorastała i przychodziła, i siłą rzeczy są podobne do siebie. Tak. Po prostu razem bawiliśmy się, razem graliśmy w jakieś tam gry, czy razem żeśmy wszystkie meble odsuwali, żeby zrobić tunele w mieszkaniu. Także to akurat tutaj trudno jest mi ocenić, natomiast pokolenie jako całość 20-latków, bo tak prawdę mówiąc, to co mówił Krawiec, i posunął się do tych takich cięższych tematów, ale to się nie da bez tego zrozumieć. No, wy macie pod wieloma względami gorzej, bo nawet takie pokolenie jak moje to już jest bardziej zahartowane w pewnych takich trudnościach, na przykład dajmy na to ten cała sytuacja, która miała ostatni rok. No, my jesteśmy przystosowani do czegoś takiego. Stan wojenny trwał 2 lata. Wprawdzie nie był tak upierdliwy jak ta cała stricte pandemia, tak? Natomiast no, mieliśmy już okazję i kartki przeżyć, i jakąś tam inflację, hiperinflację. Także mieliśmy większą szansę na to, żeby zdobyć własne lokum. Na co dzisiaj na przykład, jak oglądam, a też jestem na bieżąco, bo mam klienta, który jest sprzedawcą i czy biurem po prostu nieruchomości, który sprzedaje i wynajmuje lokale, no to ja nie zazdroszczę młodym ludziom, którzy w chwili obecnej musieliby jakieś takie decyzje strategiczne w tym temacie podejmować. Także wy macie chyba mimo wszystko, mimo że my byliśmy za komuny, macie no na pewno inaczej, ale mi się wydaje, już to jest tylko moja opinia i takie z mojego przyzwyczajenia, że macie troszkę gorzej, tak mi się wydaje. Przynajmniej mówię, to jest taka moja opinia na temat rzeczywistości, która was otacza. Natomiast pewnie macie więcej zrozumienia od tego pokolenia takiego mojego, bo to jednak jest różnica pokolenia, tak 30 prawie lat, nie? Czy nawet więcej jak 30 lat. Nie, czekajcie, ile się od was różni? Aha, już dobrze, już pamiętam, mniej jak 30 lat. No ale to i tak, czy jakie jest pokolenie, tak mniej więcej ćwierć wieku.
1: Okej. Okay. Ja tutaj mógłbym skwitować standardowo, ale zrobię to samo co zwykle, czyli oddam głos Beci, bo Becia co widzę taka nieśmiała i coś nie odpowiada, ale ja ci tutaj szturcham, także odpowiadaj.
2: Tak, no. Ten tego tam i tu.
1: Czyli standardowo zrozumiałeś wszystko, co powiedziałem tam. No to ja może odpowiem. Tak, nie, spokojnie, bo ja tam ciebie akurat słuchałem. I jeśli chodzi o to, czy my będziemy mieli trudniej, ciężko powiedzieć. Ja już czuję trudność, jeśli chodzi na przykład o same mieszkania. Mieszkanie kiedyś było łatwiej dostać. Kupić, no, ale chociaż kiedyś dostawali mieszkania za PRL-u, ale to jest inna historia. Teraz no jest problem z takim właśnie znalezieniem sobie pary, ale czy to jest problem powiedzmy tego pokolenia, to nie wiem, ale uważam, że nie jest tak źle jak mówisz, ale może rzeczywiście, ale powiem tak, wydaje mi się, że i jedni i drudzy, czyli właśnie twoje pokolenie miało pewien swój krzyż, który musiało ciągnąć, i nasze, czyli tutaj z Becią pokolenie, też ma jakiś krzyż i właśnie ten krzyż my dźwigamy. A do zrozumienia, no myślę, że jest to spowodowane tym internetem, że znamy wielu ludzi, mamy większy, po prostu dorastaliśmy z większą ilością ludzi i mamy szersze spojrzenie na świat, gdzie osoby, które nie żyły w dobie internetu, no jednak dorastały tylko w takim zamkniętym gronie swojego podwórka.
4: No wiesz, to jest tak jak, znaczy mówiąc o tych osobach, no to nie masz pewnie na myśli mnie, no bo ja jednak z siecią mam do czynienia od lat późnych, lat 80., ale widzę, że na przykład już takie troszeczkę starsze ode mnie osoby, trochę no i bardziej, na przykład mój tato, no on na przykład świetnie pisze na maszynie, ale na komputerze nie da rady w ogóle, nie? Żeby ten, no ale to jest proste rozwiązanie, kupić takiej osobie maszynę, tak? I też się da, nie? Kalkulator obsłuży, taki Elvro z lat 70., ale już na przykład z komputerem absolutnie nie poradzi sobie. Nie?
1: No, każdy ma swoje.
4: Czy nawet pralką automatyczną, bo frania bez problemu, pranie na tarce czy w rękach też bez problemu, natomiast już pralka automatyczna to przerasta.
1: Starsi ludzie nauczyli się innych rzeczy i byli w innym, powiedzmy, świecie, jak to się mówi, gdzie technologia nie była na tym poziomie, ale ja mogę to samo powiedzieć o sobie. Ja się czuję strasznie wyalienowany, wyobcowany, kiedy widzę dzieci, które tylko z komórką są, jeżdżą na tych elektrycznych hulajnogach i w ogóle no nie potrafią na rowerze jeździć, ale z drugiej strony rozumiem to, bo to jest technologia i to jest aktualne rzeczy, aktualne trendy. I z jednej strony nie pojmuję, ale z drugiej strony jakby wiem, że tak będzie i do tego dochodzi, że pewne rzeczy wypierają pewne inne rzeczy. Tak jak ja niedługo to nie będę mógł zrozumieć internetu, albo przyjdzie jakaś sztuczna inteligencja, która zabierze moje stanowisko pracy. No, strasznie ciężko to mówić, ale no, świat się zmienia.
4: No powiem ci, że z takimi nowościami właśnie typu rowery miejskie, czy hulajnogi, czy nawet takie motorki, które są teraz w Szczecinie, znaczy jakby to nazwać, takie motorynki, no, którymi się po ulicy jeździ. To ja na przykład przez długi czas w ogóle nie bardzo wiedziałem, o co chodzi, że stoją sobie rowery, bo najpierw rowery wprowadzili, później hulajnogi chyba, a teraz te motorynki, albo odwrotnie. No nie jestem teraz już pewien. Dopiero po jakimś czasie zaskoczyłem, że to jest nowość, nie? Ale na przykład jak to się obsługuje, znaczy jest tam jakaś instrukcja obsługi, że trzeba mieć smartfona, zrobić zdjęcie QR kodu, tak, i można to sobie odstawić w jakimś tam miejscu, byle jakim w zasadzie. No nie w każdym, z tego co zauważyłem, ale są jakieś mapki, bo córa się tym posługuje, ona czasami sobie tam korzysta z tych hulajnóg. Natomiast no, ja nie chciałbym się w to bawić, bo po pierwsze mam niechęć już do tych nowości, typu jakieś aplikacje, które mi na przykład sprzedaż tam w jakimś Rossmanie, czy jakieś karty typu, jak to się nazywa, te karty w Biedronce? Karta Biedronki chyba. No, ja na przykład takich rzeczy w ogóle nie korzystam, bo dla mnie to jest jakaś totalna bzdura, nie? Żeby sobie jakieś kupony gromadzić, czy naklejki. No, naklejki kiedyś zbierałem dla córy na jakiegoś tam pluszaka z Żabki, ale kosztowało to 1600 zł, żeby zebrać na tego pluszaka, łatwiej było go po prostu kupić, nie? Ale raz mi się takie coś zdarzyło. No nie jest już tak łatwo rzeczywiście z takimi nowościami, które nie są nawet komputerowe, bo znaczy wiadomo, jaka jest moja sytuacja z Discordem, bo po prostu dla mnie jest za skomplikowany, ale z drugiej strony, jeżeli byłem w stanie sobie poradzić z postawieniem własnego BBS-a w czasach przedinternetowych, no to czy dałbym pewnie radę i z Discordem, gdybym chciał poświęcić na to czas. Ale ja już nie lubię, ja po prostu lubię rzeczy prostsze, które są takie bardziej oczywiste i czasami jestem właśnie zaskakiwany jakąś hulajnogą, jakimiś tam dopererami.
1: Myślę, że Becia tu skwituje podobnymi słowami co wcześniej. Zgodzisz się, prawda?
2: Nie, no ja chciałam właśnie powiedzieć od boomer.
1: Aha, no, a ja akurat powiem coś innego, bo tak jak mówiłem, powtarzam to trochę, ale jak zepsuta zegarynka, że tutaj, jak to się mówi, dynamika, jak to lubi Krawiec mówić, ale zanim jeszcze tutaj ciebie rozłączymy, ja zapytam się ciebie, a może ty, Becia, najpierw masz jakieś pytanie, bo w sumie ja się pytam, a może ty masz.
2: Nie mam.
1: Nie masz? Okej. Okay. To ja się zapytam ciebie, bo napisałeś na czacie, że zapakowane bułki kupujesz, czyli w piekarni kupujesz bułki?
4: Nie. Ja to napisałem, że można kupić zapakowane bułki, natomiast ja specjalnie nie lubię właśnie kupować takich bułek rzuconych na stertek, gdzieś tam, gdzie jest samoobsługa. Z bardzo prostego względu. No ja na przykład mam nie tyle, że widzę osoby, które tam sobie łapkami te bułki biorą. Mi po prostu by to w ogóle nawet do głowy nie przyszło, nawet gdyby nie było tych rękawiczek. Ja zawsze biorę dwa worki, jednym workiem chwytam, wrzucam do drugiego, tak? I po prostu nie chcę nawet rękoma, gdzie jakiś koszyk mam, czy otwieram te wszystkie rzeczy, żeby te bułki nawet dla samego siebie brać. Takiej bułki, ale nie ma z tym problemu, ponieważ ja zawsze bułkę wrzucam na 10 minut na 100 stopni do piekarnika, one są wtedy cieplutkie takie z wierzchu, także jakby jakiś zarazek był, no to nie przetrwa, tak? Także można sobie tak poradzić. Natomiast no jednak kupuję pakowane bardziej pieczywo, bo ja raczej pieczywo chrupkie, pieczywo typu Pumpernicker sobie wolę kupić, one są wszystkie pakowane, więc...
1: No, to jest dobry pomysł taki, żeby zdrowo żyć, więc ja tam widzę, tak nawet zdrowiej żyjesz niż ja, bo ja to raczej kupię sobie chlebek jakiś pierwszy lepszy i będę zadowolony, a ty widzę, jesteś już taki zdecydowany.
4: No czy zdrowiej, to ja nie wiem, bo jednak to pieczywo, które jest u nas dostępne, to jest made in China wszystko. No. Także tutaj byśmy musieli przebrnąć przez cały, jak to się nazywa, proces technologiczny, obserwować go dokładnie i mieć gwarancję, a napis na opakowaniu nie jest żadną gwarancją, że jest to pieczywo. Nawet z piekarni tak naprawdę nie wiemy. Nie?
1: No tak, no ale no, że to jest niestety audycja taka młodzieżowa, o niemłodzieżowych rzeczach, no to ja tutaj będę niestety musiał już tutaj powiedzieć ci jakieś ostatnie słowa, zanim, jak to się mówi, nacisnę czerwony przycisk? Bo wiem, że akurat...
4: No, wiesz, ja mam taki przekaz do młodych ludzi, żeby nas koło pięćdziesiątki jeszcze nie traktować jako seniorów, no po prostu, bo ja dopiero co zdawałem maturę, naprawdę mi się wydaje, że dopiero co szedłem na tą maturę. I to nie jest tak, że człowiek w wieku lat 50 prawie jest człowiekiem starym. No, ja widzę na zdjęciach swoich znajomych, to są już często babci i dziadkowie, natomiast ten czas przyspieszy wam znacznie, szczególnie po 30, ale już po 20 zaczyna bardzo przyspieszać. I nim się obejrzycie, jak już będzie 30 lat, to do 50 to naprawdę dwa machnięcia ogonem, czy jak mawiali Indianie, trzy księżyce drogi. No.
1: Okej, dzięki za słowa, jak to się mówi, mądrości oraz takiego doświadczenia. A trzymaj się i dobrej nocy.
4: I trzymajcie się wszyscy starsi niż ja i trochę młodsi niż ja. Trzymajcie się.
1: Cześć. O, coś mi się tu popsuło. Chyba Etam coś źle kliknął. O, czekajcie, moment, jest mały problem. Chyba co Etam.
2: Wywaliło mnie.
1: No, chyba co Etam kliknął. No, nie wiem, jak on to zrobił. Magiczny.
2: Ma talent.
1: No.
2: Topak.
1: Ale spokojnie, to jest człowiek wielu, wielu fachów. On, hakerstwo to jest jego chyba ósmy. Oj, tak. A powiedz mi, Becia, bo tutaj chcę tak oddać ci głos, żebym ja tu cały czas nie gadał. Czy byłaś kiedyś w jakimś prestiżowym sklepie, czy to ciuchowym, nie wiem, spożywczym, albo czymkolwiek, co byłoby trochę wyżej od poziomu takiego, powiedzmy, przeciętniaka?
2: Nie, ja i prestiż to nie żyjemy ze sobą w zgodzie.
1: Nie.
2: Jestem typową siurą z osiedla, dresiarą, która nienawidzi elegancji, a tym bardziej jakbym miała się elegancko ubrać i gdzieś na kolacji, o Boże, nie. Unikam takich miejsc, źle reaguję.
1: Wiesz, bo są tacy youtuberzy młodzi, Kruszwil na przykład, i on na przykład mówi, że Lidl, Biedronka, nie, no to jest jednak nie jego poziom. Oni raczej omijają takie miejsca, więc tu chciałem się na przykład dowiedzieć, bo jest dużo osób młodych, nie? Takich, ja już powiedziałbym, że to jest trochę takie Gen Z, można powiedzieć już, ale takie bardzo, bardzo młode Gen Z. Oni starają się żyć ponad stan i ja też tego nie rozumiem. Bo często to nie jest życie za ich pieniądze, tylko za pieniądze rodziców i nie jest to w porządku. A taka Biedronka też nie jest zła. Ja narzekam trochę na tych starszych ludzi, ale oni też muszą zrobić zakupy, prawda? Ja też muszę.
2: A mi się przypomniało teraz, jak kamerzysta teraz ma sprawę w sądzie właśnie, bo typa zmusił tam niepełnosprawnego do wejścia do szamba. Tak mi się skojarzyło. Przypadek? Nie sądzę.
1: To czekaj, do nocnego radia dzwonił, kazał mu dzwonić. Oj tak. A miał szambiarkę?
2: No właśnie nie ma, no wszyscy szukamy właśnie, wiesz. No, też mieli problem właśnie ze znalezieniem. No, poszukiwania trwają.
1: Oj tak. A powiedz mi, bo moją historię to chyba każdy zna z Discordem, ale ja w sumie nie znam twojej. Jak ty w sumie znalazłaś się w tym skupisku boomerów zwanym nocnym
2: serio?
1: Radiem?
2: Nie znasz?
1: No nie
2: czy
1: znam.
2: Tu od największego wroga, czyli Enkiego.
1: O, czyli Enkiego słuchałaś. Oj, oj, oj, noti, noti, noti, noti. A pamiętasz, kiedy to było?
2: Z 3 miesiące temu.
1: A, 3 miesiące temu. O naprawdę? To kurczę, ja myślałem, że ty dłużej tu jesteś. To,
2: A tak szybko się jakoś tutaj, nie wiem, zaklimatyzowałam.
1: Weszłaś z buta. To tak,
2: no, buta, no wymordowałam na pierwszej audycji całą ludzkość, także wiesz.
1: No to powiem ci, kurde, masz energię. Nawet ja tak szybko nie wszedłem. No więc szapoba.
2: Dzięki, ja jestem po prostu towarzyska. Brakowało mi ludzi. Ja to są fajne dramaciki, to wszystko. Takie podobne flow wszyscy to mają do mnie, więc jakoś tak udało się.
1: No, my tu się lubimy, czubimy, wszyscy w nocnym radiu, to jak można powiedzieć, jedna dziwna rodzina, ale śmieszna rodzina, także co się dzieje, to się dzieje, ale wszyscy się trzymamy, także nocne radio na wieki, nie? No tak, no więc myślę, że to właśnie tutaj kwitując wiele tych rzeczy, które już zostało powiedziane, nie same osoby, nie same powiedzmy wiek, tylko doświadczenia, to jak życie nas potraktowało, to jak żyjemy, tworzy z nas pewne osoby, ale chyba tym jest osobowość, prawda? I można tak powiedzieć, złamać te zasady, że boomer to musi być w pewnym wieku, tak jak te generacje, a ja bym po prostu sam, jako ja osobę, nazwałbym to, że to są po prostu pewne osoby i są to, i nie są to pewne osoby z Discorda. Ja tak lubię Zenona nazywać boomerem, ale uważam, że jest to człowiek, który zawsze chce coś powiedzieć, ale nie w złym tego aspekcie, po prostu ma dużo wiedzy i chce się nią podzielić. No, czasem boomerzy tak mają, ale myślę, że on w głębi jeszcze jest tym takim młodym, szalonym. Zresztą czuć po nim, szczególnie jak wypije.
2: Znaczy tak podsumowując, no po dzisiejszych telefonach widać jednak tą sztywność osób, które dzwoniły troszeczkę, nie wszystkie mówię, ale jednak właśnie każdy z nich próbował tak mądrze powiedzieć, tak to podsumować, trochę się sprzeciwić, trochę wyjaśnić, a my lecieliśmy tak na żywioł, taki wyluzowany strasznie, tak mi się wydaje przynajmniej. I to taki trochę wyznaczy jednak różnicę pokoleń.
1: No tak, starsi chcą użyć tego, co wiedzą, a młodsi po prostu skorzystają z chwili i jakby popatrzą na to, co jest tu i teraz. No ale prawda, no to jest różnica w tym, że oni mają to doświadczenie, nam jeszcze go brakuje. Może też jak będziemy mieli to doświadczenie, to też będziemy tacy skostniali, będziemy patrzeć na to wszystko w jakiś inny sposób. Albo tutaj to, albo tu tamto, albo tu się nie da, albo coś. Ale fakt, no trochę było tak, ale przecież to chyba o to chodzi w nocnym radiu właśnie, żeby była jakaś taka różne światy się stykały, jakieś różne ciekawe konwersacje powstawały, nieprawdaż?
2: No jasne, ja myślę, że jak będę coraz starsza, to będę coraz bardziej zrzędliwa i kąśliwa. Będę taka pewnie, jak dorosnę, to będę jak Zenon, taka kąśliwość taka wyjdzie ze mnie.
1: Kąśliwość, powiadasz. Mam nadzieję, że tak, bo w twoim wypadku to jest fenomenalne. Ja w ogóle uwielbiam, jak ty się odpalasz. To jest opcja atomowa. Także powiem tak. Krawca skwitowałaś całkiem. No ale wiadomo, każdy próbował tutaj coś powiedzieć. Nie mówię, że nie każdemu się nie udało. Ale rzeczywiście, każdy chciał tutaj, jak to mówi, swoje pokolenie włożyć na piedestał, ale to my tutaj prowadzimy i to nasze pokolenie w tym momencie bryluje.
2: Ja myślę, że podsumowując, w sumie fajna audycja i fajnie, że tyle osób zadzwoniło i w sumie fajne podsumowanie, bo widać jednak, że taki temat był nawet potrzebny.
1: No.
2: W nocnym radiu.
1: Tak, zdarza się. I jeżeli ktoś jeszcze chce zadzwonić, no to jeszcze jest ta chwila, jeszcze jest ten ostatni moment, ostatni dzwonek, ostatnia osoba, jak to się mówi, bo potem, no niestety, będzie zakończenie tej fenomenalnej audycji. Także jeżeli ktoś jeszcze nie dzwonił, a chciałby, to teraz ostatnia możliwość. Ostateczna. Becia, zareklamuj, tak żeby zadzwonili.
2: No dzwońcie, dzwońcie. Ja chcę zareklamować jeszcze właśnie jutrzejszy dzień. Zapraszam serio na tą audycję, bo będę całkowicie, myślę, że różna, bo nawet dzisiaj się odpaliłam. Tak bardzo nie chciałam się odpalać, ale mam taki krótki ląd. Muszę się nauczyć dyplomacji. Nie? Więc obiecuję, że jak teraz zadzwonicie, będę Juliusia. Naprawdę, jeżeli ktoś chce poznać moją miłą wersję, macie teraz już chwilę ostatnią.
1: Jeszcze dzisiaj, ale bądź wredna, bądź sobą taką. Chcę ciebie słyszeć jutro na audycji. Jak wejdę, zadzwonię, znaczy, przepraszam, jak zadzwonię, to po prostu masz zrobić średniowiecze i po prostu ma być piekło. Szatan, no.
2: To może następnym razem. Naprawdę buddyzm tak dobrze na mnie działa i nie da się o tym opowiadać agresywnie, więc dlatego tą pierwszą audycję taką chciałam zrobić, a w kolejnej może być nawet o tym szatanie i niech się pali wszystko wokół.
1: O, szatan! No tak. No ale fajnie, kurczę, że teraz będziesz prowadzić tę audycję, bo ja trochę jak krawiec powiem, ale tym więcej, tym lepiej. Trzeba nam więcej różnorodności, żeby każdy coś znalazł. A jak się zastanawiam, bo bardzo fajna wyszła audycja z tego, ja tu jeszcze z Becią porozmawiam na jakieś tematy, to może jeszcze się pojawimy razem w tym duecie. Zobaczymy. Też powiem wam, że krawiec, no słabe te donate, nie wiem, czy Becie jest zadowolona z nich, nie wiem, czy została zachęcona, nie wiem, no tak powiem wam, nie, no żartuję, ale dzięki, że tutaj przyszły jakieś donejciki. Ja jestem naprawdę zadowolony nawet z najmniejszych kwot, także tutaj Becia, myślę, też, dzięki, tutaj chyba 3 osoby wysłały. Tak, Boomer z Nocnego Radia, pan Jaweł II, dobry wujek, dzisiejszy sponsorzy. No, także...
2: Jasne, ja zawsze chętnie, jakbyś chciał o czymś pogadać. Może mało jeszcze rozmawiałam, ale może się rozkręcę i fajnie, no może, że jakaś kobieta się pojawiła. Ludzie pisali, żebym coś gadała, więc raczej chyba chcą mnie słuchać, więc chyba fajnie, nie?
1: Pewne osoby, pewny Zenku. Chciałem powiedzieć, zrobisz z dupy jesień średniowiecza, tylko że tutaj powiedziałem po prostu zrobisz średniowiecze. Ale tak, rzeczywiście jest takie słowo w angielskim jak get medieval, czyli takie, no to właśnie to, co powiedziałem, tylko że w dłuższej wersji, znaczy w krótszej wersji. No, nieważne, no ja na pewno będę z niecierpliwością czekał na twoją audycję. Bo dzisiaj tak skromnie trochę rozmawiałeś, powiem ci, no ale skromnie, ale jak to się mówi, jakościowo. No. To mam nadzieję, że jutro się wygadasz za wszelkie czasy, także każdy będzie zadowolony.
2: Tak, zdecydowanie jutro pogadam i to sporo. Jednak no później możecie dzwonić fajnie, ale nie wiem, czuję ten temat, lubię o nim rozmawiać, więc mam nadzieję, że będzie wam się miło słuchało.
1: A mogę przyjechać ze swoją szambiarką, żeby trochę tego buddyzmu sobie wpompować do szambiarki?
2: Zapraszam z szambiarką, proszę bardzo. Przyjeżdżaj tam z czym chce, to zrobimy buddyjską imprezę w szamba.
1: Tak. Oj tak. Tutaj pan człowiek będzie wam robił aftera, także nie to, że on się pyta, on już wam oferuje, także spokojnie będzie afterek, czuję, że krawiec wejdzie z kopyta, także po tej tutaj audycji wyczekujcie, myślę, że w bardzo krótkim czasie jakiegoś afterka. Może zadzwoni, ale prawdopodobnie nie, bo będę spał. Jestem człowiekiem, który śpi. A ty, Becia, zadzwonisz do krawca?
2: Nie wiem, no. Zobaczę. Mogę zadzwonić, mi to tam.
1: No tak, no i tu już tak kończąc, bo już dochodzi ta zdrowotna godzina 23, zakończenie wszelkich audycji. tematycznych. Jakby to były luźne gadki, bym prawdopodobnie poszedł po jakieś piwo, którego nie mam i wypił kubusia, tak naprawdę. I by się pociągnęło, ale też nie chcę ciebie męczyć. Też myślę, że 2 godziny to jest fajna opcja na takie audycje. No powiedz mi, bo w sumie to chyba twoja pierwsza taka audycja. Jakie twoje odczucia są takiego współprowadzenia?
2: Nie, no spoko, ogólnie okej. Okay. Może się mało wypowiadałam jeszcze i w ogóle, ale myślę, że jak poczuję już flow, bardziej się jakoś, nie wiem, odważę, czy poczuję to, to myślę, że fajnie. Ja tam lubię rozmawiać. Myślę, że i tak fajna wyszła rozmowa i audycja i fajnie.
1: Bardzo fajnie, mi się też podobało, naprawdę fajnie się z tobą, kurczę, prowadzi audycję. Powiem tak, nie ma tego boomerskiego zacięcia, które ma tu parę osób, jest luźno, jest fajnie i tak, kurczę, chciałoby się prowadzić każdą audycję, także no dzięki, że w ogóle miałem tę okazję z tobą poprowadzić też coś.
2: No jasne, nie wiem, jak gadaliśmy właśnie na Discordzie, to mi się po prostu z tą spoko gadało, więc stwierdziłam, że trzeba to pociągnąć dalej i zrobić właśnie wspólną audycję, bo czemu nie. Yeah. I fajne wyszły, fajny też temat. No jesteśmy jednak prawie z tego samego rocznika, więc no, czujemy wspólny vibe po prostu.
1: No, to myślę, że bardzo fajna audycja, jak to Zenek zawsze lubi mówić. No, 2 godziny... No to bardzo dobra ilość godzin, no taka w sam raz, nie za długo, nie za krótko. No to co, Bysia, się pożegnajmy. Tutaj był z wami Flavoret Gumball, chyba nie Boomer. No i także była...
2: Becia i wyluzujcie, trzymajcie się do jutra, cześć.
1: Cześć wszystkim, do widzenia.

świat już zna. Gumisz to fajny miś. Abrakadabra to czary i magia. Sekretem jest przepis na gumisiowy sok.

0: Mi się cały świat już zna. Gumisz to fajny miś. Gumisz to fajny miś.
1: No tak. No tak. Witam, witam. Cześć i czołem. Witam KG Bierut. Witam Krawiec. Witam Alan Wilk. Witam Silver. Witam Witwocia. Pozwoliłem sobie jeszcze przez chwilę korzystać z tego trochę lepszego mikrofonu. Zobaczymy później. Może się przełączę. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Nie mam pojęcia. Ale w każdym razie sobie parę rzeczy poustawiałem. No i co? Można zaczynać tą imprezę. Ja w zasadzie, jeśli chodzi o mnie, no to skończyłem 26. I jest to liczba, która przemianowała mnie z młodego na zero. Dostałem takiego maila. Mój bank pisze do mnie: witaj, dzisiaj tam ci zmieniamy i już nie jesteś młody, teraz jesteś zero. I to taka ważna zmiana w moim życiu. Już nie jestem młody, teraz jestem zero. To jest ważne. Nie wiem, jak to u was. Ogólnie taka dziwna sprawa, bo włączyłem sobie odsłuch. No się bez echa, tylko po prostu słyszę siebie w słuchawkach. To jest takie dosyć nietypowe. Zawsze starałem się tego nie robić, bo mnie to trochę irytowało, ale teraz to włączyłem. Może dlatego, żeby nie seplenić? Wiesz, i tak zawsze seplenie. Czy mam włosy łonowe? Tak, posiadam, chyba. Nie wiem. Ostatni raz to sprawdzałem chyba z 10 lat temu. Ja tych regionów nie przeglądam. Po co to przeglądać? To tam tylko się... To tylko tam ci

0: zboczeńcy. No, że tym przejmują. Mam nadzieję, że się na jakieś telefoniki. Jeszcze Skype'a nie włączam. Specjalnie. Także dzisiaj za chwilę będzie, ale jeszcze nie. Miałem parę rzeczy do powiedzenia. Ja sobie jednak ten głos wyłączę, bo to chyba będzie mi ryło trochę psychikę. Nie wiem. I tak w sumie można sobie nie korzystać z tego i to... O, może tak. Gdyby nie zboczeńcy, to by nas nie było. Dokładnie. No i widzicie, to jest takie wejście z audycją, nie? Ja szanuję Krawca za to, że on potrafi tak sobie wejść na audycję i o czymś pogadać, nie? Tak bez tematu.
1: Gosia zakochana w Zenku. 5 zł. 100 lat gąpalku.
0: Dzięki. Także Gosia zakochana w Zenku. Znaczy, nie wiem, czy to Gosia, ale... Dzięki za piątala. Ja w każdym razie zawsze podziwiałem Krawca od tego, że po prostu potrafi jakoś to tak rozkręcić. Ja zawsze pamiętam, że moje audycje urodzinowe to była taka nietypowa sprawa, bo ja nie potrafię się jakoś tak rozkręcić, nie? Wejść w ten klimat taki radiowy, powiedzieć, no dzisiaj to wyszedłem z Dino, piłem sobie ćwarteczkę, jakiś pasztecik, bułeczkę i powiem wam, miałem sobie taki obiad, jeszcze sobie podsmażę jakieś pierożki, no to jeszcze czynsz mi podwyższyli, to ja nie wiem, czy ja tam nie wejdę i nie zdemoluję im tam całego mieszkania, tam ten mój landlord to po prostu mnie denerwuje, no. To już nie da się tak, to ja będę już zamykał te nocne radio, będę kończył z tym nadawaniem, mikser sprzedaję i po prostu to jest koniec. Czy mówi ten, co ostatnio został pochowany? Tak, to ten, co został pochowany. Kurczę, tak mam ten problem z tym mikrofonem, bo ja mam te słabe oczy. Muszę sobie okulary kupić. Znaczy, na jedno oko dobrze widzę, a na drugie nie. I mi się tak rozmazuje, jak patrzę się na oba. Taki blur mam, nie? Że widzę tekst, ale wokół tego tekstu mam taki blur, więc trochę ciężej mi się czyta. To jest wada, którą mam od długiego czasu, tylko ja nigdy jakoś się nie przyglądałem temu. Znaczy nie przyglądałem. Nigdy nie przykładałem uwagi na to. Jakiejś większej. Zmartwychwstałem. No tak, na urodziny. Chociaż nie mogę powiedzieć, że to moja pierwsza audycja w tym roku, ponieważ dzisiaj była pierwsza audycja testowa. Ona jest niepubliczna. Jeżeli ktoś oglądał, no to może sobie jeszcze raz ją obejrzeć. To jest audycja, w której sprawdzałem mikrofon. Teraz nadaję z tego lepszego, wcześniej z gorszego, będę zmieniał to w locie. Mam to gdzieś, to jest moja wygoda i mi to tak pasuje. Logosy w ogóle zawdzięczacie Krawcowi, bo byłyby o wiele gorsze. Ja miałem to zapisane jakieś dupne. Jaki temat audycji? Ile alkoholu możesz spożyć, zanim zaczniesz mówić o Gieresiu? Nie. Ja to w sumie mógłbym nawet i 1,5 litra wypić i nie wspominałbym, bo po prostu mało o nim wiem. Zbyt mało. Poczekajcie moment, tutaj ktoś do mnie pisze.
2: Tak, przepraszam.
0: Pod rękę sprzęty, bo pewnie będą Discordy, wszystko inne będzie pisało. To takie nieprofesjonalne, prawda? Jak to tak można? No tak, dzisiaj wszyscy będą... Może włączę ten telefon... na tryb nie przeszkadzać. Że on się sam pewnie uruchomi w ten tryb. I do godziny powiedzmy 9. Nie wiem, czy tak długo będę robił streama, ale tak ustawimy. Czy puszczę dziś pieśń Wojów? Nie wiem. Mam nadzieję, że Jola, pseudonim Młoda Dama, zadzwoni. Kasowałeś, ale ja przeczytałem. Powiem wam, że miałem inną piosenkę puścić. Chciałem Ich Troje zaśpiewać, ale jeszcze miałem inną piosenkę. Ale stwierdziłem, że to jest nie w porządku. Takie... Słuchajcie, mikrofonik sobie troszkę zniżę. To jest trochę nie w porządku z mojej strony, to co bym puścił wobec jednej pani. To jednak takie... przygryźliwe. taka przygryźliwa piosenka. I nie mówię o Jola Jola, czy tam Jolka Jolka, czy jak to tam szło. Inna piosenka. Znalazłem taką fajną... Kurczę, ten mikrofon mi cały czas gdzieś ucieka. Ale taką fajną meksykańską piosenkę. Trochę mariachi klimat. I mi się bardzo spodobała. Dzięki Czektul za życzenia. Zresztą ty mnie składałeś. Wszyscy, którzy składali, to już mają ten.
1: Rusin z Moskwy. 5 zł 10 groszy. 100 lat Gamborku.
0: Dzięki, dzięki. Taka różnica, jeżeli wy tu widzicie inne kwoty, a inne te w donatach, to te, co się pojawia od razu, to jest jakby kwota, którą wypłacicie, a to obok to jest ile Tipli faktycznie mi da, no bo Tipli sobie bierze tam jakąś część. Także dzięki wielkie, Rusin z Moskwy. Tak się zastanawiam, czy włączyć cel. Nie, że ja chcę go osiągnąć, nie? Tylko tak sobie go włączę. Zobaczymy, ile zbierzemy. Znaczy, mój cel jest długoterminowo, nie jest na dzisiaj, a nazywa się to karta graficzna. Jeżeli uda nam się nazbierać na to, tak, wiem, powiecie, idźcie do pracy. No, powiem wam tak, 3000 musiałem wydać na coś. Nie chcę mówić na co, bo jak ja mówię na co, to potem tego nie robię. To nie wolno tak robić, ja muszę to zrobić. I jak to zrobię, na co wydam te 3000, teraz, no, tak naprawdę wydałem, no bo taka sobie jest, tak naprawdę stoi na to, no to wtedy się pochwalę. No i chciałem sobie kupić jeszcze kartę, no ale wiadomo, no takie wydatki, no plus karta, no to trochę pożebram z tych donate'ów. Jak chcecie, możecie wpłacać, to idzie na tak naprawdę na przyszłość mojego nadawania tutaj w tym radiu, bo karta graficzna przydałaby mi się szczególnie w przypadku mojego mikrofonu, bo bym odszumiał to.
1: Michał Giereś, 5 zł. 100 lat Gamborku, zadzwoń czasem do mojej audycji, bo tylko Sroul same mnie molestują.
0: Dzięki, Michał Giereś. Nie wiem, czy to ten Giereś. No tak, raczej mam przypuszczenia, że nie. Powiem tak, jeżeli dostanę faktyczne zaproszenie od niego, on na audycję kiedyś mnie zaprosi, tak powie, Gambol przyjdź, albo tam będzie coś takiego, to ja wpadnę. Tylko on musi mnie zaprosić, bo ja jestem taki nieśmiały, nie? Ja się wstydzę. Także to muszę oficjalne potwierdzenie dostać, ale dziękuję w każdym razie za donejcika. I no, ten goal byłby taki dosyć duży, bo zwykle to się daje stówkę, dwie stówki, a tu byłoby no 10 razy 100 złotych, czyli 1000. Tak, wiem, nie jest to do zebrania dzisiaj, spokojnie, ja tutaj nikogo nie chcę mówić, a dawajcie po stówie, nie. To tak chciałem sobie włączyć, nie, może później włączę, może nie. To tak raczej, żeby zobaczyć, ile zebraliśmy, nie? Tak, żebyście wiedzieli i ile na tego pijawkę wrzuciliście. 35 groszy to jakiś podatek? Podatek właśnie Tipli. Podatek Tipli? Nie, no po prostu opłata serwisowa, prawda? PayPal, Tipli, to wszystko pobiera opłaty. Jakbyście na przykład wysłali SMS-a, to dopiero wtedy zobaczycie, ile jest opłat. Połowa hajsu tak naprawdę tylko przychodzi. I to jest smutne bardzo. No i w ogóle ja się cieszę, że stream działa, dobrze działa, nic się nie zrywa, co jest dla mnie super sprawą, bo się bałem po prostu, że nie będzie działać. Niby ma urodziny, a głos trzeźwy w 100%, bo jeszcze nie piłem. Ja lubię zacząć tak naprawdę, jak już wejdzie fajna taka atmosfera. I też ja nie piję dużo. Ja się przyznaję, bez bicia, że ja nawet w urodziny nie piję dużo. Ode mnie możecie oczekiwać humoru albo bycia głupim, bo ja po prostu jestem głupi w standardzie i nie potrzebuję tego alkoholu. Nie potrzebuję obniżać tego progu, bo ten próg już jest dosyć nisko. Ja myślę, to sprawdzimy. Nie, Silver, proszę, nie wsyłaj SMS-u, bo to tylko tracisz pieniądze. Nie wiem, zadzwoń do mamy, na kogoś tam te pieniążki z telefonu lepiej przeznaczyć na jakieś rozmowy. Jak macie prepaida, to tam zadzwońcie do kogoś, nie wiem, może nie rozmawialiście akurat z kuzynem albo z jakimś kolegą, może z innym kraju, nie? No to trochę drożej jest, no to wtedy tym bardziej wam się te pieniądze przydadzą z SMS-ów. Także wykorzystajcie je na coś lepszego niż ja. Czy jak chcecie, możecie dać, nie? Ale to jest wasza decyzja. No, ale tak tu mówimy o tej Kasie.

0: I, no ale to nieważne. No ale mam nadzieję, że teraz tylko do przodu, bo mówię, no teraz inwestuję w siebie, inwestuję w różne rzeczy i mam nadzieję, że ten hajs się zwróci, który inwestuje w siebie. No mówię, powiedziałbym bardzo, bardzo mnie kusi, ale gryzę się w język, żeby powiedzieć, co to jest, bo to zawsze jak ja palnę coś, to potem ja tego nie robię gdzieś jakby to jest no, nie ma co mówić zanim się tego nie zrobi, prawda? Ja tak mówiło, że się nie liczy gęsi? Kur? Nie, czegoś się tam nie liczy zanim się nie zrobi. Ale będzie jasne, ile pobiera ta opcja. No 50%, tyle powiem. To jest przynajmniej 50%. To jest dużo. Ile kosztuje GPU, na które zbierasz? 1000 zł, plus minus. Ale myślę, że do tysiaka dorwę. Widziałem za różne wersje. Najbardziej chciałbym kartę NVIDIA. No mówię, z tego powodu, że to byłoby najlepsze dla nocnego radia, jeżeli ja miałbym nadawać, bo ona ma dużo opcji, prawda, streamerskich, ma lepszy kodek, mniej musiałbym, na przykład mógłbym nadawać w mniejszej jakości, znaczy inaczej, w mniejszej, przepraszam, nie jakości, tylko jakby rozmiarze, rozmiar byłby mniejszy, jakość byłaby ta sama, plus jeszcze są AI opcje, które jakby usuwają szumy, gdyby na przykład teraz nie wiem, czy to słychać, tak trochę uderzam w stół, no to by tego nie było słychać, albo naciskam klawiaturę, albo cokolwiek innego i te rzeczy byłyby gdzieś wyciszone.
1: Szeherezada z Otwocka. 10 zł. Gambokus gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka mnie pliz na twoje urodziny potrzebuje twojego męskiego bydlaka wsadzić sobie między usteczka, żeby tak pięknie miętolić i siorbać mleczko kokosowe z twoich kokosów. Niemra. 10 zł. Ile zostanie z 10 plyn, czyli 12,30 bowat?
0: Dzięki Niemra, dzięki. I to też był. Właśnie. Jak zobaczyłem tego donata, to aż się zawstydziłem. Czekajcie. Też był SMS. A to gwiazdki są, czy to bot dał? Bo chyba ja tam włączyłem tłumienie przekleństw przez przypadek, to zaraz to włączę. To też jest taki problem z tymi SMS-ami, bo wy je wrzucacie, a to jest osobna jakby kubka, a z jej trzeba chyba trochę więcej jeszcze w ogóle... No mówię, ale dobra, róbcie co chcecie. Ojej. Zabiorę cię właśnie tam. Jak to szło jakoś, tak, nie? Czekajcie. Yo. gdzieś to mam, czekajcie. Gdzieś to mam. Czemu się tak wolno ładuje? Przepraszam za te głosy. No mówię, jakbym miał ten drugi mikrofon, tego by nie było słychać, ale mam bardzo głośną klawiaturę. O. Dobra, i dłużej nie będę więcej puszczał, bo nie chcemy copyrightów. To tylko tak dosłownie musnęłem. Ale tak. Zabiorę cię właśnie tam. Na na na na na na na na. Nie wiem, jak to szło. Jest tu jakiś tekst? Dajcie mi tekst. A może w ogóle jest to gdzieś na karaoke? Gdzie jest? Karaoke. Proszę. To jest to? A nie, to Tomasz Karolak. A dlaczego Tomasz Karolak? To samo będzie? Ale to Tomasz Karolak tego nie śpiewał. To, oni mówią, że to Tomasz Karolak. A to... ale kłamcy, nie? Rosjanie tak zrobili.

0: Tak, tak. Karolak. No nie wiem, dlaczego Karolak się wyświetlił. Karolak. To ten. Karolak. Karolak. Znosi się na audycję karaoke? No nie wiem. Tak, ja lubię sobie różne rzeczy robić. To nie jest w moim stylu, żeby być poukładanym człowiekiem. Lubię sobie przechodzić z opcji do opcji. A nawet może zobaczycie, jak gram w Minecrafta, może pogadamy z kimś za chwilę. Jeszcze mówię, jeszcze chcę się z tych tematów wypstrykać, które miałem powiedzieć. Nie mam żadnych tematów, po prostu to jest takie fajne. Granie na czas, nie inaczej. Preludium, wstęp, nie wiem. Nieważne. I to tak wygląda. No, dobra rzecz, żeby mówić, ale nie mówić. Czyli pierdzielenie. Tak słyszałem, że nasi politycy są w tym popularni. Przepraszam, musiałem się napić. Pan Tusk, to jest panem chyba tego, bo on jak coś mówi, to potrafi mówić przez godzinę. Posłuchajcie sobie tego i wyciągniecie może jedną rzecz, a 90% tego to jest jakby nic. Taka pustka. Zapychacz, nie? Tak jak trochę z Nocnym Radiem. Nocne Radio to jest taki zapychacz, ale dobry zapychacz. To jest taki zapychacz, którego potrzebujecie, nie? Taki może przepychacz może nawet. Przepychacz do kibla. Do nocnika. Właśnie, żeby tą głowę trochę przepchać, żeby trochę inaczej spojrzeć na świat? Nie, nie to słowo. Wiecie, macie ten moment, kiedy coś robicie, dzień was spalił kompletnie, praca ciężka, i włączacie sobie to nocne radio. I jest super. Bo ktoś do was mówi. Ktoś gdzieś tam jest i ma coś do powiedzenia. Nieważne co, ważne, że coś jest. Żyjemy w świecie, w którym każdy potrzebuje tego szumu, bo nasze myśli nas przerażają. Globalne ociepienie, Unia Europejska, takie slogany oczywiście, mógłbym rzucać milion ich, lewo, prawo, red pill, blue pill, nowe pokolenie, projekt 2025 to w USA, projekt Veritas chyba u nas, Donald Tusk, nie? Takie słowa można rzucać, ale gdzieś one nie, prawda, nas nakręcają. Różne rzeczy. Gdzieś deadline waszej pracy, nie? Może to, że musicie zrobić remament. Może macie dodatkową pracę, bo nie wiem, ktoś się rozchorował i to gdzieś siedzi w waszej głowie. Potrzebujecie trochę szumu, żeby to odrzucić, żeby trochę przestać o tym myśleć. Jest trochę zdrowe, żeby się wyłączyć z tego myślenia. Nie wiem, czy to jest zawsze dobre, żeby robić przez radio, ale jest to jakaś metoda. Nie będę tutaj, prawda, odpychał od tego, bo przecież w tym radiu jesteśmy. Cześć, cześć wszystkim. Tutaj już czytam czat. Dobry kawałek. Nie, to nie jest kawałek Karolaka. Właśnie dlatego mówię, że takie oszukaństwo, bo nie, to nie jest kawałek Karolaka. Zobaczmy sobie, czy wszystko działa. Tak, tak, tak, tak, wszystko działa. Sobie tu jeszcze patrzę. Tipli mam włączone. Mam to włączone. Jest ok. W ogóle pszczółkę miałem zaśpiewać, ale... Luka Maja to na inną okazję, za 5 lat. Ale widzę, że ładne donaty są, no to i może kolejna audycja będzie. A raczej przypuszczam, że na pewno. To tak od razu powiem, że bardzo chętnie. Już mówię, chciałem właśnie wejść w taki rytm. I tutaj za nią wcześniej nadawałem, chciałem właśnie taki rytm sobie złapać. Nie zawsze te audycje były, ale to było takie właśnie dobre, żeby wrócić na ten jakby tor. W ogóle powiem szczerze, że ciężko jest tak nadawać samemu, to jest zawsze dla mnie trudne i łatwiej jest jednak z kimś nadawać, bo dodaje trochę to tematu przy okazji, bo jedna osoba coś powie, my to pociągniemy. Ale głupia piosenka. O, lepsze. Także fajnie się w duecie robi takie rzeczy. Hello, hello, hello Moto. No, hello Moto. To wszyscy chyba teraz mają hello Moto. To taki popularny telefon w Polsce. Kiedyś Xiaomi to był telefon. Później Realme trochę dawali, Oppo, bo popularne telefony to są te, które aktualnie są na promocji albo popularne w sieciówkach, czyli tam T-Mobile, Plus, Play, Orange, takie inne, nie? No to co oni dają, no to będzie akurat popularne. No ja często słyszę teraz Motorola, bo Motorola akurat jest promowana na lewo i prawo. Telefony Duji, nigdy się nie znudzi. Miałem Nokię kiedyś taką nowszą i była spoko, właśnie tylko bateria się grzała akuratnie. Kurczę. Myślę naprawdę, że będę musiał te okulary sobie kupić. Nie chcę, bo nie lubię okularów, ale będę zmuszony do tego chyba. Ja mogę sobie powiększyć ten czacik? Nie, nie mogę. O, jakieś klatki trochę były dropowane. Ale to nieistotne, bo jesteśmy na statycznej planszy, więc może się spadać. Telefon VOI 3000 na dzwonek, 5 VOI-ów i nie da się tego zmienić. Lubię Cię, mam 37 lat, dla mnie jesteś mega pozytywnym gamoniem, wszystkiego naj. Dzięki. Dzięki. Paweł. Abdul Milik, dobrze, niech zarabia. No właśnie, trzeba zarabiać, trzeba pieniążki zarabiać. Powiem szczerze, że w dzisiejszych czasach to jest trudna sztuka zarabiać pieniążki, zarabiać ten pitos. Ile ci styknęło? No już powtarzałem, 26 lat. Jest to moment, w którym już straciłem możliwość bycia bez podatku. Znaczy jeszcze mogę te pół roku, ale już od następnego roku nie mam tej opcji, żeby nie mieć podatków i muszę płacić podatki. I zacznę płacić podatki. Podatki wszędzie. Tak jak kierowcy płacą więcej podatków. Zawsze kierowcy mówią, że mają więcej praw do jezdni, bo to oni kupują benzynę, a benzyna jest akcyzowana, droga opodatkowana, samochody kosztują ogromne pieniądze, od sprzedaży samochodów płaci się duże podatki, nie można ich ominąć. I tak zawsze krzyczą, że to kierowca najwięcej płaci, więc to kierowca powinien mieć jak największą część jakby jezdni i wypier papier, prawda, pedalarze. Pedalarze, jak wy możecie? Ja w tym roku mniej zapłacę podatku.
1: Gosia, 50 zł. Najlepszego. Krojco Grześluńska, 25 zł. Na ci rzymły i ci krupnioki. A tak serio, to wszystkiego dobrego, śmarku. Zdrowia i 100 lat. I abyś był szczęśliwy w życiu.
0: Dzięki, Krojco Grześluńska. Lubię te rzymły. To chyba bułki rzymły. Jeśli dobrze pamiętam. Także wielkie dzięki. Wielkie dzięki, Gosia. Po raz kolejny, to drugie życzonka od Ciebie, także wielkie dzięki. No, w sumie możemy włączyć to. Słuchajcie. Nie włączać, tylko włączać. Włączymy. O. Się pokazało. Także mamy 10%. No 10%. Zaokrąglimy. No jest sporo. Nawet nie spodziewałem się, że 10% dojdziemy. Jest jakby... Dzięki. Także ten pitos, mówię, no mi się przyda. Ja tutaj nie owijam, prawda, w bawełnę i wiem, że... wiem, że nie wiem. Na pewno mam nadzieję, że dzisiaj będą jakieś telefony fajne. Może w ogóle włączymy te telefony jednak już, bo ja już trochę pogadałem. Mamy to. Ja też wykorzystam te telefony, bo lubię wasze rozmowy i wykorzystam je do tego, żeby poprowadzić jakieś ciekawe dyskusje. Ładnie. Ejpa. Mam nadzieję, że Skype mi nie rozwali mikrofonu. Jezu, mówcie, jak coś by się działo, bo ten Skype lubi tak robić, że ja go uruchamiam, a potem mi mikrofon nie działa. I to jest po prostu dramat boży. Jestem już na nocnym radiu. Ja sobie wyciszę w tym momencie. Wyciszę sobie Skype'a. Skype jest głośny jak cholera. Będzie mnie straszył. Odciszę go, jak ktoś zadzwoni. Nie wiem, dlaczego krawiec tego nie robi w sumie, bo to strasznie jest taki jumpscare. Powiem wam. Jumpscare jak nie wiem. A jak ktoś ma kasę, dajcie Gamoniowi. Dzięki. Sobie może włączę tutaj. Czacik. O, tu będzie lepszy czacik. Ja przeleję 1000 zł, ale to nie dziś. Spoko, poczekamy. Tylko pamiętaj, odsetki są. No nie, na razie będzie ok z mikrofonem. To tak mówię, jakby już telefon bo to na początku, jak się uruchomi Skype'a, to się nic nie psuje. To dopiero się psuje, jak zaczyna się odbierać telefony. I to jest wina Skype'a, bo Skype, powiem wam, co się dzieje. Ja mam taki program, G-Hub, a to tak prosto wytłumaczę. To jest taki po prostu mikser, tylko cyfrowy. I ten mikser cyfrowy ustawia sobie głośność i inne rzeczy i Skype robi to samo. Czego w ogóle nie powinien robić. Skype sobie powinien sam ustawiać głośność dla siebie. A w Skype'ie, jak zmienia się na przykład głośność mikrofonu, to on tą głośność zmienia w całym systemie. Ten program jest archaiczny. Takie programowanie w ogóle nie powinno istnieć. To ty taka karta graficzna na edycję 1000 zł, przecież to najgorsze gówno pociągnie. Na edycję w internecie. Nie. Nie rozumiesz. To też jest jakby coś, co ja potrzebuję personalnie, ale to też się przyczyni do audycji, bo ma te wszystkie filtry, prawda? Te Nvidia mają kodeki i tu chodzi o kodeki, no bo tak, moja karta będzie dawać sobie radę z audycjami, ale gdybym chciał robić coś więcej, na przykład postreamować jakieś gry, jakieś inne pierdoły, no to już ta karta zaczyna trochę już nie nadążać. Także tak to wygląda. Widzę, że troszkę już wyświetlenia spadają. Był pik, teraz nie ma piku. W ogóle chyba się nie powinno na wyświetlenia patrzeć. To jest taka zła rzecz, którą się nie powinno robić. A ja robię. Stop chat. Nie, chat na żywo. O Jezu, to nie. To takich pytań nie będę personalnych odpowiadał. To sama Gosia musi odpowiedzieć. Chyba, że jej nie ma. Ja nie wiem. A, jest Gosia. Dobra. Ja mogę na pewno odpowiedzieć, że z nikim kosy nie mam, jeśli chodzi o mnie. Nie każdego jakby super lubię. Znaczy, staram się mniej więcej szanować wszystkich, ale wiecie jak jest, nie? Wiecie, że czasem jest chwila słabości, ale nie mam kosy z nikim. Że jeśli chodzi o mnie, to jest spokój i cisza. A przynajmniej w tym momencie. Ja w ogóle szanuję, ja w ogóle cenię sobie tą, jakby ten spokój, który jest tak naprawdę niemożliwy do utrzymania, bo jeżeli coś robimy, no to jasne, że gdzieś będą jakieś tarcia, nie? To jest nieuniknione. Czy to będą tarcia z widzami, czy tarcia będą z nadającymi innymi, to zawsze się zdarzy, bo odmienne poglądy. Gamble, a jeszcze cię można zobaczyć w... No. Bogdana? Kto Bogdana? Nie wiem, kim jest Bogdan. To Bogdana nie znam. Chyba, że ktoś mnie retransmituje, no to siema. A John Lockiem to strasznie zgryziak. Wszystkiego najlepszego, od sił ciemności za kilkadziesiąt lat osobiście je złożę. O, słyszycie? Pewnie słyszycie. To jest dopiero... Nie no, powiedzcie mi, czy jestem dziaders? Ale tak powiedzcie mi serio, bo jest taki gościu na Chopperze. Chopper to jest... Nie, to nie Chopper. Jak się mówi na takiej motorki? No krosy, nie? Taki krosiak, ale głośny. Gościu sobie ewidentnie tłumik zdjął i napierdala specjalnie na długiej. Nie wiem, czy to specjalnie pod moim domem, czy tak po prostu bezdługa ulica, nie? No i na kurwia tym chopperem. I wiem, znaczy, boże, krosem. ja wiem, że to jest ten sam typ cały czas i tak czasem w nocy, nie, ja próbuję spać, on potrafi 23 i tam nawet później jeździć. Powiem szczerze, że czasem mam takie myśli, żebym rozłożył jakiś drut kolczasty. A gdybyś miał być kuszą lub łukiem, to czym byś wolał być? Łukiem. Łukiem? Bo jest prostszy. Kusza jest bardziej jest trudniejsza. Trzeba ją odpowiednio załadować, a łuk jest taki prosty. No to jest, to nie ma tam zbytniej filozofii. Jasne, też trzeba umieć tego używać, ale jest bardziej złożony. Kusza jest bardziej złożona. Kusza też trochę bardziej jak... Kusza to w ogóle jest trochę taki pistolet wśród tych takich rzeczy. Powiedzieć, ale ma to taką właśnie ten odrzut, nie? Że jest to trochę, można krzywdę zrobić większą niż łukiem, chociaż to te takie łuki, którym też można zrobić krzywdę. No bo przecież jelenie, polowanie na jelenie, jakieś inne rzeczy, no to z łukiem chodzili, nie? Łuk też jest fajny. Nie wiem, jaka jest różnica i jakie jest zastosowanie, ale chyba jest takie, że kusza jest krótkodystansowa, a łuk jest długodystansowy. Czy dobrze myślę? Tu chodzi o dystans, nie? Że kusza po prostu ma krótszą cięciwę i mniejszy dystans, ale jest za to można szybciej to... Nie wiem. W sumie nie wiem. No wiem jaka jest budowa, nie? Że kusza to jest taki bardziej pistolet, nie? Tak bardziej wygląda jak pistolet, nie? Tak w cudzysłowie oczywiście mówię. A łuk, no to jest taka bardziej, to jest kawałek kija w cudzysłowiu, ścięciwą, naciąga się i się strzela. Bojowy średniowieczny łuk angielski z drewna cisowego. Widzicie, jestem już w ogóle ślepy. Pacik sobie włączy. Nie, to jest mówię, bo mam ten mikrofon, może o, mam sobie go bliżej. Będzie lepsze rozwiązanie, ja będę siedział bliżej tu. Nie ma sensu, żebym ja nic nie widział. Ślepota. Ja mam też daleko monitory. To jest w ogóle mój ból, bo zawsze miałem blisko monitory, a teraz mam daleko. Bojowy średniowieczny łuk angielski z drewna cisowego, longbow, rozjebie rycerza, ze rzeki masz gębolku. Kusza to raczej mniejsze odległości. Olejeczka, gambol, no to chlub. To mamy już pić? Już pić mamy? Mam tu jakieś coś. Coś tu mam. Jakiś kieliszek też się znajdzie. Jeszcze kieliszka nie przyniosłem. To jest, co to jest za chłop? Ma alkohol? Nie ma kieliszka. Mogę wódę albo Jagera pić. Mam takie dwie opcje. Nie mam nic lepszego, bo nic lepszego nie przygotowałem, ale wystarczy. Też nie jest tak, że ja... Kurde, dla mnie alkohol to jest alkohol, żeby się napierdolić. Też ten Jager, to ja lubię, bo jest słodki, ale ja po prostu słodkie rzeczy lubię. Angielscy łucznicy mieli jedną rękę dłuższą od drugiej, bo uczyli się używania go od najmłodszych lat, kiedy kości się rozwijały u chłopca. Ja w ogóle słyszałem taką opinię, że ten środkowy palec to jest takie pokazanie, patrz, mam jeszcze palec, nie? Patrz, mam palec i mogę go użyć, nie? Bo się dwa palce pokazywały, wskazujący i środkowy. Ale później przeszło to na tylko ten środkowy i to miało pokazać, że patrz, mam palce, no bo obcinali, nie? Żeby łucznicy nie mogli używać. No i jak miał łucznik, no to wiesz, macie cię zapierdolić. Gumball, lubisz Akenbu? A co? Akenbusza. Jakiś... widzę, doktor Hackenbusch. Okej. Nie znam. Jak łuczników łapali, to nie zabijali ich, tylko i odcinali. Tylko w UK się pokazuje indeks i środkowy, że nadal je masz. Właśnie, że dwa małpiszony z Ameryki uprościli do jednego palca. Tutaj momencik. Ja sobie coś zrobię. Ale nie krzywdę. Okej. Okay. Także pierwszy telefonik. Widzicie jaka jakość?
2: O, pierwszy dopiero?
0: Pierwszy dopiero. O kurde, ale głośno jesteś, aż ciebie przyciszę trochę.
2: Jak? Mówię specjalnie, tak myślałem, że mam cichy mikrofon, dlatego... po wczorajszym mówieniu do krawca, to dobra, to ja się...
0: Nie, to u mnie prawdopodobnie. To u mnie jest, pewnie
2: dobra,
0: tak.
2: Okej. Także ja... Chciałem przekręcić swój statyw, czyli swoją prawą rękę, tak. Jesteście w mojej prawej, silniejszej ręce. Nie musicie zgadywać dlaczego, nie zgadujcie, czemu mam prawą rękę silniejszą. A ty masz, kurwa, dzisiaj urodziny, jak widzę po tej tapecie z odwróconym wozem.
0: A czemu tak wulgarnie?
2: Jak, dlaczego? Jak ja teraz ciebie słyszę, to mi się słowo kurwa kojarzy i nic na to nie poradzę.
0: Ale dlaczego dopiero teraz? Ja często przeklinam. Ja często przeklinałem z audycję. To nie jest jakby wyjątkowa sytuacja, że rzuciłem przekleństwo.
2: Że tak delikatnie powiem, kurwa, nie wiem.
0: Bo wiesz, ty to jesteś trochę tak jak Korwin, nie? W sensie, Korwin nie przeklina. Ale Korwin nie przeklina. Ale jak Korwin powie to słowo, kurwa, no to jednak czuć ten jakby respekt do tego, no bo jak nie używasz, a użyjesz,
2: on
0: to jak armata.
2: On coś takiego powiedział kiedyś na jednym spotkaniu, takie całe zdanie, w odniesieniu do klasy politycznej w Polsce wtedy, panującej, bo on wtedy nie należał do niej, mainstreamowo, czyli w tym całym, na wiejskiej, tam w tym całym balonie, który tam stoi. Notabene wiejska ulica, to powinni tam jakieś siano zasiać i sobie raz w roku sierpowe robić. To znaczy, z sierpem przycinali, to by takie fajne było. Upiekli by chleb i przybyli odwiedzających sierpem i młotem. Znaczy, chlebem i solą, chciałem powiedzieć.
0: No to widzę lekkie problemy.
2: To dobra. Które to urodziny, bo wszystkiego najlepszego, ale nie wiem z których, bo ty ostatnio jakoś 25, szybko zaraz 26, to chyba teraz już 27, co? Tak?
0: Poczekaj, momencik.
2: A teraz to ja cię nie słyszę.
0: Nie słyszysz mnie? O, właśnie.
2: Już teraz cię słyszę, już z powrotem cię słyszę.
0: Cholera jasna. No to, to też jest ten problem nadawania 21, bo internet potrafi mnie... Zróbcie głośniej, ale
2: a
0: co?
2: A to już jest... To głośniej. 21 już jest?
0: Tam jest za cicho?
2: Nie, oni przesadzają. Coś tam... Czekaj, ja sobie włączę nie. Podsłuch.
0: Nie, no jak jesteś za cicho, to ja cię mogę podgłośnić, bo ja nie mam problemu z podgłośnieniem ciebie. To jest...
2: Ja mogę mówić głośniej i wyraźniej. Ja jestem profesjonalistą w tym temacie, także zawsze mówiłem
0: ja mam każdy,
2: lepszej jakości.
0: Ja mam każdy program na suwaczku ten suwaczek mogę zawsze podbić. Także...
2: Ja mam tylko rozporek na suwaczku, ale to już jest inna sprawa. No i w plecaku mam jeszcze na suwaczku.
0: No, ale w każdym razie 26 urodziny, jak się już pytasz. 26. To taka magiczna liczba, bo tracisz wiek bezpodatkowy oraz konta bankowe. Często od 26 lat już nie możesz mieć konta dla młodych albo coś w ten deseń, nie?
2: Tego drugiego to nie wiem, natomiast co do tego pierwszego, to de facto tak. De facto wchodzisz w wiek, kiedy musisz wpłacać, znaczy w Polsce nie płaci się podatku, to też jest takie błędne myślenie. W Polsce płaci się zaliczkę na podatek dochodowy, jeżeli chodzi o takie osobiste podatki, tak, zaliczkę na podatek dochodowy. I jest to bardzo złe rozwiązanie oczywiście. Nie wiem, czy urodziny są dobrym momentem, żeby to wszystkim tłumaczyć, ale mniej więcej polega to na tym, że w normalnych państwach Unii Europejskiej, starych państwach Unii Europejskiej, podatek zaczynacie płacić w momencie, kiedy wchodzicie w próg podatkowy, to znaczy kiedy macie tą kwotę wolną od podatku, przekroczycie. A w państwie nienormalnym, jakim jest Polska, płacicie od pierwszej złotówki, a potem wam zwracają. Jak się przejedzą, to im się zwróci, nie? No. Także wtedy wam tuczycie fiskusa, a fiskus wam zwraca, jak mu się zrobi niedobrze, nie? Od tego waszego podatku. To jest taka różnica między zaliczką na podatek dochodowy, a podatkiem dochodowym. No, także wybierajcie, bo ja wybieram za granicę.
0: Zapomniałem. Mam przecież planszę. Możesz sobie spojrzeć teraz, bo wyłączę.
2: Poczekaj, bo muszę sobie aktualizować, bo sobie zastopowałem ciebie, żebym tu nie gadało. Na live tylko muszę przejść i już sobie
0: Ja mam specjalnie taką planszę.
2: Jaki ładny pixel art. Bo ja tak teraz nie wyglądam. Wiesz z jakiego okresu to zdjęcie? Ja tutaj byłem tylko starszy o 14 lat od ciebie w tym, na tym zdjęciu. A może nawet... Nie, 14, tak. Miałem tutaj równo 40 lat od tym zdjęciu. Znaczy na tym przerobionym zdjęciu, bo to jest trochę przerobione. Prawa strona twarzy jest zamieniona z lewą stroną twarzy i tak samo jak na zdjęciu w dowodzie i po prostu troszeczkę to, i pixel artowane. Bo takiego mocnego zarostu wtedy nie miałem. Widać zresztą tutaj trochę, że ten zarost jest podkręcony.
0: No to jest...
2: Ktoś się zna na grafice.
0: Obrazek z twojego YouTube'a.
2: A na uszach mam słuchawki Philips SHP 250 TV. Takie złote słuchawki. Takie później miał krawiec, tylko miał nowszy model, 2000.
0: Ja mam sporo słuchawek, a już powiedziałbym za dużo. Mam dwie pary Logitechów, mam jedną parę Soniaków, jedną parę dousznych do kanałowych, jedną kablowych do kanałowych, jeszcze takie chińskie, coś taka podróba Sennheiserów, już nie pamiętam jak ona się nazywa. Jakieś jeszcze. Także słuchawek mam od cholery, to wszystko gdzieś leży. Aktualnie korzystam z Logitechu, bo one są najbardziej wygodne. One mają fajne gąbki, plus mikrofon wbudowany, z którego teraz do ciebie mówię. Na audycji mówię trochę z innego mikrofonu, bo mam dwa. Także sobie to tak ustawiłem. Zresztą może na ten mikrofon też się przerzucę później w trakcie audycji. I lubię tą kontrolę, że mogę tutaj, jak coś się dzieje głośno, to przerzucić się na ten mikrofon, który bardziej zbiera na blisko. Albo ten, jeżeli nic się nie dzieje, który ma taką lepszą dynamikę dźwięku, tą barwę, tylko po prostu zbiera wszystko, żebym wiesz, aż echo.
2: No cóż, ja powiem ci, że ja mam takiego trochę fiksa, zafiksowany jestem na słuchawkach. Kiedyś nawet nie byłem w stanie się powstrzymać. To był jeden z tych nielicznych, takich nielicznych rzeczy, które nawet gdy nie były im potrzebne, to kupowałem. Oczywiście te tańsze modele, bo te najdroższe typu Grado, które się zaczynają od 650, zaczynały od 650 zł kiedyś, a kończyły w tych sklepach ogólnie dostępnych na modelu za 6,5 tysiąca, to oczywiście nie, ale miałem kiedyś na kilogramy. Zresztą tych kilogramów pozbyłem się, wiesz dla kogo. Teraz się mieszczę ze słuchawkami w jednej dużej, takiej panoramicznej, bardzo szerokiej szufladzie z wszystkimi. No, także, no ale przecież ostatnio też wziął na słuchawki, bo wlazłem do elektromarketu, no i były słuchawki, które stały po 49,90. A nagle się zrobiły 24,90. No to kupiłem. Nawet napisane było gamingowe słuchawki firma Genesis. Mam joypada Genesis, bardzo dobrze działa. To mówię, a kupię sobie. No ale po tym kawałek dalej patrzę koszyk i kurde oczy przecieram, bo to były słuchawki za 60, znaczy 59,90 jakieś takie. Trust, nie? I to takie fajne, bo składane je można tak fajnie składać do środka i się robią takie malutkie, że prawie, że w dużej kieszeni się mieszczą od kurtki, nie? Mimo, że są takie z muszlami, nie? Uh-huh. No i kurde, też gamingowe i mikrofonowe, tak samo jak te Genesisy. No i kurde, stały za 30 zł, czy tam 29, nie?
0: Genesis, dobra marka. Mam od nich klawiaturę. Przekonałem się do niej. Taka tania, dobra marka, jakieś dobre Chińczyki sprowadzają. Za 110 zł kupiłem sobie mechaniczną klawiaturę z wymiennymi przełącznikami, co jest... W ogóle kupić klawiaturę mechaniczną za 110 zł to jest ciężko. W ogóle dobrą klawiaturę kupić za 110 to jest ciężko, ale to jest mechaniczna.
2: Przełączniki... Titanium 15 zł kosztuje.
0: No dobra, ale to jest... Mówimy o mechanicznej, a nie o membranowej. I mam dwie klawiatury ogólnie teraz, Cherry i tą, tylko nie używałem Cherry, bo tam po prostu był problem z przełącznikami, znaczy tam jeszcze zaczęła, wiadomo, ona długo już żyła i powiem tak, jeśli chodzi o jakość, no to wcale nie odbiega tak daleko od Cherry, te Genesisa, znaczy od te przełączniki, które są w Genesis nie odbiegają wcale od tych, co... tam wrzucają do lepszych klawiatur te właśnie Cherry Max, ale dobra, to nie jest istotne, nie o tym audycja, ja tak akurat napomknąłem. Teraz sobie
2: Wandas tutaj wyczuwa, że tak powiem, moją intencję. Oczywiście, Wandaście, że tego pada nie używam. To jest w ogóle mój drugi pad w życiu z takich padów USB. No chyba, że jako pada potraktujemy kierownicę z pedałami, bo taką miałem, taką wielką kierownicę mocowaną na takich, jakby to jak się imadło mocuje do stołu, takie przykręcacze były, a na dole się kładło taki, no jak to w samochodzie, już nie chcę mówić tego słowa, na P, nie? Z hamulcem i z tym. I to było na PS2, a kierownica była na USB.
0: Pedał?
2: Czy jakoś tak.
0: Już pedał?
2: To jest skomplikowane. To
0: pedał? No, jaki no. Pedał? Jakie to pedały?
2: I słuchaj, ja nawet raz myślałem, że będę z młodą grał w jakieś gry typu, no nie wiem, jakie są te, Need for Speed, o, Need for Speed. I nawet zainstalowałem takiego jakiegoś starszego Need for Speeda, żeby mi speedał na moim wtedy jedynym komputerze, który miałem, 1-gigabajtowym z kartą 6200 NVIDIA, 128 megabajtów pamięci. I nawet to śmigało, powiem, ze 30 klatek na tym komputerku. Pentium 2,8, wtedy to było jednorodzeniowy. Ale powiem tak, że po jednym rozdaniu, po jednym pograniu, a jeszcze była taka rączka, że się mocowało, że mogłeś biegi przełączać, nie?
0: A z tyłu była toaleta z półeczką.
2: No nie, aż tak nie było. Fotel był normalny. Fotel był normalny, biurowy, to znaczy składany taki na działkę, bo taki sobie kupiłem. Bo ten kręcony mi trochę kręciła na nim tak długo, aż się ułamał. Zresztą swój też ułamała, notabene wtedy. No i ja musiałem kupić sobie jakieś krzesło, no i uznałem, że nie będę kupował krzesła kręconego, bo znowu się będzie kręciła, ona wtedy miała parę lat. I kupiłem sobie takie rozkładane drewniane krzesełko. Dzisiaj służy jako krzesełko balkonowe, okazjonalne. Także się przydaje do dziś.
0: Ja tu widzę tutaj takie zapytania, czy ta audycja Gambola, czy Atama. Nie, spokojnie, ja lubię jak ludzie rozmawiają. Ja się wtrącam, kiedy trzeba. Jestem krawcem. Jestem Gumball i mój styl prowadzenia jest trochę inny, taki bardziej talk show, nie?
2: No, a ja z kolei lubię dużo mówić, a niekoniecznie, i to mówić rzeczy, które mnie interesują, a niekoniecznie zastanawiam się, to prawda, nad tym, czy was to interesuje specjalnie.
0: Ja powiem szczerze,
2: no, że zadał konkretne pytanie.
0: W większości...
2: Pytanie o joystick, czy go używam? Nie używam.
0: W większości nie interesują detale, w sensie ich może zainteresować historia z komputerem, co tam robiłeś, albo jak na przykład sobie pobrałeś wirtualną prostytutkę, która kręciła się na róże, tak? Były tak jakieś dziewczyny, które tam się kręciły tak na róże i one tak po pulpicie chodziły, albo jakieś inne
2: nie,
0: rzeczy.
2: Nie, miałem tylko street poker na Amigę, że się odkrywało puzzle, takie były, się grało w karty. I się te puzzle odkrywały i tam była goła dziewczyna zdjęcie. Nie?
0: O, no to nie wiem, pierwsze igraszki Etama, jak grał w rozgranego poker.
2: Pierwsze to były, jak poszedłem do kolegi w grać ping-ponga, no i wyciągnął, jak rodziców nie było w domu, to wyciągnął taką, mojego tata był chyba marynarzem, czy kimś, ją ze Szwecji przywiózł taką, jak to się nazywa, taki prospekt. Czy to wyglądało jak taki prospekt na papierze kredowym i tam był Murzyn i Biała. I oni tam powoli się tam, co kolejna strona, to byli coraz bardziej, że tak powiem, wstrętni na tych zdjęciach. No, tak mogę to ująć, żeby nie mówić tutaj, nie bluźnierstw.
0: Hydraulicy nie noszą krawatów. A taka gra. Amiga.
2: Kiedyś, jak pracowałem w redakcji, przyszedł 40-letni hydraulik, przystojny jak to hydraulik w tamtych czasach, na francuskich zdjęciach był taki polski hydraulik, taki przystojniak, no i taki przyszedł też do nas do redakcji, no i mówi, że tak kurde, coś mu kiepsko idzie, bo to jeszcze był czas, kiedy wszyscy hydraulicy nie wyjechali na zachód, no i ja wpadłem na pomysł, żeby dał ogłoszenie.
0: Przepraszam, momencik, to jest cicho, Miki, czy ja jestem cicho? Czy Etam jest cicho, czy ogólnie jest cicho? No bo jeśli chodzi o audio, no to jest podbite tak, że mi aż pod czerwone podchodzi, jak często mówię. Także głośnościowo jest okej. Okay, no. Ja też nie napieprzam tego na maksa decybeli, a Etama też dobrze słychać, bo słychać go na równi ze mną prawie. Weź coś powiedz tam.
2: No staram się tak teraz troszeczkę na ustawić bardziej na skos ten mikrofon, żeby bardziej zbierał.
0: Okay.
2: Mam nadzieję, że nie ma pukania żadnego, bo nie mam filtra przed sobą
0: żadnego. Poczekaj. Teraz coś powiedz.
2: No dobra, okej. Okay. Teraz myślę, że powinno być dobrze. Mam tylko nadzieję, że mówię do właściwego mikrofonu, bo ten mikrofon ma dwie dziurki. Jedną w lewo, drugą w prawo i można go nadawać jako stereo, no ale przez Skype'a to nie ma sensu, więc myślę, że mówię do dobrej dziurki. No.
0: Dobra, teraz ciebie podgłośniłem, także powinno być okej. Okay. Nawet pewnie będziesz głośniejszy ode mnie, ale nie wiem. Bo ja mogę to wszystko mówić. Prawie beknąłem. Także.
2: Ty mi widzę, że podpisałeś profesor doktor Fali.
0: Habilitowany.
2: Habilitowany.
0: Tylko, że zasłania ten, zbiórka.
2: No to odsłoń tą zbiórkę tam. Po co będziesz mnie tam, że tak powiem, profesorował.
0: Ale nie, widać. Widać zbiórkę. To wszystko jest tam widoczne.
2: Kiedyś się spotkałem z takim tytułem. Profesor nadzwyczajny, docent doktor habilitowany, magister inżynier techniki, tam był jakiś Wacuś, jakiś tam. Miał na wizytówce taki nawet. To kolega z tego, z uczelni, żeśmy się spotkali i on wyciągnął wizytówkę, bo się chciał wymienić. To była miejscowość turystyczna blisko ośrodka czasowego i on wyciągnął coś takiego, no i tam jeszcze do tego miał dyrektor. No więc... Ja nie miałem żadnego tytułu wpisanego. Uważałem zawsze, że to jest obciach mieć na wizytówce. Po prostu imię, nazwisko i numer telefonu komórkowego zaznaczam już wtedy. To były 90 lata, a on tego nie miał. No i ja wyciągnąłem, a tam było właściciel firmy, nie? Że co mi tam jakiś dyrektor będzie?
0: Ciekawe. No, powiem ci... Takie...
2: Już się wymieniliśmy.
0: Tak jeszcze powiem ci... Teraz już całkiem z innej beczki. Kurde. Czemu nie nadajesz, Etam? Bo tak tutaj wchodzisz na nocne radio, teraz widzę cię coraz częściej, nie kusicie.
2: No bo mam teraz, że tak powiem, jak to się mówi, no mam teraz też jeden problem związany z sprawami organizacyjno-remontowymi. To jest jedna rzecz, co popołudniami, chociaż akurat dziś po południu to nie jest, to jest dla mnie rano. Ja się dzisiaj obudziłem około 16 i to nie dlatego, że byłem śpiochem, po prostu zostałem obudzony przez remont o godzinie chyba 5 nad ranem. Tak jakoś dziwnie i to nie mój remont, absolutnie, bo mój jest bardzo cichy. Mój jest raczej takim odświeżeniem, czyli nieużywane są raczej tam wiertarki, a jeżeli już to kołkownice, które po prostu robią huk i tyle. Natomiast no, zaskoczył mnie jakiś tam dziwny remont i to słyszalny przez okno, czyli gdzieś w jakimś innym budynku, a ktoś tak rypał od 5 rano, że po prostu nie dało się spać, a okno było lekko uchylone. No, nie dało się w tym pokoju niestety spać, bo 30 stopni, także ciężko, wentylator włączony, ale to niewiele daje. Klimatyzator jeszcze mogłem, ale... Klimy nie chce mi się nigdy włączać, musiałbym do lodówki po lód powędrować, bo to taka, jeszcze trzeba lodu nasypać. No i krótko mówiąc, a szkoda, że nie wiedziałem, widzisz, bo bym może się jakoś spiął, chociaż teraz byłoby mi ciężko i bym ci ten komputer wyprodukował, bo stoi koło mnie właśnie, nawet się o niego opieram łokciem w tej chwili. Służy mi jako podpórka taka awaryjna. Obudowa tego komputera, ale nie przejmuj się, położyłem na nim szmatkę, także brudny nie będzie. Jak go wymyłem, wyczyściłem, także spokojnie. Jest ściereczka taka z Biedronki pod łokieć podłożona.
0: No to w ogóle, poczekaj moment, ja sobie na chwilę puszczę streama. Posłucham, jak ciebie słychać.
2: Dobra, to ja będę w takim razie mówił, żeby było słychać, jak mnie słychać. Bo jeżeli nie będę mówił, to nie będzie mnie słychać, jak mnie słychać. Herbatka. Stygnie mi właśnie herbatka ziołowa, którą sobie zaparzyłem, bo na samej wodzie jechałem już piąty dzień na samej wodzie jechałem, już tak trochę mi brakowało jakiegoś smaku. Więc postanowiłem, że do tej wody gorącej dodam sobie meliskę chyba, albo miętę, już nie pamiętam, które z tych ziółek sobie wrzuciłem, żeby coś do smaku było. No, kilogramy idą w dół. Już tylko 118, a było 126. 4 dni, czy 5. 4 czy 5, nie jestem pewien, tak szczerze mówiąc. Także daję radę. Jakoś tam mi tam pisali, że dwa tygodnie głodówki, nie dasz rady. No wczoraj przyznam się, że wieczorem skusiłem się na kromkę, taką kromkę, znaczy w sensie ja jako kromkę to nie mówię pajdę chleba, tylko mówię kromka to jest na końcu chleba, czyli piętka, nie?
0: O, taką lubię, suchą piętkę. Lubię piętki, ale nie te...
2: No właśnie.
0: Nie te od chleba.
2: Na piętkę chleba, żeby tak na pusty żołądek nie iść spać. I tak troszeczkę mi, że tak powiem, tam zatkało ten otwór, który chce woła jeść, nie? No, bo jak człowiek
0: ryż,
2: cały
0: ryż,
2: dzień wody...
0: Ryż,
2: jest nie, ryż. Jest no, ryż. Ja nie mogę.
0: Jest ryż.
2: Ja na ryżu to do masy nabiorę, nie.
0: No to dobra. To
2: moim celem na razie jest ale chleb, 110 kilo.
0: Ale wiesz, że chleb będzie tak samo cię zapychał jak ryż, a nawet mi się wydaje, że ryż bardziej zapycha, i tak samo będzie miał, jeśli chodzi o cukier i węglowodany.
2: I tak zejdę do tych 110, spokojna głowa. Ja schodziłem w styczniu na 95, także...
0: Gosia pyta się, jakie piętki? Anime piętki. No, to jest w ogóle taki, nie wiem, czy wiesz, ale... Kurde, od tego Energola to cały czas bekam, no zaraz tu beknę, tak poważnie.
2: Nie piję Energoli.
0: Ale muszę, bo ja 4 godzinki dzisiaj spałem. Ja mam tak zawsze. Nie lubię planować niczego, bo potem nie mogę się wyspać. Bo...
2: Mam dla ciebie propozycję. Śpi 12 godzin i nie będziesz musiał energetyków.
0: Nie mogę, bo tym więcej śpię, tym bardziej jestem zmęczony. Muszę spać w okolicach.
2: To 16.
0: nie.
2: A co ci szkodzi?
0: Nie, ja śpię od 6 do 8 godzin. Zdarza się czasem więcej, ale to jest tak mniej więcej 6 do 8 godzin, to jest mój sen. Jeśli będę spał mniej, będę zmęczony, jeśli będę spał więcej, będę zmęczony. Nieironicznie to mówię. Muszę spać mniej więcej ten sam czas, bo no, mój organizm się do tego przyzwyczaił. I też ja też mam taką funkcję w zegarku, że ona wykrywa, kiedy ja jestem w jakichś stanach snu. Nie wiem, na ile to działa, czy to placebo. Ale włączam sobie właśnie ten zegarek i taką opcję w budziku, żeby budził mnie wtedy, kiedy mam lekki sen. Nie wtedy, kiedy mam ten głęboki, tylko ten lekki. I budzi mnie w najbardziej komfortowym momencie.
2: To się nazywa życie w symbiozie z zegarkiem, nie? To jest tak jak na przykład, nie wiem, krawiec żyje w symbiozie ze słuchaczami. On nadaje, oni mu wpłacą, nie? Ty na przykład żyjesz, nie wiem, w symbiozie z zegarkiem. Ty śpisz, on ciebie tam budzi, nie? W jakiś tam sposób, kontrolując twoją biometrię. Ja na przykład śpię w zgodzie z naturą. Kiedy mi się chce spać, to się kładę. Kiedy mi się chce wstać, to wstaję i tyle, nie? Także symbioza z naturą.
0: Przereklamowana jest melatonina. Kupiłem sobie Nyquil, to się chyba jakoś tak nazywa, Nyquil albo Nyquil, nie wiem, takie żelki. To w USA jest bardzo popularne, tylko w formie takiego syropu. To ma pomaga na spanie niby. No to jest melatonina, nie? I wziąłem sobie te żelki i tak mówię, biorę jednego, gówno. Dobra, jeszcze biorę jednego, gówno. Chyba ze 3 wziąłem, nie wiem ile można tego brać, pewnie przedawkowałem, ale nic nie pomogło.
2: Ale po co to bierzesz?
0: Nie, bo chciałem zobaczyć, czy mi pomoże zasnąć, bo ja mam tak, że ja muszę być zmęczony, tak faktycznie zmęczony. Muszę się styrać, żeby zasnąć. No myślę, dobra, chcę pójść spać.
2: Wyślę ci MP3 ze swoim nagraniem, to cię uśpię. Jest autohipnoza, nauczę cię tego.
0: Autohipnoza.
2: Nie, słuchasz, jeżeli się skupisz na nagraniu, to trwa około 15 minut, to śpisz na 100%. To nawet nie będziesz wiedział, o co chodzi, nie? Tylko musisz tak ustawić sobie odtwarzacz, żeby ci wyłączył przed ostatnim końcem, bo jest, kiedy pstryknę, obudzisz się i wtedy się budzisz.
0: Bo wtedy molesta wchodzi i od tyłu nie...
2: Nie, ale wiesz, to...
0: Nie, bo mi się przypomina taki odcinek Kapitana Bomby. Jak robili hipnozę, to po hipnozie straszny kas. Musisz piwko sobie wypić.
2: Nie, no piwko to w moim przypadku nie, bo ja bym...
0: A ty lubisz te baryłki alkoholowe? A wiesz, że te baryłki alkoholowe to tak naprawdę takie picie tylko pośrednie? Ty tak udajesz, że pijesz to.
2: Znaczy ja po zjedzeniu paczki baryłek alkoholowych, bo zjadam od razu całą, jeżeli już mam, bo to jest okazjonalne, mi się 2-3 razy do roku, to ja się czuję pijany. Jest mi niedobrze. Ja po prostu po alkoholu jest mi niedobrze w ogóle, nie? Jakimkolwiek alkoholu.
0: Cała audycja jest mocno cicha, pierdolni, potencjon... Ja wam mogę pokazać, że ona jest naprawdę tutaj wykurwiona. Tak w audio, przepraszam, że tak przeklinam, ale no on... Audio jest naprawdę na wysoko. Nie wiem, to u siebie podgłośnijcie. No co ja mogę poradzić? No ja naprawdę tak mam, że aż mi czasem do czerwonego podchodzi. No u mnie to wszystko słychać, nie? Włączam sobie tę audycję.
2: No nic ci nie poradzę na to, no ja już głośniej mówił nie będę. Mam zresztą drugi problem aktualnie, który muszę rozwiązać, ale nie chcę się... Kiedyś bym wam poopowiadał, ale teraz już jestem bardziej rozsądny i nie opowiadam o pewnych osobistych problemach, które się pojawiają, że tak powiem, w życiu codziennym, a których rozwiązanie pewnie by się też przydało, być może tym, którzy spotkają się z takim problemem, ale to już nie ja, to już ja już przestałem takie rzeczy nadawać i tutaj mnie, że tak powiem, paru dzwoniących i paru takich troszeczkę pewnie byście wy to potraktowali jako hejt, ja jako rozsądek po prostu nauczyło, żeby o takich rzeczach nie opowiadać, w związku z czym zachowam to w tajemnicy dla siebie. Ale no, powiem tylko tyle, jest problem, nad którego rozwiązaniem pracuję. Dzisiaj cały dzień pracowałem, mam całe ręce zresztą poklejone od tego problemu, bo jest to taki manualny problem, który się pojawił. Zresztą nie z mojej winy akurat, natomiast musiałem tutaj to podziałać trochę swoimi łapucynami i klejem, super klejem, który zresztą rozdał mi się na palce i skleiła mi się tubka z palcami, ale na szczęście mam ten taki nóż do tapet i sobie jakoś tam odciąłem, bo to cholerstwo się tak trzymało, że kurde bolało aż jak próbowałem oderwać, nie? A trzymałem tubkę, nie zauważyłem, że pociekło bokiem, nie? Bokiem nakrętki i mi się przymocowały, kurde, przymocowało mi się do palca, nie? No, zresztą teraz fajnie, bo nie mam odcisku palca. Na jednym palcu.
0: Nieprawda, kłamiesz. Nie da się usunąć odcisku palca. Gościu próbował. Nawet kwasem to robił.
2: Nie trzeba kwasem.
0: Odrośnie ci.
2: Powiem ci, jak to zrobić.
0: Odrośnie ci.
2: Odrośnie ci, ale jeżeli w dniu, w którym masz oddać odcisk, będziesz to robił, jest coś takiego jak sztuka rzeźbiarstwa w suchej glinie. Czyli glina, która prawie że wyschła. Jeżeli palcami będziesz kształtował tą glinę, pocierając, robiąc jak gdyby detale takiej rzeźby, to gwarantuję ci, że twój odcisk palca będzie tak skancerowany, jak to kiedyś mówili fiateliści o znaczkach, które są pogniecione na narożnicach.
0: Skancerowany? Chyba skornerowany. No, a nie skornerowany? Nie,
2: skancerowany znaczek to jest znaczek, który jest pognieciony. Ma na przykład zagięty.
0: To teraz tak jak Amerykanie powiem, czat. Czy to jest prawda, czat? To tak. No. To ci tak powiem, że tak w USA.
2: U nas w szkole była taka moda przez pewien czas, że dużo osób należało do filatelistyki. Tak. Kiedyś się nie było filatelistą, tylko należało się do filatelistyki. I tam były specjalne abonamenty, które rodzice płacili. Dostawaliśmy serię, ja na przykład mam piękny zestaw znaczków, które są nierozdarte, znaczy są po prostu połączone jeden obok drugiego i tworzą przepiękny obraz Jana Pawła II, żubrów, słynne żubry. Jak wpiszecie znaczek żubry, to na pewno znajdziecie na Google Image, czy tam na DuckDuck Image jako pierwsze. Tak, ja w tym czasie należałem do filatelistyki. Były specjalne albumy dla ludzi, którzy się wymieniali znaczkami, bo to była moda. Była moda na wymienianie się kapslami, puszkami, pudełkami po słodyczach i papierosach i monetami na przykład. I żołnierzykami jeszcze, bo żołnierzyki były popularne. Jeszcze resoraki, ale to trochę później, nie? No w każdym bądź razie my żeśmy się wymieniali znaczkami na pewnym etapie. Były specjalne albumy, które były po prostu okładka, dwie strony miały. A jak się otwierało tą okładkę, tak jak zeszyt ma samą okładkę bez stron, nie? To tam były te takie paseczki z folii i powkładane znaczki były. Także to był album dwustronicowy tylko i wyłącznie. I to były takie albumy kieszonkowe, które nosiło się po to, żeby się wymieniać. No i właśnie wszyscy nosili takie specjalne pensety z plastiku zrobione, żeby z takim zakończeniem bardzo delikatnym, żeby nie zniszczyć, czyli nie skancerować znaczka. Tak.
0: Powiem szczerze, że nie rozumiem, ale okej. Okay.
2: No nieważne, no znaczek to jest również obecne u numizmatyków i numizmatyków, którzy zbierają, bo numizmatyk z definicji zbiera monety, natomiast jest też numizmatycy, którzy zbierają walory papierowe, tak? To są różne walory. To są na przykład, no nie wiem, takie najbardziej popularne i takie najbardziej epickie, to insurekcja kościuszkowska czy ruble srebrem. No to są warte już w tej chwili milion za banknot, nie? Jeżeli ktoś ma z zaboru rosyjskiego 10 rubli srebrem, powiedzmy, no to za milion można spokojnie to sprzedać, taki banknot. Oczywiście zależy to od stanu, tak? No stan bankowy to dzisiaj trudno, ale jest to taka rzadkość, że naprawdę są to aukcje, które się pojawiają raz na 20-30 lat, nie? No, także jak gdzieś znajdziecie jakieś 500 zł insurekcji kościuszkowskiej, 500 jest najrzadsza. Mimożka. Tysiączki wydano aż
0: moment.
1: Siostra Marcina Chudzika. 100 zł. Na rozdziewiczenie. Jak odezwą się w tobie instynkty, to napisz do Marcina. On ci da mój numer telefonu. A poza tym 100. Wszystkiego najlepszego oraz wszystkiego, co kobie zamarzysz.
0: O cholera. O cholera. Siostra Marcina Chudzika. O kurde, to bogata. Wielkie dzięki za stówkę. No, nie spodziewałem się. Mamy już 20% karty graficznej. No, cholera jasna.
2: A ty na kartę? Ja nie widzę, bo ja oglądam ostatnio YouTube'a w 144.
0: Aż się zarumieniłem.
2: A nie, widać, że to jest 100. Tylko nie widać, co jest napisane, bo...
0: Przeczytam ci donate'a. Na rozdziewiczenie... Jak odezwał się w tobie instynkty, to napisz do Marcina, on ci da mój numer telefonu, a poza tym 100 wszystkiego najlepszego oraz wszystkiego, co sobie zamarzysz.
2: A ja bym z tym rozdziewiczeniem to poczekał do ślubu mimo wszystko.
0: Znaczy, pytanie, czy w ogóle można mężczyznę rozdziewiczyć?
2: Można. To się nazywa, Boże kochany, wyleciało mi słowo rozprawiczenie.
0: No tak, ale wiesz, kobietę, no to tak nie powiem ładnie, ale się penetruje i rozbija się to łono. Prawda?
2: Błony.
0: A u mężczyzny no to nie ma niczego takiego, więc no to tylko tak się mówi, że przestał być dziewicą, ale w zasadzie no chyba się nic nie zmieni. Ludzie mówią, że tam niby więcej testosteronu wtedy jest i że się zmienia głos i że całkowicie się inaczej. Ale ja myślę, że to jest trochę taka bójda, bo dużo
2: ludzi... Dreszcze ci znikną. O, przykładnie.
0: Ja myślę, że to jest bójda ludzi, którzy po prostu wcześniej się żenili i może dopiero wtedy no, nie wiem. Nie wydaje mi się. Kurde, ciężko w to mi uwierzyć, bo jeszcze u kobiety rozumiem, bo to ma jakiś fizyczny aspekt. Ale różnica... No tak powiem kolokwialnie, zjechania sobie na ręcznym a zrobieniu z kobietą, no to jedynie taka, że są feromony? No kurde, wiesz, te opary z ciała, które się mieszają. A to też jakoś działa niby.
2: To jest troszkę bardziej skomplikowane. Muszę tutaj opowiedzieć pewną historię mojego kolegi.
0: Twojego kolegi?
2: Opowiada.
0: Tego kolegi?
2: Nie, to nie jest mój, to nie jestem ja, tylko mój kolega, który był w mojej pierwszej pracy i opowiadał o pewnej przygodzie z kurewką, ale to nie na urodzinową audycję, to jest bardzo takie świńskie, niektórzy by mogli od razu odejść od głośników. Paskudna sprawa, paskudna, ale się śmiałem z tego strasznie, bo sytuacja była dosyć komiczna. Kiedyś wam indziej opowiem, jak sobie o tym przypomnę. Przypomnijcie mi, że taką miałem o kurewce i o, i o, jak on się nazywa, Mundku, i o Mundku opowiedzieć. Notabene po pijaku podobno to robił, ale...
0: El Mundo, El Mundo. No. Nie, nie mogę. No
2: w każdym razie historię.
0: Piątym też.
2: No, to akurat z Choszczna znam. No, ale to już Jezu, to nie ważne.
0: Znasz Choszczno, a wiesz, że to prawie największy jakby...

0: punkt mi na kawę.
1: Ale jeśli, wiesz co, jeśli chodzi o hosz, no jako takie, to ja je bardziej pamiętam z lat 80. i do wczesnych lat 80. chyba jeszcze przed stanem wojennym. Tam jakoś tak w okolicach się bywało. Z chłopakami ze wsi, z sąsiednich także. No tam były takie tam przygody, właśnie niedaleko Chosz, no powiedzmy tak w promieniu 5 kilometrów mniej więcej. No bo to jest takie miasteczko otoczone wsiami.
2: Leonard, 10 zł. Zdrowia, szczęścia, pomarańczy, niech ci krawiec walca tańczy, buźka mrugająca okiem.
3: Zdrowia, szczęścia, pomarańczy, niech ci krawiec walca tańczy. 10 zł. Dzięki wielkie, Leonard. Dzięki wielkie. Masz kontynuować.
1: Tutaj pytanie padło takie, na które jest bardzo trudno odpowiedzieć. Albo to mężczyzna może wiedzieć, nie ma dzieci. Nie wiem.
3: Ile dzieci ma mężczyzna? Ile ma mieć? Ile dzieci ma etam? Jak to się... A, takie pytanie. A to nie? To ja nie wiem.
1: No, no potem facet może wiedzieć, ile ma dzieci.
3: No właśnie, a skąd wiadomo, ile tam... Ile? No, no nie, nie z jedną się chodziło, a tam etam taki playboy. On nie wie.
1: Znaczy... Ja bym się nazwał boy bez tego play, ale okej. Okay. Albo sam play, nie? Jak już
3: Amiga boy. Proszę, tak patrzę się na...
1: Nie, ja głównie grałem na Atari. Na Amidze już prawie nie grałem. Ja właściwie prawie...
3: Atari? Co pan? Amigę, ja nie jestem rolnikiem.
1: Ale to jest Atari ST, ja miałem 800 XL. Nie, ja jak dostałem Atari w 90 roku, to ja od razu do pracy poszedłem, nie?
3: Przez Atari także, był kraj gier komputerowych, także firma nie ma
1: no, podobno historii. Zakopali. Zakopali podobno gdzieś na pustyni tej tam...
3: No oczywiście.
1: Daleko Las Vegas. Las Vegas i to chyba była gra E.T. czy Indiana Jones, już nie pamiętam.
3: E.T.
1: I ktoś to znalazł. I ktoś to znalazł niedaleko jakiegoś krateru, bo tam też gra... przeprowadzali próby.
3: Ale bądźmy szczerzy, ta gra nie była tak dziadowa, jak oni ją... piszą. No wydaje mi się, że taka średnia gra, ale nie była taka koszmarna. To jest taki...
1: Znaczy w ogóle dla mnie to jest dziwne, słuchaj, że wyprodukowano grę i to na kartridżach, bo to była chyba, zdaje się, wersja kartridżowa tej gry, czyli już pamięci poszły, tak, obudowy poszły i je zakopali. No przecież wystarczyło redystrybucję zrobić.
3: No ale może nie mieli miejsca, jakąś. Może magazyny im ten...
1: Nie wiem, jakoś takie... Ja myślę, że to może być historia w dużej mierze naciągana, żeby przyciągnąć giercmanów w erze kryzysu gier komputerowych, bo pamiętajmy, że kryzys gier komputerowych to było zanim w Polsce pojawiły się domowe komputery, bo u nas się pojawiły tak mniej więcej, kiedy niejaki pan Kwaśniewski, tak, to ten z tych Kwaśniewskich, był ministrem komputeryzacji. To się chyba tak nazywało. Komputeryzacji szkół, czy ministrem edukacji komputeryzacji szkół?
3: Cyfryzacji chyba.
1: Nie, cyfryzacji to wymyślono dopiero, to był Boni się pojawił, to już lata 2000, ale ja mówię o momencie, kiedy pan Kwaśniewski był na okładce Bajtka. Zresztą z Spektrum. Tak, to chyba za jego czasów, nie chcę go tutaj pomawiać o akurat tą czynność, ale być może to właśnie za jego czasów do składnic harcerskich trafiły dwa systemy komputerowe. Jeden emulujący Spectrum, czyli Timex 2048, a drugi z systemu MSX, bo taka była współpraca krótka między składnicą harcerską a firmą Spectra Video, konkretnie model Express 738 albo 28, już teraz nie pamiętam dokładnie, z wbudowaną stacją dysków 3,5 cala.
3: Ja już chyba...
1: To było w tej nowości.
3: Ja to już zacząłem, tak nie... Czy polałem sobie kieliszek, leży, zaraz go tutaj powiedzmy w dziób, jak to powiedział
1: Kwaśniewski. To ja wezmę wodę mineralną, bo mam w szklanej butelce.
3: Co pan Kwaśniewski?
1: Mam w szklanej butelce. Posłuchaj. Stukam o kufel, na którym jest napisane tata. Dostałem go na dzień taty. Kufel.
3: Ja niestety nie mam o co stukać. Wszystko mam z drewna i papieru.

0: No ja mam szklany, kupili mi na dzień ojca, niedługo też mam urodziny, także ja już niestety, ja odwrotnie prawie do ciebie, bo mam 52, chociaż ja mówię, że mam 52, bo ty skończyłeś dzisiaj 26, tak?
1: Tak, 26, także...
0: No, czyli od jutra masz 27, bo wiesz o tym, że ludzie się mylą, mówiąc, że... No. Mieli ten, przecież sama nazwa mówi skończyłem,
1: no ale...
0: 26, czyli miałem 26.
1: Ale przeżyłeś.
0: A,
1: ale
0: zaczynam.
1: Poczekaj. Miałbyś rację, no ale kończysz zerowy rok czy pierwszy rok?
0: Pierwszy rok, ale mam przez ten cały rok.
1: Kończysz rok.
0: Tak, ja wiem, ja to rozpatrywałem bardzo długo, dopóki kiedyś nie zapytałem się matematyka. Matematyk mi powiedział, mówi tak, słuchaj stary, jak masz 51 lat i 10 czy 11 miesięcy, no ja mam już prawie 12 miesięcy, to jak zaokrąglisz? No zaokrąglę do 52. To jest oczywiste, tak? Bo zaokrągla się od 0,6 w górę zawsze. Także czy w przypadku powiedzmy tych 12 miesięcy, bo to jest system dwunastkowy, notabene nie jest to taki żaden dziki system, bo kiedyś systemem dwunastkowym posługiwał się monetaryzm w Polsce. Tak, kiedyś nie było 10 groszy, tak jak teraz, 5, 10 i tak dalej, czyli jedynka, dwójka, piątka i dziesiątka. Kiedyś były zupełnie inne monety. Kiedyś była moneta półtorak, trojak, szóstak i dwunaściak.
1: Poczekajcie. Odpowiem czatowi, czy ja tam to mój zaginiony ojciec, to odpowiem wam taką ciekawostkę, mają bardzo podobne hobby i jest związane z koleją.
0: To znaczy ja i ojciec chciałem powiedzieć, Boże, i ojciec Briana. Nie, dlaczego mi Brian wyskoczyło nagle w głowie. Dzisiaj chyba jakiegoś Briana spotkałem. Tak, spotkałem dzisiaj Briana, rodzinę ukraińską dzisiaj spotkałem, która się zachwycała torami, które kładą na naszym osiedlu, na wszystkich możliwych ulicach kładą tory. No, także całe osiedle 40-tysięczne jest jakby odcięte komunikacyjnie. No i właśnie taki chłopczyk szedł, no ja to zawsze mam śmiałość do obcych ludzi, zacząłem z nimi gadać sobie tam, nie? Że tam tory, niech popatrzą, jak te tory są kładzione i w ogóle, bo robią fuszerkę niezłą tutaj, ale mniejsza o to. To jest moje zdanie. Mhm. Natomiast oni twierdzą, że robią to prawidłowo. Nie jest to prawidłowo, jest to źle zrobione, ale dobra, okej. Okay. No i tam zacząłem pytać się, czy może chłopiec się interesuje kolejkami, jak to tam u nich z kolejkami, okazało się, że to samo. Piko było popularne, chociaż Rosjanie też produkowali swoje kolejki, ale u nich były popularne Piko i Mechano, czyli wtedy jugosłowiańska, obecnie chyba słoweńska firma. No i tak się pytam, mówię, czy może zbiera, czy coś. Oni mówią, że nie stać ich, bo teraz jakiś tam zestaw sobie oglądali, teraz są te zestawy cyfrowe. No i tam 5 czy 6 tysięcy kosztował ten zestaw, taki duży zestaw z dwoma pociągami, i sterownikami i dekoderami, nie? Strasznie drogie pieniądze to kosztuje. No tak jak za komuny w tych relacjach mniej więcej tak samo to wygląda dzisiaj, nie?
1: Chciałem coś powiedzieć dla Chrisa. Jak chcesz, żeby było ciszej, to trzeba donate'a dać, ale minimum 200 zł. Nie, to już się nie bawię w to, bo jest git. Ja sam przesłuchiwałem się, także ja już nie łapię się na te bejty. Także nie
0: przerażające nie jest to, że
1: ale dobra, w czasie dobra, wczoraj pani... Dobra. Ja muszę...
0: W czasie wczoraj pani powiedziała, że przyszła do niej klientka z rana i dała jej 200 zł.
1: Etam. Bo ja tu muszę, nie wiem, toast za siebie złożyć, pomimo, że nie mam już urodzin, ale mam urodziny, to imprezę urodzinową.
0: Czyli to... Dobrze, to ja skorzystam z okazji, założę kapcie i pójdę zamknąć okno, bo to nie chodzi o to, że to jest za zimno, bo jest za gorąco, tylko po prostu wczoraj...
1: A to ty nie chcesz napić się wody za mnie?
0: Bzykał tutaj. Co?
1: Piccolo? Wody? Coli?
0: Gdzie mam kapcie?
1: Co, nie chcesz tostu?
0: No i coli ja nie mam. Ja mam tylko wodę mineralną gazowaną, ale zapomniałem o tym, że mam otwarte okno, a te cholery tutaj wlatują.
1: Dobra.
0: Bo czują świeżą krew.
1: To
0: czy moją krew? Muszę je przymknąć to okno.
1: To ja składam toast za siebie i w sumie co? ja nie będę tutaj sobie życzył zdrowia, to życzę wszystkim zdrówka. Także zdrowie.
0: Jak to mówię, rosanie na zdrowie. Na zdrowie. Żeby Bóg tobie dał zdrowie.
1: Jezu.
0: No to po ukraińsku akurat.
1: Kurde, nie lubię wody.
0: Powinienem powiedzieć.
1: Nie lubię wody. Nie, to jest jednak.
0: Dobra.
1: To jest jednak alkohol, co alkohol.
0: No nie, widzisz, to jest jednak tak.
1: Ja nie mogę pić alkoholu.
0: Podstawowy błąd, którego ja się nauczyłem popełniać. Jeżeli już nie lubię, to tego nie robię po prostu.
1: Nie, problem.
0: Jak nie lubię pracować, to nie robię tego.
1: Problem alkoholu jest taki, że jest alkoholem. Nie wiem. Ja nie lubię tego smaku wódki, ale podobno tak słyszałem, że wódki się nie pije dla smaku, tylko po prostu się opije.
0: Znaczy, no ja krótko kiedy piłem i wpadłem w alkoholizm po 2 tygodniach. Zresztą tą historię opowiadałem tyle razy, że nie będę się powtarzał, to powiem tak, że ja po prostu po alkoholu miałem ochotę wydawać pieniądze, nie? Od razu na Allegro w Leści, kurde, wydawać je na bzdury, których normalnie bym nie kupił, nie? Albo na takie rzeczy, które mi się podobały i normalnie bym nie kupił.
1: Powiem tak, nie kłamię, nie lubię wódki. W sensie, nie wiem, to jest we mnie we krwi taka opcja. Znaczy, teraz już jest wódka we krwi. Ale ja ogólnie miałem też zawsze problem z alkoholem, że alkohol miał... Znaczy, odrzuca mnie trochę, po prostu. Ma po prostu...
0: Jesteś, że tak powiem, typowym przedstawicielem gatunku człowieka, który kontestuje hasło wódka twój wróg, więc lej ją w mordę.
1: Dokładnie. Tak? Nie, ja chyba zaraz pójdę po tego Jagera, bo... A mówię, dobra, tak...
0: Jager to mój pies. Skąd masz Jagera?
1: Nie, bo tak zawsze było, że...
0: Wiesz, dlaczego Jager?
1: No. O, już
0: od tego alkoholu właśnie.
1: Już zaczynam bredzić. Jeden kieliszek i człowiek już odlatuje, a przynajmniej ja. Powiem wam, że jak ja bym 3 kielony wypił w tym momencie, to ja już bym w ogóle gadał jak jakiś pokiereszowany.
0: Także... Wiesz, dlaczego mój pies się nazywa Jager?
1: No dlaczego?
0: A bo moja córa jest miłośniczką Jagermeistra.
1: Okej.
0: No, no bo ojciec abstynent, dziadek abstynent, ale pradziadkowie obaj lubili sobie dać ten. No i w trzecim pokoleniu zawsze się pojawia to samo. Niepodobno tak jest, że te upodobania się pojawiają. A moja młoda sobie w palnik lubi dać czasami. Czy teraz już mniej, bo już dojrzała. Ale kiedy była młodsza, zdarzyło jej się wypić połówkę. Ledwo na nogach stała, ale jeszcze niosła koleżankę do taksówki, nie? Także ja bym z nią w konkurs w piciu nie szedł na pewno. Tym bardziej ja, który w ogóle alkoholu nie tyka od... O Jezus Maria.
1: Ja mam ten problem.
0: Nie pamiętam.
1: I mój problem polega na tym, że ja wylewam za kołnierz. Bo po prostu często jak jestem na imprezach, to przymuszają. Znaczy, jest taka presja społeczna, żeby pić, a ja po prostu nie lubię dużo pić. Mogę wypić jeden, dwa, nawet 3 kieliszki, ale ja nie lubię dużo pić. I ja mogę napić się symbolicznie za zdrowie, za, jak to się mówi, za solenizanta, za ślub. Bo to jest kultura. Kultura tego wymaga, żeby ten toast znieść. Ale jak ja mam się nawalić jak ta świnia, a potem pod stołem tańczyć poloneza. Nie, dziękuję. Ale jak ktoś lubi, zapraszam. Można się dzisiaj uwalić, jak świnia. Także
0: ja mam lifehacka dla ludzi, którzy nie lubią, a muszą jakoś chodzić i siedzieć przy stole z rodziną. To jest to, że siadasz, mówisz, oret, jak mi dzisiaj łeb boli, bierzesz 2 ibuprofeny. No i wtedy jak ci podają wódkę, to mówisz, sorry, no ale ibuprofen wziąłem, no nie chcecie, żeby...
1: Ale nie, ibuprofen właśnie można pić po alkoholu, to paracetamol.
0: Nieprawda.
1: Paracetamol.
0: Nieprawda.
1: Myślisz o paracetamolu.
0: Nie, ibuprofen również nie można pić alkoholem. Efekt może być... znaczy powiem tak, i w jednym, i w drugim przypadku to zależy od człowieka, tak? Są ludzie, którzy jedno wezmą i ten, a w ogóle paracetamol osłabia organizm. To nie wiem, czy o tym wiecie, dlatego pewnie go zalecali w czasie tej tak zwanej zarazy. Otóż należało brać oczywiście ibuprofen, a nie paracetamol. Paracetamol działa jedynie przeciwbólowo. Natomiast ibuprofen jest i przeciwzapalny, i przeciwbólowy. Zawsze lepszy będzie ibuprofen pochodny ibuprofenu jak paracetamol, ewentualnie naproxen, no, ale to już jest bardzo, bardzo silny lek.
1: Tak jeszcze powiem, że jak ktoś tutaj chciałby jakieś inne rzeczy usłyszeć oprócz mnie lub Etama, no to zapraszam. Można dzwonić i można porozmawiać na różne tematy. Ja w ogóle miałem taką opcję awaryjną, że gdyby nikt nie zadzwonił, to bym po prostu czytał wiadomości i robił przegląd wiadomości lokalnych. To w sumie nie...
0: A niewiele brakowało, bo ja już się kładłem spać, znaczy poduszkę oparłem sobie o komputer, ten dla ciebie. Kiedy ja się za to zabiorę, nie wiem, bo ja mam w tej chwili po prostu inne zupełnie rzeczy, ale to sobie stoi. Jest umyty i tak duży sukces. No. Ma w środku dysk twardy. Nie zdecydowałem się na kartę jeszcze graficzną, bo tam karty graficzne. I bym musiał zrobić kiedyś filmik, jakie karty graficzne znalazłem. Około 16 znaleźć.
1: A ja słyszę tu... Słyszę ptaki. Słyszę naturę.
0: Ćwirkuje.
1: Jakiś... Chyba Chris jest w jakimś parku, albo łączy
2: dobrze,
1: się.
2: Dobry wstęp, dobry wstęp. Także witam wszystkich, witam.
1: Cześć, Chris.
2: Tam się rzadko rzadko się zjawiam, ale siedzę sobie, nic nie robię. Ptaszki śpiewają. Etam nawija o tym samym od lat. Zresztą ja tego i tak tych wszystkich tam nie rozumiem, o co się rozchodzi z tymi komputerami i tak dalej. Przeskoczyłem tą dekadę, czy dwie dekady i zostałem takim burakiem komputerowym. Tyle, co potrafię włączyć myszkę i to by mi wystarczy.
1: Bardzo? Także... Bardzo dobrze. Ja uważam, że nie... Znaczy, nie wszyscy muszą być geekami, a... Powiem tak, kontakt z rzeczywistością jest ważny, szczególnie jak słyszę tutaj te ptaszki, to aż serduszko się otwiera. O, jakiś park pewnie, tak?
2: Ja miałem taki urge. Wiesz, co to jest po angielsku?
1: Tak.
2: Tak. Opanowała mnie gra Nintendo. Jak miałem tam, nie wiem, 30 parę lat. To był 2000 rok. Nintendo wtedy weszło z tym Mario, coś takiego, co nie? I grałem namiętnie, nie wiem, przez jakieś pół roku, może niecałe. Jechałem z dziećmi na wakacje, dzieci jeszcze były małe. Miały tam 5-6 latek, a ja kurczę, te zabawki w rękę i walę w Nintendo, żeby tego smoka tam spotkać w 12 tam odsłonieć, czy jakoś tak to było. Bo ileś tam plansz trzeba było przejść. Wiecie co? Doszedłem do tej 12 planszy, tego smoka zniszczyłem i grę odłożyłem. Od tej pory nie gram w żadne gry. Jak słyszę, jak wy rozmawiacie często o tych grach, po prostu nie wiem, jakieś tam Fortnite, jakieś coś, nic mi to nie mówi i nawet nie chcę, żeby mi to coś mówiło. Bo to po
0: Masz
2: prostu
0: prawie
2: jest
0: dokładnie
2: też...
0: tak samo jak ja. Wiesz,
2: to jest zabijanie czasu.
0: Z tą różnicą, że ja na chwilę wróciłem, gdy mała była mała i tam ją wciągnąłem w parę gierek właśnie z tych czasów, moich czasów. Takie te gry były takie bardziej delikatne. Takie, ta grafika była
2: nieszkodliwa.
0: No, dokładnie. No, ale skończyliśmy na pewnym etapie, a potem ona sama zainteresowała się grami, to typu Amnezja, czyli największe horrory z silnikami graficznymi, już takie te nowoczesne. Ale ja się w to już wciągnąć nie dałem.
2: Tak samo miałem z hazardem. Kiedyś byłem w Atlantic City. W dzielnicy seksu i biznesu. Zagrałem coś za $20, tam wygrałem, nie wiem, 40 czy 50. Wygrałem, a za chwilę przegrałem. I od razu mi zaskoczyło. O nie, to nie. To tak nie może być. Po prostu... Taka się adrenalina w tobie wydziela, że nie jesteś w stanie się opanować, żeby nie grać dalej. I to jest właśnie ten pierwszy moment, gdzie należy to zwalczyć, bo inaczej to cię osiądzie i tak już z tym zostaniesz na całe życie.
0: Zawsze chcesz się odegrać, nie? To jest takie w ten.
2: No to
0: ja miałem to samo z córą, wiesz?
2: Niby nauk hazardu jest gorszy niż, nie wiem, alkoholizm, czy narkotyki, czy cokolwiek innego, bo ludzie potrafią swoje, wiesz, majątki sprzedać, żonę, dzieci i tak dalej, żeby się odegrać. To jest nierealne.
0: Zgadza się. Zgadza się. Powiem ci, że miałem to samo z córą, tylko że w odwrotną stronę, bo nas wyrzucono z centrum handlowego, znaczy wyrzucono to może za duże słowo, po prostu wyproszono od automatów, stanął właściciel automatu, w ręce wziął pod siebie i myślał, że się będziemy bali. A ja oczywiście stanąłem koło niej i kazałem jej grać dalej, bo mieli takie automaty, takie, wiesz, różne, z taką łapą, którą się przesuwa.
2: Jednoręki bandyta, tak? Jeden.
0: No coś w tym rodzaju, ale był taki jeden, który był dosyć specyficzny. Mianowicie najpierw jechało się takim patykiem, jechało się poziomo, a potem drugi przycisk go zatrzymywał i przesuwał w pionie. I były takie dziurki zrobione w ścianie, malutkie dziurki, które były niewiele większe od tego patyka i trzeba było w odpowiednim momencie puścić ten drugi przycisk i ten patyk wjeżdżał i jeżeli trafił w tą dziurę, to wysuwał nagrodę. A moja mama miała taki refleks, że po prostu prawie za każdym razem trafiała tą nagrodę. A koszt tego było 5 zł za jedną próbę.
2: Tak, to jest...
0: Wysunęliśmy wszystkie nagrody do ostatniego piętra, gdzie już były kamery, konsole takie za całkiem dobre pieniądze i w tym momencie zainterweniował właściciel.
2: No
0: i
2: tak,
0: powiedział coś
2: no...
0: takiego, dziewczynko, ty już wygrałaś. Odejdź.
2: Okej, słuchaj. Jak ja jeździłem, jeszcze dzieci były małe, jeździłem na Florydę, tam do tych różnych atrakcji, Orlando, Tampa, w sumie w Orlando jest większość tych atrakcji, SeaWorld, Universal Studio, Mickey Mouse, tam gdzie nakrywali te Magic Kingdom, właśnie Magic Kingdom, i też tam na przykład była strzelnica. Na tej strzelnicy nawet ślepy by nie trafił. Tak było to łatwe. Rozumiesz? Po to, żeby w jakiś sposób człowieka skorumpować. Ogarnąć jakimś właśnie chcicą za czymś łatwym. Coś w tym rodzaju. Bo ja pamiętam, jak jeszcze byłem gówniarzem, miałem tam, nie wiem, 10-9 lat, to przejeżdżała takie strzelnice. Pamiętasz? Przyjeżdżała strzelnica.
0: Tak. Kwiatuszki na zapałkach.
2: Tak, na zapałkach i trzeba było w tą zapałkę trafić. Naprawdę była sztuka, żeby w tą zapałkę trafić. Nie było takie łatwe. A tutaj, jak ja byłem na podobnej strzelnicy w tym, w Orlando, w Stanach, ślepy by kurczę trafił.
1: Okej, panowie, możecie na chwilkę jeszcze sobie pogadać. Ja dosłownie skoczę na pół minuty i już wracam.
2: Okej, wracaj Gambo, bo I want to speak to you in English.
1: To za pół minuty dosłownie pogadamy. Momencik.
2: Dasz radę?
0: No w każdym razie ten. Ja te strzelnice pamiętam w takich wozach były na kółkach, na takim podwyższeniu się stawało i dawali właśnie tą dubeltówkę, to były te tak zwane strzelby łamane, tak, na pół. Wkładał tam, śrucik.
2: To raczej wiatrówki, śrucik nie
0: wkładał. Tak. No, to
2: tak zwane... wiatrówki, no po prostu.
0: Na sprężynę były w każdym razie, no, naciągano. No i pamiętam, że przy kwiatkach już doszedłem do takiej wprawy, że potrafiłem na 3 strzały, bo się kupowało 3 strzały, zestrzelić 2. To były takie moje najlepsze wyniki. Natomiast obok była bardzo ciekawa konstrukcja, mianowicie to był taki podest z metalu, to było nieduże wielkości, ja wiem, taki sześcian 30 na 30 centymetrów, może nawet mniejszy. I tam była postawiona kulka, taka zwykła kulka jak do bilarda, nie wiem jak to powiedzieć, tyle tylko, że o małej średnicy około centymetra z metalu. I na końcu tego sześcianu, nieco pod górkę trzeba było tą kulkę trafić, bo ona była lekko pochylona, to było, była dziurka. I trzeba było strzelić tak, żeby ta kulka wleciała do tej dziurki, a nagrody były naprawdę przednie, bo to był zestaw kolejki elektrycznej albo komputer Commodore, pamiętam, był do wygrania.
2: No to właśnie.
0: Chyba za 2 trafienia. Tylko był jeden problem. Kiedy ja ustrzeliłem już te kwiatki 2 na 3, to już byłem przekonany, że z tą kulką to ja sobie poradzę w trymiga. Tylko facet zabrał mi błyskawicie tą strzelbę, z której strzelałem do kwiatków i dał mi inną strzelbę. Ja z tamtej strzelby w ogóle w kulkę trafić nie mogłem.
1: Ustawione.
2: Każda strzelba musi być przestrzelona i sprawdzona przez właściciela. Zresztą ja mam kilka sztuk broni. Kilka sztuk broni, jak się wybieram na strzelanie, to ja muszę je przeczyścić i tak dalej, zweryfikować, jak zajadę strzelnicę, czy nie odbiegają od normy. I na każdej spluwie jest luneta, którą taki się plastik na górze odkręca i tam się poprawia. Tak, tak dla bardziej tak. Dociekłych. No, wy akurat wiem, że
0: musisz mieć dobrą kolimację. To się nazywa tak, kolimacja tak. Sosią strzału, dokładnie. I, tak, zobacz, i to, wtedy można popatrzeć po zbieżności na tarczy na przykład. Nie,
2: tak, wiesz, strzelasz, oddajesz 3 strzały i widzisz, że one się umieszczą. Jeżeli dobrze strzelasz, to te 3 strzały nie powinny być dalej od ciebie niż 1 centymetr.
1: Ale większość chyba lunaparków, takich rzeczy, ogólnie to się nazywa carnivals, no to one są ogólnie ustawione pod zarabianie hajsu. No te bogatsze, te bogatsze jeszcze, jak Disney czy Universal, nie, jak mają te swoje, to tak, ale jak to jest taki typowy cyrkowy właśnie carnival, albo tam inne rzeczy takie, tak, tak. No to wszystko będzie pod hajs i tam będzie praktycznie, oczywiście, prawie w ogóle nie dało się wygrać.
2: Słuchaj, cały Disney Park all over the Florida jest nastawiony na zarabianie i to, co oni wydają na te nagrody, to dla nich to jest jakby splunąć.
1: No tak, tak, oczywiście.
2: Niech wszyscy wygrywają, nie ma problemu. Jak to w amerykańskiej szkole. Każde dziecko jest najlepsze, każde w wyścigu wygrało, każdy dostaje puchar. Każdy dostaje puchar za nieostatnie miejsce. Tak to jest.
0: No właśnie, to jest psucie charakteru, bo w prawdziwym sporcie mamy przecież nie sportowców, a zawodników, czyli wszyscy zawodzą, a jeden wygrywa. No.
2: Jak teraz wszyscy wygrywają.
1: Właśnie,
0: no, to zgadza się.
1: A tutaj Chris chciałeś porozmawiać po angielsku, ale ja się boję, że tutaj nocne radio, wiesz.
2: I'm not gonna bother you too much. Just tell me how you learn English. Have you ever been in other country than English speaking country?
1: No, I was never in the country that was speaking English.
2: Your accent is very fine. It sounds like more like an English accent.
1: Yeah. I am a little bit more on the, you know,
2: on that side.
1: Fish and chips, and not the French fries. I'm more of a I'm gonna buy a packet of crisps. And have a bottle of water. Yeah. Water.
2: I'm very happy to hear that, because I know. I remember when I went to Poland like 10 years ago, and I met some young people like in their teens, and I was surprised. They had better English than me.
1: No tak, no właśnie ten angielski to jest właśnie taka rzecz, która w Polsce coraz bardziej się rozwija. I ten język to jest powiedzmy drugi nasz język. Ja już powiedziałbym, że połowa Polaków przynajmniej na tym komunikatywnym...
0: Nie, jest ukraiński.
1: A no tak, trochę. No ale tak mówiąc szczerze, dużo osób coś tam zrozumie, coś się dogada. Także ten angielski jednak na wysokim poziomie stoi w Polsce. Dobra.
0: A ja wszystko rozumiem, co wy mówicie. Co wy mówiliście, tylko ja bym się nie odważył mówić, bo mi jest stres straszny. Znaczy, jestem osobą rosyjskojęzyczną, ale po prostu angielski rozumiem. Nawet 3 razy podchodziłem do nauki.
2: Okay,
0: natomiast
2: fine,
0: mam
2: fine.
0: Problem.
2: Take it easy. Hold on. Hold your horses. Gombo, so you know the language. Are you listening to any broadcasters from the West?
1: Of course, but they are really political, so I'm not gonna get into that.
2: Oh, okay, fine. I'm not gonna bother you no more.
1: I will say this. Red pill.
0: Zrobimy mały test z tłumaczeniem. Tutaj jakby pewnie, może Krawiec by tutaj fajnie to zrozumiał. Mogę spać bez Jaśka, Jasiek. Jak to przetłumaczycie? Ja nie mogę spać bez Jaśka, Jacek bez Maryśki, po amerykańsku. Nie mogę spać bez Jaśka, Jasiek bez Maryśki.
1: Ale jakiej Maryśki?
0: No właśnie, I can sleep without Johnny. Johnny can sleep without marijuana, da? Da. Yes.
1: Tylko bardziej to mówią na to trawka, po prostu. Oni mówią na to weed, czyli trawka.
2: Wiadomo, nie, że są takie... Są zwroty nieprzetłumaczalne i tak dalej. To jak oglądam na przykład, ja nienawidzę, jak oglądam filmy na internecie angielskojęzyczne, a ktoś podłoży dubbing. Po prostu wyłączam film, żeby nie wiem, jak był dobry i jak go lubię. Jest nie do przyjęcia. Dubbing jest tragiczny.
0: No niestety w większości państw europejskich jest obowiązek dubbingowania filmów. Tylko w Polsce jest tylko także napisy albo lektor. Natomiast nawet na wschód od nas, czyli w Rosji, Ukrainie, to tam ja na przykład mam w tej chwili serwis taki rosyjski, bo nie mogę niektórych filmów znaleźć. To jest pełnometrażny kinoteatr tak zwany i tam są filmy, które mnie interesowały z fantastyki, bo Rosjanie dobre filmy robią. No i powiem szczerze, że one są wszystkie tłumaczone na rosyjski, nie? Po prostu tłumaczone w sensie dubbingowania.
2: Jest strasznie, kilka filmów. Ja lubię takie filmy fantasy albo te science fiction. Mi jest taki Woskresenie czy coś takiego. To jest fajny film.
0: Salut jest bardzo fajnym filmem z fantastyki. Co ja ostatnio oglądałem? Mira. Bardzo fajny film. Nocny dozór i dzienny dozór, czyli nocna straż i dzienna straż. Bardzo dobre filmy science fiction.
2: Ale mają napisy
0: jest trailer, jest We po angielsku.
2: Ale czy mają napisy angielskie?
0: Jeszcze jakiś taki film ostatnio był w dwóch częściach, też science fiction i zrobiony też bardzo dobrze, jeśli chodzi o specjalne efekty. To był chyba Attraction po angielsku się to nazywało. Ale rosyjskiego nie pamiętam tytułu. Attraction.
2: Ja wiem, że filmy z tamtej, za tamtej żelaznej granicy, czy tam są bardziej realistyczne, bo amerykańskie filmy o wojnie są, nie powiem, też dobre. Na przykład ten o tym żołnierzu, który nie chciał strzelać, a wszystkich wynosił.
0: Szeregowiec Ryan. Tak?
2: Nie,
1: to była o tym medyku, medyku mówisz?
2: Nie, o tym medyk to właśnie. Hacksaw Ridge.
1: No, widziałem.
2: Hacksaw Ridge, tak.
1: Widziałem.
2: Dobry film, nie można powiedzieć. Nie?
1: Bardziej biografia, bardzo, nie?
2: Tak, podobnie taki człowiek był, zdarzył się tutaj. On tam był oczywiście do jakiejś sekty chrześcijańsko-podobnej w Ameryce. Ich tutaj jest do cholery i trochę.
1: Mormoni?
2: Nie, on nie był z Mormonów. Tam siódmy dzień Adwentystów, coś takiego.
1: Ojej, baptyści.
2: Baptyści, oni mają to, że nie mogą brać broni do ręki.
1: Powiedz mi, ja się tak ciebie zapytam, ty możesz głosować? Masz prawo głosowania w USA?
2: Kurczę, głosowałem dwa razy i chuj z tego.
1: No wiadomo, tak ale to tak jest, wszędzie. I powiedz mi, którego dziadka będziesz wybierał?
2: Wiadomo, że dwa razy głosowałem na Trumpa. W tej chwili też na Trumpa, bo w sumie nie ma niby innego wyboru. Z tym, że jest problem z Trumpem, pomimo to, że jestem mocny redneck, powiedzmy.
1: Shotgun w szafie?
2: Nie, to wiadomo, te rzeczy wszystkie są, ale to i tak nic nie pomoże, jak będzie jakaś większa granda w Ameryce.
1: Są różne opinie. Ja mam kumpla z... Nie Kansas, czekaj, mam tu zapisane gdzieś. Kurczę. Wisconsin.
2: Wisconsin to jest niebieski state.
1: On jest... Kurde, bo on jest takim redem typowym. Nie wiem, czy on jest właśnie... Ale to gdzieś będę... Mogę to zaraz sprawdzić, a to jest mało istotne. W każdym razie on mówił, że według niego tam ludzie w USA się sprzeciwiają właśnie aktualnej władzy, szczególnie wojsko i tak w sumie... że może dojść do jakichś tam zamieszek faktycznie, jeżeli tam Biden będzie kontynuował różne rzeczy.
2: To macie przykład z Francji, z wyborów we Francji. Tam są dwie tury. Pierwsza tura wygrała Le Pen, a później po drugiej turze Le Pen była na trzecim miejscu. tam wybory są tak zorganizowane, tak jak w
1: Polsce. Poprawię się. Nie Wisconsin, tylko Minnesota. Tak, ja te rzeczy mylę.
2: Minnesota jest trochę bardziej konserwatywna, no, ale też podupadła. Z tego czasu gubernatorem Minnesoty był Jesse Ventura. Jesse Ventura, taki gościu, fajnie zbudowany, z długimi białymi włosami, bo już on był starszy. On tam nawet występował w tym takim tasiemcu amerykańskim View, widok jakby, z tymi czterema pizdami, że tak powiem. Między tam występuje Whoopi Goldberg, ta czarna, która się w pewnym momencie życia przejęła judaizm. I ona tam wszystkie polityczne wiadomości nam bieżąco komentują. Oczywiście w jednym tylko i wyłącznie kierunku. I on tam z nimi wystąpił i on tam wspomniał o tych takich rzeczach, jak na przykład prowokacja w Zatoce Świn, wspomniał o Pearl Harbor, też oczywiście posła.
0: On taki spiskowy zawsze był, nie? Trochę taki spiskowy.
2: Tak, on jako pierwszy zrobił wywiad z tą doktor Leibow w 2009 roku, która przyleciała z Kostaryki na lotnisko w Teksasie, nie wiem jakie dokładnie miasto, i wtedy już mówiła o tym, że nastąpi taki czas, że zostanie ogłoszona pandemia i w wyniku tej pandemii ludzie zostaną zmuszeni, znaczy wystraszeni, do tego, żeby tym się tam poszczepić i tak dalej. O tym wiadomo, że nie wolno gadać. Mm-hmm. Ale to ja o tym wiedziałem w 2000, znaczy od kupę lat, że tak, coś takiego będzie. I teraz straciłem wątek.
0: No w Stanach to się tak zaczęło na ostro 9-11, nie?
2: 9-11, przełomowy, nie? Wiadoma sprawa, no, jak żyli samolot w Smoleńsku, samolot w Smoleńsku załatwia jakaś tam brzoza, a w September 11 statek, znaczy samolot przebija budynek na wylot, coś nie tak. Ja robię w construction, znaczy robiłem w construction, teraz tak takie rizy.
1: Ale czy warto jakby te rzeczy teraz dekonstruować? W sensie, ja rozumiem, bo ta cała sytuacja była taka kontrowersyjna. Tak.
2: Słuchaj, warto, bo do tej pory ludzie są, do tej pory ludzie nie zdają sobie sprawy, w jakim zakłamaniu żyją. Myślę, że to warto ludziom przypominać ciągle, bo to, na czym ta cała agenda polega? Człowiek zapomina o swojej przeszłości. Nie pamiętasz, co robiłeś 2 tygodnie temu, powiedzmy. Mm. I na tym właśnie to polega, że ludzie nie pamiętają, co się zdarzyło parę dni temu.
1: Znaczy wiesz, no dobrze przypominać.
2: Teraz powiedz komuś, że nosił maskę, on powie, że nie nosił.
1: No a ja powiem, że nosiłem.
2: No okej.
0: Okay, powiem ci, że
2: dobrze się przyznasz. To jest to właśnie...
0: U nas w Polsce, wiesz co? U nas w Polsce, to tak ostatnio nawet tutaj gdzieś właśnie u Krawca na audycji, ludzie tak zauważyłem, że na czacie to było kilka osób, to myślało, że ta strefa zero, czyli te tam, gdzie to były te dwie wieże, to tak. Tam dalej jest pusto, nie? Przecież tam jest wieżowiec już od dawna postawiony, nie?
1: Moment, momencik. Momencik.
3: Tomisiu, 50 zł. Hej Gumball, życzę tobie nie bez przyczyny. Aby towarzystwo twe stanowity piękne dziewczyny, aby twój portfel byt wypchany po brzegi, to są życzenia dla mojego kolegi. 100 lat.
1: Dzięki, Tomisiu, tu przeczytam dla was jeszcze donejcika. Hej Gumball, życzę tobie nie bez przyczyny, aby towarzystwo twe stanowiły piękne dziewczyny, aby twój portfel był wypchany po brzegi, to są życzenia do mojego kolegi. 100 lat. Wielkie dzięki, Tomisiu.
2: Tomisiu jest jak zwykle bardzo...
1: Bardzo hojny.
2: Nie to, że chodzi, że hojny. Obiektywny.
1: No, lubi. Ja powiem tak. Ja lubię rymy, ja lubię dziewczyny, ale ja lubię te rysowane.
0: No on jest, jak to się nazywa, animaholik, tak? Animafil.
2: Animafil. No. Nie wymyślajcie takich nazw.
0: Kochani, Słuchajcie, kochani, mamy tutaj człowieka z Ameryki i potwierdzi nam, że budynek World Trade Center stoi, to już chyba od kilkunastu lat nowy.
2: Jest nie, no to przecież ja miałem ludzi u siebie w pracy, bo ja pracowałem w Unii, także ci pracownicy Unii bujają się po całym mieście, w pięciu borough, w pięciu tych dzielnicach Nowego Jorku. Miałem gościa, który był shop steward, taki jakby przedstawiciel Unii od pomocników, od takich labor. On tam duży pieniądz na tym zrobił, bo on mówił, że jak oni weszli tam na ten teren budowy i na przykład zbierali miedź, to on potrafił $1000 dziennie wyciągnąć na samej miedzi, oprócz swoich zarobków. Ten nabór naprawdę było bardzo fajnie, tylko z tym, że to, co zwaliło ten budynek na dół, gdzie została tylko, nie wiem, kilkunastometrowa kupa śmieci z tego budynku, nie wiem, czy to wam mówi coś.
0: Tam parę takich filarów stalowych zostało, nie na dole.
2: Tam parę filarów, ale wszystko gdzieś się rozpadło. Nie było nic. Dwa, trzy piętra, kurczę, kurzu.
0: Tak, gdzie tam przemawiał nawet ten prezydent
2: gdzie się podziały, miasta. Gdzie się podziały te betony. World Trade Center był zbudowany chyba z 17 czy 19 kolumn, już nie pamiętam. Tak zwane H-kolumn. H przekrój litery H. Mhm. Popionowe są określane literami alfabetu. H to
0: znaczy
2: jest
0: dwuteownik, tak zwany dwuteownik.
2: Dwuteownik są poziome, to jest tak zwane I-beam. H-column to są pionowe. Te pionowe miały w przekroju na centymetry, to można powiedzieć pół metra rozstawu, a te ścianki takie równoległe do siebie miały po 2,5 centymetra grubości. I szerokości to miało około ponad stopę, 18 inczy. To jest jakieś 40 centymetrów. I teraz powiedzmy, samolot zawadzał taką kolumnę i on nie to, że jedną przecina, następną i następną i następną. A jeżeli widzieliście zdjęcia ze zderzeniem ptaków z samolotami, to są naprawdę duże gnięcia. Zwykła rybitwa, czy jakiś tam, nie wiem, bocian, czy cokolwiek, potrafi zrobić większe zniszczenia niż to, co tam się wydarzyło. No
0: to, co na tych filmach było, bo dosyć jednak sporo już wtedy kamer było.
2: Jak
0: to
2: się dobrze przyjrzycie.
0: Wygląda jak pocisk uderzył, nie?
2: To jest ciężka teoria. To naprawdę ciężko w to uwierzyć. Ale wiadomo, że wojsko dysponuje takimi technologiami, które my o nich dowiadujemy się za 20-30 lat. Wiadomo, że internet już był w latach 70. Tak czy nie? Coś takiego było.
1: Ja tutaj...
0: Fidonet globalny.
2: Niestety, ale chyba tych samolotów tam nie było.
1: Ale pytanie...
2: Ja wiem. Ale Ja sam widziałem, bo ja byłem w tym czasie w Nowym Jorku, ja widziałem, jak ten samolot wlatuje. Ja też go widziałem na własne oczy. Ale czy on tam był? Kto to wie?
1: Nie, no nie wiem.
0: Wiesz co, ja ci powiem tak. Rejestracja tych wszystkich filmów, które są z różnych kamer, tam z kilkunastu w sumie, to są jednak zapisy analogowe w tamtym czasie, w większości przynajmniej, na taśmach filmowych i to byłoby ciężko podrobić jakimiś takimi holo, nazwijmy to, rzeczami.
2: Na takim projekcie... Taki projekt jak Blue Beam, słyszałeś o tym?
0: Ja wiem, ja to znam, tylko problem w projekcji holograficznej jest taki, w ogóle w projekcji jest taki, że każda projekcja ma częstotliwość odświeżania i jeżeli filmujesz czymś, co ma przesłonę, jeżeli ta przesłona nie jest idealnie zsynchronizowana z częstotliwością odświeżania obiektu, który wyświetlasz, czy wszystko jedno, czy na płótnie, czy w powietrzu, jeżeli to by było holograficzne, to będzie mrygotanie. Pojawi się taki... Efekt mrygotania.
2: Pomijając sprawy techniczne, nie wierzę, żeby samolot wleciał w budynek i wyleciał swoim nosem poza budynek. Rozbijając po drodze parę kolumn, które są po prostu nie do przecięcia.
0: No jest jeszcze druga sprawa.
2: To mnie zastanawia. Jeżeli ktoś was pracował w construction, ja tylko wam dam proste doświadczenie. Weźcie zapałkę i spróbujcie ją, kurczę, złamać, postawić ją pionowo i z góry uderzyć ręką. Czy któryś z was złamie zapałkę?
1: Znaczy...
2: Prosta sprawa. No,
1: znaczy... Mam tu zapałki. Mam tu zapałki gdzieś, może sprawdzę.
2: Próbują złamać, postawić ją pionowo w
1: Moment, i szukam zapałki.
0: No pewne rzeczy są, znaczy wbije sobie pewnie w rękę zapałkę, ale...
2: Jak dobrze uderzy, wiesz, prostopadle pionowo z góry, to ją wbije w rękę, ale raczej nie złamie.
0: To jest bardzo podobne doświadczenie, jak mam na tajnicy budowli kwestia wspornika, gdzie kładzie się ołówek na połowę długości wystający ze stołu i kładzie się na to zwykłą gazetę. I jak szybko ruszysz ręką, to przetniesz ten ołówek, tak? Jako wspornik, obelkę statycznie wyznaczalną, nie? Po prostu złamiesz go.
1: Powiem tak, jest to faktycznie ciężkie do wykonania, żeby jakby złamać zapałkę.
2: Zapałkę, jeśli
1: mówię, ołówkę. Nie wiem, czemu ołówek miałem w głowie. Żeby złamać zapałkę. Co ten ołówek mi siedzi w głowie? Żeby złamać zapałkę, dlatego że nasza ręka jest dosyć miękka i ona robi ten. Ona jakby wciąga ten impact. Nie wiem dokładnie, jak to się nazywa, ale gdybyśmy mieli metalową rękę, to już inna sprawa.
2: Ale poszycie samolotu też jest wykonane z aluminium. Jakimiś tam dodatkami. I też jest miękkie.
1: Uderzyłem zapałkę czymś twardym i ona już zaczęła się łamać. Więc...
0: Dobrze, że nie powiedziałeś, żeby wykałaczki użył, bo Gumball by wykałaczkę...
1: Nie, spokojnie. Dobrze, nie uderzę mocno, tylko tak delikatnie, żeby po prostu no, nawet poczuć, że to się nie połamie, no bo musiałbym faktycznie wbić sobie ją w rękę i to by było...
0: Jeśli prostopadle do powierzchni dłoni uderzysz, to bardzo jest duże prawdopodobieństwo, nawet jeśli czubek ukruszysz, to pamiętaj o tym, że drewno ma, te włókna idą wzdłuż tej zapałki i ona ci się może ukruszyć i po prostu ci się przebije tak czy siak przez rękę, nie? To jest zresztą kwestia już samej specyfiki materiału, nie? No i właśnie odnośnie specyfiki materiału tam kiedyś występował, to właśnie było zaraz po tym 2001 roku, występował taki inżynier, który nie wiem, czy tam jakoś tam uczestniczył w projektowaniu tych wież, bo to chyba był 74 rok z tego, co pamiętam, kiedy je budowali. W każdym razie taki starszy gościu i on mówił, że właśnie jedno, co mu się wydaje dziwne, to prędkość zapadania się tych wież była mniej więcej taka, jak przy ich wyburzeniu celowym. Czyli tak jakby po prostu zrobiono wzdłuż tych wszystkich jak gdyby filarów, na których spoczywały te konstrukcje, tak. Jakby zrobiono po prostu bum, bum, bum, bum, bum po kolei.
2: Ja tam na chwilę ci przeszkodzę. W tej chwili wysłałem zdjęcie takiej właśnie belki na nocne radio. Gumball, możesz to wrzucić na ekran?
1: Oczywiście, mogę.
2: Doszło? Tam nie wiem.
1: Tak, widzę, jest.
2: I tam leży pod spodem butelka, taka butelka po wodzie, taka półlitrowa jakby. I spójrzcie na tą belkę. To właśnie podobne belki były zrobione, był zrobiony ten, bo jechałem kiedyś, przejeżdżałem właśnie, sobie zrobiłem zdjęcie, żeby dać ktokolwiek by zapytał.
1: Ale duże
2: porównanie.
1: Zdjęcie, ale duże zdjęcie.
2: Przejdzie?
1: Przejdzie, to muszę je zmienić. Mm-hmm.
2: Weź je wrzuć.
1: Okay.
2: Tam jest dokładnie widać, w co w te samoloty, czy tam dwa samoloty, wleciały. Tak jak mówiłem, belka 18 inczy na 12 i grubości ścianek 2,5 cm. Znaczy te flęcz.
0: No właśnie, tylko problem zawsze w tym, że my tak oglądając wideo, to po prostu osoby, które miały mechanikę budowli, to mają tą intuicję, co tam jest w środku. Natomiast dla ludzi takich z zewnątrz nie jest to intuicyjne, nie?
2: To nie jest wideo, to jest zdjęcie. Po prostu zobaczcie, jak masywne były te belki, z których ten budynek był zbudowany. Tylko tyle chciałem powiedzieć.
0: Znaczy prędzej pocięłaby się konstrukcja samolotu jak na żelaznej brzozie w 2010, jak odwrotnie, nie? No, nawet biorąc pod uwagę tamte paliwo lotnicze i tak dalej, tym bardziej, że te belki zdaje się mogły wytrzymać około 4000 stopni tam, czy coś koło tego, tak? Czy jakoś tam tak, temperaturę...
4: Na pewno dużo i uderzenie nie wiadomo czego, bomby atomowe czy tam cokolwiek. Ale to nawet nie ma sensu o tym dyskutować.
0: Takie materiały, jak ty mówisz, typu H, jak ja odwrócę H, to mam dwutorownik, bo ja raczej patrzę tak krzynowo bardziej na to.
4: Nie,
0: to,
4: poziome to po prostu... Konstrukcje poziome i pionowe, to jest różnica. Każdy
0: to trzeba inne po prostu, tak. Trzeba po prostu brać pod uwagę to, że takie rzeczy, jeżeli się łączy nie na nity, a na zgrzew, to są to zgrzewy termitowe, ewentualnie łuk elektryczny się tworzy, około 4000 stopni jest potrzebne, żeby to zgrzać w ogóle ze sobą, nie? Także to są ogromne temperatury.
1: Ja się poddaję, ja się poddaję.
4: Gabol, ale nie widzę, że rzucił ze zdjęcia.
1: Było przed chwilą, także ono było.
4: To ja robiłem własnoręcznie właśnie po to, żeby pokazać, co niektórym niedowiarkom, że samolot wleciał w ten budynek i przeciął parę takich belek. Przecież.
1: Momencik.
3: Gosia, 50 zł. Urodziny Gambolka i to jego bajka, twój ważny dzień, więc niech ziści ci się sen. Wtorek, spełniasz swe marzenia, a los piasek w złoto karty zmienia.
1: Niezłe rymy, Urodziny Gambolka i to jego bajka, twój ważny dzień, więc niech ziści ci się sen, którym spełniasz swe marzenia, a los piasek, złoty karty zmienia. Dzięki, Gosia. Wielkie dzięki. Za.
0: No i jeszcze trochę i pojedziesz do Hollywood. Do Disneylandu, przepraszam.
1: Hollywood.
0: Nie, czekaj, jak było to powiedzenie? Pojadę do Disneylandu, czy pojadę do... Nie, pojadę do Disneylandu. Jak Force dostawał ktoś taką niespodziewaną.
1: Nie.
0: Ja pojadę do Disneylandu.
1: Do Disneylandu. To idzie na kartę,
0: Ty pojedziesz na ostatnie, piętro nowego budynku World Trade Center. Nowego, czyli takiego już, chyba, który stał w 2007-2009 roku.
1: Wierzę budynek.
0: No. To chyba tam jeden teraz jest, nie? Taki jeden większy, nie?
4: Tak, jest taki mocno duży szklany.
1: Powiem tak, a może jakiś inny temat? Może czy Imperium na przykład amerykańskie już się nie kończy? No bo w sumie tak dużo osób iści, że to że BRICS przejmie pałeczkę.
4: Cokolwiek jest na czasie. Nie słuchacie, wiadomo, że nie słuchacie tych amerykańskich blogerów, którzy uczestniczyli przy niejednym z rządów, a niektórzy przez kilka rządów, poczynając od Cartera czy Nixona, aż do Obamy, na przykład Joe Salente, albo który tam jeszcze, Larry Johnson. Były tam, znaczy były. W tej chwili ci, którzy właśnie udzielają się na...
1: Momencik.
4: Na YouTube'a.
3: Warans Komodo. 11 zł 25 groszy. Zaproś za to jakąś 2D dziewczynę na randkę.
1: O, dostałem tutaj 11 zł na randkę z 2D
4: Nie, to
1: dziewczyną.
4: musisz jakiś procent odwalić. Wszystko jedno. Ja mam takie poglądy, czy nie inne. Nie mieszkam w tym kraju 36 lat, powiedzmy. 36 lat. Przyjechałem tu bardzo dawno temu. Wiem, jak było, jak przyjechałem, gdzie już robiła się troszeczkę maniana, ale to człowiek nie zwracał uwagi, bo był młody i tam, co tam dla mnie, ja tam wszystko dam radę, powiedzmy. Ale jak dostałem tak trochę po dupie na parę milionów dolarów, to się szybko nauczyłem, o co coś w tym biznesie rozchodzi. Niestety trzeba być ostrożny.
0: Jak to w takim filmie było, to nie jest kraj dla starych ludzi. Taki był bardzo znany hollywoodzki film, nie?
4: Wczoraj rozmawiałem z gościem, który ma $700 emerytury amerykańskiej i $300 jeszcze pobiera z Polski. Wynajęli mieszkanie z tam swoją tą partnerką, on ma 70 lat. No nieciniutko, strasznie cieniutko. To jest tak...
0: No cóż.
4: Nie wiem, czy to jest na granicy w ogóle biedy. Bo w tej chwili byle jakie wynajęcie mieszkania jest ponad 1000.
1: Chyba deszcz tam u ciebie zaczął tak, padać, ja co? Mam...
4: Tak, pada deszcz. Pójdę do środka. Bo wali mnie po parasolu.
0: No ja mam też rodzinę w Queens, w Nowym Jorku.
4: Queens no, masz? W jakiej dzielnicy?
0: To jest, o Jezus, czekaj, Ave Glendale to się chyba wymawia.
4: Glendale. To jest niedaleko
0: tak,
4: Maska.
0: Tak, jakoś tak. Tak, no mieszkają u Rosjan mieszkają tak w ogóle, żeby było śmiesznie. Tam ci mają dom, no i tam wynajmują jedno z pięterek sobie tam wynajmują. W całości płacą $4000.
1: Ja się zastanawiam, czy moja rodzina jeszcze mieszka w stanie, w którym mieszkali. No to taka dalsza rodzina, to ostatni raz jak o nich słyszałem, no to mieszkali w Idaho.
4: Stan kartoflany.
1: Tak, ziemniaczku.
4: Tak, ale w tej chwili...
0: Ja miałem ogromną rodzinę w Stanach.
4: Czekaj, w Idaho mamy problem.
1: Jaki?
4: Bo farmerzy są wyrugowani z wody. Zakazali im używania wody.
1: Sucho jest?
4: Tak, nie mogą korzystać, nie mogą nawet wydobywać tych ze studni głębinowych, bo będą podlegać jakimś tam karom i tak dalej.
1: A nie ma, znaczy, są... nie wiem na ile by to dawało radę, ale co, nie da się jakichś zbiorników retencyjnych robić, coś takiego?
4: No ale oni, tu jest taka sytuacja, że tak kombinują jak... rozwalić to właśnie rolnictwo, gdzie...
1: Ale wiesz, może faktycznie wody nie ma, bo podczas suszy potrafi brakować tego.
4: Nie, no wody krętowe są, tam to nie ma problemu. Ja sam mam studnię głębinową i nie ma problemu.
1: Aha, mogę czyli... lać. A no tak, bo w sumie zabraniają też korzystać z własnej wody, tak?
4: Tak, z własnej wody.
1: No to lipa.
4: A jeszcze kombinują, żeby tym ludziom pozakładać liczniki na własne studnie głębinowe.
1: Nie, no to ja słyszałem coś takiego.
4: No niestety, ale tak kombinują.
1: Tejrowski coś takiego
0: nie
1: mówił.
0: Nie wiem, czy słyszałeś, o takiej aferze ostatnio gdzieś na internecie na to trafiłem, że jest w ogóle z mlekiem takim, które od rolnika pochodzi, od farmera, to jest tak, że na przykład jest monopol na mleko całkowite, jak i z alkoholem, nie? Że musisz kupić to przez przetworzone przez te fabryki, co mają monopol i są ścigani ci, co kupują bezpośrednio od farmerów.
4: Nie? Oj, przecież to jest normalne. Przecież ja zapatrywałem się do ostatniego roku.
1: Grzegorz von Braun, ja tutaj nie będę wchodził na audycję Gambola, bo ja czocnek, to ja robię audycje swoje i ja nie będę tutaj reklamował Gambola, więc musicie tam do mnie wchodzić, a nie tu jakieś nocne radio.
4: Ale fajty. Słuchajcie, miałem dobrą farmę, gdzie kupowałem naprawdę naturalne żarcie, oczywiście drogo, bo tam kurczak kosztował kilogramowy $20-30, zależy od wagi. I wieprzowina, i baranina, i wszystko, ale powiedzmy drogie. Ale było to robione na farmie, normalnie karmione żadnymi tam jakąś chemią czy coś. Tylko, że w ten sposób doprowadzili tych farmerów do tego, że oni nie mogli tej swojej zwierzyny sami ubijać. Także musieli odstawić do jakiejś tam ubojni i to mięso do nich wracało. I teraz... Te mięso, powiedzmy, wróciło, no, powiedzmy, w tym samym stanie. Nic tam nie dodali i tak dalej. To wszystko jeszcze pięknie, ładnie. Tylko, że to wzrosły koszty utrzymania farmy o 50%. I w tej chwili ci ludzie, gdy oni mieli po 20 parę lat, zdecydowali się na ten biznes produkowania zdrowej żywności w takim 2005 roku i po 20 latach zamknęli. Przez te 20 lat nie mieli dnia urlopu. Młodzi no tak, to byli z pokolenia Irlandczycy i zamknęli ten biznes, bo koszty ich przerosły. A jedzenie naprawdę było bardzo dobre. Kurczak tak smakował jak w Polsce za czasów komuny.
0: No u nas też takie jaja odbywają. że to coś tam wprowadzają, jakaś nowa moda na jakieś pompy ciepła, na jakieś solary.
5: A pompy ciepła to jest...
0: ludzie pokupują, pokredytują się na tym, zalewarują się na tym i potem jest za kilka lat wchodzi dyrektywa, nie? Taki Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, tylko w europejskim wydaniu, nie? I za 5 lat ci wchodzi, że już to jest nie trendy, że teraz nowe trendy będzie i znowu dopłaty na to, nie?
2: Słuchaj, tutaj w Stanach to naprawdę mają z tym problem, bo jest dużo tych redneków. Znaczy, nie mówię, że redneków, tylko że powiedzmy, pomijając te duże miasta, jak Nowy Jork, tam Los Angeles i tak dalej, gdzie większość głosuje na komunistów, że tak

0: ci ludzie przyjeżdżali tutaj do Nowego Jorku. Nawet taki przypadek był, że przyjechał gościu z tych środkowych Stanów do pracy w Nowym Jorku i mu powiedzieli w pracy, bo usłyszeli jakiś dziwny akcent, bo wiadomo, akcenty są dziwne, że on, myśleli, że on przyjechał z Irlandii czy tam skąd i powiedzieli mu, że ma dostarczyć zieloną kartę, żeby się do roboty dostać. I ten biedak szukał tej zielonej karty.
1: Bo ludzie tak, widzisz, myślą sobie, że Stany to jest tak... Że Stany to jest takie państwo...
0: To już było 20-30 lat temu, jak ja przyjechałem do Ameryki, że ci ludzie ze środkowych Stanów, dziewczyny przyjeżdżały, pracowały do opieki nad dziećmi, tu, tam, siam. To już było 30, nie powiem, bo 30 lat temu, 30, nie, 30 lat temu, ja przyjechałem 35 lat temu, ponad. To już wtedy to było. Ja rozumiem, że każdy myśli, że Ameryka po prostu, nie wiem, przetrwa przez... wszystko i tak dalej, że nigdy nie upadnie, że dolar jest najważniejszą walutą świata, ale to, co widać, to, co się dzieje, to nie może trwać w nieskończoność, bo nawet niedługo tym ludziom zabraknie pieniędzy, żeby tu przyjechać do Nowego Jorku.
1: No tak może być, no przecież to jest w końcu zbitka iluś tam państw, tak, które są Stanami, ale mają swoje rządy, swoich tam
0: Nie tak bardzo, bo oni jednak jakoś tam tożsamość mają tą samą. Nie można powiedzieć, bo jak się widzi, jak ja jeździłem po tych różnych wycieczkach, tam Floryda i Hawaje czy cokolwiek, to oni się utożsamiają, że są ze Stanów, bo tam wywołują, kto jest z Europy, kto jest tam. Jak wiesz, kto jest ze Stanów, to się wszyscy odzywają, bo z jakiego stanu. Jakoś taką tam tożsamość mają, ale ta tożsamość polega na, powiedzmy, na tym złotym chyba cielcu, bo na pewno nie na wspólnym pochodzeniu, bo każdy...
1: No wokół flagi, mi się to tak kojarzy, że wokół flagi się jednoczą.
0: Coś, można powiedzieć, coś w tym rodzaju. Dopóki Ameryka darła z całego świata na podstawie dolara, który był drukowany na potęgę, a przy każdej operacji finansowej w dolarach każdy kraj musiał zapłacić 3%. No jak ktoś kupował ropy za 100 miliardów dolarów, to 3 miliardy musiał odwalić dla po prostu dla banku centralnego w Ameryce, czy tam dla Fedu.
1: To już tylko sama
0: operacja ta finansowa wykonywana w dolarach. No i w tej chwili niestety, ale BRICS stał się poważną konkurencją. BRICS w ogóle nie miał tak zaistnieć jeszcze na ten czas, tylko oni tam wstępnie oceniali, że gdzieś koło 35 roku ruszą jakąś tam pełną parą, powiedzmy. Ale w tej chwili sytuacja się cokolwiek zmieniła, zwłaszcza po założeniu sankcji na Rosję, a między innymi na, powiedzmy, na wschód, bo tam kombinują na Morzu Chińskim, wokół tego Tajwanu i tak dalej. Różne media różnie to przedstawiają, ale Gumball, jak ty znasz angielski, to powinieneś troszeczkę słuchać tych powiedzmy amerykańskojęzycznych ekspertów.
2: Ale oczywiście ja ich słucham, tylko ja się ciebie pytam, bo moja opinia jest taka, że w tym momencie USA podupada i to, co się dzieje, te całe rozdawnictwo, USA jest w większym zadłużeniu niż jest w stanie po prostu dźwignąć, bo no wspiera tutaj różne rzeczy poza swoim krajem, czy to Izrael, czy to Ukraina. To kosztuje, nie? Nie będę mówił, czy to dobrze, czy źle, ale to są koszty, które są ponoszone i one oddziałują na ten kraj. I w tym momencie jedyną rzeczą, tak naprawdę wydaje mi się, czym USA się teraz broni, no to jest tak naprawdę wojsko, bo ekonomicznie coraz słabszy ma ten nacisk. To jest nadal silny kraj, nadal silna gospodarka.
0: Nie, oczywiście.
2: I silny gracz. Ale on widać, że słabnie, że oponenci wykorzystują ten moment słabości.
0: Tak, to właśnie tak jak Scott Ritter twierdzi, że on nie lubi jak ktoś... On jest oczywiście za zdroworozsądkowym myśleniem, ale też nie lubi jak ktoś krytykuje mocno Amerykę. I on wtedy mówi, ja jak przystąpiłem do Marines, bo on przystąpił do Marines w latach 80. i on był gotowy zabijać wszystkich ruskich, bo tak go wychowali, wiesz, jeszcze przed tym w stanie zimnej wojny. I on był gotowy na to ze wszystkich sił. Ale w tej chwili on też mówi, nie mówcie mi, że Ameryka już całkiem podupadła, bo jeszcze Ameryka może mocno kogoś ugryźć. To nie

0: Także już wiesz, wiadomo, tam.
1: Jeszcze dziabno.
0: Wschód jeszcze zapanował i tak dalej. No wiadomo, no zbroją się. Niby militarnie też jakoś tam mają przewagę w pewnych dziedzinach broni, zwłaszcza hipersonicznej, bo niestety, ale Amerykanom do tej pory nie udało się ich wyprodukować. Były badania, niestety.
2: No, gonią powolutku. 20 lat byli do tyłu. Ja wiem, że to są zaraz tacy, którzy się włączą, nie masz pojęcia, ale w tej chwili w takiej totalnej rozpierdusze to prawdopodobnie Rosja wyszłaby zdecydowanie zwycięsko, ponieważ po pierwsze ma więcej głowic niż wszystkie pozostałe państwa na świecie, a po drugie tak, ma fenomenalne środki masowe przenoszenia tej broni.
0: Rosja, wiadomo, Rosja chce tego uniknąć, bo jak się to, cokolwiek, ktokolwiek, którykolwiek wystrzeli tą rakietę atomową w jedną czy drugą stronę, to wtedy będziemy wszyscy ugotowani. Teraz chodzi
2: znaczy o taką... wszyscy to nie, bo wiesz co, ja ci coś jedną rzecz powiem. Zwróć uwagę, że państwa takie jak Ameryka, czy Rosja to wiadomo, bo to jest ogromny kraj, tak? Natomiast nawet patrząc na Amerykę i rozłożenie, ostatnio widziałem taką mapę, widziałem taką mapę właśnie, ale to już nie chodzi o to, że jest duży, tylko chodzi o rozkład populacji, że 60% środka Ameryki jest tylko 5% zaludnienia. To jest tak jak w Australii, że masz wybrzeża. I wybrzeże wschodnie, zachodnie, tam jest gęsto. Tam jest mieszka 95%. 95%, no i troszkę tam przy granicy z Meksykiem. A ten środek Ameryki to jest dosłownie 5% ludności. I to no, jest takie Wyoming, 60% tego.
0: Czy północna Dakota i tak dalej. To naprawdę są puste tereny.
2: Także tam nawet nie ma co bombardować, bo tam prawie nikogo nie ma. I tak jak, na przykład jak ten film Mad Max, tutaj się odwołam, gdzie tak. Australia, jakby Australia, środek tej Australii jest tą sceną, gdzie się rozgrywa ten Mad Max, właśnie dlatego, że tam po prostu no nie ma. No, tam jeżeli coś atakować, to tylko wybrzeże.
1: Momencik.
3: Mario z Krzaków. 10 zł. Gambolu drogi z YouTube'a, życzę ci pogodnego ducha. Samych fajnych lasek bez kiły cierpliwości do szurów i siły. Niech spływa obficie kaska, pamiętaj, że ziemia jest płaska. Pseudonim. Krawcu, proszę o anban na czacie.
1: Tutaj Mario z Krzaków prosi o anbana i składa życzenia fajnych lasek bez kiły i obfitej kaski, bo ziemia jest płaska. Kaska, bo ziemia jest płaska, tak. Dzięki Mario z Krzaków. Kurde, powiem szczerze, fajnie audycja teraz tak idzie. Dużo ludzi mówi, tutaj się tak wtrącę, że czemu nie gadam, czemu nie. Ja powiem szczerze, lubię słuchać ludzi. Właśnie to jest taka rzecz, którą lubiłem zawsze w audycjach. Nie jestem fanem puszczania jakby kogoś streamów i tego, że leci cały czas jakaś gadka. Tylko żeby właśnie ta gadka była taka naturalna, że to faktycznie ja tutaj uczestniczę w niej, słucham i mogę się odnieść, a nie tylko, że jakby jest to takie jednostronne. No wiadomo, nie każdy temat jest mi bliski.
0: Nie każdy temat nie każdemu pasuje.
1: No tak.
0: Zależy kto gdzie się wychował, kto go kształtował. Ja też z tego czasu, ja jestem z Suwałk, wiecie, ze Suwałki, tam z Augustowem i tak dalej, blisko Litwy.
1: No właśnie,
0: ciągle było pod wpływem wschodnim.
1: To dzisiaj chciałem powiedzieć, że dzisiaj ktoś Mario zbanował, kto, nie wiem, ale dzisiaj poleciał, bo widziałem dosłownie, jak zniknął jego komentarz.
0: Gdzieś jest odbanowany.
1: Więc gdzieś dostał strzał od kogoś, nie wiem od kogo. Nie ode mnie w każdym razie.
0: Ja tylko chciałbym, żebyście nie zostali z ręką w nocniku i naprawdę spojrzeli na ten świat rozsądnie. Nie patrzcie z perspektywy tego, co było w historii między nami a wschodem. Jak to mówią wszyscy ruskimi, bo Ruscy tam przyjeżdżali i gwałcili. Amerykanie jak najechali na jak była ta operacja, jak ona się nazywała, teraz wyleciało mi z głowy.
2: Spinacz?
0: Nie. No, wiadomo, gdzie lądowali w Lombardii. Czy na wybrzeżu.
2: Ta operacja normandzka.
0: W Normandii, a i we Włoszech. No to 70 tysięcy i 80 tysięcy, obojętnie. kupę Francuzek i Włoszek też zostało zwalczone.
1: Ja coś powiem w sprawie tych banów. Odniosę się na sekundę.
0: Także tam. Okej, okay, no.
1: Bo to faktycznie człowiek, który mógł mieć misklika, bo to się zdarza, szczególnie na czacie YouTube'owym na telefonie, że to nie jest jakby taka niezwykła rzecz, bo ja sam kiedyś zapominam, że się nie da odpowiedzieć i naciskam na użytkownika i tam jest opcja zbanuj, szczególnie jak macie moderatora i możecie po prostu nacisnąć z automatu, bo chcecie komuś odpowiedzieć, a potem nie pomyślicie, że to zrobiliście. No, także to się zdarza, zdarza się.
0: Wszystko jedno, ja mówię o tym, że spójrzcie na to szerzej, nie bierzcie regionalnych zacierzpień z przeszłości do tego, co się dzieje wokół nas. Trzeba na to troszeczkę szerzej patrzeć. Nie wierzyć w to, że trzeba pomagać Ukrainie na ten przykład, albo że Putin jest mordercą, bo to też jest propaganda zachodnia. Zresztą ostatnio Biden przedstawił Zaleńskiego jako Putina.
2: Zobaczcie, słynnego kolejnego. Także kolejny ten. Ja właśnie tak mówię. Nie wiem, czy słyszałeś. Nie wiem, czy słyszałeś to moje wystąpienie.
0: Etam, komu możecie wierzyć? Ludziom, którzy tutaj kłamią w żywe oczy, a jeszcze mało z tego, jak już stracą rzeczywistość świata, to mówią to, co rzeczywiście chyba na sercu leży.
2: Ja to tak tłumaczyłem ostatnio, wiesz, ludziom tutaj na czacie, jak tam było pytanie, Biden czy Trump. Nie, ja mówię, słuchajcie, to nie chodzi o to teraz, Biden czy Trump, tylko nie wiem, czy tego słuchałeś, ale jako, mieszkaniec Ameryki, to sobie to uświadomisz i może uświadomisz paru Amerykanów. Wyobraź teraz Biden kontra Trump, ta debata, co była, co ja oglądałem, co on tak się przycinał co drugie słowo, nie? I teraz wyobraź sobie, to nie to, że teraz go wybiorą, bo załóżmy, że wybiorą tego Bidena, okej. Okay. Nawet jeśli oszukają te wybory, wybiorą Bidena, ale on będzie prezydentem w roku 2029, odda władzę. No wyobraź go sobie w 2029 roku, tego nie, człowieka. Wiadomo, że
1: ja nie mogę sobie wyobrazić go za pół roku. On coraz bardziej wygląda jak człowiek niepoczytany.
2: On będzie do 29, bo ale słuchajcie, władzę, bo jakoś w styczniu czy w lutym oddaje władzę, nie?
0: Nie wiem, czy Gambo znasz takie nazwisko, Jack Posobiec.
1: Nie, znaczy Jack coś mi świta, ale Jack, nie wiem.
0: Jack Posobiec po polsku, a tutaj to jest znany dziennikarz, on naprawdę ma duży kanał na Telegramie i gdzieś tam na tych innych platformach. Czasami występuje Lexa Jonesa, ale to jest nasz człowiek, bo on urodził się w Polsce, tutaj skończył studia dziennikarskie. Alex Jones kiedyś mu proponował, wiesz, pozycję dziennikarza w jego wiesz, teamie, ale Jack Posobiec jest teraz w tej chwili niezależny. I on jest naprawdę, on dobrze progresuje i jego przewidywania są raczej trafne. Jest naprawdę, on wiesz, pochodzi z naszych stron, także on naszą historię, wiesz, Słowian, Rosji, tam Polski i tak dalej, cokolwiek zna i się orientuje. I on ostatnio powiedział, że pomimo tego, że Biden został w ten sposób przez CNN ośmieszony, to mimo to w tej chwili demokracje chcą za wszelką cenę go usunąć, ale to też jest wbrew konstytucji, tak nie można robić.
2: I tu jest. Oni zdaje się, jakoś już głosowali, bo tam są te prewybory.
0: To jest preelekcja, czy prawo? Słuchaj, tak, na tym rzecz polega, że jak ten człowiek już został zatwierdzony w jakiś sposób i ma odpowiednią ilość głosów kandydatów.
1: Momencik.
0: Partii Demokratycznej, jego nie można osunąć.
3: AKA 44 zł. Gamboku, drogi, 100 lat w zdrowiu ci życzę.
1: No tutaj 100 lat od AKA. Dzięki wielkie. 44 zł wpadło. Kurczę.
2: Myślałem, że jak AK to 47.
1: Ja powiem szczerze, nie spodziewałem się tego. Jestem cholernie zaszczycony i w ogóle tak aż głupio się czuję, bo w tym momencie to przebiłem donate'ami Krawca.
0: Odpalić parę
2: groszy. Szybkie słowo do AK. Szybkie słowo do AK. Jeszcze poczekaj. Szybkie słowo do AK. AK powinieneś dać 47 albo 74, bo takie są dwa modele tego.
0: Wszystko jedno. Słuchajcie, bo ja muszę uciekać. W tej chwili jest to, że nawet ci zatwardziali zwolennicy Trumpa są przeciwni temu, co oni chcą zrobić z Bidenem. Bo to jest wbrew prawu konstytucyjnemu. To też jest niedobrze, bo jeżeli to przejdzie, to ta cała demokracja w Ameryce i tak już się w pewien sposób rozpiernicza, ale jeszcze bardziej się rozpierniczy. Dlaczego Sąd Najwyższy wydał takie zarządzenie, że nie można sądzić byłego prezydenta za coś tam, za tamto? Było ostatnio takie, ten Sąd Najwyższy, Supreme Court. Dlatego, bo jeżeli Trumpa by skazali w jakiś sposób, wiesz, 11 lipca minęło i nikt go więzienia nie wezwał, bo miał 11 lipca miał być ogłoszony wyrok na Trumpa. Niestety do tego nie doszło. Ja tego nie słyszałem. Nie siedzi, także jest na wolności.
4: No, tam w Stanach,
0: jeżeli
4: sąd, prawo jest poważnie traktowane.
0: Tak, Sąd Najwyższy wydał, że nie można byłego prezydenta sądzić za to czy za tamto, to tym samym z tym się wiąże, że nie można sądzić ani Busha, ani Obamę, ani Clintona, ani Bidena. To i dobre, i niedobre. Ja bym wolał, żeby tamtych osądzili. Obamie zabrali Nagrodę Nobla za te niby pokojowe kucze wojny i by było cacy.
1: Kurczę, trudna sprawa, bo z jednej strony zgadzam się, bo to jest trochę takie naruszenie statusu quo, ale kiedyś się zmiany następują, nie? Kiedyś musi być ten pierwszy raz. I pytanie, czy to nie właśnie nie się mówi...
0: Właśnie, a tu jest sprawa precedensu, niestety, jak coś przejdzie, tak. To później, no.
1: Tak.
4: Kamo tak zwany, nie?
0: I teraz nie wiadomo, czy to było dobre, czy to było złe.
1: No, teraz to powiedziałem trochę jak właśnie ten Biden, bo on też ma takie właśnie, że no i tu...
0: Tak. Czy lepiej było skazać Trumpa i przy okazji wszystkich po kolei, za wszystkie sprawy wojenne, za napad na Irak, na Afganistan, na Syrię, za zamordowanie Kaddafiego, to jest przypadek Clinton, Hillary Clinton, która się mocno do tego przyczyniła, czy uwolnić Trumpa i tamci są dalej, nie będą odpowiadali za zbrodnie wojenne. To jest lepsze.
4: No cóż, powiem wam tak, w debacie z Bidenem, pomimo mojego bardzo słabego angielskiego, pewnie bym wygrał.
1: Myślę, że tak. Nie miałbyś nawet trudnego oponenta.
0: Tam by nawet Chińczyk wygrał, nie znając angielskiego.
1: Ja nie wiedząc nic o polityce i tym, co się dzieje w USA, bym powiedział parę słów i już byłbym lepszy od Bidena. Nie, on się gubił w ogóle, nie wiedział, co się dzieje. To jest. Ja w ogóle nie oceniam tego punktu politycznego.
0: Ty znasz angielski, to normalnie przykro słuchać tego gościa.
1: Nie, to było...
0: Ciężko go zrozumieć.
1: Słuchać, to było przykro słuchać, nawet jak nie znasz angielskiego. On naprawdę wyglądał...
4: Właśnie, nie znając angielskiego, nie miałem stresu, bo ja nic nie rozumiałem, tak samo jak Amerykanie.
1: Powiedzmy. On kompletnie jakby odleciał i to było trochę smutne, bo wydaje mi się, że ten człowiek w sumie trochę jest przymuszany do tego bycia prezydentem w tym momencie.
0: Nie wiadomo, że była ustawka. Jake Tapper, ten, który prowadził tę debatę, to jest mocny antytrumpista. On tam od Hitlera go wyzywał i tak dalej przez 4 lata w czasie kadencji Bidena. I jeszcze wcześniej, jak Trump był prezydentem. To Trump jest zamordysta, prowadzi dyktaturę, nie odda władzy i takie sprawy. Mhm. I ten gościu prowadzi debatę między Trumpem a Bidenem i nagle jest łagodny jak baranek. Trumpa nie upomina, nie pogania, nie wyłącza mikrofonu, a Bidenowi zadaje ciężkie pytania, czy tam trudne pytania. W ogóle, czy Biden te pytania rozumiał, czy nie, to już druga sprawa. Także wiadomo, że to była stawka, bo oni w jakiś sposób chcą się pozbyć. Druga sprawa, też jest taka teoria, że Biden jest w tej chwili nawet przeciwko wojnie, jakiejś wywołaniu wojny. Bo ten obóz, który stoi za Bidenem, a są tacy ludzie, nie są na ten kierunek podatni. Odsunięcie Bidena będzie bardziej ci ludzie, którzy są jakby po tej drugiej stronie, po tej złej stronie, którzy chcą właśnie tą wojnę rozpędzać.
1: Te złe wilki.
0: Tak, i Biden im w tym przeszkadza, bo on tam Pomimo co on gada, że on ciągle o Putinie myśli, że Putina zniszczyć, dlatego pomylił go z Zieleńskim, ale tam się naprawdę coś tam się...
1: Tam wiadomo, się coś on... gotuje.
0: Coś tam się gotuje, bo
2: ja mam teorię on nie spiskową jest też.
0: On nie jest w stanie powiedzieć, jak się nazywa. To wiadomo, że ktoś inny rządzi. To jest chyba oczywiste.
1: To... Ale u nas był kwachu.
2: Ale słuchajcie.
0: Amerykanie zadają sobie pytanie, kto tu kurwa rządzi w tym kraju, jak Biden nie ma pojęcia.
2: No właśnie, jak... mam taką teorię, że może wygra Biden i będzie to pierwszy w Ameryce prezydent AI generowany jako deepfake.
0: Może tak być.
2: Znaczy tylko deepfake będzie tylko cały czas.
0: Okej, okay, może tak będzie być. Dobra,
2: nagrywamy.
0: Dzięki za rozmowę.
2: Skoro Zielińskiego mogli nagrywać na green screenie, to
0: muszę
2: go będą generować.
0: Dzięki za rozmowę. Dzięki za rozmowę.
1: Cześć, mam nadzieję, na razie. Że
0: tam cokolwiek wniosłem do dyskusji, wiadomo, Tomisiowi nie będzie się podobać, ani tam temu Zenonowi, bo ten Zenon to w ogóle już...
3: Damian Rybarczyk, 20 zł.
2: O, nie obrażam.
3: Ja wam mówię wszystko
1: serio. Cześć, dobrego dzionka.
3: Trochę mniejszy, dobra, ale dobra, potem jeszcze na razie, większy. Kropka 100 lat Gamborku.
2: No, a tak w ogóle to jest świetny pomysł dla Krawca.
1: Poczekaj.
2: Może Krawiec zrobi...
1: Momencik.
2: Może Krawiec zrobi wywiad z deepfake tym, Bidenem.
1: Żeby Damian nie czuł się tutaj taki samotniony, bo zawsze wyciszałem osoby, jak były donaty, to jeszcze raz go puszczę.
3: Damian Rybarczyk, 20 zł. A ja wam mówię wszystko, C gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. O, może czasem trochę mniejszy, ale potem jeszcze większy. Kropka 100 lat Gamborku.
2: No, Jezus, się przestraszyłem.
1: No właśnie.
2: 2000, ale nie zauważyłem przecinka w tej.
1: Że to wszystko uje. Że czasem trochę mniejszy, ale potem jeszcze większy. 100 lat Gamborku. To była taka piosenka, elektryczny gitar. Tak?
2: Mam płytę winylową, elektryczny gitar.
1: Wszystko chuj. Może trochę mniejszy, a czasem większy. To wszystko chuj. No to tak, trochę tak. Ja zawsze z elektrycznymi gitarami kojarzyłem Killer, to już jest koniec, ona jest pedałem, noś długie włosy.
2: To w takim razie nie. No to ja nie mam elektrycznych gitar płyty winylowej, to sorry.
1: Może czerwone gitary może.
2: Czerwone gitary, tak. Tam gdzie ten Krajewski śpiewał jeszcze, starą, jeszcze monofoniczną mam tą płytę.
1: Czerwone gitary to taki już starszy zespół, elektryczne gitary to nowszy zespół, znaczy nowszy, no a oni też już są starzy.
2: Wiesz, że mam nawet pocztówkę wydaną za komuny, jak zastrzelili tego, jak on się nazywał, Boże kochany,
1: JFK?
2: Tak, JFK. I mam pocztówkę do wysyłania do rodziny, jakąś taką okolicznościową, gdzie facet śpiewa, jak kula trafiła tego, że JFK, nie? To normalnie taka piosenka jest taka, i to taka w stylu takiego właśnie warszawskiej Pragi, taka zrobiona.
1: Ale wyobraź sobie taką sytuację w dzisiejszych czasach, szczególnie z Bidenem. Jezu, nawet nie chciałbym sobie tego wyobrażać. To byłby niemiła sytuacja, szczególnie w tak napiętych czasach. Znaczy nie wiem, co się dokładnie... przypadkiem jak był JFK, to nie było... jak to się nazywa? Zimnej wojny?
2: No, zaraz, moment. Czekaj. Kiedy był Nikita Chruszczow? Tak, to było JFK w Zatoka Świń. I słynny kryzys kubański, kiedy rakiety pojawiły się na Kubie. Dokładnie. Zresztą tak notabene w obecnej sytuacji ja bym się zastanowił na miejscu Rosji o rozmieszczeniu na Kubie rakiet właśnie. By troszeczkę zrównoważyło sytuację.
1: Że stwierdzasz, że by to powinni zrobić?
2: To znaczy, wiesz, no, z punktu widzenia oczywiście interesu rosyjskiego, ja reprezentuję interes Polski, interes Polski jest taki, żeby się wszystko uspokoiło, bo wiesz, ja nie wiem, czy Rosja wygra konflikt, czy Ukraina wygra konflikt, ale wiem, że Polska go na pewno przegra, więc...
1: A do nas więc dołączył Gargamel Oberst Stumber Fichach.
5: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Jawol, cześć, ja tam. Cześć chłopaki, dziewczyny, słuchacze. Słuchajcie, no ja tutaj, jeśli chodzi, no tak w sumie dołączyłem do audycji dosłownie przed chwilą, zacząłem słuchać, bo sobie słucham Boraczka dzisiaj. I ten, i w sumie nie wiem, o czym gadacie, ale jak już tam zacząłem gadać, no to ten. Ja z życzeniami, bo tak ostatnio jestem taki życzeniowy, więc składam życzenia spóźnione Gamborku tobie. Chyba 11 miejsca, nie?
1: Dziesiątego.
5: No bo tak. Nigdy nie mam pamięci do dat. Więc szczerze, wszystkiego najlepszego, zdrowia, cierpliwości, pieniążków, kobiet, czego tam dusza pragnie. No i drugie rzeczonka, tutaj nasz kolega Czek Tul ma dzisiaj urodziny, jeszcze przez parę minut, ja się tego ogarnąłem dopiero tak
1: późno. O właśnie, to ode mnie też. Wszystkiego najlepszego, Czek Tul.
5: Także, Czek Tul, wszystkiego najlepszego.
2: Same lipcowe chłopaki.
5: No co nie, tak właśnie ostatnio doszedłem do wniosku,
2: ja też że lipcowy.
1: Który?
2: Co ty lipcowy?
1: Który?
2: No jak Boga kocham.
1: Który?
2: Jestem lipcowy. Który? No sprawdźcie sobie, a zagadkę zrobię. Urodziny Amigi, pierwsza prezentacja Amigi. To są moje urodziny. Urodziny Amigi to są urodziny Etam.
1: Nie wiem.
5: Ale ty mówisz serio, czy świrujesz?
2: Nie, nie świruję. Pierwszy dzień lwa, podpowiem.
5: Pierwszy dzień lwa.
2: To, ale tylko dlatego...
1: Lew 21? 21?
2: Nie. Nie. 21 zacząłem sobie owijać pępowinę wokół szyi, żeby się urodzić jako lew.
5: No, kończąc życzenia właśnie wszystkiego najlepszego, pieniążków też Czektulowi i tam kobiet, zdrowia i tyle, nie? I uśmiechu, i zaradności w życiu, ale myślę, że to ma, więc ten, no, a jeśli chodzi o lipiec, to faktycznie, jeżeli ty byś dołączył do grona, bo tak, ja ostatnio liczyłem, to jestem tak, ja, Szpadel jest dzień po mnie, potem jest tak, Zenek, Czektul, Gumball, ty Etam, z 6 osób, jeszcze Eter, to jest 7 osób, no Eter ma 6 chyba jakoś
1: tak. On nadal coś tam robi, tak?
5: Tak, tak, no ja byłem na spotkaniu przecież, nie?
1: A, bo on robi tak. Przecież to na tym, na Ślęży, tak?
5: Nie, nie na Ślęży, no on, robił siebie w chacie tutaj na tym, na francuskiej, nie? Jak sobie wejdziecie na jego kanał, to zresztą ostatni film. No on tam mocno jest wkręcony, nie?
1: Także... To na Ślęży to coś innego było.
5: Harmonia kosmosu.
1: O, to tam tak, robi... to.
5: Na harmonii kosmosu ten cały
1: zapuszki. Chciałbym pojechać. Kiedyś.
5: Ja też kiedyś tak z ciekawości tam ten Bożego ma Grzegorz Skwara sobie robi Grzegorz Skwarek sobie robi swoje pokazy muzyczne. No i tam parę ciekawych osobistości. Oczywiście mam szóstkie klimaty, ale część z tego myślę, że warto posłuchać. Ja nigdy nie byłem, ale kiedyś może pojadę, zobaczymy.
1: Warto. Także tak. Jeszcze jak? Tak.
5: Jeszcze jak, dokładnie. I ten, co jeszcze chciałem, a ty dzisiaj rozumiem, że ty jesteś panem gospodarzem Gumballu.
1: Jeszcze jak, dzisiaj wyjątkowo prowadzę, nadaję i jestem hostem, także wyjątkowo i no w sumie co, no jestem kurde cholernie zadowolony. Ja tak obstawiałem, że może jakieś 50 zł zarobię, będzie coś na kartę, a tu już kurde prawie połowa, 389 zł.
5: No tak.
2: Nie, to jedna trzecia.
1: No, dobra, no ale słuchaj, ja jestem pozytywnie nastawiony i bardzo szybko myślę, jak to się mówi, jak już ma się dobry zaczątek, no to już się szybko jakby zbierze to, co się ma zebrać.
2: Ja przepraszam, ale ja mogę dzisiaj ciebie niestety tylko sprezentować słowem, bo wszystko...
1: Ale Etam, dla mnie to, że w ogóle dzwonisz, to jest super i nikt nie musi tutaj donate'u dawać. Ja w ogóle dziękuję za wszystkie donate'y i w ogóle, także pewnie, to od razu pewnie. Ten. Ale dla mnie jest fajne to, że tu są ludzie, czatują, ty jesteś Etam, wszyscy gadają, jest fajnie. Ja naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony po tak długiej przerwie, że jest taki pozytywny odbiór. Nie, no to dla mnie jest super, ja... Myślałem, że będzie tak, no tam 20 osób będzie oglądać, a tu kurde, 100 osób ogląda i to no naprawdę, powiem wam, no kurde, żebym się nie rozpłakał, nie? Będzie...
5: No, a propos płaczu, nie chcę się tutaj jakby śmiać z tej sytuacji, chociaż jest śmieszne notabene, jak wiecie o co chodzi, o tą tak kontrolerską audycję o Reła, chodzi o śmierć Zenona Skition. I rzeczywiście, no, opowiadał po prostu rzeczy w stanie faktycznym, czyli człowieku, który tam 200 czy 300 lat przed naszą erą odeszło mu się. o ile dobrze pamiętam. Natomiast chodziło o greckiego filozofa, a nasz tutaj drogi słuchacz Furiat bardzo to odebrał emocjonalnie i zadzwonił, niemalże płakał na audycji. Bardzo to komiczne, aczkolwiek też świadczy o nim w dobrym tego słowa znaczeniu, więc jakby ja mu tutaj nie ujmuję. Ja mu tu nie ujmuję, bo bardzo pozytywnie, jak najbardziej.
1: Ja też bym się rozpłakał i ten tak nie żartuje, jakbym słyszał, że coś się ze mną stało, to byłbym, no może nie wiem, czy bym się rozpłakał, ale byłbym smutny, nie? Mi ogólnie żal ludzi.
5: Bo jakkolwiek, buongiorno bieszcze, bo jakkolwiek tam, kogokolwiek się tam lubi czy nie lubi, ale jednak to są potyczki, uważam, słowne, internetowe. To nie jest jakiś śmiertelny wróg, tak? Jeżeli kogoś się tam lubi czy nie lubi, czy idzie się na noże, no naprawdę, to są pewne konflikty, które są w sferze wirtualnej naprawdę nieinwazyjne, niegroźne, według mnie w mojej ocenie.
1: Ja też uważam, że spoko, ja w ogóle... też ani żeby nie było, że jestem jakoś po jednej czy po drugiej stronie, nie lubię w ogóle tego, że o biedni tu tam i w tym okopie także, siedzą, a drudzy to w tamtym okopie siedzą.
5: Tak, nie, także to... życzenie komuś tam właśnie takiego śmierci czy coś, więc jakby tutaj reakcja Furiata taka nawet no ciepła, pozytywna, tak? W dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście, więc jakby pozdrawiam tu Furiat, nie? Chociaż nie popieram tej twojej ideologii i tej, bo ty masz taką mocną chęć, motywację do ewangelizacji ludzi.
1: Nie ale wiem, trzeba czemu, najpierw od siebie zacząć.
5: No właśnie, to raz, a dwa, nie ma co poprawiać ludzi i drzew, które są już tak głęboko zakorzenione w dziś w innym, że to naprawdę nie ma sensu. Zrobisz tylko efekt odwrotny, nie? No ale może kiedyś to zrozumiesz, może nie, to już twoja sprawa. Natomiast tyle chyba oddaję wam głos, bo co jeszcze, jeśli chodzi o wojnę, to w sumie tutaj, bo ze mną też gadał dość długo z Orełem na temat wojny, konfliktu na Ukrainie i powiedział jedną ciekawą rzecz, znaczy parę ciekawych, nie? Ale się tutaj stosunkuję do jednej, że tak naprawdę on nie przedstawił swojego stanowiska, tylko że w interesie Polski jest to, i w sumie bym się też przychylił do tej opinii, w interesie Polski jest to, żeby no była ta strefa buforowa, tak? Jest Ukraina i żeby ta wojna w sumie trwała, bo tak naprawdę osłabia się militarnie Rosja, Ukraina no też, tak? Więc jakby tutaj spada jakby zagrożenie wobec nas, jeżeli oni się tam tłuką.
1: Nie? Ale czy to jest... ale czy to jest dobre, tak? Znaczy dobre jest okej, mogę nawet to tam zaakceptować, ale wiesz, to nas kosztuje, no dosłownie to nas kosztuje, nie?
5: No właśnie, i tutaj to trzeba też rozgraniczyć, że to nas kosztuje, to jest kupa kasy, to prawda? I wiecie, no ja nie mówię, że to jest moja też ideologia, ja się do tego jakoś mega to wyznaję, tak? Czy coś, no też nie fajnie, że jest konflikt, natomiast z punktu takiego czysto geopolitycznego i naszego interesu, no to jeżeli NATO ciągle pakuje miliardy i w sprzęt i we wsparcie Ukrainy, Stany Zjednoczone, Niemcy, a to wyrzutnie, a to jakieś systemy rakietowe, a to jakieś uzbrojenie też, tak? Najmniejsze wsparcie chyba jest w wojakach, chociaż też jest legalne.
1: Ale ja myślę, że to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania. Tylko nie wiem, czy Biden by się do tego nadał, ale taki prezydent, nie chcę mówić Trump, no ale gdyby, no to wiceprezydent, niech ta Kamala nawet leci. Kamala, Putin, tam Zeleński, nasz prezydent, czemu nie? Niech się napiją wódki. Przy wódeczce, kiełbaskę, tam ten, bywam, 2 godziny, wszystko będą mieli ogarnięte i tak, że jeszcze będzie wszystko git.
2: Problem w tym wszystkim jest taki, że to u nas tego tak bardzo nie widać, ale są takie państwa, w których ludzie, którzy mówią pokój, a to słowo nie pada praktycznie w ogóle, to jest niepokojące, to się nazywa już, jak to było, pokojoszurami, czy jakoś tak, pokojoszury, takie coś jak ruski troll, tylko że pokojoszur, nie? Czyli wygląda na to, że trend jest taki, żeby to trwało. Ja to kiedyś, jak sam początek tego był, mówiłem, że to prawdopodobnie będzie trwało tak na zasadzie Korei Północnej, Południowej, nawet jeśli się skończy, jeśli będzie jakiś traktat pokojowy podpisany. Zresztą Rosja bardzo dobre warunki dała ostatnio, co zostało zupełnie odrzucone przez tego całego Załęskiego. Notabene ludzie się już z niego po prostu śmieją na tej całej krainie U.
1: O, to, jeszcze to, ktoś to... mi tutaj ten dał komplemencik, że mam fajny mikrofon. O, to fajnie. Blue Yeti mam. Kupiłem na promocji za 200.
5: Dobrze słychać, nie jest okej, no.
1: Znaczy, ty mnie słyszysz z innego mikrofonu. Skype mam ustawiony ten pałączek.
4: Mhm. Dobra, ja zapomniałem, co chciałem powiedzieć na temat pokoju.
5: No, że ludzie się śmieją już, niepoważnie traktują Zełenskiego.
4: Nie, no bo...
1: On jest komikiem. Jest komikiem przecież.
4: Są tam takie vlogi na temat tego, że pokazuje się gościu, który jest podobny do niego z białym nosem, tak... I tam swoje takie rzeczy. To jest Rosjanin, nie? Ten cały Maksim, który jest do niego podobny i ma podobny głos też.
1: Ale nie bierzesz tego pod uwagę tam, że to może być jakaś propaganda jednak? Wiesz, i każdy by chciał pokazać...
4: Oczywiście, że biorę. Ja sądzę, że to jest zwykły influencer, którego przypadkiem jest to, że jest podobny i tyle, i on tam robi na tym pieniądze jakieś tam. To jest rzecz jasna, tak? Natomiast... No, umówmy się, no, jeżeli jest taka sytuacja, jaka jest, to się wysyła dyplomację przede wszystkim, po to są dyplomaci, po to mamy ambasady, żeby trwały rozmowy i Polska zamiast być hubem przerzutowym dla tych całych tam armat i tak dalej, to powinna też podziałać dyplomatycznie, no przecież graniczymy w końcu z Rosją, my z tym państwem graniczymy, naprawdę, popatrzcie na mapę.
5: Wiesz, według...
4: graniczymy z całym obszarem, który był kiedyś Związkiem Radzieckim, którego byśmy nazywali Rosją potocznie, tak? Więc bardzo dobrą politykę prowadzi Słowacja, Węgry, Szwajcaria, Austria w tej chwili nawet też całkiem dobrze się przyłączyła. Zresztą Austria nie ukrywa tego. Tam są pewne ruchy, które dążą do odwołania dawnego układu z Trianą i połączenia Słowacji, Węgier i Austrii w jedno państwo, bo kiedyś tak było. Bratysława była stolicą zresztą Węgier, jakby ktoś nie wiedział. No i w każdym bądź razie, no wiecie, no ja nie jestem geopolitykiem, tak? Ja tylko sobie tam patrzę i jak jako ziomek z ulicy, tak? Natomiast no nie ma tego słowa pokój. A u ruskich, we wszystkich filmach, we wszystkich możliwych tych, a mam teraz do tego dostęp, żeby sobie obejrzeć, tam jest ciągle słowo mir, swietłan, tak?
1: Mir domowy. Pokój. Mir domowy.
5: Wiesz, to
4: nie, mir ma podwójne znaczenie, świat i pokój w języku rosyjskim. Mir maładych, czyli świat młodych lub pokój młodych. Nie?
5: Wiesz, to w polityce i z wojną to jest tak, że no jedno się mówi, drugie się robi, trzecie gdzieś tam jeszcze gdzieś za kuluarami jest, nie? Natomiast wydaje mi się, że tutaj, wiesz, ważnym elementem jest w ogóle tego konfliktu, jest to, żeby długo trwało z tego względu. Jedna z głównych przyczyn jest taka, według mnie, że po prostu jest testowanie broni, nie? Rozmaitej, nie? Od
4: nowego
5: połączenia paru systemów. I działanie, tak? Obydwu sił. Jest masa nowej technologii, którą trzeba przetestować, a nie ma zwyczajnie gdzie. Do tego jest potrzebny otwarty konflikt. A doskonałą okazją jest właśnie sytuacja na Ukrainie, więc jakby to jest świetna. No i też, jeżeli jakieś państwa, co im szkodzi, jakiś tam procent swojego wyposażenia, czy to Niemcy, no Polska tutaj dużo się dokłada, no ale nie o tym, nie. W każdym razie, co szkodzi dać takim Niemcom, czy Węgrom, czy Norwegii wesprzeć Ukrainę, ale gdzieś tam jakoś zakulisowo jakaś umowa, żeby zobaczyć efekty tego, tak, co jest do poprawienia, nie? To zastosujcie tą broń czy coś, my was pomożemy w cudzysłowie, tak, ale że efektem będzie to, że będziemy mieli jakby użycie tej broni po prostu na polu walki, co nie? Zobaczyć jakieś systemy rakietowe albo na przykład jakieś zakłócacze na setki kilometrów, albo nie wiem, system dronowy, nie, który tam jest, który wspiera w jakiś sposób zwiad i tak dalej. No, nie znam się na tym profesjonalnie.
4: No cóż, niestety tak jest, że konflikty tego typu właśnie militarne, które niestety kosztują najwyższą cenę, czyli cenę nie pieniądza, a cenę życia ludzi, którzy nawet nie chcą w tym brać udziału, mają taką dobrą stronę dla ludzkości w postaci rozwoju technologii. No taka jest prawda. To jest katalizator rozwoju technologii. Może nie takie lokalne konflikty, ale te takie większe z całą pewnością. No, niestety ten taki większy, gdyby nastąpił, no to w tym momencie to jest oczywiście błędne myślenie, że to jest zagłada ludzkości, bo tak absolutnie by nie było. Natomiast jest to zniszczenie półkuli północnej. To z całą pewnością. A w każdym razie destrukcja częściowa przynajmniej. Nie?
5: Nie musi by też to się odbywać tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o broń jądrową, co nie. Może się też odbywać jakaś wojna na zasadzie tych systemów nadawczych gdzieś, no już prawie że w kosmosie, tak? taka wojna w kosmosie, nie? O nadawanie sygnałów, o tego całego systemu satelitarnego, nie? Żeby tutaj zakłócić wrogowi, bo jeżeli zakłócisz wrogowi to centrum takie satelitarne, oni nie będą mieli centrum dowodzenia, nie będzie tego spajania tych wszystkich systemów tam naziemnego, lotniczego, morskiego, tak, czy dronowego, czy tych systemów autonomicznych. Jeżeli nie będą mogły ze sobą kooperować, no to w tym momencie, jeżeli ty będziesz miał taką kooperację tych systemów, a przeciwnik nie, bo mu zneutralizujesz czy zniszczysz system satelitarny, który jest odpowiedzialny za kooperację tych wszystkich systemów, no to jesteś trochę bardziej wygrany jednak, nie? Więc to myślę, że...
2: Ja nie wiem, czy ludzie na czasie zdają sobie sprawę z tego. Ja pamiętam lata 80. wczesne, kiedy w naszych głosach i kurierach szczecińskich pojawiły się informacje o tym, że powstała broń trzeciej generacji, czyli tak zwana broń neutronowa. I w doktrynie rosyjskiej na przykład na miasta nie ma w tej chwili zrzucania termojądrowych czy jakichś potężnych tych, tylko broń neutronowa, którą się detonuje bardzo wysoko, pół kilometra nad miastem, i ona zabija tylko i wyłącznie tkankę żywą. Nic więcej, nie niszczy miasta, to jest jedna kilotona, to jest jedna piętnasta tej bomby z Hiroszymy, tak, jedna piętnasta mocy.
5: Albo na przykład neutralizuje całą elektronikę, co nie? Czyli bomba nie...
2: Bomba neutronowa akurat nie działa na tej zasadzie, ona wytrąca wszystkie neutrony.
1: Tutaj mówisz o bombie elektromagnetycznej.
5: Tak jest, tak. Ja nie mówię o neutronowie, tylko tak, po prostu, że są też rodzaje, rodzaje bomb, które odwrotnie działają, czyli ludzi i organizmy żywe zostawiają, natomiast jest pełna neutralizacja elektroniki.
1: To jest łatwe do zrobienia, znaczy łatwe, no trudne, tylko że koncept jest prosty, po prostu no, fala elektromagnetyczna.
2: Znaczy, problem jest w tym, że my tak naprawdę w przypadku pełnoskalowego konfliktu, to my, tacy tam cywile, co sobie tam gdybają, to my tak naprawdę nie wiemy, co oni mają schowane w zanadrzu, nie? To jest tak, jak na przykład ostatnio 2 czy 3 dni temu gdzieś buchnęła informacja, bo u nas jest taka propaganda, że pokazują, co Amerykanie mają. A jak mają Amerykanie, to my jesteśmy bezpieczni, nie? I testują system laserowy strącania pocisków. Ale przecież to nawet ja, Ziutek z ulicy, wie, jak zbudować antyrakietę na system laserowy. Otóż wystarczy ją pochromować. I każdy wie, każdy, kto się zna na optyce, wie, że to rozproszy promień laserowy. I koniec. No, pochromowana rakieta jest nie do zniszczenia laserem. No i tyle. No. Musiałaby być inna struga wiązki energetycznej, na przykład właśnie, powiedzmy, lampa magnetronowa dużej mocy, tak, która by wtedy rozgrzała coś takiego, a nie promień lasera. No to takie, wiecie, no my się poruszamy w takich rzeczach, które my możemy, dla nas to jest fiction, tak? Natomiast to, co tam wyleci gdzieś tam z dala, z jakiejś pustyni amerykańskiej czy z jakiejś tajgi rosyjskiej w przypadku prawdziwego konfliktu, to my tego nawet nie wiemy zupełnie. A może się okazać, że w ogóle nie będzie żadnych rakiet, tylko na przykład nagle się zrobi jakieś wielkie tornado po stronie powiedzmy rosyjskiej, a po stronie amerykańskiej wybuchnie Stonehenge na przykład. No.
1: Pytanie jest do ciebie tam, ale raczej znam na nie odpowiedź. Czy wytrzymasz do białego rana? Obstawiam.
2: Nie, ja już zaraz idę, bo mi po prostu jest strasznie sucho, bo ja, jak wiecie, jestem na diecie wodorowej. No w sumie wodorowej, bo H2 tam jest.
5: No właśnie, a tam powiedz, czy to prawda, bo faktycznie coś wspominałeś ostatnio, że 2 tygodnie chcesz nie jeść. Ile tam dni już wytrzymałeś i co jadłeś?
2: Chyba to jest piąty, przy czym wczoraj zjadłem kromkę chleba wieczorem. Kromkę, czyli piętkę.
5: To jest takie oszukanie. Mi się udało 4 dni nie jeść. Dosłownie jadłem. Chyba garść zjadłem winogron, nie wiem, szklankę, czy 2 szklanki maślanki, ale serio. Same płyny, woda, kawa, w tym czasie pracowałem oczywiście, nie? Co prawda nie fizycznie, bo nie wiem, czy bym fizycznie dał radę, bo trzeba mieć jednak energię, siłę, a tutaj taki człowiek wypompowany, no skąd masz te kalorie i nie ma szans, tak?
1: To po prostu...
5: Ale 4 dni mi się serio udało, 4,5 dnia, naprawdę się fajnie czułem, nie? No i że taka sytuacja. Natomiast nie polecam tego ludziom robić, bo to idźcie sobie do lekarza, najpierw sobie po 16 godzin spróbujcie, przetestujcie, bo to jest po prostu, może być niebezpieczne. Każdy organizm inaczej reaguje.
2: Znaczy tak, ja tak zrobiłem. Jeden dzień głodówki, drugi dzień głodówki, znaczy 2 podrzędnie i potem po pewnej przerwie zbadania krwi i prawidłowo wyszły
4: poza tam leukocytami, bo, ale to dziura w zębie akurat to musiało być. No i po prostu postanowiłem zrobić 14 dni, bo kolega robi akurat mi się miesiąc czy dwa miesiące robi takiego, jeden znajomy, który vloga też prowadzi i pokazuje postępy. Ja postanowiłem 2 tygodnie na razie, zobaczymy.
1: No tutaj ja
4: takim wiem, celem moim...
5: Da radę tak sobie
4: celem moim...
1: Życzonka tutaj zostały wrzucone od projektu 28, także dzięki wielkie. Dzięki za 100 lat.
4: No w każdym razie ja po prostu testuję tak na takiej zasadzie, nie? Zobaczymy, że tak powiem, czy uda mi się zejść. No na razie dzisiaj stanąłem, to 118, a było 126. To już mnie przeraziło, bo trochę zacząłem ćwiczyć, nie? I po prostu zwyczajnie w takich domowych sprzętach, typu ekspandery, jakaś tam sztangielka tego typu i nagle po prostu się zacząłem masować. To strasznie. Ja obawiam się, że to jest wina kurczaków. Ja nie jem ich dużo. Jem je 2 razy w tygodniu maksimum, bo tak to głównie żyję na jogurtach i płynach, ale kurka wodna, no widzicie, prawdopodobnie oni to nie tylko antybiotykami, ale również jakimś metanabolem, że one 2 tygodnie są gotowe do sprzedaży. Nie?
1: Etamem. A tu pytanie do mnie. No. Jaka jest
4: etanolem.
1: Jaka jest moja ulubiona gra na Amigę? A to tak, nie wiem, tak jakiś gościu, karateka, nie wiem jak to się nazywa, takich dwóch się bije.
4: Etam World Karate.
1: Nie znam nazw gier na Amiga. Grałem w parę, ale większość nazw nie znam.
4: International Karate pewnie, jakoś takiego.
1: Ale tak najbardziej komiczna dla mnie to jest ta gierka The Town with No Name. Na Amigę CD.
4: Town with No Name, miałem oryginał na CD TV, na CD32. Miałem oryginał tej gry Town with No Name. Miałem.
5: Myślałem, 23 że to lipca? Coś... Etam? Ty masz urodziny?
4: Tak.
5: No,
4: wytrzymałem do czwartej. Czy ja jestem z godziny inwazji na Polskę.
1: Byłem blisko.
4: Dokładnie. Nie?
1: Byłem blisko.
5: 23 lipca, Etam ma urodziny. Okej, to sobie zapamiętam. To tam przyjadę do Szczecina. Pójdziemy na Kepsa.
1: Lwy.
4: 30, znaczy nie będzie mnie 23 lipca, ale także cię zmartwię, ale nie mogę powiedzieć, gdzie będę, to jest najlepsze. Tutaj wywołał małą konsternację, natomiast nie przejmuję się tym specjalnie, bo ja jakoś tak, wiesz, wiecie co, z wiekiem człowiek obojętnieje na te wszystkie. To ja nawet powiem szczerze, że mam problem pewien w urodziny, imieniny, jakieś tam takie okazje, bo ludzie do ciebie dzwonią, ty musisz odbierać te życzenia, wysłuchiwać, kurde. Tak naprawdę to jest takie, wiecie, no... Ja na przykład imienin to już w ogóle nie uważam. Próbowałem się umówić z rodziną, że imieniny sobie życzeń nie składam, a dalej składają. No to jak oni składają, to i mi nie wypada nie składać, nie? Ja uznaję tylko urodziny, jeżeli już. No jestem taki, no mało taki może towarzyski, mało savoir-vivre, ale co ja na to poradzę. W sumie mnie to już nie cieszy zupełnie. Kiedyś to było fajne, jak człowiek był mały, dostawał kolejkę, czy tam jakieś tam, nie wiem, coś fajnego, tak, a teraz tam przyniosą ci czekoladkę, kurde, czy coś tam. Młoda się spyta pewnie,
1: teraz to już co nie by sobie
4: ojciec życzył. Kiedyś święta cieszyła, dzisiaj kiedyś korzystało z świąt, dzisiaj trzeba przygotować święta, to już nie jest to samo.
1: Czy dzisiaj mam urodziny? Znaczy, to po prostu jest audycja urodzinowa, która została przeniesiona, więc można składać życzenia, bo moje urodziny były 10, ale kto pije w środę? No, nikt nie pije w środę.
4: No, ale uspokoję was wszystkich, że ja audycji żadnych urodzinowych robić nie będę, bo ja się już po prostu z internetu właściwie, poza tym, że tutaj czasami zadzwonię sobie ostatnio, z racji tego, że miałem długą przerwę w tych dzwonieniach, to trochę sobie tak zatęskniłem, to może źle powiedziane, ale nie chcę stracić umiejętności tej mówienia do mikrofonu, bo szkoda, tyle lat się to robiło, to szkoda zatracić tę umiejętność, ale po prostu jakoś mnie też już to przestaje bawić, tak samo jak gry komputerowe, nie? Ja myślę, że to już jest kwestia zaniku, że tak ja tak w tym internecie dla was zaniknę w ciągu najbliższych miesięcy.
1: Piroda Dzień Loda, to taki tekst był popularny w Dino, w którym pracowałem.
4: A moja ulubiona tam, to mówi Środa, Dzień Loda, to jest zbieżność świąt. Dzień Kobiet i Środa, Dzień Loda, jak to w środę wypadnie, nie? Jak ona się nazywa?
1: Co to?
4: Wleciałem.
5: Nie wiem,
4: to jest dzwonek, że trzeba z psem wyjść.
1: O, no to spacer. No. To chyba będziesz musiał iść.
2: No to spacer, tylko najgorsze, że umieściłem antenę przy tym. Przy wiatraku i muszę teraz to wyłączyć.
1: No ja jestem w ogóle zaskoczony, że ja daję radę, bo wiatrak wyłączyłem. Pogoda mi dopisała, bo jest tylko 20 stopni. Gdyby było więcej, to bym włączył ten wiatrak. Powiedział, że mam to w dupie, niech szumi, nie? Bo...
5: No fajnie, jest akurat dzisiaj i jutro ma być przyjemnie.
1: Dobra pogoda jest właśnie na takie nadawanie, bo to się grzeje człowiek mimo wszystko, bo to siedzi w takim pokoju zamkniętym. No okno sobie otworzy, ale to dużo nie daje.
2: A masz moskitierę?
1: Mam moskitierę.
2: O, no to jesteś szczęściarzem, bo ja akurat moskitiery nie zakupiłem.
1: Wysłać ci paczkomatem?
2: Nie, nic nie chcę. Żadnych wysyłań w ogóle. Ja jestem antypocztowy człowiek.
1: To ci mogę do Żabki wysłać.
2: Także to nie, ja po prostu... Jak ja bym miał coś wysłać albo coś odebrać, to będzie problem z tym, nie? Ja w ogóle nic nie odbieram. Tak w ogóle jeszcze właśnie, jeśli chodzi o odbieranie i ten... To wiecie, jest takie jedno prawo, które kiedyś wam mówiłem. Ostatnio z wójtem rozmawiałem. W stanie spoczynku już człowiek, ale był wójtem w gminie takiej 20 tysięcy, tam czy 15, nie pamiętam dokładnie. No i mi powiedział ciekawą rzecz, o której ja nie wiedziałem, a to jest bardzo ważna rzecz w dzisiejszych czasach. Otóż pewnie wszyscy wiecie, tak jak wszyscy znacie prawo, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności, co jest akurat nieprawdą, to jest też takie prawo, które mówi, że dwa razy zaawizowana przesyłka, której nie odbierzecie, jest uważana za dostarczoną. Otóż nie, zmieniło się to dzięki panu Ziobrze w 2019 roku. Ja o tym nie wiedziałem. Otóż dopóki nie odbierzecie pierwszej przesyłki osobiście i jej nie pokwitujecie, czy nie zostanie wam dostarczona osobiście, to dalsza korespondencja jest uznana za niedostarczoną. Tak się to zmieniło prawo.
1: Ale to bez sensu.
2: Nie dotarłem jeszcze, dopóki nie nawiążecie pierwszego kontaktu, może tak, z instytucją, która ma do was ten, to tak mi się teraz przypomniało, tak znienacka po prostu, dlatego przekazuję, żebyście to sprawdzili, jaki to jest artykuł, bo ja tego jeszcze nie sprawdzałem. Tylko słyszałem to od wójta, a więc osoby chyba kompetentnej w temacie. No więc tyle w temacie dostarczania przesyłek oficjalnych, pism z różnego rodzaju. Ten, to jest tak zwane nawiązanie kontraktu z...
1: Ale Silver jest niemiła tutaj, już wygania.
2: Ale kogo wygania?
1: Nie, nie, czytam sobie czat tutaj.
5: Chyba tak, mnie.
1: Taki ban. Silver
5: Silver sobie ten zasypia przy nas i mówi, że dobrze usypiamy, no bo sobie gadamy.
1: O to chodzi.
5: O to chodzi, tak. Wydaje mi się, że to jest, zależy jak to interpretować, ale można to pozytywnie i czy generalnie po prostu to nie jest ujma jakaś, nie? Bo może na przykład to świadczyć o miłej barwie głosu, albo o tym, że są mało istotne rzeczy, które poruszamy i po prostu kogoś to usypia i gitnie. Nie mam z tym problemu.
2: Natomiast... Miki chce mnie zrzucić, więc ja się zrzucam sam, bo ja się Mikiego tutaj słucham. Akurat jeden człowiek z czatu, którego się słucham, to Miki. Dobrze, Miki, specjalnie dla ciebie, tak. Miki.
5: Pozdrawiamy Mikiego.
2: Miki, pozdrawiamy i ja się robię zrzutkę i lecę. Trzymajcie się, hej.
1: Cześć, Szałem.
5: Ja jeszcze chwilę pomarudzę. Ty, Gumball, bo ty miałeś jakiś inny dżingiel mieć, z tego co pamiętam.
1: Miałem mieć inny dżingiel, co ty chlejesz? Tak. Co ty chlejesz?
5: Nie, miałeś mieć inny dżingiel, takie co lodziarnia podjeżdża, jest
1: no właśnie, bo nie przestawiłem tego, bo miałem to ustawione, tak. Ale linka nie skopiowałem, bo tam na Tipli się linki kopiuje, nie? I go nie skopiowałem tego nowego.
5: No. Tam jest parę ustawień faktycznie.
1: Kurde, kurde, bo miałem taki fajny dźwięk, to wam puszczę o co chodzi, czekajcie. Taki...
5: No kojarzycie lodziarnie.
1: Momencik.
5: No, a generalnie jeszcze co chciałem powiedzieć, bo tam dwa słowa ode mnie też spadam, nie będę przynudzać. Idę sobie pograć w Battlefielda 2042. Polecam, fajna strzelanka, fajny klimat wojny, dużo się dzieje.
1: Dużo cheaterów.
5: Nie wiem, możliwe, ale dużo po prostu jest super kolesi i koleżanek, które po prostu dobrze strzelają i tyle, nie? Po prostu jak jesteś noobem, no i nie umiesz trzymać broni w grze, no to dostajesz w pitol, nie?
1: Ty byś w CS-ie to był łamany.
5: Ja wiem o tym. Ale te, polecam, a chciałem polecić jeszcze tego, taki fajny kanał, może część z was, na pewno z was zna, Buraczek Cebulaczek. Koleś dużo kiedyś o broni nagrywał, o strzelaniu na strzelniach.
1: Minecraft nagrał.
5: Też, ale ten, ma chyba streama, lubi pizzę i robi pizzę na streamie i można fajnie pogadać, także polecajka.
1: Nadal ryja może nie pokazał?
5: Nie, ryja, a jeszcze trwa, o, to mogę podesłać Gambulowi, to wam ten, chociaż nie, no bo
1: będzie... Nie, no, nie będę taki chamski, twarz. Nie, bo on zawsze mówił, że kiedyś go pokażę. Nie mam go za złe, ale nigdy nie pokazał. On tak baitował, pamiętam, za Minecrafta. To jeszcze, Jezu, 2012-11, jak on to mówił, że buduje się domki, szałasy z drabinkami. To ja w ogóle Buraczka oglądam, znam go od długiego czasu, tylko...
5: No, jest 10 lat już, nie? Tak myślę, że...
1: No, ponad! 2011 on chyba zaczął karierę na YouTubie.
5: Tak.
1: Ale to nie jest mój typ YouTubera, którego bym teraz oglądał, bo... Nie, po prostu, ale jeżeli ktoś lubi, no to spoko.
5: Znaczy nie, generalnie po prostu normalny człowiek, nie? Jakby w ogóle tacy ludzie byli wokół, to by się przyjemniej żyło, uważam, nie? No, nie, ale no, dobra.
1: On zły nie jest, on tylko po prostu trochę przynudza, trochę jak ja.
5: No bo wiesz, on konkrety robi sobie na Twitchu, nie? Na Twitchu na przykład robi, ma taki programik, bo on jest rusznikarzem, ale wydaje mi się, że o wiele bardziej prawdziwego zdarzenia niż nasz tutaj kolega Marcin, bo gościu po prostu robi projekt w 3D, na przykład jakieś celowniki, jakieś dodatki i akcesoria do broni, no i potem zleca jakąś produkcję i robi taką produkcję i ma jakąś tam umowę z jakąś tam fabryką, która tam tą broń wytwarza. Wiem, że on sobie w 3D drukuje, ale też zleca i gdzieś tam testują w ogóle te jego pomysły, nie? Gdzieś tam na polu walki. Więc takie rzeczy, takie buty robi. Na YouTube w ogóle jest to zakazane. Nie można w ogóle broni pokazać całej, bo w tym momencie dostajesz bana. Nie możesz w ogóle, nawet sztucznej broni nie możesz trzymać. Więc generalnie jest problem z tym. Natomiast Twitch w ogóle bardzo zliberalizował tam swoje regulaminy. I tam teraz jest taka sytuacja, że no kobiety se cycki, dupy pokazują. Nie, no tam po prostu się półporno prawie dzieje. No, dla mnie to jest lipa trochę, nie by się zrobił taki burdel, no ale spokojnie, co kto lubi. Natomiast Twitch też pozwala na pokazywanie jakiejś broni, nie? Jak on tam robi w 3D projekt jakichś celowników klimatorowych, uchwytów dodatkowych czy akcesorii, no to ten, i potem pokazuje, nie? I potem pokazuje całą broń, no to spoko, jakby nie ma z tym problemu, nie ma banów, nie? A YouTube ma z tym mega problem, więc robi na YouTube takie pseudogubkowate, w sensie, że tam jest luźno, nie jest o niczym jakby ten stream. Nie, robi pizzkę i po prostu jest interakcja z widzami. Oczywiście nie pokazuje twarzy, nie? Natomiast jak ktoś lubi mazajewkę na broni, takie rzeczy, to polecam bardzo.
1: Alright, a tu w międzyczasie do nas zadzwonił Room Size. Cześć i czołem.
6: Cześć.
1: Oho, cześć. Chyba prawdziwy Room Size.
6: Ja chciałem złożyć Gumball najlepsze życzenia i chciałem ci nawet zaśpiewać 100 lat.
1: O, co?
6: Ja widziałem, że tak po angielsku tutaj robicie, dużo mieliście taki challenge z Chrisem po angielsku, to może po angielsku zaśpiewam, chociaż kiepski jestem z angielskiego, ale może się nie pomylę.

0: Mam nadzieję, że nie zrobiłem błędu.
1: Dzięki wielkie room size. Kurde, to był piękny recital.
2: Prześlicznie, przekurewsko śliczne.
0: Dzięki. No. No i co? No ja tutaj na polityce się nie znam za bardzo, to tam...
1: Pozdrów Haneczkę.
0: Pozdrowię Haneczkę, będę się z nią widział niedługo.
1: To już zerwaliście? A co z synem? Alimenty płacisz?
0: Wiesz co, nie chcę takiej prywaty tutaj uskuteczniać o sobie. Poza tym są twoje urodziny, to jakieś pozytywne tematy, nie? Na przykład o Bidenie wiem, że jest reptilianinem, nie? To już poruszaliście ten temat?
1: Nie, jeszcze nie.
0: No, to wiedzcie, że jest nim. Bo tak mi właśnie słyszałem z dobrych źródeł. No, Trump się wącha z Rosjanami, Biden jest reptilianinem, więc generalnie no i mamy przejebane trochę. No, no to może zobaczymy, jak będzie.
1: To ja nie wiem, co powiedzieć. Wiesz, to są takie dla mnie dosyć ważne tematy. Kurde. No, to jak ty masz...

0: A? Czy się... Nie, nie mogę. Mam banan. Mam banan na takie słowa.
1: No. Haneczka to jest dobra, dobra kobieta. Także...
0: Wypierze. No, wszystko. Także... Ugotuje. Jak no, zupa zasłonę.
1: Jak wraca nad ranem, to mnie nie budzi. Nawet więc jest w porządku.
0: Jak zupa zasłona, można pobić.
1: Tak, tak jest. Wyszaleje się dziewczyna, no to mam spokój, mogę sobie porobić swoje rzeczy w garażu.
0: No to już tak. Masz garaż, o kurde.
1: No tak, z czasem idę.
2: Dobra, ja się żegnam, także panowie, dzięki wielkie
1: za rozmowę. Nie, przecież ja wam nie przeszkadzam, bo ja wam tutaj się wiem, chciałem po prostu 100 lat zaśpiewać
0: dzięki.
1: Po angielsku.
0: Dzięki.
2: To jesteś, też jesteś taki życzeniowiec trochę ja, tak?
0: No to wietrzenie anteny w takim wypadku. No to panie Rumcaj. Panie Rumcaj, z żołędzia pan dostaniesz.
1: O, fajnie, pa.
0: Na razie. No, pa. Cześć i czołem.
2: No, ja też gumbalku lecę, także tego tam miłej audycji, nie wiem, jeszcze będziesz prowadzić, nie? Ja sobie tam idę pograć.
0: Kilka jeszcze tak. Będzie. No, dzisiaj rekordów nie pobijamy. Zobaczymy, co jeszcze, czy będą jakieś jeszcze tematy, czy to zwieńczymy. W każdym razie, panie Rumcajs, pan pozdrowi tego z Krakowa, jakiś taki krawiec był. Kratewka. No to pan pozdrowi go.
2: Krawiec eś. Dobra, dobrej nocy, trzymajcie się wszyscy. Cześć, pa. Auf Wiedersehen.
0: Cześć i czołem.
2: Pa.
0: Ach, ten Skype. Nie lubię tego programu. Takie to wredne. Kurczę. Co mi się tak zrobiło? O, tak nieładnie mi się zrobiło. Teraz nie słyszę. Czyli to podczas rozmowy są te sajtony. Tak se nieładnie zrobili. Krawiec po polsku nie potrafi. Potrafi. No. W ogóle, kurde, ten mikrofon mnie trochę wkurza, bo trzeba go ustawiać. Taka rączka by mi się przydała z tyłu. Znaczy, ja mam rączkę, nie? Tylko muszę sobie to zrobić. Odpowiednio ustawić. W ogóle będę cały pokój remontował. I to wszystko sobie ustawię. Mam trochę materiałów, to będę na ściany dawał, żeby wygłuszyć ten pokój. Bo... Znaczy teraz aż tak echo nie jest słyszalne, ale i ono jest. Znaczy może słychać to echo. Ja staram się tak mówić głośno i do mikrofonu, żeby nie było aż tak źle. Ale ono istnieje. O, momencik. O, mamy tutaj dowódcę prowadzącego. Chyba mu właśnie Rumcajs przekazał informację. Cześć i czołem, panie kapitan.
3: No cześć, chłopaku, cześć. Nie, to nie był mój telefon, jakby co.
0: Tak myślę, ale to tak z żartem powiedziałem. Nie wiem.
3: Nie. Tak, dzwonię, żeby też ci złożyć życzenia, właściwie z niczym konkretnym. Troszkę jakiś taki sfleczały człowiek, ale wypada do kolegi, wiesz, się uśmiechnąć w takim dniu, nie? Chociaż nienawidzę składania życzeń takich.
0: Ale już złożyłeś, ale już złożyłeś. No nie musisz, to nie trzeba.
3: Nie muszę? No dobra, to nie będę.
0: To jak ten opłatek, możesz podejść tak nawzajem.
3: Nawzajem. Wszystkiego. To chyba takie najkrótsze, najbardziej takie na odpierdol życzenia. No to wszystkiego. Wszystkiego. No.
0: Wzajemnie,
3: wszystkiego. No. To takie właśnie życzenia. A to nie świadczy chyba dobrze
0: nie.
3: O takich ludziach, co nie potrafią właśnie... Mało są uczuciowi, mało koleżeńscy może.
0: To ma sens, jak się nie powtarza co roku. No co możesz nowego życzyć sobie, prawda? No ktoś tam, nie wiem, chce samochód kupić, no to mu życzysz samochodu szczęścia, zdrowia i będziesz powtarzał tego zdrowia i szczęścia, no to on wie, że mu życzysz zdrowia i szczęścia. Także ja to tak biorę ten opłatek wzajemnie.
3: Zdrowia, szczęścia, pomyśl.

0: publiczności to też na odpierdziel, nie?
1: No to zupełnie. Tak, no bo co można życzyć ludziom? Każdy ma swoje opcje. Ja sobie życzę w ogóle, żebym więcej nadawał nas w tym radiu. I o wiele, wiele więcej. Kurde, szczególnie dzisiaj. To ta audycja to taki trochę... Nie spodziewałem się, że będzie taki odbiór, bo pamiętam w tamtym roku no było mniej. Znaczy nie, że najczęściej osób słuchających, ale to nie przeszkadzało mi, bo ja lubię jak... Znaczy lubię w ogóle jak ktoś jest, więc w tym roku też było fajnie, w tym roku też jest fajnie, ale mówię, jestem zaskoczony.
0: No, to teraz oddawaj te donaty.
1: No, to się rozliczymy.
0: No, Paweł tutaj, to do mnie, Rzećpun i Ruda Wrona?
1: Nie. No,
0: miło.
1: Nie. Jaki tam Ćpun? To papieroska sobie nie można zapalić.
0: Jednak te zapalniczki Zippo nie są takie dobre, bo...
1: Kupę elektryczną.
0: Awaryjne są jakieś, to znaczy... No nie palą dobrze, trzeba dużo razy nimi, wiesz, żeby w końcu ci zaskoczyło. Odkryłem, że jak się ją trzyma w takiej pozycji odpowiedniej, to lepiej jakoś jest. Widzisz...
1: Momencik.
2: Ania, 44 zł. Najlepszego prosto z Trójmiasta. 100 lat gambol.
1: Dzięki wielkie, Ania. Dzięki wielkie za życzonka. 44 zł, kurczę. Już mamy praktycznie prawie połowę tej karty graficznej. Cholera.
0: Jak się cieszę, że tyle donatów dostałeś. Bardzo się cieszę, że w ogóle mi to jakoś tego, no, to bardzo dobrze.
1: Tam już ta Zippo się odpala, no już mołoto.
0: Wcale mi się ręce nie trzęsą. Nie, to dobrze. Wpłacajcie mu. A inni niech zginą.
1: Rozstrzelać Polaków.
0: Mi nic nie dawajcie. Wszystko jemu. Jemu wszystko.
1: Nie no,
0: słuchaj, ty wiesz, się śmieję, ale... Kononowicz by tak zareagował. On jest bardzo zazdrosny, jak ktoś coś dostanie. No to... on wielokrotnie płakał, jak inni dostawali jakieś nawet takie jakieś proste rzeczy. Ktoś tam dostał jakąś książkę, nie wiem, mleko. To on się potrafił rozpłakać, że i tak zawiść, taki wkurw czerwony cały i ten ryk. Rzucał tam czymś w ludzi po prostu... Taki zawistnik. Nie, że tu jest. Ja się cieszę się.
1: Bardzo, bardzo, ale dobrze. Ja lubię to. Kompetytywność, bo może trochę to teraz cię zaogni i będziesz jeszcze bardziej nadawał. To w ogóle mi się podoba, bo ty prawie już cały codziennie nadajesz takie nocne radio everyday.
0: Nie, no to już bez przesady. Z dwa razy w tygodniu jakoś tak wychodzi. A ty od kiedy w ogóle jesteś w nocnym radio, bo tak zapomniałem. Od dość dawna.
1: 2020.
0: Tak?
1: No.
0: Myślałem, że wcześniej jakoś.
1: Nie, znaczy gdzieś to nocne radio mi się przebijało, nie? Ale, znaczy teorię chaosu to ja znałem już w 2015. Ale nocne radio, tak? 2019-20, ale pierwszy raz zadzwoniłem w 2020. Pamiętam, co to był za temat. Rozmawialiśmy o zupach i pierogach i tam mówiłem, że tam, a ty dziadku się nie znasz.
0: No, zaraz sam będziesz dziadkiem lada moment. W sumie jakbyś żył w średniowieczu jakimś przykładowo, no to już byś był uznawany za takiego starego konia, nie?
1: No, to już wiesz, żenili się w wieku 12-15 lat. To jest w ogóle dla mnie niepojęte, ale były takie opcje, ogniem i mieczem, tam w tych książkach Polaków, ja to nie pamiętam, jakaś Haneczka, Kasia, Ania, nie wiem, Gosia.
0: No na pewno jeszcze w drugiej RP taka 18-latka, jak nie miała męża, to stara panna już troszeczkę.
1: No tak, to było.
0: Popieprzone.
1: Ale to chyba dlatego, że po prostu potrzebny był ten przyrost naturalny. Wydaje mi się też, że jak jest bieda, to ten przyrost naturalny idzie do przodu. I jak kraj zaczyna się bogacić, to on idzie do tyłu. No to chyba się zawsze sprawdza, nie? Że jak jest bieda, tu na przykład te kraje afrykańskie, jakieś inne, no to przyrost naturalny jest do przodu. Zaczynajmy się bogacić, no to już tego przyrostu nie ma. Czym dokładnie się to, znaczy jak jest powód, mogę się domyślać, że tu na roli się dzieci przydadzą, nie, jako taki nie, zasób. A jak już ma się pieniądze, no tego zasobu dziecięcego nie potrzeba.
0: Być może. Może też chodziło o to, że ludzie schorowani byli, a młodość trochę nas zabezpiecza przed chorowaniem, nie? Mamy tą regenerację dużo lepszą, przemianę materii. No i jeszcze organizm nie jest taki zużyty. No mówiłem o tych kobietach 30-letnich, co już zębów nie miały, nie? W drugiej RP.
1: No ja się, no. Ja się nie dziwię, jak ja nie będę miał. O, momencie.
0: Co, znowu?
2: Piotr Szkaradny. 5 zł. O niej, najgorszy ze wszystkich prowadzący z całego NR zadzwonił. Nie ma to jak Etam i jego opowieści o przygodach z reklamówką na balkonie. Bulululul bul bul bul bil bul bul. Amanita muscaria i Santa Maria Pakułowa.
1: Dzięki za donata, Piotr. Już myślałem, że to o tobie mówił, że najgorszy właśnie dzwoniący, a to się okazało, że Etam. Ale to w sumie byłoby śmieszne, gdybyś się okazał najlepszym prowadzącym i najgorszym dzwoniącym, nie?
0: No, czemu nie? A jak się tyle lat gada, też ci się pewnie wyrobił troszkę dystans do pewnych spraw, nie? Na przykład do opinii różnych. To się wyrabia, no bo to nie sposób, żeby się nie wyrobił dystans i luzik taki, no bo cały czas jesteś gdzieś tam oceniany, ktoś tam ci dogryza, no to siłą rzeczy się dzieje.
1: Zawsze i wszędzie Legia jebana będzie. Nie, ale tak serio, no co ja mogę tu powiedzieć? Widzisz, co się dzieje. Są różne takie zaognienia w tym radiu, no to hartuje człowieka. No ale nadal, no i tak gdzieś tam dziabnie, czy ciebie, czy mnie. Tak się gdzieś to wyleje. Muszą być dymy.
0: Zawsze dobrze sobie wtedy przypomnieć, że nawet tacy ludzie jak Bogusław Linda byli tak hejtowani swego czasu w internecie, że aż biedaczek depresji dostał i się załamał.
1: Czy przypadkiem Linda coś nie powiedział w Łodzi, że jest tam jakieś chujowe miasto, czy coś takiego, robi taki wywiad, że teraz sami alkoholicy i menele, a potem ludzie go tam, jak chodzi po tej Łodzi, to tam go palcami wytykali.
0: A, to pewnie z tego powodu na niego spłynął taki hejt. Tak, tak. Patrz, jedno słowo, jak jesteś kimś tak znanym...
1: Ale czy to nie jest prawda? Czy to nie jest prawda, że Łódź to jest miasto Meneli? Trochę jest.
0: Energik tak też twierdzi, a go nikt nie hejtuje, tylko że jego chyba chroni to, że on sam mieszka w tej Łodzi. I on ciągle z tej Łodzi toczy bekę i ją właśnie przyrównuje do takiej czarnej dziury na mapie tutaj, nie? Że tam, wiesz, ciemno, biednie, żule, menele i się z tej Łodzi swojej śmieje. Tylko, że on jest jakoś... Tak, to też ciekawe w tej ludzkiej mentalności, że człowiek jest usprawiedliwiony, jak ludzie to odbiorą za autoironię i go usprawiedliwią, bo on sam tam mieszka, nie? A może nie jest aż tak znany, no bo statystyka robi swoje, jak takim Lindą jesteś, wszyscy cię znają kompletnie, no bo kto w Polsce nie zna Lindy? No to statystyka zrobi swoje i tych hejterów będzie zawsze, jakbyś tego nie powiedział, jakie tam by nie byłyby okoliczności łagodzące, no to zawsze cię zjedzie masa luda, nie?
1: No a ja to odpowiem na komentarz Ciabaty. Powiem ci 3 słowa. Inwestycje... Inwestycje, inwestycje. O, to tak skwituję, bo tutaj powiedział, że 4,5 stówki wbite, teraz cały rok można się opierdzielać i robić 5 audycji na krzyż, potem wrócić na tydzień przed rodzinami i kaska wbita. A jak? Tak się żyje, tak się robi biznes.
0: ewentualnie, no bo ty taki Pietrzak trochę jesteś. Tylko że Pietrzak robił tak, że on trochę tak żartował, że ma urodziny chyba. I się pojawiał na występach i zawsze były urodziny pana Janka. I tam, o, no ja tu przyszedłem, tam urodziny pana Janka, to śpiewamy, tam 100 lat dla mnie.
1: Ja lubię tą tradycję. Lubię tradycję w ogóle, lubię powtarzać jakieś rzeczy. A co nocnego radia? No zbrało się parę rzeczy, no tutaj ten internet. Już po prostu miałem ochotę nawalać w stół, bo mi się już zaczął psuć, ale na szczęście ogarnął się. No to, że co chwilę jakieś rzeczy się działy. No ten rok był taki, mimo że bez progresu dla mnie, no to co chwilę gdzieś coś się działo. No ale też ja się udzielam w nocnym radiu mimo wszystko. Ja dzwonię, prowadzę audycję za nią, tutaj jakieś inne rzeczy robię. Pojawiam się też w innych radyjkach, także staram się coś robić. No to, że ja często nie nadaję, to nie oznacza, że mnie tu nie ma, bo staram się być. I też przypominam, że też razem z grupą moderatorów tam jakoś tam zarządzamy tym Discordem nocnego radia, który jest i sobie żyje. Także no coś tam robię. Także nie jest tak, że kompletnie nic ode mnie nie ma. Ale faktycznie można to zarzucić, że za mało audycji. Stanowczo za mało. I już mówiłem, że to sobie życzę, żeby właśnie więcej nadawać. Więcej mieć tej chęci. No i też, mieć warunki. Ja bym chciał w końcu ten światłowód. Znaczy to jest kwestia czasu, bo do końca roku mają coś tam zrobić, zresztą już mi zapowiadali, wysyłali SMS-y, no kwestia czasu. I jak już ten światłowód będzie, no to też te audycje będą bardziej, no lepsze, no bo ja nie będę musiał się martwić, czy mi internet padnie, czy nie.
0: Ludzie tu piszą o zamachu na Trumpa i faktycznie sprawdzam i już się pojawia na portalach. Zakrwawiony Donald Trump został ewakuowany ze sceny, no postrzelili go. Chyba.
2: Piotr Szkaradny, 5 złotych. Nie właśnie nie kumasz.
0: Na razie jeszcze chyba
2: to krawiec
0: niezbyt
2: jest
0: dużo
2: najgorszym
0: wiadomo.
2: Prowadzącym z całego opowieści Etama o brudzie z Pępka są ciekawsze.
0: Złapał się za ucho.
2: I czchu, i czu, kupa, dupa, zupa, szalupa, żne głupa.
0: Zasłonieni.
1: A gdzie on dostał?
0: No za ucho się złapał. Na razie to jeszcze dużo nie wiadomo. Tu jest jakieś nagranie, czekaj.
1: No to nieciekawie. Nie miała sprawa.
0: Może jak on się złapał za ucho i coś, to on z jakiejś wiatrówki może dostał. Ale to zabawne jest, bo jeszcze nic nie wiadomo za bardzo. To bardzo świeża chyba sprawa. Tu widzę już 12 minut temu, a ludzie już wiedzą, że stoi za tym Antifa na przykład.
1: Nie wiadomo. Ja tutaj nie chcę się wypowiadać. Dostałem piątkę i było wytłumaczone, że to właśnie o ciebie chodziło. Że Etam jest ciekawszy jego opowieści o reklamówce.
0: No, spoczko. Ja też bardzo lubię Etama. Etamistrz to Etamistrz, nie?
1: No, bo to tak było napisane, że najgorszy ze wszystkich prowadzących z tego NR zadzwonił, nie ma to jak Etam jego opowieści o przygodach z reklamówką. No to ja to tak zrozumiałem, że chodziło o Etama, a tu właśnie chodziło o to, że Etam jest lepszy. Że to właśnie nie ma to jak te opowieści Etama. To jest jednak kult nocnego radia. Ale czy to nie jest tak, że bez Krawca nie byłoby Etama? No, ja uważam, że tutaj ważne spoiwo. Dlatego może właśnie dlatego jesteś najgorszym dzwoniącym, bo ludzie chcieliby ciebie właśnie jako nadającego i ty jesteś tym najlepszym nadającym, bo przez to wszyscy inni mogą dzwonić.
0: Też się wahałem trochę, czy dzwonić w ogóle, bo wiesz, ludzie już cię mają, mnie troszkę... mogą mieć dosyć, bo jednego dnia gadasz tyle godzin, potem ludzie chcą sobie czegoś innego posłuchać, a tu znowu cześć, siemano, przychodzi znowu ten sam, nie? To jest takie męczące trochę.
1: Nie powiedziałbym, ja lubię swoje audycje słuchać i to mnie właśnie taka może monotonia trochę, ale lubię tą powtarzalność, bo wiem czego oczekuję od twoich audycji i jakby ta stabilność jest fajna.
0: A masz jakiś innych swoich na YouTubie nadających gadaczy, streamerów, co lubisz?
1: Mam, ale większość jest na amerykańskim YouTubie. Ty jesteś jednostką, jedną z niewielu, których oglądam na polskim YouTubie. Etam był swego czasu, lubiłem go słuchać, ale jak nadawał, ja mam takie różne wyjątki, ale raczej nocne radio tylko słucham. Czasem zdarzy się, że Bystrzak coś nadaje i gdzieś dostanę informację, to Bystrzaka sobie posłucham, bo tam się niezłe dymy dzieją. Albo gdzieś wejdę, no idź w pizdu, no lubiłem go oglądać, bo on jeździł tym swoim busem czy coś i to fajne było takie oglądanie, jak ktoś jedzie po nocy. Mi się to zawsze podobało. Ale tak to oglądam amerykańskie jakieś rzeczy. Reporter of the Week, on jedzenie recenzuje. W takich garniakach chodzi i się stylizuje na lata 60. I robi recki żarcia. Oglądam też jakieś inne rzeczy. Lubię sobie... O, wiem jeszcze. Zerowskiego słucham, no tak. W Radiu Wnet. Co ty dzień?
0: No, bo Cejrowski jest taki, no, nawet jak się z nim nie zgadzasz, to się go dobrze słucha, bo ma tą jakąś taką charyzmę wsioka, co prawda, ale no, jakąś tam ma, nie? Jest czasem lekko zabawny. On w ogóle jest stand-uperem też, nie każdy wie, że on jest też stand-uperem. Co roku występuje i ma takie charakterystyczne stand-upy, bo często narzekamy, że te dzisiejsze stand-upy to takie na maksa są wulgarne i takie prymitywne, chamskie, a on właśnie tego bardzo unika i szczyci się właściwie tym, że na jego występy można z dziećmi się przyjść i z zakonnicą. I to mnie też trochę rozbawiło, ci katole to paralni trochę są, bo on coś gadał, że można zaprosić zakonnicę z parafii swojej. Ty, kurde, z zakonnicą przyjść jakąś, zaprosić zakonnicę, no to ciekawe.
1: Nie wiem, kurde. No, Sejrowski ma te opcje, ale z drugiej strony on bardzo pewnych rzeczy się trzyma, tak jak na przykład o tym seksie, no to nie będzie o tym gadał. Kiedyś był Wojewódzkiego i bardzo silno się trzymał swoich poglądów, więc on raczej jest taki stabilny w miarę, co jest dosyć nietypowe w dzisiejszych czasach, bo ludzie bardzo szybko zmieniają swoje opinie, szczególnie po tym, jak ktoś ich objedzie. Nie? A Sejrowski się trzyma tego, co mówi. On chyba zawsze ma te poglądy chrześcijańskie. No on może nie zawsze je tak pokazywał, no bo jak był w telewizji, no to nie jest istotne to, kim ty jesteś, tylko co ty pokazujesz. No ten Boso przez świat, to nie chodzi o to, żeby pokazał, jakim on jest katolem, tylko o to, żeby pokazać inne właśnie kultury, bo to był ten główny punkt. Dlatego jego znają, dużo ludzi zna go jako podróżnika. Nie wszyscy, ja też, nie wiedzieli, że jest takim zagorzałym katolikiem, ale się dowiedziałem, nie? Zacząłem go słuchać, no i patrzę, no jednak taki konserwatywny chrześcijanin, katolik, ma jakieś wartości, dobrze, że je ma. Nie zawsze się z nimi zgadzam, ale to jest fajne, jak człowiek jest taki, że trzyma się swoich rzeczy, że nie jest taką chorągiewką, że tu raz w jedną stronę, raz w drugą. Szczególnie jeżeli to jest tak znana twarz i jednak przemawia do ludzi i gdzieś to trafia.
0: Owszem, to jest zawsze duży plus, jak ktoś jest konsekwentny w tych poglądach swoich. No ja tak nie mam właśnie, i z tego powodu to się niektórym właśnie nie podoba. No on jest konserwatywny, taki cowboy amerykański, to też zwykle konserwatysta, nie?
1: No tak.
0: No prawie zawsze będzie to konserwatysta. No to on też, zawsze mu imponowali kowboje, lubił kowbojów. No i podoba mu się to i jakoś tak inaczej patrzymy na jakichś amerykańskich redneków czy kowbojów. W sumie zawsze się dziwiłem, że właśnie wizerunek kowboja nie jest jakoś eksploatowany bardziej przez konserwatystów, prawicę. Za czasów Solidarności, jak tam namawiali na wybory chyba, żeby przyjść, to chyba Gregory Peck był użyty właśnie z jakiegoś westernu, użyczył swojego wizerunku, taki sobie szeryf i gdzieś to na plakacie było, a to jest bardzo atrakcyjne dla ludzi, bo nawet jak ktoś nie jest konserwatystą, to kowbojów często lubi, nie?
1: Kto nie lubi Clint Eastwooda?
0: No właśnie.
1: Brzydki, coś tam i brzydki.
0: No, to też jest takie mylące trochę, bo taki Clint Eastwood to on tak nie do końca jest konserwatywny i on na przykład nie jest za wolnym dostępem do broni za bardzo. nic nie ma do gejów i taki jest trochę, to jaki on jest naprawdę jest trochę, jest inną postacią, wiesz, w głowach ludzi, a inny jest naprawdę, bo ludziom się kojarzy on właśnie z jakimś kowbojem, z jakąś konserwą taką, z takim starszym gościem, który będzie coś tam napierdalał na emigrantów, chodził do kościoła, był za wolnym dostępem do broni i tak dalej, a on właśnie nie do końca taki jest, a właściwie to jest nawet trochę inny.
1: Powiem, że tak. Gdybym teraz miał, to bym włączył Red Dead Redemption. Ja nie mam pobranego, ale mam tę grę. Tak pasuje w takie klimaty. Ale nie każdy cowboy chyba był konserwatywny. Też byli tacy, którzy byli bardziej liberalni. To tak jak większość ludzi w grupach są jedni tacy, a drudzy tacy. Ale w czasach przemian to cowboje byli bardzo chyba liberalni. Jak już była końcówka, znaczy końcówka tej historii kowbojów, plus to pytanie, na ile to była prawda, na ile to były rzeczy stworzone na potrzeby filmów i książek.
0: Ja myślę, że większość zdecydowana to jednak tak, wiesz, za no jak to u takich ludzi też, biały człowiek najlepszy, kościółek, yes ma'am, do pani z szacuneczkiem, zdejmie kapelusik.
1: A czy to niedobre jest? To
0: takie... Wartości? Dobre. Jak się w tym nie pogubisz i jakoś nie jesteś jakiś, wiesz, toksyczny, agresywny, to może to czemu nie w sumie, nie?
1: No fale idą do przodu i bimbrowni... Kowboje lubili bimber. No, Huzik może zadzwonić, pogadać o kowbojskim bimbrze. No, ale temat kowboi, kurde, ja to mam prawie co tydzień, bo siedzę na takim amerykańskim Discordzie, znaczy amerykańskim. Tam jest taki gościu właśnie z Minnesoty i on lubi bardzo pokazać tą amerykańskość, w sensie eksponować ją i to jest super. Taka i pride, taka właśnie to, czego Polakom chyba brakuje, tego bycia dumnym z bycia Polakiem. Nie Amerykanem, nie Rosjanem, nie Niemcem, tylko Polakiem.
0: Chyba coraz lepiej z tym jest, bo teraz są sprzyjające warunki. Nawet czytałem teraz o tych amerykańskich żołnierzach, którzy też komplementują tą Polskę, że tu jest, w ogóle mówią, że to jest wspaniale, że wszystko jest w sklepach, że jest ładnie, że klimat fajny, że ludzie mili i że bezpiecznie, że mają tutaj, jak przebywają, to mają coś, czego nie mają u siebie, że mogą w nocy bez jakichś problemów sobie wyjść na spacer na przykład, bo jest tu bezpiecznie. No miło się tego słucha po prostu, tak zwyczajnie miło, nie? No to jak jest taka sytuacja i inni zaczynają nas komplementować, co róż i turyści różni, czy albo amerykańscy żołnierze, no to jest to miłe dla naszego ucha i jakby się dowartościowujemy i kompleksy gdzieś tam od razu znikają w trymiga. Nie?
1: Nie mówię, że nie. I Show Speed bardzo, bardzo chwalił Polskę i nawet wręcz do tego stopnia, że stwierdził, no to był fakt, najbardziej popularny stream jego w różnych krajach, tam w Norwegii to go pobili, a w Polsce był naprawdę dobrze traktowany. To co jest trochę śmieszne, bo znaczy tak ja powiem zabawnie, no ludzie byli w cudzysłowiu rasistowcy wobec niego, ale nie tak, że tam go bili czy coś, tylko właśnie używali tego słowa na N, którego nie chcę powiedzieć, bo zaraz może algorytmy YouTube'a by coś włączyły, ale no jak jest ta woda, mocny gaz, no to wiesz, jest to słowo na N w nim i tam mówili do niego mocny gaz. I...
0: Aha, bo ja tego nie załapałem. Mocny gaz. No faktycznie, tak. I on się fajnie tak denerwował w żartach i chodził i pytał wszystkich na ulicy.
1: No, jemu się to podobało. Dla niego to było spoko. I mówię, taki człowiek w miarę otwarty, no taki szalony, no ale czemu nie?
0: On bardzo nas komplementował, bo też jak o tym wspominałem, zapomniałem powiedzieć, że on parę razy stwierdził, że chciałby tu mieszkać, a jak wyjechał do gdzieś tam, chyba następna Grecja była, czy gdzieś do Skandynawii, nie pamiętam, ale tam mu się z kolei nie podobało, co pokazało, że on nie tylko tak wchodzi w dupę i chce się przypucować, tylko że to było nawet szczere, bo gdzie indziej to mówił, że do dupy tam jest i już chce się stąd zmywać i chce wracać do Polski. Bardzo mu się to, na tyle mu się spodobało, że chce tu wracać, że chciałby tu mieszkać. No tak jest. Ciekawe, jak długo zdołamy obronić ten stan rzeczy, utrzymać to status quo, nie? Tutaj.
1: Do know?
0: Z Polski.
1: Do know, my man. Do no know. Co ja ci mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że będzie jak najbardziej pozytywnie i że ten wizerunek Polski nie będzie się pogarszał, szczególnie, że no właśnie, potrzebujemy imigrantów, tylko takich właśnie pozytywnych, takich, którzy przychodzą tutaj po to, żeby coś wnieść i przychodzą tu legalnie. Nie wiem, czy potrzebujemy tych, którzy tu przychodzą nielegalnie i będą ten kraj nie respektować, bo to potem będzie właśnie wpływało na to, na ten cały wizerunek, tak jak Francja płonie, no może nie Francja, ale Paryż płonie, to przecież... O, moment.
2: Miki, 5 złotych. Na CNN właśnie mówili, że do zamachu przyznał się Narodowy Front Afroamerykańskich Homoseksualistów, organizacja powiązana z Black Lives Matter, na której czele stoi wieloletni działacz Antify z Floryda, Blake Morgan.
1: No tutaj takie informacje Miki podaje, że to... że CNN podaje, że do zamachu przyznał się Narodowy Front Afroamerykańskich Homoseksualistów. Nie wiem, czy to jest prawdziwa rzecz.
0: Serio? Nie, to Miki. Miki se jaja robi.
1: No,
0: jak
1: no. Jakieś połączone Black Lives Matter, Antifa. Nie wiem, ja bym się nie zdziwił już niczym. W USA jest tak, że... No, ale to bym od razu powiedział, że... Jeśli chciałem powiedzieć, że ja... Takimi rzeczami to bym poczekał parę dni, dopiero wtedy można coś wiedzieć. Zresztą nie wiem, czy w ogóle się coś dowiemy, bo w takich wypadkach to prawda jest gdzieś schowana.
0: Jak on się złapał za ucho, to mówię ci, że z wiatrówki ktoś do niego strzelił pewnie.
1: Wiatrówki? Kurde, w USA? Myślisz, że oni tam wiatrówy? Tam, wiesz...
0: No bo to chodziło może bardziej o takie symboliczne, wiesz, o pstryczek w nos, symboliczny może, a niekoniecznie o zabicie go, nie? No ale nie wiem, jak to jest, bo może ktoś odpowie po prostu tak czy owak za zamach na prezydenta i to już nie jest tak istotne, czy się zamachnąłeś krzesłem, jak swego czasu Marek Majcher u nas tutaj, czy na Komorowskiego, czy wiatrówka, czy pistolet... Nie wiem, jak to jest. Może okoliczność łagodząca ewentualnie, nie? Że nie użyłeś broni palnej, tylko wiatrówki. No, no wiatrówką też można krzywdę zrobić, jak w oko kogoś trafisz, nie? No, czy coś. Albo to jakaś szopka po prostu. Może tak miało być. Może
1: no, chciałem to powiedzieć, no. Ale nie wiem. Ja... Dla mnie to jest dziwne w ogóle, takie coś. Przecież... Jasne, że to wpłynie na wynik i to nie w stronę właśnie Bidena, raczej w stronę Trumpa. Takie rzeczy wpływają, ale nie wiem, cholera, dziwna sytuacja, że taką ostatnią rzeczą, którą bym się spodziewał, żeby był jakiś zamach, kurde, w USA.
0: Dziwne. Ludzie najczęściej będą stali po stronie ofiary, bo jak tym bardziej, że dzisiaj jest bardzo popularne takie myślenie, że jak ktoś do ciebie strzela, to znaczy, że boją się ciebie, bo ty chcesz naprawiać, bo ty chcesz dobro robić i chcą cię zlikwidować, nie? I trzeba za tobą być, bo widzisz, taki jesteś skuteczny, taki jesteś ważny, że chcą cię rozwalić. Oni jacyś. I jeszcze pytanie, kto jest tym zamachowcem, bo jak to będzie jakaś faktycznie Antifa, no, czyli taka lewica, no to zmobilizuje wszystkich prawicowców od razu jeszcze bardziej, żeby tam na Trumpa głosować pewnie. No a co do tutaj przybyszów, no to pewnie, że tak. W sumie Ukraińcy tutaj dobrą robotę nam zrobili, bo przecież oni tu pieniądze zostawiają też, muszą to tu płacić, żyć.
1: Nie wiem, te pieniądze wracają trochę jednak do Ukrainy.
0: No ale przecież coś tu jedzą i wydają i wynajmują, no wiesz, także i tania siła robocza, której potrzebujemy, i jakaś kompatybilność tutaj w miarę kulturowa, o czym Zenon ciekawie opowiadał właśnie. Ja też tak zawsze uważałem, że oni są bardziej z nami kompatybilni niż Rosjanie, bo tam faktycznie taki tygiel kulturowy. Wiesz, no nie widzę, żeby Ukraińcy mieli skośne oczy i mongolski ryj, nie? Albo żeby tam jakiś islam
1: wyznawali. Rosja jest ogromna. Bo no. Azję, Europę i nawet znaczy gdzieś tam styka się z Ameryką, prawda? Na tym Alasce, tak.
0: Silver pisze, że nie ma już bezpiecznych miejsc. Wydaje mi się, że w Polsce jest bardzo bezpiecznie nadal. Nadal jest bardzo bezpiecznie.
1: Tak, to fakt. Jesteśmy bardzo wysoko w rankingu najbezpieczniejszych państw na świecie. Ameryka za to jest cholernie niebezpieczna. No może nie aż tak, że coś pokroju Syrii albo tego, co się tam dzieje w Palestynie, ale nadal USA jest niebezpiecznym krajem w miarę. Znaczy to też zależy od stanu, nie? No bo to jednak... Taka Ameryka to jest taka Europa, nawet więcej, nie? I że co stan, to inna kultura. W takim Bronxie, co w Nowym Jorku, no to będzie całkowicie inaczej niż w takim Teksasie. Nie wiem, co oni tam mają za miasta, teraz próbuję sobie na bakier z geografią, no ale byłoby znacznie lepiej w takim Teksasie, bo każdy tam ma broń, trzyma tego shotguna w szafie i tak trochę jest ten balans, nie? Że każdego pilnuje. Plus są te no, chrześcijańskie wartości w Teksasie, no to nie wszyscy są tam chrześcijanami. Tam są baptyści, katolicy, mormoni, dużo tych opcji, ale ogólnie chrześcijanie. Także te wartości takie są gdzieś. O, moment.
2: Niki, 5 zł. Poważnej tak mówili na CNN. Sprawdź sobie. Organizacja powiązana z BLM i Antifą. A ten speed nie sala z Polski. Chodzi i tylko pokrzykuje. Wydziera mordę jak małpa z dżungli.
1: Okej, jeśli tak twierdzisz. No tutaj Miki mówi, że faktycznie tak mówili na CNN i żeby sobie sprawdzić powiązania z BLM i Antifą. No, a co do Speeda mówi, że chodzi i pokrzykuje. Znaczy, no to taki człowiek, nie? No, a Testowiron był inny. Też chodził i krzyczał. A lubili go Polacy. Może my lubimy takich ludzi. To jest takie... Nie wiem, co takiego jest złego w tym? Ktoś chodził na pomnik, nie? Jakiś Polak i ten od razu mu krzyczał, żeby złaził z tego pomnika, nie? Jak coś się działo takiego nie w porządku, to on reagował na to. Moim zdaniem on ma trochę więcej kultury niż niejedna osoba w Polsce. Także on nie przyjechał tutaj robić bydła.
0: Tam w Stanach to w ogóle jest strasznie dużo ataków na policjantów. Z nożem ktoś się rzuca na policjanta. Gdzie u nas takie sytuacje są? Gdzie u nas leżą ćpuny na ulicy? Jak już to gdzieś mają jakieś meliny albo gdzieś tam na dworcu ewentualnie, ale nie tak, że na ulicach leżą. Gdzie sytuacja taka jak w USA, że faktycznie ciężko po zmroku wyjść sobie, bo się boisz zwyczajnie, nie? Zwłaszcza jeśli mieszkasz w trochę mniej ciekawej dzielnicy. I dużo, no kurczę, u nas jest naprawdę spoko. Teraz się trochę pogorszyło, ale to ktoś nas tu podpala. Wiadomo kto. Z tymi emigrantami też problem. Tam na przykład przy granicy, no to w tych miejscowościach ludzie faktycznie nie czują się bezpiecznie. Bo i stąd też się zmobilizowały takie polskie siły ochotnicze, tacy vigilanti troszeczkę i tam łażą i pilnują i szukają nielegalnych różnych ludzi.
1: Ludzie, ludzie.
0: A ja sobie gram w tego, w Don't Starve'a znowu. Stwierdzam, że jest to naprawdę świetna giera. Ona się nie nudzi za bardzo w ogóle.
1: Mi się nie podoba. Znaczy nie, dobra, może nie powiem, że mi się nie podoba Don't Starve, tylko inaczej. Nudzi mnie.
0: Przecież to jest mega ciekawe, tam zawsze trochę inaczej jest wszystko.
1: A dla mnie Minecraft jest ciekawszy. Albo Terraria, albo Starbound, albo inne gry. Dla mnie Don't Starve... Mi ogólnie nie podobają się gry z rzutu izometrycznego. Wyjątki to Diablo. Ale ogólnie nie jestem fanem rzutu izometrycznego, albo w ogóle rzutu z góry.
0: Rozumiem.
1: Wolę z boku, albo... Wolę z boku. Z boku?
0: Z boku? Nie, z boku. Ja cię nie wyzywam.
1: Z boku. Z boku, z boku. Ale jestem fanem gier 3D i dwuwymiarowych. Platformówki i mnie wychowały. Czy to 3D, czy to 2D. Red Alert. Nie grałem w Red Alerta. To jest Company of Heroes, tak? Company of Heroes, Red Alert. To taka komediowa trochę była gra. Znaczy komediowa, miała te swoje takie komediowe akcenty. Te wstawki chyba takie filmowe. I'm going to the one place the capitalism didn't take over. The space. A, to może Command and Conquer. A, Command and Conquer, ale no. Tak mniej więcej gdzieś to kojarzyłem, ale Command and Conquer...
0: Tak, to bardzo stara gra, Red Alert 2. Znaczy Command and Conquer 2 to był Red Alert, tak?
1: A nie mam nic do takich gier, nie? To mówię, wyjątki zawsze będą, tylko tak ogólnie mówię, że rzut izometryczny mnie aż tak nie pociąga. Ale ja rozumiem jakby te gry, bo Twierdza Krzyżowiec do dziś uważam, że to jest skarbnica memów. W ogóle gierka idealna na odpalenie sobie na kompie, który tosty robi. To na wszystkim zadziała. Kto nie grał w Twierdzę Krzyżowiec, to trzeba zagrać. Dobra gra.
0: No, też mi się już nie chce za bardzo grać. Mam jakieś takie swoje trzy gry, w które tylko gramy i tyle. I to tak właśnie podczas słuchania audycji, chwilę dla relaksu. A nie tak, żeby się wciągać jakoś. Więc dobre są te gry takie, w które można chwilkę sobie tylko pogiercować. Bo Gosia tutaj wypomina, że to graj dalej, to przeżyjesz. Ale co masz na myśli? Jakąś apokalipsę? Że mam się co? Mam się szkolić w survivalu i w kung fu? I na strzelnicę iść, żeby przeżyć? A może nie każdy będzie chciał żyć w takich czasach w ogóle apokaliptycznych, gdzie nie będzie niczego. I lepiej skończyć ze sobą, niż się męczyć po jakiejś zagładzie atomowej, czy coś takiego.
1: Znaczy, ja uważam, że jak będzie zagłada atomowa, to będzie zagłada atomowa, nie będzie żadnego Fallouta. To jest takie romantyzowanie wojny atomowej. To będzie pełna anihilacja. Nikt nie przeżyje tego. Nie ma szans, żeby ktoś przeżył jakby wojnę atomową taką na pełną skalę, że wszyscy by po prostu rzucili na siebie niuki, no to gdzie by mieli to przeżyć? Nawet w bunkrach jakby zostali, nie? No trochę zostaną w tych bunkrach, wyjdą, no i świat jest praktycznie zniszczony, nie? Doszczętnie.
0: No promieniowanie, pył przysłaniający niebo, zima być może nuklearna. No gdzie to żyć w takich warunkach? Czy chwilę to bym sobie nawet pożył, gdybym powiedzmy, był jakiś tam bardziej wysportowany, miał spluwę, umiał strzelać, to może to na chwilę to takie ciekawe po prostu, nie? Że gdzieś tam się skradasz.
1: Mówię, romantyzowanie. Romantyzowanie tych rzeczy. No.
0: No właśnie, to tak najbardziej taki prawdopodobny scenariusz i wygląd takiego świata to taki jak w filmie The Road, nie? Nie wiem, czy widziałeś ten film? Droga.
1: Ja widziałem film Droga? Nie.
0: Tam ojciec z synem przemierzają taki postapokaliptyczny świat. Też spadły jakieś bomby i tam jest wszystko takie obskurwiałe.
1: O, momencik.
2: Tomisiu, 10 zł. Trump umarł właśnie w drodze do szpitala, podało Fox News. I mówią, że to wcale nie była kula, tylko strzałka z trucizną. Miki was troluje, a wy mu wierzycie.
1: Nie, to akurat To nie to Misiu chyba. Znaczy, tak mi się zdaje, że to nie to Misiu. I raczej ten news nie jest... ja to chyba zrobię redagą.
0: A przyszło Blikiem czy Paypolem?
1: Paypolem, no mówię.
0: To może być to Misiu.
1: Myślę, że to nie to Misiu, ale w każdym razie taka wiadomość bardzo dejtująca. No i raczej byśmy się dowiedzieli, że Trump już jest nie na tym świecie. Jeżeli by tak się faktycznie wydarzyło. Także ten. OBT.
0: Zatruta strzałka. To jacyś ninja, cholera jasna.
1: Nie wiem. Dla mnie, powiem tak. Dla mnie temat aktualny. Teraz wszyscy go kręcą. Bo nawet widzę, że na Discordzie jednym mi napisali. O, momencik. Odbieramy i mamy na linii. Ania, cześć.
3: Buenas noches, amigos editores. No, Gumball jeszcze raz najlepszego. Hej, krawiec. Cześć, ja ci chciałam, Gumball, najważniejsze pytanie zadać, które mnie nurtuje.
1: Tak, tak.
3: Jakie ciasto było? Ty przygotowałeś, czy ktoś ci przygotował?
1: Oj, nie. Ja dawno ciasto urodzinowego nie jadłem, bo powiem tak szczerze, nie lubię ciast urodzinowych, ja po prostu lubię ciasta, ale nie takie torty.
3: Nie torty, okej.
1: Jestem fanem ciast.
3: No, a na Fox News jeszcze nic nie mówią o śmierci, tylko o tym zamachu.
1: No, mówię, że to jakiś taki tutaj, to słuchacz trolujący, że to nie to mi.
3: No, tutaj mówiliście o tym bezpieczeństwie, no i faktycznie Polska póki co jest mega bezpieczny, jednym z najbezpieczniejszych krajów, nie tylko na świecie, ale i w Europie. To jest właśnie Eurostat, odpaliłam i to są dane z sierpnia zeszłego roku, że na 100 tysięcy mieszkańców, na przykład w Belgii jest tam 1,6 zabójstw, we Francji, Szwecji 1,07, a w Polsce 0,7. Nie? A jeżeli chodzi na przykład o gwałty, to we Francji aż 30 gwałtów na 100 tysięcy mieszkańców, w Austrii 15, w Holandii 11, a w Polsce tylko 2 gwałty na 100 tysięcy mieszkańców, nie?
1: To dobrze.
3: No to jest bardzo dobrze i w ogóle właśnie tak, czyja to jest zasługa tak naprawdę? No mi się wydaje, że wszyscy, no i głównie kobiety, biorąc pod uwagę te gwałty, no chyba powinniśmy właśnie naszym polskim chłopakom, facetom podziękować, że są po prostu tacy spokojni, opanowani i że się możemy po prostu wśród nich tak bezpiecznie czuć. No bo słuchajcie, ja przez to całe moje życie, no naprawdę, czy byłam z jakimiś kumplami, czy nawet z jakimiś obcymi tak chłopakami gdzieś tam, no zawsze się czułam bezpiecznie, nie? Wiadomo, że trzeba uważać i tak dalej, ale no to naprawdę, to jest po prostu super komfort, to bezpieczeństwo w Polsce. No i mam nadzieję, że to się nie zmieni. I właśnie któregoś razu natrafiłam na takiego vloga Amerykanów, którzy tutaj spędzili trochę czasu w Polsce. I właśnie oni to podnosili, że to jest niesamowite, że to jest tak bezpiecznie. No nie trzeba się też bać o te kradzieże, o właśnie jakieś napaści i tego typu sprawy. I oni podkreślali to, że owszem, na przykład w Stanach masz jakieś enklawy takie bezpieczne, tak? Jakieś osiedla, jakieś tam, wiadomo, miejsca, gdzie jest bezpiecznie, no ale dużo też miejsc, gdzie jest niebezpiecznie. No i podkreślali to, że właśnie dla nas to jest norma, coś oczywistego, jak wiecie, niebo niebieskie i tak dalej. Dla nas jest normą to, co w wielu krajach jest po prostu jakimś komfortem albo czymś po prostu nieosiągalnym zupełnie, nie? No i mówię, moim zdaniem tutaj główna zasługa jest właśnie was, chłopacy, że jesteście tacy, no tacy spoko, nie? Tacy opanowani.
1: Spoko loko,
3: tak. I że dziewczyny, i że wszyscy możemy się tutaj czuć właśnie bezpiecznie. No chociaż jak na przykład jakieś są jakieś doniesienia na jakimś fakcie o jakichś tam wiecie, zabójstwach w afekcie, no to często to jest jakiś tam mąż, tak, którego żona tam planuje z nim rozwód i on ją tam, tu ostatnio było takie info tam, że jakaś kandydatka na radną gdzieś tam została uduszona przez swojego męża, no bo właśnie planowała chyba się z nim rozejść. Ale jak ja czytam takie informacje, to ja z kolei to tak odbieram, że nad czym mogliby chłopacy popracować? Taka moja sugestia, chociaż nie wiem, czy to jest realne. Że wiecie, dla facetów, jak już mają tą rodzinę, tą żonę, to jest dla nich jakby taki cały intymny świat, nie? Że po prostu faceci nie rozmawiają z innymi facetami o jakichś swoich problemach, o swoim właśnie jakimś tam tym życiu emocjonalnym i tak dalej, no bo to jest takie w sumie niemęskie, tak? No, nie zwierzają się ze swoich problemów swoim rodzicom za bardzo, ani nikomu. No i tylko ta żona, ta dziewczyna, to jest ta osoba, z którą są tak naprawdę blisko, z której się mogą zwierzyć. I chyba stąd się biorą takie zabójstwa właśnie w afekcie, że po prostu mężczyźni to postrzegają jako tak dla nich taki no, koniec świata, nie? Chociaż jakby popatrzeć na to z drugiej strony, jak taka, nie wiem, 30-parolatka zamierza się rozejść ze swoim 40-paroletnim mężem, no to tak patrząc na to realnie, no to raczej ona sobie robi kuku, nie? Bo jak masz te 30 parę lat i jeszcze zostaniesz z dwójką dzieci, no to takie masz marne szanse na rynku matrymonialnym ponowne. A facet taki w okolicach 40, no to taki niezły kąsek, nie? Żeby i dla 20-latki, i dla 30-latki. No także tak to widzę. No właśnie, o czym wy chłopacy rozmawiacie ze swoimi przyjaciółmi?
1: O grach.
3: No właśnie.
1: O Minecrafcie. Chociaż ostatnio rozmawialiśmy na temat tego, że dobre żeberka zrobił kumpel i mi przyniósł, bo on wędzi ryby, mięso, wszystko tam, co ma. To mi przyniósł, mówi: Paweł, wychodź. Mówię, a co się dzieje? Mam coś dla ciebie. Mówię, to jest. I mi przynosi ten zapakowane żeberka. Mówię, okej, dobra, to się zrobię grochówkę.
3: No to świetnie, to nawet lepsze niż ciasto, nie? Na urodziny.
1: No tak.
3: Takie żeberka.
1: Właśnie fajna sprawa. Ja lubię mięsko takie naturalne, fajnie zrobione, a szczególnie do grochówy albo innych, bo to właśnie żeberka tak fajnie, takie uwędzone właśnie do zup.
3: Tak, tak, do jakiejś właśnie, czy do zup, czy tak jak mówisz, no, czy ta grochówka, czy fasolowa, nie? To podstawa.
0: Ja się tak w dzisiejszych czasach już za dużo nie spotykam. Raptem to może będzie kilka osób tylko. Ale jak już to jakieś takie tematy, które się pojawiają najczęściej, to szuria, jedzenie, pieniądze, gry, filmy. Takie są chyba najpopularniejsze.
3: No właśnie. Bo dziewczyny, jak rozmawiają tam ze swoimi przyjaciółkami, siostrami, mamami, no to one o tym całym swoim bieżącym życiu rozmawiają, o tych blaskach i cieniach i że no tutaj jest trochę gorzej, tu jest trochę lepiej. I tak mówią psychologowie, że dla kobiet te rozmowy takie właśnie przyjacielskie, rodzicielskie, siostrzane, to jest taka terapia, nie? One nie muszą chodzić do psychologa w większości, czy do psychoterapeuty, bo rozmawiają i to je tam oczyszcza i też przez to, no i w ogóle kobiety są takie bardziej społeczne, nie? Więcej mają tych kontaktów takich towarzyskich. No i właśnie jakiś rozpad takiego związku romantycznego, małżeńskiego, to im się to nie wydaje końcem świata. I w ogóle tak się mówi, że mimo, że jest dużo tych kobiet singielek i mężczyzn singli, no to te singielki, one się wcale nie czują samotne, nie? Bo mają tych przyjaciółek sporo i tak dalej, a faceci się czują samotni. No także tutaj, no ale mówię, no nie wiem, czy to nie jest jakaś taka różnica międzygatunkowa, która jednak nie jest do przeskoczenia, ale no myślę, że z takim bliskim przyjacielem można by zaryzykować i spróbować porozmawiać o takich, wiecie, głębszych życiowych tematach, co nas tam gryzie, boli. Może akurat się poczujecie lepiej przez to.
0: facet nie jest za bardzo stworzony chyba do takiego emocjonalnego rozmawiania o jakichś o uczuciach, o takich sprawach. Na przykład mi by było ciężko też z jakimś kumplem o takich jakichś o emocjach rozmawiać. Łatwiej w radio, jak się prowadzi audycję, bo wtedy masz takie usprawiedliwienie i podkładkę swego rodzaju, no bo ty to robisz w takich celach redaktorskich, nie? Trochę, nie?
3: No ale Mario mówi, że jestem w błędzie i że faceci potrafią o wszystkim pogadać i zależy, jak bardzo mocno się znają i potrafią też plotkować bardziej od kobiet. A Renatka pyta, kto bardziej korzysta na małżeństwie, kobiety czy mężczyźni? No tutaj właśnie jeszcze na początku tej audycji Silver taką fajną, niefajną, słodko-gorzką sorry, coś mnie tam drapi w gardle. Wizję przyszłości za 50 lat roztoczyła, jak to Gumball będzie z wnukami tam pielgrzymkę do Środy Śląskiej odbywał. No i założyła od razu, że my z Krawcem tej 90-tki nie dożyjemy. I bardzo dobrze założyła, bo właśnie my z Krawcem jesteśmy w takich grupach ryzyka. Bo samotni mężczyźni żyją statystycznie krócej niż mężczyźni w związkach. A kobiety w związkach żyją statystycznie krócej niż kobiety singielki. Więc tak, no my z Krawcem tutaj za bardzo szans na tą 90-tkę nie mamy. No tutaj właśnie Renatka, kto bardziej korzysta na małżeństwie, kobiety i mężczyźni? Myślę, że ta statystyka to też jest dobry dowód na to, że myślę, że obopólnie na tym korzystamy i w ogóle takie, wiecie, postrzeganie, że to musi być zawsze tutaj, kto tutaj zyskuje, kto tutaj wygrywa na tym. No to jak tak się podchodzi do małżeństwa, do związku, to myślę, że to jest z góry skazane na niepowodzenie. No a jeszcze wcześniej tam chwaliliście Cejrowskiego za to, że on jest taki konserwatywny, stały w poglądach. W moim mniemaniu to, że ktoś ma takie same poglądy właśnie przez takie choćby długie życie, 80-letnie, no to jest właśnie słabe, tak? No bo jak zdobywamy jakieś doświadczenia, dowiadujemy się jakichś nowych rzeczy, świat się zmienia, no to chyba naturalne jest też to, że nasze poglądy się zmieniają. No, nawet kilka razy w ciągu życia na ten sam temat. A w takich typach jak Cejrowski i im podobnych, no to właśnie pchanie tego katolicyzmu, afiszowanie się takie z nim, to dla mnie jest podwójnie obrzydliwe, bo koleś no, z jednej strony tak, a z drugiej strony się rozwodzi. Potem jeszcze chce koniecznie unieważnienia tak w sądzie biskupim tego małżeństwa, żeby móc znowu na ślubnym kobiercu przed obliczem Pana stanąć. No, to jest tak obłudne dla mnie, że...
0: Dodajmy, że mógł to zrobić, chyba tak było właśnie, on tłumaczył, że pożycia nie było, tak? No czyli no ewidentnie kłamał, no nikt mu nie uwierzy, że był ileś tam lat z kobietą i nie było seksu, tak?
3: Tak, no to jest w ogóle, no wiesz, no wiadomo, że katolicy też się rozwodzą i tak dalej, ale no żeby mieli chociaż trochę tej skromności, żeby potem tak właśnie no nie okłamywać innym wody z mózgu nie robić i tutaj nie udawać, że to małżeństwo było nieważne, tak? A prawda jest taka, że tu u nas w Polsce, no to takie unieważnienie małżeństwa to jest tylko kwestia pieniędzy, tak? Bo jak jest zwykły człowiek będzie chciał uzyskać właśnie to unieważnienie w sądzie biskupim, to będzie latami tam musiał się starać o to, a i tak pewnie go nie otrzyma. No, a taki Kurski położy tam kopertę odpowiednią i raz, dwa takie unieważnienie dostanie, więc to naprawdę słabe historie. No w ogóle takie pchanie właśnie tego swojego poglądu, narzucanie go innym, no chociażby jak w sprawie tej aborcji, nie? No to mówię, to nie chcesz tej aborcji, to jej sobie nie rób, tak? A nawet jak tak nienawidzą tych lewaków, tych lewaczek, co sobie chcą te dzieci poczęte usuwać, no to ja na ich miejscu sobie tak pomyślałam, no taka lewaczka, no to pewnie to dziecko też na takiego lewaka wstrętnego te dzieci wychowa, tak? No to chyba lepiej, żeby tych lewaków było mniej.
0: No tak.
3: Wystarczy to pododawać. No. No dobra, chłopaki, słuchajcie, ja to tylko tak na krótko, bo to już późna godzina. Jeszcze raz Gumball najlepszego. Pięknie brzmisz. przez ten mikrofon.
1: Aż tak dobrze to brzmi. A to, tak. A to jest najgorsze. Znaczy, najciekawsze jest to, że wszyscy mówią, że to jest właśnie taki najgorszy mikrofon. Taki mikrofon dla tych, co nie znają się na niczym. Ale może dlatego właśnie on tak dobrze brzmi, bo właśnie on jest dla takich ludzi jak ja.
3: Tak, on ma, nie, po prostu ma taki super ustawiony, że po prostu już nic nie trzeba w nim poprawiać, nie?
1: Tam seks.
3: O, właśnie.
0: Taki mikrofon dla nieznających się na niczym, tak? Że jak mówisz przez niego, to i tak ciekawie brzmisz, tak?
1: No właśnie.

0: nowe poglądy i zmieniać zdanie, jeżeli ono faktycznie pewne rzeczy są lepsze, ale ja też szanuję ludzi, którzy gdzieś stoją w jednym miejscu, bo oni są ważni, tak jak ważni są ludzie, którzy są liberalni i zmieniają te zdanie i zmieniają pewne rzeczy, no bo nie ma przyszłości bez kultury i nie ma kultury bez przyszłości.
1: A jeszcze tutaj a propos tej wizji Silver, to tam było tak powiedziane, że ty właśnie z tymi wnukami i Gumball, ty też w ogóle, no ty z Krawiec też, no faceci, mówię, są w o tyle fajnej sytuacji, że zawsze macie czas, żeby tam tą dziewczynę znaleźć. Mówię, może się Gumball po prostu jeszcze twoja dziewczyna, żona nie narodziła najzwyczajniej w świecie. Jeszcze tutaj na nią czekamy. No i tam będziesz, no z jednej strony fajnie, bo tam w tej wizji masz wnuki, ale z drugiej strony nie fajnie, bo masz 75 lat, ale i musisz iść do pracy, nie?
0: No, co tam?
1: Ale zobacz, może to by właśnie rozwiązało ten problem, o którym ty mówiłeś, że może ci, co nie, mają emerytury, nie pracują, to nie głosują, więc w takiej Polsce za 50 lat, gdzie tych emerytów będzie dużo więcej niż tych pracujących, to wszyscy będą zmuszeni do pracy i problem się rozwiąże, tak? Nie będzie emerytur, wszyscy będą pracować, no i wszyscy szczęśliwie będą mogli głosować.
0: Kurde, tak teraz patrzę. Sorry, bo cię tak delikatnie nie słuchałem, także jakbyś mogła końcówkę powtórzyć jeszcze raz, bo na czat czytałem dosłownie.
1: Nie no, spoko, chodzi mi o to, że wiesz, przy takim małym tym przyroście, jakim mamy, demograficznym, tak, to może dojść do tego, że faktycznie tych emerytur nie będzie.
0: No bo nie będzie.
1: No i wtedy się nie będzie problemu, kto ma głosować, ten, co ma emeryturę, czy nie ma głosować, tylko po prostu wszyscy będą pracować i wszyscy będą mogli głosować, nie?
0: No tutaj coś, jakieś dymy się na czacie dzieją.
2: Dymy? O, dymy.
0: No, czy sobie wyobrażasz siebie za 10-20 lat bez rodziny, bez mieszkania, bez... Jezu, co za... Czat, co wy piszecie? Co wy piszecie? Czemu tak nieładnie? Tak nie można.
2: Ale Michał się pojawił, projekt Orzeł znaczy się, i pisze, że postuluje za zbanowaniem obłego. Kim jest obły?
0: Ja nie chcę nikogo tutaj banować. Że...
2: A ty właściwie, Gumball, masz admina? Bo tak się zerknąłem i...
0: Mam i nie mam, to znaczy mam dostęp do konta Nocnego Radia.
2: No tak, ale a czemu ty nie jesteś na liście adminów? Znaczy, bo chyba byłeś.
0: Sam się wyrzuciłem, bo powiedziałem, że mnie tak, wiesz, no ja jak potrzebuję coś zrobić, no to wejdę na Nocne Radio, a tak to tylko, wiesz, ten kolorek się pokazuje, jest takie niesprawiedliwe trochę wobec osób, bo wiesz, od razu się wyróżniam i może, wiesz, może mnie przeczytasz bardziej, nie wiem. Wiedziałem, że po co. Po co mam mieć się na koncie, jak z Nocnego Radia? Zawsze mogę załatwić te sprawy.
2: Bez prywaty, dobra. Komitecie Obrony. Przyszedłeś i co? I jakieś tutaj uskuteczniasz?
0: O co tu w ogóle jakieś... chodzi?
2: Nie wiem, co ten człowiek ma w głowie. Po prostu... Są urodziny, jest taka trochę luźna, imprezowa audycja. Przyjdzie ktoś i zaraz on ci powiedział, że tamten powiedział, że kurwa, że tamten powiedział. Ja pierdolę.
1: Jeszcze się to Nocne Radio jakoś może uda sprofilować, że więcej dziewczyn tu przyjdzie. Jeszcze Krawiec będzie wybierał jak w ulęgałkach, mam nadzieję. Jeszcze wszystko się może zdarzyć.
0: Ja mam taką nadzieję. No,
1: moja od początku taką nadzieją żyję, no i to mam nadzieję, że w końcu dojdziemy i do tego.
2: Dobra, ja też się zawijam. Może jeszcze ktoś drydnie. Ty posiedzisz jeszcze chwilę, Gumball?
0: No, jeszcze chwilę posiedzę, ale już tak niedługo, bo już mi się oczy kleją. Powiem ci, że nie wiem, czy za chwilę po prostu nie zasnę z automatu. Także zobaczymy, czy nie będę odpinał kabli od routera tam pod stołem. No, ale tak, jeszcze chwilę ponadaję.
1: No dobra, to my się, Krawiec, wytrzymy, rozumiem, tak?

0: Tak.
1: No, to, to dobrej nocy wszystkim i do usłyszenia. Trzymajcie się. Jeszcze raz najlepszego, Gabor.
2: Cześć i czołem. Dzięki, dzięki wielkie za życzenia. Cześć.
3: Pa, pa, hej, cześć.
2: Nocne radio zadzwoniło do nocnego radia. Można tak powiedzieć. Takie nietypowe, prawda? Kiedy dwóch naczelnych redaktorów dzwoni do redaktora niedzielnego, a raczej sobotniego. W ogóle powiem wam, że lubię nadawać na nocnym radiu. Mimo, że czasem są rzeczy, które mnie dziwią. Ich nie rozumiem. Znaczy, czasem są takie sprzecz. Ojej, no znowu będę bekał, no piję różne rzeczy i kurde, zaraz mnie będą tu bekania się robić. No to przepraszam z góry, jak beknę. Staram się hamować, chyba nie beknęłem jeszcze, ale no wracając, że no czasem nie rozumiem tych dram, bo nie wiem, może jestem do tyłu. Zawsze jak te dramy widzę później z biegiem czasu, no to one wydają się takie płaskie. To znaczy, nie widzę tutaj, żeby coś wielkiego się działo zwykle. No. Więcej dziewczyn to więcej mowy o uczuciach i zepsują ten piwniczny klimat. No, ja ogólnie o kobietach mówię mało. O kobietach wiem mało. Po prostu. Niewiele kobiet znam. Jedna z nich to moja rodzicielka. Inne to moje nauczycielki były. Jeśli chodzi o koleżanki, no to nie mam ich zbyt wielu. Zbyt wiele? Wielu koleżanek? Nieważne. Na pewno największy natłok kobiet na jednego chłopaka, czyli mnie, było kiedy pracowałem w Dino. No to powiem, że czułem się tak trochę niekomfortowo, ale nie dlatego, że nie lubię kobiet, tylko po prostu nie umiem z nimi rozmawiać. To jest normalne, jak się nie rozmawia, to się nie umie rozmawiać. I to się nabywa oczywiście, z czasem to się dzieje i to nie, żeby nie było, to nie był powód, dla którego jakby zakończyłem swoją pracę w Dino. Tam się wiele rzeczy zebrało. Też fakt taki, że ja bym wolał pracować po prostu na wykładanie towaru. Nie lubię pracować przy kasie, nie jestem dobrym kasjerem, bo po prostu nie mam tego spokoju ducha, który jest wymagany na kasie. A szczególnie jak osoby są... No powiem tak, w sklepach typu Dino i Biedronka, no to trafi się co chwilę jakiś Janusz. Trzeba mieć spokój, trzeba po prostu jakoś radzić sobie z tym. Ja nie radzę sobie z tym spokojem, bo niektórzy ludzie, powiem tak, nie są zbyt mądrzy, ale to różnie jest, no i to najbardziej, nie? Że ja bym wolał, mówię, wykładanie towaru, chodzenie jakiś tam magazyn, nie, paleciak, takie rozkładanie, to ja bym robił. I w ogóle dziwi mnie, że nie ma, nie zatrudniają na takie stanowiska, szczególnie jak patrzę na Biedronki, bo Biedronki są zawalone paletami. Ja to bym rachciachciach i bym to rozłożył, nie? A oni co robią? No nic nie robią. No powiem szczerze, siedzą i w sumie stoją, bo widzę często pracowników, którzy w sumie nie ogarniają. Można byłoby szybko zacząć pewne rzeczy robić. Oni zamiast na przykład sobie paletę obok postawić, szybko to roztegować, to oni gdzieś na pół sklepu chodzą, gdzieś jakieś blokują przejścia tymi paletami, rozkładają dwie, nie potrafią szybko sobie ogarnąć rzeczy. Często te palety stawiają tam, gdzie nie powinny być i zanim to rozłożą, no to minie chwila czasu. Ja wiem, że w Dino jeszcze jak pracowałem, bo teoretycznie byłem w dwóch marketach Dino, no jak byłem w tym pierwszym, no to tam w ogóle z wózkami jeździli, w sensie tymi sklepowymi. I to w ogóle było upierdliwe. Ja nie rozumiem dlaczego nie uczą tego, jak powinno się jakby te rzeczy robić, bo dobra kultura pracy, no to jest szybsza praca, szybko zrobione te rzeczy i wiadomo, mniej wkurzonych ludzi. No to też się tak mówi, że no przecież hajs się zarobi i tak się zarobi, no to po co się przemęczać, no ale no właśnie, to nie lepiej jakby trochę więcej ludziom zapłacić, może trochę mniej ludzi zatrudniać, ale dać jakby ale jednak kazać im trochę robić, nie wiem, może cholera go wie, też nie będę się wymądrzał, bo tutaj ciężko mi coś powiedzieć. No. Tak sobie teraz siedzę. No, za chwilę będziemy kończyć tę audycję. Tak myślę, że jeszcze chwilę, 10-20 minut. I można kończyć. Ja też mówiłem, że nie będzie to pobijanie rekordów. Chciałem, żeby właśnie było parę godzin, ale no też nie, żeby było do samego rana. Jestem zadowolony, że te 4 godziny już się udało chociaż ponadawać, bo też ja się przyznaję bez bicia, jestem kompletnie wytyrany i to, że w ogóle udało mi się do tylu dźwignąć tę audycję, to też jest sukces dla mnie. A co tu piszecie? Dla mnie te wszystkie discordowe znajomości to parasocjalne znajomości, aberracja, to nie ma nic wspólnego z realną znajomością. Trochę masz rację, bo ważne jest, żeby budować prawdziwe jakby przyjaźnie. To jest ważne. My jako ludzie potrzebujemy tego kontaktu fizycznego. No, niektórzy potrzebują go więcej. Niektórzy potrzebują go z kobietą. Ale w każdym razie to jest potrzebne nam i tutaj nie będę się spierał, że faktycznie Discord potrafi budować te parasocjalne kontakty. Czy to jest moja najlepsza audycja? Nie wiem. Podobno jakościowo daję radę, co jest dla mnie super, zadowolony jestem, bo ja się zawsze boję, że ta jakość będzie niska. Ja nie chciałbym. Zawsze mam w głowie reklamówkę Etama, jak on kiedyś chyba nadawał z reklamówki. Się wrzucił mikrofon albo telefon do reklamówki i chodził z nim po mieście. Coś takiego. To mnie aż... Znaczy, nie wiem, jak tak w ogóle się da. Ale ja bym tak nie chciał zrobić. I chciałbym w sumie jakoś tam jakoś utrzymywać. Nie, żeby to było na super poziomie, ale żeby to jakieś takie było. To najlepsze z twoich audycji. Amnestia. Im głupszy, tym fajszy. Dobra, ja zrobię momencik przerwy, także będę dosłownie za minutkę, także poczekajcie sekundkę.

Po co przerwa? Bo lubię przerwy. A mogę. Nikt mnie nie zabroni. I tak czytam czat. No mówię, kurde, no coś takiego jestem dzisiaj. Takie niewyspane. Jakbym miał więcej energii, więcej pospał, to bym jednak... to bym jednak tą audycję dłużej poprowadził, ale... Ale... Ja wam mówię, to nie jest moja ostatnia audycja w tym roku. I w lecie, o, może tak. Nie jest to ostatnia moja audycja w tym lecie. Letnich audycji mam nadzieję, że będzie sztuk parę. Na pewno nie w następnym tygodniu. A raczej w tym tygodniu w sumie, no bo już niedziela, no to poniedziałek to praktycznie już będzie ten tydzień. Bo robię remont. I ten remont pewnie potrwa chwilę. Powiem wam, że to jakbyście zobaczyli te ściany, to ojejoj, walla boga. Grzyb, odpryski od słońca, od grzyba, pajęczyny, no to wiadomo, bym się sprzątać nie chce, brud, syf, AIDS, patrzę się, kranki to prane były chyba 10 lat temu, na łóżku to pościel, pamięta jeszcze komunę, wtedy ją przebierali, to ja ją tak zastałem, to ją tak zostawiłem i tak to wygląda. No. Panie Jakuś, Jakujczyk, telefon programu. Aha, bo tu... Dobra, nie będę tego tutaj, nie będę podsycał, bo nie wiem o co chodzi. Będę malował? Tak, będę malował. Kolor niebieski. O, lubię niebieski. Teraz mam pomarańcz. To taka morela. Morela i taki żółty kolor. Cytrynowy. Brzydko wygląda w miarę to połączenie. Taki niebieski chciałbym. No i właśnie nie wiem, co do tego niebieskiego dorzucić. Niebieski na pewno bym chciał. No może biały, zwykły, nie? Niebieski i biały, nie? Takie akcenty, no bo... Lubię kolor niebieski. Ale to jest nieistotne. Ja, jakby ten pokój był różowy. To nie chodzi o dla mnie wygląd, tylko o to, żeby on był funkcjonalny. A w tym momencie no, nie jest funkcjonalny, jak już mi z niektórych miejsc cynk wypada. No bo nie dbałem o ten pokój i tutaj trzeba zrobić pewne rzeczy. Odpływ, żeby woda się nie zbierała przy ścianach. Trzeba odgrzybić, trzeba całkowicie zdrapać tynk, świeży tynk, farba, tutaj jeszcze szpachlowanie, jakieś innych rzeczy, takie podstawy. No i jakoś ocieplić trochę to, żeby się, mówię, grzyb na ścianie nie robił, no bo robi trochę. Jest taka jakby za ścianą jest dosłownie taka zapaść i tam się woda zbiera, no i to jest lipa, szczególnie w zimę, kiedy ona stoi w postaci śniegu, no to szczególnie ten grzyb wychodzi. Niemalże wszystkiego na niebieski, zrób przejścia. No oczywiście, że zrobię przejścia, to nie będzie tak, że cały pokój będzie niebieski. To nawet nie myślałem o tym, żeby jednokolorowo było. Także tak to wygląda. No ale mówię, dzięki w ogóle za donejciki dzisiaj, ja pierdzielę. 462 zł. No nie spodziewałem się, że będzie tak hojnie. Super. To już jest naprawdę duża część karty graficznej. Może nawet uda mi się coś zrobić, bo to mógłbym sprzedać, a już miałbym jakąś kaskę i jeszcze mógłbym coś tam dorzucić. No, już. Nieźle. Także zajebiście. A nie żać komputera? Nie, bo komputer sprzątam. To jest właśnie taka ironia, że dbam tylko o komputer, a nie o pokój. Sprzątam go, czyszczę go, otwieram go, biorę sprzężone powietrze, czyszczę inne rzeczy, przecieram go, właśnie o komputerek dbam, tak jak niektórzy o swój samochód dbają. Poznam takich ludzi, którzy dbają o swoje samochody. Cholera. Nawet znam takiego, to ma klasyka, Mustanga, ale nie wiem którego, taki. Staroć, ale fajny.
I konserwuję ten samochód. Ciekawe, jak drogie części muszą być. Pewnie cholernie drogie. Ja w ogóle powiem szczerze, że jak miałbym mieć samochód, to chciałbym mieć Teslę. Ja miałem powiedzieć, po co elektryk? No to fakt. Benzyna bardziej się opłaca. Znaczy, pyka się, no. Primo, drogie są te elektryki, drugie nie ma gdzie ich ładować, trzecie eksploatacja, czwarte ta bateria siada, to nie jest ten sam komfort. Właśnie w sumie to nie jest ten sam komfort, bo uważam, że elektryki są bardziej komfortowe. O, i tu jest ten punkt, że tylko chciałbym mieć elektrykę, nie będę go miał, ale takie coś, co w sumie, jakbym kiedyś miał samochód, chciałbym mieć takiego właśnie elektryka, wygodnego, cichego, bo dla mnie... Ja wiem, że wiele ludzi lubi ten taki brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, nie? Te silniki, co one tak naprawdę dają radę i są głośne i to jest spoko. One mają swoje zalety, ale no nie wiem, ja wolę te ciche, takie cichutkie silniczki. To jest jedna, znaczy silniki, no te elektryczne, nie? Bo to jest dla mnie fajnie. Fajne to jest. Elektryczne, tu ma komputer, tu ma inne bajery. Także to tak wygląda, no. Polki jeszcze się napije. W ogóle spaghetti sobie kupiłem. To jak skończę audycję, to sobie zjem. Miałem zjeść go przed audycją, więc jestem na głodniaka. Powiem wam, że naczczo. Spaghetti z Biedronki. Te takie pakowane Donatello chyba ono jest, albo coś. Coroczne malowanko grzyba, czy ogarnąłeś? Znaczy, no właśnie, to nie jest coroczne malowanko grzyba, bo grzyba to ja niszczyłem. Aha, że niebezpieczne, bo nie słychać. To też jest jakiś, powiedzmy, faktycznie, ale dużo osób, które słuchawki dzisiaj mają, czy to wiele zmienia? Lepiej, ale zjadłem dzisiaj jabłko. Jadłem już jabłko. Jabłko jadłem. Gruszkę też. Ja lubię gruszki bardziej od jabłek. Soczek wypiłem jakiś tam. Owoce lubię. Ale czasem lubię zjeść. No mówię, kupiłem to, bo to takie szybkie żarcie, nie? To nie, że ja to jem codziennie. Tylko po prostu są momenty, kiedy trzeba coś szybko zjeść, a gotować się nie chce. No, najszybsze żarcie, jakie takie mogę wymyśleć, nie będzie stricte z pudła, no to raczej jakiś kurak, nie? Kuraki się robi najszybciej, kurczaczki, jakieś rzeczy związane z tym. To się wrzuci do airfryera, frytkownicy beztłuszczowej, albo na patelnię i się usmaży. Zależy, czy ktoś lubi tłuszcz, czy nie. No takie jeszcze szybsze, no można zrobić sobie naleśniki, ale to jest na słodko. Ryż, nie? Też, ale ryż to jest dodatek, no to coś by się przydało. Mielone można zrobić tak w miarę jeszcze szybko, mielońce to są w miarę szybkie. Kotlet schabowy, znaczy dobry kotlet schabowy trochę jednak trwa robienie, bo trzeba go w mleku albo śmietanie. Maślance? Tam zamarynować i to on wtedy jest taki fajny, miękki. To według mnie takie schabowe są fajne, a takie proste, od razu bite, one nie mają tego fajnego, takiego miękkiego smaku. I wydaje mi się, że jak kotlet schabowy ma być dobry, to właśnie jakiś taki w maślance. Naleśniki można tu zrobić wytrawne. No oczywiście można tam. To nawet krokiety można robić. Można robić naleśniki ze szpinakiem, z innymi rzeczami, z mięsem nawet. Nie trzeba cukru dawać, nie? Zwykłe ciasto, tylko bez cukru. Widziałem takie przepisy. No to przecież takie krokiety, nie? No to jest tak naprawdę naleśnik, tylko smażony. Podobny, jakby ciasto jest bardzo podobne do naleśników, tylko nie dodaje się tyle cukru. Albo w ogóle się cukru nie dodaje. Ja też... Tutaj słyszałem, że taka różnica, że się sól dodaje, no ale mówię, że ja dodaję sól nawet do tych zwykłego ciasta na naleśniki, bo do cukru dobrze trochę dodać tej soli, szczyptę, nie? Nie dużo, ale dobrze dodać, bo to sól poprawia smak.
są przyprawy. A przyprawy nie muszą być do jedzenia wytrawnego tylko. Mogą być też do jedzenia słodkiego. O kurczę, tu widzę... Poleciało. Widzę, że krawiec czuwa. No. Bardzo dobrze. Kurde, krawiec, to jest człowiek, to jest człowiek. On tu ponadaje, on tu posiedzi, on tu pogada. Co wy chcecie od tego krawca, kurde? Co? On czasem jest taki marudny, nie? Ale to dobry człowiek, to jest dobry człowiek, to jest dobry chłop. Trzeba akceptować wady ludzi. Trzeba tutaj się czasem odchodzić na kompromisy. Ja też nie lubię tego, jak on narzeka na siebie. Ja lubię, jak ludzie powiedzą, a jestem zajebisty, a jestem fajny. Tak można w żartach powiedzieć, że się głupim, nie? Bo to dobrze tak budować, ale nie można być za bardzo zdołowanym. Trzeba do przodu. No. Nie masz bana. Ja to tak patrzyłem się, bo widziałem, co się działo na czacie. To widzę wojny klonów. Żartuję oczywiście. No tutaj spojrzę na... O właśnie, tutaj donajcik przyszedł. I nie zauważyłem, szkoda. O, czy on to coś... O, co się stało z tym donatem? Czemu tak, nie? Czemu się nie wyświetlił? Pa. Coś się zepsuło. Czekajcie. Cholera jasna. Donatory nie chcą przychodzić. Nie, to się popsuły. Donaty. Czemu nie mówicie? Ktoś tu przysłał donata, a nie mogę go wyświetlić. Aha. Wiecie, może muszę to naprawić. Tipli muszę zresetować.

0: Doj. Dalej. Nie chce się puścić. Dobra. No nie wiem co zrobić. No Rudy Rys tu przysłał 20, ale nie chce się pojawić. To jest jakieś dziwne. Co tu się dzieje? Czemu tak? Panie Rudy Rys, czemu już pana wiadomość nie chce się puścić? Ale coś ten, no to tak dałem sobie to, żebym zaakceptowałem tą wiadomość. Cholery jasnej. Tipiel. Nie chcę teraz zrobić. Aha. Michyszne. Nie śmichszne. To nieładnie tak się zrobiło. Tak zrobię jakiś testowy donate? W ogóle się wyświetli? Patrzcie, no testowy donate działa.
1: Słuchasz testowego komunikatu głosowego. Dla tej kwoty system odczyta nazwę użytkownika, wiadomość i wysokość kwoty.
0: System się spieprzył. Co mam teraz zrobić? Weźcie mi, co mam teraz zrobić? Jak? Wejdź w to w tip. Mam się wyjść i wejść? Ale to ja już wchodziłem, nie? Coś startowałem. Coś się pokiełbasiło u nich. Nie wiem co teraz zrobić, moderację, wyłączyłem moderację.

0: Widzę tu donate'a, przyszło na PayPala, wszystko, nie? Rudy Ryc wysłał na krechę, co by do rana ciągnąć. I mi się to wyświetla na Tipli, nie? Tylko, że jest w kolejce wiadomości, bo na chwilę zrobiłem taką moderację, nie? No bo widziałem, że leciały jakieś wiadomości takie trochę z dupy. I nie chciałem, żeby był spam. Ale nie wiem, czemu nie mogę teraz go... Ja pierdziele, co za wredne tipy, no spierdzieliło donate'a. Ale to zrobiło nieładnie. No i chłop teraz nie wie, co ma zrobić. Odświeżam ten donate, nic. Na... W kolejce wiadomości, co to znaczy w kolejce wiadomości? Gdzie jest ta kolejka? Ja chcę zaakceptować to, kurwa. No nie, nie mogę. Teraz mnie szlak jasny trafi. Panowie Stipli, to tak się nie robi. I co my robimy? Co my zrobimy? No ja to spróbuję jeszcze naprawić, zanim zejdę ze sceny i się ukłonię. Jak myślicie, jak usunę? No właśnie, Gosi przyszła.
1: Gosia, 10 zł. Test.
0: No właśnie, twój Gosia do mnie przyszedł, ale tu nie mogę kompletnie Rudego Rydza wiadomości wyświetlić. Czy on cofnął tą wiadomość, jakby zrobił chargebacka, czy co? Nie, sprawdzę, o co chodzi. Gdyby czata zacięło. To czasem trzeba czata zresetować. Nie no, tu fajnie do niej przyszedł wszystko. Widzę te 20 zł. Widzę tutaj Gosia, twoją dyszkę. Dzięki za taki test. Nie mam teraz czym zrobić.
1: Koziołek poznański, 20 zł. Wszystkiego najlepszego, gimbal. Inwestuj w siebie, rozwijaj się i znajdź fajną, dobrze płatną pracę.
0: Dzięki. Dzięki wielkie, Koziołek poznański. Kurde, no i specjalnie tak zrobił, no żebym dłużej został, no i zostanę. Ale jeszcze spróbuję to naprawić. Ale czuję się niesprawiedliwie wobec tej osoby, że ten donate się nie puścił. Nieładnie, co ja mam teraz? Mam do Tipli napisać? Naprawcie to! Ale niesprawiedliwość. No, tu widzę, że działa. Wszystko ładnie. Patrzę się, czy stream nie wywalił, bo coś tutaj jak 28 mówisz, że czat zacina, ale to czasem zacina tak czat na telefonie. No i będzie na pomarańczowo, no. Ale mnie zaraz szlak trafi. No po prostu, jak tak można? Może czekajcie, może ja muszę... Ale nie, wypłaty nie. Też nie. Operacja wiadomości, wyświetl wiadomości usunięte. Klikając ikonę, koszyk odrzucenia wiadomości, ale to... Czekajcie, może ja ją usunę i przywrócę, co? To ten, ja ją tak usunę. Dobra, usunę ją, zrobimy tak, że ją usunę. Ja chcę ją teraz zobaczyć. Mam nadzieję, że... Aha. To jest kurde. No zaraz mnie szlak trafi, ty no... Wiadomość skasowana, donate został, a nie mogę jej przywrócić. No. No nie mogę, no. Ale. Ale się zrobiło dziwnie. I rzeczy to ja nie widziałem nigdy. Może. Wyjdę na telefonie do Tipli? To coś zmieni, jak wyjdę na telefonie? Jeszcze takie numery. A wcześniej normalnie klikałem, nie? To opcje i coś teraz się popsuło. Chyba coś u nich, nie? Ja naprawdę tego nie mogę naprawić. Mi się wydaje, że coś się zjebało u nich. Tak mocarnie. Także sorry.

Che pista sprava. Ale Lipson. No nic. Nic nie poradzę, przepraszam. Nie wiem. Kurde. Czuję się ukamieniowany. Nieładnie tak z mojej strony, no ale ja naprawdę tutaj nic nie potrafię zrobić. Coś ten Tipli, jakieś takie dziwne opcje. Często ona się jakoś pierdzieli. No wyłączę moderację, nie? Moderację wyłączę, bo jak ona jest taka popsuta. Yeah.

0: Jedziem z tematami. Nie ma opierdalania się.
1: Nie ma pompeczek.
2: Dzięki. Mumiarz, 25 zł. Na dobre gumy.
1: Kurde, ja tutaj po prostu chciałem ten, no, ale widzę, że wysłałeś drugą. No, także dzięki. Dzięki wielkie. A, kurde. Gumiarzu, dzięki. No, mówię, ten tipel. Ten tipel to jest taki wredny. Specjalnie tak. Specjalnie Gumball zrobił, żeby dwa donaty musiał wysłać. Nie, to w ogóle nie twoja wina była, tylko mówię, ja włączyłem moderację, zaakceptowałem wiadomość, ona przeszła do jakiejś niby kolejki wiadomości, nie wiem co to znaczy, i nic nie mogłem z nią zrobić. Resetowałem, odświeżałem gówno. Usunąłem, niby by się pojawiła, powinna się wtedy pojawić w moderacji wiadomości, powinienem ją móc z powrotem jakby przywrócić i nawet tam się nie pojawiła, jakby trafiła do limbo. Do czyśćca. No właśnie, kurde. To w ogóle dzisiaj to jak kierownik Bino. Ja pierdzielę. Takie hajsy to ja dawno nie zarobiłem. W Dino? To ty ja tyle nie dostałem na początku, jak dostałem pierwszą wypłatę. Jezu Chryste. To było splunięcie w twarz, ale... Znaczy ja liczyłem, ile powinienem dostać. Nie dostałem tyle. Oni sobie jakoś dziwnie wyliczyli, ale potem mi to wynagrodzili. Nie wiem, jak oni liczą te... Ja nie rozumiem tego. Może to jest jakieś specyficzne liczenie korpo szczurów. Bo ja pracowałem jakieś 2 tygodnie. No. 2 tygodnie. Znaczy nie, że 2 tygodnie pracowałem, bo pracowałem więcej. Tylko, że 2 tygodnie w miesiącu rozliczeniowym, nie? O to mi chodzi. I 2 tygodnie po prostu to dostałem wypłatę taką komiczną i mówię, co się te? To dobrze, bo właśnie więcej dostałem. Jak więcej? Jak więcej? Mi się nie zgadza. Ale... No właśnie, w lodach mi wynagrodzili. W lodach Dino. Nie, tam wyrównanie mi zrobili w następnym tym, bo faktycznie coś spierdolili, bo to tak nie powinno być. Także dostałem wyrównanie. Było git. To w ogóle ja dostałem też parę razy jakieś tam za to, że w ogóle jakby Dino nie jest w mojej okolicy, nie? Za dojazd tak zwany. Śmieszne jest. Do Dino to ja miałem bardzo blisko. Kurka wódka. No, jakieś tematy, panowie, tematy. No, tematy, jakie macie tematy? Tematy, ja nic nie mam, żadnych już tematów, wypstrykałem się. No, o tym Trumpie to nie będę gadał, bo to nie wiadomo. Tu mi gdzieś na telefonie się wyświetla. Ja sobie już sprawdzę. Sprawdzamy. Jakieś newsy. Niech będzie. Mówiłem, że nie pogadam, ale coś tam powiem. Strzały na wiecu, zakrwawiony Donald Trump, ewakuowany strzelec nie żyje. No, to strzelca spacyfikowali. No i w sumie dobrze. Bardzo dobrze. To chodzi, tylko szkoda, że wcześniej go nie spacyfikowali, jak on jeszcze próbował, znaczy zanim on strzelił, nie? Inna sprawa. Jakie rzeczy w ogóle nie powinny się dziać? I coraz więcej tego, nie? Tu gdzieś cały czas jakieś takie rzeczy się dzieją teraz, w ostatnich czasach. Nie zauważyliście? Bo ja zauważyłem. Jest takie dziwne bardzo.
3: Pozdro, Projekt 28, pozdro, Michał, pozdro.
1: Wiatrem. Bo ktoś gadał, że widział USA. Także dzięki za życzonka. Ja nie wiem. Zobaczymy, co będzie. Audycji jutro, znaczy dzisiaj nie ma, niedzielnej, to od razu wam mówię. No chyba, że Krawiec wejdzie, ale nie obstawiałbym tego, bo dzisiaj jest mecz. Jak w ogóle obstawiacie, kto wygra? Tak dzisiaj jest ten meczyk, nie? Ten niedzielny. Ja, no, kibicuję Anglii. Ja wiem, że Hiszpania pewnie wygra, ale ja lubię Anglików. Ja wiem, że ich dużo ludzi nie lubi, ale ja tam lubię im kibicować. Tam była akcja, że kilka ludzi chciało zrobić bańkę spekulacyjną. Aha. No, by to podbić ceny swoich gier, które sprzedają? Aha, o to chodzi, o te gry tego, te Mario, tak? Te Lomba... Aha, dobra, już skminiłem, o co chodzi. Alright, to już wiem, o co chodzi tam. Ktoś tam po drugiej stronie, to chodzi ci o tamtą wczorajszą audycję, tak późny zapłon. Jezu, tak, ja teraz skminiłem. Tak, to też były jakieś skamy z tym Mario, ale nie wiem, na ile to jest prawdziwe. Ja się nie znam aż tak. Ja wiem tyle, że te gry naprawdę rosną w cenę, ale ile one warte są, to nie wiem. To kartridże w ogóle w cenie rosną, no bo to kartridże jednak, nie? Kurka, jestem zadowolony, pierdziele. Pół karty już mam. A jeszcze, kurde, powiem wam, jakbym sprzedał teraz w tym momencie kumplowi kartę, bo już się mnie pytał. Tak naprawdę jestem praktycznie już w cenie karty. Mógłbym ją praktycznie prawie zakupić. Także no. Zajebiście. I będą, kurde, jak będzie karta, to raz będą streamy. To od razu będę chwalił się. Będziemy streamować. Czy mogę zadzwonić zaraz i trochę przybliżyć temat, o co chodzi, ale też dużo motywów nie pamiętam. Spoko, możesz dzwonić. Nawet trochę przedłużysz audycję, bo ja to już nie mam tematów i jestem padnięty, ale pozwolić mogę, nie będę na pewno narzekał. Telefony spoko. Spoko, poczekam. Cieszę się twoim szczęściem, Gumball, ale zobacz, to w dużej mierze zasługa kapitana, że wciąż... Wiesz co? Masz rację. I ja chwalę Krawca. Krawiec tutaj ciągnie to. No, nie można mu tych zasług zabrać, no cholera jasna. Ja nie będę tu nawet nie mówił, że nie, taka prawda. To Krawiec tutaj jest tym spoiwem. Ja się cieszę, że w ogóle mogę tutaj za nią ponadawać, zadzwonić, jakieś rzeczy porobić, to jest super. I że to medium nadal żyje, istnieje. Dużo jest opinii różnych na temat tego radia, ale ja nadal uważam, że to jest fajne medium. Nie jest nudne. Dużo mediów jest nudne i nie będę wytykał palcami, które, ale są takie media, które się ciężko słucha i ani... No nie da się. I człowiek omija tego. A nocne radio to jakiś taki balans, nie? Tego czegoś. Nie wiem, co to jest. Nie potrafię odpowiedzieć, ale jest tutaj. To coś. Ja będę nadawał, oczywiście. Będę nadawał. To jest pewne, bo widzę, że to wszystko działa fajnie, ale nie gwarantuję wam tak seksownego głosu jak dzisiaj. Znaczy, mój głos nie jest seksowny, ale to, że ja w ogóle używam tego mikrofonu, to jest tylko dlatego, bo już tak z rozpędu zostawiłem go, ale chciałem używać tego drugiego mikrofonu, bo jest po prostu wygodniejszy. I muszę się tutaj często, muszę go wyciszać, trochę jest z nim zabawy, żeby on był fajny, bo jakbym zaczął walić w klawiaturę, co pewnie było słychać, no to już nie jest fajny, no bo słychać klawiaturę, jakieś dźwięki różnej sprawy. Ja w ogóle jestem takim perfekcjonistą, który lubi, jak to wszystko działa i te rzeczy działają na jakimś tam poziomie. Perfekcjonizm. Nie wiem, na ile to jest perfekcjonizm, na ile to, że po prostu znajduję sobie powody, żeby nie nadawać. Ale naprawdę, ja chcę nadawać. Tylko nigdy nie mogę tego tematu znaleźć, albo jakieś innej rzeczy. Zawsze coś się znajdzie, nie? A jak jest jakiś taki duet, nie? Ania Gambol, nie? To jest, to od razu chce się nadawać. No bo nawet jak nie ma tego tematu, no ten temat może być jakby... On może być jakikolwiek. Dwie osoby sobie coś zawsze powiedzą, a tak solo? Ciężko. I te telefony nie zawsze będą. To trzeba jednak mieć do tego nerwy ze stali i trzeba mieć umysł chłodny, a nie ciepły. I ja tego nie mam niestety, aż tak. Znaczy, ja streamowałem swego czasu na Twitchu, na YouTubie, ale to jest inna para kaloszy, to jest granie w gry. Granie w gry jest trochę inne i nadawanie dla młodszej widowni jest znacznie inne niż dla troszkę starszej. Więc jest tutaj trochę ta różnica. To u Krawcunia słychać jak stuka w klawiaturę, ale u ciebie nic. No nie wiem. Starałem się naprawdę, żeby to było jakoś takie w porządku, ale na ile to wyszło, to nie wiem. Jestem super zadowolony z tego mikrofonu. 200 i daj radę. Kurde. I ja bym musiał tutaj mikser jeszcze kupić, jakieś inne rzeczy, żeby ten mikrofon mój... No audiotechnika jest lepsza. Ale to jest łatwiejsze w ustawieniu po prostu. I no widzicie, nie? W Skype'ie ja brzmię jak gówno, ale tu na audycji to daje radę. Czekajcie, czy ja w ogóle... Czy mi się zdaje, czy ja cały czas jadę na czystym głosie, takim bez tych... Bez... Jeżeli to jest tak, to... A nie, jest voice IQ, okej. Okay. Nie, tak myślałem, że to... Nieważne. Techniczne sprawy. No. Co więcej, co mniej. Trochę mnie boli, że tutaj ten donate zjadło. Znaczy, on pojawił mi się na koncie, nie? Żeby nie było. On przyszedł do mnie na PayPala. Hajs dostałem, ale donate jakby znikł. Znaczy, widziałem go, nawet go przeczytałem wam, nie? Ale się spieprzył. Powiem wam, boli mnie, jak coś się takiego dzieje. Bo to jest takie niesprawiedliwe. Ktoś zapłaci, nie, i nie odczyta wiadomości. Nie rozumiem, nie? Jak ja tam dam sobie moderację, to kogoś nie zaakceptuję, bo powie coś tam nieładnego. Ale tak ogólnie nieładnego, to tu nie ma nieładnych słów.
3: No i co ja mogę powiedzieć? Nic nie mogę powiedzieć.
1: Kurka wódka. Czemu mi się nocne radio znowu odpaliło? A ja tutaj miałem drugie konto przejść. Jezu, ile tych mam kont. Gubię się w tym wszystkim. Gubię się. Gambol, gambol. A w ogóle jak uważacie, że kto tutaj siedzi? Takie pytanie trochę związane z nocnym radiem, trochę nie. Jaka waszym zdaniem jest dobra moderacja? Ta, która pozwala się wszystkim wypowiedzieć, nawet jeżeli jeden drugiego wyzywa, ale powiedzmy ma coś do powiedzenia. Czy może ta, która jest taka bardziej agresywna i powiedzmy banuje ludzi? I nie pozwala na te dyskursy, które opierają się powiedzmy na epitetach, innych rzeczach. No, z punktu widzenia waszego, nie nocnego radia, jeżeli mielibyście tworzyć społeczność, to jak byście ją moderowali? Czy moderowalibyście ją w taki elastyczny sposób, czyli właśnie pozwalali na takie rzeczy? Czy może raczej tutaj banowalibyście? Bo to jest trudne pytanie. Ja zawsze zastanawiałem, jak można, czy w ogóle da się to zbalansować, czy jest to możliwe, czy trzeba iść po jednej stronie. Ja banuję co drugą osobę, więc odpowiedź moja jasna jest. Okej? Okay? Masz prawo do tego. Nie zabraniam ci. Ja jestem tutaj, powiedzmy, gospodarzem tej audycji, ale radio jest, powiedzmy, Krawca, więc ja tutaj też trzymam się trochę zasad Krawca, więc staram się, jak to się mówi, mieć otwartą głowę do tego, ale jeżeli bym nadawał u siebie, to też możliwe, że miałbym jakąś lekką cenzurę. No tak, nie boję się tego słowa użyć, cenzura. No bo czym jest banowanie? No cenzurujemy ludzi, nie? Cenzurujemy rzeczy, które się nie podobają nam, no. Taka prawda. I w sumie mamy do tego prawo, jeżeli nadajemy coś, nie? Robimy jakąś audycję, robimy jakiegoś Discorda, mamy prawo do kontrolowania tego, co chcemy, żeby na tym było. No ktoś powie, że na pewnym poziomie już nie można tego robić i tu się zgadzam, tylko że to jest po prostu skala, prawda? To jest mało, mała skala, małe grupy, tak jak w domu, prawda, rodzice mówią, co można robić, tak, prawda, już wyżej, no to coraz mniej chcemy, żeby nam ludzie kazali pewne, co możemy, a co nie. Jest zasada taka, że zależy od tego, ile jest ludzi, tak kontroluje się mniej więcej dyskusję. Też czasem jest tak, że ludzie będą pociągać za sobą, zbanuje się jedną osobę i zaraz pójdą kolejne osoby, które będą krzyczeć, że brak wolności słowa. To, że te osoby, które krzyczą brak wolności słowa, prawdopodobnie nigdy by tego bana nie dostały, bo by się normalnie zachowywały, ale możliwe, że dostaną tego bana przez to, że po prostu krzyczą o brak wolności słowa. Taka komiczna sytuacja, ale faktycznie się potrafi wydarzać, że jeden człowiek, jakby taka reakcja łańcuchowa, nie? Jeden ban powoduje to, że inni się uaktywniają, gdzieś to się dzieje. To też trzeba mieć na uwadze. Trochę tak też polityka, nie? Że nie można pewne rzeczy robić, bo wywołają burzę. No, zależy na kogo trafię. No tak. 5 godzin audycji. No super. Myślałem, że będzie krócej. W sumie chciałem tą audycję bardzo krótko robić. To wam się przyznaję bez bicia. Ona miała być dwugodzinna. Takie było założenie. Ale potem mówię, fajnie się prowadzi. Też tu do Innejty przychodzą hojne. To też jest trochę, nie będę kłamał. To jest trochę też motywujące. No, dlatego donatujcie Krawca. Donatujcie Krawca, bo on lubi to. On to lubi. I to jest fajne, jak się stanie tą kasę. Bo to pomaga człowiekowi. No szczególnie, że Krawiec tu ma ciężką sytuację. I dobrze, żeby tam właśnie mu pomóc. To jest okej. Okay. Nie ma co się wstydzić tego, że ta kasa się przydaje, bo ona jest ważna. Te donaty pomagają. Gdyby nie pomagały, to nikt by tego tipli nie miał. No i nikt by go nie robił. To jest okej. Okay. To jest w porządku. Także super. Trochę mnie boli, bo dycha zostanie na tym koncie tego tipli. Będę musiał ją zostać, a na kiedy zostanie wyciągnięta, to nie chcę się martwić, bo to jest z tych SMS-ów i nie wysyłajcie ich na siłę, to mówię wam, że to się primo nie opłaca, drugie to jest osobna kubka i trzeba nazbierać. Powiem wam tyle, lepiej wydajcie sobie to, nie wiem, w jakikolwiek inny sposób, nie wiem, paczkę na chomiku i kupcie sobie transferu, pobierzcie audiobooki. Audiobooki? Ja nic nie mówię. Jakie audiobooki? Nie, to legalne pliki. Znaczy legalne, audiobooki takie, wiecie, royalty free, wiecie, open source, darmowe. Takie, co można. Ja tu do niczego nie namawiam. Tu chodzi o takie stricte, wiecie. Ale nie, tę kasę wydajcie na coś innego. Uwierzcie. Że te SMS-y to jest... Tak się zastanawiałem, żeby to po prostu wyłączyć, więc może już później tego nie będzie, bo to nie ma sensu. Wy na tym tracicie dużo. I operator na tym zarabia od cholery. Jak PayPal. Jak się przewalutowuje kaskę, to czasem 10 groszy na złotówce potrafi, znaczy na każdej złotówce 10 groszy potrafi zrobić, czasem 5 groszy, ale te procenty potrafią być takie znaczące, że one no poczuje człowiek je przy przewalutowaniu, może te przesadzam 10 groszy, ale 5 groszy, no może 4 grosze przy 4 do 5 groszy na przewalutowaniu, nie wiem teraz dokładnie, ale jakoś tak jest. Morten Taylor, wchodzisz. Trzeba wziąć się za sprawę Trumpa. Nie, no myślę, że Krawiec już teraz jest zmęczony. I chyba ja też jestem zmęczony. Nie wiem, czy to jest temat, który da się pociągnąć. Ja wiem, że tutaj bardzo chętnie byście posłuchali go. O, deszcz pada. Ale...
3: O nic. Ach, ach, ach, kurde.
1: Taki mam feel. Kurde, ale patrzę się na te donaty, no... Hojnie, hojnie, hojnie. Gosia top donator. Druga osoba, siostra Marcina Chudzika.

Z tego wyjdzie i to jeszcze, no, no tak, też tak myślę. No, słyszeliśmy o tym Trumpie, to tutaj cały czas to na czacie leci. Jest ten temat cały czas. Gdzieś się on gotuje. No ja się nie chcę wypowiadać, bo ja jeszcze nie wiem. Ja nie lubię się wypowiadać na świeże tematy, bo one są świeże i ciężko coś powiedzieć mądrego. Tak jak... jak Gosia tak mówi, to tak musi być. Nie wiem, no ale to może tak być, że wyjdzie z tego na plus, nie? Jeżeli przeżyje, Bóg daj, że przeżyje, no to... to nie będzie, no, to nie będzie na tym stratny. No, chyba, że jakby zdrowotnie, nie? No ja mam nadzieję, że nic mu się poważnego nie stało. Ponoć to Marcin chudzi. I wtedy mówię do męża, strzelaj. Kurde. Zawsze pisałam, że chcę wspierać dobrych radiowców. To zawsze wspieram dobrych radiowców. Ostatnio 10 zł Krawcowi da. Nie, no nie. Trochę tam rzucam raz na jakiś czas jakiś donate Krawcowi. Ale tyle co mam, no ja się przyznaję, że nie mam dużo tej kasy. Więc tyle co mogę to dam, ale nie mam aż tak dużo sam. Googlowałeś siostrę Marcina Chudzika, podobno niezła szprycha. A nie, to wiecie, to niedobrze z siostrami kumpli albo znajomych, bo to potem pasy są, ja wam mówię, kwachy. Bóg ratował jednego z większych buców, o dzieciach z Afryki dalej nie pamięta. Nie pamięta, no. Kurczaczki.

Chcę sobie czacik tutaj. A jakie na imię? Ty googluj. Aha, Jezu, ja teraz dopiero zrozumiałem, o co ten, o co chodzi z tym żartem. Wygoogluj sobie, Jezu, ale to mi przeleciało jak samolot. 11 września.

Chociaż przed tym Trump był faworytem. No tak, on miał duże poparcie i nadal w sumie ma. Sobie teraz siedzimy w ciszy. Dumanie. I nie radiowe, ale. Nie radiowa godzina. Ja sobie pogodziłem się z tym, że nie jestem profesjonalnym radiowcem, więc. Faktycznie. No faktycznie, siostra Marcina Chudzika, niezła szprycha. Jedyna szansa dla demokratów to może ma Michał Obama, ja nie wiem, Michał Obama ma za duże jaja. Akurat taki stary troll jak Budzik by dał na miarę swoją siostrę w necie, albo jesteście niepoważni, albo gorzej. Nie, ja żartuję sobie, tak. Spojrzałem na Donata. Po prostu.

0: Wygoogluj sobie. Specjalnie wpiszę w internet. Specjalnie dla was. To? W jednej szatni z Jerzym Dudkiem. O kurde. Panowie, to już poważne tematy. Dosłownie wpisałem tutaj, wywaliło mi. Ja, 7-letnia dziewczynka wśród prawie o 10 lat starszych chłopaków. Ale tak to się wszystko zaczęło. Wspomina początki kariery. To taki bait, taki bait. Dobra. All right. Tak. Zawczasu zaczęła swoją karierę.
1: Jak ktoś na naszym radiu siedzi. Kordach. A to ci tam siedzą, grają w gry. To strefa VIP. Ale nie będę wchodził. Nie będziemy im prywatności zabierać. Niech sobie siedzą. Taką piosenkę zaśpiewał. Ktoś tam. Jakaś tam para. Się całują i w ogóle. Nie wiem, nie pamiętam jak ta piosenka szła. Nigdy nie śpiewałem tego.
0: No tak, no oczywiście, no tych co każą googlować. No ale jak sobie KGB to wygoogluje, to pierwsze wychodzi. Jakaś tam siostra jakiegoś zawodnika z klubu piłkarskiego. Za młodu, coś tam. Ja nie wiem jakie wy szprychy lubicie, ale wy chyba strasznie młode te szprychy lubicie, jakieś szproty. Uważajcie, bo w sumie teraz to ile ona może mieć lat? Kiedy w ogóle to było? 2015, to czekajcie. Przekalkulujemy, czy będę dzwonił, do tego, jak on miał, to mówił, let's have a seat. 7 plus

11. Tak dobrze myślę. Nie, 9. Jezus, nie myślę. 9, tak, 9. Jeszcze za młode dla was. 16 lat. Jeszcze jest dla was za młoda. Nu. Tak nie możesz.

Kurde, mógłbym sprzedać sobie VR-y i bym miał hajsy nawet na lepszą kartę, ale nie będę tego sprzedawał, bo gram jednak na tym VR. Fajna sprawa ten Oculus Quest 2. Znaczy teraz o Meta Quest 2 się nazywa. Fajna sprawa, no on już nie jest taki nowy, ale nadal fajna zabawka. Fajnie się gra w gry, to trzeba mieć i trzeba zagrać. No wiadomo, nie wszystkich bajka, dlatego to jest trochę takie ryzykowny zakup, bo nie dla każdego to jest. Nie dla psa kiełbasa. Nie każdy zrozumie fenomen VR. Nie każdemu się spodoba. Wszystkiego najlepszego. Dzięki. Dzięki wielkie. Ale to, że jeszcze siedzę, kurde. Nawijamy jakichś pierdołach. Ja siedzę i siedzę. I siedzę. I siedzę. Następną audycję się lepiej przygotuję. Będziemy robić śmieszne rzeczy. O czym chcecie kolejne audycje? Alkoholizm? Bimbrownia? A może ten? Jak sfermentować Mountain Dew? Chciałem poradniki na YouTube. Jak robić wino z Mountain Dew? Ale chyba wino wolno. Znaczy, nawet bimber chyba na własny użytek wolno. To w USA jest takie prawo, że nie wolno. Wywiad z Marcinem Chudzikiem na temat płaskiej ziemi. A wiesz, że to jest jakby w planach? To ja już mówiłem Marcinowi Chudzikowi, że jestem zainteresowany jakby wywiadem z nim. To znaczy, ja wiem, żebyście tego chcieli, to fajnie się tego słucha. Chciałabym, żeby trochę bardziej był trzeźwy niż zwykle. Bo on faktycznie, to jest Marcin Chudzik jest fajny do momentu, kiedy nie wejdzie punkt krytyczny alkoholu. I wtedy już się go nie da słuchać. To znaczy, może się go da słuchać, jak się tak po prostu go słucha, ale jak się rozmawia z nim, to jest trudny człowiek do rozmowy. Jak zaczyna mówić na rzeczy, które kompletnie nie mają znaczenia, nie znaczenia, tylko on tak chodzi po tematach gorzej niż ja, bo ja też potrafię gdzieś wodzą głowy i myślenia przechodzić z tematu na temat, ale on to ma talent do tego. A walisz krykiet do pieca węglowego, grilla. Rzucam brykiet. Wywiad, no. Wywiad z Marcinem zawsze kończy się i zaczyna na stronie startowej Google. No, to jest. No właśnie, dlatego chciałem powiedzieć Kagiebierutowi, że on żartu nie skumał, że tu chodzi właśnie, wygooglujcie sobie, bo on tak zawsze mówi, wygooglujcie sobie. Wygooglujcie sobie. Tylko, że Google coraz gorzej działa. Nie zawsze się znajdzie to, co się chce. To tak w sumie zauważyłem. Jak mam jakieś problemy z kompem, kiedyś łatwo było dojść do informacji, to nie tak, że ich nie ma, bo ja jak odpowiednio poszukam, to je znajdę, ale jest gorzej znacznie z Googlem jako wyszukiwarką. Te AI też jest jakieś takie. No ale wiadomo. Muszę jakby ustawić to wyszukiwarkę, podrobienie hajsu i reklamy. No ja mam Adblocka, więc mam w dupie to. Ale ja też płacę za YouTube Premium. Jestem jedną z tych osób, która marnuje hajs na to. Znaczy ja nie dużo hajsu marnuję, bo ja marnuję 5 zł miesięcznie na to. Bo jestem w rodzinie. To prawdziwej rodzinie. Mojej rodzinie. Dzielimy sobie Google i mamy tego premiuma i spoko. Mi tam to się podoba, ale ja wiem, że to nie jest jakby rozwiązanie, szczególnie jak te reklamy pojawiają się w ilościach po prostu masowych i to nie jest w porządku. Rodzina Radia Maryja. A wiesz, że czasem lubię sobie włączyć Radio Maryja? Ja sobie kupiłem takie radyjko Oak Castle. Poczekajcie. Zbliżę się do niego. Powiem wam, jaki to jest model. Kurde. To mi się nie chce go podnosić. Ale jakiś Oak Castle. I ten Oak Castle to jest takie radyjko internetowe. I no właśnie jestem trochę smutny. Nie wiem, czy
Kurde, może do Krawca bym podbił, bo on czasem nadaje na tym radiu chyba jeszcze nocnym, znaczy na stronie. I te moje radyjko odbiera audycję tylko jeżeli jest w HTTP chyba. Też musi mieć jakby link taki źródłowy. Nie wiem, ktoś może to... Jak ktoś jest taki super zajebisty, bo nie jestem. To, że jestem po techniku informatyku, to ja widziałem gości, którzy nie potrafią kompa odpalić w mojej klasie. No ale no, chciałbym linka jakiegoś do tego radyjka nocnego, to bym sobie starych audycji posłuchał, nie? Bo tam lecą stare audycje na replayu. To nie mogę go wbić w to moje radyjko internetowe, bo no chyba HTTPS-a nie obsługuje. No a po co HTTPS, nie? Na po prostu jakby na strumieniu radiowym, nie? To jest kompletnie niepotrzebne. Ja rozumiem, na samej stronie, nie? To jest okej. Okay. No, bo próbowałem, nie? Przez HTTP i wtedy wywala błąd. To nie wiem, czy to krawiec źle zrobił, czy to tak strona była zrobiona. Ale nie da się korzystać. No, ale wracając, no tak, Radio Maryja słuchałem parę razy na tym radyjku Outcastle. Mam je ustawione. Lubię czasem sobie to włączyć, bo jest jakieś takie coś w tym, jak słyszę takie bóle na młodych ludzi. To mnie po prostu, to mi żyć daje. To ja czuję, że żyję, bo milion problemów spowodowanych młodzieżą. Radio Maryja to jest takie radio, w którym nie rozumiem przekazu. W sensie niby szanuj, niby bliźniego swego, a z drugiej strony Tusk to zło. Nie? I nie wiem. Znaczy ja Tuska też jakoś specjalnie nie lubię. Nie darzę go sympatią. Ale to jest takie radio pokryzja, nie? Narzekanie na młodych ludzi, czy dzwonienie... Nie, nie. U mnie na kanale moment zamachu... Aha. No, to możecie tam wejść, sobie obejrzeć, nie? Na tutaj świadomy suweren. Możecie tam wpisać sobie na YouTubie i wejść na jego kanał i obejrzeć sobie. Ja też to obejrzę. Później jak skończę audycję, to będzie o tym. I o tamtym. Także całe te i całe te. Pam, pam, pam, para, pam, pam, pam. W ogóle fajnie OBS-a teraz zrobili. Bo jest taki bardziej ładny. Pogrubili paski z audio. To jest spoko dla mnie. Bo widzę lepiej. I w ogóle. No teraz lepiej mi się widzi. Trochę mi się poprawił wzrok. Trochę tylko. Także mocno. Ale trochę mi się poprawił. Tak ja mam, że raz mam gorzej, raz lepiej. Raz lepiej, raz gorzej. Że niewielkie są te zmiany. Bo po prostu... Na tym jednym oku mam prawdopodobnie tą. To się jakoś tak nazywa. Jak wam się źrenica rozszerza, nie? W jedną stronę. O, miałem gdzieś to słowo takie. To dużo ludzi to ma. I ja mam coś takiego, nie? I to szczególnie jak jest człowiek zmęczony, to się dopiero uwypukla. To wtedy... Ja nie wiem, dlaczego w sumie teraz lepiej widzę, jak jestem zmęczony. Jednak nie będę dzwonił, bo ten temat z tą grą jest bardziej skomplikowany niż astygmatyzm. Właśnie, mogę to mieć, ten astygmatyzm. Ale też nie jestem pewien. Na pewno będę iść do okulisty z tym, więc nie musicie się martwić. Tym będę się zajmował, bo to i tak będę musiał zrobić. Dobrze mieć. To zrobione. Także to załatwię. No, nie lubię okularów, w ogóle nie lubię żadnych okularów nosić, przeciwsłonecznych, zwykłych, ale też przerażają mnie kontakty, nie, bo to jest tak, że do oka się je wkłada. Gumball, grasz jeszcze w CS2? Nie, Cyberpunka. Grałem trochę, a o co chodzi? W sensie już przestałem, bo musiałbym kumpla poprosić, żeby mi znowu udostępnił, a ja to
Tak, pograłem w niego, tam trochę kawałek przeszedłem, znaczy na maxa level wbiłem w postaci. Szedłem do jakiegoś tam momentu. Może połowa to gry była, nie wiem, no i jakoś kawałek przeszedłem. I na pewno wszystkie misje prawie poboczne zrobiłem, to mogę wam powiedzieć, że najebałem tych pobocznych od cholery. Powiem wam, że nagle stwierdziłem, że to jest jednak pusty, kurwa, świat. Że w porównaniu do GTA 5, to w GTA 5 jest co robić, a w tym cyberpunku jest gówno, tak naprawdę poza misjami. Nie? Kurza ślepota. Nie, kurza ślepota nie. Wiem tylko, że tam była taka akcja, że to sprzedaż tego Mario za 2 miliony, to tak naprawdę była taka akcja, że właściciel sprzedał tą grę firmie, której jest właścicielem ze swoim znajomym. Gambolku, trzymaj się, zmykam, było. Na razie, na razie. Ale jak dostaje hajs, to wzrok mu się wyostrza. No tak właśnie. Ale to ja duże litery mam na donate'ach. A czat jest mały. To macie tutaj wytłumaczenie. To takie prawdziwe, bo ten czat jest malutkie litery. Jakbym miał większy trochę ten czacik, nie? Ale jak go powiększę, to mi się YouTube cały powiększa. Ja nie chcę całego YouTube'a powiększać, tylko czacik. Mogli tak zrobić, taką funkcję w OBS-ie, bo ja mam ten czacik też w OBS-ie, że można było go zwiększać. To wystarczyłoby mi to tam jeden punkt, albo dwa punkty tą czcionkę zwiększyć. Ale nie, ale nie. Nic na to nie poradzę. Kurde, powiem wam, że tak ostatnio to trochę zacząłem jakby bardziej dbać o siebie, zacząłem się golić. Nie wiem, się śmieć, ale ja się w ogóle nie lubiłem golić, bo ja mam problem ze skórą. I jak się golę taką zwykłą mośką, nawet taką lepszą, to zaraz podrażnienia mi wchodzą, zaraz mam czerwoną skórę, piecze mnie. Jezus, kurwa, bo takie podłe to było, takie golenie się to było dla mnie, że już jak naprawdę byłem zarośnięty, to się goliłem. Tak od biedy, nie? Żeby raz na jakiś czas, żeby to było, ale tak to miałem dosyć duży zarost, taki brzydki zarost, nie taki ładny. Próbowałem go tam trochę nożyczkami, wiecie, stylizować, ale kupiłem sobie, no na jajach mam, kurde. Jezu, co wy się pytacie? Odpowiadam wam wprost. Mam na jajach, mam pod pachą, mam na nogach. I trochę na brzuchu, ale na brzuchu mam mało. I na cycach. Ale to też mało. Nie mam takiego, nie wiem, nie jestem tak zarośnięty na brzuchu jak Czektul. Jestem bardziej na dole, nie? Zarośnięty. Dziewicza skórka wyżyła i to bardzo... nie, ja mam suchą skórę i ja się kremuję wszystkim, nie? To niestety, no. Taki typ urody, no. Urody, no i tyle, no. Kupiłem sobie One Blade'a Philipsa, trimmer, taki jakiś hybrydowy, trochę jak maszynka jednorazowa wygląda, on nie zetnie tak do zera, tak jak maszynka, wiecie, tak super czysto, ale to jest nieistotne, jebać to, on zetnie tam prawie idealnie, 1 mm może zostanie, ale za to nic nie podrażnia, jest super, może raz na jakiś czas gdzieś tam się wbije mi w jakiegoś pryszcza, albo jakiegoś bumpa, bo mam no kiedyś niestety piesek mnie przywitał i została mi blizna, jak to się mówi, blizna mi została, piesek mnie przywitał, no cóż, tak to już bywa i jestem jak Geralt trochę, jak się wkurwie, to mi wychodzą to takie, mi się robią te jak Geraltowi, nie? Geralt się robi taki, jak najebie się tych jaskółek, to mu wychodzą takie, a mi się blizny pojawiają. Bo oni sprzedawali, czy tam sprzedają te gry na swojej stronie, ze swoim ratingiem, po zawyżonej cenie chyba Mariana sprzedawali. A to, kurwa, była taka strona Oldies. DK Oldies, nie? To taka strona, gdzie nawet sprzętu nie czyścili, a sprzedawali go dwa razy drożej. Taki gówno sprzedawali dosłownie. I mówili, że to niby tam refurbish, nie? Wyczyszczone. Nawet wyczyścić im się nie chciało. Kurwa, dramat. Ja bym rozpierdolił firmy.
Nie wiem, jak takie firmy istnieją. Jak widziałem ostatnio tą sytuację z Samsungiem, że gościu wchodzi z nożem i robi rachu ciachu i nie ma gwarancji, bo scyzorykiem się wwalił. Gościu, dobrze, że miał to nagrane. No to powiem szczerze, no ja się bardzo zdenerwowałem, jak byłem w firmie tam telefonicznej. Próbowałem ten spór z gwarancją, nie, rozstrzygnąć. No to jak coś takiego by się wydarzyło, nie wiem, jakbym się zachował, powiem wam szczerze. Mam nadzieję, żebym nic nie zrobił, co by jakby powodowało, że potem miałbym problemy. Ale nie wiem, jak można być takim człowiekiem, żeby coś takiego zrobić. To jest dramat dla mnie. Ja uważam, że to jest niedopuszczalne. I jeżeli Samsung za tym stał, to znaczy były jakieś dyrektywy, że tak mają robić, no to powiem szczerze, że to jest podlina. Rynkowo Marian na NES-a kosztuje $5,125 w takiej samej formie, co oni sprzedawali, a nie jakieś miliony. Oni po prostu łapali frajerów. Może. Może tak być. Nie mówię, że nie. Ja wiem, że skin w CS-ie za $1,000,000 został sprzedany. Chyba to było Hardened Case, AK-47. Nie wiem, czy ze stat trackiem, czy bez. Ale kurde. Jest ciekawe, że skin brońki jest droższy od noża, bo zwykle noże są takie cenowo drogie, chociaż teraz już da się kupić. Powiem wam, że z tego donata, z tych 500 zł, to na jakiegoś taniego nożyka by starczyło. Takiego najtańszego chyba w CS-ie. Takie najgorsze gówno. To spokojnie, nie wydam na to. Ale powiem wam, jak patrzyłem się na ceny skinów w CS-ie, tych noży, to jest dramat. To jest jedyny skin, którego tak naprawdę nie mam, bo uważam, że nie wiem, jak muszę tyle dać za skina w grze. Gambo, czy dzisiejsze donaty przeznaczysz na drinki w ustach Mariana? Nie wiem. Mariana chodzi? Nie, na kartę graficzną. Już mówiłem, jest napisane. Karta graficzna. I się nie wycofuję z tego. Cały hajs idzie na kartę graficzną. Cokolwiek jeszcze wrzucicie, jeżeli chcecie, to idzie na kartę i na lepsze audycje. Bo tak naprawdę, no, to się równa. Jak ja będę miał też lepszy sprzęt, to będę mógł to robić lepiej, bo będę mógł wpierdolić czyszczenie audio od NVIDII, lepszy kodek, no bo od razu wchodzi ten kodek H265, no i to od razu będzie miało lepiej to będzie po prostu działało. Bo też ta firma wykupywała gry z rynku i jeszcze nie spowodowali taką podwyżkę cen gier, no. Pytam. Ale zamułek.

0: Ej, co? Nie wiem.
1: Kurde.
0: Nie lubię takiej nie, znaczy nie lubię takiej ciszy nieaudycyjnej, ale nie mam nic do powiedzenia. Ja się sam na siebie wkurzyłem, nie? Nie na was, tylko na siebie. Bo zamulam. Tego sam nie lubię. Znaczy powiem wam, że nie przeszkadza mi, jak ktoś tak robi. Nawet czasem tak myślę sobie, a co wtedy oni muszą myśleć sobie w głowie? A to po prostu zwykle jest tak, że po prostu człowiek nie ma nic do powiedzenia, już nawet nie myśli. Oj tam, audycja więcej FPS w Minecrafcie. A ja mogę Minecrafta puścić, ale dobrze, tak, też chodzi o to, nie? Tylko ja wam przedstawiam benefity, które wy będziecie teoretycznie mieli z tego, nie? Czyli jakby lepszą jakość audycji ode mnie, bo ja mogę wam powiedzieć, że będę wtedy sobie grał w Minecrafta z RTX-em, CS-ie będę miał więcej FPS-ów, będzie mi lepiej chodził DaVinci Resolve przy edytowaniu filmów, w Affinity będę mógł edytować lepiej, to będzie lepiej chodziło, Blender mi będzie chodził lepiej, bo zacząłem się trochę uczyć Blenderka, ale nie tak, że to wymaga tego, ale wiadomo, lepsza karta, lepsze osiągi. I tak samo jak się przerzucasz z Malucha na powiedzmy Golfa, no to jednym i drugim dojedziesz do miasta, no ale komfort będzie znacznie inny, prawda? Ja się z tym nie kryję, że ja będę grał w gierki na nim, bo też się gra w gry. Wiecie, krawcowi zbudowali komputer, no to i mi zbudujecie. W sumie już połowę zbudowaliście tej karty. W sumie 50 karty już jest, 50%. Także no mówię, wielkie dzięki. Kurde, powiem wam, żebym ponadawał w ten poniedziałek, ale będę miał dramat. Nie chcę mi się, ale muszę ten remont robić. Jezu, ja nienawidzę pracy takiej właśnie w pyle. Powiem wam, że nie wiem, pewnie remont robiliście, ale wiecie, jak się zdziera, tynknie i te inne rzeczy. Tu najgorsze, a to szczególnie jak jeszcze grzeje. Nie da się inaczej robić. No tego w zimę nie można robić. To musi się robić w ciepłe dni. Jak tak będzie grzało, nie? I ja będę ten tynk zdzierał. No, bez maski, no to primo maskę będę musiał mieć, te maseczki, a drugie, no to jest jednak, to się ciężko tak pracuje, mówię, normalną ciężką fizyczną pracę spoko, ale na budowie to najgorsze są właśnie, bo to ciężko się oddycha, to się zapierdziela. Powiem wam, że budowę u mnie robią taki jakiś budynek, drugi remontują, patrzę się na tych ludzi, kurwa, to jest lipa tak zapierdzielać na budowie. Mam nadzieję, że dobrze chociaż zarabiają, że jest ta rekompensata, nie? Tej ciężkiej pracy. Nie jest lekkie. Mi się tak wydaje, że to jest takie fajne, łatwe, ale tu trzeba na wysokości, tu są niebezpieczeństwa pewne. Trzeba się na tym znać. Jak się, prawda, robi przy tym, no to zaraz jakoś się dymi, kurzy. Trzeba maski nosić. To nie jest praca lekka i z pewnym jakby no skutkami obocznymi związanymi ze zdrowiem. Jak to się nazywało? Praca niebezpieczna dla zdrowia? Może nie tak, ale wpływająca na zdrowie i chyba takie właśnie rzeczy są, nie? Że to jak się robi w budowlance, no to jest coś takiego. Chociaż pewnie jak znam życie, to szybszej emerytury nie mają. No, szkodliwe warunki, o. Chodziło. No ja bym się bał, że spadnę z rusztą. No ja też bym się bał, wiesz? To niebezpiecznie takie rzeczy robić. To takie... Coś to jest trochę twarde. No, szkodliwe warunki. Powiem wam, że... Tak teraz myślę, że taką drugą pracą, to znaczy pierwszą, nie? Że bardziej, jeszcze bardziej szkodliwo od takiego budowlańca i może takiego typa, co w fabryce pracuje, co ma przy jakiejś chemii, no to strażak, nie? Bo strażak musi zapieprzać wszędzie, nawet tam jak się palą jakieś naprawdę syfowe rzeczy, no i wiadomo, on ma tam maskę, jakieś rzeczy, ale to jest... nie jest 100% zabezpieczenie, to wszystko może się zdarzyć i są różne sytuacje. Oni też są zawsze w pobliżu tych pożarów. że nie zawsze będą mieli od razu to założone na sobie. Trochę tego wdychają, nie? I to skraca im to życie, ale tam już przynajmniej mają szybszą emeryturę. No i co jak co, no ogień, nie? Nie jest taka praca, że 100% ludzi przeżywa. Strażak po 20, no, to, no, no właśnie, na emeryturę. No i oni mają szybszą emeryturę, to jest jakiś bonus tego. Tak jak na przykład do wojska się idzie, też szybsza emerytura. To jest jakiś tam patent, nie? Na życie, jak to się mówi. Będzie co jakieś zagrożenie. No tak, no. Czekajcie.

0: Kurde, nie mogę tego znaleźć. Czemu nie mogę dobrych rzeczy znaleźć?
1: Do you remember? It's gonna happen anyway, whether you are or you're not.
0: No, czy to po angielsku jest? Dlaczego to po angielsku? Proszę.
2: Pamiętasz, co było ostatnio? Nie prowadziłem po pijaku od ponad 2 lat. Za tamto przepraszam, chętnie bym cofnął czas. Po prostu byłem młody, głupi i za dużo wypiłem. Pamiętam tylko, że fura w coś się wpakowała. Ricky był pierwszy dzień w pracy i chciał poszaleć śmieciarą. Tutaj palił gumy. Wypadki się zdarzają, napijesz się, naćpasz, a wypadek i tak by się zdarzył.
0: No, dokładnie, napijesz się, naćpasz, a wypadek i tak by się zdarzył. No. Złote rady. No. A co do niedzieli i poniedziałku, to tak.
2: Strasznie wczoraj zachlałem. Paliłem blanty do 5 rano. Film mi się urwał, jak leżałem w rurze. Teraz mnie krzyż napierdala. Trochę się przespałem, ale musiałem wstać rano, bo mam obowiązki. Mam dziecko. Niektórzy mówią, że nie można chlać, jak się ma dzieci, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność.
0: No właśnie, na tym polega odpowiedzialność. Najpierw ten, mam dziecko, chodzi do szkoły, muszę jej ślub, papierosy kupić. Jalapeno. Ja powiem wam, nawet nie słychać aż tak tej klawiatury. No trochę w nią uderzam, ale w miarę jest w porządku. Poczy. W sumie nawet na plusik. Powiem wam, że... Kurde, panie mikrofon. Pierdzielaj mi tu na lewo. No. Ciekawe, jaką rączkę ma krawiec dał do mikrofonu. Pewnie jakąś taką... firanki. Znaczy nie z firanki, tylko z wieszaka. Mm.

0: Nie ma. Nie mogę znaleźć, kurde, kurde.
1: Chodzi o to, że jestem mądry, ale jestem taki samo mądry. Samoukiem jestem. Uczyłem się, obserwując życie, paląc jointy i tak dalej. Sam się uczyłem. I na tym polega cała różnica. Nie potrzebuję książek ani szkoły. Do wszystkiego doszedłem sam i dzięki temu żyję. Gdybym więcej czytał albo poszedł na studia, to bym zmądrzał, ale też bym umarł. Tak mogło być. Ale mój mózg nie potrzebuje tyle tlenu, bo nie jest cały zapchany. Tylko częściowo go używam i dzięki temu żyję. Klawisze dają nam książki, żebyśmy zmądrzeli. Biorę i udaję, że czytam, ale nie czytam, bo jeszcze mi się zapełni mózg i przy następnym zawale umrę.
0: A co do dzisiejszej audycji, to mam nadzieję, że wasze przemyślenia były takie.
2: Moja rodzina wyjechała na wczasy. Żona na dworcu kilkakrotnie powtarzała: tylko nie pij, tylko nie pij. Chodziłem więc po mieście, przypadkiem jednak drogi zawiodły mnie do sklepu monopolowego. Nie interesuje mnie jednak alkohol. Silna wola i słowo dane żonie kazało mi chodzić koło sklepu absolutnie obojętnie.
0: Kurde, ale słaby ten. Na lewą stronę tylko audio, ale dobra, przeżyjecie.
2: No ale cóż to za silna wola? Podejdę, zobaczę, co tam jest i po prostu sobie pójdę. Wtedy będę miał silną wolę. No, nie interesuje mnie alkohol. Koniec.
0: Koniec.
2: Nie.
0: Nie.
2: A cóż to za silna wola, tak zobaczyć przez szybkę i odejść. Prawdziwym mężczyzną okaże się wtedy, kiedy wejdę do sklepu. Zobaczę, co tu jest. Nawet mam pieniądze. No proszę, pieniądze są, jestem sam na sam z alkoholem, nie podejdę bliżej. Podejdę, zobaczę, jak inni kupują i to będzie silna wola. Jestem prawdziwy mężczyzną, stoję sam na sam z setkami butelek. Proszę bardzo, inni biorą pełne siatki, a ja nie. A ja mam silną wolę, ja mam pieniądze, ja jestem mężczyzną. Chociaż nie, kupię. Kupię i teraz okażę się prawdziwym mężczyzną. Będę miał alkohol, proszę, nawet chyba wezmę dwie. Nie, jedna czy dwie. Nie, wezmę jedną.
0: Albo dwie.
2: I nie wypiję. Proszę bardzo, idę do domu. Mam w siatce pyszną wódeczkę stołową.
0: Pyszna wódeczka.
2: Rodzina na wczasach, a ja nic. Idę do swojego pięknego mieszkanka i jestem w niebo wzięty, że mam taką silną wolę. Postawię sobie na stole i niech sobie stoi nawet do przyjazdu żony. Proszę bardzo, sam na sam z nią, a ja nic. A ja mam silną wolę. Nie, odwinę ją. Zobaczę, niech działa na zmysły, proszę bardzo. Widzę ją, ale mam silną wolę. Ale mnie, proszę, stoję, zamknę do lodówki. Niech się chłodzi, nie ma to jak chłodna wódeczka. W ogóle mnie nie interesuje, w ogóle, ależ ja mam silną wolę. Proszę, czytam gazetę. A silna wola we mnie, o, jak walczy ze mną. Nie. Prawdziwym menem okaże się dopiero wtedy, jak postawię ją na stole zmrożoną. Piękna, oszroniona butelka, a ja nic. Ale ja mam silną wolę, rany bosk. A jednak nie.
0: Butelka wygląda jak dzisiejszy spirytus. Wiem, że tego nie widzicie, ale...
2: dopiero będę wiedział, że mam silną wolę. Niech działa na wszystkie moje zmysły. Proszę, widzę ją. Czuję ją dotykiem. Czuję jej zapach. I w ogóle mnie to nie interesuje. W ogóle nie, bo ja mam silną wolę. Nie. Teraz dopiero zrobię sobie test. Biorę kieliszek. Największy, jaki jest. i teraz okaże się menem. Naleję i w ogóle mnie to nie interesuje. Silna wola po prostu nie pozwala mi ruszyć tego alkoholu. Gazeta, święty spokój, czyste sumienie. I silna wola trzyma mnie, abym nie ruszył tego obrzydliwego alkoholu.
0: A co tam? Wypij.
2: No nie. No nie. Coś mi się jednak za tę silną wolę należy. W końcu sobie zasłużyłem. No. A ja. No.
0: Polska, Polska. No nic, to co? Już myślę, że tak akurat na zakończenie. Zamiast pioseneczki, zwykle puszczam piosenkę, ale powiedzmy, że dzisiaj wyjątkowo zakończyłem alkoholowo. Coś tam dzisiaj dziebnęłem, ale niedużo. Tak jak słyszycie, że jakoś jeszcze się trzymam. Mam nadzieję, że... No, także ja już się zwijam i co złego to nie ja, nie? Dzięki, że byliście. Dzięki za hojne donaty. Nie sposób wymienić wszystkich. Było ich od groma. Także dzięki za wszystko. Dzięki za rozmowę. Super. Mi się takie audycje bardzo podobają. Także cześć i czołem. Kluski.

Dobry wieczór, kochanieńcy, witam was wieczorową porą w audycji Czasy Ostateczne. Czasy Ostateczne wróciły i są teraz w piątki, najczęściej właśnie o północy. No, czasami bywa, że wcześniej nadaje, na przykład o 21 albo o 23, ale najczęściej o północy jednak. No, ostatnio jakoś tak wcześniej było, ale wracam do tej słusznej pory. Tym bardziej, że ta pora pasuje mi na przykład doskonale do dzisiejszego tematu. A jaki to jest ten dzisiejszy temat? Zapytają co bardziej dociekliwi słuchacze. No, to taka zagadka. Podpowiem wam dżinglem dźwiękowym.

0: takie dźwięki wydaje z siebie piła. Taka duża piła do cięcia drewna, taka chciałem powiedzieć dwuosobowa. Piła dla dwóch operatorów, dla dwóch drwali. I na takiej pile można grać. Dziś o filmie Piła, zgaduję, zesrajmierz. No i się zesrałeś, zesrajmierzu, bo nie zgadłeś. Ale jak się zastanowimy, skąd się wzięła wiara w duchy? Tak, dzisiaj będą duchy! A właściwie nie duchy, tylko dusza. Duch, dusza. Chodzi o ten mistyczny, bezcielesny pierwiastek naszego jestestwa. Że tak pięknie, poetycko powiem. Przepraszam w ogóle wszystkich tych, którzy dzisiaj czekali na audycję o 21 jakąś, no ale się w międzyczasie okazało, że potrzeby jednak nie będzie. Myślę, że jego albo swoją wędrówkę kwaśną rozpocznie jednak nie w towarzystwie wszystkich. Jakoś może się poczuł lekko onieśmielony albo coś takiego. No, a jakoś tak się tam do końca też nie dogadywaliśmy. Jak to u nas, wszystko na spontanie, wszystko płynie sobie tutaj na fali, prawda? Tak więc różnie to bywa właśnie i czasami się zmienia trochę plan i pora i tak dalej. No, ale co jest? Ja jestem. Odpowiem niczym sprzedawczyni w sklepie mięsnym w PRL-u i po prostu, no a może przesunął tripa, jak sugeruje Kaledrian. Możliwe, że tak. No, a ja też nie twierdzę, że jestem jakoś tutaj dzisiaj szczególnie przygotowany, bo gdyż jakiś w ogóle się dzisiaj taki zrobiłem senny, nie wiem, to chyba jakieś duchy nie chciały, żebym ja tutaj, prawda, ujawnił. No, chciałem zobaczyć nadawanie na żywo na YouTubie, a nie za bardzo działa, bo już widać, że służby grasują, chcą zniszczyć, nie tylko z zaświatów chcą mnie złe duchy zniszczyć, ale i żywi, i umarli. I żywym, i umarłym zależy na tym, żeby tej audycji nie było, ale ona będzie, kochani, będzie do końca świata i o jeden dzień dłużej. Prawda? No, tutaj sobie i tak zaraz właśnie tak zagaduję was, zagaduję i sobie w tle już tutaj uruchamiam, żeby też mimo wszystko mieć trochę ten wgląd na, prawda, tego czata też YouTube'owego. O, a to ciekawe, że jest niepubliczny link. No nieważne zresztą, dobra. I tak zachęcam was do tego, żeby zjawiać się na naszym czacie radiowym tutaj. Jak są takie te krótsze audycje ostatnio, przypominam, właśnie, może niektórzy nie wiedzą właśnie, że na YouTubie teraz są takie krótsze audycje, no krótsze jak krótsze, często po godzinę, a ostatnio i półtorej godziny. Tak więc warto wejść na nasz kanał Nocne Radio i sobie tam zasubskrybować, żeby przychodziły do was powiadomienia, że na przykład Krawculek coś gada, albo że Potrzeba coś gada. Może uda nam się zorganizować tak, żeby jeszcze ktoś inny gadał z załogi Nocnego Radia. Tak więc może to być dla was ciekawe sobie posłuchać codziennych audycji. Jak na razie udaje się codziennie coś ponadawać na tym YouTubie, więc jest całkiem miło. No, a ja witam wszystkich serdecznie zgromadzonych. Powoli się tutaj gromadzicie. A więc co ja mogę powiedzieć? Rozejść się, nie gromadzić się. No. Tak więc, tak to wygląda.
1: Wszyscy won.
0: No. Spóźnialskim przypominam, dzisiaj tematy duchowe, duch, dusza. No właśnie, znalazłem taką informację, że wiecie w ogóle skąd jest słowo dusza u nas po polsku? No bo wśród Słowian ten nasz duch, który uchodzi wraz ze skończeniem żywota tu na tym ziemskim padole, to było kojarzone z dechem i taki jest źródło słów właśnie. Dusza, dech i stąd to się ponoć wzięło. Bo Słowianie na przykład wierzyli, że jak umieramy, to wydajemy z siebie ostatni dech i z tym ostatnim dechem gdzieś tam do Peruna, czy do Światowida, czy do innego Velesa unosi się, ulatuje i leci sobie ten duszek. Dusza to żelazko, żelazko to stal, stal to blacha, blacha to Illuminati. Taką ryzykowną tutaj teorię. Czy włączasz dziś donaty? Pyta Porfiri czy Porfiri? Porfiri, tak? To znowu źle wymawiam. No tak, są włączone cały czas. Jak ktoś chciałby rzucić jakiegoś donejcika, to link można znaleźć na stronie głównej Nocnego Radia. No tutaj dla wygody, wychodząc wam naprzeciw, specjalnie jeszcze przekleję. I donaty działają tak, że głosowo jest odczytywana wiadomość od was i można parę złotych rzucić w celu wsparcia twórcy i w celu zachęcenia go. No, tak właśnie, robię wam na rękę, zamiast zrobić wam wbrew, ludzki pan. No i a z kolei u Egipcjan to było ciekawie, bo oni wierzyli, że zabieramy cały jakiś swój dobytek ze sobą, że ten dobytek też ma swoją taką, swojego ducha, tak jakby, że czasami się na różnych kreskówkach, na filmach pokazuje zabawną scenkę, kiedy ktoś umiera i wraz z nim na przykład jego rowerek, prawda, spadł z rowerka i jego rowerek też ma swoją duszę, która razem z właścicielem na tym rowerku sobie, powiedzmy tam, ku niebu frunie. Monty Python miał taki sketch, nie? Gdzie ludzie się na imprezie zatruli wszyscy nieświeżym tuńczykiem, no i wraz ze swoimi samochodami unosili się właśnie ku zaświatom. Te samochody też takie w wersji duchowej. No to jest, wbrew pozorom, takich wierzeń sporo jest, bo w szintoizmie też się wierzy, że różne przedmioty mają swojego ducha. Myślę, że przypisywanie różnym przedmiotom nadnaturalnych cech czasem to jest trochę ta sama bajka, ponieważ niektórzy uważają, że przedmioty można naładować w pewien sposób. Jak mamy coś na przykład bardzo długo, jakiś przedmiot, ale on, albo on ma dla nas wyjątkowe znaczenie, mistyczne jakieś, czy został ten przedmiot na przykład przeklęty w jakiś sposób, no to on nabiera pewnych cech, więc sugerowałoby nam to, że taki przedmiot może mieć w sobie też jakąś matrycę, na której jest zapisywane to i owo, a ta matryca, no to właśnie taka matryca jakaś duchowa, można powiedzieć. No bo skoro jakieś wydarzenia, jakieś znaczenie niesamowite jest przypisywane, no to musi być na czymś przypisywane. Ja tutaj muszę jedną jeszcze rzecz uaktualnić, żeby nie było oglądających zero na YouTube. No, w tej chwili pewnie się niektórym dopiero pojawiło po 10 minutach. Ach, mogłem to wcześniej zrobić. Dobra, nieważne. I tak słuchamy w radio. Tutaj jeszcze natknąłem się dzisiaj, zmieniając na moment temat, no bo na początku są często newsy. Znalazłem dzisiaj zabawnego newsa, to znaczy mnie jakoś tak rozbawił. Nie to, żebym sugerował jego nieprawdziwość albo fejkowość, albo że to jest z dupy wyjęte, albo coś w tym stylu, ale jakoś mnie to rozbawiło. Tytuł brzmi: promieniowanie elektromagnetyczne telefonów komórkowych leczy Alzheimera i poprawia pamięć. Bawi mnie to dlatego, że no bo zawsze się mówi o szkodliwości tych komórek, a tutaj nagle takie odwrócenie. O proszę. 19.
2: Tuwum badziaki za czasy ostateczne 19 zł.
0: No proszę, Tuwumba, to piękny, wspaniały, bardzo uduchowiony człowiek, szczodry, widać, że to jest potężna dusza, bardzo stara kosmiczna dusza, bo taki to, ja wam powiem, ci co tam po złotówkę dają, to oni tylko szkodzą, to są parchy, oni chcą rozwalać audycję, a tu 19 zł, stara, pradawna dusza hojna, która już doszła, ewoluowała do tego, że materializm jest zły, wyzbywa się swoich jakichś tu przyziemnych, pieniężnych rzeczy na szczytny cel, żeby to się rozwijało. A ci, co tam 3 złote dają, oni są od służb, oni mają przeszkadzać, oni mają dekoncentrować, oni czekają, aż ja coś wybitnie mądrego powiem akurat i wtedy tą złotóweczkę dają, ja się rozpraszam tu. Nie, oczywiście żartuję, dziękuję wszystkim też za złotówkę i 3 złote. Nie wolno żartować z takich rzeczy, nie wolno ze sponsoringu żartować, to przynosi pecha. Oni już potem nie wpłacą. Dzięki Tuwumba, bardzo, bardzo miły donejcik. No właśnie. I właściwie chyba człowiek od zawsze przypisywał sobie taką właściwość, że nie kończymy się wraz tutaj z dokonaniem żywota. Ja to doskonale rozumiem. To by była bardzo straszna wizja taka, że... Znaczy straszna dla wielu, tak? No bo dla niektórych nie. No ale ta kontynuacja, obojętnie jak ją postrzegamy, czy to jest udanie się do podziemnego świata Ozyrysa, czy do nieba, czy do piekła, czy do krainy wiecznych łowów, to zawsze to mniej więcej chodzi o to samo, bo sprowadza się to do tego, że jesteśmy czymś więcej niż tylko mięśniami i tkanką, i krwią, i wydzieliną, i zbiorem komórek, i bakterie, i wnętrzności, i flaki parujące. No, człowiek jak umrze, nie wygląda zbyt ładnie i zaczyna brzydko pachnieć trochę, więc kurczę, chcielibyśmy, żeby to trochę lepiej wyglądało, nie? Tak jakby natura sama nam podrzuca taką koncepcję, że to przecież nie może się tak skończyć. Tyle pięknych różnych rzeczy, wydarzeń. Big pyta się, jak dać donate'a. Mój drogi, klikasz tutaj w takiego linka i tam już wszystko jest, panie Dziejku. Dobrze, że nie Big Dick. Gdzieś dzisiaj słyszałem Big Dick. Chyba się Etam śmiał, że Big Dick. Chyba może pomylił właśnie Big z Biga z Big Digiem. Bigus Digus. A nie wiem, o co chodzi. Nie śmiejmy się z takich rzeczy. Z małych się śmiejmy, a z dużych nie. Ciekawy jest temat w ogóle wiary Żydów w życie pozagrobowe, bo już kiedyś się natknąłem na taką informację, że bracia starsi i mądrzejsi, lub jak kto woli parchy, też tak się czasami niektórzy na nich mówią, ja niekoniecznie, nie jestem antysemitą, ale to ostatnio bardzo popularne, prawda, parchy i deparchator. No, Żydzi, wydaje się, że faktycznie u nich z tym życiem pozagrobowym to jest różnie i to raczej zaprzeczają często istnieniu tego życia. To ciekawe, prawda? Bo wierzą w Boga, bardzo dużą wagę przywiązują, ale wygląda na to, że wizja nagrody po śmierci, nieba, piekła, a nawet w ogóle samej kontynuacji żywota jako dusza, duch jest im obca. Znalazłem tutaj publikacje, studia bliskowschodnie Aleksandra Wilczura, Śmierć i życie pozagrobowe w żydowskich wierzeniach ludowych. Może po prostu przeczytam wam fragment tego i możecie się nawet zdziwić. Okej, okay, no to przeczytam wam. Rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie. W oficjalnej doktrynie judaizmu wiara w życie pozagrobowe, jak i w istnienie miejsca wiecznego spoczynku jest negowana. I tu jest dopisek. Zarówno w Torze, jak i w pozostałych częściach Biblii hebrajskiej nie ma bezpośrednich wzmianek o istnieniu życia pozagrobowego, tym bardziej jego podziału na tzw. piekło, czyściec czy niebo. I czytamy dalej. Ich występowanie w religii żydowskiej postrzegane jest jako pokłosie obcych kultur i religii szczególnie pogańskich, które oddziaływały na judaizm przez setki lat żydowskiej diaspory. Ortodoksyjni rabini zaprzeczają istnienia wspólnych korzeni judaizmu i pogaństwa, mimo iż fakty historyczne ustalone przez archeologów świadczą inaczej. Wyniki badań dotyczących kultur Bliskiego Wschodu wyraźnie wskazują, że religia starożytnego Izraela swoją proweniencję wywodzi z licznych wierzeń pogańskich, które niegdyś powszechnie występowały na całym Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej czy w Azji Południowej. Rabini jednak pozostają niewzruszeni na doniesienia naukowców, a wierzenia w świat pozagrobowy traktują jak zwykłe zabobony niewykształconego ludu. Jeszcze w latach 30. XX wieku Żydzi aszkenazyjscy z Europy Środkowo-Wschodniej łatwo ulegali opowieściom cadyków i wędrownych kaznodziejów. Wśród nich największym posłuchem cieszyli się tak zwani Baal Szamowie, którzy podczas swoich wędrówek po sztatlach sprzedawali nie tylko różnego rodzaju amulety i lekarstwa na każdą chorobę, ale też przekazywali żydowskie prawdy ludowe, a szczególnie te dotyczące życia po śmierci. Pobożni Żydzi, w przeciwieństwie do wyznawców innych religii monoteistycznych, nie powinni obawiać się nadejścia śmierci. Zgodnie ze zwyczajem każdego wieczora podczas odnawiania Kriat Szma, powinni dokonywać swoistego rachunku sumienia, dzięki któremu są świadomi tego, co złego w danym dniu uczynili i mogą przed zaśnięciem wyrazić żal za grzechy. To powinno dawać im spokój ducha i pewność, iż gdyby umarli w czasie snu, to ich przewinienia z danego dnia zostaną im przez Boga odpuszczone.

0: a tu nagle pyk, kaczing i katol ze wsi. Na kiełbaskę. Na kiełbaskę do koszyczka. Ale to ja chyba muszę zwrócić, bo ja nie idę nigdzie ze święconką żadną. To są rytuały pogańskie, zaprawdę wam powiadam. Tutaj ktoś wspomina o kanale Śmiem Wątpić. Bardzo dobry kanał. Łukasz Wybrańczyk, jeśli dobrze pamiętam. Bardzo lubię kolesia. No tak dowcipnie i dynamicznie, ciekawie też opowiada. Zawsze jest bardzo dobrze przygotowany. Bardzo fajnie. Się go słucha. No, także widzicie, tutaj wiara w Żydów w życie pozagrobowe, a pewnie też i w duszę, no bo skoro nic nie ma po śmierci, no to nie ma i tego ducha. Duch jest tym narzędziem, takim właśnie kluczem, który otwiera nam wrota do życia po śmierci, do życia po życiu. No, przypomina mi się książka Roberta Monroe, który spopularyzował bardzo wiarę w życie pozagrobowe. Kiedyś był szał na te książki. W ogóle, co ciekawe, okazuje się, że moda na spirytyzm, który był... No, spirytyzm. Czym w ogóle jest spirytyzm? Czytam tu z Wikipedii. Spirytyzm. Doktryna utworzona w połowie XIX wieku przez francuskiego naukowca Hippolyta Rivailier pod pseudonimem Alan Kardec, głosząca istnienie w każdym człowieku czynnika myślącego, który po śmierci odłącza się od ciała fizycznego i wciela przez reinkarnację w kolejne istoty. Zmarli, a jeszcze niereinkarnowani ludzie mogą się porozumiewać z żywymi bezpośrednio lub za pośrednictwem specjalnie uzdolnionych w tym kierunku osób medium. Czyli widzicie, jest paradoks niezły, nie? Bo francuski naukowiec spopularyzował wiarę w spirytyzm. No, spirytyzm, czyli od spirit, dusza, duch. W polskim języku w ogóle mamy tylko właśnie dusza, duch, a w angielskim jest właśnie soul, spirit, jeszcze coś tam było. Tak więc więcej niektórzy mają określeń. Religia, moim zdaniem, to myślenie życzeniowe, które ma nadać sens naszemu życiu. No, myślę, że to ma dużo więcej zastosowanie. Juicy Juice. Na przykład doskonale to robi na różne lęki, nie? Możemy też uzupełniać różne braki w postrzeganiu, w percepcji, w wiedzy. No, nie mówię tutaj o tym, że ktoś jest głupi, tylko po prostu my wszyscy wielu rzeczy jeszcze o tym świecie nie wiemy i staramy się, a bardzo chcielibyśmy wiedzieć. I ludzki mózg nie znosi tego stanu, w którym czegoś nie wie. No, sam dzisiaj po raz kolejny się złościłem na antenie, jak nadawałem na żywca, że nie mogę sobie przypomnieć nazwy jakiejś gry. To chodziło o Left 4 Dead, bo tutaj to chyba Siara zaproponował, żeby pograć w jakieś nowsze gry. Trochę wspólnie tutaj, kolektywnie. I no, kojarzycie ten stan, kiedy nie możecie sobie przypomnieć jakiegoś słowa, imienia czy nazwiska jakiegoś aktora i bardzo was to złości i się z tym źle czujecie, prawda? Tak więc nie lubimy bardzo tego stanu, kiedy czegoś nie wiemy, no a jeśli to dotyczy jeszcze takich spraw najważniejszych, typu co się z nami dzieje po śmierci, czy mamy duszę, czy ta dusza się nie rusza, czy się rusza, proszę wikariusza, no i to bardzo się złościmy i nie lubimy tego. Ja sam nie wiem do końca. Zakładam nawet taką wersję, że nauka kiedyś odkryje, że jednak mimo tego, że wszystko wskazuje na to, że informacje, że nasz donate...
1: z miasta kiełbaska jest, no to na 3 jajeczka z wolnego wybiegu kompletujemy koszyczek 3 złote.
0: Dziękuję ci, Katolu, z miasta tym razem. Wcześniej był Katol ze wsi, a teraz Katol z miasta. Jaki wspaniały duet, popatrzcie. Można by bajkę zrobić. Coś jak Flippy Flap.

0: albo Tom i Jerry. Katol ze wsi i katol z miasta. Ciekawe, czym się różni katol ze wsi i katol z miasta. No, 3 złote to powinno wystarczyć na dobre 3 jajeczka. Ale jajeczka dzisiaj. Normalnie donaty lecą, jak rzucają słuchacze tymi donatami, jak salcesonem z rękawa, panie. No właśnie, a mówiłem o tym, dziękuję bardzo, dziękuję, a mówiłem o tym, że w ogóle skąd tu tyle katoli? Katole przejmują radio. Nie wiem, czy to się tutaj Etam nie wprowadził w życie swojego planu, bo on miał taki plan, żeby tu katoli nas prowadzać. Katole nam się zalęgły. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem. Trzeba szanować wszystkich. A zwłaszcza sponsorów wspaniałych, kochanych. To są wspaniałe dusze. No i chciałem powiedzieć katol. Etam, no, to on się, to taki niby katol, ale co nie chodzi do kościoła. No co to za katol, co nie chodzi do kościoła, ja się pytam. To, jak to Kazik śpiewał, co to za wegetarianin, co wpierdala schabowe. No to ja się pytam, co to za katol, co do kościoła nie chodzi, jak Etam. I się chyba też nie modli za bardzo. To jest taki właśnie katolik, tylko że nie chodzi do kościoła, nie modli się, z wiarą też tak różnie bywa, z księdzem się nie spotyka, ale katolik. A, no właśnie. O czym to ja mówiłem? No widzicie, jednak trochę rozpraszają te... Też swego czasu Thomas Edison, o którym dzisiaj gdzieś tam przeczytałem, że wierzył w duchy, taka lista naukowców, którzy niby wierzą w istnienie duszy, ducha, i podawany był tam za przykład. No, osoby, które mają takie bardziej widzenie właśnie mistyczne i bardziej takie duchowe, wierzą w różne rzeczy, niekoniecznie są osobami wierzącymi, ale na przykład interesują się parapsychologią, cudami różnymi, magią, no to lubią się wspierać autorytetem naukowców, no bo... No nie wierzę, nie wierzę.
1: Ateista krawcze, wypierdol ten koszyczek i łap na piwo 3 złote.
0: Wypierdol koszyczek, no, brzydko ateista, tak, no to taki ładny koszyczek, serwetka, jajeczko, kogucik, masełko, a ty chcesz wypierdolić, no. Naprawdę, to trochę szacunku. Czy wypierdolenie koszyczka to nie jest przypadkiem obraza uczuć religijnych? A jakby tam kremówka była i byś razem z tą kremówką, to już by było na 100% byłaby obraza uczuć, tych uczuć kremówkowych. Bo wiadomo, co symbolizuje kremówka. No, i poszperałem trochę i się... Dziękuję bardzo, dziękuję. Darwin zapłać. Że Edison zrobił dla jajec. To znaczy, nawet nie zrobił, tylko on wysłał do redakcji jakieś informacje, że zrobił urządzenie do kontaktu z duchami. To było chyba wtedy, kiedy wynaleziono telegraf. Czy Edison nie wynalazł przypadkiem telegrafu? Nie, myślę, że telegraf to wynalazł Rzymianin jeszcze, który się nazywał Telefax. Jak w Asterixie trochę. Telegraf. A zobaczymy od razu. Trzeba od razu takie rzeczy sprawdzać, żeby wiedzieć. Telegraf. Urządzenie do przekazywania informacji przeważnie tekstowych i na odległość. No, nie. To, skonstruowali w 1833 roku, no to właśnie ten czas, kiedy była bardzo duża moda na spirytyzm. W Getyndze uczeni niemieccy Karl Friedrich Gauss i Wilhelm Weber. No, przepraszam, to już... I wiecie co? I okazuje się, że wynalezienie tego telegrafu, czyli znowu tutaj nauka i technika, zainicjowały wiarę właśnie w to, że można się kontaktować z duchami, bo tak też wyczytałem, że tak właśnie... No, nie wierzę, no.
1: Ha, Hunter, pozdrawiam 5 zł.
0: Hunter, tylko pisany z trójką, pozdrawia i przesyła 5 zł. No, Darwin, zapłać, wielki wybuch z tobą. No, no, po prostu rozpieszczacie mnie dzisiaj, rozpieszczacie. Ja się czuję się jak jakaś gwiazda normalnie. No i okazało się, że to wynalezienie telegrafu mogło się bardzo przyczynić właśnie do narodzin spirytyzmu, który zakłada właśnie kontakt z duchami. Spirytyzm to jest w ogóle ciekawy ruch, bo to nie jest tylko... My dzisiaj mówimy spirytyzm ogólnie na... spirytyści ogólnie na tych, którzy wróżą, którzy coś tam leczą, to, którzy się zajmują duchowymi sprawami. A kiedyś to było rozumiane inaczej. To byli raczej ludzie, którzy wierzyli po prostu w życie, w to, że w istnienie duchów, no tak najprościej mówiąc, i w kontakt z nimi. No, nie wierzę, chociaż...
1: Orgazm ze wsi. Dorzucam na kilka listków greczpanu na uszy dla baranka z masła. 5 zł.
0: Orgazm ze wsi. Ciekawy pseudonim. Na uszy dla baranka z gryczanu. No to przepraszam, bo ja zaraz będę miał zajady, bo jak będziecie mnie tu rozśmieszać i będzie mnie bolało, jak będę mówił, to nie może tak być. Ale dziękuję. Orgazm zapłać. Kurczę, to już się zebrało naprawdę na niezły koszyczek. No właśnie, i ludzie nagle uwierzyli, bo to mniej więcej w tym czasie się moda na spirytyzm, na kontakt z duchami rozpoczęła. Jakoś tak 3-4 lata to się już działało prężnie, właśnie po wynalezieniu telegrafu. No ogólnie czasy wiktoriańskie to jest bardzo była wielka moda na spotykanie się przy okrągłym stoliku, musi być okrągły, kładziemy na nim rączki i kontaktujemy się z duchami. Wśród zgromadzonych jest zwykle medium, czyli osoba posiadająca dar specjalny do, no właśnie, do wywracania gał, tak, do góry. I do mówienia z lekko zmienionym głosem, że to ja, Stefan, tak, wszystko dobrze, tu u mnie, jest bardzo ładnie tutaj i pozdrawiam cię, Grażyna, to tak, to naprawdę ja, Stefan, nie kłamię. Co się stało? Słuchajcie, ja chyba jakimś innym głosem mówiłem. Tak przez chwilę świadomość straciłem. Ja nadaję dalej? Jesteście tu? Co się stało się? Nie wiem, chyba miałem jakiś... W inny stan wpadłem. W inną gęstość na moment. Przepraszam. Już jestem z wami. Ja się zdenerwowałem, żebym tylko nie zaczął znowu mówić głosem Jana Pawła II, jak kiedyś u Kloda w audycji. Też miałem tak... Coś dziwnego się wtedy stało. Dobrze Rutkowski wyjaśnił Jackowskiego i jego spirytualizm. To dobry analityk. Rzeka ma kilka zakrętów, gdzie logiczne jest szukanie topielców. Pisze Juicy Juice. No, tak się mówi właśnie, że ci różni jasnowidze to są po prostu świetnymi obserwatorami. No, już tak od dawna też twierdzę. I mają dużo wolnego czasu, bo jak ktoś się zajmuje wróżeniem i przyjmowaniem ludzi, którzy do niego przychodzą i coś im tam gada, no to on nie wstaje sobie z rana do pracy, nie musi... Często też zauważcie, że ci ludzie nie mają rodziny za bardzo, tylko sobie tak samotnie żyją. Starzy kawalerowie na przykład jak ja. No Jackowski akurat ma żonę, ale tak myślę, że często ci ludzie mają po prostu dużo wolnego czasu, no już pomijając to, czy tam ma dzieci, ma żonę, czy nie ma, no ale mają sporo czasu i siedzą sobie przy internecie, czytają, wieloma rzeczami się interesują, albo też są świetnymi obserwatorami. Kiedyś była audycja, chyba też Czasy Ostateczne, gdzie analizowałem różne techniki, nie? Chłodny odczyt, coś, już nie pamiętam. Były różne rzeczy. No, Jackowski to jest akurat zagadkowa trochę postać, bo on faktycznie ma wyniki jakieś, tak? Sporo rzeczy nie zgaduje, ale jednak sporo zgaduje i to są takie rzeczy, które ciężko by było zgadnąć. czasami łatwo, bo można się domyślić faktycznie, wydedukować. No właśnie, skoro detektyw potrafi wydedukować pewne rzeczy, no to czemu nie miałby jasnowidz też posługiwać się sprawnie dedukcją i sprawnie też ciachać brzytwą Ockhama i wybierać najbardziej prawdopodobne wersje wydarzeń. Najprostsze, mówi się też chyba, że to są najprostsze, niekoniecznie najbardziej prawdopodobne, ale najprostsze. Tak chyba zakłada brzytwa Ockhama. Ej, ale wy naprawdę myślicie, że policja to jest banda jełopów, która nie analizuje sprawy, tylko ciśnie od razu do jasnowidza? No, Porfiri, kiedyś też właśnie mówiłem, jak to widzę, że często jak policjant coś zrobi, gdzieś pójdzie, z kimś rozmawia, on wszystko musi w raportach napisać. Jak ty powiesz policjantowi, że chciałbyś mu coś powiedzieć, ale chcesz zachować anonimowość, to on ci powie, nie, szanowny panie, ja muszę w raporcie napisać, skąd to wiem. Często są po prostu pewne informacje, których źródła niekoniecznie można zdradzać. I co wtedy może zrobić gliniarz? Może pójść właśnie do jasnowidza i napisać w raporcie, że się dowiedział od jasnowidza, tak? I to jest taka moja teoria, że często są takie przypadki. No, tak po prostu. No, ale też kiedyś bardziej taką fantastyczną teorię uknąłem, taką teorię chaosu bardziej, że to jest taki człowiek, który współpracuje ze zmarłymi, którzy chcieliby, aby ich zwłoki zostały na przykład odnalezione, bo nawet w tym życiu pozagrobowym zależy im, żeby ktoś ich pochował po prostu, nie? Czasami się opowiada takie historie o jakimś duchu, który nawiedza ludzi, bo chce, żeby pochowali, żeby odnaleziono jego ciało i pochowano godziwie. No i może tacy właśnie takie znękane, nieszczęśliwe dusze, że ich nikt nie pochował, że gdzieś leżą na śmietniku, właśnie mają takiego swojego Jackowskiego, nie? Który jest znany z tego głównie, że odnajduje właśnie zwłoki. Ja pierdolę, zwłoki! No, i właśnie może to taka deska ratunku dla różnych dusz, różnych zabitych, zamordowanych ludzi, może się rozniosła gdzieś tam w zaświatach wiadomość. Słuchaj, ja tu widzę, że ty smutny jesteś, bo co, też tam cię o, gardziołko ci podeżnięto, to ja już widzę tu. No tak, no to widzisz, no ale wiesz, jest taki Jackowski, słyszałeś? No coś mi się tam robiło. No to weź mu tam, wejdź do głowy i tego, tam przyjdą niedługo, do niego będą się pytali, to weź tam przekaż informację jemu, no. Może tak, może taka jego rola. A w 1848 roku siostry Fox, to były pierwsze takie właśnie popularyzatorki seansów spirytystycznych. One to rozkręciły. I to są kobiety z małej wioski w pobliżu Nowego Jorku. I je się uważa za prekursorki. No i ta moda się potem błyskawicznie rozeszła po całej Ameryce i Europie. I ta moda, ona tak... No, z kolei w średniowieczu ludzie wierzyli, że jest zmarłych tutaj obcowanie. Kościół jakby tego nie negował i potwierdzał, że jest dusza, że jest... ale... No, zabraniał czegoś takiego, jak kontakty ze zmarłymi. Do dzisiaj Kościół tego zabrania. No i myślę, że tutaj akurat słusznie postępuje, przynajmniej jeśli chodzi o jakąś spójność z Pismem Świętym, z Biblią, która powinna być filarem takim, nie, wiary. I Kościół, o ile pozwalał sobie na różne zmiany, różne swoje własne wersje, no to tutaj akurat trzyma się litery, Tak mi się zdaje, no bo Biblia, Bóg wyraźnie zakazuje czegoś takiego jak kontakty ze zmarłymi. Ogólnie czarostwa całego. Więc no nie wolno się bawić amuletami, nie wolno stąpać po ogniu, nie wolno wróżyć. No i zmarłym żyć nie dawać nie wolno takoż. No właśnie, zmarłym żyć nie dają. No, pomijam już to, że z Biblii, to już przypominam po raz kolejny, wynika raczej to, że my nie idziemy po śmierci do żadnego nieba, piekła, tylko nadal czekamy na sąd ostateczny, po którym dopiero pójdziemy gdzieś.
1: Sylwia dla Zajączka, 10 zł.
0: Sylwia dla Zajączka, 10 zł. No proszę, to znowu stara, wspaniała, dobra dusza, kosmiczna, dziecko indygo nawet rzekłbym, taki, widać, że tutaj dobra materialne nie są najważniejsze, wyzbyła się ich, wielki wybuch zapłać, no wspaniały człowiek ogólnie, ja tak będę teraz jak major Suchodolski oceniał, kto im więcej mi da, tym bardziej wspaniały człowiek będzie ogółem. No i w ogóle ja teraz potrzebuję też spodnie dresowe, może by się ktoś znalazł, kto by chciał mi takowe kupić, spodnie dresowe. Ale to dla Zajączka było, to że ja, Zajączek, to tak czule do mnie, Sylwia, no aż się zarumieniłem. Czy ja to mam oddać Zajączkowi? Słuchajcie, to ja kończę audycję chyba, idę szukać tego Zajączka. To o to chodzi w tych świętach wielkanocnych, że się Zajączka szuka? Bo tak słyszałem właśnie, że to chodzi o to, że to jest... No i wy katolicy, no wy naprawdę mnie rozczulacie. Wy macie takie święta, że Zajączka szukacie? To chyba o to chodzi, nie? Trzeba znaleźć Zajączka i co z nim zrobić? Ukrzyżować?

0: sprawdziłem sobie, rzuciłem okiem, ile osób słucha. No, mizerota, mizerota. Ale za to jakie wspaniałe donajciki. To fajnie, mi to nie przeszkadza. Ja mogę dla kameralnego grona nadawać. Może się nikt nie spodziewał, że będzie dzisiaj audycja. Ale to całkiem spora liczba odsłuchań jest offline. To pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy offline. No, to widzicie, jak to jest, jakie to wszystko jest pogmatwane. No, a wracając do tej mody na spirytyzm, no to tak, siedzimy przy okrągłym stoliku, może byśmy wywołali tutaj jakiegoś ducha. Zauważcie, że ludzie, którzy bawią się jako dzieci na przykład w wywoływanie duchów, to... Porfiry pisze, oj stary... Ludzie ci ślą kasę, a ty jeszcze drzesz z nich łacha. Zero instynktu samozachowawczego. Ja nie drę łacha, ja sobie dowcipkuję. Jakbym... A co to takie darcie łacha? Ja myślę, że się ludzie śmieją. No chyba, że jak ktoś jest bez poczucia humoru faktycznie, jakiś sponsor i tak ja sobie tu zażartuję, a on tak buzia w podkówkę, taki... Czekaj... Czekaj, ja ci wpłacę. I tam już donata cofa z pianą na ustach i obłędem w oku, tam PayPal, cofnij, wykasuj, wycofaj donata, gdzie to kurwa, ja ci dam żartować ze mnie. Nie, to przepraszam za te żarty z ukrzyżowaniem zajączka. Ja nie wiem, o co tam chodzi. Ja się nie znam po prostu. Nie obchodzę. Ostatnio wygoniłem tu. Przyszli coś tam. Czy zna Pan Jezus? No ja nie znam. Do widzenia. Bo nie znam, no, to, czy ja go spotkałem, czy on coś do mnie mówił, czy coś. Ja nie wiem. Ludzie tak mówią. Czy chcesz obcować naprawdę z Panem Jezusem? No ja nie chcę obcować z Panem. Mi się to wydaje obrzydliwe obcowanie z Panem. Z Panią ewentualnie. A poza tym, ja nie wiem, nie znam się, nie spotkałem. Nie wiem, to dla mnie pozostaje jakąś taką legendą. No. Jak, Panie Jezu, jak słyszysz, to powiedz coś do mnie, na przykład teraz, czy kiedykolwiek w ogóle, to ja odpowiem się, zainteresuję, ale tak, to co ja mogę. No, wracając tutaj do wywoływania duchów, może, a słuchajcie, bo no właśnie chciałem powiedzieć, że najczęściej się ducha Hitlera właśnie wywołuje na początku, co jest trochę śmieszne, bo to raczej powinno być niebezpieczne właśnie, nie? To wywoływanie takiego strasznego ducha Hitlera. Napoleona też chyba często. Hitlera, Napoleona i nie wiem, to chyba robią ludzie, którzy nie traktują tego poważnie. No, gdyby to był jakiś ksiądz, to by powiedział: o, synu i córo, no, niebezpieczne, to wiedz, że to się zły interesuje wtedy i może nastąpić tak zwane opętanie demoniczne. I to są bardzo niebezpieczne sprawy. To już nawet nie jest Harry Potter, to już nawet nie jest Hello Kitty, to jest o wiele gorsze. Także absolutnie nie wolno się zajmować czarostwem. I wyciąga magiczną wodę świętą w tym momencie i kropi tam. Czy chciałbyś porozmawiać o naszym Panu i Bogu Jehowie? Zapytuje Aspreol Jehowy. Nie, dziękuję. Może innym razem. No właśnie, niektórzy nazywają tego Boga Jehowa, a niektórzy Anodaj. Bo to chodzi o pieniążki, że tutaj Jehowa, a tutaj Anodaj. Czy Adonaj, Anodaj, nie wiem. Także chodzi o pieniążki, moim skromnym zdaniem, tak głównie. Ale nie chcę tu obrażać nikogo. Słuchajcie, trzeba szanować wszystkich ludzi, bo to się liczy, czy ktoś jest spoko człowiekiem, a nie czy tam w coś wierzy. No chyba, że ktoś tak wierzy jak Marek Podlecki, który chce mordować, zabijać i grozi tam, że z bronią wpadnie, ostatnio groził. Bo mu zablokowali konto w banku i deklarował, że wpadnie do prezesa banku i go zastrzeli normalnie z broni wystrzelę w ciebie, parchu, już cię nie ma po prostu, ty parchu, tutaj pip, pip, pip, pip, ocenzurowano. No, bardzo zły był, że mu konto zablokowano. No, jak się kredytu nie spłaca, no to tak się robi, podobno, ale może to jakieś mity, bajki, ja nie wiem. Mi ostatnio komornik z konta 50 zł zabrał. Nadal nie zadzwoniłem, zapomniałem, miałem się zapytać, a z jakiej to racji? A dlaczego? A po co? A komu to potrzebne, żeby mi pieniądze zabierać? Ale to w sumie ciekawi mnie. Z jakiej to racji? Jakiś, nie wiem, co chodzi. Także widzicie, jak to jest. No, o czym to ja mówiłem? No właśnie, o duchu Hitlera. A proponowałem, że moglibyśmy przywołać jakiegoś ducha kiedyś tutaj na żywo, spróbować zebrać się, jakiś stolik tutaj, obrusik, kula. No nie,
1: Glen Iku, Iku, Iku, Iku, Iku, Iku, Iku. Krawiec, jest nagranie Majora Ponitro. Czy audycje z YouTube będą wrzucone na stronę? Numer potrzeba pokazuje dzieciom kotki w piwnicy. 10 złotych.
0: Dzięki, Glenie, kochany Boży słuchaczu. Mam kolegę, który się wcielał kiedyś w RPG w rycerza Glena. I to nie wiem, czy to nie jest, ale to inny Glen. Chyba kiedyś się nawet wypytywałem. Ale bardzo rycersko też postąpił tu, wpłacając. Ale to brzydkie rzeczy o potrzebie pisze, że on kotki dzieciom w piwnicy pokazuje. No, odpowiadam na pytanie, czy tak, audycje z Nocnego Radia... Wrzuciłem teraz w jednym wpisie linka do, ogólnie do kanału naszego YouTube'owego i tam są najnowsze audycje. No, co to za różnica, czy tu wkleję, czy przejdziesz sobie na kanał? O, Kuba się pojawił. Cześć, Kubek. Wywołałem go. Widzicie? No, czary. Duch Kuby przyszedł. No, może kiedyś wywołamy ducha, balibyście się, ale powiedzcie, jest w was taki jakiś lekki lęk, że może faktycznie coś tu, jakieś opętanie demoniczne nastąpić? No, bo wiecie, jak ja zacznę tu wywoływać, wywołajmy Jana Pawła, pisze Juicy Juice. No czekajcie, możemy spróbować Jana Pawła wywołać, no co to za problem? Czekajcie, się skoncentruję. Witajcie, słuchacz. Oto zjawiam się. W radio, w tym radio, w którym nadaję mój dobry kumpel, krawiec. O Jezu, co się... Ja znowu jakby tam, ja tak czułem jakbym, kurde, co dziwne rzeczy, jak czułem jakbym tak przez chwilę nie nadawał, jakby tak by mi się stream urwał. Kurde, dziwne, ja już nie chcę, ja się boję. Nie, wracajmy do audycji lepiej. Poza tym, co to za Jan Paweł II bez echa? No, także, no jest też, no jeszcze... Powiem wam, że moda na spirytyzm, ona tak przygasa i powraca. Ponoć po wojnie było to strasznie popularne i ludzie znowu się zaczęli spotykać właśnie w domach. Ludzie kiedyś się mniej bali. Dzisiaj to jakby tak czujemy lęk, nie? Może faktycznie tutaj te przestrogi księży coś zdziałały, no bo się ja... Mimo, że jestem ateistą nawet, to czuję taki lekki dreszczyk emocji, jak mam duchy wywoływać. No bo to... Zawsze jest taka niepewność, a co jak faktycznie ktoś przylepi się jakiś parch, jakiś hologram, jakiś biorobot energetyczny i zaczipuje mnie energetycznie, jak to opowiada pan Marek. No nie wiem, może coś być na rzeczy. Chociaż jestem takim sceptolem i takim ateuszem wstrętnym, że chyba jednak się mało boję. No, tak, a potem będzie jak trwoga to do Boga, potem będę się znowu jak po tych dopalaczach modlił do Jana Pawła II o uzdrowienie, ale zadziałało, popatrzcie, po 20 minutach jak ręką odjął, się skończyło. No i z tego wszystkiego odpaliłem fajkę złą stroną. I to nie polecam. Bardzo to niedobre jest. No, z czasem pojawił się gadżet właśnie do komunikacji. No, dawniej to właśnie medium mówiło głosem twoim. No, znowu glem.
1: Z YouTube ciężko się słucha na telefonie. Nie można pobrać wygodnie MP3 w apce playera. Jan Paweł II był wielkim człowiekiem i wcale nie gwałcił małych dzieci.
0: Pozdrawiam
1: żonę Zenona. 5 zł.
0: Żonę Zenona. Zona Zenona. Tak. Proszę nie obrażać wielkiego rodaka. Mam na myśli tutaj redaktora Potrzebę. Proszę, bo wcześniej było, że kotki pokazuje. Proszę nie obrażać. Wszystko można, ale jednak są pewne granice, tak? A tutaj obrażają Potrzebę i no. Jana Potrzebę 19. Bardzo proszę, żeby nie było tu, że śmichy, chichy, że to, że tamto, no. No i kiedyś właśnie był taki zwyczaj, że medium przekazywało...
1: Dźwiękowiec Wadowice, co to za Jan Paweł II bez pogłosu? Na baterię do Bose 1,3 zł.
0: Skąd on wie, że ja mam... A ja nie mam V1 akurat. Tylko mam V co innego. I tutaj nie zgadłeś. Ale dziękuję bardzo za donajcika. Ja chyba sobie, kurczę, po tej audycji Lamborghini kupię normalnie, bo co to się stało? Tak więc widzicie, no... tak, widzicie i słyszycie. Audycja Czasy Ostateczne. Tak więc zmienił się sposób. Pojawiła się potem tabliczka z literami do komunikacji z duchami. Tabliczka Ouija. Ponoć ta tabliczka, taka najpopularniejsza, ten najpopularniejszy wzór, który znamy, to zostało pierw wydane jako zabawka. Jako po prostu narzędzie do zabawy, czujecie? Czyli wywoływanie duchów było taką zabawą. Baw się razem z nami. Mogliby reklamę jeszcze zrobić. Wywołuj duchy razem z nami. I rodzinka jakaś na okładce, siedząca sobie przy stole i tam taki duszek się unosi nad stołem. I tacy wystraszeni, mama wystraszona, synek się śmieje. Wywołaj ducha razem z nami. No, także to była zabawka. I ludzie tak kiedyś podchodzili do tego bardziej zabawowo, myślę. No, stąd niektórym to zostało, nie? Dzieciaki się bawią w wywoływanie duchów. No, ale dzisiaj już tak zaczynamy poważnie podchodzić. Zwłaszcza w czasach. A tu mi... Bite Eater się odezwał. Cześć, druhu. I on twierdzi, że źle wymawiam Ouija i że się Kloda nasłuchałem. Bo to jest od Wii i ja. Czyli po francusku i niemiecku. Po francusku i niemiecku. Czyli Wii-ja powinno się mówić, tak? Wii-ja. No ale to znaczy tak, tak? Tak? No bo we to tak i ja to tak, czyli tak. Srak, tak. Była taka sieć, tak. Tak, odpowiada Bite Eater, że tak. Odpowiedział duch. Zapytałem się, czy we to tak i ja to tak i on twierdzi, że tak. Widzicie, jednak tutaj przydaje się mądry redaktor Bite Eater. Jak tam Bite Eaterze, coś będzie nadawane? Coś tu powracasz do nas? Bo tak ostatnio jesteś, a jakoby cię nie było. Jak ta Orszula z Trenów Kochanowskiego, czy gdzie to tam było. A Aspreol twierdzi, że Jan Paweł II z definicji nie może się obrazić, bo martwi ludzie się nie obrażają. No, a on twierdzi właśnie, że martwi ludzie się obrażają. Chyba chciał napisać, że się nie obrażają. niech nam powie, gdzie dokładnie leży ten junak. Ale co, ten, na którym się wypier... Przepraszam. Kurczę. Rozpraszają mnie te donaty. Kocham je, ale też czasami rozpraszają trochę. Ale dziękuję bardzo. No właśnie, czy to faktycznie jest niebezpieczna zabawa? Czy może ktoś z was ma doświadczenia z wywoływaniem duchów? Coś zachrobotało? Coś... No tutaj łatwo ulec autosugestii. Był prowadzony jakiś taki eksperyment i to taki poważny eksperyment robiony przez naukowców, że robiono podstawione seanse spirytystyczne z ludźmi. Oni po prostu nie byli świadomi, że uczestniczą w eksperymencie. Myśleli, że uczestniczą naprawdę w prawdziwym seansie kontaktu ze zmarłymi. I potem ich wypytywano o to, co tam zapamiętali, co się działo. I ten seans był tak zaprojektowany, tak pomyślany, że w trakcie trwania było też dużo rzeczy takich śmiesznych, które by sugerowały, że to tam jakiś iluzjonista coś miesza. No wiecie, że ktoś sceptyczny by to wytknął, powiedział, o, tam się coś ruszał nogą, za sznureczek ciągnął, coś w tym stylu, nie? I okazało się, że znakomita większość badanych mało, że słabo zapamiętała szczegóły, mało, że dodała od siebie, to pominięto całkowicie te rzeczy, które by sugerowały, że jest to fake, że ktoś sobie robił jaja, że to nie było na poważnie, że to po prostu jest mistyfikacja. Czyli ten, co pokazuje taki eksperyment, że w ludziach jest bardzo duża chęć tego, żeby... No, jest chęć wiary w różne nadprzyrodzone rzeczy. I że chcielibyśmy po prostu, aby ten świat był trochę bardziej magiczny niż może jest. No tuż często tu też o tym tak wspominamy, z racji, że radio jest takie trochę demaskatorskie i rozwiewamy różne mity, staramy się przynajmniej, no zdaniem niektórych to jeszcze nic nie rozwialiście. Co niby rozwialiście? Nic nie... To są głupie rzeczy, co gadacie. Dobrze, to się staramy być radiem sceptycznym. Jesteśmy radiosceptyczni. No i w ludziach to budzi często gniew, nie? Bo co to za taki świat, gdzie nie wierzymy w różne fajne, niesamowite rzeczy. Chcielibyśmy, lubimy sobie opowiadać niezmiennie straszne, ciekawe historie przy ognisku, nie? A nie siedzieć i tylko kiełbachę wpierdalać. Albo, są pewnie też i tacy, którzy siedzą sobie przy ognisku. Może właśnie Bite Eater czy Potrzeba to są takie osoby, które siedzą sobie przy ognisku i opowiadają sobie na przykład, a słyszałeś ostatnio o nowych odkryciach naukowych dotyczących astronomii? Słyszałeś ostatnio, co wynaleźli fizycy? I sobie takie historie opowiadają. A pozostali siedzą tacy znudzeni. No powiedz coś o duchach. No ale chociaż z Bite Eaterem to mogę nie do końca tutaj, może nie do końca trafiłem, bo on akurat jest osobą wierzącą. Tutaj... tak wspomnę tylko, więc może też lubi, może też odpowiada mu wiara w to, że istnieje dusza i ta dusza się rusza. No właśnie, ale to, jak mówię, jak czytałem wcześniej już, Żydzi nie za bardzo wierzą, że istnieje dusza, co mnie akurat dziwi. No, muszę kiedyś, jak w końcu się uda tego Żyda tu zaprosić, pana Żyda, proszę Żyda, tak mam się zwracać, zapamiętałem, proszę Żyda. To się od razu wypytam, jak to jest właśnie. Pewnie różnie też trochę, ale zasadniczo nie powinni wierzyć. Ale Nowy Testament już zakłada, no bo przecież jest wspomniane, że z Jezusem się spotkają że będą siedzieć tam przy jego boku, coś takiego tam było, nie? To jak to jest być Żydem, dobrze? Takie pytanie mam zadać? Zesrajmiesz tu proponuję. No, a spirytyzm jako taki, no to jest w ogóle cały ruch, jest jakiś polski związek spirytystów, gdzie to było? Polskie Towarzystwo Psychofizyczne. Jest też i to Polskie Towarzystwo Psychofizyczne istniało w 1923 roku już, a na przykład Polskie Towarzystwo Metapsychiczne przy ulicy Brackiej, a w Krakowie na Brackiej istnieje Polskie Towarzystwo Metafizyczne. A nie, to w Warszawie Bracka, przepraszam. Bracka 18. Jest też Polskie Towarzystwo Parapsychologiczne z profesorem Alfonsem Gravierem, jako prezesem, czytam tutaj, które działało do wybuchu II wojny światowej, więc nie ma już. Ale gdzieś jakieś współczesne czytałem, że były. Talizmany, piramidki, wahadełka. No, ale czy popatrzcie, czy channelingi to nie jest taka próba uwspółcześnienia tego, co już trochę trąci myszką, co już trochę zmurszałe i tak dalej, no bo też jest kontakt, tyle że już nie z tymi staroświeckimi duchami, tylko z kosmitami. I to kosmici teraz przekazują informacje. No, niektórzy wierzący, chrześcijanie twierdzą, że to są demony, że to są upadłe anioły. Ale nie żadne kosmity, tylko upadłe anioły. Chrześcijanie lubią tak pozostawać w takim miejscu właśnie konserwatywnym, nie? Taki punkt widzenia konserwatywny, trochę taki staroświecki, niezmieniający się, więc oni zostają przy tych duchach bardziej. I nie, te kosmity im za bardzo nie odpowiadają, no bo to takie obce trochę, nie? Tu mamy klimaty typu gadający wąż, cuda, wiara, tu aniołowie, a tu nagle ktoś wychodzi, a kosmici? To co? No, idź pan z tym ustrojstwem kosmicznym z zanieczyszczonego kosmosu, nie? No tutaj słynna wypowiedź ojca Rydzyka, którą lubi odtwarzać Claude. Przez wiele lat chyba ją odtwarzał, że ksiądz Rydzyk powiedział kiedyś, no to są chyba jacyś z zanieczyszczonego kosmosu, czy coś takiego. Tutaj. On coś wie. Dobrze, mała przerwa muzyczna, godzina audycji minęła, to proponuję tutaj małą przerwę muzyczną, spróbujcie się trochę zrelaksować i sobie czegoś posłuchajmy. Idźcie, zróbcie sobie kanapkę.

Zapraszam oczywiście do dzwonienia. Jak nikt nie zadzwoni, to ja w ogóle se idę zaraz. Co to ma być? Za słuchaweczkę chwytać tutaj, za mikrofonik, za słuchaweczki. Jak ktoś ma jedną słuchaweczkę, to chwyta za jedną. Jak ktoś ma takie słuchaweczki na głowę, że ma dwie słuchaweczki, to nakłada na łeb i dzwonić.

nie ma co się wstydzić. Juicy Juice. Ja jestem jak lekarz. Krawiec, radiowiec to jest trochę jak lekarz. Można tutaj zadzwonić i się wypiąć, otworzyć gębę, pokazać napletek, wszystko. Chociaż wolałbym, żeby jakaś kobieta zadzwoniła i pokazała.

0: Ten Monroe, czy ja dobrze mówię? Robert Monroe? Żebym znowu jakieś buły tu nie walnął. Tak, Robert Monroe, amerykański parapsycholog, autor trylogii dotyczącej doznań określanych mianem poza ciałem, w której opisuje swoje doznania w tym odniesieniu w stanie świadomości. A kto napisał Życie po życiu? No proszę, zadzwonił Imć Furiat i tym razem, słuchajcie, nie poznałem go, bo bez brody, zupełnie inny człowiek normalnie. Witam cię.
1: Halo, halo?
0: Halo, halo?
1: A, w bardzo porządku, proszę, bo włączyłem wszystko. No dobra, dobra. Właśnie, nie, teraz wróciłem do domku. No jest fajno, fajno. I powiem ci tak, Krawcze, że wczoraj, no chciałem bardzo jakoś tak górnolotnie jakoś przeżyć te święta wielkanocne. Wczoraj byłem tak, w kościele również, dzisiaj też. Dzisiaj byłem u spowiedzi i u Komunii Świętej. I naprawdę czuję się dużo, dużo lepiej. A poza tym wszystkim, co mogę powiedzieć...
0: A przepraszam, a ci, wobec których nagrzeszyłeś, to myślisz, że też czują się lepiej, jak ty się tak wyspowiadałeś?
1: No widzisz, i tu chodzi o to, chodzi pewnie ci o tak zwane zadośćuczynienie, tak?
0: No to chodzi mi o to, że to niewiele dla tych osób zmienia, że ty się lepiej czujesz, że już się nie czujesz winny grzechów.
1: Ja rozumiem, tylko akurat te moje grzechy były takie, że ci ludzie, którzy gdzieś tam być może mieli jakąś porażkę życiową, oni akurat nie mieli tej świadomości. Akurat tak wyszło, wiesz.
0: Aha, no, ale... no to takie słabe grzeszki.
1: No, słabe grzeszki, wiesz. Ja to też nie będę mówił, jakie moje są grzechy, jakie są moje główne, prawda? Ale nie jest twoja nieczystość, to przede wszystkim. No, to już wszystko jasne, prawda? Już się wyspowiadałem przed nocnym radiem. Oczywiście.
0: Jak nieczystość, to lepiej się umyj, a zamiast się wyspowiadać.
1: Za chwilę pachwinę umyję. Nie, za późno. Pachwin już nie będę się mył.
0: Ale dobra, ale ty powiedz lepiej, czy wierzysz w istnienie duszy? No to pytanie retoryczne, bo wiem, że wierzysz, zakładasz, że istnieje. To może mi wytłumaczysz tutaj głupiemu Krawculkowi, gdzie, jak to jest? No bo mi się wydaje, że informacje, nasza świadomość, różne ciekawe informacje, które zbieramy, no to w różnych partiach mózgu są i nauka nawet tam analizuje aktywność neuronów, różnych partii tych neuronów i wiesz, te są odpowiedzialne za to, te za tamto i te informacje różne to niby tam się zbierają, chociaż niektórzy twierdzą, że w sercu jest też trochę ramu, to już ci bardziej tacy odjechani. No ale to jak ten duch miałby, co tam się kopiuje? Jak umieramy, to się taki backup robi na jakiś inny nośnik i się ulatnia? Czy co? Weź mi to wytłumacz, bo ja nie rozumiem.
1: Krawcze, wiesz, jestem człowiekiem, który... Może jestem za bardzo głupi na te sprawy, na te wszystkie dewagacje, ale z tego, co uważam, no nie, jest to cholernie trudny temat, kiedy dusza się pojawia, czy w ogóle dusza istnieje, jeśli jest w wierze katolickiej znaczące to, że dusza ludzka jest nieśmiertelna, czyli ona musi być zawsze, tak? I to mi się troszkę, wiesz, już mi się kojarzy z reinkarnacją, jeśli ona jest zawsze. Pytanie, kiedy się pojawia? A z drugiej strony pytanie, wyobraź sobie, ile ludzi zmarło, ile się urodziło, ile dusz, no dla mnie to jest, nie, naprawdę jest to wielka zagadka, czym jest dusza, czym naprawdę... Czy ona się wiąże z tak zwaną świadomością człowieka, czy poczęcie już boskie od no, to, no, no, mówmy no, normalnie od spermy, od tam kobity, no i wszystko. Czy to już jest istnienie Boże, ale sobie cały czas zadaję pytanie, czy jednak dusza i ten duch nie wchodzi dopiero w człowieka, kiedy właśnie ta świadomość, ta świadomość swego jestestwa, tego, co widzimy, co rozumiemy, bo wiesz, no kurwa, no to naprawdę coś ciężki temat. To tak samo to można zahaczyć, wiesz, o aborcję, o eutanazję i to można gadać, bo wiesz, godzinami. No tak ci powiem, no w ten sposób, ale ja ci powiem tak, że byłem w tym kościele dzisiaj i po prostu homilia była przepiękna. Kościół w Turku przepełniony, normalnie mnóstwo ludzi, mnóstwo dobrych, poczciwych, przyjemnych ludzi i naprawdę przyjemnie z nimi sobie dać cześć, znak pokoju. Boże Święte, to o to chodzi. I te wszystkie pieśni, które są wzniosłe, które pokazują nam, że jest coś wyższego niż nasze głupie zagwozdki, takie codzienne. Jest coś więcej, i naprawdę człowiek się wzrusza, człowiek zaczyna płakać, bo wie, że coś jest wyższego od niego. No, nie wiem, według ciebie oczywiście, według ateisty jest to pewnie specjalnie zrobione, żeby właśnie człowiek jakoś tam działał w inny sposób, ale no, ja mam inny punkt widzenia i tak to wygląda, rozumiesz?
0: Rozumiem. No, ten znak pokoju to tak troszkę mi się zawsze wydawał fałszywy, bo sobie go wykonujemy w tym kościele, a potem ludzie zupełnie tego jakoś nie kontynuują za bardzo.
1: No tak, ale to prawda, ale przede wszystkim jestem dumny z tego, że pół roku nie byłem u spowiedzi. Tak się wziąłem się wreszcie, poszedłem do spowiedzi i te wszystkie swoje... Od razu zrzuciłem z siebie naprawdę i było mi tak dobrze, tak przyjemnie i od razu na kolana, oczywiście na kolana, bo według mnie tylko i wyłącznie Eucharystię, czyli Boga Świętego trzeba przyjmować na kolana, nie jak inaczej, bo są też jakieś inne wspólnoty neokumentynalne, czy jakieś tak, może źle powiedziałem.
0: A po turecku można?
1: A po turecku, tak, w twojej głowie można.
0: Ale coś tu, hola, drogi panie, tu mam informację, że w Wielki Piątek się nie przekazuje znaku pokoju.
1: Nieprawda. No normalnie znak pokoju jest. W sobotę nie mam mszy świętej, w sobotę jest tylko święcenie, prawda? I to wszystko.
0: Może ktoś tak ci z grzeczności odpowiedział tym znakiem pokoju, bo to faktycznie się może w Wielki Piątek nie przekazuje, a ty tak przekazywałeś, bo na przykład troszkę tam nie chcę sugerować, może pod wpływem byłeś i tak przekazałeś znak pokoju, a ludzie ci tak z grzeczności ci odpokojowali, no.
1: Nie, tak nie było. Bardzo było miło.
0: Ale to wyobrażam sobie zabawną sytuację. Furiatowi się troszkę tam pokićkało i przekazuje ten znak pokoju, a jakiś siedzący obok w piątek się nie przekazuje, ty skurzysz w zniku tam.
1: Nie, ale w ogóle takiej opcji nie ma. Nie wiem, skąd to ty słyszałeś, nie wiem. Była świetna homilia, świetne powiedzenie o tym. Oczywiście to jest rok w rok powiedzenie, co się stało, Piłat i Żydzi i wszystko, kto zdradził, jak prawda, do Kajfasza i Majfasza, to wszystko opowiedziane. Jest coś pięknego, naprawdę, i w tym kościele jest naprawdę taki klimat, że ludzie i te śpiewy takie, wiesz, górnolotne śpiewy, przede wszystkim mało jest kobiet tam, które śpiewają, przede wszystkim są takie głosy, jakbym to słyszał, nie wiem, załóżmy z jakichś chórów takich, nie anglikańskich, ale takich typowych chórów No nie wiem, no jak powiedzieć. No,
0: to anielskich.
1: Nie anielskich, tak.
0: Boże, coś polskie.
1: Przestań, szatanie. I naprawdę widzę, że ci ludzie, którzy wiesz, jak często mówisz, swołocz, gawić, tam wiesz, motłoch, te sprawy. I powiem ci, że każdy z nas jest takim człowiekiem.

0: je wzrusz i naprawdę idzie się w tym momencie, człowiek może kontemplować właśnie dzisiaj mękę pańską, dokładnie mękę pańską. Sobie wyobraź, a ty w ogóle sobie wyobrażasz, że człowiek, który był tego pewien, co z nim zrobią, idzie, jest biczowany, jest całkowicie, no wszystko, co jest najgorsze, co może być pokazane u tego człowieka, no jest całkowicie zdewastowany człowiek i jeszcze umiera na krzyżu. Przecież to jest takie cierpienie, ale ogólnie człowiek sobie to nie wyobraża. Mówi sobie, a tam sobie umarł na krzyżu jakiś Jezus sobie umarł. Kurwa, ludzie kochani, wy nie mieliście nigdy cierpienia żadnego. Byście poczuli jakiekolwiek cierpienie wobec tego Jezusa Chrystusa.
1: Wiesz co, wielu ludzi każdego dnia przeżywa, myślę, że równie mocne cierpienia, bo torturowani są w obozach, albo robi się na nich eksperymenty, albo ktoś wymusza na nich informacje, zdradzenie jakichś informacji, im wbija jakieś szpilki pod paznokcie. Myślę, że czasów inkwizycji bardzo straszliwie torturowano ludzi, mieli specjalne techniki i narzędzia do tego. Poczytaj sobie o... Jak masz mocne nerwy... Ale czekaj, nie mówmy naraz. Jak masz mocne nerwy, to zobacz sobie filozofię noża o jednostce 731, co Japończycy robili z Chińczykami i innymi obcokrajowcami. Co robiono w Auschwitz z ludźmi? Śmierć głodowa to jest bardzo wielka tortura dla człowieka. Wiesz, no masa ludzi cierpi, ludzie, którzy umierają na straszne choroby. To nie jest tak, że tylko Jezus. On, oczywiście, jeśli faktycznie to wszystko się wydarzyło, no to bardzo cierpiał faktycznie, bo biczowanie lamią, czyli takim batem, który ma kolce.
0: Biczowanie, wyszydzenie, droga krzyżowa z tym krzyżem, to jest najgorsze cierpienie, jakiekolwiek może człowiek doznać. Czego ty chcesz pragnąć większego?
1: Słuchaj, wielu ludzi cierpi, to nie jest tak, ja akurat tu się nie zgodzę i nie rozumiem tego, że Jezus jest przedstawiany jako ten, który najbardziej ze wszystkich cierpiał i prawie że jako jedyny, bo nikt inny nie cierpi, to jest fałszywe widzenie rzeczy.
0: Być może on cierpiał jak inni, tylko że akurat on był Synem Bożym i cierpiał za nas.
1: No to już taka filozoficzna kwestia.
0: No okej. Okay,
1: czy można cierpieć za kogoś w tym przypadku?
0: No dobrze, wybacz Krawcze. Jak dzisiaj ten pan audycji?
1: Spoko, wiesz, no spoko. Ja się zapytam tak bardziej może w temacie, czy wywoływałeś kiedyś duchy na przykład?
0: O Boże Święty, nigdy w życiu nawet o tym nie myślałem.
1: No to może i słusznie, bo jest to ci zakazane w sumie. I pewnie byś się bał wywoływać duchy. Może chcesz ze mną wywołać teraz jakiegoś ducha tu na antenie?
0: Nie, czy bym się bał, ale z tego, co czytałem i z pewnych informacji, no to dokładnie, bo zawsze się mówi, skądś coś ktoś wie, prawda? No, ktoś coś przeczytał, ktoś coś obejrzał, bo inaczej mamy taki dochód do informacji, no bo sami od siebie nie wiemy, chyba że mamy jakieś wizje, no to już bardziej abstrakcyjne i wtedy ludzie pewnie w to nie wierzą. Więc chodzi o to, że ludzie przeczytali i z tego co przeczytałem w wielu książkach, wszelkie wywołanie duchów wiąże się oczywiście z demonicznymi opętaniami i poprzez wywołanie duchów te wszystkie niby w cudzysłowie nasi bliscy, którzy zmarli, demoniczne istoty podpinają się pod te właśnie byty naszych bliskich. No w ten sposób to rozumiem.
1: A wyznajesz tą opcję, tą wersję, że martwi czekają dopiero na sąd ostateczny w jakiejś

0: tam mistycznej przechowalni i dopiero zostanie zadecydowane, czy piekło, czy niebo, czy że już poszli do piekła lub nieba, lub jeszcze do czyśćca, który wynalazł sobie kościół.
1: To jest też bardzo ciekawe zagadnienie. Czy ci umarli śpią? W sferze takiej śpiącej i czekają dopiero na tak zwany sąd ostateczny. Ja tego nie wiem.
0: To dziwne, że nad takimi rzeczami się nie zastanawiasz jako osoba wierząca.
1: Ja się cholernie zastanawiam, tylko że nie wiem.
0: No a co Biblia na ten temat?
1: No, Biblia.
0: Nie wiem, nie czytałem.
1: Nie, wiesz, Biblia na ten temat mówi w ten sposób, że jest możliwość, teraz nie przytoczę żadnego tam artykuł. Jest możliwość czekania na swoją tak, tą, na swój sąd. Nie wiem. Nie chcę w tym się zagłębiać. Ja bym musiał się dokładnie jeszcze raz przeczytać i dopiero wtedy. Bo to jest też bardzo ciekawe. To mnie frapowało właśnie często. Czy od razu jest sąd Boży, czy załóżmy, jak ten cały Jackowski mówi, że widzi pewne duchy, które niestety gdzieś tam sobie gdzieś tam chodzą, biegają i coś mówią mu o tym, co jest w teraźniejszości. Naprawdę nie wiem. Jest to ciężki temat, bo to jest temat niezbadany. Tylko temat wiary.
0: Według Kościoła katolickiego sąd ostateczny jest poprzedzony sądem szczegółowym, jak to wszystko dokładnie wiedzą, następującym bezpośrednio po śmierci, będącej rozłączeniem duszy i ciała człowieka. Jeśli sąd szczegółowy odbywa się w stanie łaski uświęcającej, dusza zostaje zbawiona, idzie do nieba lub czyśćca. W przeciwnym wypadku dusza zostaje potępiona, idzie do piekła.
1: Nie wiem. Ja też nie rozumiem. Wiesz co, wiele spraw, jeśli chodzi o...
0: Z kolei Jehowi, z tego co czytam, wyznają, że sąd ostateczny będzie dotyczył tych, którzy pozostali przy życiu. Więc oni chyba wierzą też, że po śmierci wierzący idzie do nieba, piekła lub czyśćca. Nie, no czyśćca pewnie nie mają, bo oni się trzymają tak tego pisma, bardziej litery. I oni tutaj, no nie wiem, no to chyba ci chrześcijanie dzielą się po prostu na dwa odłamy. Jedni wierzą, że będzie sąd
1: nad
0: wszystkimi,
1: człowieku,
0: którzy do tej pory umarli.
1: Na kilkaset.
0: No albo na kilka tysięcy. A inni wierzą, że będzie sąd nad tymi, którzy pozostali przy życiu. Ciekawe, co Bite Eater też jako katol sądzi na ten temat.
1: Ciekawe. Ja bym z nim podyskutował na ten temat, ale musiałby też się przygotować, bo wiesz, tak chłopcu, która lat, to nie można mówić. Ja mówię o swoją wiedzę, którą mam, którą posiadam. Też czytam Biblię, ale nie jestem taki, wiesz, farafa z tej Biblii. Zawsze chętnie bym z kimś podyskutował. Why not? A propos tematu dzisiejszego, bo ja tak wkroczyłem z tym wszystkim, z tym kościołem, co tam było, o czym mówiłeś wcześniej?
0: Może się ciebie coś podpytam. Co myślisz na przykład o takim zwyczaju pod tytułem oswajanie śmierci, wiesz, karnawał, tak dalej, że traktujemy śmierć jako... coś, co po prostu musi nastąpić i wtedy właśnie te takie zwyczaje karnawałowe, no Halloweenowe też, no to czasami to polega na tym, że to niby jest taki dzień, kiedy dusze zmarłych powracają tu na chwilę na ziemię, mają tak, wiesz, na moment otwarte drzwi, no i tu się unoszą między nami. No, u nas to jest znane jako Wszystkich Świętych, to trochę inne święto, które kiedy wspominamy zmarłych bardziej, a nie się z nimi kontaktujemy, no Kościół zabrania jakichkolwiek, jak mówiłem, już tego typu zabaw, no a więc to pewnie też będziesz tutaj raczej wrogo nastawiony do jakiegoś oswajania i kontaktów.
1: Dokładnie. Jest to dla mnie kult śmierci niepotrzebny, który jest rozpowszechniony niepotrzebnie nawet na tych głupich koszulkach, wszędzie, gdzie są te czaszki, no to dla mnie to jest chore. No z czym mamy się, no nie wiem, no ja wiesz, ja akurat śmierci się nie boję. Jestem z ludzi, którzy bardziej się boją życia niż śmierci, no już tak wyszło. Ale jeśli chodzi o te sprawy halloweenowe, no to jest ma pogardę dlatego, no, dla tych świąt. I nie chcę dużo tłumaczyć, no, to jest dla mnie shit i wszystko.
0: No okej. Okay. Tymczasem Byte Eater skomentował, jak to jest jego zdaniem. No, Byte Eater ma często takie widzenie bardzo, jakby to powiedzieć, trochę takie kosmiczne i trochę takie, że postrzega Boga jako wielki absolut też, który jest poza czasem i przestrzenią. Tak więc Byte tłumaczy to tak, że to, czy sąd się odbywa, wiesz, po śmierci, czy czekają, czy coś, to jest nieistotne, bo Bóg jest poza czasem i dla Niego nie ma różnicy tutaj, czy to się teraz, czy za 100 lat, czy kiedy będzie
1: sąd. I powiem Ci, że też się mogę zgodzić, bo jeśli dla Boga nie ma czasu, tak samo nie ma czasu tego, czy kiedykolwiek żyły dinozaury, czy w ogóle była ewolucja, czy kiedykolwiek w ten sposób powstał człowiek. Nie ma czasu, po prostu jest linia ciągła, no ale wiesz, no, nam to trudno objąć naszą percepcją, no my chcemy, no, chcemy być tacy pyszni, chcemy wszystko zrobić. Kurwa, brak nam pokory, wierzmy to, co jest napisane i nie próbujmy. Ale wiesz, co taką miałem myśl ciekawą ostatnio, nie wiem, że to jest moja myśl, czy od kogoś zaczerpnięta, ale myślę, że to samemu sobie tak wydedukowałem.
0: No.
1: Że czym jest, załóżmy, prawda, ten zerwany owoc. Zerwany owoc z drzewa w Edenie przez Ewę. No. I według mnie jest to owoc świadomości. Jest to owoc świadomości. A teraz właśnie a dlaczego świadomości? No bo ten cały skurczysyn, ten cały Lucyfer, nie wiem czy reptylianin, ale wąż jakiś tam, prawda, może postać...
0: Nie obrażaj pan.
1: Może jakaś postać, prawda,
0: ludzka.
1: Wężowa. Powiedział prawdę, on powiedział prawdę, tylko powiedział pół medalu, będziecie mieli wiedzę, jaką będzie miał Bóg, jaką ma Bóg. I to się spełniło. Tylko on nie powiedział drugiej strony medalu, że my jako ludzie nie obejmiemy tego, co Bóg obejmuje, ponieważ Bóg jest absolutem. A my się skusiliśmy i teraz mamy dobro, zło i mamy tą świadomość. Znaczy nie sądzisz, że im człowiek bardziej świadomy czegokolwiek, tym bardziej cierpi. Nawet jakby chciał zrobić coś dobrego, tym bardziej cierpi, bo nie może do końca zrealizować swego planu. I o to chodzi, no człowieku, proste.
0: Tak. Im więcej wiemy, tym gorzej. To już Big Cyc śpiewał, jak słodko być idiotą, zimą biegać na posaka, nocą tu szyby w oknach, a w dzień na golasa latać.
1: No,
0: nie znać się na polityce i być głupim w każdym calu. Tak, jak słodko być wariatem w tym popieprzonym kraju. A ta odpowiedź pod tytułem, że Bóg jest poza czasem, dla mnie to jest trochę taki znowu wytrych i trochę taka ucieczka i no, nie chwytam tego, bo to jest ta... Czekaj, no nie przerywaj mi ciągle.
1: Dobrze.
0: Ciągle, a co, no, dobra. I ciągle mi się wtrynia.
1: Dobra, Krawszy, wybacz, ja często nie gadam przez radio, okej, mów.
0: Nie, no spoko, luzik. Co chciałem powiedzieć, że to jest dla mnie trochę taka odpowiedź, jak, wiesz, coś tam się tam nie zgadza z tym Bogiem, z Biblią, to możemy zawsze powiedzieć, że Bóg jest poza logiką też, nie? No bo też może być, skoro jest poza czasem, to może też w sumie być i poza logiką i mogą go nie obejmować te najbardziej elementarne prawa, przyczyna, skutek, czy jest, ale go nie ma, jednocześnie jest, ale go nie ma. I wiesz, jeśli dojdziemy już do tego, że jest poza logiką, to, to możemy wszystko skontrować w tym przypadku i nawet możemy uknąć sobie taką teorię, że dla krawca ten Bóg nie istnieje, a dla wierzącego istnieje i on jednocześnie sobie istnieje i nie istnieje, bo jest poza logiką i go nie obowiązują nasze ziemskie, przyziemne jakieś tutaj prawa logiki i racjonalizmu jakiegoś elementarnego, nie?
1: No wiesz, ale jakaś pewna logika musi istnieć, ponieważ ten świat istnieje w sposób logiczny. Jeśli odnosimy do Boga, do absolutu, który panuje nad tym wszystkim, no to od razu musimy się odnieść do tego, co on stworzył, do jego stworzenia. Czyli jest wszystko logiczne, ale to też jest inna sprawa, bo też można mówić o sferze kreacjonistycznej, prawda, i zarazem sferze ewolucjonistycznej. Jest takie wszystko pokręcone, naprawdę nie chce mi się myśleć, nie chce mi się tak myśleć głęboko.
0: Głowa boli, panie, od tego myślenia, mnie też już, aż mi ćmi, tak mi żyła pulsuje, panie, tak na ciemieniu, tak pupu od tego myślenia. A co myślisz o bajeczkach, w którym się pojawiają duchy, na przykład dusze Kacperek, czy nie sądzisz, że dusze Kacperek to pomagier Lucyfera, może, taki trochę?
1: A myślę, że te wszystkie bajeczki są lekko duchem i nie widzę tu jakichś związków i przyczyn, i związków z jakąś religią, z przekazem, z wiarą. Nie widzę tego. Nie widzę. Chociaż wiesz, jeśli tam kiedyś tam prowadziłeś program na temat tego Disneya, to oczywiście, ale nie zagłębiajmy się naprawdę w każde pierdoły, bo to wiesz, nie ma sensu, myślę.
0: Tutaj Bajtiter też pisze różne ciekawe rzeczy. My się tutaj zapytałem, czy mogę tutaj zacytować, bo nie chce mi się robić parafrazy tutaj. Krawiec, naczytałeś się i naoglądałeś super bohaterów, to chcesz Boga z super mocami i takiego, którego się wygodnie atakuje, bo jest zapchaj dziurą na to, czego nauka nie wyjaśnia. Zgadza się. A jak już wyjaśni, to rzekomo plus dla ateizmu. Allaha nie obowiązuje logika, Bóg chrześcijański stworzył rozum człowieka też na swoje podobieństwo i pozwala w stosownym dla naszego ludzkiego pojęcia przenikać jego zmysły i poznać jego wolę, żeby jej móc przestrzegać. A propos Allaha, wiecie, że w Koranie jest zapis na przykład o tym, że słońce zachodzi codziennie, wiecie w jaki sposób? Że w taką błotnistą maś czarną się zagłębia gdzieś na krańcach świata. Tak widzieli kosmologię. I to jest prawda natchniona. Jak wierzycie w Allaha i w Mahometa, to musicie wierzyć w takie rzeczy. No, potem jakoś starano się to stwierdzić, że to metafora, no, tak jak to zwykle bywa, jak się w wielkich księgach przestaje coś w ogóle kleić, a tutaj no, słońce, które zachodzi w wielkim jeziorze jakimś błota, to zaczynamy przekonywać innych, że to taka metafora i że to tak symbolicznie.
1: No dobra, no. Taka mała dygresja. Nie wiem, czy orientujesz się w tych sprawach, jakie są tam budowle, czy w Peru, czy może w Chile. Już nie jestem pewien, Puma Punku, prawda? Chodzi mi o te bloki idealnie wycięte z precyzją naprawdę laserową, które są do siebie dokładane. Nie chodzi mi oczywiście o te statuły, które są na Wyspach Wielkanocnych, bo to oczywiście można łatwo wytłumaczyć. I też nie chcę być tym stałym słuchaczem, że tam tego na tym programie oglądałem i tego. No ale są pewne rzeczy po prostu tak niezbadane, że moim zdaniem była cywilizacja naprawdę może nie w ten sposób rozwinięta jak nasza, ale w inny sposób, która miała pewne rzeczy mająca no inną technologię, o której nam teraz się nie śniło, po prostu poszła w drugą stronę, no i niestety została zatopiona. I być może również było takich mnóstwo cywilizacji po kilka tysięcy lat temu i był taki reset, i znowu reset, i znowu reset. I niebawem znowu będzie reset, nas również nie będzie, ale będą nasze dusze, więc módl się krawcze, obyś był w niebie.
0: Moje zdanie na temat tej zagadkowej archeologii i paleoastronautyki tak zwanej, no to jest takie, że no, jest kilka teorii, tak? Taka najprostsza wydaje mi się, najbardziej właśnie strawna i dla mnie, to jest taka, że po prostu ci ludzie byli naprawdę świetnymi kamieniarzami i mieli fenomenalną wiedzę o obróbce kamienia, niesamowite techniki, a to z tą dokładnością laserową jest po prostu mocno przesadzone. Mieli, wiesz, ci, którzy się trochę znają na obróbce kamienia, dzisiaj potrafią wytłumaczyć te tam trójkątne odwierty i tak dalej, jakieś zakrzywione.
1: Dlaczego w tych czasach nie można zrobić tego samego z naszą technologią?
0: Można, nie, tylko nikomu się to ani nie opłaca, ani tego nie robi, a ci, którzy popadają w taką egzaltację i wiesz, i to często są ludzie, którzy się po prostu strasznie tym interesują, strasznie by też chcieli, żeby ta wizja starożytnych kosmitów, którzy tu pomagali, była prawdziwa i oni często troszkę, wiesz, tak popadają w zachwyt, troszkę na wyrost, myślę, nie? Słuchaj, ja patrzę na te budowle, one no, nie wyglądają jakoś tak super niesamowicie, że to są jakieś wyrenderowane bloki, jak w 3D Maxie, że to dokładność, to są no, kamole, no, krzywe często trochę.
1: No rozumiem,
0: znaczy,
1: no,
0: ale jakoś, słuchaj, ale popatrz, czemu, gdyby faktycznie kosmici pomagali budować na przykład piramidy w Egipcie, no to czemu by nie zrobiono tego, to że wybudowano je w rok, albo w miesiąc tylko musieli je budować przez 20 lat, nie? Czy przez 40 lat, czy ile tam budowali. W każdym
1: ale
0: razie...
1: Czemu one odzwierciedlają pas Oriona? To jest pytanie.
0: Nie wiem, czy faktycznie tak jest. Może, no, wiesz co, bo te ludy starożytne, oni strasznie się niebem fascynowali i oni to niebo oglądali przez wieki i zbierali wiedzę i, wiesz, dużo wiedzieli, nie? Bo no, po prostu jak coś analizujesz przez tyle czasu, no to zbierasz wiedzę, ale no jest to trochę zagadkowe, ta zagadkowa geometria.
1: To mnie bardzo dziwi potrzeba jest moim zdaniem typowym naiwnym sceptykiem jest, bo on niby wierzy w jakichś kosmitów, a w Boga nie wierzy. On wierzy w to, że oni mogli być, oni coś mogli zrobić, oni mogli przybyć, oni mogą przybyć później, ale w Boga już absolutnie nie. To dla mnie jest absolut. Dla mnie to jest, nie wiem.
0: Tutaj Byte Eater mi podpowiada, pas Oriona to trzy kropki. Prawie każdy obszerny zbiór obrazków to odzwierciedla. No może coś jest. Wiesz, ci ludzie budowali te piramidy, to było dla nich takie zajęcie, że władca zatrudniał dużą część ludu do budowania piramid, oni się tylko tym zajmowali i to był taki haracz dla władcy, dla państwa, jak my podatki płacimy, to oni wszyscy szli budować tą piramidę. Bardzo się
1: tak,
0: to nie było tak, że oni byli jakimiś tam niewolnikami i batorami ich, wiesz, smagano, tylko oni byli normalnie zatrudnieni, mieli całkiem niezłą opiekę, no, bo władca był wielkim megalomanem i uważany był za Boga, a Egipcjanie przywiązywali straszną wagę do tego, co się stanie z twoimi zwłokami po śmierci. I właściwie wszyscy, i bogaci, i biedni, mumifikowali swoje zwłoki, chcieli zmumifikować
1: dopiero
0: po śmierci.
1: Później, podobno dopiero później. Ale sam dobrze wiesz, że jest wiele teorii na temat piramid. Również jest teoria taka, że to były pewne elektrownie. Jest też również teoria, że to były wyznaczniki po prostu dla ludzi z gwiazd, gdzie mają lądować. Albo, jest tego sporo, no i wiesz, my możemy dywagować, dyskutować, polemizować ten temat.
0: Wiesz, to jest to zagadkowe, bo nawet egiptolodzy, ci, którzy się bardzo tym wszystkim interesują, to oni nie potrafią wytłumaczyć, jak oni w tym czasie stworzyli tyle tych bloków kamiennych. Mogą wytłumaczyć, jak je przetransportowali. Są różne teorie, jak obrabiali te kamienie. Mieli po prostu takie olbrzymie piły tarczowe. System rusztowań, dźwigni, to wszystko mieli świetnie dopracowane i oni się uczyli budowy tych piramid z budowli na budowlę, bo pierwsze piramidy były całkiem takie krzywe i nieudane, wiesz, oni wyciągali wnioski. Ale słuchaj, ale nadal jest właśnie niewytłumaczalne po pierwsze to, jak im się udało w tym czasie tak szybko zbudować tą piramidę, bo to wychodzi tam jeden blok na minutę, no wiesz, to musieliby naprawdę zapierdalać jak Rumun z motorkiem w dupie przy zbiorze truskawek. No i po prostu jest to, a druga to ta geometria, że tyle jest tam różnych zależności geometrycznych, ciekawych, zawartych i stąd są,
1: te... Dla kogo?
0: No dla władcy budowali, no jak dla kogo? Dla faraona. Dla faraona Cheopsa. A jest właśnie taka teoria trochę kosmiczna, że zaawansowana cywilizacja chciała zachować wiedzę zdobytą, i ta wiedza jest albo ukryta w tych piramidach, tam gdzie jeszcze nie dotarto, bo te piramidy też ponoć ciężko jest w ogóle prześwietlić nawet, żeby zobaczyć, co tam w środku jest i tak dalej. Ciężko jest tam dotrzeć, bo one są tak zbudowane, że do niektórych miejsc, żeby dotrzeć, to trzeba by po prostu tą piramidę rozebrać. I że tam jest zabezpieczona wiedza cywilizacyjna, a wszystko to jest takie trwałe i kamienne, no po to, żeby po prostu przetrwało, bo tak naprawdę z naszej cywilizacji po 10 tysiącach lat by nie zostało nic, zostałby proch. Stal by zardzewiała i się sproszkowała, szkło by w ogóle też się sproszkowało, wiesz, przez jakieś ruchy tektoniczne zostałoby przykryte bardzo głęboko.
1: Ale co oni chcieli przekazać?
0: Plastik się nawet jakoś tam rozkłada po jakimś czasie, wszystko, po prostu by się nawet te rzeczy, które długo się niszczą, to w końcu by się wszystko obróciło w proch. Odpowiednie warunki, bo tam jest, wiesz, odpowiednie jest, są tak warunki jest. Do tego, żeby przetrwały pewne rzeczy.
1: Jasne, tylko pytanie dla kogo i po co?
0: I Bajetiter tu też ciekawe rzeczy. Szkoda, że nie zadzwonię, tylko mi tu cały czas pisze, ale ja tu patrzę, co pisze. Pisze na przykład, że piramida Djezera była schodkowa jeszcze. Piramida Cheopsa na początku, znaczy ona dzisiaj też jest taka lekko jakby schodkowa, tylko to są, tych schodków jest tak dużo i takie są misterne z daleka, że wygląda jakby była gładka, ale ona kiedyś była przykryta jeszcze czymś, taką miała kolejną warstwę, która została prawdopodobnie albo rozkradziona, albo coś, no i była po prostu piękna, była biała, była
1: ponoć,
0: w ogóle...
1: Ponoć i podość czubek były ze złota, ale tak, to, kto to wie.
0: I pisze Bajt, że szkło by spłynęło, bo jest bardzo gęstą cieczą. No tak, zastygłą cieczą, tak? No bo to jest stopiony piasek szkło, tak?
1: I następne pytanie, czy piramidy i Sfinks i to wszystko, czy one kiedyś były pod wodą? Też następne pytanie.
0: No są teorie o Atlantach, nie? Że to była dość zaawansowana cywilizacja i że w pewnym momencie została zniszczona przez klęskę żywiołową i że przetrwali niektórzy mieszkańcy, którzy tą wiedzę przekazywali innym ludom i stąd te takie dziwne, wiesz, rzeczy, że jakiś prosty i prymitywny stosunkowo lud nagle ma jakąś wiedzę o kosmosie i o budowie różnych... No i te wimany rzekomo, na których latali starożytni...
1: I co, Krawcze, naprawdę myślisz, że te wszystkie budowle i te wszystkie malowidła naścienne na całym świecie nie sugerują czegoś, że naprawdę były pewne istoty, które zeszły z nieba i po prostu egzystowały z ludzkością?
0: Znaczy, wiesz, astronauta Spalenkę okazał się po prostu mistyfikacją, bo to nie jest żaden astronauta, tylko to jest człowiek, to zostało sfotografowane, wiesz, o 90 stopni obrócone, on wystrzeliwuje w górę z takiego drzewa, to jest związane z wierzeniami po prostu. To jakieś drzewo świata tam jest i wiesz, no to po prostu
1: ja ci powiem tak, moja teoria, oczywiście chrześcijańska, prawda, jakby to nie patrzeć, i nie wiem, czy słuchałeś takiej tam audiobooka, czy tam gdzieś tam na YouTubie Henocha.
0: Księga Henocha.
1: Księga Henocha.
0: No, że został niby zabrany przez UFO, tak? Do nieba.
1: Nie, no, chodzi o to po prostu, że przede wszystkim chodzi mi o upadłych aniołów. Ci, którzy się zbuntowali Bogu. Zeszli na ziemię i uczyli ludzi różnych rzeczy. I tak samo w Grecji, i tak samo w Rzymie, i w innych cesarstwach i w innych tam, nie wiem, jakichś tam republikach, czy tam, czy plemionach, oni byli znani i dlatego to wszystko było nazwane. Zeus, taki, owaki, i to byli ci upadli aniołowie. Ci upadli, którzy uczyli, którzy chcieli niby dobrze dla ludzi. A z tym Jahwe to już nie wiem, jak to będzie, wiesz, ja tylko wiem tyle, że oczywiście można jakoś łączyć Stary Testament z Nowym Testamentem, przede wszystkim poprzez przepowiednie i poprzez rzeczy, które mówią, że przyjdzie Mesjasz i będzie nim Chrystus i będzie na osiołku jeździł. I będzie również zabity w imię wszystkich ludzi. I to się stało, to się spełniło. No.
0: Jezus, jak powróci, to ma powrócić jako król z mieczem i jako wojownik. Już nie jako ten Jezus, który się dał ukrzyżować, tylko ten, który będzie sądził i gromił. Tak jest przepowiedziane w Biblii samej. Macie pozdrowionka od Bajt Itera i do Alleluja pisze tutaj. To tak rozumiem, że pozdrowienie takie do Alleluja.
1: Ale dokładnie, czyli do niedzieli, do Alleluja.
0: Alleluja, tak. To znaczy niedziela?
1: Nie, Alleluja to jest wtedy, kiedy Chrystus zmartwychwstał, czyli w niedzielę.
0: Alleluja to chyba znaczy hura.
1: No być może hura.
0: Albo chwalmy Pana, coś tam, nie wiem.
1: Coś tam, wiesz, ale chodzi o niedzielę, wtedy, kiedy Chrystus.
0: Ale to znaczy chwalmy, a luj to Pan.
1: Wtedy się cieszmy się tym wszystkim, no i tylko nie pijmy za dużo.
0: O tak, no właśnie. Bo się będzie trzeba wyspowiadać znowu.
1: Dokładnie, ale zobacz, dzisiaj dzwonię trzeźwy, nietypowe, nie?
0: No niektórzy tu zarzucali, że no, chwalmy Pana, tak, pisze Bajder. No, to bardzo dobrze, synu, bardzo dobrze, synu. No to okay. Dzięki za telefonik, fajnie się gadało i dobrze. Dzwoń częściej trzeźwy.
1: Mnie również, ale takie pytanko, tam, nie wiem, o której zacząłeś dzisiaj?
0: O 12, o północy.
1: O 12 i był jakiś dany temat, czy coś?
0: Tak, duchy i dusza, duchy, spirit, soul.
1: No to uciekam, apagesa za nas. Nara, trzymajcie.
0: Cześć. A wysłuchacie czasów ostatecznych sobie. Astronauta Spalenkę to jest po prostu gość, który sobie wyrasta z drzewa jakiegoś mistycznego, które jest związane z wierzeniami tam Majów. A Deniken to zrobił z tego szopkę trochę, sfotografował to w drugą stronę i że on leci na skuterze jakimś niby, a to wcale nie jest żaden skuter kosmiczny, tylko to jest drzewo. Mi się podoba ta wizja Storgala, gdzie ludzie przybywają na Ziemię po bardzo długiej nieobecności w statku kosmicznym i no, są tacy już rozwinięci, rozwinięta cywilizacja, powracają tutaj na Ziemię i widzą, że człowiek się odrodził, że są ci wikingowie, jest taki czas przypominający, nie wiem, wczesne średniowiecze i oni się zastanawiają, czy objawić się tym ludziom jako bogowie, czy jako normalni ludzie. No i występuje konflikt tutaj między tymi powracającymi ludźmi, astronautami. No i reprezentanci dwóch tych grup walczą ze sobą na jakichś kosmicznych statkach. Jeden wygrywa. Wygrywa ten, który jest właśnie z tą grupą, która chce być jako bogowie, bo uważają, że inaczej to nie ma sensu. No i właściwie cała historia Torgala trochę o tym jest. Torgal jest w sumie dzieckiem z gwiazd, nie? Gwiezdne Dziecko to jeden w ogóle z najfajniejszych albumów Torgala, gdzie Torgal jeszcze jest mały i gdzie jest fenomenalnie połączona ta wizja kosmitów z całą mitologią germańską, nordycką, gdzie właśnie są też i bogowie, istnieje Freja, istnieje Odyn i inni bogowie. I to się łączy ze sobą i ta wizja kosmiczna, technologiczna i ta magiczna, boska. I świetnie jest to połączone, tak? Są te dwa światy, fenomenalnie. A jednocześnie akurat ten album opowiada historię, kiedy Torgal był jeszcze mały i spotyka Krasnala, który musi odnaleźć wisiorek z metalu, który nie istniał. Bo król Krasnali założył się z tym wężem zapomniałem, jak się nazywa. Grali w jakąś grę, w jakiś taki odpowiednik warcabów i trzymaj się, adwokat. I król Krasnali przegrał i wąż mógł sobie czegoś zażyczyć i przegrał swoje imię, które jest dla Krasnala bardzo ważne, bo jak traci swoje imię, to już jest nikim. I musi Krasnalowi udało się namówić tego węża, żeby mu dał jeszcze jedną szansę. I wąż sobie zażyczył, że da mu, że zwróci mu to imię, jak mu przyniesie metal, który nie istniał. No i jak się ta historia skończyła i jaką rolę odegrał w niej Torgal mały, jeszcze jako mały chłopiec, to możecie sobie poczytać w albumie Gwiezdne Dziecko. No to jeszcze rysował Rosiński, Van Ham pisał scenariusz i to było naprawdę dobre. Potem te Torgale troszeczkę się jakby mniej ciekawe zrobiły, moim zdaniem, chociaż nadal jest to świetny komiks. I na pewno poleciłbym tym, którzy uważają, że komiksy, że 40-latek, który czyta komiksy, to coś z nim jest nie tak, jakiś jest zdzieciniały i głupi i niedorozwinięty, to niektórzy tak uważają, pewni prowadzący niektóre audycje o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, co pewne radia zakładali i co już nie pamiętam. Jak oni się nazywali? Nazwiska nie pamiętam, panie. No, ale to są właśnie to pomocnicy tacy byli, z którymi tu zakładałem, a panie, co oni tam zrobili? Nic nie zrobili, panie. Wszystko ja zrobiłem. Juicy Juice pisze, że Szninkiel to jego pierwszy świerszczyk. No tak, to chyba też moje takie jedno z pierwszych spotkań z erotyką. To był taki w sumie w tych czasach, no do dzisiaj wielu dorosłych uważa, że komiksy to są takie koziołki-matołki dla dzieci, nie? Więc nie sprawdzało, co tam synek czy córka czytają w tych komiksach. No to był ewidentnie komiks dla dorosłych. Tam były dosyć śmiałe sceny erotyczne. No i tym, którzy chcą naprawdę dobry komiks przeczytać, to polecam oczywiście Schninkla. Jest to jeden z najlepszych komiksów chyba wszechczasów. Zresztą cała ta opowieść mocno jest w klimacie tych różnych wielkich ksiąg typu Biblia, czy tam Koran, czy Tora. Wszystko to ma ten właśnie klimat trochę. Zresztą pojawia się tam Stworzyciel Światów, który występuje pod postacią wielkiego monolitu, jakby tak żywcem wyjętego z Odysei Kosmicznej. No ja bym zrobił pod postacią kuli raczej. No ale ogólnie bardzo dobry komiks też i taki niesamowity. Mamy też Zbawiciela. No więc myślę, że wszyscy ci, którzy lubią takie klimaty, to im się bardzo spodoba.

tak więc no, jeszcze się jakoś tam zastanawiam, jakby jak wytłumaczyć to, że po śmierci zachowujemy w jakiś sposób nasz charakter, nasz informacje, które mamy, no bo nie możemy tego za bardzo utracić, bo kim my będziemy pod postacią ducha, duszy, jeśli stracimy swoją osobowość, swój jakiś dorobek w postaci zebranych informacji, wspomnień, no to kim my będziemy? Jakimś dziwnym, nierealnym bytem, który już nie będzie z nami miał zbyt wiele wspólnego. No i gdzie by to miało być wszystko przechowywane? Co, umieramy i nagle to wszystko jest jakoś tam kopiowane, tak? Jak z dyskietki na dyskietkę, szybciutko do jakiegoś pola morfogenetycznego, rozumiesz pan? No coś mi się to kupy nie trzyma, nie? Po prostu. No, nauka ciągle pokazuje, że te różne wierzenia metafizyczne to się za bardzo nie zgadzają z obecnym stanem wiedzy. No i wtedy następuje zwykle próba wytłumaczenia tego jakoś naokoło, albo w najgorszym wypadku można machnąć ręką i powiedzieć, że albo niezbadane są wyroki, albo to jest, wszystko jest możliwe i tak dalej, nie? No, jak to ktoś mądry powiedział, wszystko jest możliwe, jak nie wiesz, o czym mówisz też, nie? A czy Jezus po zmartwychwstaniu stracił osobowość i wspomnienia? Pyta Zesrajmierz. A czy papież lubi rzuć gumę turbo? Ja nie wiem. Tak, widzę, że tutaj sporo tutaj komentarzy w międzyczasie było też na czacie YouTube'owym. Niestety właśnie nie patrzyłem. Jak mówiłem, jak są te dłuższe audycje, to zapraszamy na naszego czata radiowego na stronie Radio na Fali. Wróć. mocneradio.pl. Ale pozdrawiam też wszystkich czatowników z YouTube'a. Sylwia, Pulek, Hunter, Gniew Boży, aż całą zbroję sobie osrałem. No. A ja powoli się będę chyba zbierał. To już 2 godziny audycji to starczy. Nie mam coś siły dzisiaj. W ogóle cały dzień jestem jakiś śpiący. I w ogóle trochę sobie podsypiałem. I już trochę tak padam. Chętnie bym się położył i zanurzył w świat snów. Zmarli teoretycznie dusze powinny mieć wstęp do świata snów. No, świat Sandmana trochę takim światem, jest takim uniwersum, nie? Że to polecam oczywiście, jeden z najlepszych komiksów też, Sandman, o Władcy Snów. Piaskowy dziadek, ale to nie jest żaden dziad.

Zauważcie, że gdyby coś było na rzeczy, to takie zjawisko polegające na tym, że zmarli nas odwiedzają, komunikują się z nami, powinno być jakoś w miarę to powszechne, no przynajmniej od czasu do czasu powinno się komuś to przydarzyć. Dlaczego nikt nie zadzwonił? Już tyle razy była okazja, żeby ktoś zadzwonił i opowiedział, że mu się coś przydarzyło niezwykłego, że zobaczył, że go odwiedził zmarły dziadek czy coś. No, a tu tak nie za bardzo, więc to mnie skłania ku temu, że no niestety umieramy i koniec. No zresztą, jak wielokrotnie mówiłem, no też wolałbym chyba taką opcję. I to wcale nie musi jakoś strasznie umniejszać naszej nam samym tutaj, że się kończymy po śmierci w sumie. A z drugiej strony może nauka też kiedyś wpadnie na rozwiązanie i okaże się ono niesamowite. No, nauka potrafi być niesamowita. Sama fizyka kwantowa, która jak się o niej słucha, to wszystko zahacza o jakieś mistyczne rzeczy. No, może się okazać, że wielość wszechświatów alternatywnych i ogrom kosmosu, ogrom różnych ogromna ilość różnych oddziaływań, pól, substancji, to wszystko. Tak, przepraszam, bo tutaj Danusia pisze Raymond Moody. To właśnie tego miałem na myśli, mówiąc o książce Życie po życiu i Życie po śmierci, taka słynna seria, nie? A nie Monroe właśnie. Monroe to jest od OB, czyli Out of Body Experience, doświadczenia poza ciałem. A Raymond Moody jest właśnie od Życia po śmierci. Mnie w sumie też nic nadnaturalnego nigdy nie spotkało. Może stąd mój sceptycyzm. W końcu jesteśmy sumą naszych doświadczeń, jakby nie było. Więc czemu miałbym wierzyć? Jeśli wśród was pewnie są osoby, które czegoś tam doświadczyły nadnaturalnego, no to pewnie wy jesteście bardziej otwarci, to naturalne, tak? Jak ktoś zobaczył jakieś coś, co wyglądało mu na UFO, to będzie się tym bardzo interesował i będzie bardziej otwarty. Moja wina, że do mnie nie przemawiają żadni aniołowie, żadne demony, żadne diabły, żadni bogowie, żadni zbawiciele. No nie ma, cichutko, nic, potem długo nic, a potem znowu nic. No to co ja mam zrobić? Mam i tak na przekór swoim doświadczeniom, rozsądkowi, przemyśleniom i tak dalej, i nauce, i wszystkiemu. Sam przeciwko wszystkim. Krawiec przeciwko wszystkiemu. Sam. I w sumie jestem trochę buntownikiem i tak lubię pod prąd i tak dalej, i negować różne rzeczy, ale no w tym przypadku jakoś nie znajduję w sobie siły na to. A jeszcze miałem powiedzieć, że ostatnio się skusiłem na kupno Nieznanego Świata. Bardzo długo nie kupowałem tego czasopisma. Tak z ciekawości. Chciałem zobaczyć, czy to się jakoś zmieniło, co tam za ciekawe rzeczy piszą. No i powiem wam, że małe takie rozczarowanie. Po pierwsze, szata graficzna. Praktycznie się, to jest w ogóle jedno chyba z pierwszych pism o rzeczach niewyjaśnionych i niezwykłych, ten Nieznany Świat. Bardzo stare, to już jest 340 numer, jak tu czytam. Pismo tych, którzy myślą i czują więcej. Myślałem, że inaczej. Tych, którzy myślą inaczej i czują inaczej. No i tak, szata graficzna jak z lat 90. Strasznie jakaś taka brzydka okładka, jakby to napaćkało dziecko jakieś na pęcie. Powklejało jakieś obrazki znalezione na Google. No, brakuje dobrego grafika przede wszystkim. Typografia, szata graficzna, czcionki, jakieś. To wszystko jest na bardzo niskim poziomie. Jakieś takie tanie efekciki, co kiedyś były modne na literach. No, wszystko to strasznie trąci mychą i jest takie, no, takie paździerzowe, nie? A to dosyć popularne pismo, więc no, widzę, że nadal redaktorem naczelnym jest niezmiennie Marek Rymuszko.
taki jakiś, wygląda na zmęczonego strasznie, to taka broda, taki rozczochrany, tak patrz, już mi się nie chce, to muszę, dobra, no to magiczne kamienie, tak, dobra. No. I co oni tu piszą? Zagadka szmaragdowej tablicy. Uczymy się żyć wiecznie. Moje wulkany. Wulkany, moje wulkany. Jak sobie radzić w smogu pól torsyjnych i nie chorować? Zagadki tkanki tłuszczowej. Kiedy smog połyka światło i tu jakieś zaćmienie słońca. Ponadto, szukam cię tajemnicą. No, horoskopy zawsze też były tutaj. Trochę reklam. Strasznie dużo różnych wróżek się tu reklamuje. Magiczno-szamańskie warsztaty. Ośrodek rozwoju osobistego. Tu i teraz, koło Olsztyna. Te wróżki to takie... Najczęściej starsze panie, jakoś tak ufryzowane, wymalowane. I zawsze się jakoś tak nazywają. Wróżka Samantha. Wróżka Sabrina. Przeczytam sobie swój horoskop. Może zobaczymy, co tam los przyniesie. Co tam przeznaczenie dla mnie szykuje. Ogromnie interesująco wygląda pierwsza połowa miesiąca, kiedy w tym znaku oprócz Neptuna pojawią się także Merkury i Wenus, tworząc koniunkcję, pozwolą zachować potrzebną równowagę między racjonalnym a irracjonalnym. Ryby będzie cechować wyraźne wyczucie w myśleniu. Dla osób uzdolnionych artystycznie zbliża się czas pięknego rozkwitu i poza codziennością zajęcia, na przykład poezją lub tańcem. To chyba muszę się za tańcowanie wziąć. Nic o finansach nie ma, bo dzisiaj mi wybitnie sprzyjają finanse. Dziękuję wszystkim tutaj donatorom, sponsorom, kochanym, bożym. Stare kosmiczne dusze wspaniałe. Im więcej dał, tym bardziej kosmiczna dusza. Muszę myśleć jak pan Zbigniew Popko. Muszę myśleć jak Popko. Właśnie, muszę tu założyć Akademię Cudotwórców. Będę tu, jest opłata, bo to wiecie, to nie jest za darmo. No, też... Panu Zbigniewowi się jakoś tak wyrwało podczas wykładu, się śmiałem, bo on tak ogłosił, że już nie wysyłać do niego SMS-ów, bo on nie pomaga już, bo ostatnio pomógł i mu nie zapłacili. Wspaniały człowiek.

przeczytać komuś horoskopik? Takie czasopisma jak Nieznany Świat moim zdaniem tracą nieco rację bytu, bo dzisiaj jest tyle w internecie tej tematyki, że jeszcze kupować pismo? Po co? To chyba właśnie, nie wiem, nastawiają się na takie osoby, które nie używają internetu. Danusia Byk, to czytamy, co tu dla byka szykuje przeznaczenie. To czas zasadniczych postanowień i istotnych zadań wynikających z trygonu Plutona i Saturna z Koziorożca. Szczególną uwagę warto poświęcić planom związanym z pracą i ewentualną poważną karierą. Najważniejsze zyskają duże szanse, jakieś grafomania jakaś. Najważniejsze zyskają duże szanse powodzenia głównie w drugiej połowie miesiąca, gdy u byków zawita słońce, dodając im energii i polotu. Sporo niespodzianek przyniesie koniunkcja Urana ze Słońcem. Wiecie co? To jest chyba najbardziej jakiś beznadziejny horoskop, jaki czytałem, bo tu nie ma żadnej informacji. Tu nie ma nic, no, że niespodzianka będzie jakaś, że niespodzianki przyniesie i że szanse rozwoju. No i to jest wszystko. A reszta to tak bełkot, że tu Uran z Saturnem w Koziorożcu przyniesie Słońce w koniunkcji z Marsem i Uranusem i Cytrusem i Nygusem i co to ma niby być? Nic nie ma, to taki bełkot w sumie. I taki horoskop się u każdego sprawdzi, że niespodzianki popracuj sobie i kariera. No to się może każdemu sprawdzić. No ja dzisiaj też mi się kariera sprawdziła, bo ile osób tu słucha? O, mało, to się nie sprawdziło, nie ma kariery. No ale jest kariera, bo donaty dostałem i to była jednocześnie niespodzianka. To też, mi też się sprawdził horoskop Danusi. A tutaj Aspreol poleca Nexusa. No to tak, może takie. To takie współcześniejsze chyba, nie? Jakieś takie mniej. No tutaj to jakieś ciągle o tych kamyczkach, bo już ten Nieznany Świat kiedyś kupowałem i tam ciągle o tych szlachet, o mocy kamieni, horoskopy. To takie dla cioć, nie? Takie dla jakichś cioć czasopismo. Przede wszystkim naprawdę szkaradnie to wygląda. To jest wstyd takie coś wydawać w dzisiejszych czasach. Naprawdę, to wygląda gorzej niż bajtek z PRL-u. Nie ma naprawdę dobrych grafików. No i siedzą te babiny, malwiny tutaj z wahadełkami wpatrzone. No. Ojejku. O, tutaj jest jakieś styropianowe pudełko, takie co kebaba sobie w nim kupuje i podpis. Kiedy do styropianowego pudełka włożymy szklane naczynie z wodą, po kilku godzinach będzie ona promieniowała informacją z tyrenu. No to taka... O, Furiat pisze, że Poddeckiego zamknęli. Skąd masz taką informację? Skąd to jest? Masz jakiegoś linka? No, akurat mnie to nie dziwi, bo po ostatnich jego wyczynach, no jak już wprost krzyczy, że zabije prezesa banku, że do niego wpadnie z pistoletem, no to się nie dziwię, że w końcu go zamknęli, jeśli to prawda. Skąd ta informacja, Furiacie? No to teraz, to jest kurde biedny człowiek, on będzie teraz przekonany, że go te parchy gdzieś tam zamykają i torturują. No być może to odkloda właśnie informacja. A zaraz to sprawdzimy. Czy coś w internetach piszą. No nie widzę żadnych.
informacji. Wręcz przeciwnie, widzę, że wciąż aktywny i nieuchwytny. I psycholodzy biją na alarm. Antydeparchator wszedł w ręce psychuszki. No to raczej antydeparchator to działałby przeciwko deparchatorowi. Niwelowałby działanie deparchatora, nie? Antydeparchator. Coś furiat chyba tutaj zmyśla. To link do Głos24. Jest napisane, że szukają Marka Podleckiego. Mężczyzna wyszedł z domu. No, rysopis zaginionego. Wiek 57 lat, wzrost 176 cm. Budowa ciała szczupła. Włosy, blond, łysiejący na czubku głowy. No, coś, z czegoś trzeba budować te deparchatory. Oczy niebieskie. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje, proszone są o kontakt z trzecim komisariatem policji w Krakowie. No niestety, no, jak już ktoś grozi jednej, drugiej, trzeciej osobie, że ją zabije, jak namawia innych do mordowania i jak tak duże ma zaburzenia percepcji, no to ja bym chyba też wziął na leczenie. Może wyleczą tego pana Marka, no, to nie musi być zły człowiek, no ale wiecie, jak on jest przekonany, że świat faktycznie jest połączeniem uniwersum z filmu They Live, Matrix i inwazja porywaczy ciał, no to ja nie wiem, to już jest niebezpieczne.

0: jakąś dechą walił, albo jakiegoś chodaka, drewniaka rzucało podłogę, albo jakąś kulką się bawił kauczukową. I to mnie już zaczyna wkurwiać, bo wiecie, to niby nie jest jakiś taki mega głośny, uporczywy dźwięk, ale jak słuchacie czegoś takiego, kurczę, od wielu, wielu dni, no to po prostu można pierdolca dostać, nie? Nie wiem, jakieś dziecko się bawi czymś, czy jakiś remont, ale to też i po 23 i nawet przed chwilą słyszałem znowu, jeb. Normalnie, to no nie będę ich podpalał, no ale kurczę, w końcu chyba pójdę i powiem, tak jak ostatnio już tam była awantura ostra, groziłem kolesiowi, że go pobiję, ale to nie dało nic. Chyba się mnie jakoś nie wystraszył, więc i nadal mi stukali. Przeprowadziłem się i znowu jakiś knaker, jakiś poltergeist. Więc ja chyba muszę komuś faktycznie przypierdolić po prostu, żeby się nauczył kultury. Autentycznie, myślę, żeby tak załatwić sprawę, bo jak pójdę i powiem, że koleś, albo przestajesz mi stukać nad głową, albo chodź na solówę i cię rozpierdolę, to gwarantuję wam, że koleś wymięknie i zacznie się jakieś takie, ale no, co pan, proszę pana, no to można grzecznie to przecież powiedzieć, to zaraz tu powiem, bo to pewnie mały tam, a jak przyjdę i powiem, przepraszam, sąsiedzie, ja tu na dole mieszkam i takie tu stukanie cały czas, to mi przerwie w pół zdania i powie, panie, ja tu mieszkam i wolność Tomku w swoim domku, kurwa.
1: Astral na piwko czy tam masło, żeby baranka zrobić? Trzymaj się 8 zł.
0: Dzięki, Aspreol. 8 zł dostałem od Aspreola. A Danusia radzi, żeby wypróbować stary zwyczaj, trzonkiem odmiotły 100 razy w sufit. No to można spróbować. Może z baseballem się przejdę, ale będę taki miły i powiem, dzień dobry sąsiedzie. Proszę się nie przejmować, ten baseball to tylko na wypadek, gdybyśmy się nie dogadali. Chciałem uprzejmie poprosić, żeby tak troszkę mniej stukać, bo to jednak pan rozumie. Pana podłoga to jest jednocześnie mój sufit, także taka część wspólna tutaj. Proszę się nie bać, ja tego baseballa tak przyniosłem na wszelki wypadek, nie zamierzam panu rozpierdolić tego głupiego łba. No właśnie, upiekłem też ciasteczka. Skosztuje pan? Może tak coś pomiędzy, taki kompromis między byciem miłym, a byciem niemiłym. Może w ten sposób jakoś to załatwimy. Muszę się zastanowić, jak to najlepiej rozegrać. Tylko, że najgorsze, że ja nie wiem, z której to strony w ogóle puka. Czy to pode mną, czy nade mną, czy z boku. A jakoś tak głupio mi łazić i się pytać, bo każdy mi powie, że nie, to nie u mnie. Ja muszę wiedzieć, gdzie to jest po prostu i wtedy zaatakować.

względnie można jeszcze przy ten, a może duchami jakieś duchy, przebiorę się za ducha i będę ich straszył albo coś. Ludzie są przesądni, wierzą w różne rzeczy, to może się tylko, no, przebiorę się w prześcieradło takie. Kto mi stuka? Kto mi stuka, czego chce? A oni się wystraszą. O, tu duch przyszedł i mówi, że mu stukamy. Nie stukaj, Jasiu, nie stukaj. Może w ten sposób jakoś, no nie wiem sam jak to. Ale wkurwiają mnie ludzie. Jak można... Dla mnie ktoś, kto w ogóle się nie przejmuje innymi, kto jest takim egoistą, samolubem i w ogóle sobie tam napierdala, psy mu w mieszkaniu szczekają, ten w ogóle nie pomyśli, że komuś to przeszkadza, nie? Dla mnie to jest śmieć. Tak powiem szczerze, dla mnie to jest śmieć. I po prostu bym kroił i solił takiego. No, może jestem trochę, może przesadzam, ale jednak, no, nie wiem, może jakiś deparchator zrobię na sąsiadów, czy coś, albo laleczkę wudu. W sumie deparchator i laleczka wudu mają coś ze sobą wspólnego trochę, nie?

U Etama znowu wiercą. Tragedia, no to naprawdę można się załamać. Człowiek chce sobie normalnie mieszkać, a to mu cały czas ktoś remontuje, stuka, napierdala, psy szczekają. Jak takich mam sąsiadów, którzy tak gadają głośno, że ich na klatce cały czas słychać w ogóle, nie? Po prostu jacyś są, nie wiem, głusi czy co i tak napierdalają. Nie wiem, załóżmy jakiś klub miłośników ciszy na przykład i będziemy karać. Franciszek Karacz, polski The Punisher.

Można też głośniczek, no to chyba najlepsze, bo wtedy sami przyjdą, nie? Ale to właśnie jak ja nie wiem, czy to ci na górze na pewno, ja się muszę upewnić pierw, bo nie chcę karać i uprzykrzać życie tym, którzy nie są winni, bo to może ten z boku, i tu nie mam na myśli preferencji seksualnych, ten z boku taki sąsiad. Muszę pierw zlokalizować ten hałas, a to nie jest takie proste, bo to tak stuka dziwnie jakoś, wiecie, że nie wiem z której to strony do końca. No ale tak, wiecie, leżę sobie i takie po prostu co chwilę. Tak co dwie minuty, przez cały dzień. No to można dostać pierdolca. Ja nie wiem, co on tam robi. Struga chłopka? Czy co?

O, tu mam komentarz. Krawcze. Kaczmarski gwiazdą jednej piosenki. W swojej dziedzinie Jacek był prawdopodobnie najwybitniejszą jednostką w historii. A co, w ogóle? A, w swojej dziedzinie tylko, dobra. Napisał ponad 700 wierszy. Tu Kaczmarski art.pl. No, dałem dupy może z tym Kaczmarskim. Faktycznie, tutaj Gotjad mnie sprostował. Przypominam, że są audycje na YouTubie teraz często się pojawiają, więc subskrybujcie kanał sobie. Najlepiej to wtedy będą wam przychodziły powiadomionka, że coś jest na żywo.

No dobra, to ja już sobie mykam. Dzięki, że byliście, dzięki, że słuchaliście. Bardzo dziękuję za donejciki. Bardzo to jest miłe dla portfela mego. Zaprawdę powiadam wam. No i spotkamy się pewnie w poniedziałek. Mam nadzieję, że potrzeba już będzie, bo coś ostatnio tego nie ma, to nie może, to ma ważne sprawy, to coś. I tutaj zaczynam się trochę tutaj, zaczynam tupać nóżką, że tak powiem. No, a jest sporo takich komentarzy, co mnie zaskoczyło nawet nieco, że lubicie, jak gadamy razem i że w ogóle czasy ostateczne Krawiec plus potrzeba to było całkiem niezłe, fajne. No, pewnie, że tak. Bądź pozdrowion, pisze niepowtarzalny orgazm. No, ty takoż pozdrowion, bądź azalisz, powiadam ci. No. Także może znowu będą jakieś wspólne audycje. Też myślę, że to niezłe kombo, bo fajnie się jakoś tam uzupełniamy, myślę, nie? I dzisiaj, no widzicie, ani czasu się przygotować, ani nic, a jak jest kompan, to zawsze trochę ciekawiej, nie? I dużo więcej jest różnych informacji, ciekawych sporów. No i dziękuję tym wszystkim, którzy dzwonili dzisiaj. Czyli Furiatowi. I Bite Eater też tu się przewijał. Dobra, to chyba tyle. Trzymajcie się zatem, do usłyszenia. Cześć wam. Halo, witam serdecznie was. No tak, tutaj poleciało jakieś stare nagranie. Dzisiaj tak dla śmiechu przygotowałem tutaj takie nagranko, znaczy się, i no, i tak, żeby się tutaj pośmiać. Prawda? No, to tak dla jajec. No i ten, no, taki mały teatrzyk, kakaowe oko, prawda? No, a teraz już część afterowa, luźne gadki nocą, prawda? Nocne, luźne gadki. Czyli powinno się to nazywać pijama właściwie, bo luźne. A czy wy śpicie w majtach na przykład, czy w piżamie? Bo ja zaczynam powoli się przekonywać do spania w piżamie. Jednak wygodnie, nie ugniata tych jajek. To jest też taki plan właśnie, żeby pougniatać nam te jaja i żeby je ogrzać laptopami, żebyśmy się stali bezpłodni. To jest właśnie też taki plan depopulacyjny, podobnie jak działania różnych środowisk feministycznych, no żeby właśnie obezpłodnić nas, tak to się fachowo mówi, czyli no trzymacie te wszystkie laptopy ciepłe na jajkach, no i sobie je ogrzewacie, a potem jeszcze je gnieciecie sobie. Tak więc. O, leniuch na waleta śpi. A z kolei Bite Eater tylko w piżamie. No proszę. I pisze, że cywilizowany człowiek śpi tylko w piżamie. No też tak myślę. Jednak to wpływa na komforcik spania, jak się wygodnie wyśpicie w ładnie posłanym łóżeczku, jak się pościelesz, tak się wyśpisz, prawda? Takie powiedzonko jest bardzo mądre, bo potem cały dzień chodzicie albo tacy właśnie niewyspani, źli, to ma wpływ na wasze działania, na to jak gadacie z innymi, jakie decyzje podejmujecie i być może jak właśnie nie wyśpicie się, bo was będą jajka ugniatały wnoszonych cały dzień majtach, to potem wstaniecie niewyspani, pójdziecie do pracy, gdzieś wracając z kimś pogadacie, przegapicie jakąś szansę, bo powiecie komuś spierdalaj kurwa, zamiast to interesujące. No i podejmiecie złą decyzję, przez co nie zarobicie miliona, nie staniecie się bogaci, nie złapiecie fajnych kontaktów i wasze życie będzie do dupy, tylko dlatego, że położyliście się spać w znoszonych, ciasnych majtach. Także, no,
No tak, ale to właśnie majty majtom nierówne też, nie? Mogą być takie luźne gadki właśnie, a mogą być takie jakieś takie spięte majty. Ja raczej w bokserkach chodzę. Już od lat chodzę w bokserkach, bo lubię mieć tam właśnie luźno, też jakieś takie luźniejsze spodnie. Nie rozumiem, jak można chodzić w jakichś spiętych majtach i jeszcze w jakichś rurkach. Przecież to jest morderstwo dla jajec. No. Noś dobre majty. Nie no, takie przesłanie właśnie, noś dobre majty. Co, zadzwoni do mnie ktoś, pogadać sobie, pożartować albo pogawędzić, czy nie? Czy wszyscy poszli słuchać czego innego? Bo ja w sumie nie mam zbyt wielu tematów. Może zrobię jakąś przerwę muzyczną, może wy podrzucicie jakiś temacik ciekawy. Zobaczymy. No, musicie też skomentuję, bo tutaj są jakieś pomruki nienawiści, pomruki niezadowolenia, przepraszam. Od czasu do czasu się pojawiają, że o, tutaj wszedł Patronite, a audycje wrzucane nieregularnie i w ogóle do dupy, mało, słabo, nuda, mało ciekawie i tak dalej, no przepraszam bardzo, no jest jak jest, na razie lepiej nie będzie, ja mam dużo pracy, jestem zmęczony, inni też mają swoje jakieś rzeczy do robienia i tyle, no tak to wygląda, no ja się nie rozdwoję się, nie? Zresztą i tak, nawet jakbyśmy robili połowę tego, co tu robimy, to i tak nie byłoby tak źle w porównaniu do konkurencji, tak sobie mogę też powiedzieć. Więc staramy się. Postaram się może lepiej, każdy jakiś tam wolny czas postaram się poświęcić na to, żeby was tutaj zadowolić, prawda? Zadowolić. No ale cóż, nie zawsze się da zrobić tego, co by się chciało, wszystko. No, co ja miałem? No dobra, to puszczę jakąś muzyczkę, może potem ktoś zadzwoni. Nocny kochanek, czy znacie taką kapelę?

O, 44 słuchaczy. To przypadek? Nie sądzę. A od słuchacza Grzegorza dostałem chyba donejcika. Poleciał donejcik. No proszę, no proszę. Jakże się cieszę.

Nocny kochanek, smoki i gołe baby. No, pamiętam, kiedyś lubiłem klimaty takie, smoki i gołe baby. Właśnie. Kojarzy mi się to z taką typową ilustracją do książki fantasy, chyba taką najbardziej typową, jaka może być, czyli stoi mięśniak, wznosi w górę miecz, a do nogi ma przyczepioną kobietę. To znaczy, ona go trzyma za nogę i leży u jego stóp i ma bardzo skąpą zbroję kolczą, taką składającą się z pięciu kółek na krzyż. To właściwie albo taką z paru łusek na krzyż i właściwie są to tylko dwie łuski na sznureczkach i każda ta łuska zasłania samego sutka. No jakaś przepaska biodrowa i ona trzyma, taka wystraszona niewiasta, dziewica, jakaś taka księżniczka, trzyma za nogę tego, a ten stoi na szczycie. Ja tu widzę w tym jakiś taki seksualny podtekst troszeczkę, właśnie ten wznoszony w górę miecz, to wiecie, co to może oznaczać, nie? No, miecz, który się wznosi w górę. No i ta kobieta, ale to obawiam się, że feministkom by się nie spodobała taka okładka, że ta kobieta tak u stóp tego faceta, nie? I taka ta księżniczka i ten wojownik z mieczem. Księżniczki, znaczy ten, księżniczki, feministki proponowałyby pewnie w drugą stronę, czyli stoi kobieta muskularna i wznosi w górę miecz albo pochwę samą, nie, miecz i do nogi ma przyczepionego takiego wątłego, wystraszonego facecika, który ją właśnie tego musi go uratować i on spogląda wystraszony w dal, trzyma za nogę muskularną tej kobiety. Ona ma włosy na klacie, a on jest wydepilowany. No, może taka wizja. Mogliby taki film jakiś zrobić, nie? Że właśnie ona taka twarda baba, a facecik taki mały, ciągle by taki gej w ogóle. W ogóle są też męskie... Niektórzy mężczyźni robią sobie makijaż, tak? Bo uznają, że im nie podobają się różne takie tam niedokładności skórne i tak dalej i sobie tam się malują, pudrują. Oczywiście niech to nie będzie nachalne zbytnio, tak? Niech to nie będzie takie wulgarna szminka taka po prostu czerwona, tylko taka delikatna szmineczka, tak? No i czemu nie? No, facetka, czy w ogóle można mówić facetka o kobietach? No, ciekawe, co feministki na to. A nie, no, tak naprawdę też chętnie bym coś powiedział o tym słynnym zdjęciu, które teraz rozgrzało internautów do czerwoności. No chodzi oczywiście o zdjęcie prezydenta Dudy na występie tych dziewczynek, gimnastyczek. No wszyscy są jakoś zbulwersowani. Ja w sumie też widzę w tym coś takiego niestosownego, niesmacznego. Pojawiało się to zdjęcie tutaj na czacie wcześniej. No prezydent Duda z wyjątkowo głupią miną, jak zwykle. No, w ogóle taki głupawy jakiś jest ten nasz prezydent Dupa, nie? Taki robi miny jak taki głupi jaś cały czas. I ciągle się uśmiecha. Ludziom się żyje ciężko. Są problemy jakieś różne, a ten zawsze taki... głupi jaś po prostu. I ta jego żona też. Zawsze od ucha do ucha. To chodzą takie dwa filemony uśmiechnięte. Nie rozumiem tego. Ludzie, czy wy mnie w ogóle słyszycie? Czy są jacyś jeszcze tutaj słuchacze? Czy ja się połączyłem drugi raz? Chyba tak. Dobra, to tak, słychać, dobra. A ja sobie muszę papierosa skręcić.

Może z czasem dojdę do takiej wprawy, że będę skręcał jedną ręką. Ponoć niektórzy tak potrafią zrobić, skręcić papierosa jedną ręką. To by dopiero było, nie? To by dopiero była sztuka, skręcić jedną ręką, a drugą trzymać tu mikrofon, patrzeć się na ekran, w ogóle nie patrzeć się też na tego papierosa, tylko tak jedną ręką go skręcić. No, ja tu widzę coś takiego dziwnego w tej całej sytuacji. Te dziewczynki rozkraczone, w ogóle ponoć była jakaś dyskusja o tych strojach tych sportsmenek, że dorosłe też sportsmenki dzisiaj mają bardzo skąpe te, wiecie, te majcioszki i tak dalej, i faceci potem komentują, a tu fajna dupa, tu gorsza dupa, a czy o to tu chodzi, żeby fajne dupy sobie pooglądać? Chyba o sport bardziej, nie? No i siedzi ten prezydent dupa, ogląda te dupy, a obok siedzi dupek, czyli jakiś biskup z czerwoną końcówką, z purpurową końcówką. To nie dupa, to ten... To jakiś kutas z purpurową końcówką siedzi. I minę ma taką, że ja bym z nim dziecka w życiu nie zostawił, naprawdę. I co? I gdzie oni potem jeszcze poszli? Na wybory małej miss? Poświęcić sklepy smyk? Gdzie jeszcze? I to nie, to tak, tego, po prostu taka uroczystość. Przepraszam, do kurwy nędzy za przeproszeniem. Czy nie ma innych rozrywek, tylko oglądać małe dzieci rozkraczające się 2 metry od ciebie? To nie można pójść, nie wiem, do zoo nie mogli sobie pójść? Albo, nie wiem, na jakiś, o co oni tam lubią, jakiś festiwal pieśni żołnierskiej na przykład mogli sobie pójść, nie? Bo tam lubią. Tam też zawsze jakieś małe dziewczynki biorą, nie? Tam mała dziewczynka kwiatki jakieś przynosi, tam się tego, no i wiecie. Lubią te klimaty, nie? Może to są ci właśnie ci pedofile? Ja nie wiem, ja tylko się pytam, ja zadaję pytanie. Może to jest jakaś tajna sekta pedofilii właśnie? Prezydent Dupa, te biskupy. Wcale bym się nie zdziwił. Tak więc mnie też to trochę zbulwersowało i ludzie się wypowiadają, że co to w ogóle jest, nie? Jakieś niesmaczne, jakieś w ogóle... Nie zostawiłabym z tymi ludźmi dzieci. Co to jest w ogóle, nie? Te miny, to w ogóle ta sytuacja. I też mi się to wydaje niesmaczne. Jak oni spędzają w ogóle czas? Czy oni nie powinni coś robić dla kraju? Czy nie powinni, nie wiem, jakiś ustaw wymyślać, albo pomagać komuś gdzieś jeździć w jakieś miejsca, gdzie się źle dzieje? Tylko spotykają się i idą sobie poglądać małe dzieci w skąpych strojach. Czy o to tu chodzi? Bo nie wiem, jeszcze za to sobie potem przyznają premię za wspaniale wykonaną pracę po 60 tysięcy, nie? Sobie przyznają premię na przykład jeszcze. No to ja tego nie rozumiem. W ogóle okazuje się też, że komornik trzyma już łapę na instytucie imienia Lecha Wałęsy. To w ogóle jest komornik u Lecha Wałęsy. 400 tysięcy długu i widmo likwidacji jego instytutu. Na Lechu Wałęsie mści się sprawa willi Narutowicza, którą z wielką pompą przekazano mu na biuro w Warszawie. Jak ustaliła gazeta, do Instytutu Lecha Wałęsy wchodzi komornik, by ściągnąć zaległy czynsz. Prawie 400 tysięcy złotych. No to ładny czynsz, nie? 400 tysięcy. No, Wałęsa pewnie skomentował to. Panie, to mnie powinni zapłacić, a nie ja mam płacić, panie. To ja, panie, mam płacić? Gdzie? Ja te papierki to mam w dupie wasze. Ale chyba ma, żeby zapłacić. No, dostawał miliony za swoje wystąpienia. Mędrzec europejski. Dzisiaj u konkurencji faktycznie taki temat, czy feministki chcą nas zdepopulować. No tak mówiąc trochę, tak używając skrótu myślowego i być może trochę trywializując ten temat, no ale nie wiem, a co wy myślicie na ten temat? Czy ruchy feministyczne faktycznie są w tym spisku, który ma nas zdepopulować? Ja w ogóle nie rozumiem tak strasznie aż tego problemu z depopulacją, bo
no nie wiem, to mam się martwić, że ta cała machina typu typu emerytura państwowa przestanie działać? Przecież ja i tak nic nie dostanę. Mój rocznik już nie dostanie emerytury prawdopodobnie żadnej, albo dostanę jakieś 200 zł, albo coś. Kurde, jakiś taki gnieciules mi wyszedł, ten skręt. Tak widzicie, gadam, skręcam i taki jakiś sflaczały, jak do was gadam. Jakiś sflaczały, teraz mi się jeszcze mi się tak zgiął brzydko. No, ale tu go złapię za końcóweczkę. O. Co to jest za problem, że będzie nas mniej? Mi się wydaje, że gdyby nas było mniej trochę na Ziemi, to by nam się lepiej żyło. Cały czas jest jakiś taki pewnie efekt